0: Zostawi się gość specjalny, czy przygotowujecie więcej
1: Tak.
0: takich niespodzianek?
1: Tak, znaczy ja powiedziałam o Agnieszce, dlatego że to jest taki film właściwie, który wydaje mi się bardzo jest nam potrzebny. I korzystamy z lasu, mamy dużo lasów dookoła i czasami idziemy do tego lasu, idziemy na grzyby, idziemy na spacer. I Agnieszka pokaże nam, jak korzystać bardziej z lasu. Jak wyciągnąć z tego tą dobrą energię z lasu. Natomiast będzie więcej gości, oczywiście. Postaramy się jak najbardziej zapełnić, znaczy tak, zapełnić ten program gośćmi, i tak, żeby niejako spuentować film, żeby z tego filmu została również taka refleksja słowna.
0: Czyli tak jak wskazuje nazwa DKF,
1: Tak, będziemy się starać.
0: dyskusyjny, będzie dyskusja, będzie mnóstwo emocji, bo zwykle po tych DKM-owskich seansach filmowych no nie wychodzi się zupełnie obojętnym. Wychodzi się na pewno z refleksją, na chwilę się zatrzymuje, to widać jak ci, którzy przybywają na seanse, no wychodzą czasami w milczeniu, czasami, tak jak powiedziałaś, roześmiani, a czasami ze łzami w oczach.
1: Tak, znaczy, no, tak powinno być w DKF-ie. To nie są filmy oczywiście takie, o których się szybko zapomina. One muszą coś zostawić. Nie wszystkim, znaczy to jest tak, że żeby tak było, jak mówisz, żeby coś zostawić, to musi być reakcja, musi być relacja pomiędzy widzem a obrazem. Wszyscy jesteśmy różni. Każdy ma swoje w głowie, każdy ma swoją jakiś naturę czy swoje oczekiwania. W związku z tym oczywiście, że nie jest tak, że wszyscy odbieramy jednakowo. Ta dyskusja, o której mówisz, to jest próba zobaczenia tego samego filmu w drugim człowieku i być może dostrzeżenia po filmie czegoś, co nam umknęło. A filmy są takie, żeby właśnie trochę złamać głowę. Bardzo ładna nazwa, Against Gravity, to jest oderwij się. Oderwij się od tego, kim jesteś, co robisz, jak jesteś zmęczony. Na chwilę się wyłącz z tego świata. Obejrzyj film i zobacz, co mówią inni, co myślą inni.
0: No ale te filmy właśnie nie pozwalają tak do końca się wyłączyć. One pokazują taką bardzo nagą prawdę o świecie. To nie jest tak. Czasami my nawet wiedząc o skali zjawiska, jak chociażby o hejcie, no bo przecież kto nie słyszał o hejcie, do końca nie zdajemy sobie sprawy, jak to działa dzięki takim seansom, które jakby rozbierają
1: Rozbierają na części.
0: na części pierwsze. My sobie jeszcze bardziej uświadamiamy pewne rzeczy.
1: No ale na moment, kiedy wchodzimy do kina i oglądamy film, to niejako odsuwamy wszystkie
0: To
1: inne
0: inne i
1: problemy.
0: skupiamy.
1: Prawda? I o to chodzi, że wyłączamy się ze swojego życia, skupiamy się na problemie. Tam jest burza mózgu, wszystko płynie mocno, czasami właśnie z takim drżeniem serca i bólem brzucha. I potem jest ten moment, że to, co zobaczyliśmy, musi się wgryźć w nas, musi się zaadaptować do tego naszego, do naszego
0: Tego, co
1: natury,
0: mieliśmy w świadomości
1: do tej,
0: też.
1: no tak, do tej świadomości. Ale istotą oglądania filmu jest oderwać się, wyjść z domu, wejść do kina. To jest różnica między oglądaniem w kinie i oglądaniem w domu. W kinie czarny ekran, nie ma telefonów, nie ma potrzeby
0: Przerwy
1: napisać.
0: na herbatkę.
1: Tak, przerwy, tak. Nie ma podgrzania zupy czy tam czegoś innego. Po prostu jest cały długość filmu, cały ten czas poświęcony tylko ja i film.
0: To teraz jeszcze przypomnijmy dokładnie, bo wszystkie seanse są wyświetlane bezpłatnie. Każdy może przyjść i zobaczyć. Oczywiście nie mówimy, że każdy seans po kolei, ale może jakiś miesiąc szczególnie jest Państwu bliski albo jesteście ciekawi właśnie tego miesiąca i tego hasła przewodniego, co tam może się wydarzyć i jak to widzą inni. Gdzie będą się odbywały te seanse, o której? To jest ważna informacja. bo to jest cykl.

0: Cyklicznie
1: Tak,
0: w miesiącu, zawsze o tej samej porze, w tym samym miejscu.
1: Wszystkie seanse będą się odbywały w naszym Teatrze Impresaryjnym imienia Włodzimierza Gniazdowskiego przy ulicy Wojska Polskiego 13. Zawsze, jak już ten termin, zawsze jest to wtorek i zawsze jest to godzina 18. I zawsze są to seanse bezpłatne.
0: Po 2 seanse w miesiącu marcu,
1: Tak,
0: na podsumowanie, jeszcze jeden 17 seans, taki spinający. Tak jak powiedziałaś, najważniejszy wydawać by się mogło z punktu widzenia tego, co się wokół nas dzieje. Proszę Państwa, serdecznie zapraszamy, warto. To
1: bardzo.
0: ambitne kino, ale przecież my jesteśmy ambitni i myślący, a czasami takie pobudzenie, ta iskra, ten instynkt może spowodować, że będzie nam się na przykład żyło lepiej, że inaczej spostrzeżemy różne rzeczy. Po tej podróży filmowej z Orlenem DKF wraca do swoich seansów, tych, które odbywają się w Multikinie,
1: Tak.
0: rozumiem, czyli już w kwietniu.
1: Tak, ja tylko chcę powiedzieć, że potraktujmy to jak podróż. Tak jak wyjeżdżamy wypocząć, wyjeżdżamy czasami do pracy, tak wyjedźmy tym razem w światy, które może trochę znamy, ale nie do końca, albo bardzo dobrze znamy, ale zobaczmy, co myślą o tym inni. Zobaczmy świat z perspektywy dokumentalistów, z perspektywy ludzi, którzy uważają, a mało tego, to ludzi, którzy zostali docenieni też na wielkich festiwalach filmowych i pokazują nam swój punkt widzenia. Więc wejdźmy w dialog.
0: Dziękuję bardzo. Izabela Trojanowska, dyskusyjny
1: Dziękuję
0: klub
1: bardzo.
0: filmowy Ósemka, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci jeszcze raz, Iza.
1: Pięknie dziękuję, bardzo pięknie dziękuję i zapraszam bardzo.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Jeśli radio w samochodzie, to tylko Radio Kujawy.
1: Encore une fois.

Najbardziej przebojowe radio w okolicy. Do pracy, do zabawy. Radio Kujawy. 99,4 FM.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Wakacyjne granie na 99,4 FM. 99,4 FM.

Wyłączam budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dach. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka? Co robią z czasem niemodne?

0: Kujawy 99 i 4 FM. Czas na wiadomości.
1: Polska chce w całości przejąć śledztwo po wypadku na Węgrzech.

0: Wakacje powoli dobiegają końca, ale w Miejskiej Bibliotece Publicznej wciąż trwają zajęcia edukacyjne i rozwojowe dla dzieci i młodzieży. Biblioteka to nie tylko miejsce, w którym można wypożyczyć książkę. Na wakacje dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji, które pozwalają ciekawie i aktywnie spędzić wolny czas. Do tej pory odbyły się m.in. warsztaty Magia w Słoiku, Tajemniczy Ogród oraz Puzzlowe Pogaduchy.
1: Trwają w bibliotece, dokładnie w Strefie Dziecka, strefo wakacje, czyli to są takie zajęcia literacko-plastyczne, czyli na bazie książki i książek dla dzieci. Tworzymy zajęcia, w których dzieci mogą rozwijać się twórczo, plastycznie, kreatywnie. Dzisiaj będą robić na przykład bransoletki, pocztówkę z wakacji swoją własną, autorską, także będzie dużo się działo twórczo i kreatywnie. W zasadzie w Strefie Dziecka codziennie coś się dzieje dla najmłodszych, no i też dla trochę starszych dzieci. Przy okazji korzystania z biblioteki, z wypożyczania książek, można zajrzeć do Strefy Dziecka i tutaj zawsze jakieś atrakcje czekają, jakieś małe warsztaty czy zajęcia plastyczne. I po prostu w godzinach pracy biblioteki można tutaj zajrzeć, zapytać pań bibliotekarek, co dzisiaj ciekawego się u nas dzieje. Na pewno coś się codziennie znajdzie.
0: Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, dzięki czemu wakacyjny czas mogą spędzać kreatywnie i w gronie rówieśników.
2: Mam na imię Emilka i mam 8 lat. Chodzę do trójki.
3: Świetnie, a powiedz, co przyszłaś robić na dzisiejszych zajęciach?
2: Bawić się i robić jakieś plastyczne zadania albo rzeczy.
3: Co będziecie dzisiaj robić na tych zajęciach? Macie już jakieś pomysły?
4: Będziemy grali i robili bransoletki.
5: Teraz robimy bransoletki i będziemy grać.
6: Teraz robimy bransoletki, a potem będziemy grać.
3: Czy jesteście pierwszy raz na tych zajęciach, czy przychodziłyście już?
7: Ja przychodziłam.
8: Nie.
9: Ja przychodziłam z bratem.
10: Ja jestem pierwszy raz.
3: A powiedzcie, lubicie spędzać tutaj czas?
11: Tak, fajnie jest.
12: Tak.
0: Biblioteka zaprasza wszystkich, którzy chcą ciekawie wykorzystać ostatnie dni wakacji. W harmonogramie wciąż są kolejne zajęcia i atrakcje dla najmłodszych. Praca strażaków nie kończy się na wyjazdach do akcji ratowniczych. Latem to także czas intensywnych działań informacyjnych. Strażacy pojawiają się na lokalnych imprezach i piknikach, gdzie przypominają, jak bezpiecznie spędzać wakacje.
13: Okres letni w pełni, w zasadzie już jest końcówka okresu letniego, to już jest końcówka wakacji. Natomiast wszyscy jeszcze gdzieś tam wypoczywamy, Straż Pożarna cały czas pracuje i czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich naszych mieszkańców, dlatego oprócz tego, że wyjeżdżamy do zdarzeń, interwencji, które są na terenie miasta i powiatu włocławskiego. To znaczy, że prowadzimy szeroko zakrojoną prewencję, w której to staramy się uczyć mieszkańców bezpiecznych zachowań. Teraz różnego rodzaju pikniki związane z OC i OL, czyli obroną cywilną i ochroną ludności, w których to czynny bierzemy udział. Mamy też bardzo bogaty sprzęt, wyposażenie, które pokazuje, jak bezpiecznie się zachować w różnego rodzaju sytuacjach. Na tego rodzaju pikniki bardzo serdecznie zapraszamy. Te informacje są na stronie Komendy Wojewódzkiej, czy też w lokalnych mediach. Za Państwa pośrednictwem jest to nam bardzo miło, że możemy też informować mieszkańców.
0: Służby angażują się w działania na rzecz naszego bezpieczeństwa także wtedy, gdy wyjeżdżamy i odpoczywamy na świeżym powietrzu. To między innymi okazja, by porozmawiać z mieszkańcami o zagrożeniach, które mogą pojawić się podczas letniego wypoczynku.
13: Obozy harcerskie, które były na terenie naszego powiatu, też były zabezpieczone przez Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną. Cieszymy się, że wszystkie służby w to się

0: zaangażowały, włącznie z gminami, gdzie czuwaliśmy nad bezpieczeństwem naszych malów, a tam harcerze dzieci wypoczywały no, w wieku już od 6 lat, także to naprawdę wymagało dużego wysiłku, żeby w jakiś sposób to wszystko bezpiecznie przeprowadzić przez ten wypoczynek. Cóż, bardzo, bardzo też chciałem tutaj pochwalić współpracę między służbami tutaj miejskimi, policją, pogotowiem ratunkowym, WOPR-em, gdzie wspólnie prowadzimy działania ratownicze, ale też i prewencyjne. Z WOPR-em i z policją mamy bezpieczny akwen, w którym to bierzemy wspólnie udział, patrolujemy nasze lokalne wody, gdzie ewentualnie w jakichś sytuacjach zagrożenia staramy się zwracać uwagę, upominać i też uczyć bezpiecznych zachowań.
1: O nasze bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku wspólnie dbają strażacy, policjanci i ratownicy WOPR-u, którzy nie tylko reagują na zagrożenia, ale także edukują i przypominają, jak bezpiecznie spędzać letni czas.
2: 42 mieszkania i 645 wniosków. Lokale w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej cieszą się rekordowym zainteresowaniem. Ratusz przyjmował dokumenty od 21 do 31 lipca. Z powodu dużego zainteresowania Urząd Miasta musiał zmienić terminy weryfikacji wniosków.
3: W związku z rekordową ilością wniosków, która wpłynęła w związku z staraniem się o miejsce na mieszkanie przy ulicy Celulozowej 19, musieliśmy przedłużyć terminy rozpatrywania tych wniosków. Projekt listy będzie opublikowany do 25 września, potem 7 dni będzie na ewentualne odwołania i do 16 października opublikujemy ostateczną listę zakwalifikowanych kandydatów. Tutaj mamy do czynienia z ostatnim blokiem, czyli już 7 blokiem przy ulicy Celulozowej. Tutaj było 42 mieszkania, 20 mieszkań jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, 2 mieszkania dla seniorów, czyli osób powyżej 60 roku życia. I tutaj wszystkie wnioski rozpatruje Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Ta komisja jest powołana przez prezydenta, natomiast członkami tej komisji są niezależne osoby pochodzące z różnych środowisk, które mają no, swoje doświadczenie właśnie związane z tematem lokalowym, mieszkaniowym. Są to zasłużone osoby wywodzące się z różnych środowisk pod kątem zarówno zawodowym, jak i związanymi z taką codziennością, z życiem społecznym.
2: Pierwotnie projekt listy wnioskodawców miał zostać przygotowany i podany do publicznej wiadomości do 17 sierpnia, natomiast lista ostateczna 15 września. Liczba wniosków była zwiększona między innymi dlatego, że zmieniono sposób kwalifikacji osób mogących ubiegać się o mieszkanie.
3: Ta rekordowa liczba 645 wniosków wynika również z tego, że podczas tego naboru mieliśmy do czynienia z takim nowum, jeżeli chodzi o nabór wniosków mieszkaniowych. Mianowicie tutaj mogły również składać wnioski osoby, które no, mieszkają w miejskim obszarze funkcjonalnym, ale deklarują, że ich centrum życiowe jest we Włocławku. Dlatego tutaj ta zmiana, stąd też właśnie ta rekordowa liczba tych wniosków. Tak jak wspomniałem, skończyliśmy nabór na ostatni blok przy ulicy Celulozowej. Wcześniej mieliśmy do czynienia z ulicą Brzeską 15, z Maślaną 4/6, ale tak naprawdę już w najbliższym czasie kolejne lokalizacje, ponieważ tutaj możemy wspomnieć między innymi o Królewieckiej 12, czy chociażby o planowanym osiedlu przy ulicy Cienistej.
2: Lokale oddawane są w standardzie pod klucz, a więc mają wykończone podłogi, zamontowane drzwi wewnętrzne, biały montaż oraz kuchnię z kuchenką indukcyjną. Mieszkania mają również balkony oraz komórki lokatorskie. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejny seans realizowany dzięki wsparciu Fundacji Orlen. Tym razem film Zhakować hejt. My Wingren to uznana i wielokrotnie nagradzana szwedzka dziennikarka, nazywana przez media prawdziwą dziewczyną z tatuażem.
4: 25 sierpnia we wtorek mamy kolejną odsłonę naszego projektu Filmowe podróże z Orlenem. O godzinie 18 zapraszam do Teatru Impresaryjnego na film Zhakować hejt szwedzkiej dziennikarki Mii Wingren, która nazywana jest prawdziwą dziewczyną z tatuażem. Film pokazuje całą przestrzeń hejtu od strony tych, którzy ten hejt

0: temu hejtowi stworzyli warunki, czyli od strony mediów społecznościowych, Facebooka i innych platform społecznościowych, a uświadamia nam ten film, jak w jaki sposób na naszych oczach ta epidemia nienawiści się rozwija i jak jesteśmy bezbronni, jak nie posiadamy narzędzi do tego, żeby temu przeciwdziałać.
1: Zhakować hejt odsłania to, co inni chcieliby, aby pozostało w ukryciu. Seans odbędzie się 25 sierpnia w Teatrze Imprezaryjnym we Wrocławku. Filmowe podróże z Orlenem finansowane są z grantu Fundacja Orlen w ramach programu Energia Sąsiedztwa. O całym repertuarze filmowych podróży w Studiu Telewizji Kujawy. W Ciechocinku na terenie Muzeum Warzelni Soli i Lecznictwa Uzdrowiskowego odbyło się Święto Soli. Wydarzenie przyciągnęło tłumy ludzi. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, takich jak ważenie soli, pokazy rzemieślnicze czy bezpłatne zwiedzanie muzeum.
2: Impreza już po raz kolejny w Ciechocinku, w tym miejscu szczególnym, w miejscu, w którym sól i warzelnictwo ma szczególne znaczenie. Fajnie robi to Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka wspólnie z Uzdrowiskiem Ciechocinek i Gminą Miejską Ciechocinek. Wydarzenie, które pokazuje kulturę naszego regionu, ale specyfikę Ciechocinka, gdzie można zobaczyć, jak się sól kiedyś ważyło. Tym bardziej, że teraz mamy te przepiękne jubileusze, 190 lat uzdrowiska i 110 lat praw miejskich.
1: Ciechocińska Fabryka Soli działa od 1832 roku. Prace budowlane i przygotowania ruszyły już w 1824 roku z inicjatywy między innymi Konstantego Wolickiego i Stanisława Staszica, jednak zniszczenia wojenne opóźniły uruchomienie zakładu.
3: Do chwili obecnej nie zmieniliśmy praktycznie nic, jeżeli chodzi o technologię jej wytwarzania. Oczywiście skala produkcji uległa zmianie, bo w tej chwili rzeczywiście nie ma aż takiej dużej potrzeby, żeby kupować produkt wyjątkowy, zwłaszcza, że na rynku znajduje się bardzo dużo soli z różnych stron świata, o różnych właściwościach, pomimo tego, że uważam, że nasza sól jest wyjątkowa i najlepsza na świecie. Mogę to śmiało powiedzieć, bo jestem od pokoleń Ciechocinianką, a oprócz tego mój dziadek pracował tu na początku oczywiście XX wieku jako kowal właśnie w ciechocińskiej fabryce soli.
1: Największym zainteresowaniem cieszyło się oczywiście miejsce, w którym waży się sól. Na imprezie można było zobaczyć, jak w tradycyjny sposób wytwarza się ciechocińską sól oraz szlam.
4: Naszym źródłem takim solankowym jest grzybek solankowy w Ciechocinku, który zapewne wszyscy na pewno i w Polsce znają, bo myślę, że to jest bardzo sławny grzybek. Jest on po to, aby produkować właśnie solankę na potrzeby tutaj warzelni soli. No dzisiaj on pięknie wygląda, klawiatusze koło niego, ale głównym jego celem jest produkcja solanki w Ciechocinku, tej zagęszczonej solanki. Tam na głębokości około 405 metrów mamy źródło. Pompą popujemy na górę tego grzybka solankowego. Następnie z grzybka solankowego solanka jest przekazywana na tężnie solankowe, na najwyższą właśnie, na szczyt tężni solankowy, gdzie po ścianie tarniny jest spuszczana w dół celem zagęszczenia, celem produkcji solanki. Przy okazji jest to inhalatorium, ale głównym pomysłem, głównym zamysłem jest produkcja właśnie solanki tej zagęszczonej. I tężnia numer jeden zagęszcza nam solankę do 11%. Następnie tą zagęszczoną solankę 11% my przekazujemy dalej na tężnię numer dwa, gdzie po kilkakrotnym przepuszczeniu po ścianie tarniny ona jest zagęszczana dalej do 22%. I już taką też zagęszczoną 22% solankę przekazujemy dalej na następną tężnię solankową numer dwa. Tężnia numer dwa, ona już jest tym, można powiedzieć, tą tężnią, która produkuje już tą taką do produkcji solankę, czyli o zagęszczeniu 30%. Tam też trzeba kilkakrotnie ją przepuścić, żeby doprowadzić do 30%.
1: Następnie solanka pompowana jest do warzelni, do drewnianych zbiorników. Zbiorniki mieszczą 90 metrów sześciennych solanki.
4: Teraz może coś powiem na temat tutaj już produkcji. Po przekazaniu solanki tutaj już na teren warzelni soli, tak jak tutaj Państwo widzicie, mamy takie potężne, duże zbiorniki, które mieszczą około 90 metrów sześciennych solanki.

0: nazywamy ten pierwszy pojemnik nazywamy podgrzewaczem. Dlatego podgrzewaczem, że wtedy już konstruktor czy projektant myślał o tym, żeby wykorzystywać gorące gazy, które powstają podczas gotowania, podczas ważenia tej naszej solanki, tej głównej panwi ważennej. Gdybyśmy je odprowadzali bezpośrednio do komina, byśmy to
1: po prostu stracili. Wtedy już myślano, żeby to ciepło wykorzystać i dlatego pod spodem jest labirynt kanałów takich dymnych, którymi krąży to gorące powietrze i podgrzewa nam, tak można powiedzieć, za darmo nawet do 45 stopni solankę. Już taką podgrzaną solankę 45-procentową przekazujemy dalej już bezpośrednio do panwi ważennej celem ważenia naszej soli i naszego szlamu ciłocińskiego. I tutaj już w ilości 44 metrów sześciennych solanki napuszczamy i musimy to przez 72 godziny gotować. Czyli ważyć, gotować, gotowanie, ważenie, dlatego ważenia soli.
2: Solanka po zagotowaniu krystalizuje się na powierzchni zbiornika, a następnie opada na dno. Pracownicy co 2 godziny zgarniają urobek do brzegu, a następnie za pomocą łopat kładą sól na rejsy, czyli górną część zbiornika.
1: Wszystko, tak jak wcześniej wspominałem, jest przekazane z ust do ust przez starszych pracowników i tutaj nic nie jest zmienione. Tak jak wymyślono produkcję, tak do tej pory my to robimy. I staramy się nie zmieniać, tak żeby właśnie było komu to pokazać, żeby to przetrwało, że coś takiego jeszcze w Ciechocinku istnieje, że taka piękna ważenia jak nasza jeszcze jest. Nawet, proszę Państwa, czujecie zapach soli, jak to pięknie pachnie nawet. Ja to zawsze mówię, że pachnie tutaj 200 lat historii. Po zakończeniu cyklu produkcyjnego, po 72 godzinach, trzeba to wszystko spuścić, umyć, wyczyścić, a urobek, tutaj mamy podwieszaną kolejkę ważelną też za pomocą łopaty i wózka i za pomocą mięśni ludzkich, trzeba załadować i wywieźć na magazyn. Czyli już produkt jest gotowy i w magazynie już wtedy jest przerabiany, tak jak sobie klient życzy. Ja bym polecał, żeby był sprzedawany i kupowany w postaci naturalnej, bo nasza sól ciechocińska jest solą znakomitą i nie ma czegoś podobnego na świecie. Głównym naszym produktem to jest ciechocińska sól spożywcza i ciechociński szlam. Produkujemy też ciechociński łuk kąpielowy. Łuk kąpielowy, mogę wyjaśnić, jest to ciecz, która zostaje po produkcji, czyli około nam zostaje około 5 metrów sześciennych solanki, czyli tego ługu już wygotowanego. Z tego nie da się wytrącić dalej soli, ale jest za to bogaty w pierwiastki jak wapń, magnez, żelazo.
2: W ważelni pracuje 9 osób na 3 zmiany. W ciągu jednej zmiany wydobywa się około 3 ton soli. W ważelni znajduje się również wielki magazyn do przechowywania uzyskanej soli.
1: Znajdujemy się w magazynie soli w Ciechocinku. Przy ważelni soli znajduje się magazyn, w którym już tą wyprodukowaną naszą surówkę przewozimy tutaj. Za pomocą, tak jak Państwo tutaj możecie zaobserwować, pomocą takich wózków, po prostu trzeba je załadować, oczywiście wszystko ręcznie. Tak jak wcześniej to wspominałem, wszystko robimy tutaj ręcznie. Za pomocą mięśni ludzkich przypchnąć ten wózek. Mamy też taką bardzo starą wagę, na której ważymy. Zważyć, przepchnąć dalej na poszczególny rejs. Jeżeli jest klasyfikowany jako sól, to na rejs, który jest przeznaczony dla soli, a jeżeli jako szlam, na rejs, który jest przeznaczony dla szlamu.
3: Sam proces pakowania, panowie też wykonujecie to wszystko ręcznie, czy jest to proces już maszynowy?
1: To znaczy od początku do końca wszystko ręcznie, no jedynie zgrzewanie czy drukowanie odbywa się za pomocą zgrzewarki czy drukarki. Poza tym składanie kartoników, zgrzewanie wszystkich grzewów, musi pracownik jednak to zrobić ręcznie. Tak samo nasypanie każdego woreczka też odbywa się ręcznie.
2: Święto soli było świetną okazją, aby poznać historię Ciechocinka, odkryć lokalne tradycje i przekonać się, jak ważną rolę sól od pokoleń odgrywa w rozwoju oraz uzdrowiskowej tożsamości miasta. Już w ten weekend we Włocławku pojawią się Wikingowie. Spokojnie, miasto nie jest zagrożone. Podobna impreza odbyła się w zeszłym roku i okazała się sukcesem. Osada Wikingów Włocław Bork podobnie pojawi się w Parku Sienkiewicza.
4: Włocław Bork po raz drugi w tym przepięknym miejscu, w historycznym miejscu, bo w Parku Sienkiewicza, jednym z najstarszych parków miejskich w naszym kraju. Myślę, że wydarzenie istotne, ważne też, a może przede wszystkim, bo zainspirowane znaleziskiem nie tak daleko, bo przecież w nurcie rzeki Wisły

0: Wisły odnaleziony został autentyczny miecz wikinga z X wieku i stąd ta inspiracja. W zeszłym roku świetne wydarzenie, trochę pogoda je pokrzyżowała, ale mimo deszczowej pogody i tak bardzo dużo osób uczestniczyło w wydarzeniu, którym możemy dowiedzieć się trochę więcej o naszej historii, ale też przede wszystkim o historii właśnie tej skandynawskiej związanej z wikingami.
1: W osadzie pojawią się kramy z różnymi wyrobami, m.in. biżuterią i ozdobami wikingów, wyrobami z bursztynu, wyrobami kowalskimi, w tym mieczami i nożami, a także rękodziełem szklanym. Będą również wróżby wolwy, wierzba i wróżenie z run. Swój udział zapowiedziały drużyna Grodu Trzygłowa i mazowiecka drużyna Wojów Weles. W ramach imprezy zapraszamy także na prelekcje i koncerty.
2: Będziecie mogli Państwo zobaczyć różne formy bitew, bitwy w szykach, bitwy jeden na jeden, pojedynki, bitwy o most, a także może i nawet jedna niespodzianka, jedna forma bitwy, o której na razie nie będę wspominał, to zapraszam do przyjścia i zobaczenia na własne oczy w naszej osadzie. Oprócz bitew oczywiście masa warsztatów, między innymi warsztaty bursztynnicze, warsztaty skręcania lin, czyli warsztaty powrożnicze, warsztaty kowalskie, gdzie będzie można zobaczyć proces od początku do końca powstawania choćby mieczy czy noży. Będzie też masa kramów, czyli takich mini sklepików, w których każdy z Państwa będzie mógł nabyć jakieś pamiątki z naszej osady. Między innymi będzie kram z prawdziwymi replikami archeologicznymi, znalezisk prawdziwej biżuterii z epoki wikingów, także faktycznie to, co nosili wikingowie. Będzie też można nabyć troszeczkę literatury, dlatego że na festiwalu pojawi się wydawnictwo Triglaf, które wydaje książki popularne i naukowe odnośnie tematyki Słowian i wikingów. Naprawdę moc atrakcji. Będzie można także wziąć udział w innych warsztatach i pokazach, do których zapraszam Państwa zapoznanie się na stronę Urzędu Miasta. Także naprawdę zapraszamy do naszej osady.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Przede wszystkim, bo zainspirowane znaleziskiem nie tak daleko, bo przecież w nurcie rzeki Wisły odnaleziony został autentyczny miecz wikinga z X wieku i stąd ta inspiracja. W zeszłym roku świetne wydarzenie, trochę pogoda je pokrzyżowała, ale mimo deszczowej pogody i tak bardzo dużo osób uczestniczyło w wydarzeniu, którym możemy dowiedzieć się trochę więcej o naszej historii, ale też przede wszystkim o historii właśnie tej skandynawskiej związanej z wikingami. I to jest taka historia przekazywana nie tylko z ust do ust, ale też na konkretnych przykładach przez, co jest bardzo istotne, pasjonatów, którzy przyjadą i przyjechali w zeszłym roku i przyjadą w tym roku ponownie z całej Polski do Włocławka. Osada Wikinga na mieszkańców regionu włocławskiego, w szczególności na mieszkańców Włocławka, w tym miejscu czekać będzie na Państwa od piątku do niedzieli, ale kulminacja jest oczywiście w sobotę i w niedzielę, czyli od 10 do 20 w sobotę i od 10 do 18 w niedzielę. Mnóstwo interesujących, ciekawych rzeczy, o których pewnie więcej organizatorzy z panią dyrektor i z najprawdziwszym wikingiem opowiedzą za chwilę Państwu.
1: Proszę Państwa, to nie przypadek, że osada wikingów we Włocławku nazywa się Wrocławbork, bo zgodnie ze źródłami historycznymi przypuszczamy, co zresztą podpowiedział nam współorganizator tego wydarzenia, pan Harald, przypuszczamy, że Włocławek w tamtych czasach mógł właśnie się tak nazywać. Dlatego chcemy tę atmosferę w ten sposób też wywoływać. Proszę Państwa, od ubiegłego roku rozwijamy się w kierunku jeszcze lepszej organizacji Osady Wikingów i w tym roku atrakcji w stosunku do roku ubiegłego będzie znacznie więcej. Oprócz stanowisk z ciekawymi wyrobami, z ciekawym rzemiosłem, które będzie przywoływało właśnie czasy, no, prehistoryczne dla nas w tej chwili, oczywiście przesadzam tutaj, ale historyczne, będzie także dużo jakby przekazanej wiedzy, bo będzie też prelekcja, będziemy opowiadać na bieżąco o tym, jak żyli wikingowie. Do tego postaramy się też, żeby Państwu było wesoło, bo będą także koncerty, będzie także muzyka, będzie tło, które pozwoli nam w tym pięknym miejscu Farku Sienkiewicza przebywać od rana do wieczora w takich okolicznościach, które nawet dla osób, które nie interesują się historią wikingów, będą bardzo ciekawe, bardzo sprzyjające. Myślę, że pan Harald powie szczegółowo. Ja bym nie chciała tutaj opowiadać o rzeczach, od których mamy specjalistę, więc panie Haraldzie, bardzo proszę opowiedzieć, jakiego rodzaju aktywności, działania, stanowiska, warsztaty będziemy tutaj obserwować i oglądać.
2: Oczywiście. Może zacznę jeszcze od początku. Tak jak pani dyrektor słusznie wspomniała, skąd ta nazwa się wzięła, faktycznie wikingowie mogli nazywać Włocławek Wrocławborgiem. Dlatego, że Wrocławborg w tłumaczeniu z języków skandynawskich to dosłownie gród Włocława. A nazwa Włocławka bierze się domniemanie od imienia właśnie Włocława. Także stąd wzięła się nazwa naszego festiwalu Osady Wikingów Wrocławbork. A w Osadzie Wikingów Wrocławbork będzie można naprawdę doświadczyć moc atrakcji w tym roku. Myślę, że taką najbardziej widowiskową ze wszystkich i zawsze przyciągającą najwięcej widzów to pokazy bitew. Prowadzone przez najlepszych w swoim rodzaju, przez prawdziwych wikingów. Także będziecie mogli Państwo zobaczyć różne formy bitew. Bitwy w szykach, bitwy jeden na jeden, pojedynki, bitwy o most, a także może i nawet jedna niespodzianka, jedna forma bitwy, o której na razie nie będę wspominał, to zapraszam do przyjścia i zobaczenia na własne oczy w naszej osadzie. Oprócz bitew oczywiście masa warsztatów, między innymi warsztaty bursztynnicze, warsztaty skręcania lin, czyli warsztaty powrożnicze, warsztaty kowalskie, gdzie będzie można zobaczyć proces od początku do końca powstawania choćby mieczy czy noży. Będzie też masa kramów, czyli takich mini sklepików, w których każdy z Państwa będzie mógł nabyć jakieś pamiątki z naszej osady. Między innymi będzie kram z prawdziwymi replikami replikami archeologicznymi znalezisk prawdziwej biżuterii z epoki Wikingów, także faktycznie

0: to, co nosili wikingowie. Będzie też można nabyć troszeczkę literatury, dlatego że na festiwalu pojawi się wydawnictwo Triglaw, które wydaje książki popularne i naukowe odnośnie tematyki Słowian i wikingów. Naprawdę moc atrakcji. Będzie można także wziąć udział w innych warsztatach i pokazach, do których zapraszam Państwa zapoznanie się na stronę Urzędu Miasta. Także naprawdę zapraszamy do naszej osady. Poza tym podczas wydarzenia odbędą się dwie prelekcje. Pierwszą poprowadzi w sobotę Igor Gurewicz, specjalista w dziedzinie Słowian i Wikingów. Opowie Państwu o historii miecza od początku, od czasów tak naprawdę prehistorycznych, do tego, jak miecz, czym jest miecz nawet teraz. Tak, oczywiście zahaczając też o czasy Słowian i Wikingów i oczywiście o nasz słynny włocławski miecz. Drugą prelekcję w niedzielę wygłosi Marek Łasisz. Opowie nam o wojażach wikingów na północnym Atlantyku. Przybliży nam historię, jak możliwe było dopłynąć ze Skandynawii, potem do Islandii, następnie do Grenlandii i aż do Ameryki Północnej. I dlaczego to właśnie wikingowie na 500 lat przed Kolumbem odkryli faktycznie Amerykę.
1: Będą też atrakcje, myślę, że to też warto powiedzieć, że dobrze tutaj przyjść wspólnie, rodzinnie, w grupach, dlatego że będą też takie możliwości, żeby się sprawdzić w różnych dziedzinach. Będą też no, takie aktywności sprawnościowe.
0: Tak, oczywiście. Będzie można choćby sprawdzić swoją umiejętność strzelania z łuku. I to dla tych najmniejszych i dla tych największych. Oczywiście wszystko jest darmowe. Każde warsztaty, pokazy w naszej osadzie wikingów są darmowe.
1: Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
2: Szanowni Państwo, ja jeszcze muszę to podkreślić, bo to uważam, że jest też rzecz ważna. Oczywiście no, inspiracją tego wydarzenia był miecz wikinga, o tym już wspominałem, ale nic by się nie udało, gdybyśmy we Włocławku nie mieli też pasjonatów właśnie tego wczesnego średniowiecza i pasjonatów też wikingów i całej kultury tej skandynawskiej, która się z wikingami wiąże. I bardzo się cieszę, że swego czasu mogliśmy się spotkać u mnie w gabinecie i tak naprawdę wtedy zapadła decyzja o tym, że ten pierwszy festiwal wikingów, bo tak go wtedy nazywaliśmy, późniejsza nazwa to już jest wkład rozwój własny i rozwój tutaj pana Haralda. To wszystko, co się wydarzyło, to właśnie wynika z tego, że mamy wspaniałych, fantastycznych ludzi w naszym mieście, mieszkańców, którzy mają swoje pasje i chcą się nimi dzielić, tak samo jak się chcą dzielić swoim czasem i zarażać też taki sposób pozytywny fascynacją, historią różnego rodzaju. Myślę, że dla młodszych, dla starszych, dla wszystkich to bardzo ważne, żeby się właśnie tym skutecznie zarazić. Także bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. Myślę, że pogoda w tym roku dopisze, że będzie fantastycznie, a tłumy mieszkańców regionu włocławskiego tutaj właśnie w tym miejscu będą mogły przyjść i zobaczyć, jak to mogło być w czasach wikingów i jak no, w sumie ten teren mógł przez wikingów być zagospodarowany, bo przecież ten miecz kilkaset metrów stąd został odnaleziony, a to oznacza, że już w X wieku Włocławek i to miejsce, czyli zbieg rzek z Głowiączki i Wisły już były ważne, istotne z punktu widzenia pewnie też transportu komunikacyjnego też i innych wtedy bardzo ważnych rzeczy, o których możemy nawet dzisiaj nie mieć tak naprawdę pojęcia. Także bardzo się cieszę, że drugi raz się spotykamy i mam nadzieję, że no, tak to czuję już też podskórnie, że to już będzie taka nasza włocławska tradycja kontynuowana z roku na rok i z roku na rok będzie się rozrastała i przyciągała coraz większe rzesze mieszkańców już nie tylko regionu włocławskiego, ale też naszego kraju, bo to też się dzieje, przecież tych pasjonatów jest całe mnóstwo w naszym kraju. Także bardzo się cieszę i to jest myślę moment na Państwa pytania, jeżeli są jakieś, to bardzo chętnie.

0: Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś gościem moim i Państwa jest Izabela Trojanowska, DKF Ósemka, dyskusyjny klub Ósemka we Włocławku. Dzień dobry, witam Cię serdecznie, Izabela.
1: Dzień dobry, Renato. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie.
0: Iza, DKF Ósemka, taką swoją działalność, do której się już przyzwyczaili włocławianie i nie tylko, bo na te seanse filmowe DKF-u przyjeżdżali ludzie spoza miasta. Zawieszę na chwilę, na 8 miesięcy dokładnie, ale ma z kolei propozycję zupełnie inną i zdecydowanie bardziej obfitą w te seanse filmowe, bo rozpoczyna się projekt Filmowe Podróże z Orlenem i w ramach tego projektu, no właśnie, ile filmów i w jakim czasie będziemy mogli obejrzeć?
1: Zaplanowaliśmy aż 17 filmów. Zaczęliśmy, tak jak powiedziałaś, w sierpniu, wczoraj dokładnie, 18 sierpnia, a skończymy z końcem marca przyszłego roku. Bardzo gorąco Państwa zapraszam, to będzie bardzo atrakcyjny program.
0: No właśnie, ta podróż podzielona jest na etapy, etapy wyznaczone miesiącami, bo tak,
1: Tak.
0: pewnie było
1: Tak.
0: prościej to usystematyzować. Miesiąc sierpień to miesiąc pod hasłem myślą przewodnią jaką?
1: Tak, ten miesiąc to jest zatytułowany W cyfrowym labiryncie, a takim hasłem do tego filmu jest zmień perspektywę, odłącz się od sieci, by połączyć się z ludźmi. I film, który Państwo zobaczą teraz 25, to jest Schakować hejt, więc jest to typowo o zjawisku, z którym mamy do czynienia w przestrzeni medialnej.
0: Film, który nie jest takim filmem

0: wykopanym spod ziemi, ale nagrodzony, uznany i bardzo wartościowy. Powiesz nam coś więcej o tym pierwszym seansie? Drugim właściwie.
1: Tak, to jest film, który na festiwalu w Tribeca został nagrodzony jako najlepszy film. A film to jest o ambitnym takim śledztwie, jakie prowadzi Maj Wingren, dotyczącą mechanizmów i tego, jak ten hejt jest, że tak powiem, prawie że systemowo wprowadzany do internetu. O Maj Wingren mówi się, że jest to odpowiednik szwedzkiej dziewczyny z tatuażem, bo poświęciła temu filmowi, temu zjawisku bardzo dużo czasu, a co jej się udało dowiedzieć, to Państwo się przekonają, przychodząc do nas na film.
0: No właśnie, gdzie się odbędzie seans?
1: Filmowa podróż z Arlenem będzie zawsze w Teatrze Impresaryjnym, zawsze w Teatrze Impresaryjnym i o godzinie 18:00, i co warte, dzięki temu,
0: We
1: że jest
0: wtorki. We
1: we wtorki,
0: wtorki.
1: tak, zawsze we wtorki, co warto podkreślić, są to seanse bezpłatne, otwarte dla wszystkich, a otwarte są dzięki temu, że uzyskaliśmy grant z Fundacji Orlen w ramach konkursu Energia Sąsiedztwa.
0: Iza, ale teatr impresaryjny ma określone gabaryty i swoją pojemność. Nie boisz się trochę, że zabraknie miejsc dla chętnych do, bo DKF-8 te swoje działalności rozpoczynał, tych osób przychodziło niewiele, później ta sala się coraz bardziej wypełniała i były takie seanse, że ludzie stali nawet i
1: Były takie seanse,
0: oglądali.
1: ale trochę się czasy zmieniły i dzisiaj dzięki temu, albo przez to, że mamy do czynienia z bardzo dużą ilością różnych platform, gdzie można sobie obejrzeć domowo i ludzie są coraz bardziej zabiegani, mamy tego świadomość i ludzie czasami nie mają siły po prostu wyjść z domu, to te nasze seanse DKF-owe w Multikinie już nie są tak oblegane. Tam spotykamy się na takiej sali 100-osobowej, a w teatrze wczoraj na naszym seansie było około 70 osób. Wyświetlamy na sali kameralnej, ale jesteśmy przygotowani. Jeśli Państwo będą liczniej do nas przychodzili, to wtedy przejdziemy na salę widowiskową.
0: Czyli nie ma się co
1: Nie
0: bać,
1: ma się co
0: można
1: obawiać.
0: przyjść, miejsce zawsze się znajdzie. Powiedzieliśmy, że ten miesiąc sierpień to jest miesiąc, który mówi o tym, co dzieje się w tej przestrzeni, mediach społecznościowych, czyli w internecie, i tego będą dotyczyły również rozmowy, bo DKF-8 to już w nazwie zawiera dyskusyjny klub. Nie jest tak, że tam się przychodzi, ogląda seans, bo później się o nim rozmawia. Nawet jeśli nie w całej pełnej grupie, to widać ewidentnie grupki osób, które przyszły, dyskutują. Te filmy zmuszają do jakby uruchomienia myślenia, nie chciałabym powiedzieć i nikogo przez to urazić, ale jakiejś wyobraźni, do pochylenia się nad problemem, którego dotykają.
1: Tak, znaczy tak jest cel, żeby skupić się na jakimś konkretnym temacie. My wybraliśmy 17 tematów. Oczywiście, skoro taki wybór nastąpił, to znaczy, że w jakiś sposób te tematy są dzisiaj ważne i nie dotyczą tylko jednej osoby, mnie czy ciebie, ale grupy osób. I pokazując film, niejako przywołujemy, że ta myśl, niech ona wybrzmi. Pokazujemy też inny punkt widzenia, bo film dokumentalny to jest inny punkt widzenia. Osoby, która, mówiąc tak dokładnie, no, nie znamy reżysera, i nagle okazuje się, że widzimy obraz, który jest porywający, który jest prawdziwy, emocjonalny, gdzie się chce płakać, gdzie chce się śmiać, albo okrutna złość nas ogarnia. To jest siła oczywiście obrazu, i siła mistrzów, to jest wielkość, bo też jeszcze warto powiedzieć, że nasze filmy to są wszystkie, są bardzo starannie wyselekcjonowane i to są filmy pokazywane na wielu festiwalach. Na pewno na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, który jest naszym partnerem w tym projekcie, ale też na Sundance w Tribece, i oczywiście w Berlinie, więc to są filmy.

0: które są uniwersalne, są światowe i pokazują problem nie tylko nasz tutaj, ale okazuje się, że nasze problemy mają również odniesienie w tej skali globalnej.
1: To jest miesiąc sierpień pod hasłem internet, najogólniej mówiąc, ale mamy wrzesień i zupełnie inną myśl przewodnią. I tutaj też specjalnie do tego dobrana propozycja filmowa.
0: Tak, znaczy miesiąc wrzesień to są lekcje niewolności, a takim hasłem jest: każde trudne spotkanie z drugim człowiekiem to lekcja o nas samych. Filmem, na który myślę, że będzie duże zainteresowanie, to jest pan Nikt kontra Putin. To taki najmocniejszy element niejako wiążący nas z polityką, ale bardzo gorąco polecam ten film, bo on jest realizowany ukrytą kamerą gdzieś na Uralu, w małej miejscowości. Pokazuje, jak system od najmłodszych lat, jak w Rosji od najmłodszych lat, dzieci są indoktrynowane, dzieci są militaryzowane wręcz. To jest taki głos o tym, jak powinna wyglądać edukacja.
1: I październik. Przejdźmy przez te 8 miesięcy, bo to jest ważne. Te hasła przewodnie są, tak jak powiedziałaś, bardzo ważne. One też zdeterminowały dobór filmów.
0: W październiku mamy Dolinę Nostalgii. I hasłem jest: melancholia nie musi ranić, może stać się siłą do szukania prawdy. Jeśli chodzi o film, to już muszę sięgnąć do kartki niestety. To jest dwa filmy mamy, Bez końca, bardzo film niedopokazywany, nagrodzony na tegorocznym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. To jest opowieść o ojcu, którego syn zaginął i który systematycznie przeczesuje samodzielnie Wisłę. A drugi film, Broken English, to o Marianne Faithfull. To jest bardzo piękna opowieść o wielkiej aktorce, która przeżyła niejedno w życiu. W związku z tym bardzo bogate wydarzenia i taką refleksję o życiu. Dalej?
1: Dalej. Listopad.
0: Listopad, etap czwarty, Zew dzikich odstępów. Z hasłem: zatrzymaj się i posłuchaj. Świat mówi do nas bez użycia słów. Bardzo piękny etap z filmami.
1: O lesie między innymi.
0: O lesie, tak. Pieśni lasu i sny o słoniach. W grudniu mamy przystanek Czułość. Zatrzymaj czas dla najbliższych. To jedyny prezent, który naprawdę się liczy. I tu dwa filmy. Najstarsza osoba na świecie, słodko-gorzki, niespieszny, pełen życiowej mądrości, portret starości, samotności i nieuchronnego upływu czasu. A drugi, Tajemniczy prezent, czyli ciepły, detektywistyczny dokument przedstawiony w reżyserii autorki Naturalnej dzikości serca. Czyli opowieść o prezencie, który rodzina dostaje od kilkunastu lat i próbie odnalezienia nadawcy tego prezentu.
1: Nie zdradzimy, czy się udało.
0: Słucham?
1: Nie zdradzimy, czy się udało odnaleźć nadawcę.
0: Nie zdradzimy. To trzeba
1: zapraszamy,
0: zobaczyć,
1: proszę
0: Państwa,
1: grudniu.
0: Przyjść do nas na film. Tak. Teraz w styczniu na szlakach wolności. Pojawimy się na szlakach wolności. I wolność nie jest dana raz na zawsze. To droga, którą trzeba sobie wywalczyć. Taki poważny miesiąc i dwa filmy istotne, bo Lis i Różowy Księżyc to jest film, który wygrał nagrodę Amnesty International na tegorocznym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. I to jest dokument kręcony przez 5 lat za pomocą smartfona przez 16-letnią Afgankę. I w zasadzie więcej wszystko dalej będzie w filmie. A drugi film, Pomiędzy woskiem a złotem. I to jest film, który był pokazywany w Berlinie, na festiwalu berlińskim. A reżyserka oddaje głos współczesnym Etiopczykom, dekonstruując zachodni paternalizm słynnego reportażu Ryszarda Kapuścińskiego. Więc to film jest po to, żebyśmy tutaj poznali Etiopię nie tylko

0: pamiętając o tym, co napisał Kapuściński, ale trochę bardziej współczesno. Dalej, w lutym.
1: W lutym, mamy
0: w
1: luty.
0: W lutym mamy w Oceanie Słów. I tu w zasadzie mamy dwa piękne filmy. Jeden to jest świetny, to jest Umberto Eco i Biblioteka Świata. Jak sam tytuł mówi, opowieść o ogromnych zbiorach, liczących sobie około 30 tysięcy książek. Ogromnych zbiorach Umberto Eco, bibliotece, która dzisiaj, można powiedzieć, jest jedną z największych bibliotek, a jest prywatną, chociaż jest odziedziczona. A drugi film Bibliotekarki, czyli opowieść o bibliotekach w Stanach Zjednoczonych i o tym, jak polityka do tych bibliotek wchodzi i jak panie pracujące w bibliotece, jak bibliotekarki bronią literatury, bronią książek.
1: I miesiąc, a jeszcze hasło
0: hasło
1: do tego.
0: Tak. Książki to mapy pamięci. Otwórz je, aby odkryć nieskończone światy. I końcówka.
1: Tak.
0: Marzec.
1: W marcu zakończenie projektu.
0: Tak, końcówka projektu. W marcu będą wyjątkowo trzy filmy. Ten 17 tutaj się jeszcze zmieści. Tytuł jest Horyzonty Prawdy, Wielki Finał. Odkryj prawdę ukrytą za ekranem i weź odpowiedzialność za nasz wspólny dom. I zobaczymy film Co za fantastyczna maszczyna, czyli nagrodzony na festiwalu w Sundance i w Berlinie. Kolaż historyczny pokazujący od czasu narodzin filmu, kina. Bardzo taki film, który pokazuje duży fragment życia człowieka. Ujmując też oczywiście czasy współczesne, czyli te miliardy kamer i zdjęcia, które się pojawiają na Facebooku, TikToku. To też jest świat filmu, kina. Tak. Drugi film, Orwell 2+2=5, to przejmująca analiza spuścizny George'a Orwella w dobie postprawdy. I na koniec film, który podsumowuje i właściwie w naszym interpretacji, w naszym uznaniu jest jednym z najważniejszych tematów, który obecnie, nad którym powinniśmy się obecnie pochylić. To jest to, co się dzieje z naszą planetą i pokażemy film Niedźwiedzica. Niedźwiedzica to kilka lat kręcony film opowiadający o skutkach ocieplenia niestety naszego klimatu. To historia polarnej niedźwiedzicy, Frost i jej młodych, którzy muszą się w tym nowej rzeczywistości odnaleźć.
1: Powiedziałaś, że w trakcie tych seansów, na pewno na jednym, o którym wspomniałaś, będą specjalnie zaproszeni goście. Czy to jest jedyny seans, na którym pojawi się gość specjalny, czy przygotowujecie więcej takich niespodzianek?
0: Tak, znaczy ja powiedziałam o Agnieszce, dlatego że to jest taki film właściwie, który wydaje mi się, bardzo jest nam potrzebny i korzystamy z lasu, mamy dużo lasów dookoła i czasami idziemy do tego lasu, idziemy na grzyby, idziemy na spacer i Agnieszka pokaże nam, jak korzystać bardziej z lasu, jak wyciągnąć z tego tą dobrą energię z lasu. Natomiast będzie więcej gości oczywiście. Postaramy się jak najbardziej zapełnić ten program gośćmi i tak, żeby niejako spuentować film, żeby z tego filmu została również taka refleksja słowna.
1: Czyli tak jak wskazuje nazwa DKF,
0: tak, będziemy
1: dyskusyjny, będzie tak. Dyskusja, będzie mnóstwo emocji, bo zwykle po tych DKM-owskich seansach filmowych nie wychodzi się zupełnie obojętnym, wychodzi się na pewno z refleksją, na chwilę się zatrzymuje, to widać jak ci, którzy przybywają na seanse, wychodzą czasami w milczeniu,

0: czasami, tak jak powiedziałaś, roześmiani, a czasami ze łzami w oczach.
1: Tak, znaczy, no, tak powinno być w DKF-ie. To nie są filmy oczywiście takie, o których się szybko zapomina. One muszą coś zostawić. Nie wszystkim, znaczy to jest tak, że żeby tak było, jak mówisz, żeby coś zostawić, to musi być reakcja, musi być relacja pomiędzy widzem a obrazem. Wszyscy jesteśmy różni. Każdy ma swoje w głowie, każdy ma swoją jakąś naturę czy swoje oczekiwania. W związku z tym oczywiście, że nie jest tak, że wszyscy odbieramy jednakowo. Ta dyskusja, o której mówisz, to jest próba zobaczenia tego samego filmu w drugim człowieku i być może dostrzeżenia po filmie czegoś, co nam umknęło. A filmy są takie, żeby właśnie trochę złamać głowę. Bardzo ładna nazwa Against Gravity to jest oderwij się. Oderwij się od tego, kim jesteś, co robisz, jak jesteś zmęczony. Na chwilę się wyłącz z tego świata. Obejrzyj film i zobacz, co mówią inni, co myślą inni.
0: No ale te filmy właśnie nie pozwalają tak do końca się wyłączyć. One pokazują taką bardzo nagą prawdę
1: tak,
0: o świecie.
1: tak.
0: To nie jest tak. Czasami my nawet, wiedząc o skali zjawiska, jak chociażby o hejcie, no bo przecież kto
1: tak.
0: nie słyszał o hejcie, do końca nie zdajemy sobie sprawy, jak to działa, dzięki takim seansom, które jakby
1: rozbierają na części.
0: Na części
1: tak.
0: pierwsze,
1: tak.
0: My sobie jeszcze bardziej uświadamiamy pewne rzeczy.
1: Tak, no ale na moment, kiedy wchodzimy do kina i oglądamy film, to niejako odsuwamy wszystkie inne
0: inne
1: problemy.
0: I skupiamy.
1: Prawda? I o to chodzi, że wyłączamy się ze swojego życia, skupiamy się na problemie. Tam jest burza mózgu, wszystko płynie mocno, czasami właśnie z takim drżeniem serca i bólem brzucha. I potem jest ten moment, że to, co zobaczyliśmy, musi się wgryźć w nas. Musi się zaadaptować do tego naszego, do naszego
0: tego,
1: natury,
0: co mieliśmy w świadomości
1: do tej,
0: też.
1: No, tak, do tej świadomości. Ale istotą oglądania filmu jest oderwać się. Wyjść z domu, wejść do kina. To jest różnica między oglądaniem w kinie i oglądaniem w domu. W kinie czarny ekran, nie ma telefonów, nie ma potrzeby
0: przerwy na herbatkę.
1: Tak, przerwy, tak. Nie ma podgrzania zupy czy tam czegoś innego. Po prostu jest cały długość filmu, cały ten czas poświęcony tylko ja i film.
0: To teraz jeszcze przypomnijmy dokładnie, bo wszystkie seanse są wyświetlane bezpłatnie. Każdy może przyjść i zobaczyć. Oczywiście nie mówimy, że każdy seans po kolei, ale może jakiś miesiąc, szczególnie jest Państwu bliski albo jesteście ciekawi właśnie tego miesiąca i tego hasła przewodniego, co tam może się wydarzyć i jak to widzą inni. Gdzie będą się odbywały te seanse, o której? To jest ważna informacja. Bo to jest cyklicznie w miesiącu zawsze o tej samej porze, w tym samym miejscu.
1: Wszystkie seanse będą się odbywały w naszym Teatrze Impresaryjnym imienia Włodzimierza Gniazdowskiego przy ulicy Wojska Polskiego 13. Zawsze, jak już ten termin, zawsze jest to wtorek, i zawsze jest to godzina 18. I zawsze są to seanse bezpłatne.
0: Po dwa seanse w miesiącu marcu,
1: tak,
0: na podsumowanie.
1: Tak, tak.
0: Jeszcze jeden, 17 seans, taki spinający.
1: Tak.
0: Tak jak powiedziałaś, najważniejszy wydawać by się mogło z punktu widzenia tego, co się wokół nas dzieje. Proszę Państwa, serdecznie zapraszamy, warto.
1: Bardzo.
0: To ambitne kino, ale przecież my jesteśmy ambitni i myślący, a czasami takie pobudzenie, ta iskra, ten instynkt może spowodować, że będzie nam się na przykład żyło lepiej, że inaczej spostrzeżemy różne rzeczy. Po tej podróży filmowej z Orlenem, DKF wraca do swoich seansów, tych, które odbywają się w multikinie,
1: tak,
0: rozumiem, czyli już w kwietniu.
1: Tak, ja tylko chcę powiedzieć, że potraktujmy to jak podróż. Tak jak wyjeżdżamy wypocząć, wyjeżdżamy czasami do pracy,

0: Tak, wyjedźmy tym razem w światy, które może trochę znamy, ale nie do końca, albo bardzo dobrze znamy, ale zobaczmy, co myślą o tym inni. Zobaczmy świat z perspektywy dokumentalistów, z perspektywy ludzi, którzy uważają, a mało tego, to ludzi, którzy zostali docenieni też na wielkich festiwalach filmowych i pokazują nam swój punkt widzenia. Więc wejdźmy w dialog.
1: Dziękuję bardzo. Izabela Trojanowska, dyskusyjny
0: Dziękuję
1: klub
0: bardzo.
1: filmowy Ósemka, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci jeszcze raz, Iza.
0: Pięknie dziękuję, bardzo pięknie dziękuję i zapraszam bardzo.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Wakacje powoli dobiegają końca, ale w Miejskiej Bibliotece Publicznej wciąż trwają zajęcia edukacyjne i rozwojowe dla dzieci i młodzieży. Biblioteka to nie tylko miejsce, w którym można wypożyczyć książkę. Na wakacje dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji, które pozwalają ciekawie i aktywnie spędzić wolny czas. Do tej pory odbyły się m.in. warsztaty Magia w Słoiku, Tajemniczy Ogród oraz Puzzlowe Pogaduchy.
1: Trwają w bibliotece, dokładnie w Strefie Dziecka, strefo wakacje, czyli to są takie zajęcia literacko-plastyczne, czyli na bazie książki i książek dla dzieci. Tworzymy zajęcia, w których dzieci mogą rozwijać się twórczo, plastycznie, kreatywnie. Dzisiaj będą robić na przykład bransoletki, pocztówkę z wakacji swoją własną, autorską, także będzie dużo się działo twórczo i kreatywnie. W zasadzie w Strefie Dziecka codziennie coś się dzieje dla najmłodszych, no i też dla trochę starszych dzieci.

0: Przy okazji korzystania z biblioteki, z wypożyczania książek, można zajrzeć do strefy dziecka i tutaj zawsze jakieś atrakcje czekają, jakieś małe warsztaty czy zajęcia plastyczne. I po prostu w godzinach pracy biblioteki można tutaj zajrzeć, zapytać pań bibliotekarek, co dzisiaj ciekawego się u nas dzieje. Na pewno coś się codziennie znajdzie.
1: Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, dzięki czemu wakacyjny czas mogą spędzać kreatywnie i w gronie rówieśników.
2: Mam na imię Emilka i mam 8 lat. Chodzę do trójki.
3: Świetnie, a powiedz, co przyszłaś robić na dzisiejszych zajęciach?
2: Bawić się i robić jakieś plastyczne zadania albo rzeczy.
3: Co będziecie dzisiaj robić na tych zajęciach? Macie już jakieś pomysły?
4: Będziemy grali i robili bransoletki.
5: Teraz robimy bransoletki i będziemy grać.
6: Teraz robimy bransoletki, a potem będziemy grać.
3: Czy jesteście pierwszy raz na tych zajęciach, czy przychodziłyście już?
7: Ja przychodziłam.
8: Nie.
9: Ja przychodziłam z bratem.
10: Ja jestem pierwszy raz.
3: A powiedzcie, lubicie spędzać tutaj czas?
11: Tak. Fajnie jest.
12: Tak.
1: Biblioteka zaprasza wszystkich, którzy chcą ciekawie wykorzystać ostatnie dni wakacji. W harmonogramie wciąż są kolejne zajęcia i atrakcje dla najmłodszych. Praca strażaków nie kończy się na wyjazdach do akcji ratowniczych. Latem to także czas intensywnych działań informacyjnych. Strażacy pojawiają się na lokalnych imprezach i piknikach, gdzie przypominają, jak bezpiecznie spędzać wakacje.
13: Okres letni w pełni, w zasadzie już jest końcówka okresu letniego, to już jest końcówka wakacji. Natomiast wszyscy jeszcze gdzieś tam wypoczywamy. Straż pożarna cały czas pracuje i czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich naszych mieszkańców. Dlatego oprócz tego, że wyjeżdżamy do zdarzeń, interwencji, które są na terenie miasta i powiatu włocławskiego, to znaczy, że prowadzimy szeroko zakrojoną prewencję, w której to staramy się uczyć mieszkańców bezpiecznych zachowań. Teraz różnego rodzaju pikniki związane z OC i OL, czyli obroną cywilną i ochroną ludności, w których to czynny bierzemy udział. Mamy też bardzo bogaty sprzęt, wyposażenie, które pokazuje, jak bezpiecznie się zachować w różnego rodzaju sytuacjach. Na tego rodzaju pikniki bardzo serdecznie zapraszamy. Te informacje są na stronie Komendy Wojewódzkiej, czy też w lokalnych mediach. Za Państwa pośrednictwem jest to nam bardzo miło, że możemy też informować mieszkańców.
1: Służby angażują się w działania na rzecz naszego bezpieczeństwa także wtedy, gdy wyjeżdżamy i odpoczywamy na świeżym powietrzu. To między innymi okazja, by porozmawiać z mieszkańcami o zagrożeniach, które mogą pojawić się podczas letniego wypoczynku.
13: Obozy harcerskie, które były na terenie naszego powiatu, też były zabezpieczone przez Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną. Cieszymy się, że wszystkie służby w to się zaangażowały, włącznie z gminami, gdzie czuwaliśmy bezpieczeństwem naszych malów, a tam harcerze dzieci wypoczywały w wieku już od 6 lat, także to naprawdę wymagało dużego wysiłku, żeby w jakiś sposób to wszystko bezpiecznie przeprowadzić przez ten wypoczynek. Cóż, bardzo, bardzo też chciałem tutaj pochwalić współpracę między służbami tutaj miejskimi, policją, pogotowiem ratunkowym, WOPR-em, gdzie wspólnie prowadzimy działania ratownicze, ale też i prewencyjne. Z WOPR-em i z policją mamy bezpieczny akwen, w którym to bierzemy wspólnie udział, patrolujemy nasze lokalne wody, gdzie ewentualnie w jakichś sytuacjach zagrożenia staramy się zwracać uwagę, upominać i też uczyć bezpiecznych zachowań.
1: O nasze bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku wspólnie dbają strażacy, policjanci i ratownicy WOPR-u, którzy nie tylko reagują na zagrożenia, ale także edukują i przypominają, jak bezpiecznie spędzać letni czas.
14: 42 mieszkania i 645 wniosków. Lokale w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej cieszą się rekordowym zainteresowaniem. Ratusz przyjmował dokumenty od 21 do 31 lipca. Z powodu dużego zainteresowania Urząd Miasta musiał zmienić terminy weryfikacji wniosków.
15: W związku z rekordową ilością wniosków, która wpłynęła w związku z staraniem się o miejsce na mieszkanie przy ulicy Celulozowej 19, musieliśmy przedłużyć terminy rozpatrywania tych wniosków. Projekt listy będzie opublikowany do 25 września.

0: Potem 7 dni będzie na ewentualne odwołania i do 16 października opublikujemy ostateczną listę zakwalifikowanych kandydatów. Tutaj mamy do czynienia z ostatnim blokiem, czyli już 7 blokiem przy ulicy Celulozowej. Tutaj było 42 mieszkania, 20 mieszkań jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, 2 mieszkania dla seniorów, czyli osób powyżej 60 roku życia. I tutaj wszystkie wnioski rozpatruje Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Ta komisja jest powołana przez prezydenta, natomiast członkami tej komisji są niezależne osoby pochodzące z różnych środowisk, które mają swoje doświadczenie właśnie związane z tematem lokalowym, mieszkaniowym. Są to zasłużone osoby wywodzące się z różnych środowisk pod kątem zarówno zawodowym, jak i związanymi z taką codziennością, z życiem społecznym.
1: Pierwotnie projekt listy wnioskodawców miał zostać przygotowany i podany do publicznej wiadomości do 17 sierpnia, natomiast lista ostateczna 15 września. Liczba wniosków była zwiększona między innymi dlatego, że zmieniono sposób kwalifikacji osób mogących ubiegać się o mieszkanie.
0: Ta rekordowa liczba 645 wniosków wynika również z tego, że podczas tego naboru mieliśmy do czynienia z takim nowum, jeżeli chodzi o nabór wniosków mieszkaniowych. Mianowicie tutaj mogły również składać wnioski osoby, które mieszkają w miejskim obszarze funkcjonalnym, ale deklarują, że ich centrum życiowe jest we Włocławku. Dlatego tutaj ta zmiana, stąd też właśnie ta rekordowa liczba tych wniosków. Tak jak wspomniałem, skończyliśmy nabór na ostatni blok przy ulicy Celulozowej. Wcześniej mieliśmy do czynienia z ulicą Brzeską 15, z Maślaną 4/6, ale tak naprawdę już w najbliższym czasie kolejne lokalizacje, ponieważ tutaj możemy wspomnieć m.in. o Królewieckiej 12, czy chociażby o planowanym osiedlu przy ulicy Cienistej.
1: Lokale oddawane są w standardzie pod klucz, a więc mają wykończone podłogi, zamontowane drzwi wewnętrzne, biały montaż oraz kuchnię z kuchenką indukcyjną. Mieszkania mają również balkony oraz komórki lokatorskie. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejny seans realizowany dzięki wsparciu Fundacji Orlen. Tym razem film Zhakować hejt. My Wingren to uznana i wielokrotnie nagradzana szwedzka dziennikarka, nazywana przez media prawdziwą dziewczyną z tatuażem.
2: 25 sierpnia we wtorek mamy kolejną odsłonę naszego projektu Filmowe podróże z Orlenem. O godzinie 18 zapraszam do Teatru Impresaryjnego na film Zhakować hejt szwedzkiej dziennikarki Mii Wingren, która nazywana jest prawdziwą dziewczyną z tatuażem. Film pokazuje całą przestrzeń hejtu od strony tych, którzy temu hejtowi stworzyli warunki, czyli od strony mediów społecznościowych, Facebooka i innych platform społecznościowych, a uświadamia nam ten film, w jaki sposób na naszych oczach ta epidemia nienawiści się rozwija i jak jesteśmy bezbronni, jak nie posiadamy narzędzi do tego, żeby temu przeciwdziałać.
1: Zhakować hejt odsłania to, co inni chcieliby, aby pozostało w ukryciu. Seans odbędzie się 25 sierpnia w Teatrze Impresaryjnym w Włocławku. Filmowe podróże z Orlenem finansowane są z grantu Fundacja Orlen w ramach programu Energia Sąsiedztwa. O całym repertuarze filmowych podróży w studiu telewizji Kujawy. W Ciechocinku na terenie Muzeum Warzelni Soli i Lecznictwa Uzdrowiskowego odbyło się Święto Soli. Wydarzenie przyciągnęło tłumy ludzi. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, takich jak ważenie soli, pokazy rzemieślnicze czy bezpłatne zwiedzanie muzeum.
3: Impreza już po raz kolejny w Ciechocinku, w tym miejscu szczególnym, w miejscu, w którym sól i warzelnictwo ma szczególne znaczenie. Fajnie robi to Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka wspólnie z Uzdrowiskiem Ciechocinek i Gminą Miejską Ciechocinek. Wydarzenie, które pokazuje kulturę naszego regionu, ale specyfikę Ciechocinka, gdzie można zobaczyć, jak się sól kiedyś ważyło. Tym bardziej, że teraz mamy te przepiękne jubileusze, 190 lat uzdrowiska i 110 lat praw miejskich.
1: Ciechocińska Fabryka Soli działa od 1832 roku. Prace budowlane i przygotowania ruszyły już w 1824 roku z inicjatywy inicjatywy między innymi Konstantego Wolickiego i Stanisława Staszica, jednak zniszczenia wojenne opóźniły uruchomienie zakładu.
4: Do chwili

0: chwili obecnej nie zmieniliśmy praktycznie nic, jeżeli chodzi o technologię jej wytwarzania. Oczywiście skala produkcji uległa zmianie, bo w tej chwili rzeczywiście nie ma aż takiej dużej potrzeby, żeby kupować produkt wyjątkowy, zwłaszcza że na rynku znajduje się bardzo dużo soli z różnych stron świata o różnych właściwościach, pomimo tego, że uważam, że nasza sól jest wyjątkowa i najlepsza na świecie. Mogę to śmiało powiedzieć, bo jestem od pokoleń ciechocinianką, a oprócz tego mój dziadek pracował tu na początku oczywiście XX wieku jako kowal właśnie w ciechocińskiej fabryce soli.
1: Największym zainteresowaniem cieszyło się oczywiście miejsce, w którym waży się sól. Na imprezie można było zobaczyć, jak w tradycyjny sposób wytwarza się ciechocińską sól oraz szlam.
2: Naszym źródłem takim solankowym jest grzybek solankowy w Ciechocinku, który zapewne wszyscy na pewno i w Polsce znają, bo myślę, że to jest bardzo sławny grzybek. Jest on po to, aby produkować właśnie solankę na potrzeby tutaj warzelni soli. No dzisiaj on pięknie wygląda, kwiatuszek o niego, ale głównym jego celem jest produkcja solanki w Ciechocinku, tej zagęszczonej solanki. Tam na głębokości około 405 metrów mamy źródło. Pompą popołujemy na górę tego grzybka solankowego. Następnie z grzybka solankowego solanka jest przekazywana na tężnie solankowe, na najwyższą właśnie, na szczyt tężni solankowych, gdzie po ścianie tarniny jest spuszczana w dół celem zagęszczenia, celem produkcji solanki. Przy okazji jest to inhalatorium, ale głównym pomysłem, głównym zamysłem jest produkcja właśnie solanki tej zagęszczonej. I tężnia numer jeden zagęszcza nam solankę do 11%. No i następnie tą zagęszczoną solankę 11% my przekazujemy dalej na tężnię numer dwa, gdzie po kilkakrotnym przepuszczeniu po ścianie tarniny ona jest zagęszczana dalej do 22%. I już taką też zagęszczoną 22% solankę przekazujemy dalej na następną tężnię solankową numer dwa. Tężnia numer dwa, ona już jest tym, można powiedzieć, tą tężnią, która produkuje już tą taką do produkcji solankę, czyli o zagęszczeniu 30%. Tam też trzeba kilkakrotnie ją przepuścić, żeby doprowadzić do 30%.
1: Następnie solanka pompowana jest do warzelni, do drewnianych zbiorników. Zbiorniki mieszczą 90 metrów sześciennych solanki.
2: Teraz może coś powiem na temat tutaj już produkcji. Po przekazaniu solanki tutaj już na teren warzelni soli, tak jak tutaj Państwo widzicie, mamy takie potężne, duże zbiorniki, które mieszczą około 90 metrów sześciennych solanki i nazywamy ten pierwszy pojemnik nazywamy podgrzewaczem. Dlatego podgrzewaczem, że wtedy już konstruktor czy projektant myślał o tym, żeby wykorzystywać gorące gazy, które powstają podczas gotowania, podczas ważenia tej naszej solanki, tej głównej panwi warzennej. Gdybyśmy je odprowadzali bezpośrednio do komina, byśmy to po prostu stracili. Wtedy już myślano, żeby to ciepło wykorzystać i dlatego pod spodem jest labirynt kanałów takich dymnych, którymi krąży to gorące powietrze i podgrzewa nam, tak można powiedzieć, za darmo nawet do 45 stopni solankę. Już taką podgrzaną solankę 45% przekazujemy dalej już bezpośrednio do panwi warzelnej celem ważenia naszej soli i naszego szlamu ciechocińskiego. I tutaj już w ilości 44 metrów sześciennych solanki napuszczamy i musimy to przez 72 godziny gotować. Czyli ważyć, gotować, gotowanie, ważenie, dlatego ważenia soli.
1: Solanka po zagotowaniu krystalizuje się na powierzchni zbiornika, a następnie opada na dno. Pracownicy co 2 godziny zgarniają urobek do brzegu, a następnie za pomocą łopat kładą sól na rejsy, czyli górną część zbiornika.
2: Wszystko, tak jak wcześniej wspominałem, jest przekazane z ust do ust przez starszych pracowników i tutaj nic nie jest zmienione. Tak jak wymyślono produkcję, tak do tej pory my to robimy. I staramy się nie zmieniać, tak żeby właśnie było komu to pokazać, żeby to przetrwało, że coś takiego jeszcze w Ciechocinku istnieje, że taka piękna warzelnia jak nasza jeszcze jest. Nawet, proszę Państwa, czujecie zapach soli, jak to pięknie pachnie nawet. Ja to zawsze mówię, że pachnie tutaj 200

0: 200 lat historii. Po zakończeniu cyklu produkcyjnego po 72 godzinach trzeba to wszystko spuścić, umyć, wyczyścić, a urobek, tutaj mamy podwieszaną kolejkę ważelną, też za pomocą łopaty i wózka i za pomocą mięśni ludzkich, trzeba załadować i wywieźć na magazyn. Czyli już produkt jest gotowy i w magazynie już wtedy jest przerabiany, tak jak sobie klient życzy. Ja bym polecał, żeby był sprzedawany i kupowany w postaci naturalnej, bo nasza sól ciechocińska jest solą znakomitą i nie ma czegoś podobnego na świecie. Głównym naszym produktem to jest ciechocińska sól spożywcza i ciechociński szlam. Produkujemy też ciechociński łuk kąpielowy. Łuk kąpielowy, mogę wyjaśnić, jest to ciecz, która zostaje po produkcji, czyli około nam zostaje około 5 metrów sześciennych solanki, czyli tego ługu już wygotowanego. Z tego nie da się wytrącić dalej soli, ale jest za to bogaty w pierwiastki jak wapń, magnez, żelazo.
1: W warzelni pracuje 9 osób na 3 zmiany. W ciągu jednej zmiany wydobywa się około 3 ton soli. W warzelni znajduje się również wielki magazyn do przechowywania uzyskanej soli.
0: Znajdujemy się w magazynie soli w Ciechocinku. Przy ważelni soli znajduje się magazyn, w którym już tą wyprodukowaną naszą surówkę przewozimy tutaj. Za pomocą, tak jak Państwo tutaj możecie zaobserwować, pomocą takich wózków, po prostu trzeba je załadować. Oczywiście wszystko ręcznie. Tak jak wcześniej to wspominałem, wszystko robimy tutaj ręcznie. Za pomocą mięśni ludzkich przypchnąć ten wózek. Mamy też taką bardzo starą wagę, na której ważymy, zważyć. Przepchnąć dalej na poszczególny rejs. Jeżeli jest klasyfikowane jako sól, to na rejs, który jest przeznaczony dla soli, a jeżeli jako szlam, na rejs, który jest przeznaczony dla szlamu.
2: Sam proces pakowania, panowie też wykonujecie to wszystko ręcznie, czy jest to proces już maszynowy?
0: To znaczy od początku do końca wszystko ręcznie. No, jedynie zgrzewanie czy drukowanie odbywa się za pomocą zgrzewarki czy drukarki. Poza tym składanie kartoników, zgrzewanie wszystkich grzewów, musi pracownik jednak to zrobić ręcznie. Tak samo nasypanie każdego woreczka też odbywa się ręcznie.
1: Święto Soli było świetną okazją, aby poznać historię Ciechocinka, odkryć lokalne tradycje i przekonać się, jak ważną rolę sól od pokoleń odgrywa w rozwoju oraz uzdrowiskowej tożsamości miasta. Już w ten weekend we Włocławku pojawiają się Wikingowie. Spokojnie, miasto nie jest zagrożone. Podobna impreza odbyła się w zeszłym roku i okazała się sukcesem. Osada Wikingów Włocław Bork podobnie pojawi się w Parku Sienkiewicza.
3: Wlacław Bork, po raz drugi w tym przepięknym miejscu, w historycznym miejscu, bo w Parku Sienkiewicza, jednym z najstarszych parków miejskich w naszym kraju. Myślę, że wydarzenie istotne, ważne też, a może przede wszystkim, bo zainspirowane znaleziskiem nie tak daleko, bo przecież w nurcie rzeki Wisły odnaleziony został autentyczny miecz Wikinga z X wieku i stąd ta inspiracja. W zeszłym roku świetne wydarzenie, trochę pogoda je pokrzyżowała, ale mimo deszczowej pogody i tak bardzo dużo osób uczestniczyło w wydarzeniu, którym możemy dowiedzieć się trochę więcej o naszej historii, ale też przede wszystkim o historii właśnie tej skandynawskiej związanej z Wikingami.
1: W osadzie pojawią się kramy z różnymi wyrobami, m.in. biżuterią i ozdobami Wikingów, wyrobami z bursztynu, wyrobami kowalskimi, w tym mieczami i nożami, a także rękodziełem szklanym. Będą również wróżby Wolwy, wierzba i wróżenie z run. Swój udział zapowiedziały drużyna Grodu Trzygłowa i mazowiecka drużyna Wojów Welez. W ramach imprezy zapraszamy także na prelekcje i koncerty.
4: Będziecie mogli Państwo zobaczyć różne formy bitew, bitwy w szykach, bitwy jeden na jeden, pojedynki, bitwy o most, a także może i nawet jedna niespodzianka, jedna forma bitwy, o której na razie nie będę wspominał, to zapraszam do przyjścia i zobaczenia na własne oczy w naszej osadzie. Oprócz bitew oczywiście masa warsztatów, m.in. warsztaty bursztynnicze, warsztaty skręcania lin, czyli warsztaty powrożnicze, warsztaty kowalskie, gdzie będzie można zobaczyć proces od początku do końca powstawania choćby mieczy czy noży. Będzie też masa kramów, czyli takich mini sklepików, w których każdy z Państwa będzie mógł nabyć jakieś pamiątki z naszej osady. Między innymi będzie kram z prawdziwymi replikami archeologicznymi, znalezisk prawdziwej biżuterii z epoki Wikingów, także faktycznie to, co nosili Wikingowie. Będzie też można nabyć troszeczkę literatury.

0: tego, że na festiwalu pojawi się wydawnictwo Triglaf, które wydaje książki popularne i naukowe odnośnie tematyki Słowian i Wikingów. Naprawdę moc atrakcji. Będzie można także wziąć udział w innych warsztatach i pokazach, do których zapraszam Państwa zapoznanie się na stronę Urzędu Miasta. Także naprawdę zapraszamy do naszej osady.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsomet.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś gościem moim i Państwa jest Izabela Trojanowska, DKF Ósemka, dyskusyjny klub Ósemka we Włocławku. Dzień dobry, witam Cię serdecznie, Izabela.
1: Dzień dobry, Renato. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie.
0: Iza, DKF Ósemka, taką swoją działalność, do której się już przyzwyczaili włocławianie i nie tylko, bo na te seanse filmowe DKF-u przyjeżdżali ludzie spoza miasta. Zawieszę na chwilę, na 8 miesięcy dokładnie, ale ma z kolei propozycję zupełnie inną i zdecydowanie bardziej obfitą w te seanse filmowe, bo rozpoczyna się projekt filmowe Podróże z Orlenem i w ramach tego projektu, no właśnie, ile filmów i w jakim czasie będziemy mogli obejrzeć?
1: Zaplanowaliśmy aż 17 filmów. Zaczęliśmy, tak jak powiedziałaś, w sierpniu, wczoraj dokładnie, 18 sierpnia, a skończymy z końcem marca przyszłego roku. Bardzo gorąco Państwa zapraszam, to będzie bardzo atrakcyjny program.
0: No właśnie, ta podróż podzielona jest na etapy, etapy wyznaczone miesiącami, bo tak,
1: tak.
0: pewnie było
1: Tak.
0: prościej to usystematyzować. Miesiąc sierpień to miesiąc pod hasłem Myślą przewodnią jaką?
1: Tak, ten miesiąc to jest zatytułowany W cyfrowym labiryncie, a takim hasłem do tego filmu jest Zmień perspektywę, odłącz się od sieci, by połączyć się z ludźmi. I film, który Państwo zobaczą teraz 25, to jest Schakować hejt, więc jest to typowo o zjawisku, z którym mamy do czynienia w przestrzeni medialnej.
0: Film, który nie jest takim filmem wykopanym spod ziemi, ale nagrodzony, uznany i bardzo wartościowy. Powiesz nam coś więcej o tym pierwszym seansie? Drugim właściwie.
1: Tak, to jest film, który na festiwalu w Tribeca został nagrodzony jako najlepszy film. A film to jest o ambitnym takim śledztwie, jakie prowadzi Mai Wingren, dotyczącą mechanizmów i tego, jak ten hejt jest, że tak powiem, prawie że systemowo wprowadzany do internetu. O Mai Wingren mówi się, że jest to odpowiednik szwedzki.

0: dziewczyny z tatuażem, bo poświęciła temu filmowi, temu zjawisku bardzo dużo czasu, a co jej się udało dowiedzieć, to Państwo się przekonają, przychodząc do nas na film.
1: No właśnie, gdzie się odbędzie seans?
0: Filmowa podróż z Arlenem będzie zawsze w Teatrze Impresaryjnym. Zawsze w Teatrze Impresaryjnym i o godzinie 18:00. I co warte, dzięki temu, że
1: we
0: jest...
1: wtorki.
0: We wtorki, tak, zawsze we wtorki. Co warto podkreślić, są to seanse bezpłatne, otwarte dla wszystkich, a otwarte są dzięki temu, że uzyskaliśmy grant z Fundacji Orlen w ramach konkursu Energia Sąsiedztwa.
1: Iza, ale teatr impresaryjny ma określone gabaryty i swoją pojemność. Nie boisz się trochę, że zabraknie miejsc dla chętnych do, bo DKF 8 te w swojej działalności rozpoczynał, tych osób przychodziło niewiele, później ta sala się coraz bardziej wypełniała i były takie seanse, że ludzie stali nawet
0: Były
1: i
0: takie
1: oglądali.
0: seanse, ale trochę się czasy zmieniły i dzisiaj dzięki temu albo przez to, że mamy do czynienia z bardzo dużą ilością różnych platform, gdzie można sobie obejrzeć domowo. I ludzie są coraz bardziej zabiegani, mamy tego świadomość. I ludzie czasami nie mają siły po prostu wyjść z domu. To też nasze seanse DKF-owe w Multikinie już nie są tak oblegane. Tam spotykamy się na takiej sali stuosobowej. A w teatrze, wczoraj na naszym seansie było około 70 osób. Wyświetlamy na sali kameralnej, ale jesteśmy przygotowani. Jeśli Państwo będą liczniej do nas przychodzili, to wtedy przejdziemy na salę widowiskową.
1: Czy nie ma się co bać,
0: nie ma
1: można
0: się co
1: przyjść,
0: obawiać.
1: Miejsce zawsze się znajdzie. Powiedzieliśmy, że ten miesiąc sierpień to jest miesiąc, który mówi o tym, co dzieje się w tej przestrzeni, mediach społecznościowych, czyli w internecie, i tego będą dotyczyły również rozmowy, bo DKF 8 to już w nazwie zawiera dyskusyjny klub. Nie jest tak, że tam się przychodzi, ogląda seans, bo później się o nim rozmawia. Nawet jeśli nie w całej pełnej grupie, to widać ewidentnie grupki osób, które przyszły, dyskutują. Te filmy zmuszają do jakby uruchomienia myślenia, nie chciałabym powiedzieć i nikogo przez to urazić, ale jakiejś wyobraźni, do pochylenia się nad problemem, którego dotykają.
0: Tak, znaczy tak jest cel, żeby skupić się na jakimś konkretnym temacie. My wybraliśmy 17 tematów. Oczywiście, skoro taki wybór nastąpił, to znaczy, że w jakiś sposób te tematy są dzisiaj ważne i nie dotyczą tylko jednej osoby, mnie czy ciebie, ale grupy osób. I pokazując film, niejako przywołujemy, że ta myśl, niech ona wybrzmi. Pokazujemy też inny punkt widzenia, bo film dokumentalny to jest inny punkt widzenia. Osoby, która, mówiąc tak dokładnie, no, nie znamy reżysera i nagle okazuje się, że widzimy obraz, który jest porywający, który jest prawdziwy, emocjonalny, gdzie się chce płakać, gdzie chce się śmiać, albo okrutna złość nas ogarnia. To jest siła oczywiście obrazu, i siła mistrzów, to jest wielkość, bo też jeszcze warto powiedzieć, że nasze filmy to są wszystkie, są bardzo starannie wyselekcjonowane i to są filmy pokazywane na wielu festiwalach. Na pewno na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, który jest naszym partnerem w tym projekcie, ale też na Sundance w Tribece i oczywiście w Berlinie, więc to są filmy, które są uniwersalne, są światowe i pokazują problem nie tylko nasz tutaj, ale okazuje się, że nasze problemy mają również odniesienie w tej skali globalnej.
1: To jest miesiąc sierpień pod hasłem internet, najogólniej mówiąc, ale mamy wrzesień i zupełnie inną myśl przewodnią. I tutaj też specjalnie do tego dobrana propozycja filmowa.
0: Tak, znaczy miesiąc wrzesień to są lekcje niewolności, a takim hasłem jest: każde trudne spotkanie z drugim człowiekiem to lekcja o nas samych.

0: Filmem, na który myślę, że będzie duże zainteresowanie, to jest pan Nikt kontra Putin. To taki najmocniejszy element, niejako wiążący nas z polityką, ale bardzo gorąco polecam ten film, bo on jest realizowany ukrytą kamerą gdzieś na Uralu, w małej miejscowości. Pokazuje, jak system od najmłodszych lat, jak w Rosji, od najmłodszych lat dzieci są indoktrynowane, dzieci są militaryzowane wręcz. To jest taki głos o tym, jak powinna być wyglądać edukacja.
1: I październik. Przejdźmy przez te 8 miesięcy, bo to jest ważne. Te hasła przewodnie są, tak jak powiedziałaś, bardzo ważne. One też zdeterminowały dobór filmów.
0: W październiku mamy Doliny Nostalgii. I hasłem jest: melancholia nie musi ranić, może stać się siłą do szukania prawdy. Jeśli chodzi o film, to już muszę sięgnąć do kartki, niestety. To jest dwa filmy mamy bez końca. Bardzo film niedopokazywany, nagrodzony na tegorocznym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. To jest opowieść o ojcu, którego syn zaginął i który systematycznie przeczesuje samodzielnie Wisłę. A drugi film, Broken English, to o Marianne Faithfull. To jest bardzo piękna opowieść o wielkiej aktorce, która przeżyła niejedno w życiu. W związku z tym bardzo bogate wydarzenia i taką refleksję o życiu. Dalej?
1: Dalej,
0: Dalej,
1: dalej, dalej,
0: dobrze.
1: listopad.
0: Listopad, etap czwarty, Zew dzikich odstępów. Z hasłem: zatrzymaj się i posłuchaj. Świat mówi do nas bez użycia słów. Bardzo piękny etap z filmami
1: O lesie między innymi.
0: o lesie, tak. Pieśni lasu i sny o słoniach. W grudniu mamy przystanek Czułość. Zatrzymaj czas dla najbliższych. To jedyny prezent, który naprawdę się liczy. I tu dwa filmy. Najstarsza osoba na świecie, słodko-gorzki, niespieszny, pełen życiowej mądrości, portret starości, samotności i nieuchronnego upływu czasu. A drugi, Tajemniczy prezent, czyli ciepły, detektywistyczny dokument przedstawiany w reżyserii autorki Naturalnej dzikości serca. Czyli opowieść o prezencie, który rodzina dostaje od kilkunastu lat i próbie odnalezienia nadawcy tego
1: Nie
0: prezentu.
1: zdradzimy, czy się udało. Nie
0: Słucham?
1: zdradzimy, czy się udało odnaleźć
0: Nie
1: nadawcę.
0: zdradzimy. To trzeba zobaczyć,
1: Zapraszamy,
0: proszę
1: tak, w
0: Państwa,
1: grudniu.
0: przyjść do nas na film. Tak. Teraz w styczniu na Szlakach Wolności. Pojawimy się na Szlakach Wolności. I wolność nie jest dana raz na zawsze. To droga, którą trzeba sobie wywalczyć. Taki poważny miesiąc i dwa filmy istotne, bo Lis i Różowy Księżyc to jest film, który wygrał nagrodę Amnesty International na tegorocznym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. I to jest dokument kręcony przez 5 lat za pomocą smartfona przez 16-letnią Afgankę. I w zasadzie więcej, wszystko dalej będzie w filmie. A drugi film, Pomiędzy woskiem a złotem. I to jest film, który był pokazywany w Berlinie, na festiwalu berlińskim. A reżyserka oddaje głos współczesnym Etiopczykom, dekonstruując zachodni paternalizm słynnego reportażu Ryszarda Kapuścińskiego. Więc to film jest po to, żebyśmy tutaj poznali Etiopię nie tylko pamiętając o tym, co napisał Kapuściński, ale trochę bardziej współczesną. Dalej w lutym.
1: W lutym, mamy
0: W
1: luty.
0: lutym mamy W oceanie słów. I tu w zasadzie mamy dwa piękne filmy. Jeden to jest film, to jest Umberto Eco i Biblioteka Świata. Jak sam tytuł mówi, opowieść o ogromnych zbiorach, liczących sobie no, około 30 tysięcy książek. Ogromnych zbiorach Umberto Eco, bibliotece, która dzisiaj, można powiedzieć, jest jedną z największych bibliotek a jest prywatną, chociaż jest odziedziczona.

0: A drugi film, Bibliotekarki, czyli opowieść o bibliotekach w Stanach Zjednoczonych i o tym, jak polityka do tych bibliotek wchodzi i jak panie pracujące w bibliotece, jak bibliotekarki bronią literatury, bronią książek.
1: I miesiąc, a jeszcze hasło do
0: hasło,
1: tego.
0: Tak. Książki to mapy pamięci. Otwórz je, aby odkryć nieskończone światy. I końcówka.
1: Tak.
0: Marzec.
1: W marcu zakończenie projektu.
0: Tak, tak. Końcówka projektu. W marcu będą wyjątkowo trzy filmy. Ten 17 tutaj się jeszcze zmieści. Tytuł jest Horyzonty Prawdy. Wielki finał. Odkryj prawdę ukrytą za ekranem i weź odpowiedzialność za nasz wspólny dom. I zobaczymy film Co za fantastyczna maszczyna, czyli nagrodzony na festiwalu w Sundance i w Berlinie. Kolaż historyczny pokazujący od czasu narodzin filmu, kina. Bardzo taki film, który pokazuje duży fragment życia człowieka. Ujmując też oczywiście czasy współczesne, czyli te miliardy kamer i zdjęcia, które się pojawiają na Facebooku, TikToku. To też jest świat filmu, kina. Tak. Drugi film, Orwell 2 plus 2 równa się 5, to przejmująca analiza spuścizny George'a Orwella w dobie postprawdy. I na koniec film, który podsumowuje i właściwie w naszym interpretacji, w naszym uznaniu jest jednym z najważniejszych tematów, który obecnie, nad którym powinniśmy się obecnie pochylić, to jest to, co się dzieje z naszą planetą i pokażemy film Niedźwiedzica. Niedźwiedzica, to kilka lat kręcony film opowiadający o skutkach ocieplenia niestety naszego klimatu. To historia polarnej niedźwiedzicy, Frost i jej młodych, którzy muszą się w tym nowej rzeczywistości odnaleźć.
1: Powiedziałaś, że w trakcie tych seansów, na pewno na jednym, o którym wspomniałaś, będą specjalnie zaproszeni
0: tak.
1: goście. Czy to jest jedyny seans, na którym pojawi się gość specjalny, czy przygotowujecie więcej
0: tak.
1: takich niespodzianek?
0: Tak, znaczy ja powiedziałam o Agnieszce, dlatego że to jest taki film właściwie, który wydaje mi się, bardzo jest nam potrzebny i korzystamy z lasu, mamy dużo lasów dookoła i czasami idziemy do tego lasu, idziemy na grzyby, idziemy na spacer i Agnieszka pokaże nam, jak korzystać bardziej z lasu, jak wyciągnąć z tego tą dobrą energię z lasu. Natomiast będzie więcej gości oczywiście. Postaramy się jak najbardziej zapełnić ten program gośćmi i tak, żeby niejako spuentować film, żeby z tego filmu została również taka refleksja słowna.
1: Czyli tak jak wskazuje nazwa DKF,
0: tak, będziemy
1: dyskusyjny, będzie
0: tak.
1: dyskusja, będzie mnóstwo emocji, bo zwykle po tych DKM-owskich seansach filmowych no nie wychodzi się zupełnie obojętnym, wychodzi się na pewno z refleksją, na chwilę się zatrzymuje, to widać jak ci, którzy przybywają na seanse, no wychodzą czasami w milczeniu, czasami, tak jak powiedziałaś, roześmiani, a czasami ze łzami w oczach.
0: Tak, znaczy, no, tak powinno być w DKF-ie. To nie są filmy oczywiście takie, o których się szybko zapomina. One muszą coś zostawić. Nie wszystkim, znaczy to jest tak, żeby tak było, jak mówisz, żeby coś zostawić, to musi być reakcja, musi być relacja pomiędzy widzem a obrazem. Wszyscy jesteśmy różni. Każdy ma swoje w głowie, każdy ma swoją jakąś naturę czy swoje oczekiwania. W związku z tym oczywiście, że nie jest tak, że wszyscy odbieramy jednakowo. Ta dyskusja, o której mówisz, to jest

0: próba zobaczenia tego samego filmu w drugim człowieku i być może dostrzeżenia po filmie czegoś, co nam umknęło. A filmy są takie, żeby właśnie trochę złamać głowę. Bardzo ładna nazwa Against Gravity to jest oderwij się. Oderwij się od tego, kim jesteś, co robisz, jak jesteś zmęczony. Na chwilę się wyłącz z tego świata. Obejrzyj film i zobacz, co mówią inni, co myślą inni.
1: No ale te filmy właśnie nie pozwalają tak do końca się wyłączyć. One pokazują taką bardzo nagą prawdę o świecie. To nie jest tak. Czasami my nawet, wiedząc o skali zjawiska, jak chociażby o hejcie, no bo przecież kto nie słyszał o hejcie, do końca nie zdajemy sobie sprawy, jak to działa, dzięki takim seansom, które jakby
0: rozbierają na części.
1: Na części pierwsze. My sobie jeszcze bardziej uświadamiamy pewne rzeczy.
0: Tak, no ale na moment, kiedy wchodzimy do kina i oglądamy film, to niejako odsuwamy wszystkie inne problemy.
1: Skupiamy.
0: Prawda? I o to chodzi, że wyłączamy się ze swojego życia, skupiamy się na problemie. Tam jest burza mózgu, wszystko płynie mocno, czasami właśnie z takim drżeniem serca i bólem brzucha. I potem jest ten moment, że to, co zobaczyliśmy, musi się wgryźć w nas. Musi się zaadaptować do tego naszego, do naszego
1: tego,
0: natury,
1: co mieliśmy w świadomości
0: do
1: też.
0: Tej, no, tak, do tej świadomości. Ale istotą oglądania filmu jest oderwać się. Wyjść z domu, wejść do kina. To jest różnica między oglądaniem w kinie i oglądaniem w domu. W kinie czarny ekran, nie ma telefonów, nie ma potrzeby
1: przerwy na herbatkę.
0: Tak, przerwy, tak. Nie ma podgrzania zupy czy tam czegoś innego. Po prostu jest cały długość filmu, cały ten czas poświęcony tylko ja i film.
1: To teraz jeszcze przypomnijmy dokładnie, bo wszystkie seanse są wyświetlane bezpłatnie. Każdy może przyjść i zobaczyć. Oczywiście nie mówimy, że każdy seans po kolei, ale może jakiś miesiąc, szczególnie jest Państwu bliski albo jesteście ciekawi właśnie tego miesiąca i tego hasła przewodniego, co tam może się wydarzyć i jak to widzą inni. Gdzie będą się odbywały te seanse, o której? To jest ważna informacja. Bo to jest cyklicznie w miesiącu zawsze o tej samej porze, w tym samym miejscu.
0: Wszystkie seanse będą się odbywały w naszym Teatrze Impresaryjnym imienia Włodzimierza Gniazdowskiego przy ulicy Wojska Polskiego 13. Zawsze, jak już ten termin, zawsze jest to wtorek i zawsze jest to godzina 18. I zawsze są to seanse bezpłatne.
1: Po dwa seanse w miesiącu marcu na podsumowanie. Jeszcze jeden, 17 seans, taki spinający. Tak jak powiedziałaś, najważniejszy wydawać by się mogło z punktu widzenia tego, co się wokół nas dzieje. Proszę Państwa, serdecznie zapraszamy, warto.
0: Bardzo.
1: To ambitne kino, ale przecież my jesteśmy ambitni i myślący, a czasami takie pobudzenie, ta iskra, ten instynkt może spowodować, że będzie nam się na przykład żyło lepiej, że inaczej spostrzeżemy różne rzeczy. Po tej podróży filmowej z Orlenem, DKF wraca do swoich seansów, tych, które odbywają się w multikinie, rozumiem, czyli już w kwietniu.
0: Tak, ja tylko chcę powiedzieć, że potraktujmy to jak podróż. Tak jak wyjeżdżamy wypocząć, wyjeżdżamy czasami do pracy, tak wyjedźmy tym razem w światy, które może trochę znamy, ale nie do końca, albo bardzo dobrze znamy, ale zobaczmy, co myślą o tym inni. Zobaczmy świat z perspektywy dokumentalistów, z perspektywy ludzi, którzy uważają, a mało tego, to ludzi, którzy zostali docenieni też na wielkich festiwalach filmowych i pokazują nam swój punkt widzenia. Więc wejdźmy w dialog.
1: Dziękuję bardzo. Izabela Trojanowska, dyskusyjny
0: Dziękuję
1: klub
0: bardzo.
1: Filmowy Ósemka, była moimi Państwa gościem. Dziękuję Ci jeszcze raz, Iza.
0: Pięknie dziękuję, bardzo pięknie dziękuję i zapraszam bardzo.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Wlacław Bork, po raz drugi w tym przepięknym miejscu, w historycznym miejscu, bo w Parku Sienkiewicza, jednym z najstarszych parków miejskich w naszym kraju. Myślę, że wydarzenie istotne, ważne też, a może przede wszystkim, bo zainspirowane znaleziskiem nie tak daleko, bo przecież w nurcie rzeki Wisły odnaleziony został autentyczny miecz wikinga z X wieku i stąd ta inspiracja. W zeszłym roku świetne wydarzenie, trochę pogoda je pokrzyżowała, ale mimo deszczowej pogody i tak bardzo dużo osób uczestniczyło w wydarzeniu, którym możemy dowiedzieć się trochę więcej o naszej historii, ale też przede wszystkim o historii właśnie tej skandynawskiej związanej z wikingami. I to jest taka historia przekazywana nie tylko z ust do ust, ale też na konkretnych przykładach przez, co jest bardzo istotne, pasjonatów, którzy przyjadą i przyjechali w zeszłym roku i przyjadą w tym roku ponownie z całej Polski do Włocławka. Osada wikinga na mieszkańców regionu włocławskiego, w szczególności na mieszkańców Włocławka, w tym miejscu czekać będzie na Państwa od piątku do niedzieli, ale kulminacja jest oczywiście w sobotę i w niedzielę, czyli od 10 do 20 w sobotę i od 10 do 18 w niedzielę. Mnóstwo interesujących, ciekawych rzeczy, o których pewnie więcej organizatorzy z panią dyrektor i z najprawdziwszym wikingiem opowiedzą za chwilę państwu.
1: Proszę Państwa, to nie przypadek, że osada wikingów we Włocławku nazywa się Wlacław Bork, bo zgodnie ze źródłami historycznymi przypuszczamy, co zresztą pod

0: powiedział nam współorganizator tego wydarzenia, pan Harald. Przypuszczamy, że Włocławek w tamtych czasach mógł właśnie się tak nazywać. Dlatego chcemy tę atmosferę w ten sposób też wywoływać. Proszę Państwa, od ubiegłego roku rozwijamy się w kierunku jeszcze lepszej organizacji Osady Wikingów i w tym roku atrakcji w stosunku do roku ubiegłego będzie znacznie więcej. Oprócz stanowisk z ciekawymi wyrobami, z ciekawym rzemiosłem, które będzie przywoływało właśnie czasy, no, prehistoryczne dla nas w tej chwili, oczywiście przesadzam tutaj, ale historyczne, będzie także dużo jakby przekazanej wiedzy, bo będzie też prelekcja, będziemy opowiadać na bieżąco o tym, jak żyli Wikingowie. Do tego postaramy się też, żeby Państwu było wesoło, bo będą także koncerty, będzie także muzyka, będzie tło, które pozwoli nam w tym pięknym miejscu w Archu Sienkiewicza przebywać od rana do wieczora w takich okolicznościach, które nawet dla osób, które nie interesują się historią Wikingów, będą bardzo ciekawe, bardzo sprzyjające. Myślę, że pan Harald powie szczegółowo. Ja bym nie chciała tutaj opowiadać o rzeczach, od których mamy specjalistę, więc panie Haraldzie, bardzo proszę opowiedzieć, jakiego rodzaju aktywności, działania, stanowiska, warsztaty będziemy tutaj obserwować i oglądać.
1: Oczywiście. Może zacznę jeszcze od początku, tak jak pani dyrektor słusznie wspomniała, skąd ta nazwa się wzięła. Faktycznie Wikingowie mogli nazywać Włocławek Wlaslavborgiem, dlatego że Wlaslavborg w tłumaczeniu z języków skandynawskich to dosłownie gród Włocława. A nazwa Włocławka bierze się domniemanie od imienia właśnie Włocława. Także stąd wzięła się nazwa naszego festiwalu Osady Wikingów w Wlaslavborg. A w Osadzie Wikingów w Wlaslavborg będzie można naprawdę doświadczyć moc atrakcji w tym roku. Myślę, że taką najbardziej widowiskową ze wszystkich i zawsze przyciągającą najwięcej widzów to pokazy bitew. Prowadzone przez najlepszych w swoim rodzaju, przez prawdziwych Wikingów. Także będziecie mogli Państwo zobaczyć różne formy bitew. Bitwy w szykach, bitwy jeden na jeden, pojedynki, bitwy o most, a także może i nawet jedna niespodzianka, jedna forma bitwy, o której na razie nie będę wspominał, to zapraszam do przyjścia i zobaczenia na własne oczy w naszej osadzie. Oprócz bitew oczywiście masa warsztatów, między innymi warsztaty bursztynnicze, warsztaty skręcania lin, czyli warsztaty powroźnicze, warsztaty kowalskie, gdzie będzie można zobaczyć proces od początku do końca powstawania choćby mieczy czy noży. Będzie też masa kramów, czyli takich mini sklepików, w których każdy z Państwa będzie mógł nabyć jakieś pamiątki z naszej osady. Między innymi będzie kram z prawdziwymi replikami, replikami archeologicznymi, znalezisk prawdziwej biżuterii z epoki Wikingów, także faktycznie to, co nosili Wikingowie. Będzie też można nabyć troszeczkę literatury, dlatego że na festiwalu pojawi się wydawnictwo Triglaf, które wydaje książki popularne i naukowe odnośnie tematyki Słowian i Wikingów. Naprawdę moc atrakcji. Będzie można także wziąć udział w innych warsztatach i pokazach, do których zapraszam Państwa zapoznanie się na stronę Urzędu Miasta. Także naprawdę zapraszamy do naszej osady. Poza tym podczas wydarzenia odbędą się dwie prelekcje. Pierwszą poprowadzi w sobotę Igor Gurewicz, specjalista w dziedzinie Słowian i Wikingów. Opowie Państwu o historii miecza od początku, od czasów tak naprawdę prehistorycznych, do tego, jak miecz, czym jest miecz nawet teraz. Tak, oczywiście zahaczając też o czasy Słowian i Wikingów i oczywiście o nasz słynny Włocławski miecz. Drugą prelekcję w niedzielę wygłosi Marek Łasisz. Opowie nam o wojażach Wikingów na północnym Atlantyku. Przybliży nam historię, jak możliwe było dopłynąć ze Skandynawii, potem do Islandii, następnie do Grenlandii i aż do Ameryki Północnej. I dlaczego to właśnie Wikingowie na 500 lat przed Kolumbem odkryli faktycznie Amerykę.
0: Będą też atrakcje, myślę, że to też warto powiedzieć, że dobrze tutaj przyjść wspólnie, rodzinnie, w grupach, dlatego że będą też takie możliwości, żeby się sprawdzić w różnych dziedzinach. Będą też no, takie aktywności sprawnościowe.
1: Tak, oczywiście. Będzie można choćby sprawdzić swoją umiejętność strzelania z łuku. I to dla tych najmniejszych i dla tych największych.

0: Oczywiście wszystko jest darmowe. Każde warsztaty, pokazy w naszej osadzie wikingów są darmowe.
1: Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
2: Szanowni Państwo, ja jeszcze muszę to podkreślić, bo to uważam, że jest też rzecz ważna. Oczywiście no, inspiracją tego wydarzenia był miecz wikinga, o tym już wspominałem, ale nic by się nie udało, gdybyśmy we Włocławku nie mieli też pasjonatów właśnie tego wczesnego średniowiecza i pasjonatów też wikingów i całej kultury tej skandynawskiej, która się z wikingami wiąże. I bardzo się cieszę, że swego czasu mogliśmy się spotkać u mnie w gabinecie i tak naprawdę wtedy zapadła decyzja o tym, że ten pierwszy festiwal wikingów, bo tak go wtedy nazywaliśmy, późniejsza nazwa to już jest wkład rozwój własny i rozwój tutaj pana Haralda. To wszystko, co się wydarzyło, to właśnie wynika z tego, że mamy wspaniałych, fantastycznych ludzi w naszym mieście, mieszkańców, którzy mają swoje pasje i chcą się nimi dzielić, tak samo jak się chcą dzielić swoim czasem i zarażać też taki sposób pozytywny fascynacją, historią różnego rodzaju. Myślę, że dla młodszych, dla starszych, dla wszystkich to bardzo ważne, żeby się właśnie tym skutecznie zarazić. Także bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. Myślę, że pogoda w tym roku dopisze, że będzie fantastycznie, a tłumy mieszkańców regionu włocławskiego tutaj właśnie w tym miejscu będą mogły przyjść i zobaczyć, jak to mogło być w czasach wikingów i jak no, w sumie ten teren mógł przez wikingów być zagospodarowany, bo przecież ten miecz kilkaset metrów stąd został odnaleziony, a to oznacza, że już w X wieku ta Włocławek i to miejsce, czyli zbieg rzek z Głowiączki i Wisły już były ważne, istotne z punktu widzenia pewnie też transportu komunikacyjnego też i innych wtedy bardzo ważnych rzeczy, o których możemy nawet dzisiaj nie mieć tak naprawdę pojęcia. Także bardzo się cieszę, że drugi raz się spotykamy i mam nadzieję, że no, tak to czuję już też podskórnie, że to już będzie taka nasza włocławska tradycja kontynuowana z roku na rok i z roku na rok będzie się rozrastała i przyciągała coraz większe rzesze mieszkańców już nie tylko regionu włocławskiego, ale też naszego kraju, bo to też się dzieje, przecież tych pasjonatów jest całe mnóstwo w naszym kraju. Także bardzo się cieszę i to jest myślę moment na Państwa pytania, jeżeli są jakieś, to bardzo chętnie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia.

0: Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Wakacje powoli dobiegają końca, ale w Miejskiej Bibliotece Publicznej wciąż trwają zajęcia edukacyjne i rozwojowe dla dzieci i młodzieży. Biblioteka to nie tylko miejsce, w którym można wypożyczyć książkę. Na wakacje dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji, które pozwalają ciekawie i aktywnie spędzić wolny czas. Do tej pory odbyły się m.in. warsztaty Magia w słoiku, Tajemniczy ogród oraz Puzzlowe pogaduchy.
1: Trwają w bibliotece, dokładnie w strefie dziecka, strefo wakacje, czyli to są takie zajęcia literacko-plastyczne, czyli na bazie książki i książek dla dzieci. Tworzymy zajęcia, w których dzieci mogą rozwijać się twórczo, plastycznie, kreatywnie. Dzisiaj będą robić na przykład bransoletki, pocztówkę z wakacji swoją własną, autorską, także będzie dużo się działo twórczo i kreatywnie. W zasadzie w strefie dziecka codziennie coś się dzieje dla najmłodszych, no i też dla trochę starszych dzieci. Przy okazji korzystania z biblioteki, z wypożyczania książek, można zajrzeć do strefy dziecka i tutaj zawsze jakieś atrakcje czekają, jakieś małe warsztaty czy zajęcia plastyczne. I po prostu w godzinach pracy biblioteki można tutaj zajrzeć, zapytać pań bibliotekarek, co dzisiaj ciekawego się u nas dzieje. Na pewno coś się codziennie znajdzie.
0: Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, dzięki czemu wakacyjny czas mogą spędzać kreatywnie i w gronie rówieśników.
2: Mam na imię Emilka i mam 8 lat. Chodzę do trójki.
3: Świetnie. A powiedz, co przyszłaś robić na dzisiejszych zajęciach?
2: Bawić się i robić jakieś plastyczne zadania albo rzeczy.
3: Co będziecie dzisiaj robić na tych zajęciach? Macie już jakieś pomysły?
4: Będziemy grali i robili bransoletki.
5: Teraz robimy bransoletki i będziemy grać.
6: Teraz robimy bransoletki, a potem będziemy grać.
3: Czy jesteście pierwszy raz na tych zajęciach, czy przychodziłyście już?
7: Ja przychodziłam.
8: Nie jestem pierwszy.
9: Ja przychodziłam z bratem.
10: Ja jestem pierwszy raz.
3: A powiedzcie, lubicie spędzać tutaj czas?
11: Tak, fajnie jest.
12: Tak.
0: Biblioteka zaprasza wszystkich, którzy chcą ciekawie wykorzystać ostatnie dni wakacji. W harmonogramie wciąż są kolejne zajęcia i atrakcje dla najmłodszych. Praca strażaków nie kończy się na wyjazdach do akcji ratowniczych. Latem to także czas intensywnych działań informacyjnych. Strażacy pojawiają się na lokalnych imprezach i piknikach, gdzie przypominają, jak bezpiecznie spędzać wakacje.
13: Okres letni w pełni, w zasadzie już jest końcówka okresu letniego, to już jest końcówka wakacji. Natomiast wszyscy jeszcze gdzieś tam wypoczywamy. Straż pożarna cały czas pracuje i czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich naszych mieszkańców, dlatego oprócz tego, że wyjeżdżamy do zdarzeń, interwencji, które są na terenie miasta i powiatu włocławskiego, to także prowadzimy szeroko zakrojoną prewencję, w której to staramy się uczyć mieszkańców bezpiecznych zachowań. Teraz różnego rodzaju pikniki związane z OC i OL, czyli obroną cywilną i ochroną ludności, w których to czynny bierzemy udział. Mamy też bardzo bogaty sprzęt, wyposażenie, które pokazuje, jak bezpiecznie się zachować w różnego rodzaju sytuacjach. Na tego rodzaju pikniki bardzo serdecznie zapraszamy. Te informacje są na stronie Komendy Wojewódzkiej, czy też w lokalnych mediach. Za państwa

0: Pośrednictwem jest to nam bardzo miło, że możemy też informować mieszkańców.
1: Służby angażują się w działania na rzecz naszego bezpieczeństwa, także wtedy, gdy wyjeżdżamy i odpoczywamy na świeżym powietrzu. To między innymi okazja, by porozmawiać z mieszkańcami o zagrożeniach, które mogą pojawić się podczas letniego wypoczynku.
0: Obozy harcerskie, które były na terenie naszego powiatu, też były zabezpieczone przez Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną. Cieszymy się, że wszystkie służby w to się zaangażowały, włącznie z gminami, gdzie czuwaliśmy bezpieczeństwem naszych malów, a tam harcerze dzieci wypoczywały no, w wieku już od 6 lat. Także to naprawdę wymagało dużego wysiłku, żeby w jakiś sposób to wszystko bezpiecznie przeprowadzić przez ten wypoczynek. Cóż, bardzo, bardzo też chciałem tutaj pochwalić współpracę między służbami tutaj miejskimi, policją, pogotowiem ratunkowym, WOPR-em, gdzie wspólnie prowadzimy działania ratownicze, ale też i prewencyjne. Z WOPR-em i z policją mamy bezpieczny akwen, w którym to bierzemy wspólnie udział, patrolujemy nasze lokalne wody, gdzie ewentualnie w jakichś sytuacjach zagrożenia staramy się zwracać uwagę, upominać i też uczyć bezpiecznych zachowań.
1: O nasze bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku wspólnie dbają strażacy, policjanci i ratownicy WOPR-u, którzy nie tylko reagują na zagrożenia, ale także edukują i przypominają, jak bezpiecznie spędzać letni czas.
2: 42 mieszkania i 645 wniosków. Lokale w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej cieszą się rekordowym zainteresowaniem. Ratusz przyjmował dokumenty od 21 do 31 lipca. Z powodu dużego zainteresowania Urząd Miasta musiał zmienić terminy weryfikacji wniosków.
3: W związku z rekordową ilością wniosków, która wpłynęła w związku z staraniem się o miejsce na mieszkanie przy ulicy Celulozowej 19, musieliśmy przedłużyć terminy rozpatrywania tych wniosków. Projekt listy będzie opublikowany do 25 września, potem 7 dni będzie na ewentualne odwołania i do 16 października opublikujemy ostateczną listę zakwalifikowanych kandydatów. Tutaj mamy do czynienia z ostatnim blokiem, czyli już 7 blokiem przy ulicy Celulozowej. Tutaj było 42 mieszkania, 20 mieszkań jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, 2 mieszkania dla seniorów, czyli osób powyżej 60 roku życia. I tutaj wszystkie wnioski rozpatruje Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Ta komisja jest powołana przez prezydenta, natomiast członkami tej komisji są niezależne osoby pochodzące z różnych środowisk, które mają no, swoje doświadczenie właśnie związane z tematem lokalowym, mieszkaniowym. Są to zasłużone osoby wywodzące się z różnych środowisk pod kątem zarówno zawodowym, jak i związanymi z taką codziennością, z życiem społecznym.
2: Pierwotnie projekt listy wnioskodawców miał zostać przygotowany i podany do publicznej wiadomości do 17 sierpnia, natomiast lista ostateczna 15 września. Liczba wniosków była zwiększona między innymi dlatego, że zmieniono sposób kwalifikacji osób mogących ubiegać się o mieszkanie.
3: Ta rekordowa liczba 645 wniosków wynika również z tego, że podczas tego naboru mieliśmy do czynienia z takim nowum, jeżeli chodzi o nabór wniosków mieszkaniowych. Mianowicie tutaj mogły również składać wnioski osoby, które no, mieszkają w miejskim obszarze funkcjonalnym, ale deklarują, że ich centrum życiowe jest we Włocławku. Dlatego tutaj ta zmiana, stąd też właśnie ta rekordowa liczba tych wniosków. Tak jak wspomniałem, skończyliśmy nabór na ostatni blok przy ulicy Celulozowej. Wcześniej mieliśmy do czynienia z ulicą Brzeską 15, z Maślaną 4/6, ale tak naprawdę już w najbliższym czasie kolejne lokalizacje, ponieważ tutaj możemy wspomnieć między innymi o Królewieckiej 12, czy chociażby o planowanym osiedlu przy ulicy Cienistej.
2: Lokale oddawane są w standardzie pod klucz, a więc mają wykończone podłogi, zamontowane drzwi wewnętrzne, biały montaż oraz kuchnię z kuchenką indukcyjną. Mieszkania mają również balkony oraz komórki lokatorskie. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejny seans, realizowany dzięki wsparciu Fundacji Orlen. Tym razem film Zhakować hejt. My Wingren to uznana i wielokrotnie nagradzana szwedzka dziennikarka, nazywana przez media prawdziwą dziewczyną z tatuażem.
4: 25 sierpnia, we wtorek, mamy kolejną odsłonę naszego projektu.

0: projektu Filmowe Podróże z Orlenem. O godzinie 18 zapraszam do Teatru Impresaryjnego na film Schakować Hejt szwedzkiej dziennikarki Mii Wingren, która nazywana jest prawdziwą dziewczyną z tatuażem. Film pokazuje całą przestrzeń hejtu od strony tych, którzy temu hejtowi stworzyli warunki, czyli od strony mediów społecznościowych, Facebooka i innych platform społecznościowych. A uświadamia nam ten film, w jaki sposób na naszych oczach ta epidemia nienawiści się rozwija i jak jesteśmy bezbronni, jak nie posiadamy narzędzi do tego, żeby temu przeciwdziałać.
1: Schakować hejt odsłania to, co inni chcieliby, aby pozostało w ukryciu. Seans odbędzie się 25 sierpnia w Teatrze Impresaryjnym w Wrocławku. Filmowe podróże z Orlenem finansowane są z grantu Fundacja Orlen w ramach programu Energia Sąsiedztwa. O całym repertuarze filmowych podróży w Studiu Telewizji Kujawy. W Ciechocinku na terenie Muzeum Warzelni Soli i Lecznictwa Uzdrowiskowego odbyło się Święto Soli. Wydarzenie przyciągnęło tłumy ludzi. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, takich jak ważenie soli, pokazy rzemieślnicze czy bezpłatne zwiedzanie muzeum.
2: Impreza już po raz kolejny w Ciechocinku, w tym miejscu szczególnym, w miejscu, w którym sól i warzelnictwo ma szczególne znaczenie. Fajnie robi to Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka wspólnie z Uzdrowiskiem Ciechocinek i Gminą Miejską Ciechocinek. Wydarzenie, które pokazuje kulturę naszego regionu, ale specyfikę Ciechocinka, gdzie można zobaczyć, jak się sól kiedyś ważyło. Tym bardziej, że teraz mamy te przepiękne jubileusze, 190 lat uzdrowiska i 110 lat praw miejskich.
1: Ciechocińska Fabryka Soli działa od 1832 roku. Prace budowlane i przygotowania ruszyły już w 1824 roku z inicjatywy między innymi Konstantego Wolickiego i Stanisława Staszica, jednak zniszczenia wojenne opóźniły uruchomienie zakładu.
3: Do chwili obecnej nie zmieniliśmy praktycznie nic, jeżeli chodzi o technologię jej wytwarzania. Oczywiście skala produkcji uległa zmianie, bo w tej chwili rzeczywiście nie ma aż takiej dużej potrzeby, żeby kupować produkt wyjątkowy, zwłaszcza, że na rynku znajduje się bardzo dużo soli z różnych stron świata, o różnych właściwościach, pomimo tego, że uważam, że nasza sól jest wyjątkowa i najlepsza na świecie. Mogę to śmiało powiedzieć, bo jestem od pokoleń Ciechocinianką, a oprócz tego mój dziadek pracował tu na początku oczywiście XX wieku jako kowal właśnie w ciechocińskiej fabryce soli.
1: Największym zainteresowaniem cieszyło się oczywiście miejsce, w którym waży się sól. Na imprezie można było zobaczyć, jak w tradycyjny sposób wytwarza się ciechocińską sól oraz szlam.
4: Naszym źródłem takim solankowym jest grzybek solankowy w Ciechocinku, który zapewne wszyscy na pewno i w Polsce znają, bo myślę, że to jest bardzo sławny grzybek. Jest on po to, aby produkować właśnie solankę na potrzeby tutaj warzelni soli. No dzisiaj on pięknie wygląda, kwiatusze koniego, ale głównym jego celem jest produkcja solanki w Ciechocinku, tej zagęszczonej solanki. Tam na głębokości około 405 metrów mamy źródło. Pompą popujemy na górę tego grzybka solankowego. Następnie z grzybka solankowego solanka jest przekazywana na tężnie solankowe, na najwyższą właśnie, na szczyt tężni solankowy, gdzie po ścianie tarniny jest spuszczana w dół celem zagęszczenia, celem produkcji solanki. Przy okazji jest to inhalatorium, ale głównym pomysłem, głównym zamysłem jest produkcja właśnie solanki tej zagęszczonej. I tężnia numer jeden zagęszcza nam solankę do 11%. Następnie tą zagęszczoną solankę 11% my przekazujemy dalej na tężnię numer dwa, gdzie po kilkakrotnym przepuszczeniu po ścianie tarniny ona jest zagęszczana dalej do 22%. I już taką też zagęszczoną 22% solankę przekazujemy dalej na następną tężnię solankową numer dwa. Tężnia numer dwa, ona już jest tym można powiedzieć, tą tężnią, która produkuje już tą taką do produkcji solankę, czyli o zagęszczeniu 30%. Tam też trzeba

0: kilkakrotnie ją przepuścić, żeby doprowadzić do 30%.
1: Następnie solanka pompowana jest do warzelni, do drewnianych zbiorników. Zbiorniki mieszczą 90 metrów sześciennych solanki.
0: Teraz może coś powiem na temat tutaj już produkcji. Po przekazaniu solanki tutaj już na teren warzelni soli, tak jak tutaj Państwo widzicie, mamy takie potężne, duże zbiorniki, które mieszczą około 90 metrów sześciennych solanki i nazywamy ten pierwszy pojemnik nazywamy podgrzewaczem. Dlatego podgrzewaczem, że wtedy już konstruktor czy projektant myślał o tym, żeby wykorzystywać gorące gazy, które powstają podczas gotowania, podczas ważenia tej naszej solanki, tej głównej panwi ważennej. Gdybyśmy je odprowadzali bezpośrednio do komina, byśmy to po prostu stracili. Wtedy już myślano, żeby to ciepło wykorzystać i dlatego pod spodem jest labirynt kanałów takich dymnych, którymi krąży to gorące powietrze i podgrzewa nam, tak można powiedzieć, za darmo nawet do 45 stopni solankę. Już taką podgrzaną solankę 45% przekazujemy dalej już bezpośrednio do panwi ważennej celem ważenia naszej soli i naszego szlamu ciłocińskiego. I tutaj już w ilości 44 metrów sześciennych solanki napuszczamy i musimy to przez 72 godziny gotować. Czyli ważyć, gotować, gotowanie, ważenie, dlatego ważenia soli.
1: Solanka po zagotowaniu krystalizuje się na powierzchni zbiornika, a następnie opada na dno. Pracownicy co 2 godziny zgarniają urobek do brzegu, a następnie za pomocą łopat kładą sól na rejsy, czyli górną część zbiornika.
0: Wszystko, tak jak wcześniej wspominałem, jest przekazane z ust do ust przez starszych pracowników i tutaj nic nie jest zmienione. Tak jak wymyślono produkcję, tak do tej pory my to robimy. I staramy się nie zmieniać, tak żeby właśnie było komu to pokazać, żeby to przetrwało, że coś takiego jeszcze w Ciechocinku istnieje, że taka piękna warzelnia jak nasza jeszcze jest. Nawet, proszę Państwa, czujecie zapach soli, jak to pięknie pachnie nawet. Ja to zawsze mówię, że pachnie tutaj 200 lat historii. Po zakończeniu cyklu produkcyjnego, po 72 godzinach, trzeba to wszystko spuścić, umyć, wyczyścić, a urobek, tutaj mamy podwieszaną kolejkę ważelną, też za pomocą łopaty i wózka i za pomocą mięśni ludzkich, trzeba załadować i wywieźć na magazyn. Czyli już produkt jest gotowy i w magazynie już wtedy jest przerabiany, tak jak sobie klient życzy. Ja bym polecał, żeby był sprzedawany i kupowany w postaci naturalnej, bo nasza sól ciechocińska jest solą znakomitą i nie ma czegoś podobnego na świecie. Głównym naszym produktem to jest ciechocińska sól spożywcza i ciechociński szlam. Produkujemy też ciechociński łuk kąpielowy. Łuk kąpielowy, mogę wyjaśnić, jest to ciecz, która zostaje po produkcji, czyli około nam zostaje około 5 metrów sześciennych solanki, czyli tego ługu już wygotowanego. Z tego nie da się wytrącić dalej soli, ale jest za to bogaty w pierwiastki jak wapń, magnez, żelazo.
1: W warzelni pracuje 9 osób na 3 zmiany. W ciągu jednej zmiany wydobywa się około 3 ton soli. W warzelni znajduje się również wielki magazyn do przechowywania uzyskanej soli.
0: Znajdujemy się w magazynie soli w Ciechocinku. Przy warzelni soli znajduje się magazyn, w którym już tą wyprodukowaną naszą surówkę przewozimy tutaj. Za pomocą, tak jak Państwo tutaj możecie zaobserwować, pomocą takich wózków, po prostu trzeba je załadować, oczywiście wszystko ręcznie. Tak jak wcześniej to wspominałem, wszystko robimy tutaj ręcznie. Za pomocą mięśni ludzkich przypchnąć ten wózek. Mamy też taką bardzo starą wagę, na której ważymy. Zważyć, przepchnąć dalej na poszczególny rejs. Jeżeli jest klasyfikowane jako sól, to na rejs, który jest przeznaczony dla soli, a jeżeli jako szlam, na rejs, który jest przeznaczony dla szlamu.
2: Sam proces pakowania, panowie też wykonujecie to wszystko ręcznie, czy jest to proces już maszynowy?
0: To znaczy od początku do końca wszystko ręcznie. No, jedynie zgrzewanie czy drukowanie odbywa się za pomocą zgrzewarki czy drukarki. Poza tym składanie kartoników, zgrzewanie wszystkich grzewów, musi pracownik jednak to zrobić ręcznie. Tak samo nasypanie każdego woreczka też odbywa się ręcznie.
1: Święto soli było świetną okazją, aby poznać historię Ciechocinka, odkryć lokalne tradycje i przekonać się, jak ważną rolę sól od pokoleń odgrywa w rozwoju oraz uzdrowiskowej tożsamości miasta. Już w ten weekend we Włocławku pojawią się Wikingowie. Spokojnie, miasto nie jest zagrożone. Podobna impreza odbyła się w zeszłym roku i okazała się sukcesem. Osada Wikingów Włacław

0: Bork ponownie pojawi się w Parku Sienkiewicza.
1: Wacław Bork po raz drugi w tym przepięknym miejscu, w historycznym miejscu, bo w Parku Sienkiewicza, jednym z najstarszych parków miejskich w naszym kraju. Myślę, że wydarzenie istotne, ważne też, a może przede wszystkim, bo zainspirowane znaleziskiem nie tak daleko, bo przecież w nurcie rzeki Wisły odnaleziono

0: Mimo deszczowej pogody i tak bardzo dużo osób uczestniczyło w wydarzeniu, którym możemy dowiedzieć się trochę więcej o naszej historii, ale też przede wszystkim o historii właśnie tej skandynawskiej związanej z wikingami.
1: W osadzie pojawią się kramy z różnymi wyrobami, m.in. biżuterią i ozdobami wikingów, wyrobami z bursztynu, wyrobami kowalskimi, w tym mieczami i nożami, a także rękodziełem szklanym. Będą również wróżby wolwy, wierzba i wróżenie z run. Swój udział zapowiedziały drużyna Grodu Trzygłowa i mazowiecka drużyna Wojów Veles. W ramach imprezy zapraszamy także na prelekcje i koncerty.
2: Będziecie mogli Państwo zobaczyć różne formy bitew, bitwy w szykach, bitwy jeden na jeden, pojedynki, bitwy o most, a także może i nawet jedna niespodzianka, jedna forma bitwy, o której na razie nie będę wspominał, to zapraszam do przyjścia i zobaczenia na własne oczy w naszej osadzie. Oprócz bitew oczywiście masa warsztatów, między innymi warsztaty bursztynnicze, warsztaty skręcania lin, czyli warsztaty powrożnicze, warsztaty kowalskie, gdzie będzie można zobaczyć proces od początku do końca powstawania choćby mieczy czy noży. Będzie też masa kramów, czyli takich mini sklepików, w których każdy z Państwa będzie mógł nabyć jakieś pamiątki z naszej osady. Między innymi będzie kram z prawdziwymi replikami archeologicznymi, znalezisk prawdziwej biżuterii z epoki wikingów, także faktycznie to, co nosili wikingowie. Będzie też można nabyć troszeczkę literatury, dlatego że na festiwalu pojawi się wydawnictwo Triglav, które wydaje książki popularne i naukowe odnośnie tematyki Słowian i wikingów. Naprawdę moc atrakcji. Będzie można także wziąć udział w innych warsztatach i pokazach, do których zapraszam Państwa zapoznanie się na stronę Urzędu Miasta. Także naprawdę zapraszamy do naszej osady.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Wrocław Bork, po raz drugi w tym przepięknym miejscu, w historycznym miejscu, bo w Parku Sienkiewicza, jednym z najstarszych parków miejskich w naszym kraju. Myślę, że wydarzenie istotne, ważne też, a może przede wszystkim, bo zainspirowane znaleziskiem nie tak daleko, bo przecież w nurcie rzeki Wisły odnaleziony został autentyczny miecz wikinga z X wieku i stąd ta inspiracja. W zeszłym roku świetne wydarzenie, trochę pogoda je pokrzyżowała, ale mimo deszczowej pogody i tak bardzo dużo osób uczestniczyło w wydarzeniu, którym możemy dowiedzieć się trochę więcej o naszej historii, ale też przede wszystkim o historii właśnie tej skandynawskiej związanej z wikingami. I to jest taka historia przekazywana nie tylko z ust do ust, ale też na konkretnych przykładach przez, co jest bardzo istotne, pasjonatów, którzy przyjadą i przyjechali w zeszłym roku i przyjadą w tym roku ponownie z całej Polski do Włocławka. Osada wikinga na mieszkańców regionu włocławskiego, w szczególności na mieszkańców Włocławka, w tym miejscu czekać będzie na Państwa od piątku do niedzieli, ale kulminacja jest oczywiście w sobotę i w niedzielę, czyli od 10 do 20 w sobotę i od 10 do 18 w niedzielę. Mnóstwo interesujących, ciekawych rzeczy, o których pewnie więcej organizatorzy z panią dyrektor i z najprawdziwszym wikingiem opowiedzą za chwilę Państwu.
1: Proszę Państwa, to nie przypadek, że osada wikingów we Włocławku nazywa się Wrocław Bork, bo zgodnie ze źródłami historycznymi przypuszczamy, co zresztą podpowiedział nam współorganizator tego wydarzenia, pan Harald, przypuszczamy, że Włocławek w tamtych czasach mógł właśnie się tak nazywać. Dlatego chcemy tę atmosferę w ten sposób też wywoływać. Proszę Państwa, od ubiegłego roku rozwijamy się w kierunku jeszcze lepszej organizacji osady wikingów i w tym roku atrakcji w stosunku do roku ubiegłego będzie znacznie więcej. Oprócz stanowisk z ciekawymi wyrobami, z ciekawym rzemiosłem, które będzie przywoływało właśnie czasy, no, prehistoryczne dla nas w tej chwili, oczywiście przesadzam tutaj, ale historyczne, będzie także dużo jakby przekazanej wiedzy, bo będzie też prelekcja, będziemy opowiadać na bieżąco o tym, jak żyli wikingowie. Do tego postaramy się też, żeby Państwu było wesoło, bo będą także koncerty, będzie także muzyka, będzie tło, które pozwoli nam w tym pięknym miejscu w Parku Sienkiewicza przebywać od rana do wieczora w takich okolicznościach, które nawet dla osób, które nie interesują się historią wikingów, będą bardzo ciekawe, bardzo sprzyjające. Myślę, że pan Harald powie szczegółowo. Ja bym nie chciała tutaj opowiadać o rzeczach, od których mamy specjalistę, więc panie Haraldzie, bardzo proszę opowiedzieć, jakiego rodzaju aktywności, działania, stanowiska, warsztaty będziemy tutaj obserwować i oglądać.
2: Oczywiście. Może zacznę jeszcze od początku. Tak jak pani dyrektor słusznie wspomniała, skąd ta nazwa się wzięła, faktycznie wikingowie mogli nazywać Włocławek Wrocław Borgiem. Dlatego, że Wrocław Borg w tłumaczeniu z języków skandynawskich to dosłownie gród Włocława. A nazwa Włocławka bierze się domniemanie od imienia właśnie Włocława. Także stąd wzięła się nazwa naszego festiwalu Osady Wikingów Wrocław Bork. A w Osadzie Wikingów Wrocław Bork będzie można naprawdę doświadczyć moc atrakcji w tym roku. Myślę, że taką najbardziej widowiskową ze wszystkich i zawsze przyciągającą najwięcej widzów to pokazy bitew. Prowadzone przez najlepszych w swoim rodzaju, przez prawdziwych wikingów. Także będziecie mogli Państwo zobaczyć różne formy bitew. Bitwy w szykach, bitwy jeden na jeden, pojedynki, bitwy o most, a także może i nawet jedna niespodzianka, jedna forma bitwy, o której na razie nie będę wspominał, to zapraszam do przyjścia i zobaczenia na własne oczy w naszej osadzie. Oprócz bitew oczywiście masa warsztatów, między innymi warsztaty bursztynnicze, warsztaty skręcania lin, czyli warsztaty powrożnicze, warsztaty kowalskie, gdzie będzie można zobaczyć proces od początku do końca powstawania

0: mieczy czy noży. Będzie też masa kramów, czyli takich mini sklepików, w których każdy z Państwa będzie mógł nabyć jakieś pamiątki z naszej osady. Między innymi będzie kram z prawdziwymi replikami, replikami archeologicznymi, znalezisk prawdziwej biżuterii z epoki Wikingów, także faktycznie to, co nosili Wikingowie. Będzie też można nabyć troszeczkę literatury, dlatego że na festiwalu pojawi się wydawnictwo Triglaf, które wydaje książki popularne i naukowe odnośnie tematyki Słowian i Wikingów. Naprawdę moc atrakcji. Będzie można także wziąć udział w innych warsztatach i pokazach, do których zapraszam Państwa zapoznanie się na stronę Urzędu Miasta. Także naprawdę zapraszamy do naszej osady. Poza tym podczas wydarzenia odbędą się dwie prelekcje. Pierwszą poprowadzi w sobotę Igor Gurewicz, specjalista w dziedzinie Słowian i Wikingów. Opowie Państwu o historii miecza od początku, od czasów tak naprawdę prehistorycznych, do tego, jak miecz, czym jest miecz nawet teraz. Tak, oczywiście zahaczając też o czasy Słowian i Wikingów i oczywiście o nasz słynny włocławski miecz. Drugą prelekcję w niedzielę wygłosi Marek Łasisz. Opowie nam o wojażach Wikingów na północnym Atlantyku. Przybliży nam historię, jak możliwe było dopłynąć ze Skandynawii, potem do Islandii, następnie do Grenlandii i aż do Ameryki Północnej. I dlaczego to właśnie Wikingowie na 500 lat przed Kolumbem odkryli faktycznie Amerykę.
1: Będą też atrakcje, myślę, że to też warto powiedzieć, że dobrze tutaj przyjść wspólnie, rodzinnie, w grupach, dlatego że będą też takie możliwości, żeby się sprawdzić w różnych dziedzinach. Będą też no, takie aktywności sprawnościowe.
0: Tak, oczywiście. Będzie można choćby sprawdzić swoją umiejętność strzelania z łuku. I to dla tych najmniejszych i dla tych największych. Oczywiście wszystko jest darmowe. Każde warsztaty, pokazy w naszej osadzie Wikingów są darmowe.
1: Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
2: Szanowni Państwo, ja jeszcze muszę to podkreślić, bo to uważam, że jest też rzecz ważna. Oczywiście no, inspiracją tego wydarzenia był miecz Wikinga, o tym już wspominałem, ale nic by się nie udało, gdybyśmy we Włocławku nie mieli też pasjonatów właśnie tego wczesnego średniowiecza i pasjonatów też Wikingów i całej kultury tej skandynawskiej, która się z Wikingami wiąże. I bardzo się cieszę, że swego czasu mogliśmy się spotkać u mnie w gabinecie i tak naprawdę wtedy zapadła decyzja o tym, że ten pierwszy festiwal Wikingów, bo tak go wtedy nazywaliśmy, późniejsza nazwa to już jest wkład rozwój własny i rozwój tutaj pana Haralda. To wszystko, co się wydarzyło, to właśnie wynika z tego, że mamy wspaniałych, fantastycznych ludzi w naszym mieście, mieszkańców, którzy mają swoje pasje i chcą się nimi dzielić, tak samo jak się chcą dzielić swoim czasem i zarażać też taki sposób pozytywny fascynacją, historią różnego rodzaju. Myślę, że dla młodszych, dla starszych, dla wszystkich to bardzo ważne, żeby się właśnie tym skutecznie zarazić. Także bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. Myślę, że pogoda w tym roku dopisze, że będzie fantastycznie, a tłumy mieszkańców regionu włocławskiego tutaj właśnie w tym miejscu będą mogły przyjść i zobaczyć, jak to mogło być w czasach Wikingów i jak no, w sumie ten teren mógł przez Wikingów być zagospodarowany, bo przecież ten miecz kilkaset metrów stąd został odnaleziony, a to oznacza, że już w X wieku te Włocławek i to miejsce, czyli zbieg rzek z Głowiączki i Wisły już były ważne, istotne z punktu widzenia pewnie też transportu komunikacyjnego też i innych wtedy bardzo ważnych rzeczy, o których możemy nawet dzisiaj nie mieć tak naprawdę pojęcia. Także bardzo się cieszę, że druga Drugi raz się spotykamy i mam nadzieję, że no, tak to czuję już też podskórnie, że to już będzie taka nasza włocławska tradycja kontynuowana z roku na rok i z roku na rok będzie się rozrastała i przyciągała coraz większe rzesze mieszkańców już nie tylko regionu włocławskiego, ale też naszego kraju, bo to też się dzieje, przecież tych pasjonatów jest całe mnóstwo w naszym kraju. Także bardzo się cieszę i to jest, myślę, moment na Państwa pytania, jeżeli są jakieś

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś gościem moim i Państwa jest Izabela Trojanowska, DKF Ósemka, dyskusyjny klub Ósemka we Włocławku. Dzień dobry, witam Cię serdecznie, Izabela.
1: Dzień dobry, Renato. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie.
0: Iza, DKF Ósemka, taką swoją działalność, do której się już przyzwyczaili włocławianie i nie tylko, bo na te seanse filmowe DKF-u przyjeżdżali ludzie spoza miasta, zawiesza na chwilę, na 8 miesięcy dokładnie, ale ma z kolei propozycję zupełnie inną i zdecydowanie bardziej obfitą w te seanse filmowe, bo rozpoczyna się projekt filmowe podróże z Orlenem i w ramach tego projektu, no właśnie, ile filmów i w jakim czasie będziemy mogli obejrzeć?
1: Zaplanowaliśmy aż 17 filmów. Zaczęliśmy, tak jak powiedziałaś, w sierpniu, wczoraj dokładnie, 18 sierpnia, a skończymy z końcem marca przyszłego roku. Bardzo gorąco Państwa zapraszam, to będzie bardzo atrakcyjny program.
0: No właśnie, ta podróż podzielona jest na etapy wyznaczone miesiącami, bo tak pewnie było prościej to usystematyzować. Miesiąc sierpień to miesiąc pod hasłem Myślą przewodnią jaką?
1: Tak, ten miesiąc to jest zatytułowany W cyfrowym labiryncie, a takim hasłem do tego filmu jest Zmień perspektywę, odłącz się od sieci, by połączyć się z ludźmi.

0: I film, który Państwo zobaczą teraz 25, to jest Schakować hejt, więc jest to typowo o zjawisku, z którym mamy do czynienia w przestrzeni medialnej.
1: Film, który nie jest takim filmem wykopanym spod ziemi, ale nagrodzony, uznany i bardzo wartościowy. Powiesz nam coś więcej o tym pierwszym seansie? Drugim właściwie.
0: Tak, to jest film, który na festiwalu w Tribeca został nagrodzony jako najlepszy film. A film to jest o ambitnym takim śledztwie, jakie prowadzi Maj Wingren, dotyczącą mechanizmów i tego, jak ten hejt jest, że tak powiem, prawie że systemowo wprowadzany do internetu. O Maj Wingren mówi się, że jest to odpowiednik szwedzkiej dziewczyny z tatuażem, bo poświęciła temu filmowi, temu zjawisku bardzo dużo czasu, a co jej się udało dowiedzieć, to Państwo się przekonają, przychodząc do nas na film.
1: No właśnie, gdzie się odbędzie seans?
0: Filmowa podróż z Arlenem będzie zawsze w Teatrze Impresaryjnym, zawsze w Teatrze Impresaryjnym i o godzinie 18:00, i co warte, dzięki temu,
1: We
0: że jest
1: wtorki. We
0: we wtorki,
1: wtorki.
0: tak, zawsze we wtorki, co warto podkreślić, są to seanse bezpłatne, otwarte dla wszystkich, a otwarte są dzięki temu, że uzyskaliśmy grant z Fundacji Orlen w ramach konkursu Energia Sąsiedztwa.
1: Iza, ale teatr impresaryjny ma określone gabaryty i swoją pojemność. Nie boisz się trochę, że zabraknie miejsc dla chętnych do, bo DKF 8 te swoje działalności rozpoczynał, tych osób przychodziło niewiele, później ta sala się coraz bardziej wypełniała i były takie seanse, że ludzie stali nawet
0: Były
1: i
0: takie seanse,
1: oglądali.
0: ale trochę się czasy zmieniły i dzisiaj dzięki temu, albo przez to, że mamy do czynienia z bardzo dużą ilością różnych platform, gdzie można sobie obejrzeć domowo i ludzie są coraz bardziej zabiegani, mamy tego świadomość i ludzie czasami nie mają siły po prostu wyjść z domu, to te nasze seanse DKF-owe w Multikinie już nie są tak oblegane. Tam spotykamy się na takiej sali 100-osobowej, a w teatrze wczoraj na naszym seansie było około 70 osób. Wyświetlamy na sali kameralnej, ale jesteśmy przygotowani. Jeśli Państwo będą liczniej do nas przychodzili, to wtedy przejdziemy na salę widowiskową.
1: Czyli nie ma się co
0: Nie
1: bać,
0: ma się co
1: można
0: obawiać.
1: przyjść, miejsce zawsze się znajdzie. Powiedzieliśmy, że ten miesiąc sierpień to jest miesiąc, który mówi o tym, co dzieje się w tej przestrzeni, mediach społecznościowych, czyli w internecie i tego będą dotyczyły również rozmowy, bo DKF 8 to już w nazwie zawiera dyskusyjny klub. Nie jest tak, że tam się przychodzi, ogląda seans, bo później się o nim rozmawia. Nawet jeśli nie w całej pełnej grupie, to widać ewidentnie grupki osób, które przyszły, dyskutują. Te filmy zmuszają do jakby uruchomienia myślenia, nie chciałabym powiedzieć i nikogo przez to urazić, ale jakiejś wyobraźni, do pochylenia się nad problemem, którego dotykają.
0: Tak, znaczy, tak jest cel, żeby skupić się na jakimś konkretnym temacie. My wybraliśmy 17 tematów. Oczywiście, skoro taki wybór nastąpił, to znaczy, że w jakiś sposób te tematy są dzisiaj ważne i nie dotyczą tylko jednej osoby, mnie czy ciebie, ale grupy osób. I pokazując film, niejako przywołujemy, że ta myśl, niech ona wybrzmi. Pokazujemy też inny punkt widzenia, bo film dokumentalny to jest inny punkt widzenia osoby, która, mówiąc tak dokładnie, no, nie znamy reżysera i nagle okazuje się, że widzimy obraz, który jest porywający, który jest prawdziwy, emocjonalny, gdzie się chce płakać, gdzie chce się śmiać, albo okrutna złość nas ogarnia. To jest siła oczywiście obrazu, i siła mistrzów, to jest wielkość, bo też jeszcze warto powiedzieć, że nasz

0: że filmy to są wszystkie, są bardzo starannie wyselekcjonowane i to są filmy pokazywane na wielu festiwalach. Na pewno na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, który jest naszym partnerem w tym projekcie, ale też na Sundance w Tribece i oczywiście w Berlinie. Więc to są filmy, które są uniwersalne, są światowe i pokazują problem nie tylko nasz tutaj, ale okazuje się, że nasze problemy mają również odniesienie w tej skali globalnej.
1: To jest miesiąc sierpień pod hasłem internet, najogólniej mówiąc, ale mamy wrzesień i zupełnie inną myśl przewodnią. I tutaj też specjalnie do tego dobrana propozycja filmowa.
0: Tak, znaczy miesiąc wrzesień to są lekcje niewolności, a takim hasłem jest: każde trudne spotkanie z drugim człowiekiem to lekcja o nas samych. Filmem, na który myślę, że będzie duże zainteresowanie, to jest pan Nikt kontra Putin. To taki najmocniejszy element niejako wiążący nas z polityką, ale bardzo gorąco polecam ten film, bo on jest realizowany ukrytą kamerą gdzieś na Uralu, w małej miejscowości. Pokazuje, jak system od najmłodszych lat, jak w Rosji od najmłodszych lat, dzieci są indoktrynowane, dzieci są militaryzowane wręcz. To jest taki głos o tym, jak powinna wyglądać edukacja.
1: I październik. Przejdźmy przez te 8 miesięcy, bo to jest ważne. Te hasła przewodnie są, tak jak powiedziałaś, bardzo ważne. One też zdeterminowały dobór filmów.
0: W październiku mamy Dolinę Nostalgii. I hasłem jest: melancholia nie musi ranić, może stać się siłą do szukania prawdy. Jeśli chodzi o film, to już muszę sięgnąć do kartki niestety. To jest dwa filmy mamy, Bez końca, bardzo film pokazywany, nagrodzony na tegorocznym festiwalu Millennium Docs Against Gravity. To jest opowieść o ojcu, którego syn zaginął i który systematycznie przeczesuje samodzielnie Wisłę. A drugi film, Broken English, to o Marianne Faithfull. To jest bardzo piękna opowieść o wielkiej aktorce, która przeżyła niejedno w życiu, w związku z tym bardzo bogate wydarzenia i taką refleksję o życiu. Dalej?
1: Dalej, listopad.
0: Listopad, etap czwarty, Zew dzikich odstępów z hasłem Zatrzymaj się i posłuchaj. Świat mówi do nas bez użycia słów. Bardzo piękny etap. Z filmami.
1: O lesie między innymi.
0: O lesie, tak. Pieśni lasu i sny o słoniach. W grudniu mamy przystanek Czułość. Zatrzymaj czas dla najbliższych. To jedyny prezent, który naprawdę się liczy. I tu dwa filmy. Najstarsza osoba na świecie. Słodko-gorzki, niespieszny, pełen życiowej mądrości. Portret starości, samotności i nieuchronnego upływu czasu. A drugi, Tajemniczy prezent, czyli ciepły, detektywistyczny dokument przedstawiony w reżyserii autorki Naturalnej dzikości serca. Czyli opowieść o prezencie, który rodzina dostaje od kilkunastu lat i próbie odnalezienia nadawcy tego prezentu.
1: Nie zdradzimy, czy się udało.
0: Słucham?
1: Nie zdradzimy, czy się udało odnaleźć nadawcę.
0: Nie zdradzimy. To trzeba
1: zapraszamy,
0: zobaczyć,
1: tak,
0: proszę Państwa,
1: w grudniu.
0: Przyjść do nas na film. Tak.
1: Mm-hmm.
0: Teraz w styczniu Na szlakach wolności. Pojawimy się Na szlakach wolności. I wolność nie jest dana raz na zawsze. To droga, którą trzeba sobie wywalczyć. Taki poważny miesiąc i dwa filmy istotne, bo Lis i Różowy Księżyc to jest film, który wygrał nagrodę Amnesty International na tegorocznym festiwalu Millennium Docs Against Gravity. I to jest dokument kręcony przez 5 lat za pomocą smartfona przez 16-letnią Afgankę. I w zasadzie więcej wszystko dalej będzie w filmie. A drugi film, Pomiędzy woskiem a złotem. I to jest film, który był pokazywany w Berlinie, na festiwalu berlińskim.

0: A reżyserka oddaje głos współczesnym Etiopczykom, dekonstruując zachodni paternalizm słynnego reportażu Ryszarda Kapuścińskiego. Więc ten film jest po to, żebyśmy tutaj poznali Etiopię nie tylko pamiętając o tym, co napisał Kapuściński, ale trochę bardziej współczesną. Dalej, w lutym.
1: W lutym, mamy
0: W
1: luty.
0: lutym mamy W oceanie słów. I tu w zasadzie mamy dwa piękne filmy. Jeden to jest świetny, to jest Umberto Eco i Biblioteka Świata. Jak sam tytuł mówi, opowieść o ogromnych zbiorach, liczących sobie no, około 30 tysięcy książek. Ogromnych zbiorach Umberto Eco, bibliotece, która dzisiaj, można powiedzieć, jest jedną z największych bibliotek, a jest prywatną, chociaż jest odziedziczona. A drugi film, Bibliotekarki, czyli opowieść o bibliotekach w Stanach Zjednoczonych i o tym, jak polityka do tych bibliotek wchodzi i jak panie pracujące w bibliotece, jak bibliotekarki bronią literatury, bronią książek.
1: I miesiąc, a jeszcze hasło do
0: Hasło
1: tego.
0: tak. Książki to mapy pamięci. Otwórz je, aby odkryć nieskończone światy. I końcówka.
1: Tak,
0: Marzec. W marcu
1: zakończenie projektu.
0: tak, końcówka projektu. W marcu będą wyjątkowo trzy filmy. Ten 17 tutaj się jeszcze zmieści. Tytuł jest Horyzonty Prawdy, Wielki Finał. Odkryj prawdę ukrytą za ekranem i weź odpowiedzialność za nasz wspólny dom. I zobaczymy film Co za fantastyczna maszczyna, czyli nagrodzony na festiwalu w Sundance i w Berlinie. Kolaż historyczny pokazujący od czasu narodzin filmu, kina. Bardzo taki film, który pokazuje duży fragment życia człowieka. Ujmując też oczywiście czasy współczesne, czyli te miliardy kamer i zdjęcia, które się pojawiają na Facebooku, TikToku. To też jest świat filmu, kina. Tak. Drugi film, Orwell 2 plus 2 równa się 5, to przejmująca analiza spuścizny George'a Orwella w dobie postprawdy. I na koniec film, który podsumowuje i właściwie w naszym interpretacji, w naszym uznaniu jest jednym z najważniejszych tematów, który obecnie, nad którym powinniśmy się obecnie pochylić. To jest to, co się dzieje z naszą planetą i pokażemy film Niedźwiedzica. Niedźwiedzica to kilka lat kręcony film opowiadający o skutkach ocieplenia niestety naszego klimatu. To historia polarnej niedźwiedzicy Frost i jej młodych, którzy muszą się w tym nowej rzeczywistości odnaleźć.
1: Powiedziałaś, że w trakcie tych seansów, na pewno na jednym, o którym wspomniałaś, będą specjalnie zaproszeni
0: Tak.
1: goście. Czy to jest jedyny seans, na którym pojawi się gość specjalny, czy przygotowujecie więcej takich niespodzianek?
0: Tak, znaczy ja powiedziałam o Agnieszce, dlatego że to jest taki film właściwie, który wydaje mi się bardzo jest nam potrzebny. I korzystamy z lasu, mamy dużo lasów dookoła i czasami idziemy do tego lasu, idziemy na grzyby, idziemy na spacer. I Agnieszka pokaże nam, jak korzystać bardziej z lasu, jak wyciągnąć z tego tą dobrą energię z lasu. Natomiast będzie więcej gości, oczywiście. Postaramy się jak najbardziej zapełnić ten program gośćmi, i tak, żeby niejako spuentować film, żeby z tego filmu została również taka refleksja słowna.
1: Czyli tak jak wskazuje nazwa DKF,
0: Tak, będziemy się starać.
1: dyskusyjny, będzie
0: Tak.
1: dyskusja, będzie mnóstwo emocji, bo zwykle po

0: tych DKM-owskich seansach filmowych, no nie wychodzi się zupełnie obojętnym. Wychodzi się na pewno z refleksją, na chwilę się zatrzymuje, to widać jak ci, którzy przybywają na seanse, no wychodzą czasami w milczeniu, czasami, tak jak powiedziałaś, roześmiani, a czasami ze łzami w oczach.
1: Tak, znaczy, no, tak powinno być w DKF-ie. To nie są filmy oczywiście takie, o których się szybko zapomina. One muszą coś zostawić. Nie wszystkim, znaczy to jest tak, że żeby tak było, jak mówisz, żeby coś zostawić, to musi być reakcja, musi być relacja pomiędzy widzem a obrazem. Wszyscy jesteśmy różni. Każdy ma swoje w głowie, każdy ma swoją jakąś naturę czy swoje oczekiwania. W związku z tym oczywiście, że nie jest tak, że wszyscy odbieramy jednakowo. Ta dyskusja, o której mówisz, to jest próba zobaczenia tego samego filmu w drugim człowieku i być może dostrzeżenia po filmie czegoś, co nam umknęło. A filmy są takie, żeby właśnie trochę złamać głowę. Bardzo ładna nazwa Against Gravity to jest oderwij się. Oderwij się od tego, kim jesteś, co robisz, jak jesteś zmęczony. Na chwilę się wyłącz z tego świata. Obejrzyj film i zobacz, co mówią inni, co myślą inni.
0: No ale te filmy właśnie nie pozwalają tak do końca się wyłączyć. One pokazują taką bardzo nagą prawdę
1: tak,
0: o świecie.
1: tak.
0: To nie jest tak. Czasami my nawet, wiedząc o skali zjawiska, jak chociażby o hejcie, no bo przecież kto
1: tak.
0: nie słyszał o hejcie, do końca nie zdajemy sobie sprawy, jak to działa, dzięki takim seansom, które jakby
1: rozbierają na części.
0: Na części
1: Tak.
0: pierwsze,
1: tak.
0: My sobie jeszcze bardziej uświadamiamy pewne rzeczy.
1: Tak, no ale na moment, kiedy wchodzimy do kina i oglądamy film, to niejako odsuwamy wszystkie inne problemy.
0: Skupiamy.
1: Prawda? I o to chodzi, że wyłączamy się ze swojego życia, skupiamy się na problemie. Tam jest burza mózgu, wszystko płynie mocno, czasami właśnie z takim drżeniem serca i bólem brzucha. I potem jest ten moment, że to, co zobaczyliśmy, musi się wgryźć w nas. Musi się zaadaptować do tego naszego, do naszego
0: tego,
1: natury,
0: co mieliśmy w świadomości
1: do tej,
0: też.
1: No, tak, do tej świadomości. Ale istotą oglądania filmu jest oderwać się. Wyjść z domu, wejść do kina. To jest różnica między oglądaniem w kinie i oglądaniem w domu. W kinie czarny ekran, nie ma telefonów, nie ma potrzeby
0: przerwy na herbatkę.
1: Tak, przerwy, tak. Nie ma podgrzania zupy czy tam czegoś innego. Po prostu jest cały długość filmu, cały ten czas poświęcony tylko ja i film.
0: To teraz jeszcze przypomnijmy dokładnie, bo wszystkie seanse są wyświetlane bezpłatnie. Każdy może przyjść i zobaczyć. Oczywiście nie mówimy, że każdy seans po kolei, ale może jakiś
1: tak.
0: miesiąc, szczególnie jest Państwu bliski albo jesteście ciekawi właśnie tego miesiąca i tego hasła przewodniego, co tam może się wydarzyć i jak to widzą inni. Gdzie będą się odbywały te seanse, o której? To jest ważna informacja. Bo to jest cyklicznie w miesiącu,
1: tak.
0: Zawsze o tej samej porze, w tym samym miejscu.
1: Wszystkie seanse będą się odbywały w naszym Teatrze Impresaryjnym imienia Włodzimierza Gniazdowskiego przy ulicy Wojska Polskiego 13. Zawsze, jak już ten termin, zawsze jest to wtorek i zawsze jest to godzina 18. I zawsze są to seanse bezpłatne.
0: Po dwa seanse w miesiącu marcu,
1: tak.
0: Na podsumowanie.
1: Tak.
0: Jeszcze jeden, 17 seans, taki spinający.
1: Tak.
0: Tak jak powiedziałaś, najważniejszy wydawać by się mogło z punktu widzenia tego, co się wokół nas dzieje. Proszę Państwa, serdecznie zapraszamy, warto.
1: Bardzo.
0: To ambitne kino, ale przecież my jesteśmy ambitni i myślący, a czasami takie pobudzenie, ta iskra, ten instynkt może spowodować, że będzie nam się na przykład żyło lepiej, że inaczej spostrzeżemy różne rzeczy po tej podróży.

0: branży filmowej z Orlenem, DKF wraca do swoich seansów, tych, które odbywają się w multikinie,
1: Tak.
0: rozumiem, czyli już w kwietniu.
1: Tak, ja tylko chcę powiedzieć, że potraktujmy to jak podróż. Tak jak wyjeżdżamy wypocząć, wyjeżdżamy czasami do pracy, tak wyjedźmy tym razem w światy, które może trochę znamy, ale nie do końca, albo bardzo dobrze znamy, ale zobaczmy, co myślą o tym inni. Zobaczmy świat z perspektywy dokumentalistów, z perspektywy ludzi, którzy uważają, a mało tego, to ludzi, którzy zostali docenieni też na wielkich festiwalach filmowych i pokazują nam swój punkt widzenia. Więc wejdźmy w dialog.
0: Dziękuję bardzo. Izabela Trojanowska, dyskusyjny
1: Dziękuję
0: klub
1: bardzo.
0: Filmowy Ósemka, była moimi Państwa gościem. Dziękuję Ci jeszcze raz, Iza.
1: Pięknie dziękuję, bardzo pięknie dziękuję i zapraszam bardzo.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Wakacje powoli dobiegają końca, ale w Miejskiej Bibliotece Publicznej wciąż trwają zajęcia edukacyjne i rozwojowe dla dzieci i młodzieży. Biblioteka to nie tylko miejsce, w którym można wypożyczyć książkę. Na wakacje dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji, które pozwalają ciekawie i aktywnie spędzić wolny czas. Do tej pory odbyły się m.in. warsztaty Magia w Słoiku, Tajemniczy Ogród oraz Puzzlowe Pogaduchy.
1: Trwają w bibliotece, dokładnie w Strefie Dziecka, strefo wakacje, czyli to są takie zajęcia literacko-plastyczne, czyli na bazie książki i książek dla dzieci. Tworzymy zajęcia, w których dzieci mogą rozwijać się twórczo.

0: plastycznie, kreatywnie. Dzisiaj będą robić na przykład bransoletki, pocztówkę z wakacji swoją własną, autorską, także będzie dużo się działo twórczo i kreatywnie. W zasadzie w strefie dziecka codziennie coś się dzieje dla najmłodszych, no i też dla trochę starszych dzieci. Przy okazji korzystania z biblioteki, z wypożyczania książek, można zajrzeć do strefy dziecka i tutaj zawsze jakieś atrakcje czekają, jakieś małe warsztaty czy zajęcia plastyczne. I po prostu w godzinach pracy biblioteki można tutaj zajrzeć, zapytać pań bibliotekarek, co dzisiaj ciekawego się u nas dzieje. Na pewno coś się codziennie znajdzie.
1: Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, dzięki czemu wakacyjny czas mogą spędzać kreatywnie i w gronie rówieśników.
2: Mam na imię Emilka i mam 8 lat. Chodzę do trójki.
3: Świetnie, a powiedz, co przyszłaś robić na dzisiejszych zajęciach?
2: Bawić się i robić jakieś plastyczne zadania albo rzeczy.
3: Co będziecie dzisiaj robić na tych zajęciach? Macie już jakieś pomysły?
4: Będziemy grali i robili bransoletki.
5: Teraz robimy bransoletki i będziemy grać.
6: Teraz robimy bransoletki, a potem będziemy grać.
3: Czy jesteście pierwszy raz na tych zajęciach, czy przychodziłyście już?
7: Ja przychodziłam.
8: Nie.
9: Ja przychodziłam z bratem.
10: Ja jestem pierwszy raz.
3: A powiedzcie, lubicie spędzać tutaj czas?
11: Tak. Fajnie jest.
12: Tak.
1: Biblioteka zaprasza wszystkich, którzy chcą ciekawie wykorzystać ostatnie dni wakacji. W harmonogramie wciąż są kolejne zajęcia i atrakcje dla najmłodszych. Praca strażaków nie kończy się na wyjazdach do akcji ratowniczych. Latem to także czas intensywnych działań informacyjnych. Strażacy pojawiają się na lokalnych imprezach i piknikach, gdzie przypominają, jak bezpiecznie spędzać wakacje.
13: Okres letni w pełni, w zasadzie już jest końcówka okresu letniego, to już jest końcówka wakacji. Natomiast wszyscy jeszcze gdzieś tam wypoczywamy, straż pożarna cały czas pracuje i czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich naszych mieszkańców, dlatego oprócz tego, że wyjeżdżamy do zdarzeń, interwencji, które są na terenie miasta i powiatu włocławskiego, to znaczy, że prowadzimy szeroko zakrojoną prewencję, w której to staramy się uczyć mieszkańców bezpiecznych zachowań. Teraz różnego rodzaju pikniki związane z OC i OL, czyli obroną cywilną i ochroną ludności, w których to czynny bierzemy udział. Mamy też bardzo bogaty sprzęt, wyposażenie, które pokazuje, jak bezpiecznie się zachować w różnego rodzaju sytuacjach. Na tego rodzaju pikniki bardzo serdecznie zapraszamy. Te informacje są na stronie Komendy Wojewódzkiej, czy też w lokalnych mediach. Za Państwa pośrednictwem jest to nam bardzo miło, że możemy też informować mieszkańców.
1: Służby angażują się w działania na rzecz naszego bezpieczeństwa także wtedy, gdy wyjeżdżamy i odpoczywamy na świeżym powietrzu. To między innymi okazja, by porozmawiać z mieszkańcami o zagrożeniach, które mogą pojawić się podczas letniego wypoczynku.
13: Obozy harcerskie, które były na terenie naszego powiatu, też były zabezpieczone przez Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną. Cieszymy się, że wszystkie służby w to się zaangażowały, włącznie z gminami, gdzie czuwaliśmy bezpieczeństwem naszych malów, a tam harcerze dzieci wypoczywały w wieku już od 6 lat, także to naprawdę wymagało dużego wysiłku, żeby w jakiś sposób to wszystko bezpiecznie przeprowadzić przez ten wypoczynek. Cóż, bardzo, bardzo też chciałem tutaj pochwalić współpracę między służbami tutaj miejskimi, policją, pogotowiem ratunkowym, WOPR-em, gdzie wspólnie prowadzimy działania ratownicze, ale też i prewencyjne. Z WOPR-em i z policją mamy bezpieczny akwen, w którym to bierzemy wspólnie udział, patrolujemy nasze lokalne wody, gdzie ewentualnie w jakichś sytuacjach zagrożenia staramy się zwracać uwagę, upominać i też uczyć bezpiecznych zachowań.
1: O nasze bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku wspólnie dbają strażacy, policjanci i ratownicy WOPR-u, którzy nie tylko reagują na zagrożenia, ale także edukują i przypominają, jak bezpiecznie spędzać letni czas.
7: 42 mieszkania i 645 wniosków. Lokale w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej cieszą się rekordowym zainteresowaniem. Ratusz przyjmował dokumenty od 21 do 31 lipca. Z powodu dużego zainteresowania Urząd Miasta musiał zmienić terminy weryfikacji wniosków.
8: W związku z rekordową ilością wniosków,

0: która wpłynęła w związku ze staraniem się o miejsce na mieszkanie przy ulicy Celulozowej 19. Musieliśmy przedłużyć terminy rozpatrywania tych wniosków. Projekt listy będzie opublikowany do 25 września, potem 7 dni będzie na ewentualne odwołania i do 16 października opublikujemy ostateczną listę zakwalifikowanych kandydatów. Tutaj mamy do czynienia z ostatnim blokiem, czyli już siódmym blokiem przy ulicy Celulozowej. Tutaj było 42 mieszkania, 20 mieszkań jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, 2 mieszkania dla seniorów, czyli osób powyżej 60 roku życia. I tutaj wszystkie wnioski rozpatruje Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Ta komisja jest powołana przez prezydenta, natomiast członkami tej komisji są niezależne osoby pochodzące z różnych środowisk, które mają swoje doświadczenie właśnie związane z tematem lokalowym, mieszkaniowym. Są to zasłużone osoby wywodzące się z różnych środowisk pod kątem zarówno zawodowym, jak i związanymi z taką codziennością, z życiem społecznym.
1: Pierwotnie projekt listy wnioskodawców miał zostać przygotowany i podany do publicznej wiadomości do 17 sierpnia, natomiast lista ostateczna 15 września. Liczba wniosków była zwiększona między innymi dlatego, że zmieniono sposób kwalifikacji osób mogących ubiegać się o mieszkanie.
0: Ta rekordowa liczba 645 wniosków wynika również z tego, że podczas tego naboru mieliśmy do czynienia z takim nowum, jeżeli chodzi o nabór wniosków mieszkaniowych. Mianowicie tutaj mogły również składać wnioski osoby, które mieszkają w miejskim obszarze funkcjonalnym, ale deklarują, że ich centrum życiowe jest we Włocławku. Dlatego tutaj ta zmiana, stąd też właśnie ta rekordowa liczba tych wniosków. Tak jak wspomniałem, skończyliśmy nabór na ostatni blok przy ulicy Celulozowej. Wcześniej mieliśmy do czynienia z ulicą Brzeską 15, z Maślaną 4 przez 6, ale tak naprawdę już w najbliższym czasie kolejne lokalizacje, ponieważ tutaj możemy wspomnieć między innymi o Królewieckiej 12, czy chociażby o planowanym osiedlu przy ulicy Cienistej.
1: Lokale oddawane są w standardzie pod klucz, a więc mają wykończone podłogi, zamontowane drzwi wewnętrzne, biały montaż oraz kuchnię z kuchenką indukcyjną. Mieszkania mają również balkony oraz komórki lokatorskie. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejny seans realizowany dzięki wsparciu Fundacji Orlen. Tym razem film Zhakować hejt. My Wingren to uznana i wielokrotnie nagradzana szwedzka dziennikarka, nazywana przez media prawdziwą dziewczyną z tatuażem.
2: 25 sierpnia we wtorek mamy kolejną odsłonę naszego projektu Filmowe podróże z Orlenem. O godzinie 18 zapraszam do Teatru Impresaryjnego na film Zhakować hejt szwedzkiej dziennikarki Mii Wingren, która nazywana jest prawdziwą dziewczyną z tatuażem. Film pokazuje całą przestrzeń hejtu od strony tych, którzy temu hejtowi stworzyli warunki, czyli od strony mediów społecznościowych, Facebooka i innych platform społecznościowych, a uświadamia nam ten film, w jaki sposób na naszych oczach ta epidemia nienawiści się rozwija i jak jesteśmy bezbronni, jak nie posiadamy narzędzi do tego, żeby temu przeciwdziałać.
1: Zhakować hejt odsłania to, co inni chcieliby, aby pozostało w ukryciu. Seans odbędzie się 25 sierpnia w Teatrze Impresaryjnym w Włocławku. Filmowe podróże z Orlenem finansowane są z grantu Fundacja Orlen w ramach programu Energia Sąsiedztwa. O całym repertuarze filmowych podróży w studiu telewizji Kujawy. W Ciechocinku na terenie Muzeum Warzelni Soli i Lecznictwa Uzdrowiskowego odbyło się Święto Soli. Wydarzenie przyciągnęło tłumy ludzi. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, takich jak ważenie soli, pokazy rzemieślnicze czy bezpłatne zwiedzanie muzeum.
3: Impreza już po raz kolejny w Ciechocinku, w tym miejscu szczególnym, w miejscu, w którym sól i warzelnictwo ma szczególne znaczenie. Fajnie robi to Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka wspólnie z Uzdrowiskiem Ciechocinek i Gminą Miejską Ciechocinek. Wydarzenie, które pokazuje kulturę naszego regionu, ale specyfika Ciechocinka, gdzie można zobaczyć, jak się sól kiedyś ważyło. Tym bardziej, że teraz mamy te przepiękne

0: Ileusze, 190 lat uzdrowiska i 110 lat praw miejskich.
1: Ciechocińska fabryka soli działa od 1832 roku. Prace budowlane i przygotowania ruszyły już w 1824 roku z inicjatywy m.in. Konstantego Wolickiego i Stanisława Staszica, jednak zniszczenia wojenne opóźniły uruchomienie zakładu.
2: Do chwili obecnej nie zmieniliśmy praktycznie nic, jeżeli chodzi o technologię jej wytwarzania. Oczywiście skala produkcji uległa zmianie, bo w tej chwili rzeczywiście nie ma aż takiej dużej potrzeby, żeby kupować produkt wyjątkowy, zwłaszcza że na rynku znajduje się bardzo dużo soli z różnych stron świata o różnych właściwościach, pomimo tego, że uważam, że nasza sól jest wyjątkowa i najlepsza na świecie. Mogę to śmiało powiedzieć, bo jestem od pokoleń Ciechocinianką, a oprócz tego mój dziadek pracował tu na początku oczywiście XX wieku jako kowal właśnie w ciechocińskiej fabryce soli.
1: Największym zainteresowaniem cieszyło się oczywiście miejsce, w którym waży się sól. Na imprezie można było zobaczyć, jak w tradycyjny sposób wytwarza się ciechocińską sól oraz szlam.
3: Naszym źródłem takim solankowym jest grzybek solankowy w Ciechocinku, który zapewne wszyscy na pewno i w Polsce znają, bo myślę, że to jest bardzo sławny grzybek. Jest on po to, aby produkować właśnie solankę na potrzeby tutaj warzelni soli. No dzisiaj on pięknie wygląda, kwiatuszek o niego, ale głównym jego celem jest produkcja solanki w Ciechocinku, tej zagęszczonej solanki. Tam na głębokości około 405 metrów mamy źródło. Pompą popołujemy na górę tego grzybka solankowego. Następnie z grzybka solankowego solanka jest przekazywana na tężnie solankowe, na najwyższą właśnie, na szczyt tężni solankowych, gdzie po ścianie tarniny jest spuszczana w dół celem zagęszczenia, celem produkcji solanki. Przy okazji jest to inhalatorium, ale głównym pomysłem, głównym zamysłem jest produkcja właśnie solanki tej zagęszczonej. I tężnia numer jeden zagęszcza nam solankę do 11%. No i następnie tą zagęszczoną solankę 11% my przekazujemy dalej na tężnię numer dwa, gdzie po kilkakrotnym przepuszczeniu po ścianie tarniny ona jest zagęszczana dalej do 22%. I już taką też zagęszczoną 22% solankę przekazujemy dalej na następną tężnię solankową numer dwa. Tężnia numer dwa, ona już jest tym, można powiedzieć, tą tężnią, która produkuje już tą taką do produkcji solankę, czyli o zagęszczeniu 30%. Tam też trzeba kilkakrotnie ją przepuścić, żeby doprowadzić do 30%.
1: Następnie solanka pompowana jest do warzelni, do drewnianych zbiorników. Zbiorniki mieszczą 90 metrów sześciennych solanki.
3: Teraz może coś powiem na temat tutaj już produkcji. Po przekazaniu solanki tutaj już na teren warzelni soli, tak jak tutaj Państwo widzicie, mamy takie potężne, duże zbiorniki, które mieszczą około 90 metrów sześciennych solanki i nazywamy ten pierwszy pojemnik nazywamy podgrzewaczem. Dlatego podgrzewaczem, że wtedy już konstruktor czy projektant myślał o tym, żeby wykorzystywać gorące gazy, które powstają podczas gotowania, podczas ważenia tej naszej solanki, tej głównej panwi warzennej. Gdybyśmy je odprowadzali bezpośrednio do komina, byśmy to po prostu stracili. Wtedy już myślano, żeby to ciepło wykorzystać i dlatego pod spodem jest labirynt kanałów takich dymnych, którymi krąży to gorące powietrze i podgrzewa nam, tak można powiedzieć, za darmo nawet do 45 stopni solankę. Już taką podgrzaną solankę 45% przekazujemy dalej już bezpośrednio do panwi warzelnej celem ważenia naszej soli i naszego szlamu ciechocińskiego. I tutaj już w ilości 44 metrów sześciennych solanki napuszczamy i musimy to przez 72 godziny gotować. Czyli ważyć, gotować, gotowanie, ważenie, dlatego ważenia soli.
1: Solanka po zagotowaniu krystalizuje się na powierzchni zbiornika, a następnie opada na dno. Pracownicy co 2 godziny zgarniają urobek do brzegu, a następnie za pomocą łopat kładą sól na rejsy, czyli górną część zbiornika.
3: Wszystko, tak jak wcześniej wspominałem, jest przekazane z ust do ust przez starszych pracowników i tutaj nic nie jest zmienione. Tak jak wymyślono produkcję, tak do tej pory my to robimy. I staramy się nie zmieniać, tak żeby właśnie

było komu to pokazać, żeby to przetrwało, że coś takiego jeszcze w cichucinku istnieje, że taka piękna warzenia jak nasza jeszcze jest. Nawet, proszę Państwa, czujecie zapach soli, jak to pięknie pachnie nawet. Ja to zawsze mówię, że pachnie tutaj 200 lat historii. Po zakończeniu cyklu produkcyjnego, po 72 godzinach, trzeba to wszystko spuścić, umyć, wyczyścić, a urobek, tutaj mamy podwieszaną kolejkę ważelną, też

0: magazynie już wtedy jest przerabiany, tak jak sobie klient życzy. Ja bym polecał, żeby był sprzedawany i kupowany w postaci naturalnej, bo nasza sól ciechocińska jest solą znakomitą i nie ma czegoś podobnego na świecie. Głównym naszym produktem to jest ciechocińska sól spożywcza i ciechociński szlam. Produkujemy też ciechociński łuk kąpielowy. Łuk kąpielowy mogę wyjaśnić, jest to ciecz, która zostaje po produkcji, czyli około nam zostaje około 5 metrów sześciennych solanki, czyli tego ługu już wygotowanego. Z tego nie da się wytrącić dalej soli, ale jest za to bogaty w pierwiastki jak wapń, magnez, żelazo.
1: W warzelni pracuje 9 osób na 3 zmiany. W ciągu jednej zmiany wydobywa się około 3 ton soli. W warzelni znajduje się również wielki magazyn do przechowywania uzyskanej soli.
0: Znajdujemy się w magazynie soli w Ciechocinku. Przy warzelni soli znajduje się magazyn, w którym już tą wyprodukowaną naszą surówkę przewozimy tutaj. Za pomocą, tak jak Państwo tutaj możecie zaobserwować, pomocą takich wózków, po prostu trzeba je załadować, oczywiście wszystko ręcznie. Tak jak wcześniej to wspominałem, wszystko robimy tutaj ręcznie. Za pomocą mięśni lucznik przypchnąć ten wózek. Mamy też taką bardzo starą wagę, na której ważymy. Zważyć, przepchnąć dalej na poszczególny rejs. Jeżeli jest klasyfikowane jako sól, to na rejs, który jest przeznaczony dla soli. A jeżeli jako szlam, na rejs, który jest przeznaczony dla szlamu.
2: Sam proces pakowania, panowie też wykonujecie to wszystko ręcznie, czy jest to proces już maszynowy?
0: To znaczy od początku do końca wszystko ręcznie, no jedynie zgrzewanie czy drukowanie odbywa się za pomocą zgrzewarki czy drukarki. Poza tym składanie kartoników, zgrzewanie wszystkich grzewów, musi pracownik jednak to zrobić ręcznie. Tak samo nasypanie każdego woreczka też odbywa się ręcznie.
1: Święto soli było świetną okazją, aby poznać historię Ciechocinka, odkryć lokalne tradycje i przekonać się, jak ważną rolę sól od pokoleń odgrywa w rozwoju oraz uzdrowiskowej tożsamości miasta. Już w ten weekend we Włocławku pojawią się Wikingowie. Spokojnie, miasto nie jest zagrożone. Podobna impreza odbyła się w zeszłym roku i okazała się sukcesem. Osada Wikingów Włocław Bork podobnie pojawi się w Parku Sienkiewicza.
3: Wrocław Bork po raz drugi w tym przepięknym miejscu, w historycznym miejscu, bo w Parku Sienkiewicza, jednym z najstarszych parków miejskich w naszym kraju. Myślę, że wydarzenie istotne, ważne też, a może przede wszystkim, bo zainspirowane znaleziskiem nie tak daleko, bo przecież w nurcie rzeki Wisły odnaleziony został autentyczny miecz Wikinga z X wieku i stąd ta inspiracja. W zeszłym roku świetne wydarzenie, trochę pogoda je pokrzyżowała, ale mimo deszczowej pogody i tak bardzo dużo osób uczestniczyło w wydarzeniu, którym możemy dowiedzieć się trochę więcej o naszej historii, ale też przede wszystkim o historii właśnie tej skandynawskiej związanej z Wikingami.
1: W osadzie pojawią się kramy z różnymi wyrobami, m.in. biżuterią i ozdobami Wikingów, wyrobami z bursztynu, wyrobami kowalskimi, w tym mieczami i nożami, a także rękodziełem szklanym. Będą również wróżby wolwy, wierzba i wróżenie z run. Swój udział zapowiedziały drużyna Grodu Trzygłowa i mazowiecka drużyna Wojów Weles. W ramach imprezy zapraszamy także na prelekcje i koncerty.
4: Będziecie mogli Państwo zobaczyć różne formy bitew, bitwy w szykach, bitwy jeden na jeden, pojedynki, bitwy o most, a także może i nawet jedna niespodzianka, jedna forma bitwy, o której na razie nie będę wspominał, to zapraszam do przyjścia i zobaczenia na własne oczy w naszej osadzie. Oprócz bitew oczywiście masa warsztatów, między innymi warsztaty bursztynnicze, warsztaty skręcania lin, czyli warsztaty powrożnicze, warsztaty kowalskie, gdzie będzie można zobaczyć proces od początku do końca powstawania choćby mieczy czy noży. Będzie też masa kramów, czyli takich mini sklepików, w których każdy z Państwa będzie mógł nabyć jakieś pamiątki z naszej osady. Między innymi będzie kram z prawdziwymi replikami, replikami archeologicznymi, znalezisk prawdziwej biżuterii z epoki Wikingów, także faktycznie to, co nosili Wikingowie. Będzie też można nabyć troszeczkę literatury, dlatego że na festiwalu pojawi się wydawnictwo Triglaf, które wydaje książki popularne i naukowe odnośnie tematyki Słowian i Wikingów. Naprawdę moc atrakcji. Będzie można także wziąć udział w innych warsztatach i pokazach, do których zapraszam Państwa zapoznanie się na stronę Urzędu Miasta. Także naprawdę zapraszamy do naszej osady.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To Twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś gościem moim i Państwa jest Izabela Trojanowska, DKF Ósemka, dyskusyjny klub Ósemka we Włocławku. Dzień dobry, witam Cię serdecznie, Izabela.
1: Dzień dobry, Renato. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie.
0: Iza, DKF Ósemka, taką swoją działalność, do której się już przyzwyczaili włocławianie i nie tylko, bo na te seanse filmowe DKF-u przyjeżdżali ludzie spoza miasta. Zawieszę na chwilę, na 8 miesięcy dokładnie, ale ma z kolei propozycję zupełnie inną i zdecydowanie bardziej obfitą w te seanse filmowe, bo rozpoczyna się projekt filmowe podróże z Orlenem i w ramach tego projektu, no właśnie, ile filmów i w jakim czasie będziemy mogli obejrzeć?
1: Zaplanowaliśmy aż 17 filmów. Zaczęliśmy, tak jak powiedziałaś, w sierpniu, wczoraj dokładnie, 18 sierpnia, a skończymy z końcem marca przyszłego roku. Bardzo gorąco Państwa zapraszam, to będzie bardzo atrakcyjny program.
0: No właśnie, ta podróż podzielona jest na etapy, etapy wyznaczone miesiącami, bo tak pewnie było prościej to usystematyzować. Miesiąc sierpień to miesiąc pod hasłem Myślą przewodnią jaką?
1: Tak, ten miesiąc to jest zatytułowany W cyfrowym labiryncie, a takim hasłem do tego filmu jest Zmień perspektywę, odłącz się od sieci, by połączyć się z ludźmi. I film, który Państwo zobaczą teraz 25, to jest Schakować hejt, więc jest to typowo o zjawisku, z którym mamy do czynienia w przestrzeni medialnej.
0: Film, który nie jest takim filmem wykopanym spod ziemi, ale nagrodzony, uznany i bardzo wartościowy. Powiesz nam coś więcej o tym pierwszym seansie? Drugim właściwie.
1: Tak, to jest film, który na festiwalu w Tribeca został nagrodzony jako najlepszy film. A film to jest o ambitnym takim śledztwie, jakie prowadzi Mai Wingren, dotyczącą mechanizmów i tego, jak ten hejt jest, że tak powiem, prawie że

0: systemowo wprowadzany do internetu. O Mai Wingren mówi się, że jest to odpowiednik szwedzkiej dziewczyny z tatuażem, bo poświęciła temu filmowi, temu zjawisku bardzo dużo czasu, a co jej się udało dowiedzieć, to Państwo się przekonają, przychodząc do nas na film.
1: No właśnie, gdzie się odbędzie seans?
0: Filmowa podróż z Arlenem będzie zawsze w Teatrze Impresaryjnym. Zawsze w Teatrze Impresaryjnym i o godzinie 18:00. I co warte, dzięki temu, że
1: we wtorki.
0: We wtorki, tak, zawsze we wtorki. Co warto podkreślić, są to seanse bezpłatne, otwarte dla wszystkich, a otwarte są dzięki temu, że uzyskaliśmy grant z Fundacji Orlen w ramach konkursu Energia Sąsiedztwa.
1: Iza, ale teatr impresaryjny ma określone gabaryty i swoją pojemność. Nie boisz się trochę, że zabraknie miejsc dla chętnych do, bo DKF 8 te w swojej działalności rozpoczynał, tych osób przychodziło niewiele, później ta sala się coraz bardziej wypełniała i były takie seanse, że ludzie stali nawet.
0: Były takie
1: seanse,
0: ale trochę się czasy zmieniły i dzisiaj dzięki temu albo przez to, że mamy do czynienia z bardzo dużą ilością różnych platform, gdzie można sobie obejrzeć domowo i ludzie są coraz bardziej zabiegani, mamy tego świadomość i ludzie czasami nie mają siły po prostu wyjść z domu, to też nasze seanse DKF-owe w Multikinie już nie są tak oblegane, tam spotykamy się na takiej sali stuosobowej. A w teatrze, wczoraj na naszym seansie było około 70 osób. Wyświetlamy na sali kameralnej, ale jesteśmy przygotowani. Jeśli Państwo będą liczniej do nas przychodzili, to wtedy przejdziemy na salę widowiskową.
1: Czyli nie ma się co bać, można przyjść, miejsce zawsze się znajdzie. Powiedzieliśmy, że ten miesiąc sierpień to jest miesiąc, który mówi o tym, co dzieje się w tej przestrzeni, mediach społecznościowych, czyli w internecie, i tego będą dotyczyły również rozmowy, bo DKF 8 to już w nazwie zawiera dyskusyjny klub. Nie jest tak, że tam się przychodzi, ogląda seans, bo później się o nim rozmawia. Nawet jeśli nie w całej pełnej grupie, to widać ewidentnie grupki osób, które przyszły, dyskutują. Te filmy zmuszają do jakby uruchomienia myślenia, nie chciałabym powiedzieć i nikogo przez to urazić, ale jakiejś wyobraźni, do pochylenia się nad problemem, którego dotykają.
0: Tak, znaczy tak jest cel, żeby skupić się na jakimś konkretnym temacie. My wybraliśmy 17 tematów. Oczywiście, skoro taki wybór nastąpi, to znaczy, że w jakiś sposób te tematy są dzisiaj ważne i nie dotyczą tylko jednej osoby, mnie czy ciebie, ale grupy osób. I pokazując film, niejako przywołujemy, że ta myśl, niech ona wybrzmi. Pokazujemy też inny punkt widzenia, bo film dokumentalny to jest inny punkt widzenia. Osoby, która, mówiąc tak dokładnie, no, nie znamy reżysera i nagle okazuje się, że widzimy obraz, który jest porywający, który jest prawdziwy, emocjonalny, gdzie się chce płakać, gdzie chce się śmiać, albo okrutna złość nas ogarnia. To jest siła oczywiście obrazu, i siła mistrzów, to jest wielkość, bo też jeszcze warto powiedzieć, że nasze filmy to są wszystkie, są bardzo starannie wyselekcjonowane i to są filmy pokazywane na wielu festiwalach. Na pewno na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, który jest naszym partnerem w tym projekcie, ale też na Sundance w Tribece i oczywiście w Berlinie, więc to są filmy, które są uniwersalne, są światowe i pokazują problem nie tylko nasz tutaj, ale okazuje się, że nasze problemy mają również odniesienie w tej skali globalnej.
1: To jest miesiąc sierpień pod hasłem internet, najogólniej mówiąc, ale mamy wrzesień i zupełnie inną myśl przewodnią. I tutaj też specjalnie do tego dobrana propozycja filmowa.
0: Tak, znaczy miesiąc wrzesień to są lekcje niewolności,

0: A takim hasłem jest: każde trudne spotkanie z drugim człowiekiem to lekcja o nas samych. Filmem, na który myślę, że będzie duże zainteresowanie, to jest pan Nikt kontra Putin. To taki najmocniejszy element niejako wiążący nas z polityką, ale bardzo gorąco polecam ten film, bo on jest realizowany ukrytą kamerą gdzieś na Uralu, w małej miejscowości. Pokazuje, jak system od najmłodszych lat, jak w Rosji od najmłodszych lat, dzieci są indoktrynowane, dzieci są militaryzowane wręcz. To jest taki głos o tym, jak powinna być wyglądać edukacja.
1: I październik. Przejdźmy przez te 8 miesięcy, bo to jest ważne. Te hasła przewodnie są, tak jak powiedziałaś, bardzo ważne. One też zdeterminowały dobór filmów.
0: W październiku mamy Doliny Nostalgii. I hasłem jest: melancholia nie musi ranić, może stać się siłą do szukania prawdy. Jeśli chodzi o film, to już muszę sięgnąć do kartki, niestety. To jest dwa filmy mamy bez końca. Bardzo film niedopokazywany, nagrodzony na tegorocznym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. To jest opowieść o ojcu, którego syn zaginął i który systematycznie przeczesuje samodzielnie Wisłę. A drugi film, Broken English, to o Marianne Faithfull. To jest bardzo piękna opowieść o wielkiej aktorce, która przeżyła niejedno w życiu, w związku z tym bardzo bogate wydarzenia i taką refleksję o życiu. Dalej?
1: Dalej,
0: Dalej,
1: dalej, dalej,
0: dobrze.
1: listopad.
0: Listopad, etap czwarty, Zew dzikich odstępów. Z hasłem: zatrzymaj się i posłuchaj. Świat mówi do nas bez użycia słów. Bardzo piękny etap z filmami
1: O lesie między innymi.
0: o lesie, tak. Pieśni lasu i sny o słoniach. W grudniu mamy przystanek Czułość. Zatrzymaj czas dla najbliższych. To jedyny prezent, który naprawdę się liczy. I tu dwa filmy. Najstarsza osoba na świecie, słodko-gorzki, niespieszny, pełen życiowej mądrości, portret starości, samotności i nieuchronnego upływu czasu. A drugi, Tajemniczy prezent, czyli ciepły, detektywistyczny dokument przedstawiony w reżyserii autorki Naturalnej dzikości serca. Czyli opowieść o prezencie, który rodzina dostaje od kilkunastu lat i próbie odnalezienia nadawcy tego
1: Nie
0: prezentu.
1: zdradzimy, czy się udało. Nie
0: Słucham?
1: zdradzimy, czy się udało odnaleźć
0: Nie
1: nadawcę.
0: zdradzimy. To trzeba
1: Zapraszamy,
0: zobaczyć, proszę
1: tak, w
0: Państwa,
1: grudniu.
0: przyjść do nas na film. Tak. Teraz w styczniu na Szlakach Wolności. Pojawimy się na Szlakach Wolności. I wolność nie jest dana raz na zawsze. To droga, którą trzeba sobie wywalczyć. Taki poważny miesiąc i dwa filmy istotne, bo Lis i Różowy Księżyc to jest film, który wygrał nagrodę Amnesty International na tegorocznym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. I to jest dokument kręcony przez 5 lat za pomocą smartfona przez 16-letnią Afgankę. I w zasadzie więcej, wszystko dalej będzie w filmie. A drugi film, Pomiędzy woskiem a złotem. I to jest film, który był pokazywany w Berlinie, na festiwalu berlińskim. A reżyserka oddaje głos współczesnym Etiopczykom, dekonstruując zachodni paternalizm słynnego reportażu Ryszarda Kapuścińskiego. Więc ten film jest po to, żebyśmy tutaj poznali Etiopię nie tylko pamiętając o tym, co napisał Kapuściński, ale trochę bardziej współczesną. Dalej, w lutym.
1: W lutym, mamy
0: W
1: luty.
0: lutym mamy W oceanie słów. I tu w zasadzie mamy dwa piękne filmy. Jeden to jest film, to jest Umberto Eco i Biblioteka Świata. Jak sam tytuł mówi, opowieść o ogromnych zbiorach, liczących sobie około 30 tysięcy książek. Ogromnych zbiorach Umberto Eco, bibliotece, która dzisiaj, można

0: powiedzieć, jest jedną z największych bibliotek, a jest prywatną, chociaż jest odziedziczona. A drugi film Bibliotekarki, czyli opowieść o bibliotekach w Stanach Zjednoczonych i o tym, jak polityka do tych bibliotek wchodzi i jak panie pracujące w bibliotece, jak bibliotekarki bronią literatury, bronią książek.
1: I
0: Tak.
1: miesiąc, a jeszcze hasło do
0: Hasło
1: tego.
0: tak. Książki to mapy pamięci. Otwórz je, aby odkryć nieskończone światy. I końcówka.
1: Tak.
0: Marzec. W marcu
1: Zakończenie projektu.
0: Tak, końcówka projektu. W marcu będą wyjątkowo trzy filmy. Ten 17 tutaj się jeszcze zmieści. Tytuł jest Horyzonty Prawdy, Wielki Finał. Odkryj prawdę ukrytą za ekranem i weź odpowiedzialność za nasz wspólny dom. I zobaczymy film Co za fantastyczna maszczyna, czyli nagrodzony na festiwalu w Sundance i w Berlinie. Kolaż historyczny pokazujący od czasu narodzin filmu, kina. Bardzo taki film, który pokazuje duży fragment życia człowieka. Ujmując też oczywiście czasy współczesne, czyli te miliardy kamer i zdjęcia, które się pojawiają na Facebooku, TikToku, to też jest świat filmu, kina. Tak. Drugi film, Orwell 2 plus 2 równa się 5, to przejmująca analiza spuścizny George'a Orwella w dobie postprawdy. I na koniec film, który podsumowuje i właściwie w naszym interpretacji, w naszym uznaniu jest jednym z najważniejszych tematów, który obecnie, nad którym powinniśmy się obecnie pochylić. To jest to, co się dzieje z naszą planetą i pokażemy film Niedźwiedzica. Niedźwiedzica, to kilka lat kręcony film opowiadający o skutkach ocieplenia niestety naszego klimatu. To historia polarnej niedźwiedzicy Frost i jej młodych, którzy muszą się w tym nowej rzeczywistości odnaleźć.
1: Powiedziałaś, że w trakcie tych seansów, na pewno na jednym, o którym wspomniałaś, będą specjalnie zaproszeni
0: Tak.
1: goście. Czy to jest jedyny seans, na którym pojawi się gość specjalny, czy przygotowujecie więcej takich niespodzianek?
0: Tak, znaczy ja powiedziałam o Agnieszce, dlatego że to jest taki film właściwie, który wydaje mi się bardzo jest nam potrzebny. I korzystamy z lasu, mamy dużo lasów dookoła i czasami idziemy do tego lasu, idziemy na grzyby, idziemy na spacer i Agnieszka pokaże nam, jak korzystać bardziej z lasu. Jak wyciągnąć z tego tą dobrą energię z lasu. Natomiast będzie więcej gości, oczywiście. Postaramy się jak najbardziej zapełnić ten program gośćmi, i tak, żeby niejako spuentować film, żeby z tego filmu została również taka refleksja słowna.
1: Czyli tak jak wskazuje nazwa DKF,
0: Tak, będziemy się starać.
1: dyskusyjnie, będzie
0: Tak.
1: dyskusja, będzie mnóstwo emocji, bo zwykle po tych DKM-owskich seansach filmowych no nie wychodzi się zupełnie obojętnym, wychodzi się na pewno z refleksją, na chwilę się zatrzymuje, to widać jak ci, którzy przybywają na seanse, no wychodzą czasami w milczeniu, czasami, tak jak powiedziałaś, roześmiani, a czasami ze łzami w oczach.
0: Tak, znaczy, no, tak powinno być w DKF-ie. To nie są filmy oczywiście takie, o których się szybko zapomina. One muszą coś zostawić. Nie wszystkim, to jest tak, żeby tak było, jak mówisz, żeby coś zostawił, to musi być reakcja, musi być relacja pomiędzy widzem a obrazem. Wszyscy jesteśmy różni. Każdy ma swoje w głowie każdy ma swoją jakąś naturę, czy swoją.

0: swoje oczekiwania. W związku z tym oczywiście, że nie jest tak, że wszyscy odbieramy jednakowo. Ta dyskusja, o której mówisz, to jest próba zobaczenia tego samego filmu w drugim człowieku i być może dostrzeżenia po filmie czegoś, co nam umknęło. A filmy są takie, żeby właśnie trochę złamać głowę. Bardzo ładna nazwa Against Gravity to jest oderwij się od tego, kim jesteś, co robisz, jak jesteś zmęczony, na chwilę się wyłącz z tego świata. Obejrzyj film i zobacz, co mówią inni, co myślą inni.
1: No ale te filmy właśnie nie pozwalają tak do końca się wyłączyć. One pokazują taką bardzo nagą prawdę o świecie. To nie jest tak. Czasami my nawet, wiedząc o skali zjawiska, jak chociażby o hejcie, no bo przecież kto nie słyszał o hejcie, do końca nie zdajemy sobie sprawy, jak to działa, dzięki takim seansom, które jakby rozbierają
0: na części.
1: Na części pierwsze. My sobie jeszcze bardziej uświadamiamy pewne rzeczy.
0: Tak, no ale na moment, kiedy wchodzimy do kina i oglądamy film, to niejako odsuwamy wszystkie inne problemy. Prawda? I o to chodzi, że wyłączamy się ze swojego życia, skupiamy się na problemie. Tam jest burza mózgu, wszystko płynie mocno, czasami właśnie z takim drżeniem serca i bólem brzucha. I potem jest ten moment, że to, co zobaczyliśmy, musi się wgryźć w nas. Musi się zaadaptować do naszego
1: tego,
0: natury,
1: co mieliśmy w świadomości
0: do
1: też.
0: Do tej świadomości. Ale istotą oglądania filmu jest oderwać się. Wyjść z domu, wejść do kina. To jest różnica między oglądaniem w kinie i oglądaniem w domu. W kinie czarny ekran, nie ma telefonów, nie ma potrzeby
1: przerwy na herbatkę.
0: Tak, przerwy, tak. Nie ma podgrzania zupy czy tam czegoś innego. Po prostu jest cały długość filmu, cały ten czas poświęcony tylko ja i film.
1: To teraz jeszcze przypomnijmy dokładnie, bo wszystkie seanse są wyświetlane bezpłatnie. Każdy może przyjść i zobaczyć. Oczywiście nie mówimy, że każdy seans po kolei, ale może jakiś miesiąc, szczególnie jest Państwu bliski albo jesteście ciekawi właśnie tego miesiąca i tego hasła przewodniego, co tam może się wydarzyć i jak to widzą inni. Gdzie będą się odbywały te seanse, o której? To jest ważna informacja. Bo to jest cyklicznie w miesiącu zawsze o tej samej porze, w tym samym miejscu.
0: Wszystkie seanse będą się odbywały w naszym Teatrze Impresaryjnym imienia Włodzimierza Gniazdowskiego przy ulicy Wojska Polskiego 13. Zawsze, jak już ten termin, zawsze jest to wtorek i zawsze jest to godzina 18. I zawsze są to seanse bezpłatne.
1: Po dwa seanse w miesiącu marcu na podsumowanie. Jeszcze jeden, 17 seans, taki spinający. Tak jak powiedziałaś, najważniejszy wydawać by się mogło z punktu widzenia tego, co się wokół nas dzieje. Proszę Państwa, serdecznie zapraszamy, warto.
0: Bardzo.
1: To ambitne kino, ale przecież my jesteśmy ambitni i myślący, a czasami takie pobudzenie, ta iskra, ten instynkt może spowodować, że będzie nam się na przykład żyło lepiej, że inaczej spostrzeżemy różne rzeczy. Po tej podróży filmowej z Orlenem, DKF wraca do swoich seansów, tych, które odbywają się w multikinie, rozumiem, czyli już w kwietniu.
0: Tak, ja tylko chcę powiedzieć, że potraktujmy to jak podróż. Tak jak wyjeżdżamy wypocząć, wyjeżdżamy czasami do pracy, tak wyjedźmy tym razem w światy, które może trochę znamy, ale nie do końca, albo bardzo dobrze znamy, ale zobaczmy, co myślą o tym inni. Zobaczmy świat z perspektywy dokumentalistów, z perspektywy ludzi, którzy uważają, a mało tego, to ludzi, którzy zostali docenieni też na wielkich festiwalach filmowych i pokazują nam swój punkt widzenia. Więc wejdźmy w dialog.
1: Dziękuję bardzo, Izabela Trojanowska, Dyskusyjny
0: Dziękuję
1: Klub.
0: bardzo.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Wrocław Bork, po raz drugi w tym przepięknym miejscu, w historycznym miejscu, bo w Parku Sienkiewicza, jednym z najstarszych parków miejskich w naszym kraju. Myślę, że wydarzenie istotne, ważne też, a może przede wszystkim, bo zainspirowane znaleziskiem nie tak daleko, bo przecież w nurcie rzeki Wisły odnaleziony został autentyczny miecz wikinga z X wieku i stąd ta inspiracja. W zeszłym roku świetne wydarzenie, trochę pogoda je pokrzyżowała, ale mimo deszczowej pogody i tak bardzo dużo osób uczestniczyło w wydarzeniu, którym możemy dowiedzieć się trochę więcej o naszej historii, ale też przede wszystkim o historii właśnie tej skandynawskiej związanej z wikingami. I to jest taka historia przekazywana nie tylko z ust do ust, ale też na konkretnych przykładach przez, co jest bardzo istotne, pasjonatów, którzy przyjadą i przyjechali w zeszłym roku i przyjadą w tym roku ponownie z całej Polski do Włocławka. Osada wikinga na mieszkańców regionu włocławskiego, w szczególności na mieszkańców Włocławka, w tym miejscu czekać będzie na Państwa od piątku do niedzieli, ale kulminacja jest oczywiście w sobotę i w niedzielę, czyli od 10 do 20 w sobotę i od 10 do 18 w niedzielę. Mnóstwo interesujących, ciekawych rzeczy, o których pewnie więcej organizatorzy z panią dyrektor i z najprawdziwszym wikingiem opowiedzą za chwilę państwu.
1: Proszę państwa, to nie przypadek, że osada wikingów we Włocławku nazywa się Wrocław Bork.

0: bo zgodnie ze źródłami historycznymi przypuszczamy, co zresztą podpowiedział nam współorganizator tego wydarzenia, pan Harald, przypuszczamy, że Włocławek w tamtych czasach mógł właśnie się tak nazywać. Dlatego chcemy tę atmosferę w ten sposób też wywoływać. Proszę Państwa, od ubiegłego roku rozwijamy się w kierunku jeszcze lepszej organizacji Osady Wikingów i w tym roku atrakcji w stosunku do roku ubiegłego będzie znacznie więcej. Oprócz stanowisk z ciekawymi wyrobami, z ciekawym rzemiosłem, które będzie przywoływało właśnie czasy, prehistoryczne dla nas w tej chwili, oczywiście przesadzam tutaj, ale historyczne, będzie także dużo jakby przekazanej wiedzy, bo będzie też prelekcja, będziemy opowiadać na bieżąco o tym, jak żyli Wikingowie. Do tego postaramy się też, żeby Państwu było wesoło, bo będą także koncerty, będzie także muzyka, będzie tło, które pozwoli nam w tym pięknym miejscu Farchu Sienkiewicza przebywać od rana do wieczora w takich okolicznościach, które nawet dla osób, które nie interesują się historią Wikingów, będą bardzo ciekawe, bardzo sprzyjające. Myślę, że pan Harald powie szczegółowo. Ja bym nie chciała tutaj opowiadać o rzeczach, od których mamy specjalistę, więc panie Haraldzie, bardzo proszę opowiedzieć, jakiego rodzaju aktywności, działania, stanowiska, warsztaty będziemy tutaj obserwować i oglądać.
1: Oczywiście. Może zacznę jeszcze od początku. Tak jak pani dyrektor słusznie wspomniała, skąd ta nazwa się wzięła, faktycznie Wikingowie mogli nazywać Włocławek Wlaslavborgiem. Dlatego, że Wlaslavborg w tłumaczeniu z języków skandynawskich to dosłownie gród Włocława, a nazwa Włocławka bierze się domniemanie od imienia właśnie Włocława. Także stąd wzięła się nazwa naszego festiwalu Osady Wikingów w Wlaslavborg. A w Osadzie Wikingów w Wlaslavborg będzie można naprawdę doświadczyć moc atrakcji w tym roku. Myślę, że taką najbardziej widowiskową ze wszystkich, zawsze przyciągającą najwięcej widzów, to pokazy bitew prowadzone przez najlepszych w swoim rodzaju, przez prawdziwych Wikingów. Także będziecie mogli Państwo zobaczyć różne formy bitew. Bitwy w szykach, bitwy jeden na jeden, pojedynki, bitwy o most, a także może i nawet jedna niespodzianka, jedna forma bitwy, o której na razie nie będę wspominał, to zapraszam do przyjścia i zobaczenia na własne oczy w naszej osadzie. Oprócz bitew oczywiście masa warsztatów, między innymi warsztaty bursztynnicze, warsztaty skręcania lin, czyli warsztaty powroźnicze, warsztaty kowalskie, gdzie będzie można zobaczyć proces od początku do końca powstawania choćby mieczy czy noży. Będzie też masa kramów, czyli takich mini sklepików, w których każdy z Państwa będzie mógł nabyć jakieś pamiątki z naszej osady. Między innymi będzie kram z prawdziwymi replikami archeologicznymi, znalezisk prawdziwej biżuterii z epoki Wikingów, także faktycznie to, co nosili Wikingowie. Będzie też można nabyć troszeczkę literatury, dlatego że na festiwalu pojawi się wydawnictwo Triglav, które wydaje książki popularne i naukowe odnośnie tematyki Słowian i Wikingów. Naprawdę moc atrakcji. Będzie można także wziąć udział w innych warsztatach i pokazach, do których zapraszam Państwa zapoznanie się na stronę Urzędu Miasta. Także naprawdę zapraszamy do naszej osady. Poza tym podczas wydarzenia odbędą się dwie prelekcje. Pierwszą poprowadzi w sobotę Igor Gurewicz, specjalista w dziedzinie Słowian i Wikingów. Opowie Państwu o historii miecza od początku, od czasów tak naprawdę prehistorycznych, do tego, jak miecz, czym jest miecz nawet teraz. Tak oczywiście zahaczając też o czasy Słowian i Wikingów i oczywiście o nasz słynny Włocławski miecz. Drugą prelekcję w niedzielę wygłosi Marek Łasisz. Opowie nam o wojażach Wikingów na północnym Atlantyku. Przybliży nam historię, jak możliwe było dopłynąć ze Skandynawii, potem do Islandii, następnie do Grenlandii i aż do Ameryki Północnej. I dlaczego to właśnie Wikingowie na 500 lat przed Kolumbem odkryli faktycznie Amerykę.
0: Będą też atrakcje, myślę, że to też warto powiedzieć, że dobrze tutaj przyjść wspólnie, rodzinnie, w grupach, dlatego że będą też takie możliwości, żeby się sprawdzić w różnych dziedzinach. Będą też takie aktywności sprawności.

0: sieciowym.
1: Tak, oczywiście. Będzie można choćby sprawdzić swoją umiejętność strzelania z łuku. I to dla tych najmniejszych i dla tych największych. Oczywiście wszystko jest darmowe. Każde warsztaty, pokazy w naszej osadzie wikingów są darmowe.
0: Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
2: Szanowni Państwo, ja jeszcze muszę to podkreślić, bo to uważam, że jest też rzecz ważna. Oczywiście no, inspiracją tego wydarzenia był miecz Wikinga, o tym już wspominałem, ale nic by się nie udało, gdybyśmy we Włocławku nie mieli też pasjonatów właśnie tego wczesnego średniowiecza i pasjonatów też Wikingów i całej kultury tej skandynawskiej, która się z Wikingami wiąże. I bardzo się cieszę, że swego czasu mogliśmy się spotkać u mnie w gabinecie i tak naprawdę wtedy zapadła decyzja o tym, że ten pierwszy festiwal Wikingów, bo tak go wtedy nazywaliśmy, późniejsza nazwa to już jest wkład rozwój własny i rozwój tutaj pana Haralda. To wszystko, co się wydarzyło, to właśnie wynika z tego, że mamy wspaniałych, fantastycznych ludzi w naszym mieście, mieszkańców, którzy mają swoje pasje i chcą się nimi dzielić, tak samo jak się chcą dzielić swoim czasem i zarażać też taki sposób pozytywny fascynacją, historią różnego rodzaju. Myślę, że dla młodszych, dla starszych, dla wszystkich to bardzo ważne, żeby się właśnie tym skutecznie zarazić. Także bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. Myślę, że pogoda w tym roku dopisze, że będzie fantastycznie, a tłumy mieszkańców regionu włocławskiego tutaj właśnie w tym miejscu będą mogły przyjść i zobaczyć, jak to mogło być w czasach Wikingów i jak no, w sumie ten teren mógł przez Wikingów być zagospodarowany, bo przecież ten miecz kilkaset metrów stąd został odnaleziony, a to oznacza, że już w X wieku Włocławek i to miejsce, czyli zbieg rzek z Głowiączki i Wisły już były ważne, istotne z punktu widzenia pewnie też transportu komunikacyjnego też i innych wtedy bardzo ważnych rzeczy, o których możemy nawet dzisiaj nie mieć tak naprawdę pojęcia. Także bardzo się cieszę, że drugi raz się spotykamy i mam nadzieję, że no, tak to czuję już też podskórnie, że to już będzie taka nasza włocławska tradycja kontynuowana z roku na rok i z roku na rok będzie się rozrastała i przyciągała coraz większe rzesze mieszkańców już nie tylko regionu włocławskiego, ale też naszego kraju, bo to też się dzieje, przecież tych pasjonatów jest całe mnóstwo w naszym kraju. Także bardzo się cieszę i to jest myślę moment na Państwa pytania, jeżeli są jakieś, to bardzo chętnie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka

0: Zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Wakacje powoli dobiegają końca, ale w Miejskiej Bibliotece Publicznej wciąż trwają zajęcia edukacyjne i rozwojowe dla dzieci i młodzieży. Biblioteka to nie tylko miejsce, w którym można wypożyczyć książkę. Na wakacje dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji, które pozwalają ciekawie i aktywnie spędzić wolny czas. Do tej pory odbyły się m.in. warsztaty Magia w Słoiku, Tajemniczy Ogród oraz Puzzlowe Pogaduchy.
1: Trwają w bibliotece, dokładnie w Strefie Dziecka, strefo wakacje, czyli to są takie zajęcia literacko-plastyczne, czyli na bazie książki i książek dla dzieci. Tworzymy zajęcia, w których dzieci mogą rozwijać się twórczo, plastycznie, kreatywnie. Dzisiaj będą robić na przykład bransoletki, pocztówkę z wakacji swoją własną, autorską, także będzie dużo się działo twórczo i kreatywnie. W zasadzie w Strefie Dziecka codziennie coś się dzieje dla najmłodszych, no i też dla trochę starszych dzieci. Przy okazji korzystania z biblioteki, z wypożyczania książek, można zajrzeć do Strefy Dziecka i tutaj zawsze jakieś atrakcje czekają, jakieś małe warsztaty czy zajęcia plastyczne. I po prostu w godzinach pracy biblioteki można tutaj zajrzeć, zapytać pań bibliotekarek, co dzisiaj ciekawego się u nas dzieje. Na pewno coś się codziennie znajdzie.
0: Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, dzięki czemu wakacyjny czas mogą spędzać kreatywnie i w gronie rówieśników.
2: Mam na imię Emilka i mam 8 lat. Chodzę do trójki.
3: Świetnie, a powiedz, co przyszłaś robić na dzisiejszych zajęciach?
2: Bawić się i robić jakieś plastyczne zadania albo rzeczy.
3: Co będziecie dzisiaj robić na tych zajęciach? Macie już jakieś pomysły?
4: Będziemy grali i robili bransoletki.
5: Teraz robimy bransoletki i będziemy grać.
6: Teraz robimy bransoletki, a potem będziemy grać.
3: Czy jesteście pierwszy raz na tych zajęciach, czy przychodziłyście już?
7: Ja przychodziłam.
8: Nie.
9: Ja przychodziłam z bratem.
10: Ja jestem pierwszy raz.
3: A powiedzcie, lubicie spędzać tutaj czas?
11: Tak. Fajnie jest.
12: Tak.
0: Biblioteka zaprasza wszystkich, którzy chcą ciekawie wykorzystać ostatnie dni wakacji. W harmonogramie wciąż są kolejne zajęcia i atrakcje dla najmłodszych. Praca strażaków nie kończy się na wyjazdach do akcji ratowniczych. Latem to także czas intensywnych działań informacyjnych. Strażacy pojawiają się na lokalnych imprezach i piknikach, gdzie przypominają, jak bezpiecznie spędzać wakacje.
13: Okres letni w pełni, w zasadzie już jest końcówka okresu letniego, to już jest końcówka wakacji. Natomiast wszyscy jeszcze gdzieś tam wypoczywamy, straż pożarna cały czas pracuje i czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich naszych mieszkańców, dlatego oprócz tego, że wyjeżdżamy do zdarzeń, interwencji, które są na terenie miasta i powiatu włocławskiego, to znaczy, że prowadzimy szeroko zakrojoną prewencję, w której to staramy się uczyć mieszkańców bezpiecznych zachowań. Teraz różnego rodzaju pikniki związane z OC i OL, czyli obroną cywilną i ochroną ludności, w których to czynny bierzemy udział. Mamy też bardzo bogaty sprzęt, wyposażenie, które pokazuje, jak bezpiecznie się zachować w różnego rodzaju sytuacjach. Na tego

0: rodzaju pikniki. Bardzo serdecznie zapraszamy. Te informacje są na stronie Komendy Wojewódzkiej, czy też w lokalnych mediach. Za Państwa pośrednictwem jest to nam bardzo miło, że możemy też informować mieszkańców.
1: Służby angażują się w działania na rzecz naszego bezpieczeństwa także wtedy, gdy wyjeżdżamy i odpoczywamy na świeżym powietrzu. To między innymi okazja, by porozmawiać z mieszkańcami o zagrożeniach, które mogą pojawić się podczas letniego wypoczynku.
0: Obozy harcerskie, które były na terenie naszego powiatu, też były zabezpieczone przez Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną. Cieszymy się, że wszystkie służby w to się zaangażowały, włącznie z gminami, gdzie czuwaliśmy bezpieczeństwem naszych malów, a tam harcerze dzieci wypoczywały no, w wieku już od 6 lat, także to naprawdę wymagało dużego wysiłku, żeby w jakiś sposób to wszystko bezpiecznie przeprowadzić przez ten wypoczynek. Cóż, bardzo, bardzo też chciałem tutaj pochwalić współpracę między służbami tutaj miejskimi, policją, pogotowiem ratunkowym, WOPR-em, gdzie wspólnie prowadzimy działania ratownicze, ale też i prewencyjne. Z WOPR-em i z policją mamy bezpieczny akwen, w którym to bierzemy wspólnie udział, patrolujemy nasze lokalne wody, gdzie ewentualnie w jakichś sytuacjach zagrożenia staramy się zwracać uwagę, upominać i też uczyć bezpiecznych zachowań.
1: O nasze bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku wspólnie dbają strażacy, policjanci i ratownicy WOPR-u, którzy nie tylko reagują na zagrożenia, ale także edukują i przypominają, jak bezpiecznie spędzać letni czas.
2: 42 mieszkania i 645 wniosków. Lokale w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej cieszą się rekordowym zainteresowaniem. Ratusz przyjmował dokumenty od 21 do 31 lipca. Z powodu dużego zainteresowania Urząd Miasta musiał zmienić terminy weryfikacji wniosków.
3: W związku z rekordową ilością wniosków, która wpłynęła w związku z staraniem się o miejsce na mieszkanie przy ulicy Celulozowej 19, musieliśmy przedłużyć terminy rozpatrywania tych wniosków. Projekt listy będzie opublikowany do 25 września, potem 7 dni będzie na ewentualne odwołania i do 16 października opublikujemy ostateczną listę zakwalifikowanych kandydatów. Tutaj mamy do czynienia z ostatnim blokiem, czyli już 7 blokiem przy ulicy Celulozowej. Tutaj było 42 mieszkania, 20 mieszkań jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, 2 mieszkania dla seniorów, czyli osób powyżej 60 roku życia. I tutaj wszystkie wnioski rozpatruje Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Ta komisja jest powołana przez prezydenta, natomiast członkami tej komisji są niezależne osoby pochodzące z różnych środowisk, które mają no, swoje doświadczenie właśnie związane z tematem lokalowym, mieszkaniowym. Są to zasłużone osoby wywodzące się z różnych środowisk pod kątem zarówno zawodowym, jak i związanymi z taką codziennością, z życiem społecznym.
2: Pierwotnie projekt listy wnioskodawców miał zostać przygotowany i podany do publicznej wiadomości do 17 sierpnia, natomiast lista ostateczna 15 września. Liczba wniosków była zwiększona między innymi dlatego, że zmieniono sposób kwalifikacji osób mogących ubiegać się o mieszkanie.
3: Ta rekordowa liczba 645 wniosków wynika również z tego, że podczas tego naboru mieliśmy do czynienia z takim nowum, jeżeli chodzi o nabór wniosków mieszkaniowych. Mianowicie tutaj mogły również składać wnioski osoby, które no, mieszkają w miejskim obszarze funkcjonalnym, ale deklarują, że ich centrum życiowe jest we Włocławku. Dlatego tutaj ta zmiana, stąd też właśnie ta rekordowa liczba tych wniosków. Tak jak wspomniałem, skończyliśmy nabór na ostatni blok przy ulicy Celulozowej. Wcześniej mieliśmy do czynienia z ulicą Brzeską 15, z Maślaną 4/6, ale tak naprawdę już w najbliższym czasie kolejne lokalizacje, ponieważ tutaj możemy wspomnieć między innymi o Królewieckiej 12, czy chociażby o planowanym osiedlu przy ulicy Cienistej.
2: Lokale oddawane są w standardzie pod klucz, a więc mają wykończone podłogi, zamontowane drzwi wewnętrzne, biały montaż oraz kuchnię z kuchenką indukcyjną. Mieszkania mają również balkony oraz komórki lokatorskie. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejny seans, realizowany dzięki wsparciu Fundacji Orlen. Tym razem film Schakować Hejt. My Wingren to uznana i wielokrotnie nagradzana szwedzka dziennikarka, nazywana przez media prawdziwą.

0: prawdziwą dziewczyną z tatuażem.
1: 25 sierpnia we wtorek mamy kolejną odsłonę naszego projektu Filmowe podróże z Orlenem. O godzinie 18 zapraszam do Teatru Impresaryjnego na film Schakować hejt szwedzkiej dziennikarki Mii Wingren, która nazywana jest prawdziwą dziewczyną z tatuażem. Film pokazuje całą przestrzeń hejtu od strony tych, którzy temu hejtowi stworzyli warunki, czyli od strony mediów społecznościowych, Facebooka i innych platform społecznościowych, a uświadamia nam ten film, w jaki sposób na naszych oczach ta epidemia nienawiści się rozwija i jak jesteśmy bezbronni, jak nie posiadamy narzędzi do tego, żeby temu przeciwdziałać.
0: Schakować hejt odsłania to, co inni chcieliby, aby pozostało w ukryciu. Seans odbędzie się 25 sierpnia w Teatrze Impresaryjnym w Wrocławku. Filmowe podróże z Orlenem finansowane są z grantu Fundacja Orlen w ramach programu Energia Sąsiedztwa. O całym repertuarze filmowych podróży w studiu telewizji Kujawy. W Ciechocinku na terenie Muzeum Warzelni Soli i Lecznictwa Uzdrowiskowego odbyło się Święto Soli. Wydarzenie przyciągnęło tłumy ludzi. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, takich jak ważenie soli, pokazy rzemieślnicze czy bezpłatne zwiedzanie muzeum.
2: Impreza już po raz kolejny w Ciechocinku, w tym miejscu szczególnym, w miejscu, w którym sól i warzelnictwo ma szczególne znaczenie. Fajnie robi to Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka wspólnie z Uzdrowiskiem Ciechocinek i Gminą Miejską Ciechocinek. Wydarzenie, które pokazuje kulturę naszego regionu, ale specyfika Ciechocinka, gdzie można zobaczyć, jak się sól kiedyś ważyło. Tym bardziej, że teraz mamy te przepiękne jubileusze, 190 lat uzdrowiska i 110 lat praw miejskich.
0: Ciechocińska Fabryka Soli działa od 1832 roku. Prace budowlane i przygotowania ruszyły już w 1824 roku z inicjatywy między innymi Konstantego Wolickiego i Stanisława Staszica, jednak zniszczenia wojenne opóźniły uruchomienie zakładu.
3: Do chwili obecnej nie zmieniliśmy praktycznie nic, jeżeli chodzi o technologię jej wytwarzania. Oczywiście skala produkcji uległa zmianie, bo w tej chwili rzeczywiście nie ma aż takiej dużej potrzeby, żeby kupować produkt wyjątkowy, zwłaszcza że na rynku znajduje się bardzo dużo soli z różnych stron świata, o różnych właściwościach, pomimo tego, że uważam, że nasza sól jest wyjątkowa i najlepsza na świecie. Mogę to śmiało powiedzieć, bo jestem od pokoleń Ciechocinianką, a oprócz tego mój dziadek pracował tu na początku oczywiście XX wieku jako kowal właśnie w ciechocińskiej fabryce soli.
0: Największym zainteresowaniem cieszyło się oczywiście miejsce, w którym waży się sól. Na imprezie można było zobaczyć, jak w tradycyjny sposób wytwarza się ciechocińską sól oraz szlam.
4: Naszym źródłem takim solankowym jest grzybek solankowy w Ciechocinku, który zapewne wszyscy na pewno i w Polsce znają, bo myślę, że to jest bardzo sławny grzybek. Jest on po to, aby produkować właśnie solankę na potrzeby tutaj warzelni soli. No dzisiaj on pięknie wygląda, kwiatuszek koniec, ale głównym jego celem jest produkcja solanki w Ciechocinku, tej zagęszczonej solanki. Tam na głębokości około 405 metrów mamy źródło. Pompą popujemy na górę tego grzybka solankowego. Następnie z grzybka solankowego solanka jest przekazywana na tężnie solankowe, na najwyższą właśnie, na szczyt tężni solankowych, gdzie po ścianie tarniny jest spuszczana w dół celem zagęszczenia, celem produkcji solanki. Przy okazji jest to inhalatorium, ale głównym pomysłem, głównym zamysłem jest produkcja właśnie solanki tej zagęszczonej. I tężnia numer jeden zagęszcza nam solankę do 11%. Następnie tą zagęszczoną solankę 11% my przekazujemy dalej na tężnię numer dwa, gdzie po kilkakrotnym przepuszczeniu po ścianie tarniny ona jest zagęszczana dalej do 22%. I już taką też zagęszczoną 22% solankę przekazujemy dalej na następną tężnię solankową numer dwa. Tężnia numer dwa, ona już jest tym można powiedzieć,

0: tą tężnią, która produkuje już tą taką do produkcji solankę, czyli o zagęszczeniu 30%. Tam też trzeba kilkakrotnie ją przepuścić, żeby doprowadzić do 30%.
1: Następnie solanka pompowana jest do warzelni, do drewnianych zbiorników. Zbiorniki mieszczą 90 metrów sześciennych solanki.

0: które mieszczą około 90 metrów sześciennych solanki i nazywamy ten pierwszy pojemnik nazywamy podgrzewaczem. Dlatego podgrzewaczem, że wtedy już konstruktor czy projektant myślał o tym, żeby wykorzystywać gorące gazy, które powstają podczas gotowania, podczas ważenia tej naszej solanki, tej głównej panwi ważennej. Gdybyśmy je odprowadzali bezpośrednio do komina, byśmy to po prostu stracili. Wtedy już myślano, żeby to ciepło wykorzystać i dlatego pod spodem jest labirynt kanałów takich dymnych, którymi krąży to gorące powietrze i podgrzewa nam, tak można powiedzieć, za darmo nawet do 45 stopni solankę. Już taką podgrzaną solankę 45% przekazujemy dalej już bezpośrednio do panwi ważennej celem ważenia naszej soli i naszego szlamu ciłocińskiego. I tutaj już w ilości 44 metrów sześciennych solanki napuszczamy i musimy to przez 72 godziny gotować. Czyli ważyć, gotować, gotowanie, ważenie, dlatego ważenia soli.
1: Solanka po zagotowaniu krystalizuje się na powierzchni zbiornika, a następnie opada na dno. Pracownicy co 2 godziny zgarniają urobek do brzegu, a następnie za pomocą łopat kładą sól na rejsy, czyli górną część zbiornika.
0: Wszystko, tak jak wcześniej wspominałem, jest przekazane z ust do ust przez starszych pracowników i tutaj nic nie jest zmienione. Tak jak wymyślono produkcję, tak do tej pory my to robimy. I staramy się nie zmieniać, tak żeby właśnie było komu to pokazać, żeby to przetrwało, że coś takiego jeszcze w Ciechocinku istnieje, że taka piękna ważenia jak nasza jeszcze jest. Nawet, proszę Państwa, czujecie zapach soli, jak to pięknie pachnie nawet. Ja to zawsze mówię, że pachnie tutaj 200 lat historii. Po zakończeniu cyklu produkcyjnego, po 72 godzinach, trzeba to wszystko spuścić, umyć, wyczyścić, a urobek, tutaj mamy podwieszaną kolejkę ważelną, też za pomocą łopaty i wózka i za pomocą mięśni ludzkich, trzeba załadować i wywieźć na magazyn. Czyli już produkt jest gotowy i w magazynie już wtedy jest przerabiany, tak jak sobie klient życzy. Ja bym polecał, żeby był sprzedawany i kupowany w postaci naturalnej, bo nasza sól ciechocińska jest solą znakomitą i nie ma czegoś podobnego na świecie. Głównym naszym produktem to jest ciechocińska sól spożywcza i ciechociński szlam. Produkujemy też ciechociński łuk kąpielowy. Łuk kąpielowy, mogę wyjaśnić, jest to ciecz, która zostaje po produkcji, czyli około nam zostaje około 5 metrów sześciennych solanki, czyli tego ługu już wygotowanego. Z tego nie da się wytrącić dalej soli, ale jest za to bogaty w pierwiastki jak wapń, magnez, żelazo.
1: W ważelni pracuje 9 osób na 3 zmiany. W ciągu jednej zmiany wydobywa się około 3 ton soli. W ważelni znajduje się również wielki magazyn do przechowywania uzyskanej soli.
0: Znajdujemy się w magazynie soli w Ciechocinku. Przy ważelni soli znajduje się magazyn, w którym już tą wyprodukowaną naszą surówkę przewozimy tutaj. Za pomocą, tak jak Państwo tutaj możecie zaobserwować, pomocą takich wózków, po prostu trzeba je załadować, oczywiście wszystko ręcznie. Tak jak wcześniej to wspominałem, wszystko robimy tutaj ręcznie. Za pomocą mięśni lucznych przypchnąć ten wózek. Mamy też taką bardzo starą wagę, na której ważymy. Zważyć, przepchnąć dalej na poszczególny rejs. Jeżeli jest klasyfikowane jako sól, to na rejs, który jest przeznaczony dla soli, a jeżeli jako szlam, na rejs, który jest przeznaczony dla szlamu.
2: Sam proces pakowania, panowie też wykonujecie to wszystko ręcznie, czy jest to proces już maszynowy?
0: To znaczy od początku do końca wszystko ręcznie. No, jedynie zgrzewanie czy drukowanie odbywa się za pomocą zgrzewarki czy drukarki. Poza tym składanie kartoników, zgrzewanie wszystkich grzewów, musi pracownik jednak to zrobić ręcznie. Tak samo nasypanie każdego woreczka też odbywa się ręcznie.
1: Święto soli było świetną okazją, aby poznać historię Ciechocinka, odkryć lokalne tradycje i przekonać się, jak ważną rolę sól od pokoleń odgrywa w rozwoju oraz uzdrowiskowej tożsamości miasta. Już w ten weekend we Włocławku pojawią się Wikingowie. Spokojnie, miasto nie jest zagrożone. Podobna impreza odbyła się w zeszłym roku i okazała się sukcesem. Osada Wikingów Wacław Bork podobnie pojawi się w Parku Sienkiewicza.
3: Wacław Bork po raz drugi w tym przepięknym miejscu, w historycznym miejscu, bo w Parku Sienkiewicza, jednym z najstarszych parków miejskich w naszym kraju. Myślę, że wydarzenie istotne, ważne też, a może przede wszystkim, bo zainspirowane z

0: Odnalezieniem nie tak daleko, bo przecież w nurcie rzeki Wisły odnaleziony został autentyczny miecz wikinga z X wieku i stąd ta inspiracja. W zeszłym roku świetne wydarzenie, trochę pogoda je pokrzyżowała, ale mimo deszczowej pogody i tak bardzo dużo osób uczestniczyło w wydarzeniu, którym możemy dowiedzieć się trochę więcej o naszej historii, ale też przede wszystkim o historii właśnie tej skandynawskiej związanej z wikingami.
1: W osadzie pojawią się kramy z różnymi wyrobami, m.in. biżuterią i ozdobami wikingów, wyrobami z bursztynu, wyrobami kowalskimi, w tym mieczami i nożami, a także rękodziełem szklanym. Będą również wróżby wolwy, wierzba i wróżenie z run. Swój udział zapowiedziały drużyna Grodu Trzygłowa i mazowiecka drużyna Wojów Weles. W ramach imprezy zapraszamy także na prelekcje i koncerty.
2: Będziecie mogli Państwo zobaczyć różne formy bitew, bitwy w szykach, bitwy jeden na jeden, pojedynki, bitwy o most, a także może i nawet jedna niespodzianka, jedna forma bitwy, o której na razie nie będę wspominał, to zapraszam do przyjścia i zobaczenia na własne oczy w naszej osadzie. Oprócz bitew oczywiście masa warsztatów, m.in. warsztaty bursztynnicze, warsztaty skręcania lin, czyli warsztaty powrożnicze, warsztaty kowalskie, gdzie będzie można zobaczyć proces od początku do końca powstawania choćby mieczy czy noży. Będzie też masa kramów, czyli takich mini sklepików, w których każdy z Państwa będzie mógł nabyć jakieś pamiątki z naszej osady. Między innymi będzie kram z prawdziwymi replikami archeologicznymi, znalezisk prawdziwej biżuterii z epoki wikingów, także faktycznie to, co nosili wikingowie. Będzie też można nabyć troszeczkę literatury, dlatego że na festiwalu pojawi się wydawnictwo Triglaw, które wydaje książki popularne i naukowe odnośnie tematyki Słowian i wikingów. Naprawdę moc atrakcji. Będzie można także wziąć udział w innych warsztatach i pokazach, do których zapraszam Państwa zapoznanie się na stronę Urzędu Miasta. Także naprawdę zapraszamy do naszej osady.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Wrocław Borg, po raz drugi w tym przepięknym miejscu, w historycznym miejscu, bo w Parku Sienkiewicza, jednym z najstarszych parków miejskich w naszym kraju. Myślę, że wydarzenie istotne, ważne też, a może przede wszystkim, bo zainspirowane znaleziskiem nie tak daleko, bo przecież w nurcie rzeki Wisły odnaleziony został autentyczny miecz wikinga z X wieku i stąd ta inspiracja. W zeszłym roku świetne wydarzenie, trochę pogoda je pokrzyżowała, ale mimo deszczowej pogody i tak bardzo dużo osób uczestniczyło w wydarzeniu, którym możemy dowiedzieć się trochę więcej o naszej historii, ale też przede wszystkim o historii właśnie tej skandynawskiej związanej z wikingami. I to jest taka historia przekazywana nie tylko z ust do ust, ale też na konkretnych przykładach przez, co jest bardzo istotne, pasjonatów, którzy przyjadą i przyjechali w zeszłym roku i przyjadą w tym roku ponownie z całej Polski do Włocławka. Osada wikinga na mieszkańców regionu włocławskiego, w szczególności na mieszkańców Włocławka, w tym miejscu czekać będzie na Państwa od piątku do niedzieli, ale kulminacja jest oczywiście w sobotę i w niedzielę, czyli od 10 do 20 w sobotę i od 10 do 18 w niedzielę. Mnóstwo interesujących, ciekawych rzeczy, o których pewnie więcej organizatorzy z panią dyrektor i z najprawdziwszym wikingiem opowiedzą za chwilę Państwu.
1: Proszę Państwa, to nie przypadek, że osada wikingów we Włocławku nazywa się Wrocław Borg, bo zgodnie ze źródłami historycznymi przypuszczamy, co zresztą podpowiedział nam współorganizator tego wydarzenia, pan Harald, przypuszczamy, że Włocławek w tamtych czasach mógł właśnie się tak nazywać. Dlatego chcemy tę atmosferę w ten sposób też wywoływać. Proszę Państwa, od ubiegłego roku rozwijamy się w kierunku jeszcze lepszej organizacji osady wikingów i w tym roku atrakcji w stosunku do roku ubiegłego będzie znacznie więcej. Oprócz stanowisk z ciekawymi wyrobami, z ciekawym rzemiosłem, które będzie przywoływało właśnie czasy, no, prehistoryczne dla nas w tej chwili, oczywiście przesadzam tutaj, ale historyczne, będzie także dużo jakby przekazanej wiedzy, bo będzie też prelekcja, będziemy opowiadać na bieżąco o tym, jak żyli wikingowie. Do tego postaramy się też, żeby Państwu było wesoło, bo będą także koncerty, będzie także muzyka, będzie tło, które pozwoli nam w tym pięknym miejscu w Parku Sienkiewicza przebywać od rana do wieczora w takich okolicznościach, które nawet dla osób, które nie interesują się historią wikingów, będą bardzo ciekawe, bardzo sprzyjające. Myślę, że pan Harald powie szczegółowo. Ja bym nie chciała tutaj opowiadać o rzeczach, od których mamy specjalistę, więc panie Haraldzie, bardzo proszę opowiedzieć, jakiego rodzaju aktywności, działania, stanowiska, warsztaty będziemy tutaj obserwować i oglądać.
2: Oczywiście. Może zacznę jeszcze od początku. Tak jak pani dyrektor słusznie wspomniała, skąd ta nazwa się wzięła, faktycznie wikingowie mogli nazywać Włocławek Wrocław Borgiem. Dlatego, że Wrocław Borg w tłumaczeniu z języków skandynawskich to dosłownie gród Włocława. A nazwa Włocławka bierze się domniemanie od imienia właśnie Włocława. Także stąd wzięła się nazwa naszego festiwalu Osady Wikingów Wrocław Borg. A w Osadzie Wikingów Wrocław Borg będzie można naprawdę doświadczyć moc atrakcji w tym roku. Myślę, że taką najbardziej widowiskową ze wszystkich, zawsze przyciągającą najwięcej widzów, to pokazy bitew. Prowadzone przez najlepszych w swoim rodzaju, przez prawdziwych wikingów, także będziecie mogli Państwo zobaczyć różne formy bitew, bitwy w szykach, bitwy jeden na jeden, pojedynki, bitwy o most, a także może i nawet jedna niespodzianka, jedna forma bitwy, o której na razie nie będę wspominał, to zapraszam do przyjścia i zobaczenia na własne oczy

0: w naszej osadzie. Oprócz bitew oczywiście masa warsztatów, między innymi warsztaty bursztynnicze, warsztaty skręcania lin, czyli warsztaty powrożnicze, warsztaty kowalskie, gdzie będzie można zobaczyć proces od początku do końca powstawania choćby mieczy czy noży. Będzie też masa kramów, czyli takich mini sklepików, w których każdy z Państwa będzie mógł nabyć jakieś pamiątki z naszej osady. Między innymi będzie kram z prawdziwymi replikami, archeologicznymi, znalezisk prawdziwej biżuterii z epoki Wikingów, także faktycznie to, co nosili Wikingowie. Będzie też można nabyć troszeczkę literatury, dlatego że na festiwalu pojawi się wydawnictwo Triglav, które wydaje książki popularne i naukowe odnośnie tematyki Słowian i Wikingów. Naprawdę moc atrakcji. Będzie można także wziąć udział w innych warsztatach i pokazach, do których zapraszam Państwa zapoznanie się na stronę Urzędu Miasta. Także naprawdę zapraszamy do naszej osady. Poza tym podczas wydarzenia odbędą się dwie prelekcje. Pierwszą poprowadzi w sobotę Igor Gurewicz, specjalista w dziedzinie Słowian i Wikingów. Opowie Państwu o historii miecza od początku, od czasów tak naprawdę prehistorycznych, do tego, jak miecz, czym jest miecz nawet teraz. Tak, oczywiście zahaczając też o czasy Słowian i Wikingów i oczywiście o nasz słynny włocławski miecz. Drugą prelekcję w niedzielę wygłosi Marek Łasisz. Opowie nam o wojażach Wikingów na północnym Atlantyku. Przybliży nam historię, jak możliwe było dopłynąć ze Skandynawii, potem do Islandii, następnie do Grenlandii i aż do Ameryki Północnej. I dlaczego to właśnie Wikingowie na 500 lat przed Kolumbem odkryli faktycznie Amerykę.
1: Będą też atrakcje, myślę, że to też warto powiedzieć, że dobrze tutaj przyjść wspólnie, rodzinnie, w grupach, dlatego że będą też takie możliwości, żeby się sprawdzić w różnych dziedzinach. Będą też no, takie aktywności sprawnościowe.
0: Tak, oczywiście. Będzie można choćby sprawdzić swoją umiejętność strzelania z łuku. I to dla tych najmniejszych i dla tych największych. Oczywiście wszystko jest darmowe. Każde warsztaty, pokazy w naszej osadzie Wikingów są darmowe.
1: Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
2: Szanowni Państwo, ja jeszcze muszę to podkreślić, bo to uważam, że jest też rzecz ważna. Oczywiście no, inspiracją tego wydarzenia był miecz Wikinga, o tym już wspominałem, ale nic by się nie udało, gdybyśmy we Włocławku nie mieli też pasjonatów właśnie tego wczesnego średniowiecza i pasjonatów też Wikingów i całej kultury tej skandynawskiej, która się z Wikingami wiąże. I bardzo się cieszę, że swego czasu mogliśmy się spotkać u mnie w gabinecie i tak naprawdę wtedy zapadła decyzja o tym, że ten pierwszy festiwal Wikingów, bo tak go wtedy nazywaliśmy, późniejsza nazwa to już jest wkład rozwój własny i rozwój tutaj pana Haralda. To wszystko, co się wydarzyło, to właśnie wynika z tego, że mamy wspaniałych, fantastycznych ludzi w naszym mieście, mieszkańców, którzy mają swoje pasje i chcą się nimi dzielić, tak samo jak się chcą dzielić swoim czasem i zarażać też taki sposób pozytywny fascynacją, historią różnego rodzaju. Myślę, że dla młodszych, dla starszych, dla wszystkich to bardzo ważne, żeby się właśnie tym skutecznie zarazić. Także bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. Myślę, że pogoda w tym roku dopisze, że będzie fantastycznie, a tłumy mieszkańców regionu włocławskiego tutaj właśnie w tym miejscu będą mogły przyjść i zobaczyć, jak to mogło być w czasach Wikingów i jak no, w sumie ten teren mógł przez Wikingów być zagospodarowany, bo przecież ten miecz kilkaset metrów stąd został odnaleziony, a to oznacza, że już w X wieku ta Włocławek i to miejsce, czyli zbieg rzek z Głowiączki i Wisły już były ważne, istotne z punktu widzenia pewnie też transportu komunikacyjnego też i innych wtedy bardzo ważnych rzeczy, o których możemy nawet dzisiaj nie mieć tak naprawdę pojęcia. Także bardzo się cieszę, że drugi raz się spotykamy i mam nadzieję, że no, tak to czuję już też podskórnie, że to już będzie taka nasza włocławska tradycja kontynuowana z roku na rok i z roku na rok

będzie się rozrastała i przyciągała coraz większe rzesze mieszkańców już nie tylko regionu włocławskiego, ale też naszego kraju, bo to też się dzieje, przecież tych pasjonatów jest całe mnóstwo w naszym kraju. Także bardzo się cieszę i to jest, myślę, moment na Państwa pytania. Jeżeli są jakieś, to bardzo chętnie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś gościem moim i Państwa jest Izabela Trojanowska, DKF Ósemka, dyskusyjny klub Ósemka we Włocławku. Dzień dobry, witam Cię serdecznie, Izabela.
1: Dzień dobry, Renato. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie.
0: Iza, DKF Ósemka, taką swoją działalność, do której się już przyzwyczaili włocławianie i nie tylko, bo na te seanse filmowe DKF-u przyjeżdżali ludzie spoza miasta. Zawieszę na chwilę, na 8 miesięcy dokładnie, ale ma z kolei propozycję zupełnie inną i zdecydowanie bardziej obfitą w te seanse filmowe, bo rozpoczyna się projekt Filmowe Podróże z Orlenem i w ramach tego projektu, no właśnie, ile filmów i w jakim czasie będziemy mogli obejrzeć?
1: Zaplanowaliśmy aż 17 filmów. Zaczęliśmy, tak jak powiedziałaś, w sierpniu, wczoraj dokładnie, 18 sierpnia, a skończymy z końcem marca przyszłego roku. Bardzo gorąco Państwa zapraszam, to będzie bardzo atrakcyjny program.
0: No właśnie, ta podróż podzielona jest na etapy wyznaczone miesiącami, bo tak pewnie było prościej.

0: I to usystematyzować. Miesiąc sierpień to miesiąc pod hasłem myślą przewodnią jaką?
1: Tak, ten miesiąc to jest zatytułowany W cyfrowym labiryncie, a takim hasłem do tego filmu jest Zmień perspektywę, odłącz się od sieci, by połączyć się z ludźmi. I film, który Państwo zobaczą teraz 25, to jest Schakować hejt, więc jest to typowo o zjawisku, z którym mamy do czynienia w przestrzeni medialnej.
0: Film, który nie jest takim filmem wykopanym spod ziemi, ale nagrodzony, uznany i bardzo wartościowy. Powiesz nam coś więcej o tym pierwszym seansie? Drugim właściwie.
1: Tak, to jest film, który na festiwalu w Tribeca został nagrodzony jako najlepszy film. A film to jest o ambitnym takim śledztwie, jakie prowadzi Maj Wingren, dotyczącą mechanizmów i tego, jak ten hejt jest, że tak powiem, prawie że systemowo wprowadzany do internetu. O Maj Wingren mówi się, że jest to odpowiednik szwedzkiej dziewczyny z tatuażem, bo poświęciła temu filmowi, temu zjawisku bardzo dużo czasu, a co jej się udało dowiedzieć, to Państwo się przekonają, przychodząc do nas na film.
0: No właśnie, gdzie się odbędzie seans?
1: Filmowa podróż z Arlenem będzie zawsze w Teatrze Impresaryjnym, zawsze w Teatrze Impresaryjnym i o godzinie 18:00. I co warte, dzięki temu,
0: We
1: że jest
0: wtorki. We
1: we wtorki,
0: wtorki.
1: tak, zawsze we wtorki, co warto podkreślić, są to seanse bezpłatne, otwarte dla wszystkich, a otwarte są dzięki temu, że uzyskaliśmy grant z Fundacji Orlen w ramach konkursu Energia Sąsiedztwa.
0: Iza, ale teatr impresaryjny ma określone gabaryty i swoją pojemność. Nie boisz się trochę, że zabraknie miejsc dla chętnych do, bo DKF 8 te swoje działalności rozpoczynał, tych osób przychodziło niewiele, później ta sala się coraz bardziej wypełniała i były takie seanse, że ludzie stali nawet
1: Były
0: i
1: takie seanse,
0: oglądali.
1: ale trochę się czasy zmieniły i dzisiaj dzięki temu, albo przez to, że mamy do czynienia z bardzo dużą ilością różnych platform, gdzie można sobie obejrzeć domowo i ludzie są coraz bardziej zabiegani, mamy tego świadomość i ludzie czasami nie mają siły po prostu wyjść z domu, to te nasze seanse DKF-owe w Multikinie już nie są tak oblegane. Tam spotykamy się na takiej sali 100-osobowej, a w teatrze wczoraj na naszym seansie było około 70 osób. Wyświetlamy na sali kameralnej, ale jesteśmy przygotowani. Jeśli Państwo będą liczniej do nas przychodzili, to wtedy przejdziemy na salę widowiskową.
0: Czyli nie ma się co
1: Nie
0: bać,
1: ma się co
0: można
1: obawiać.
0: przyjść, miejsce zawsze, zawsze się znajdzie. Powiedzieliśmy, że ten miesiąc sierpień to jest miesiąc, który mówi o tym, co dzieje się w tej przestrzeni, mediach społecznościowych, czyli w internecie i tego będą dotyczyły również rozmowy, bo DKF 8 to już w nazwie zawiera dyskusyjny klub. Nie jest tak, że tam się przychodzi, ogląda seans, bo później się o nim rozmawia. Nawet jeśli nie w całej pełnej grupie, to widać ewidentnie grupki osób, które przyszły, dyskutują. Te filmy zmuszają do jakby uruchomienia myślenia, nie chciałabym powiedzieć i nikogo przez to urazić, ale jakiejś wyobraźni, do pochylenia się nad problemem, którego dotykają.
1: Tak, znaczy, tak jest cel, żeby nie skupić się na jakimś konkretnym temacie. My wybraliśmy 17 tematów. Oczywiście, skoro taki wybór nastąpił, to znaczy, że w jakiś sposób te tematy są dzisiaj ważne i nie dotyczą tylko jednej osoby, mnie czy ciebie, ale grupy osób. I pokazując film, niejako przywołujemy, że ta myśl, niech ona wybrzmi. Pokazujemy też inny punkt widzenia, bo film dokumentalny to jest inny punkt widzenia. Osoby, która mówiąc tak dokładnie, no, nie znamy reżysera i nagle okazuje się, że widzimy obraz, który jest

0: porywający, który jest prawdziwy, emocjonalny, gdzie się chce płakać, gdzie chce się śmiać, albo okrutna złość nas ogarnia. To jest siła oczywiście obrazu, i siła mistrzów, to jest wielkość, bo też jeszcze warto powiedzieć, że nasze filmy to są wszystkie, są bardzo starannie wyselekcjonowane i to są filmy pokazywane na wielu festiwalach. Na pewno na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, który jest naszym partnerem w tym projekcie, ale też na Sundance w Tribece i oczywiście w Berlinie, więc to są filmy, które są uniwersalne, są światowe i pokazują problem nie tylko nasz tutaj, ale okazuje się, że nasze problemy mają również odniesienie w tej skali globalnej.
1: To jest miesiąc sierpień pod hasłem internet, najogólniej mówiąc, ale mamy wrzesień i zupełnie inną myśl przewodnią. I tutaj też specjalnie do tego dobrana
0: Tak.
1: propozycja filmowa.
0: Tak, znaczy miesiąc wrzesień to są lekcje niewolności, a takim hasłem jest każde trudne spotkanie z drugim człowiekiem to lekcja o nas samych. Filmem, na który myślę, że będzie duże zainteresowanie, to jest pan Nikt kontra Putin. To taki najmocniejszy element niejako wiążący nas z polityką. Ale bardzo gorąco polecam ten film, bo on jest realizowany ukrytą kamerą gdzieś na Uralu, w małej miejscowości. Pokazuje, jak system od najmłodszych lat, jak w Rosji od najmłodszych lat, dzieci są indoktrynowane, dzieci są militaryzowane wręcz. To jest taki głos o tym, jak powinna wyglądać edukacja.
1: I październik. Przejdźmy przez te 8 miesięcy, bo to jest ważne. Te hasła przewodnie są, tak jak powiedziałaś, bardzo ważne. One też zdeterminowały dobór filmów.
0: W październiku mamy Doliny Nostalgii. I hasłem jest: Melancholia nie musi ranić, może stać się siłą do szukania prawdy. Jeśli chodzi o film, to już muszę sięgnąć do kartki, niestety. To jest dwa filmy mamy bez końca. Bardzo film niedopokazywany, nagrodzony na tegorocznym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. To jest opowieść o ojcu, którego syn zaginął i który systematycznie przeczesuje samodzielnie Wisłę. A drugi film, Broken English, to o Marianne Faithfull. To jest bardzo piękna opowieść o wielkiej aktorce, która przeżyła niejedno w życiu. W związku z tym bardzo bogate wydarzenia i taką refleksję o życiu. Dalej?
1: Dalej,
0: Dalej,
1: dalej, dalej,
0: dobrze.
1: listopad.
0: Listopad, etap czwarty, Zew dzikich odstępów z hasłem Zatrzymaj się i posłuchaj. Świat mówi do nas bez użycia słów. Bardzo piękny etap z filmami.
1: O lesie między innymi.
0: O lesie, tak. Pieśni lasu i sny o słoniach. W grudniu mamy przystanek Czułość. Zatrzymaj czas dla najbliższych. To jedyny prezent, który naprawdę się liczy. I tu dwa filmy. Najstarsza osoba na świecie, słodko-gorzki, niespieszny, pełen życiowej mądrości, portret starości, samotności i nieuchronnego upływu czasu. A drugi tajemniczy prezent, czyli ciepły, detektywistyczny dokument przedstawiany w reżyserii autorki Naturalnej dzikości serca. Czyli opowieść o prezencie, który rodzina dostaje od kilkunastu lat i próbie odnalezienia nadawcy tego
1: Nie
0: prezentu.
1: zdradzimy, czy się udało. Nie
0: Słucham?
1: zdradzimy, czy się udało odnaleźć
0: Nie
1: nadawcę.
0: zdradzimy. To trzeba zobaczyć,
1: Zapraszamy,
0: proszę
1: tak, w
0: Państwa,
1: grudniu.
0: przyjść do nas na film. Tak. Teraz w styczniu na Szlakach Wolności pojawimy się na Szlakach Wolności. I wolność nie jest dana raz na zawsze. To droga, którą trzeba sobie wywalczyć. Taki poważny miesiąc i dwa filmy istotne, bo Lis i Różowy Księżyc to jest film, który wygrał nagrodę Amnesty International na tegorocznym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. I to jest dokument kręcony przez 5 lat za pomocą smartfona.

0: ona przez 16-letnią Afgankę. I w zasadzie więcej, wszystko dalej będzie w filmie. A drugi film, Pomiędzy woskiem a złotem. I to jest film, który był pokazywany w Berlinie, na festiwalu berlińskim. A reżyserka oddaje głos współczesnym Etiopczykom, dekonstruując zachodni paternalizm słynnego reportażu Ryszarda Kapuścińskiego. Więc to film jest po to, żebyśmy tutaj poznali Etiopię nie tylko pamiętając o tym, co napisał Kapuściński, ale trochę bardziej współczesną. Dalej w lutym.
1: W lutym, mamy
0: luty. W lutym mamy W oceanie słów. I tu w zasadzie mamy dwa piękne filmy. Jeden to jest świetny, to jest Umberto Eco i Biblioteka Świata. Jak sam tytuł mówi, opowieść o ogromnych zbiorach, liczących sobie około 30 tysięcy książek. Ogromnych zbiorach Umberto Eco, bibliotece, która dzisiaj, można powiedzieć, jest jedną z największych bibliotek, a jest prywatną, chociaż jest odziedziczona. A drugi film, Bibliotekarki, czyli opowieść o bibliotekach w Stanach Zjednoczonych i o tym, jak polityka do tych bibliotek wchodzi i jak panie pracujące w bibliotece, jak bibliotekarki bronią literatury, bronią książek.
1: Tak. I miesiąc, a jeszcze hasło do tego.
0: Tak. Książki to mapy pamięci. Otwórz je, aby odkryć nieskończone światy. I końcówka. Tak. Marzec.
1: W marcu zakończenie projektu.
0: Tak, tak. Końcówka projektu. W marcu będą wyjątkowo trzy filmy. Ten 17 tutaj się jeszcze zmieści. Tytuł jest Horyzonty prawdy, wielki finał, odkryj prawdę ukrytą za ekranem i weź odpowiedzialność za nasz wspólny dom. I zobaczymy film Co za fantastyczna maszczyna, czyli nagrodzony na festiwalu w Sundance i w Berlinie, kolaż historyczny pokazujący od czasu narodzin filmu, kina. Bardzo taki film, który pokazuje duży fragment życia człowieka. Ujmując też oczywiście czasy współczesne, czyli te miliardy kamer i zdjęcia, które się pojawiają na Facebooku, TikToku. To też jest świat filmu, kina. Tak. Drugi film, Orwell 2+2=5, to przejmująca analiza spuścizny George'a Orwella w dobie postprawdy. I na koniec film, który podsumowuje i właściwie w naszym interpretacji, w naszym uznaniu jest jednym z najważniejszych tematów, który obecnie, nad którym powinniśmy się obecnie pochylić. To jest to, co się dzieje z naszą planetą i pokażemy film Niedźwiedzica. Niedźwiedzica to kilka lat kręcony film opowiadający o skutkach ocieplenia niestety naszego klimatu. To historia polarnej niedźwiedzicy, Frost i jej młodych, którzy muszą się w tym nowej rzeczywistości odnaleźć.
1: Powiedziałaś, że w trakcie tych seansów, na pewno na jednym, o którym wspomniałaś, będą specjalnie zaproszeni goście. Czy to jest jedyny seans, na którym pojawi się gość specjalny, czy przygotowujecie więcej takich niespodzianek?
0: Tak, znaczy ja powiedziałam o Agnieszce, dlatego że to jest taki film właściwie, który wydaje mi się, bardzo jest nam potrzebny i korzystamy z lasu, mamy dużo lasów dookoła i czasami idziemy do tego lasu, idziemy na grzyby, idziemy na spacer i Agnieszka pokaże nam, jak korzystać bardziej z lasu, jak wyciągnąć z tego tą dobrą energię z lasu. Natomiast będzie więcej gości oczywiście. Postaramy się jak najbardziej zapełnić ten program gośćmi i tak, żeby niejako spuentować.

0: film, żeby z tego filmu została również taka refleksja słowna.
1: Czyli tak jak wskazuje nazwa DKF,
0: tak, będziemy się
1: dyskusyjny,
0: starać.
1: będzie
0: Tak.
1: dyskusja, będzie mnóstwo emocji, bo zwykle po tych DKM-owskich seansach filmowych no nie wychodzi się zupełnie obojętnym. Wychodzi się na pewno z refleksją, na chwilę się zatrzymuje, to widać jak ci, którzy przybywają na seanse, no wychodzą czasami w milczeniu, czasami, tak jak powiedziałaś, roześmiani, a czasami ze łzami w oczach.
0: Tak, znaczy, no, tak powinno być w DKF-ie. To nie są filmy oczywiście takie, o których się szybko zapomina. One muszą coś zostawić. Nie wszystkim, znaczy to jest tak, żeby tak było, jak mówisz, żeby coś zostawić, to musi być reakcja, musi być relacja pomiędzy widzem a obrazem. Wszyscy jesteśmy różni. Każdy ma swoje w głowie, każdy ma swoją jakąś naturę czy swoje oczekiwania. W związku z tym oczywiście, że nie jest tak, że wszyscy odbieramy jednakowo. Ta dyskusja, o której mówisz, to jest próba zobaczenia tego samego filmu w drugim człowieku i być może dostrzeżenia po filmie czegoś, co nam umknęło. A filmy są takie, żeby właśnie trochę złamać głowę. Bardzo ładna nazwa Against Gravity to jest oderwij się. Oderwij się od tego, kim jesteś, co robisz, jak jesteś zmęczony. Na chwilę się wyłącz z tego świata. Obejrzyj film i zobacz, co mówią inni, co myślą inni.
1: No ale te filmy właśnie nie pozwalają tak do końca się wyłączyć. One pokazują taką bardzo nagą prawdę
0: Tak,
1: o świecie.
0: tak.
1: To nie jest tak. Czasami my nawet, wiedząc o skali zjawiska, jak chociażby o hejcie, no bo przecież kto nie
0: Tak.
1: słyszał o hejcie, do końca nie zdajemy sobie sprawy, jak to działa, dzięki takim seansom, które jakby
0: rozbierają na części.
1: Na części
0: Tak,
1: pierwsze,
0: tak.
1: My sobie jeszcze bardziej uświadamiamy pewne rzeczy.
0: Tak, no ale na moment, kiedy wchodzimy do kina i oglądamy film, to niejako odsuwamy wszystkie
1: to
0: inne
1: inne i
0: problemy.
1: Skupiamy.
0: Prawda? I o to chodzi, że wyłączamy się ze swojego życia, skupiamy się na problemie. Tam jest burza mózgu, wszystko płynie mocno, czasami właśnie z takim drżeniem serca i bólem brzucha. I potem jest ten moment, że to, co zobaczyliśmy, musi się wgryźć w nas. Musi się zaadaptować do tego naszego, do naszego
1: tego,
0: natury,
1: co mieliśmy w świadomości
0: do
1: też.
0: Do tej świadomości. Ale istotą oglądania filmu jest oderwać się. Wyjść z domu, wejść do kina. To jest różnica między oglądaniem w kinie i oglądaniem w domu. W kinie czarny ekran, nie ma telefonów, nie ma potrzeby
1: przerwy na herbatkę.
0: Tak, przerwy, tak. Nie ma podgrzania zupy czy tam czegoś innego. Po prostu jest cały długość filmu, cały ten czas poświęcony tylko ja i film.
1: To teraz jeszcze przypomnijmy dokładnie, bo wszystkie seanse są wyświetlane bezpłatnie. Każdy może przyjść i zobaczyć. Oczywiście nie mówimy, że każdy seans po kolei, ale może jakiś miesiąc szczególnie jest Państwu bliski albo jesteście ciekawi właśnie tego miesiąca i tego hasła przewodniego i co tam może się wydarzyć i jak to widzą inni. Gdzie będą się odbywały te seanse, o której? To jest ważna informacja. Bo to jest cyklicznie w miesiącu zawsze o tej samej porze, w tym samym miejscu.
0: Wszystkie seanse będą się odbywały w naszym Teatrze Impresaryjnym imienia Włodzimierza Gniazdowskiego przy ulicy Wojska Polskiego 13. Zawsze, jak już ten termin, zawsze jest to wtorek i zawsze jest to godzina 18. I zawsze są to seanse bezpłatne.
1: Po dwa seanse w miesiącu marcu,
0: tak.
1: Na podsumowanie.
0: Tak.
1: Jeszcze jeden, 17 seans, taki spinający.
0: Tak.
1: tak jak powiedziałaś, najważniejszy wydawać by się mogło z punktu widzenia tego, co się wokół nas dzieje. Proszę Państwa, serdecznie zapraszamy, warto. To
0: Bardzo.
1: ambitny kino.

0: No, ale przecież my jesteśmy ambitni i myślący, a czasami takie pobudzenie, ta iskra, ten instynkt może spowodować, że będzie nam się na przykład żyło lepiej, że inaczej spostrzeżemy różne rzeczy. Po tej podróży filmowej z Orlenem, DKF wraca do swoich seansów, tych, które odbywają się w Multikinie,
1: Tak.
0: rozumiem, czyli już w kwietniu.
1: Tak, ja tylko chcę powiedzieć, że potraktujmy to jak podróż. Tak jak wyjeżdżamy wypocząć, wyjeżdżamy czasami do pracy, tak wyjedźmy tym razem w światy, które może trochę znamy, ale nie do końca, albo bardzo dobrze znamy, ale zobaczmy, co myślą o tym inni. Zobaczmy świat z perspektywy dokumentalistów, z perspektywy ludzi, którzy uważają, a mało tego, to ludzi, którzy zostali docenieni też na wielkich festiwalach filmowych i pokazują nam swój punkt widzenia. Więc wejdźmy w dialog.
0: Dziękuję bardzo. Izabela Trojanowska, dyskusyjny
1: Dziękuję
0: klub
1: bardzo.
0: filmowy Ósemka, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci jeszcze raz, Iza.
1: Pięknie dziękuję, bardzo pięknie dziękuję i zapraszam bardzo.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Wakacje powoli dobiegają końca, ale w Miejskiej Bibliotece Publicznej wciąż trwają zajęcia edukacyjne i rozwojowe dla dzieci i młodzieży. Biblioteka to nie tylko miejsce, w którym można wypożyczyć książkę. Na wakacje dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji, które pozwalają ciekawie i aktywnie spędzić wolny czas. Do tej pory odbyły się m.in. warsztaty Magia w Słoiku, Tajemniczy Ogród oraz

0: uzlowe pogaduchy.
1: Trwają w bibliotece, dokładnie w strefie dziecka, strefo wakacje, czyli to są takie zajęcia literacko-plastyczne, czyli na bazie książki i książek dla dzieci. Tworzymy zajęcia, w których dzieci mogą rozwijać się twórczo, plastycznie, kreatywnie. Dzisiaj będą robić na przykład bransoletki, pocztówkę z wakacji swoją własną, autorską, także będzie dużo się działo twórczo i kreatywnie. W zasadzie w strefie dziecka codziennie coś się dzieje dla najmłodszych, no i też dla trochę starszych dzieci. Przy okazji korzystania z biblioteki, z wypożyczania książek, można zajrzeć do strefy dziecka i tutaj zawsze jakieś atrakcje czekają, jakieś małe warsztaty czy zajęcia plastyczne. I po prostu w godzinach pracy biblioteki można tutaj zajrzeć, zapytać pań bibliotekarek, co dzisiaj ciekawego się u nas dzieje. Na pewno coś się codziennie znajdzie.
0: Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, dzięki czemu wakacyjny czas mogą spędzać kreatywnie i w gronie rówieśników.
2: Mam na imię Emilka i mam 8 lat. Chodzę do trójki.
3: Świetnie, a powiedz, co przyszłaś robić na dzisiejszych zajęciach?
2: Bawić się i robić jakieś plastyczne zadania albo rzeczy.
3: Co będziecie dzisiaj robić na tych zajęciach? Macie już jakieś pomysły?
4: Będziemy grali i robili bransoletki.
5: Teraz robimy bransoletki i będziemy grać.
6: Teraz robimy bransoletki, a potem będziemy grać.
3: Czy jesteście pierwszy raz na tych zajęciach, czy przychodziłyście już?
7: Ja przychodziłam.
8: Nie jestem pierwszy.
9: Ja przychodziłam z bratem.
10: Ja jestem pierwszy raz.
3: A powiedzcie, lubicie spędzać tutaj czas?
11: Tak, fajnie jest.
12: Tak.
0: Biblioteka zaprasza wszystkich, którzy chcą ciekawie wykorzystać ostatnie dni wakacji. W harmonogramie wciąż są kolejne zajęcia i atrakcje dla najmłodszych. Praca strażaków nie kończy się na wyjazdach do akcji ratowniczych. Latem to także czas intensywnych działań informacyjnych. Strażacy pojawiają się na lokalnych imprezach i piknikach, gdzie przypominają, jak bezpiecznie spędzać wakacje.
13: Okres letni w pełni, w zasadzie już jest końcówka okresu letniego, to już jest końcówka wakacji. Natomiast wszyscy jeszcze gdzieś tam wypoczywamy, Straż Pożarna cały czas pracuje i czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich naszych mieszkańców, dlatego oprócz tego, że wyjeżdżamy do zdarzeń, interwencji, które są na terenie miasta i powiatu włocławskiego, to znaczy, że prowadzimy szeroko zakrojoną prewencję, w której to staramy się uczyć mieszkańców bezpiecznych zachowań. Teraz różnego rodzaju pikniki związane z OC i OL, czyli obroną cywilną i ochroną ludności, w których to czynny bierzemy udział. Mamy też bardzo bogaty sprzęt, wyposażenie, które pokazuje, jak bezpiecznie się zachować w różnego rodzaju sytuacjach. Na tego rodzaju pikniki bardzo serdecznie zapraszamy. Te informacje są na stronie Komendy Wojewódzkiej, czy też w lokalnych mediach. Za Państwa pośrednictwem jest to nam bardzo miło, że możemy też informować mieszkańców.
0: Służby angażują się w działania na rzecz naszego bezpieczeństwa także wtedy, gdy wyjeżdżamy i odpoczywamy na świeżym powietrzu. To między innymi okazja, by porozmawiać z mieszkańcami o zagrożeniach, które mogą pojawić się podczas letniego wypoczynku.
13: Obozy harcerskie, które były na terenie naszego powiatu, też były zabezpieczone przez Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną. Cieszymy się, że wszystkie służby w to się zaangażowały, włącznie z gminami, gdzie czuwaliśmy bezpieczeństwem naszych malów, a tam harcerze dzieci wypoczywały w wieku już od 6 lat, także to naprawdę wymagało dużego wysiłku, żeby w jakiś sposób to wszystko bezpiecznie przeprowadzić przez ten wypoczynek. Cóż, bardzo, bardzo też chciałem tutaj pochwalić współpracę między służbami tutaj miejskimi, policją, pogotowiem ratunkowym, WOPR-em, gdzie wspólnie prowadzimy działania ratownicze, ale też i prewencyjne. Z WOPR-em i z policją mamy bezpieczny akwen, w którym to bierzemy wspólnie udział, patrolujemy nasze lokalne wody, gdzie ewentualnie w jakichś sytuacjach zagrożenia staramy się zwracać uwagę, upominać i też uczyć bezpiecznych zachowań.
0: O nasze bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku wspólnie dbają strażacy, policjanci i ratownicy WOPR-u, którzy nie tylko reagują na zagrożenia, ale także edukują i przypominają, jak bezpiecznie spędzać letni czas.

0: 32 mieszkania i 645 wniosków. Lokale w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej cieszą się rekordowym zainteresowaniem. Ratusz przyjmował dokumenty od 21 do 31 lipca. Z powodu dużego zainteresowania Urząd Miasta musiał zmienić terminy weryfikacji wniosków.
1: W związku z rekordową ilością wniosków, która wpłynęła w związku z staraniem się o miejsce na mieszkanie przy ulicy Celulozowej 19, musieliśmy przedłużyć terminy rozpatrywania tych wniosków. Projekt listy będzie opublikowany do 25 września, potem 7 dni będzie na ewentualne odwołania i do 16 października opublikujemy ostateczną listę zakwalifikowanych kandydatów. Tutaj mamy do czynienia z ostatnim blokiem, czyli już 7 blokiem przy ulicy Celulozowej. Tutaj było 42 mieszkania, 20 mieszkań jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, 2 mieszkania dla seniorów, czyli osób powyżej 60 roku życia. I tutaj wszystkie wnioski rozpatruje Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Ta komisja jest powołana przez prezydenta, natomiast członkami tej komisji są niezależne osoby pochodzące z różnych środowisk, które mają swoje doświadczenie właśnie związane z tematem lokalowym, mieszkaniowym. Są to zasłużone osoby wywodzące się z różnych środowisk pod kątem zarówno zawodowym, jak i związanymi z taką codziennością, z życiem społecznym.
0: Pierwotnie projekt listy wnioskodawców miał zostać przygotowany i podany do publicznej wiadomości do 17 sierpnia, natomiast lista ostateczna 15 września. Liczba wniosków była zwiększona między innymi dlatego, że zmieniono sposób kwalifikacji osób mogących ubiegać się o mieszkanie.
1: Ta rekordowa liczba 645 wniosków wynika również z tego, że podczas tego naboru mieliśmy do czynienia z takim nowum, jeżeli chodzi o nabór wniosków mieszkaniowych. Mianowicie tutaj mogły również składać wnioski osoby, które mieszkają w miejskim obszarze funkcjonalnym, ale deklarują, że ich centrum życiowe jest we Włocławku. Dlatego tutaj ta zmiana, stąd też właśnie ta rekordowa liczba tych wniosków. Tak jak wspomniałem, skończyliśmy nabór na ostatni blok przy ulicy Celulozowej. Wcześniej mieliśmy do czynienia z ulicą Brzeską 15, z Maślaną 4/6, ale tak naprawdę już w najbliższym czasie kolejne lokalizacje, ponieważ tutaj możemy wspomnieć między innymi o Królewieckiej 12, czy chociażby o planowanym osiedlu przy ulicy Cienistej.
0: Lokale oddawane są w standardzie pod klucz, a więc mają wykończone podłogi, zamontowane drzwi wewnętrzne, biały montaż oraz kuchnię z kuchenką indukcyjną. Mieszkania mają również balkony oraz komórki lokatorskie. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejny seans realizowany dzięki wsparciu Fundacji Orlen. Tym razem film Zhakować hejt. My Wingren to uznana i wielokrotnie nagradzana szwedzka dziennikarka, nazywana przez media prawdziwą dziewczyną z tatuażem.
2: 25 sierpnia we wtorek mamy kolejną odsłonę naszego projektu Filmowe podróże z Orlenem. O godzinie 18:00 zapraszam do Teatru Impresaryjnego na film Zhakować hejt szwedzkiej dziennikarki Mii Wingren, która nazywana jest prawdziwą dziewczyną z tatuażem. Film pokazuje całą przestrzeń hejtu od strony tych, którzy temu hejtowi stworzyli warunki, czyli od strony mediów społecznościowych, Facebooka i innych platform społecznościowych, a uświadamia nam ten film, w jaki sposób na naszych oczach ta epidemia nienawiści się rozwija i jak jesteśmy bezbronni, jak nie posiadamy narzędzi do tego, żeby temu przeciwdziałać.
0: Zhakować hejt odsłania to, co inni chcieliby, aby pozostało w ukryciu. Seans odbędzie się 25 sierpnia w Teatrze Impresaryjnym w Włocławku. Filmowe podróże z Orlenem finansowane są z grantu Fundacja Orlen w ramach programu Energia Sąsiedztwa. O całym repertuarze filmowych podróży w studiu telewizji Kujawy. W Ciechocinku na terenie Muzeum Warzelni Soli i Lecznictwa Uzdrowiskowego odbyło się Święto Soli. Wydarzenie przyciągnęło tłumy ludzi. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, takich jak ważenie soli, pokazy rzemieślnicze czy bezpłatne zwiedzanie muzeum.
3: Impreza już po raz kolejny w Ciechocinku, w tym miejscu szczególnym, w miejscu, w którym sól Iwa Żelnicka.

0: towarzystwo ma szczególne znaczenie. Fajnie robi to Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka wspólnie z uzdrowiskiem Ciechocinek i Gminą Miejską Ciechocinek. Wydarzenie, które pokazuje kulturę naszego regionu, ale specyfika Ciechocinka, gdzie można zobaczyć, jak się sól kiedyś ważyło. Tym bardziej, że teraz mamy te przepiękne jubileusze, 190 lat uzdrowiska i 110 lat praw miejskich.
1: Ciechocińska Fabryka Soli działa od 1832 roku. Prace budowlane i przygotowania ruszyły już w 1824 roku z inicjatywy m.in.

0: technologię jej wytwarzania. Oczywiście skala produkcji uległa zmianie, bo w tej chwili rzeczywiście nie ma aż takiej dużej potrzeby, żeby kupować produkt wyjątkowy, zwłaszcza, że na rynku znajduje się bardzo dużo soli z różnych stron świata o różnych właściwościach, pomimo tego, że uważam, że nasza sól jest wyjątkowa i najlepsza na świecie. Mogę to śmiało powiedzieć, bo jestem od pokoleń Ciechocinianką, a oprócz tego mój dziadek pracował tu na początku oczywiście XX wieku jako kowal właśnie w ciechocińskiej fabryce soli.
1: Największym zainteresowaniem cieszyło się oczywiście miejsce, w którym waży się sól. Na imprezie można było zobaczyć, jak w tradycyjny sposób wytwarza się ciechocińską sól oraz szlam.
2: Naszym źródłem takim solankowym jest grzybek solankowy w Ciechocinku, który zapewne wszyscy na pewno i w Polsce znają, bo myślę, że to jest bardzo sławny grzybek. Jest on po to, aby produkować właśnie solankę na potrzeby tutaj warzywni soli. No dzisiaj on pięknie wygląda, kwiatuszek o niego, ale głównym jego celem jest produkcja solanki w Ciechocinku, tej zagęszczonej solanki. Tam na głębokości około 405 metrów mamy źródło. Pompą popujemy na górę tego grzybka solankowego. Następnie z grzybka solankowego solanka jest przekazywana na tężnie solankowe, na najwyższą właśnie, na szczyt tężni solankowy, gdzie po ścianie tarniny jest spuszczana w dół celem zagęszczenia, celem produkcji solanki. Przy okazji jest to inhalatorium, ale głównym pomysłem, głównym zamysłem jest produkcja właśnie solanki tej zagęszczonej. I tężnia numer jeden zagęszcza nam solankę do 11%. No i następnie tą zagęszczoną solankę 11% my przekazujemy dalej na tężnię numer dwa, gdzie po kilkakrotnym przepuszczeniu po ścianie tarniny ona jest zagęszczana dalej do 22%. I już taką też zagęszczoną 22% solankę przekazujemy dalej na następną tężnię solankową numer dwa. Tężnia numer dwa, ona już jest tym, można powiedzieć, tą tężnią, która produkuje już tą taką do produkcji solankę, czyli o zagęszczeniu 30%. Tam też trzeba kilkakrotnie ją przepuścić, żeby doprowadzić do 30%.
1: Następnie solanka pompowana jest do warzelni, do drewnianych zbiorników. Zbiorniki mieszczą 90 metrów sześciennych solanki.
2: Teraz może coś powiem na temat tutaj już produkcji. Po przekazaniu solanki tutaj już na teren warzewni soli, tak jak tutaj Państwo widzicie, mamy takie potężne, duże zbiorniki, które mieszczą około 90 metrów sześciennych solanki i nazywamy ten pierwszy pojemnik nazywamy podgrzewaczem. Dlatego podgrzewaczem, że wtedy już konstruktor czy projektant myślał o tym, żeby wykorzystywać gorące gazy, które powstają podczas gotowania, podczas ważenia tej naszej solanki, tej głównej panwi warzennej. Gdybyśmy je odprowadzali bezpośrednio do komina, byśmy to po prostu stracili. Wtedy już myślano, żeby to ciepło wykorzystać i dlatego pod spodem jest labirynt kanałów takich dymnych, którymi krąży to gorące powietrze i podgrzewa nam, tak można powiedzieć, za darmo nawet do 45 stopni solankę. Już taką podgrzaną solankę 45% przekazujemy dalej już bezpośrednio do panwi warzenia celem ważenia naszej soli i naszego szlamu ciechocińskiego. I tutaj już w ilości 44 metrów sześciennych solanki napuszczamy i musimy to przez 72 godziny gotować. Czyli ważyć, gotować, gotowanie, ważenie, dlatego ważenia soli.
1: Solanka po zagotowaniu krystalizuje się na powierzchni zbiornika, a następnie opada na dno. Pracownicy co 2 godziny zgarniają urobek do brzegu, a następnie za pomocą łopat kładą sól na rejsy, czyli górną część zbiornika.
2: Wszystko, tak jak wcześniej wspominałem, jest przekazane z ust do ust przez starszych pracowników i tutaj nic nie jest zmienione. Tak jak wymyślono produkcję, tak do tej pory my to robimy. I staramy się nie zmieniać, tak żeby właśnie było komu to pokazać, żeby to przetrwało, że coś takiego jeszcze w Ciechocinku istnieje, że taka piękna warzelnia jak nasza jeszcze jest. Nawet, proszę Państwa, czujecie zapach soli, jak to pięknie pachnie nawet. Ja to zawsze mówię, że pachnie tutaj 200 lat historii. po zakończeniu cyklu produkcyjnego po 72 godzinach.

0: Inach trzeba to wszystko spuścić, umyć, wyczyścić. A urobek, tutaj mamy podwieszaną kolejkę ważelną, też za pomocą łopaty i wózka i za pomocą mięśni ludzkich, trzeba załadować i wywieźć na magazyn. Czyli już produkt jest gotowy i w magazynie już wtedy jest przerabiany, tak jak sobie klient życzy. Ja bym polecał, żeby był sprzedawany i kupowany w postaci naturalnej, bo nasza sól ciechocińska jest solą znakomitą i nie ma czegoś podobnego na świecie. Głównym naszym produktem to jest ciechocińska sól spożywcza i ciechociński szlam. Produkujemy też ciechociński łuk kąpielowy. Łuk kąpielowy mogę wyjaśnić, jest to ciecz, która zostaje po produkcji, czyli około nam zostaje około 5 metrów sześciennych solanki, czyli tego łuku już wygotowanego. Z tego nie da się wytrącić dalej soli, ale jest za to bogaty w pierwiastki jak wapń, magnez, żelazo.
1: W warzelni pracuje 9 osób na 3 zmiany. W ciągu jednej zmiany wydobywa się około 3 ton soli. W warzelni znajduje się również wielki magazyn do przechowywania uzyskanej soli.
0: Znajdujemy się w magazynie soli w Ciechocinku. Przy ważelni soli znajduje się magazyn, w którym już tą wyprodukowaną naszą surówkę przewozimy tutaj. Za pomocą, tak jak Państwo tutaj możecie zaobserwować, pomocą takich wózków, po prostu trzeba je załadować. Oczywiście wszystko ręcznie. Tak jak wcześniej to wspominałem, wszystko robimy tutaj ręcznie. Za pomocą mięśni ludzkich przypchnąć ten wózek. Mamy też taką bardzo starą wagę, na której ważymy, zważyć. Przepchnąć dalej na poszczególny rejs. Jeżeli jest klasyfikowane jako sól, to na rejs, który jest przeznaczony dla soli, a jeżeli jako szlam, na rejs, który jest przeznaczony dla szlamu.
2: Sam proces pakowania, panowie też wykonujecie to wszystko ręcznie, czy jest to proces już maszynowy?
0: To znaczy od początku do końca wszystko ręcznie. No, jedynie zgrzewanie czy drukowanie odbywa się za pomocą zgrzewarki czy drukarki. Poza tym składanie kartoników, zgrzewanie wszystkich grzewów, musi pracownik jednak to zrobić ręcznie. Tak samo nasypanie każdego woreczka też odbywa się ręcznie.
1: Święto soli było świetną okazją, aby poznać historię Ciechocinka, odkryć lokalne tradycje i przekonać się, jak ważną rolę sól od pokoleń odgrywa w rozwoju oraz uzdrowiskowej tożsamości miasta. Już w ten weekend we Włocławku pojawiają się Wikingowie. Spokojnie, miasto nie jest zagrożone. Podobna impreza odbyła się w zeszłym roku i okazała się sukcesem. Osada Wikingów Włacław Bork podobnie pojawi się w Parku Sienkiewicza.
3: Wlacław Bork po raz drugi w tym przepięknym miejscu, w historycznym miejscu, bo w Parku Sienkiewicza, jednym z najstarszych parków miejskich w naszym kraju. Myślę, że wydarzenie istotne, ważne też, a może przede wszystkim, bo zainspirowane znaleziskiem nie tak daleko, bo przecież w nurcie rzeki Wisły odnaleziony został autentyczny miecz Wikinga z X wieku i stąd ta inspiracja. W zeszłym roku świetne wydarzenie, trochę pogoda je pokrzyżowała, ale mimo deszczowej pogody i tak bardzo dużo osób uczestniczyło w wydarzeniu, którym możemy dowiedzieć się trochę więcej o naszej historii, ale też przede wszystkim o historii właśnie tej skandynawskiej związanej z Wikingami.
1: W osadzie pojawią się kramy z różnymi wyrobami, m.in. biżuterią i ozdobami Wikingów, wyrobami z bursztynu, wyrobami kowalskimi, w tym mieczami i nożami, a także rękodziełem szklanym. Będą również wróżby Wolwy, wierzba i wróżenie z run. Swój udział zapowiedziały drużyna Grodu Trzygłowa i mazowiecka drużyna Wojów Weles. W ramach imprezy zapraszamy także na prelekcje i koncerty.
4: Będziecie mogli Państwo zobaczyć różne formy bitew, bitwy w szykach, bitwy jeden na jeden, pojedynki, bitwy o most, a także może i nawet jedna niespodzianka, jedna forma bitwy, o której na razie nie będę wspominał, to zapraszam do przyjścia i zobaczenia na własne oczy w naszej osadzie. Oprócz bitew oczywiście masa warsztatów, między innymi warsztaty bursztynnicze, warsztaty skręcania lin, czyli warsztaty powrożnicze, warsztaty kowalskie, gdzie będzie można zobaczyć proces od początku do końca powstawania choćby mieczy czy noży. Będzie też masa kramów, czyli takich mini sklepików, w których każdy z Państwa będzie mógł nabyć jakieś pamiątki z naszej osady. Między innymi będzie kram z prawdziwymi replikami archeologicznymi, znalezisk prawdziwej biżuterii z epoki Wikingów, także faktycznie to, co nosili Wikingowie. Będzie też można nabyć troszeczkę literatury, dlatego że na festiwalu pojawi się wydawnictwo Triglaw, które wydaje

0: książki popularne i naukowe odnośnie tematyki Słowian i Wikingów. Naprawdę moc atrakcji. Będzie można także wziąć udział w innych warsztatach i pokazach, do których zapraszam Państwa zapoznanie się na stronę Urzędu Miasta. Także naprawdę zapraszamy do naszej osady.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś gościem moim i Państwa jest Izabela Trojanowska, DKF Ósemka, Dyskusyjny Klub Ósemka we Włocławku. Dzień dobry, witam Cię serdecznie, Izabela.
1: Dzień dobry, Renato. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie.
0: Iza, DKF Ósemka, taką swoją działalność, do której się już przyzwyczaili włocławianie i nie tylko, bo na te seanse filmowe DKF-u przyjeżdżali ludzie spoza miasta. Zawieszę na chwilę, na 8 miesięcy dokładnie, ale ma z kolei propozycję zupełnie inną i zdecydowanie bardziej obfitą w te seanse filmowe, bo rozpoczyna się projekt Filmowe Podróże z Orlenem i w ramach tego projektu, no właśnie, ile filmów i w jakim czasie będziemy mogli obejrzeć?
1: Zaplanowaliśmy aż 17 filmów. Zaczęliśmy, tak jak powiedziałaś, w sierpniu, wczoraj dokładnie, 18 sierpnia, a skończymy z końcem marca przyszłego roku. Bardzo gorąco Państwa zapraszam, to będzie bardzo atrakcyjny program.
0: No właśnie, ta podróż podzielona jest na etapy, etapy wyznaczone miesiącami, bo tak
1: Tak.
0: pewnie było prościej to usystematyzować. Miesiąc sierpień to miesiąc pod hasłem myślą przewodnią jaką?
1: Tak, ten miesiąc to jest zatytułowany W cyfrowym labiryncie, a takim hasłem do tego filmu jest Zmień perspektywę, odłącz się od sieci, by połączyć się z ludźmi. I film, który Państwo zobaczą teraz 25, to jest Schakować hejt, więc jest to typowo o zjawisku, z którym mamy do czynienia w przestrzeni medialnej.
0: Film, który nie jest takim filmem wykopanym spod ziemi, ale nagrodzony, uznany i bardzo wartościowy. Powiesz nam coś więcej o tym?

0: pierwszym seansie,
1: drugim właściwie.
0: Tak, to jest film, który na festiwalu w Tribeca został nagrodzony jako najlepszy film. A film to jest o ambitnym takim śledztwie, jakie prowadzi Mai Wingren, dotyczącą mechanizmów i tego, jak ten hejt jest, że tak powiem, prawie że systemowo wprowadzany do internetu. O Mai Wingren mówi się, że jest to odpowiednik szwedzkiej dziewczyny z tatuażem, bo poświęciła temu filmowi, temu zjawisku bardzo dużo czasu, a co jej się udało dowiedzieć, to Państwo się przekonają, przychodząc do nas na film.
1: No właśnie, gdzie się odbędzie seans?
0: Filmowa podróż z Arlenem będzie zawsze w Teatrze Impresaryjnym. Zawsze w Teatrze Impresaryjnym i o godzinie 18:00. I co warte, dzięki temu, że
1: we wtorki.
0: We wtorki, tak, zawsze we wtorki. Co warto podkreślić, są to seanse bezpłatne, otwarte dla wszystkich, a otwarte są dzięki temu, że uzyskaliśmy grant z Fundacji Orlen w ramach konkursu Energia Sąsiedztwa.
1: Iza, ale teatr impresaryjny ma określone gabaryty i swoją pojemność. Nie boisz się trochę, że zabraknie miejsc dla chętnych do, bo DKF 8 te w swojej działalności rozpoczynał, tych osób przychodziło niewiele, później ta sala się coraz bardziej wypełniała i były takie seanse, że ludzie stali nawet.
0: Były
1: I
0: takie
1: oglądali.
0: Seanse, ale trochę się czasy zmieniły i dzisiaj dzięki temu albo przez to, że mamy do czynienia z bardzo dużą ilością różnych platform, gdzie można sobie obejrzeć domowo i ludzie są coraz bardziej zabiegani, mamy tego świadomość i ludzie czasami nie mają siły po prostu wyjść z domu, to te nasze seanse DKF-owe w Multikinie już nie są tak oblegane, tam spotykamy się na takiej sali stuosobowej. A w teatrze, wczoraj na naszym seansie było około 70 osób. Wyświetlamy na sali kameralnej, ale jesteśmy przygotowani. Jeśli Państwo będą liczniej do nas przychodzili, to wtedy przejdziemy na salę widowiskową.
1: Czyli nie ma się co bać,
0: nie ma się
1: można
0: co obawiać.
1: Przyjść, miejsce zawsze się znajdzie. Powiedzieliśmy, że ten miesiąc sierpień to jest miesiąc, który mówi o tym, co dzieje się w tej przestrzeni, mediach społecznościowych, czyli w internecie, i tego będą dotyczyły również rozmowy, bo DKF 8 to już w nazwie zawiera dyskusyjny klub. Nie jest tak, że tam się przychodzi, ogląda seans, bo później się o nim rozmawia. Nawet jeśli nie w całej pełnej grupie, to widać ewidentnie grupki osób, które przyszły, dyskutują. Te filmy zmuszają do jakby uruchomienia myślenia, nie chciałabym powiedzieć i nikogo przez to urazić, ale jakiejś wyobraźni, do pochylenia się nad problemem, którego dotykają.
0: Tak, znaczy tak jest cel, żeby skupić się na jakimś konkretnym temacie. My wybraliśmy 17 tematów. Oczywiście, skoro taki wybór nastąpił, to znaczy, że w jakiś sposób te tematy są dzisiaj ważne i nie dotyczą tylko jednej osoby, mnie czy ciebie, ale grupy osób. I pokazując film, niejako przywołujemy, że ta myśl, niech ona wybrzmi. Pokazujemy też inny punkt widzenia, bo film dokumentalny to jest inny punkt widzenia. Osoby, która, mówiąc tak dokładnie, no, nie znamy reżysera i nagle okazuje się, że widzimy obraz, który jest porywający, który jest prawdziwy, emocjonalny, gdzie się chce płakać, gdzie chce się śmiać, albo okrutna złość nas ogarnia. To jest siła oczywiście obrazu, i siła mistrzów, to jest wielkość, bo też jeszcze warto powiedzieć, że nasze filmy to są wszystkie, są bardzo starannie wyselekcjonowane i to są filmy pokazywane na wielu festiwalach. Na pewno na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, który jest naszym partnerem w tym projekcie, ale też na Sundance, w Tribece i oczywiście w Berlinie, więc to są filmy, które są uniwersalne, są światowe i pokazują problem nie tylko nasz tutaj,

0: ale okazuje się, że nasze problemy mają również odniesienie w tej skali globalnej.
1: To jest miesiąc sierpień pod hasłem internet, najogólniej mówiąc, ale mamy wrzesień i zupełnie inną myśl przewodnią. I tutaj też specjalnie do tego dobrana propozycja filmowa.
0: Tak, znaczy miesiąc wrzesień to są lekcje niewolności, a takim hasłem jest: każde trudne spotkanie z drugim człowiekiem to lekcja o nas samych. Filmem, na który myślę, że będzie duże zainteresowanie, to jest pan Nikt kontra Putin. To taki najmocniejszy element niejako wiążący nas z polityką, ale bardzo gorąco polecam ten film, bo on jest realizowany ukrytą kamerą gdzieś na Uralu, w małej miejscowości. Pokazuje, jak system od najmłodszych lat, jak w Rosji od najmłodszych lat, dzieci są indoktrynowane, dzieci są militaryzowane wręcz. To jest taki głos o tym, jak powinna być wyglądać edukacja.
1: I październik. Przejdźmy przez te 8 miesięcy, bo to jest ważne. Te hasła przewodnie są, tak jak powiedziałaś, bardzo ważne. One też zdeterminowały dobór filmów.
0: W październiku mamy Dolinę Nostalgii. I hasłem jest: melancholia nie musi ranić, może stać się siłą do szukania prawdy. Jeśli chodzi o film, to już muszę sięgnąć do kartki niestety. To jest dwa filmy mamy, Bez końca, bardzo film pokazywany, nagrodzony na tegorocznym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. To jest opowieść o ojcu, którego syn zaginął i który systematycznie przeczesuje samodzielnie Wisłę. A drugi film, Broken English, to o Marianne Faithfull. To jest bardzo piękna opowieść o wielkiej aktorce, która przeżyła niejedno w życiu, w związku z tym bardzo bogate wydarzenia i taką refleksję o życiu. Dalej?
1: Dalej. Listopad.
0: Listopad, etap czwarty, Zew dzikich odstępów z hasłem Zatrzymaj się i posłuchaj. Świat mówi do nas bez użycia słów. Bardzo piękny etap z filmami.
1: O lesie między innymi.
0: O lesie, tak. Pieśni lasu i sny o słoniach. W grudniu mamy przystanek Czułość. Zatrzymaj czas dla najbliższych. To jedyny prezent, który naprawdę się liczy. I tu dwa filmy. Najstarsza osoba na świecie. Słodko-gorzki, niespieszny, pełen życiowej mądrości. Portret starości, samotności i nieuchronnego upływu czasu. A drugi tajemniczy prezent, czyli ciepły detektywistyczny dokument przedstawiony w reżyserii autorki Naturalnej dzikości serca. Czyli opowieść o prezencie, który rodzina dostaje od kilkunastu lat i próbie odnalezienia nadawcy tego prezentu.
1: Nie zdradzimy, czy się udało.
0: Słucham?
1: Nie zdradzimy, czy się udało odnaleźć nadawcę.
0: Nie zdradzimy. To trzeba
1: zapraszamy,
0: zobaczyć,
1: tak,
0: proszę Państwa,
1: w grudniu.
0: Przyjść do nas na film. Tak.
1: Mm-hmm.
0: Teraz w styczniu Na szlakach wolności. Pojawimy się Na szlakach wolności. I wolność nie jest dana raz na zawsze. To droga, którą trzeba sobie wywalczyć. Taki poważny miesiąc i dwa filmy istotne, bo Lis i Różowy Księżyc to jest film, który wygrał nagrodę Amnesty International na tegorocznym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. I to jest dokument kręcony przez 5 lat za pomocą smartfona przez 16-letnią Afgankę. I w zasadzie więcej wszystko dalej będzie w filmie. A drugi film, Pomiędzy woskiem a złotem. I to jest film, który był pokazywany w Berlinie, na festiwalu berlińskim. A reżyserka oddaje głos współczesnym Etiopczykom, dekonstruując zachodni paternalizm słynnego reportażu Ryszarda Kapuścińskiego. Więc to film jest po to, żebyśmy tutaj poznali Etiopię nie tylko pamiętając o tym, co napisał Kapuściński, ale trochę bardziej współczesno. Dalej w lutym.
1: W lutym.

0: Mamy
1: W
0: luty.
1: lutym mamy w Oceanie Słów. I tu w zasadzie mamy dwa piękne filmy. Jeden to jest świetny, to jest Umberto Eco i Biblioteka Świata. Jak sam tytuł mówi, opowieść o ogromnych zbiorach, liczących sobie no, około 30 tysięcy książek. Ogromnych zbiorach Umberto Eco, bibliotece, która dzisiaj, można powiedzieć, jest jedną z największych bibliotek, a jest prywatną, chociaż jest odziedziczona. A drugi film Bibliotekarki, czyli opowieść o bibliotekach w Stanach Zjednoczonych i o tym, jak polityka do tych bibliotek wchodzi i jak panie pracujące w bibliotece, jak bibliotekarki bronią literatury, bronią książek.
0: I tak. Miesiąc, ma, a jeszcze hasło do
1: hasło,
0: tego.
1: Tak. Książki to mapy pamięci. Otwórz je, aby odkryć nieskończone światy. I końcówka.
0: Tak.
1: Marzec. W marcu
0: zakończenie projektu.
1: Tak, tak. Końcówka projektu. W marcu będą wyjątkowo trzy filmy. Ten 17 tutaj się jeszcze zmieści. Tytuł jest Horyzonty Prawdy, Wielki Finał. Odkryj prawdę ukrytą za ekranem i weź odpowiedzialność za nasz wspólny dom. I zobaczymy film Co za fantastyczna maszczyna, czyli nagrodzony na festiwalu w Sundance i w Berlinie. Kolaż historyczny pokazujący od czasu narodzin filmu, kina. Bardzo taki film, który pokazuje duży, duży, duży fragment życia człowieka. Ujmując też oczywiście czasy współczesne, czyli te miliardy kamer i zdjęcia, które się pojawiają na Facebooku, TikToku. To też jest świat filmu, kina. Tak. Drugi film, Orwell 2 plus 2 równa się 5, to przejmująca analiza spuścizny George'a Orwella w dobie postprawdy. I na koniec film, który podsumowuje i właściwie w naszym interpretacji, w naszym uznaniu jest jednym z najważniejszych tematów, który obecnie, nad którym powinniśmy się obecnie pochylić. To jest to, co się dzieje z naszą planetą i pokażemy film Niedźwiedzica. Niedźwiedzica to kilka lat kręcony film opowiadający o skutkach ocieplenia niestety naszego klimatu. To historia polarnej niedźwiedzicy Frost i jej młodych, którzy muszą się w tym nowej rzeczywistości odnaleźć.
0: Powiedziałaś, że w trakcie tych seansów, na pewno na jednym, o którym wspomniałaś, będą specjalnie zaproszeni goście. Czy to jest jedyny seans, na którym pojawi się gość specjalny, czy przygotowujecie więcej takich niespodzianek?
1: Tak, znaczy ja powiedziałam o Agnieszce, dlatego że to jest taki film właściwie, który wydaje mi się, bardzo jest nam potrzebny i korzystamy z lasu, mamy dużo lasów dookoła i czasami idziemy do tego lasu, idziemy na grzyby, idziemy na spacer i Agnieszka pokaże nam, jak korzystać bardziej z lasu, jak wyciągnąć z tego tą dobrą energię z lasu. Natomiast będzie więcej gości oczywiście. Postaramy się jak najbardziej zapełnić ten program gośćmi i tak, żeby niejako spuentować film, żeby z tego filmu została również taka refleksja słowna.
0: Czyli tak jak wskazuje nazwa DKF,
1: tak, będziemy się
0: dyskusyjny,
1: starać.
0: Będzie
1: tak.
0: dyskusja, będzie mnóstwo emocji, bo zwykle po tych DKM-owskich seansach filmowych no nie wychodzi się zupełnie obojętnym. Wychodzi się na pewno z refleksją, na chwilę się zatrzymuje, to widać jak ci, którzy przybywają na seanse, no wychodzą czasami w milczeniu, czasami, tak jak powiedziałaś, roześmiani, a czasami ze łzami w oczach.
1: Tak. Tak, znaczy, no, taki, tak.

0: powinna być w DKF-ie. To nie są filmy oczywiście takie, o których się szybko zapomina. One muszą coś zostawić. Nie wszystkim, znaczy to jest tak, żeby tak było, jak mówisz, żeby coś zostawił, to musi być reakcja, musi być relacja pomiędzy widzem a obrazem. Wszyscy jesteśmy różni. Każdy ma swoje w głowie, każdy ma swoją jakąś naturę czy swoje oczekiwania. W związku z tym oczywiście, że nie jest tak, że wszyscy odbieramy jednakowo. Ta dyskusja, o której mówisz, to jest próba zobaczenia tego samego filmu w drugim człowieku i być może dostrzeżenia po filmie czegoś, co nam umknęło. A filmy są takie, żeby właśnie trochę złamać głowę. Bardzo ładna nazwa Against Gravity to jest oderwij się. Oderwij się od tego, kim jesteś, co robisz, jak jesteś zmęczony. Na chwilę się wyłącz z tego świata. Obejrzyj film i zobacz, co mówią inni, co myślą inni.
1: No ale te filmy właśnie nie pozwalają tak do końca się wyłączyć. One pokazują taką bardzo nagą prawdę
0: Tak,
1: o świecie.
0: tak.
1: To nie jest tak. Czasami my nawet wiedząc o skali zjawiska, jak chociażby o hejcie, no bo przecież kto nie
0: Tak.
1: słyszał o hejcie, do końca nie zdajemy sobie sprawy, jak to działa, dzięki takim seansom, które jakby rozbierają
0: Rozbierają na części.
1: na części
0: Tak,
1: pierwsze,
0: tak.
1: my sobie jeszcze bardziej uświadamiamy pewne rzeczy.
0: Tak, no ale na moment, kiedy wchodzimy do kina i oglądamy film, to niejako odsuwamy wszystkie inne
1: Inne i
0: problemy. Prawda? I
1: skupiamy.
0: o to chodzi, że wyłączamy się ze swojego życia, skupiamy się na problemie. Tam jest burza mózgu, wszystko płynie mocno, czasami właśnie z takim drżeniem serca i bólem brzucha. I potem jest ten moment, że to, co zobaczyliśmy, musi się wgryźć w nas, musi się zaadaptować do tego naszego. Do naszego
1: Tego, co
0: natury,
1: mieliśmy w świadomości
0: do tej,
1: też.
0: no tak, do tej świadomości. Ale istotą oglądania filmu jest oderwać się, wyjść z domu, wejść do kina. To jest różnica między oglądaniem w kinie i oglądaniem w domu. W kinie czarny ekran, nie ma telefonów, nie ma potrzeby
1: Przerwy
0: napisać.
1: na herbatkę.
0: Tak, przerwy, tak. Nie ma podgrzania zupy czy tam czegoś innego. Po prostu jest cały długość filmu, cały ten czas poświęcony tylko ja i film.
1: To teraz jeszcze przypomnijmy dokładnie, bo wszystkie seanse są wyświetlane bezpłatnie. Każdy może przyjść i zobaczyć. Oczywiście nie mówimy, że każdy seans po kolei, ale może
0: Tak.
1: jakiś miesiąc szczególnie jest Państwu bliski albo jesteście ciekawi właśnie tego miesiąca i tego hasła przewodniego, i co tam może się wydarzyć i jak to widzą inni. Gdzie będą się odbywały te seanse, o której? To jest ważna informacja. Bo to jest cyklicznie
0: Tak,
1: w
0: tak.
1: miesiącu, zawsze o tej samej porze, w tym samym miejscu.
0: Wszystkie seanse będą się odbywały w naszym teatrze impresaryjnym imienia Włodzimierza Gniazdowskiego przy ulicy Wojska Polskiego 13. Zawsze, jak już ten termin, zawsze jest to wtorek i zawsze jest to godzina 18. I zawsze są to seanse bezpłatne.
1: Po dwa seanse w miesiącu marcu na
0: Tak,
1: podsumowanie,
0: tak.
1: jeszcze jeden, 17 seans, taki
0: Tak.
1: spinający. Tak jak powiedziałaś, najważniejszy wydawać by się mogło z punktu widzenia tego, co się wokół nas dzieje. Proszę Państwa, serdecznie zapraszamy, warto. To
0: Bardzo.
1: ambitne kino, ale przecież my jesteśmy ambitni i myślący, a czasami takie pobudzenie, ta iskra, ten instynkt może spowodować, że będzie nam się na przykład żyło lepiej, że inaczej spostrzeżemy różne rzeczy. Po tej podróży filmowej z Orlenem, DKF wraca do swoich seansów, tych, które odbywają się w Multikinie,
0: Tak.
1: rozumiem, czyli już w kwietniu.
0: Tak, ja tylko chcę powiedzieć, że potraktujmy to jak podróż. Tak jak wyjeżdżamy wypocząć, wyjeżdżamy czasami do pracy, tak wyjedźmy tym razem w światy, które może trochę znamy, ale nie do końca, albo bardzo dobrze znamy.

0: ale zobaczmy, co myślą o tym inni. Zobaczmy świat z perspektywy dokumentalistów, z perspektywy ludzi, którzy uważają, a mało tego, to ludzi, którzy zostali docenieni też na wielkich festiwalach filmowych i pokazują nam swój punkt widzenia. Więc wejdźmy w dialog.
1: Dziękuję bardzo. Izabela Trojanowska, dyskusyjny
0: Dziękuję
1: klub
0: bardzo.
1: filmowy Ósemka, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci jeszcze raz, Iza.
0: Pięknie, dziękuję, bardzo pięknie, dziękuję i zapraszam bardzo.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696-426-700. Autoserwis 696-426-800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Wrocław Bork, po raz drugi w tym przepięknym miejscu, w historycznym miejscu, bo w Parku Sienkiewicza, jednym z najstarszych parków miejskich w naszym kraju. Myślę, że wydarzenie istotne, ważne też, a może przede wszystkim, bo zainspirowane znaleziskiem nie tak daleko, bo przecież w nurcie rzeki Wisły odnaleziony został autentyczny miecz wikinga z X wieku i stąd ta inspiracja. W zeszłym roku świetne wydarzenie, trochę pogoda je pokrzyżowała, ale mimo deszczowej pogody i tak bardzo dużo osób uczestniczyło w wydarzeniu, którym możemy dowiedzieć się trochę więcej o naszej historii, ale też przede wszystkim o historii właśnie tej skandynawskiej związanej z wikingami. I to jest taka historia przekazywana nie tylko z ust do ust, ale też na konkretnych przykładach przez, co jest bardzo istotne, pasjonatów, którzy przyjadą i przyjechali w zeszłym roku i przyjadą w tym roku ponownie z całej Polski do Włocławka. Osada wikinga na mieszkańców regionu włocławskiego, w szczególności na mieszkańców Włocławka, w tym miejscu czekać będzie na Państwa od piątku do niedzieli, ale

0: Kulminacja jest oczywiście w sobotę i w niedzielę, czyli od 10 do 20 w sobotę i od 10 do 18 w niedzielę. Mnóstwo interesujących, ciekawych rzeczy, o których pewnie więcej organizatorzy z panią dyrektor i z najprawdziwszym wikingiem opowiedzą za chwilę państwu.
1: Proszę Państwa, to nie przypadek, że osada wikingów we Włocławku nazywa się Wrocławborg, bo zgodnie ze źródłami historycznymi przypuszczamy, co zresztą podpowiedział nam współorganizator tego wydarzenia, pan Harald, przypuszczamy, że Włocławek w tamtych czasach mógł właśnie się tak nazywać. Dlatego chcemy tę atmosferę w ten sposób też wywoływać. Proszę Państwa, od ubiegłego roku rozwijamy się w kierunku jeszcze lepszej organizacji osady wikingów i w tym roku atrakcji w stosunku do roku ubiegłego będzie znacznie więcej. Oprócz stanowisk z ciekawymi wyrobami, z ciekawym rzemiosłem, które będzie przywoływało właśnie czasy, no, prehistoryczne dla nas w tej chwili, oczywiście przesadzam tutaj, ale historyczne, będzie także dużo jakby przekazanej wiedzy, bo będzie też prelekcja, będziemy opowiadać na bieżąco o tym, jak żyli wikingowie. Do tego postaramy się też, żeby Państwu było wesoło, bo będą także koncerty, będzie także muzyka, będzie tło, które pozwoli nam w tym pięknym miejscu w Arku Sienkiewicza przebywać od rana do wieczora w takich okolicznościach, które nawet dla osób, które nie interesują się historią wikingów, będą bardzo ciekawe, bardzo sprzyjające. Myślę, że pan Harald powie szczegółowo. Ja bym nie chciała tutaj opowiadać o rzeczach, od których mamy specjalistę, więc panie Haraldzie, bardzo proszę opowiedzieć, jakiego rodzaju aktywności, działania, stanowiska, warsztaty będziemy tutaj obserwować i oglądać.
2: Oczywiście. Może zacznę jeszcze od początku, tak jak pani dyrektor słusznie wspomniała, skąd ta nazwa się wzięła. Faktycznie wikingowie mogli nazywać Włocławek Wrocławborgiem. Dlatego, że Wrocławborg w tłumaczeniu z języków skandynawskich to dosłownie gród Włocława, a nazwa Włocławka bierze się domniemanie od imienia właśnie Włocława. Także stąd wzięła się nazwa naszego festiwalu Osady Wikingów Wrocławborg. A w Osadzie Wikingów Wrocławborg będzie można naprawdę doświadczyć moc atrakcji w tym roku. Myślę, że taką najbardziej widowiskową ze wszystkich, zawsze przyciągającą najwięcej widzów, to pokazy bitew prowadzone przez najlepszych w swoim rodzaju, przez prawdziwych wikingów, także będziecie mogli Państwo zobaczyć różne formy bitew, bitwy w szykach, bitwy jeden na jeden, pojedynki, bitwy o most, a także może i nawet jedna niespodzianka, jedna forma bitwy, o której na razie nie będę wspominał, to zapraszam do przyjścia i zobaczenia na własne oczy w naszej osadzie. Oprócz bitew oczywiście masa warsztatów, między innymi warsztaty bursztynnicze, warsztaty skręcania lin, czyli warsztaty powrożnicze, warsztaty kowalskie, gdzie będzie można zobaczyć proces od początku do końca powstawania choćby mieczy czy noży. Będzie też masa kramów, czyli takich mini sklepików, w których każdy z Państwa będzie mógł nabyć jakieś pamiątki z naszej osady. Między innymi będzie kram z prawdziwymi replikami, replikami archeologicznymi, znalezisk prawdziwej biżuterii z epoki wikingów, także faktycznie to, co nosili wikingowie. Będzie też można nabyć troszeczkę literatury, dlatego że na festiwalu pojawi się wydawnictwo Triglaf, które wydaje książki popularne i naukowe odnośnie tematyki Słowian i wikingów. Naprawdę moc atrakcji. Będzie można także wziąć udział w innych warsztatach i pokazach, do których zapraszam Państwa zapoznanie się na stronę Urzędu Miasta. Także naprawdę zapraszamy do naszej osady. Poza tym podczas wydarzenia odbędą się dwie prelekcje. Pierwszą poprowadzi w sobotę Igor Gurewicz, specjalista w dziedzinie Słowian i wikingów. Opowie Państwu o historii miecza od początku, od czasów tak naprawdę prehistorycznych, do tego, jak miecz, czym jest miecz nawet teraz. Tak, oczywiście zahaczając też o czasy Słowian i wikingów i oczywiście o nasz słynny Włocławski miecz. Drugą prelekcję w niedzielę wygłosi Marek Łasisz. Opowie nam o wojażach wikingów na północnym Atlantyku. przybliży nam historię, jak możliwe było do

0: płynąć ze Skandynawii, potem do Islandii, następnie do Grenlandii i aż do Ameryki Północnej. I dlaczego to właśnie Wikingowie na 500 lat przed Kolumbem odkryli faktycznie Amerykę?
1: Będą też atrakcje, myślę, że to też warto powiedzieć, że dobrze tutaj przyjść wspólnie, rodzinnie, w grupach, dlatego że będą też takie możliwości, żeby się sprawdzić w różnych dziedzinach. Będą też no, takie aktywności sprawnościowe.
0: Tak, oczywiście. Będzie można choćby sprawdzić swoją umiejętność strzelania z łuku. I to dla tych najmniejszych i dla tych największych. Oczywiście wszystko jest darmowe. Każde warsztaty, pokazy w naszej osadzie Wikingów są darmowe.
1: Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
2: Szanowni Państwo, ja jeszcze muszę to podkreślić, bo to uważam, że jest też rzecz ważna. Oczywiście no, inspiracją tego wydarzenia był miecz Wikinga, o tym już wspominałem, ale nic by się nie udało, gdybyśmy we Włocławku nie mieli też pasjonatów właśnie tego wczesnego średniowiecza i pasjonatów też Wikingów i całej kultury tej skandynawskiej, która się z Wikingami wiąże. I bardzo się cieszę, że swego czasu mogliśmy się spotkać u mnie w gabinecie i tak naprawdę wtedy zapadła decyzja o tym, że ten pierwszy festiwal Wikingów, bo tak go wtedy nazywaliśmy, późniejsza nazwa to już jest wkład rozwój własny i rozwój tutaj pana Haralda. To wszystko, co się wydarzyło, to właśnie wynika z tego, że mamy wspaniałych, fantastycznych ludzi w naszym mieście, mieszkańców, którzy mają swoje pasje i chcą się nimi dzielić, tak samo jak się chcą dzielić swoim czasem i zarażać też taki sposób pozytywny fascynacją, historią różnego rodzaju. Myślę, że dla młodszych, dla starszych, dla wszystkich to bardzo ważne, żeby się właśnie tym skutecznie zarazić. Także bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. Myślę, że pogoda w tym roku dopisze, że będzie fantastycznie, a tłumy mieszkańców regionu włocławskiego tutaj właśnie w tym miejscu będą mogły przyjść i zobaczyć, jak to mogło być w czasach Wikingów i jak no, w sumie ten teren mógł przez Wikingów być zagospodarowany, bo przecież ten miecz kilkaset metrów stąd został odnaleziony, a to oznacza, że już w X wieku ta Włocławek i to miejsce, czyli zbieg rzek z Głowiączki i Wisły już były ważne, istotne z punktu widzenia pewnie też transportu komunikacyjnego też i innych wtedy bardzo ważnych rzeczy, o których możemy nawet dzisiaj nie mieć tak naprawdę pojęcia. Także bardzo się cieszę, że drugi raz się spotykamy i mam nadzieję, że no, tak to czuję już też podskórnie, że to już będzie taka nasza włocławska tradycja kontynuowana z roku na rok i z roku na rok będzie się rozrastała i przyciągała coraz większe rzesze mieszkańców już nie tylko regionu włocławskiego, ale też naszego kraju, bo to też się dzieje, przecież tych pasjonatów jest całe mnóstwo w naszym kraju. Także bardzo się cieszę i to jest myślę moment na Państwa pytania, jeżeli są jakieś, to bardzo chętnie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.

0: na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Wakacje powoli dobiegają końca, ale w Miejskiej Bibliotece Publicznej wciąż trwają zajęcia edukacyjne i rozwojowe dla dzieci i młodzieży. Biblioteka to nie tylko miejsce, w którym można wypożyczyć książkę. Na wakacje dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji, które pozwalają ciekawie i aktywnie spędzić wolny czas. Do tej pory odbyły się m.in. warsztaty Magia w Słoiku, Tajemniczy Ogród oraz Puzzlowe Pogaduchy.
1: Trwają w bibliotece, dokładnie w Strefie Dziecka, strefo wakacje, czyli to są takie zajęcia literacko-plastyczne, czyli na bazie książki i książek dla dzieci. Tworzymy zajęcia, w których dzieci mogą rozwijać się twórczo, plastycznie, kreatywnie. Dzisiaj będą robić na przykład bransoletki, pocztówkę z wakacji swoją własną, autorską, także będzie dużo się działo twórczo i kreatywnie. W zasadzie w Strefie Dziecka codziennie coś się dzieje dla najmłodszych, no i też dla trochę starszych dzieci. Przy okazji korzystania z biblioteki, z wypożyczania książek, można zajrzeć do Strefy Dziecka i tutaj zawsze jakieś atrakcje czekają, jakieś małe warsztaty czy zajęcia plastyczne. I po prostu w godzinach pracy biblioteki można tutaj zajrzeć, zapytać pań bibliotekarek, co dzisiaj ciekawego się u nas dzieje. Na pewno coś się codziennie znajdzie.
0: Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, dzięki czemu wakacyjny czas mogą spędzać kreatywnie i w gronie rówieśników.
2: Mam na imię Emilka i mam 8 lat. Chodzę do trójki.
3: Świetnie. A powiedz, co przyszłaś robić na dzisiejszych zajęciach?
2: Bawić się i robić jakieś plastyczne zadania albo rzeczy.
3: Co będziecie dzisiaj robić na tych zajęciach? Macie już jakieś pomysły?
4: Będziemy grali i robili bransoletki.
5: Teraz robimy bransoletki i będziemy grać.
6: Teraz robimy bransoletki, a potem będziemy grać.
3: Czy jesteście pierwszy raz na tych zajęciach, czy przychodziłyście już?
7: Ja przychodziłam.
8: Nie.
9: Ja przychodziłam z bratem.
10: Ja jestem pierwszy raz.
3: A powiedzcie, lubicie spędzać tutaj czas?
10: Tak, fajnie jest.
11: Tak.
0: Biblioteka zaprasza wszystkich, którzy chcą ciekawie wykorzystać ostatnie dni wakacji. W harmonogramie wciąż są kolejne zajęcia i atrakcje dla najmłodszych. Praca strażaków nie kończy się na wyjazdach do akcji ratowniczych. Latem to także czas intensywnych działań informacyjnych. Strażacy pojawiają się na lokalnych imprezach i piknikach, gdzie przypominają, jak bezpiecznie spędzać wakacje.
12: Okres letni w pełni, w zasadzie już jest końcówka okresu letniego, to już jest końcówka wakacji. Natomiast wszyscy jeszcze gdzieś tam wypoczywamy, Straż Pożarna cały czas pracuje i czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich naszych mieszkańców, dlatego oprócz tego, że wyjeżdżamy do zdarzeń, interwencji, które są na terenie miasta i powiatu włocławskiego, to znaczy, że prowadzimy szeroko zakrojoną prewencję.

0: w której to staramy się uczyć mieszkańców bezpiecznych zachowań. Teraz różnego rodzaju pikniki związane z OCIOL, czyli obroną cywilną i ochroną ludności, w których to czynny bierzemy udział. Mamy też bardzo bogaty sprzęt, wyposażenie, które pokazuje, jak bezpiecznie się zachować w różnego rodzaju sytuacjach. Na tego rodzaju pikniki bardzo serdecznie zapraszamy. Te informacje są na stronie Komendy Wojewódzkiej, czy też w lokalnych mediach. Za Państwa pośrednictwem jest to nam bardzo miło, że możemy też informować mieszkańców.
1: Służby angażują się w działania na rzecz naszego bezpieczeństwa, także wtedy, gdy wyjeżdżamy i odpoczywamy na świeżym powietrzu. To między innymi okazja, by porozmawiać z mieszkańcami o zagrożeniach, które mogą pojawić się podczas letniego wypoczynku.
0: Obozy harcerskie, które były na terenie naszego powiatu, też były zabezpieczone przez Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną. Cieszymy się, że wszystkie służby w to się zaangażowały, włącznie z gminami, gdzie czuwaliśmy bezpieczeństwem naszych malów, a tam harcerze dzieci wypoczywały w wieku już od 6 lat. Także to naprawdę wymagało dużego wysiłku, żeby w jakiś sposób to wszystko bezpiecznie przeprowadzić przez ten wypoczynek. Cóż, bardzo, bardzo też chciałem tutaj pochwalić współpracę między służbami tutaj miejskimi, policją, pogotowiem ratunkowym, WOPR-em, gdzie wspólnie prowadzimy działania ratownicze, ale też i prewencyjne. Z WOPR-em i z policją mamy bezpieczny akwen, w którym to bierzemy wspólnie udział, patrolujemy nasze lokalne wody, gdzie ewentualnie w jakichś sytuacjach zagrożenia staramy się zwracać uwagę, upominać i też uczyć bezpiecznych zachowań.
1: O nasze bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku wspólnie dbają strażacy, policjanci i ratownicy WOPR-u, którzy nie tylko reagują na zagrożenia, ale także edukują i przypominają, jak bezpiecznie spędzać letni czas.
2: 42 mieszkania i 645 wniosków. Lokale w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej cieszą się rekordowym zainteresowaniem. Ratusz przyjmował dokumenty od 21 do 31 lipca. Z powodu dużego zainteresowania Urząd Miasta musiał zmienić terminy weryfikacji wniosków.
3: W związku z rekordową ilością wniosków, która wpłynęła w związku z staraniem się o miejsce na mieszkanie przy ulicy Celulozowej 19, musieliśmy przedłużyć terminy rozpatrywania tych wniosków. Projekt listy będzie opublikowany do 25 września, potem 7 dni będzie na ewentualne odwołania i do 16 października opublikujemy ostateczną listę zakwalifikowanych kandydatów. Tutaj mamy do czynienia z ostatnim blokiem, czyli już 7 blokiem przy ulicy Celulozowej. Tutaj było 42 mieszkania, 20 mieszkań jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, 2 mieszkania dla seniorów, czyli osób powyżej 60 roku życia. I tutaj wszystkie wnioski rozpatruje Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Ta komisja jest powołana przez prezydenta, natomiast członkami tej komisji są niezależne osoby pochodzące z różnych środowisk, które mają swoje doświadczenie właśnie związane z tematem lokalowym, mieszkaniowym. Są to zasłużone osoby wywodzące się z różnych środowisk pod kątem zarówno zawodowym, jak i związanymi z taką codziennością, z życiem społecznym.
2: Pierwotnie projekt listy wnioskodawców miał zostać przygotowany i podany do publicznej wiadomości do 17 sierpnia, natomiast lista ostateczna 15 września. Liczba wniosków była zwiększona między innymi dlatego, że zmieniono sposób kwalifikacji osób mogących ubiegać się o mieszkanie.
3: Ta rekordowa liczba 645 wniosków wynika również z tego, że podczas tego naboru mieliśmy do czynienia z takim nowum, jeżeli chodzi o nabór wniosków mieszkaniowych. Mianowicie tutaj mogły również składać wnioski osoby, które mieszkają w miejskim obszarze funkcjonalnym, ale deklarują, że ich centrum życiowe jest we Włocławku. Dlatego tutaj ta zmiana, stąd też właśnie ta rekordowa liczba tych wniosków. wniosków. Tak jak wspomniałem, skończyliśmy nabór na ostatni blok przy ulicy Celulozowej. Wcześniej mieliśmy do czynienia z ulicą Brzeską 15, z Maślaną 4/6, ale tak naprawdę już w najbliższym czasie kolejne lokalizacje, ponieważ tutaj możemy wspomnieć m.in. o Królewieckiej 12, czy chociażby o planowanym

0: osiedlu przy ulicy Cienistej.
1: Lokale oddawane są w standardzie pod klucz, a więc mają wykończone podłogi, zamontowane drzwi wewnętrzne, biały montaż oraz kuchnię z kuchenką indukcyjną. Mieszkania mają również balkony oraz komórki lokatorskie. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejny seans realizowany dzięki wsparciu Fundacji Orlen. Tym razem film Zhakować hejt. My Wingren to uznana i wielokrotnie nagradzana szwedzka dziennikarka, nazywana przez media prawdziwą dziewczyną z tatuażem.
2: 25 sierpnia we

0: 12 zapraszam do Teatru Impresaryjnego na film Zhakować hejt szwedzkiej dziennikarki Mii Wingren, która nazywana jest prawdziwą dziewczyną z tatuażem. Film pokazuje całą przestrzeń hejtu od strony tych, którzy temu hejtowi stworzyli warunki, czyli od strony mediów społecznościowych, Facebooka i innych platform społecznościowych. A uświadamia nam ten film, w jaki sposób na naszych oczach ta epidemia nienawiści się rozwija i jak jesteśmy bezbronni, jak nie posiadamy narzędzi do tego, żeby temu przeciwdziałać.
1: Zhakować hejt odsłania to, co inni chcieliby, aby pozostało w ukryciu. Seans odbędzie się 25 sierpnia w Teatrze Impresaryjnym w Wrocławku. Filmowe podróże z Orlenem finansowane są z grantu Fundacja Orlen w ramach programu Energia Sąsiedztwa. O całym repertuarze filmowych podróży w studiu telewizji Kujawy. W Ciechocinku na terenie Muzeum Warzelni Soli i Lecznictwa Uzdrowiskowego odbyło się Święto Soli. Wydarzenie przyciągnęło tłumy ludzi. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, takich jak ważenie soli, pokazy rzemieślnicze czy bezpłatne zwiedzanie muzeum.
2: Impreza już po raz kolejny w Ciechocinku, w tym miejscu szczególnym, w miejscu, w którym sól i warzelnictwo ma szczególne znaczenie. Fajnie robi to Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka wspólnie z Uzdrowiskiem Ciechocinek i Gminą Miejską Ciechocinek. Wydarzenie, które pokazuje kulturę naszego regionu, ale specyfikę Ciechocinka, gdzie można zobaczyć, jak się sól kiedyś ważyło. Tym bardziej, że teraz mamy te przepiękne jubileusze, 190 lat uzdrowiska i 110 lat praw miejskich.
1: Ciechocińska Fabryka Soli działa od 1832 roku. Prace budowlane i przygotowania ruszyły już w 1824 roku z inicjatywy między innymi Konstantego Wolickiego i Stanisława Staszica, jednak zniszczenia wojenne opóźniły uruchomienie zakładu.
3: Do chwili obecnej nie zmieniliśmy praktycznie nic, jeżeli chodzi o technologię jej wytwarzania. Oczywiście skala produkcji uległa zmianie, bo w tej chwili rzeczywiście nie ma aż takiej dużej potrzeby, żeby kupować produkt wyjątkowy, zwłaszcza że na rynku znajduje się bardzo dużo soli z różnych stron świata, o różnych właściwościach, pomimo tego, że uważam, że nasza sól jest wyjątkowa i najlepsza na świecie. Mogę to śmiało powiedzieć, bo jestem od pokoleń Ciechocinianką, a oprócz tego mój dziadek pracował tu na początku oczywiście XX wieku jako kowal właśnie w ciechocińskiej fabryce soli.
1: Największym zainteresowaniem cieszyło się oczywiście miejsce, w którym waży się sól. Na imprezie można było zobaczyć, jak w tradycyjny sposób wytwarza się ciechocińską sól oraz szlam.
4: Naszym źródłem takim solankowym jest grzybek solankowy w Ciechocinku, który zapewne wszyscy na pewno i w Polsce znają, bo myślę, że to jest bardzo sławny grzybek. Jest on po to, aby produkować właśnie solankę na potrzeby tutaj warzelni soli. No dzisiaj on pięknie wygląda, klawiatusze Kroninga, ale głównym jego celem jest produkcja solanki w Ciechocinku, tej zagęszczonej solanki. Tam na głębokości około 405 metrów mamy źródło. Pompą popujemy na górę tego grzybka solankowego. Następnie z grzybka solankowego solanka jest przekazywana na tężnie solankowe, na najwyższą właśnie, na szczyt tężni solankowych, gdzie po ścianie tarniny jest spuszczana w dół celem zagęszczenia, celem produkcji solanki. Przy okazji jest to inhalatorium, ale głównym pomysłem, głównym zamysłem jest produkcja właśnie solanki tej zagęszczonej. I tężnia numer jeden zagęszcza nam solankę do 11%. No i następnie tą zagęszczoną solankę 11% my przekazujemy dalej na tężnię numer dwa, gdzie po kilkakrotnym przepuszczeniu po ścianie tarniny ona jest zagęszczana dalej do 22%. I już taką też zagęszczoną 22% solankę przekazujemy dalej na następną tężnię solankową numer dwa. Tężnia numer dwa, ona już jest tym, można powiedzieć, tą tężnią, która produkuje już tą taką do produkcji solankę, czyli o zagęszczeniu 30%. Tam też trzeba kilkakrotnie ją przepuścić, żeby doprowadzić do 30%.
1: Następnie solanka pompowana jest do warzelni, do drewnianych zbiorników. Zbiorniki mieszczą 90 m3 solanki.
4: Teraz może coś powiem na temat tutaj już produkcji.

0: Po przekazaniu solanki tutaj już na teren warzewni soli, tak jak tutaj Państwo widzicie, mamy takie potężne, duże zbiorniki, które mieszczą około 90 metrów sześciennych solanki i nazywamy ten pierwszy pojemnik nazywamy podgrzewaczem. Dlatego podgrzewaczem, że wtedy już konstruktor czy projektant myślał o tym, żeby wykorzystywać gorące gazy, które powstają podczas gotowania, podczas ważenia tej naszej solanki, tej głównej panwi ważennej. Gdybyśmy je odprowadzali bezpośrednio do komina, byśmy to po prostu stracili. Wtedy już myślano, żeby to ciepło wykorzystać i dlatego pod spodem jest labirynt kanałów takich dymnych, którymi krąży to gorące powietrze i podgrzewa nam, tak można powiedzieć, za darmo nawet do 45 stopni solankę. Już taką podgrzaną solankę 45-procentową przekazujemy dalej już bezpośrednio do panwi ważennej celem ważenia naszej soli i naszego szlamu ciłocińskiego. I tutaj już w ilości 44 metrów sześciennych solanki napuszczamy i musimy to przez 72 godziny gotować. Czyli ważyć, gotować, gotowanie, ważenie, dlatego ważenia soli.
1: Solanka po zagotowaniu krystalizuje się na powierzchni zbiornika, a następnie opada na dno. Pracownicy co 2 godziny zgarniają urobek do brzegu, a następnie za pomocą łopat kładą sól na rejsy, czyli górną część zbiornika.
0: Wszystko, tak jak wcześniej wspominałem, jest przekazane z ust do ust przez starszych pracowników i tutaj nic nie jest zmienione. Tak jak wymyślono produkcję, tak do tej pory my to robimy. I staramy się nie zmieniać, tak żeby właśnie było komu to pokazać, żeby to przetrwało, że coś takiego jeszcze w Ciechocinku istnieje, że taka piękna ważenia jak nasza jeszcze jest. Nawet, proszę Państwa, czujecie zapach soli, jak to pięknie pachnie nawet. Ja to zawsze mówię, że pachnie tutaj 200 lat historii. Po zakończeniu cyklu produkcyjnego, po 72 godzinach, trzeba to wszystko spuścić, umyć, wyczyścić, a urobek, tutaj mamy podwieszaną kolejkę ważelną też za pomocą łopaty i wózka i za pomocą mięśni ludzkich, trzeba załadować i wywieźć na magazyn. Czyli już produkt jest gotowy i w magazynie już wtedy jest przerabiany, tak jak sobie klient życzy. Ja bym polecał, żeby był sprzedawany i kupowany w postaci naturalnej, bo nasza sól ciechocińska jest solą znakomitą i nie ma czegoś podobnego na świecie. Głównym naszym produktem to jest ciechocińska sól spożywcza i ciechociński szlam. Produkujemy też ciechociński łuk kąpielowy. Łuk kąpielowy, mogę wyjaśnić, jest to ciecz, która zostaje po produkcji, czyli około nam zostaje około 5 metrów sześciennych solanki, czyli tego ługu już wygotowanego. Z tego nie da się wytrącić dalej soli, ale jest za to bogaty w pierwiastki jak wapń, magnez, żelazo.
1: W ważelni pracuje 9 osób na 3 zmiany. W ciągu jednej zmiany wydobywa się około 3 ton soli. W ważelni znajduje się również wielki magazyn do przechowywania uzyskanej soli.
0: Znajdujemy się w magazynie soli w Ciechocinku. Przy ważelni soli znajduje się magazyn, w którym już tą wyprodukowaną naszą surówkę przewozimy tutaj. Za pomocą, tak jak Państwo tutaj możecie zaobserwować, pomocą takich wózków, po prostu trzeba je załadować, oczywiście wszystko ręcznie. Tak jak wcześniej to wspominałem, wszystko robimy tutaj ręcznie. Za pomocą mięśni ludzkich przypchnąć ten wózek. Mamy też taką bardzo starą wagę, na której ważymy. Zważyć, przepchnąć dalej na poszczególny rejs. Jeżeli jest klasyfikowane jako sól, to na rejs, który jest przeznaczony dla soli, a jeżeli jako szlam, na rejs, który jest przeznaczony dla szlamu.
2: Sam proces pakowania, panowie też wykonujecie to wszystko ręcznie, czy jest to proces już maszynowy?
0: To znaczy od początku do końca wszystko ręcznie, no jedynie zgrzewanie czy drukowanie odbywa się za pomocą zgrzewarki czy drukarki. Poza tym składanie kartoników, zgrzewanie wszystkich grzewów, musi pracownik jednak to zrobić ręcznie. Tak samo nasypanie każdego woreczka też odbywa się ręcznie.
1: Święto soli było świetną okazją, aby poznać historię Ciechocinka, odkryć lokalne tradycje i przekonać się, jak ważną rolę sól od pokoleń odgrywa w rozwoju oraz uzdrowiskowej tożsamości miasta. Już w ten weekend we Włocławku pojawią się Wikingowie. Spokojnie, miasto nie jest zagrożone. Podobna impreza odbyła się w zeszłym roku i okazała się sukcesem. Osada Wikingów Włocław Bork podobnie pojawi się w Parku Sienkiewicza.
3: Wrocław Borg. Po raz drugi w tym przepięknym miejscu, w historycznym miejscu, bo w Parku Sienkiewicza, jednym z najstarszych parków miejskich w naszym kraju.

0: Myślę, że wydarzenie istotne, ważne też, a może przede wszystkim, bo zainspirowane znaleziskiem nie tak daleko, bo przecież w nurcie rzeki Wisły odnaleziony został autentyczny miecz wikinga z X wieku i stąd ta inspiracja. W zeszłym roku świetne wydarzenie, trochę pogoda je pokrzyżowała, ale mimo deszczowej pogody i tak bardzo dużo osób uczestniczyło w wydarzeniu, którym możemy dowiedzieć się trochę więcej o naszej historii, ale też przede wszystkim o historii właśnie tej skandynawskiej związanej z wikingami.
1: W osadzie pojawią się kramy z różnymi wyrobami, m.in. biżuterią i ozdobami wikingów, wyrobami z bursztynu, wyrobami kowalskimi, w tym mieczami i nożami, a także rękodziełem szklanym. Będą również wróżby wolwy, wierzba i wróżenie z run. Swój udział zapowiedziały drużyna Grodu Trzygłowa i mazowiecka drużyna Wojów Weles. W ramach imprezy zapraszamy także na prelekcje i koncerty.
2: Będziecie mogli Państwo zobaczyć różne formy bitew, bitwy w szykach, bitwy jeden na jeden, pojedynki, bitwy o most, a także może i nawet jedna niespodzianka, jedna forma bitwy, o której na razie nie będę wspominał, to zapraszam do przyjścia i zobaczenia na własne oczy w naszej osadzie. Oprócz bitew oczywiście masa warsztatów, między innymi warsztaty bursztynnicze, warsztaty skręcania lin, czyli warsztaty powrożnicze, warsztaty kowalskie, gdzie będzie można zobaczyć proces od początku do końca powstawania choćby mieczy czy noży. Będzie też masa kramów, czyli takich mini sklepików, w których każdy z Państwa będzie mógł nabyć jakieś pamiątki z naszej osady. Między innymi będzie kram z prawdziwymi replikami archeologicznymi, znalezisk prawdziwej biżuterii z epoki wikingów, także faktycznie to, co nosili wikingowie. Będzie też można nabyć troszeczkę literatury, dlatego że na festiwalu pojawi się wydawnictwo Triglaf, które wydaje książki popularne i naukowe odnośnie tematyki Słowian i wikingów. Naprawdę moc atrakcji. Będzie można także wziąć udział w innych warsztatach i pokazach, do których zapraszam Państwa zapoznanie się na stronę Urzędu Miasta. Także naprawdę zapraszamy do naszej osady.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Wrocław Bork, po raz drugi w tym przepięknym miejscu, w historycznym miejscu, bo w Parku Sienkiewicza, jednym z najstarszych parków miejskich w naszym kraju. Myślę, że wydarzenie istotne, ważne też, a może przede wszystkim, bo zainspirowane znaleziskiem nie tak daleko, bo przecież w nurcie rzeki Wisły odnaleziony został autentyczny miecz wikinga z X wieku i stąd ta inspiracja. W zeszłym roku świetne wydarzenie, trochę pogoda je pokrzyżowała, ale mimo deszczowej pogody i tak bardzo dużo osób uczestniczyło w wydarzeniu, którym możemy dowiedzieć się trochę więcej o naszej historii, ale też przede wszystkim o historii właśnie tej skandynawskiej związanej z wikingami. I to jest taka historia przekazywana nie tylko z ust do ust, ale też na konkretnych przykładach przez, co jest bardzo istotne, pasjonatów, którzy przyjadą i przyjechali w zeszłym roku i przyjadą w tym roku ponownie z całej Polski do Włocławka. Osada wikinga na mieszkańców regionu włocławskiego, w szczególności na mieszkańców Włocławka, w tym miejscu czekać będzie na Państwa od piątku do niedzieli, ale kulminacja jest oczywiście w sobotę i w niedzielę, czyli od 10 do 20 w sobotę i od 10 do 18 w niedzielę. Mnóstwo interesujących, ciekawych rzeczy, o których pewnie więcej organizatorzy z panią dyrektor i z najprawdziwszym wikingiem opowiedzą za chwilę państwu.
1: Proszę Państwa, to nie przypadek, że osada wikingów we Włocławku nazywa się Wrocław Bork, bo zgodnie ze źródłami historycznymi przypuszczamy, co zresztą podpowiedział nam współorganizator tego wydarzenia, pan Harald, przypuszczamy, że Włocławek w tamtych czasach mógł właśnie się tak nazywać. Dlatego chcemy tę atmosferę w ten sposób też wywoływać. Proszę Państwa, od ubiegłego roku rozwijamy się w kierunku jeszcze lepszej organizacji osady wikingów i w tym roku atrakcji w stosunku do roku ubiegłego będzie znacznie więcej. Oprócz stanowisk z ciekawymi wyrobami, z ciekawym rzemiosłem, które będzie przywoływało właśnie czasy, prehistoryczne dla nas w tej chwili, oczywiście przesadzam tutaj, ale historyczne, będzie także dużo jakby przekazanej wiedzy, bo będzie też prelekcja, będziemy opowiadać na bieżąco o tym, jak żyli wikingowie. Do tego postaramy się też, żeby Państwu było wesoło, bo będą także koncerty, będzie także muzyka, będzie tło, które pozwoli nam w tym pięknym miejscu Parku Sienkiewicza przebywać od rana do wieczora w takich okolicznościach, które nawet dla osób, które nie interesują się historią wikingów, będą bardzo ciekawe, bardzo sprzyjające. Myślę, że pan Harald powie szczegółowo. Ja bym nie chciała tutaj opowiadać o rzeczach, od których mamy specjalistę, więc panie Haraldzie, bardzo proszę opowiedzieć, jakiego rodzaju aktywności, działania, stanowiska, warsztaty będziemy tutaj obserwować i oglądać.
2: Oczywiście. Może zacznę jeszcze od początku. Tak jak pani dyrektor słusznie wspomniała, skąd ta nazwa się wzięła, faktycznie wikingowie mogli nazywać Włocławek Wrocław Borgiem. Dlatego, że Wrocław Borg w tłumaczeniu z języków skandynawskich to dosłownie gród Włocława, a nazwa Włocławka bierze się domniemanie od imienia właśnie Włocława. Także stąd wzięła się nazwa naszego festiwalu Osady Wikingów Wrocław Bork. A w Osadzie Wikingów Wrocław Bork będzie można naprawdę doświadczyć moc atrakcji w tym roku. Myślę, że taką najbardziej widowiskową ze wszystkich i zawsze przyciągającą najwięcej widzów to pokazy bitew prowadzone przez najlepszych w swoim rodzaju, przez prawdziwych wikingów, także będziecie mogli Państwo zobaczyć różne formy bitew, bitwy w szykach, bitwy jeden na jeden, pojedynki, bitwy o most, a także może i nawet jedna

0: niespodzianka, jedna forma bitwy, o której na razie nie będę wspominał, to zapraszam do przyjścia i zobaczenia na własne oczy w naszej osadzie. Oprócz bitew oczywiście masa warsztatów, między innymi warsztaty bursztynnicze, warsztaty skręcania lin, czyli warsztaty powrożnicze, warsztaty kowalskie, gdzie będzie można zobaczyć proces od początku do końca powstawania choćby mieczy czy noży. Będzie też masa kramów, czyli takich mini sklepików, w których każdy z Państwa będzie mógł nabyć jakieś pamiątki z naszej osady. Między innymi będzie kram z prawdziwymi replikami, replikami archeologicznymi, znalezisk prawdziwej biżuterii z epoki Wikingów, także faktycznie to, co nosili Wikingowie. Będzie też można nabyć troszeczkę literatury, dlatego że na festiwalu pojawi się wydawnictwo Triglav, które wydaje książki popularne i naukowe odnośnie tematyki Słowian i Wikingów. Naprawdę moc atrakcji. Będzie można także wziąć udział w innych warsztatach i pokazach, do których zapraszam Państwa zapoznanie się na stronę Urzędu Miasta. Także naprawdę zapraszamy do naszej osady. Poza tym podczas wydarzenia odbędą się dwie prelekcje. Pierwszą poprowadzi w sobotę Igor Gurewicz, specjalista w dziedzinie Słowian i Wikingów. Opowie Państwu o historii miecza od początku, od czasów tak naprawdę prehistorycznych, do tego, jak miecz, czym jest miecz nawet teraz. Tak, oczywiście zahaczając też o czasy Słowian i Wikingów i oczywiście o nasz słynny włocławski miecz. Drugą prelekcję w niedzielę wygłosi Marek Łasisz. Opowie nam o wojażach Wikingów na północnym Atlantyku. Przybliży nam historię, jak możliwe było dopłynąć ze Skandynawii, potem do Islandii, następnie do Grenlandii i aż do Ameryki Północnej. I dlaczego to właśnie Wikingowie na 500 lat przed Kolumbem odkryli faktycznie Amerykę.
1: Będą też atrakcje, myślę, że to też warto powiedzieć, że dobrze tutaj przyjść wspólnie, rodzinnie, w grupach, dlatego że będą też takie możliwości, żeby się sprawdzić w różnych dziedzinach. Będą też no, takie aktywności sprawnościowe.
0: Tak, oczywiście. Będzie można choćby sprawdzić swoją umiejętność strzelania z łuku. I to dla tych najmniejszych i dla tych największych. Oczywiście wszystko jest darmowe. Każde warsztaty, pokazy w naszej osadzie Wikingów są darmowe.
1: Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
2: Szanowni Państwo, ja jeszcze muszę to podkreślić, bo to uważam, że jest też rzecz ważna. Oczywiście no, inspiracją tego wydarzenia był miecz Wikinga, o tym już wspominałem, ale nic by się nie udało, gdybyśmy we Włocławku nie mieli też pasjonatów właśnie tego wczesnego średniowiecza i pasjonatów też Wikingów i całej kultury tej skandynawskiej, która się z Wikingami wiąże. I bardzo się cieszę, że swego czasu mogliśmy się spotkać u mnie w gabinecie i tak naprawdę wtedy zapadła decyzja o tym, że ten pierwszy festiwal Wikingów, bo tak go wtedy nazywaliśmy, późniejsza nazwa to już jest wkład rozwój własny i rozwój tutaj pana Haralda. To wszystko, co się wydarzyło, to właśnie wynika z tego, że mamy wspaniałych, fantastycznych ludzi w naszym mieście, mieszkańców, którzy mają swoje pasje i chcą się nimi dzielić, tak samo jak się chcą dzielić swoim czasem i zarażać też taki sposób pozytywny fascynacją, historią różnego rodzaju. Myślę, że dla młodszych, dla starszych, dla wszystkich to bardzo ważne, żeby się właśnie tym skutecznie zarazić. Także bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. Myślę, że pogoda w tym roku dopisze, że będzie fantastycznie, a tłumy mieszkańców regionu włocławskiego tutaj właśnie w tym miejscu będą mogły przyjść i zobaczyć, jak to mogło być w czasach Wikingów i jak no, w sumie ten teren mógł przez Wikingów być zagospodarowany, bo przecież ten miecz kilkaset metrów stąd został odnaleziony, a to oznacza, że już w X wieku ta Włocławek i to miejsce, czyli zbieg rzek z Głowiączki i Wisły już były ważne, istotne z punktu widzenia pewnie też transportu komunikacyjnego też i innych wtedy bardzo ważnych rzeczy, o których możemy nawet dzisiaj nie mieć tak naprawdę pojęcia. Także bardzo się cieszę, że druga Drugi raz się spotykamy i mam nadzieję, że no, tak to

czuję już też podskórnie, że to już będzie taka nasza wrocławska tradycja kontynuowana z roku na rok i z roku na rok będzie się rozrastała i przyciągała coraz większe rzesze mieszkańców już nie tylko regionu wrocławskiego, ale też naszego kraju, bo to też się dzieje, przecież tych pasjonatów jest całe mnóstwo w naszym kraju. Także bardzo się cieszę i to jest, myślę, moment na Państwa pytania. Jeżeli są jakieś, to bardzo chętnie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś gościem moim i Państwa jest Izabela Trojanowska, DKF ósemka, dyskusyjny klub ósemka we Włocławku. Dzień dobry, witam Cię serdecznie, Izabela.
1: Dzień dobry, Renato. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie.
0: Iza, DKF ósemka, taką swoją działalność, do której się już przyzwyczaili włocławianie i nie tylko, bo na te seanse filmowe DKF-u przyjeżdżali ludzie spoza miasta. Zawieszę na chwilę, na 8 miesięcy dokładnie, ale ma z kolei propozycję zupełnie inną i zdecydowanie bardziej obfitą w te seanse filmowe, bo rozpoczyna się projekt filmowe podróże z Orlenem i w ramach tego projektu, no właśnie, ile filmów i w jakim czasie będziemy mogli obejrzeć?
1: Zaplanowaliśmy aż 17 filmów. Zaczęliśmy, tak jak powiedziałaś, w sierpniu, wczoraj dokładnie, 18 sierpnia, a skończymy z końcem marca przyszłego roku. Bardzo gorąco Państwa zapraszam, to będzie bardzo atrakcyjny program.

0: program.
1: No właśnie, ta podróż podzielona jest na etapy, etapy wyznaczone miesiącami, bo tak
0: Tak.
1: pewnie było prościej to usystematyzować. Miesiąc sierpień to miesiąc pod hasłem myślą przewodnią jaką?
0: Tak, ten miesiąc to jest zatytułowany W cyfrowym labiryncie, a takim hasłem do tego filmu jest Zmień perspektywę, odłącz się od sieci, by połączyć się z ludźmi. I film, który Państwo zobaczą teraz 25, to jest Schakować hejt, więc jest to typowo o zjawisku, z którym mamy do czynienia w przestrzeni medialnej.
1: Film, który nie jest takim filmem wykopanym spod ziemi, ale nagrodzony, uznany i bardzo wartościowy. Powiesz nam coś więcej o tym pierwszym seansie? Drugim właściwie.
0: Tak, to jest film, który na festiwalu w Tribeca został nagrodzony jako najlepszy film. A film to jest o ambitnym takim śledztwie, jakie prowadzi Maj Wingren, dotyczącą mechanizmów i tego, jak ten hejt jest, że tak powiem, prawie że systemowo wprowadzany do internetu. O Maj Wingren mówi się, że jest to odpowiednik szwedzkiej dziewczyny z tatuażem, bo poświęciła temu filmowi, temu zjawisku bardzo dużo czasu, a co jej się udało dowiedzieć, to Państwo się przekonają, przychodząc do nas na film.
1: No właśnie, gdzie się odbędzie seans?
0: Filmowa podróż z Arlenem będzie zawsze w Teatrze Impresaryjnym, zawsze w Teatrze Impresaryjnym i o godzinie 18:00, i co warte, dzięki temu,
1: We
0: że jest
1: wtorki. We
0: we wtorki,
1: wtorki.
0: tak, zawsze we wtorki, co warto podkreślić, są to seanse bezpłatne, otwarte dla wszystkich, a otwarte są dzięki temu, że uzyskaliśmy grant z Fundacji Orlen w ramach konkursu Energia Sąsiedztwa.
1: Iza, ale teatr impresaryjny ma określone gabaryty i swoją pojemność. Nie boisz się trochę, że zabraknie miejsc dla chętnych do, bo DKF 8 te swoje działalności rozpoczynał, tych osób przychodziło niewiele, później ta sala się coraz bardziej wypełniała i były takie seanse, że ludzie stali nawet
0: Były
1: i
0: takie seanse,
1: oglądali.
0: ale trochę się czasy zmieniły i dzisiaj dzięki temu, albo przez to, że mamy do czynienia z bardzo dużą ilością różnych platform, gdzie można sobie obejrzeć domowo i ludzie są coraz bardziej zabiegani, mamy tego świadomość i ludzie czasami nie mają siły po prostu wyjść z domu, to te nasze seanse DKF-owe w Multikinie już nie są tak oblegane. Tam spotykamy się na takiej sali 100-osobowej, a w teatrze wczoraj na naszym seansie było około 70 osób. Wyświetlamy na sali kameralnej, ale jesteśmy przygotowani. Jeśli Państwo będą liczniej do nas przychodzili, to wtedy przejdziemy na salę widowiskową.
1: Czyli nie ma się co
0: Nie
1: bać,
0: ma się co
1: można
0: obawiać.
1: przyjść, miejsce zawsze, zawsze się znajdzie. Powiedzieliśmy, że ten miesiąc sierpień to jest miesiąc, który mówi o tym, co dzieje się w tej przestrzeni, mediach społecznościowych, czyli w internecie i tego będą dotyczyły również rozmowy, bo DKF 8 to już w nazwie zawiera dyskusyjny klub. Nie jest tak, że tam się przychodzi, ogląda seans, bo później się o nim rozmawia. Nawet jeśli nie w całej pełnej grupie, to widać ewidentnie grupki osób, które przyszły, dyskutują. Te filmy zmuszają do jakby uruchomienia myślenia, nie chciałabym powiedzieć i nikogo przez to urazić, ale jakiejś wyobraźni, do pochylenia się nad problemem, którego dotykają.
0: Tak, znaczy tak jest cel, żeby nie skupić się na jakimś konkretnym temacie. My wybraliśmy 17 tematów. Oczywiście, skoro taki wybór nastąpił, to znaczy, że w jakiś sposób te tematy są dzisiaj ważne i nie dotyczą tylko jednej osoby, mnie czy ciebie, ale grupy osób. I pokazując film, niejako przywołujemy, że ta myśl, niech ona wybrzmi. Pokazujemy też inny punkt widzenia, bo film dokumentalny to jest inny punkt widzenia. Osoby, która

0: mówiąc tak dokładnie, no, nie znamy reżysera i nagle okazuje się, że widzimy obraz, który jest porywający, który jest prawdziwy, emocjonalny, gdzie się chce płakać, gdzie chce się śmiać, albo okrutna złość nas ogarnia. To jest siła oczywiście obrazu, i siła mistrzów, to jest wielkość, bo też jeszcze warto powiedzieć, że nasze filmy to są wszystkie, są bardzo starannie wyselekcjonowane i to są filmy pokazywane na wielu festiwalach. Na pewno na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, który jest naszym partnerem w tym projekcie, ale też na Sundance w Tribece i oczywiście w Berlinie, więc to są filmy, które są uniwersalne, są światowe i pokazują problem nie tylko nasz tutaj, ale okazuje się, że nasze problemy mają również odniesienie w tej skali globalnej.
1: To jest miesiąc sierpień pod hasłem internet, najogólniej mówiąc, ale mamy wrzesień i zupełnie inną myśl przewodnią. I tutaj też specjalnie do tego dobrana
0: Tak.
1: propozycja filmowa.
0: Tak, znaczy miesiąc wrzesień to są lekcje niewolności, a takim hasłem jest każde trudne spotkanie z drugim człowiekiem to lekcja o nas samych. Filmem, na który myślę, że będzie duże zainteresowanie, to jest pan Nikt kontra Putin. To taki najmocniejszy element niejako wiążący nas z polityką. Ale bardzo gorąco polecam ten film, bo on jest realizowany ukrytą kamerą gdzieś na Uralu, w małej miejscowości. Pokazuje, jak system od najmłodszych lat, jak w Rosji od najmłodszych lat, dzieci są indoktrynowane, dzieci są militaryzowane wręcz. To jest taki głos o tym, jak powinna wyglądać edukacja.
1: I październik. Przejdźmy przez te 8 miesięcy, bo to jest ważne. Te hasła przewodnie są, tak jak powiedziałaś, bardzo ważne. One też zdeterminowały dobór filmów.
0: W październiku mamy Doliny Nostalgii. I hasłem jest: Melancholia nie musi ranić, może stać się siłą do szukania prawdy. Jeśli chodzi o film, to już muszę sięgnąć do kartki, niestety. To jest dwa filmy mamy bez końca. Bardzo film niedopokazywany, nagrodzony na tegorocznym festiwalu Millennium Docs Against Gravity. To jest opowieść o ojcu, którego syn zaginął i który systematycznie przeczesuje samodzielnie Wisłę. A drugi film, Broken English, to o Marianne Faithfull. To jest bardzo piękna opowieść o wielkiej aktorce, która przeżyła niejedno w życiu, w związku z tym bardzo bogate wydarzenia i taką refleksję o życiu. Dalej?
1: Dalej,
0: Dalej,
1: dalej, dalej,
0: dobrze.
1: listopad.
0: Listopad, etap czwarty, Zew dzikich odstępów z hasłem Zatrzymaj się i posłuchaj. Świat mówi do nas bez użycia słów. Bardzo piękny etap z filmami.
1: O lesie między innymi.
0: O lesie, tak. Pieśni lasu i sny o słoniach. W grudniu mamy przystanek Czułość. Zatrzymaj czas dla najbliższych. To jedyny prezent, który naprawdę się liczy. I tu dwa filmy. Najstarsza osoba na świecie. Słodko-gorzki, niespieszny, pełen życiowej mądrości. Portret starości, samotności i nieuchronnego upływu czasu. A drugi tajemniczy prezent, czyli ciepły detektywistyczny dokument przedstawiany w reżyserii autorki Naturalnej dzikości serca. Czyli opowieść o prezencie, który rodzina dostaje od kilkunastu lat i próbie odnalezienia nadawcy tego
1: Nie
0: prezentu.
1: zdradzimy, czy się udało. Nie
0: Słucham?
1: zdradzimy, czy się udało odnaleźć
0: Nie
1: nadawcę.
0: zdradzimy. To trzeba
1: Zapraszamy,
0: zobaczyć, proszę
1: tak, w
0: Państwa,
1: grudniu.
0: przyjść do nas na film. Tak. Teraz w styczniu na Szlakach Wolności pojawimy się na Szlakach Wolności i wolność nie jest dana raz na zawsze. To droga, którą trzeba sobie wywalczyć. Taki poważny miesiąc i dwa filmy istotne, bo Lis i Różowy Księżyc to jest film, który wygrał nagrodę Amnesty International na

0: tegorocznym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. I to jest dokument kręcony przez 5 lat za pomocą smartfona przez 16-letnią Afgankę. I w zasadzie więcej, wszystko dalej będzie w filmie. A drugi film, Pomiędzy Wąskiem a Złotem. I to jest film, który był pokazywany w Berlinie, na festiwalu berlińskim. A reżyserka oddaje głos współczesnym Etiopczykom, dokonstruując zachodni paternalizm słynnego reportażu Ryszarda Kapuścińskiego. Więc to, film jest po to, żebyśmy tutaj poznali Etiopię nie tylko pamiętając o tym, co napisał Kapuściński, ale trochę bardziej współczesną. Dalej w lutym.
1: W lutym mamy
0: Mamy W oceanie słów. I tu w zasadzie mamy dwa piękne filmy. Jeden to jest film, to jest Umberto Eco i Biblioteka Świata. Jak sam tytuł mówi, opowieść o ogromnych zbiorach, liczących sobie około 30 tysięcy książek. Ogromnych zbiorach Umberto Eco, bibliotece, która dzisiaj, można powiedzieć, jest jedną z największych bibliotek, a jest prywatną, chociaż jest odziedziczona. A drugi film, Bibliotekarki, czyli opowieść o bibliotekach w Stanach Zjednoczonych i o tym, jak polityka do tych bibliotek wchodzi i jak panie pracujące w bibliotece, jak bibliotekarki bronią literatury, bronią książek.
1: I tak. Miesiąc, a jeszcze hasło do tego.
0: Tak. Książki to mapy pamięci. Otwórz je, aby odkryć nieskończone światy. I końcówka. Tak. Marzec.
1: W marcu zakończenie projektu.
0: Tak, tak, końcówka projektu. W marcu będą wyjątkowo 3 filmy. Ten 17 tutaj się jeszcze zmieści. Tytuł jest Horyzonty Prawdy, Wielki Finał, Odkryj Prawdę Ukrytą za Ekranem i Weź Odpowiedzialność za Nasz Wspólny Dom. I zobaczymy film Co za fantastyczna maszczyna, czyli nagrodzony na festiwalu w Sundance i w Berlinie, kolaż historyczny pokazujący od czasu narodzin filmu, kina. Bardzo taki film, który pokazuje duży fragment życia człowieka. Ujmując też oczywiście czasy współczesne, czyli te miliardy kamer i zdjęcia, które się pojawiają na Facebooku, TikToku. To też jest świat filmu, kina. Tak. Drugi film, Orwell 2+2=5, to przejmująca analiza spuścizny George'a Orwella w dobie postprawdy. I na koniec film, który podsumowuje i właściwie w naszym interpretacji, w naszym uznaniu jest jednym z najważniejszych tematów, który obecnie, nad którym powinniśmy się obecnie pochylić. To jest to, co się dzieje z naszą planetą i pokażemy film Niedźwiedzica. Niedźwiedzica to kilka lat kręcony film opowiadający o skutkach ocieplenia niestety naszego klimatu. To historia polarnej niedźwiedzicy, Frost i jej młodych, którzy muszą się w tym nowej rzeczywistości odnaleźć.
1: Powiedziałaś, że w trakcie tych seansów, na pewno na jednym, o którym wspomniałaś, będą specjalnie zaproszeni goście. Czy to jest jedyny seans, na którym pojawi się gość specjalny, czy przygotowujecie więcej takich niespodzianek?
0: Tak, znaczy ja powiedziałam o Agnieszce, dlatego że to jest taki film właściwie, który wydaje mi się, bardzo jest nam potrzebny i korzystamy z lasu, mamy dużo lasów dookoła i czasami idziemy do tego lasu, idziemy na grzyby, idziemy na spacer i Agnieszka pokaże nam, jak korzystać bardziej z lasu, jak wyciągnąć z tego tą dobrą energię z lasu. Natomiast będzie więcej gości oczywiście, Postaramy się jak najbardziej zapełnić, znaczy

0: tak zapełnić ten program gośćmi i tak, żeby niejako spuentować film, żeby z tego filmu została również taka refleksja słowna.
1: Czyli tak jak wskazuje nazwa DKF,
0: tak, będziemy
1: dyskusyjny,
0: się
1: będzie
0: tak.
1: dyskusja, będzie mnóstwo emocji, bo zwykle po tych DKM-owskich seansach filmowych no nie wychodzi się zupełnie obojętnym, wychodzi się na pewno z refleksją, na chwilę się zatrzymuje, to widać jak ci, którzy przybywają na seanse, no wychodzą czasami w milczeniu, czasami, tak jak powiedziałaś, roześmiani, a czasami ze łzami w oczach.
0: Tak, znaczy, no, tak powinno być w DKF-ie. To nie są filmy oczywiście takie, o których się szybko zapomina. One muszą coś zostawić. Nie wszystkim, znaczy to jest tak, że żeby tak było, jak mówisz, żeby coś zostawić, to musi być reakcja, musi być relacja pomiędzy widzem a obrazem. Wszyscy jesteśmy różni. Każdy ma swoje w głowie, każdy ma swoją jakąś naturę czy swoje oczekiwania. W związku z tym oczywiście, że nie jest tak, że wszyscy odbieramy jednakowo. Ta dyskusja, o której mówisz, to jest próba zobaczenia tego samego filmu w drugim człowieku i być może dostrzeżenia po filmie czegoś, co nam umknęło. A filmy są takie, żeby właśnie trochę złamać głowę. Bardzo ładna nazwa Against Gravity to jest oderwij się. Oderwij się od tego, kim jesteś, co robisz, jak jesteś zmęczony. Na chwilę się wyłącz z tego świata. Obejrzyj film i zobacz, co mówią inni, co myślą inni.
1: No ale te filmy właśnie nie pozwalają tak do końca się wyłączyć. One pokazują taką bardzo nagą prawdę o świecie. To nie jest tak. Czasami my nawet, wiedząc o skali zjawiska, jak chociażby o hejcie, no bo przecież kto nie słyszał o hejcie, do końca nie zdajemy sobie sprawy, jak to działa, dzięki takim seansom, które jakby
0: rozbierają na części.
1: Na części pierwsze, my sobie jeszcze bardziej uświadamiamy pewne rzeczy.
0: Tak, no ale na moment, kiedy wchodzimy do kina i oglądamy film, to niejako odsuwamy wszystkie inne problemy.
1: Skupiamy.
0: Prawda? I o to chodzi, że wyłączamy się ze swojego życia, skupiamy się na problemie. Tam jest burza mózgu, wszystko płynie mocno, czasami właśnie z takim drżeniem serca i bólem brzucha. I potem jest ten moment, że to, co zobaczyliśmy, musi się wgryźć w nas. Musi się zaadaptować do tego naszego, do naszego
1: tego,
0: natury,
1: co mieliśmy w świadomości
0: do
1: też.
0: Do tej świadomości. Ale istotą oglądania filmu jest oderwać się. Wyjść z domu, wejść do kina. To jest różnica między oglądaniem w kinie i oglądaniem w domu. W kinie czarny ekran, nie ma telefonów, nie ma potrzeby
1: przerwy na herbatkę.
0: Tak, przerwy, tak. Nie ma podgrzania zupy czy tam czegoś innego. Po prostu jest cały długość filmu, cały ten czas poświęcony tylko ja i film.
1: To teraz jeszcze przypomnijmy dokładnie, bo wszystkie seanse są wyświetlane bezpłatnie. Każdy może przyjść i zobaczyć. Oczywiście nie mówimy, że każdy seans po kolei, ale może jakiś miesiąc, szczególnie jest Państwu bliski albo jesteście ciekawi właśnie tego miesiąca i tego hasła przewodniego, co tam może się wydarzyć i jak to widzą inni. Gdzie będą się odbywały te seanse, o której? To jest ważna informacja. Bo to jest cyklicznie w miesiącu zawsze o tej samej porze, w tym samym miejscu.
0: Wszystkie seanse będą się odbywały w naszym Teatrze Impresaryjnym imienia Włodzimierza Gniazdowskiego przy ulicy Wojska Polskiego 13. Zawsze, jak już ten termin, zawsze jest to wtorek i zawsze jest to godzina 18. I zawsze są to seanse bezpłatne.
1: Po dwa seanse w miesiącu marcu na podsumowanie.
0: Tak.
1: Jeszcze jeden, 17 seans, taki spinający. Tak jak powiedziałaś, najważniejszy.

0: Mniejszy wydawać by się mogło z punktu widzenia tego, co się wokół nas dzieje. Proszę Państwa, serdecznie zapraszamy, warto. To
1: Bardzo.
0: ambitne kino, ale przecież my jesteśmy ambitni i myślący, a czasami takie pobudzenie, ta iskra, ten instynkt może spowodować, że będzie nam się na przykład żyło lepiej, że inaczej spostrzeżemy różne rzeczy. Po tej podróży filmowej z Orlenem, DKF wraca do swoich seansów, tych, które odbywają się w Multikinie,
1: Tak.
0: rozumiem, czyli już w kwietniu.
1: Tak, ja tylko chcę powiedzieć, że potraktujmy to jak podróż. Tak jak wyjeżdżamy wypocząć, wyjeżdżamy czasami do pracy, tak wyjedźmy tym razem w światy, które może trochę znamy, ale nie do końca, albo bardzo dobrze znamy, ale zobaczmy, co myślą o tym inni. Zobaczmy świat z perspektywy dokumentalistów, z perspektywy ludzi, którzy uważają, a mało tego, to ludzi, którzy zostali docenieni też na wielkich festiwalach filmowych i pokazują nam swój punkt widzenia. Więc wejdźmy w dialog.
0: Dziękuję bardzo. Izabela Trojanowska, dyskusyjny
1: Dziękuję
0: klub
1: bardzo.
0: filmowy Ósemka, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci jeszcze raz, Iza.
1: Pięknie dziękuję, bardzo pięknie dziękuję i zapraszam bardzo.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Wakacje powoli dobiegają końca, ale w Miejskiej Bibliotece Publicznej wciąż trwają zajęcia edukacyjne i rozwojowe dla dzieci i młodzieży. Biblioteka to nie tylko miejsce, w którym można wypożyczyć książkę. Na wakacje dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji, które pozwalają

0: pozwalają ciekawie i aktywnie spędzić wolny czas. Do tej pory odbyły się m.in. warsztaty Magia w słoiku, Tajemniczy ogród oraz Puzzlowe pogaduchy.
1: Trwają w bibliotece, dokładnie w strefie dziecka, strefo wakacje, czyli to są takie zajęcia literacko-plastyczne, czyli na bazie książki i książek dla dzieci. Tworzymy zajęcia, w których dzieci mogą rozwijać się twórczo, plastycznie, kreatywnie. Dzisiaj będą robić na przykład bransoletki, pocztówkę z wakacji swoją własną, autorską, także będzie dużo się działo twórczo i kreatywnie. W zasadzie w strefie dziecka codziennie coś się dzieje dla najmłodszych, no i też dla trochę starszych dzieci. Przy okazji korzystania z biblioteki, z wypożyczania książek, można zajrzeć do strefy dziecka i tutaj zawsze jakieś atrakcje czekają, jakieś małe warsztaty czy zajęcia plastyczne. I po prostu w godzinach pracy biblioteki można tutaj zajrzeć, zapytać pań bibliotekarek, co dzisiaj ciekawego się u nas dzieje. Na pewno coś się codziennie znajdzie.
0: Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, dzięki czemu wakacyjny czas mogą spędzać kreatywnie i w gronie rówieśników.
2: Mam na imię Emilka i mam 8 lat. Chodzę do trójki.
3: Świetnie. A powiedz, co przyszłaś robić na dzisiejszych zajęciach?
2: Bawić się i robić jakieś plastyczne zadania albo rzeczy.
3: Co będziecie dzisiaj robić na tych zajęciach? Macie już jakieś pomysły?
4: Będziemy grali i robili bransoletki.
5: Teraz robimy bransoletki i będziemy grać.
6: Teraz robimy bransoletki, a potem będziemy grać.
3: Czy jesteście pierwszy raz na tych zajęciach, czy przychodziłyście już?
7: Ja przychodziłam.
8: Nie.
9: Ja przychodziłam z bratem.
10: Ja jestem pierwszy raz.
3: A powiedzcie, lubicie spędzać tutaj czas?
10: Tak.
11: Fajnie jest.
10: Tak.
0: Biblioteka zaprasza wszystkich, którzy chcą ciekawie wykorzystać ostatnie dni wakacji. W harmonogramie wciąż są kolejne zajęcia i atrakcje dla najmłodszych. Praca strażaków nie kończy się na wyjazdach do akcji ratowniczych. Latem to także czas intensywnych działań informacyjnych. Strażacy pojawiają się na lokalnych imprezach i piknikach, gdzie przypominają, jak bezpiecznie spędzać wakacje.
12: Okres letni w pełni, w zasadzie już jest końcówka okresu letniego, to już jest końcówka wakacji. Natomiast wszyscy jeszcze gdzieś tam wypoczywamy, Straż Pożarna cały czas pracuje i czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich naszych mieszkańców, dlatego oprócz tego, że wyjeżdżamy do zdarzeń, interwencji, które są na terenie miasta i powiatu włocławskiego, to także prowadzimy szeroko zakrojoną prewencję, w której to staramy się uczyć mieszkańców bezpiecznych zachowań. Teraz różnego rodzaju pikniki związane z OC i OL, czyli obroną cywilną i ochroną ludności, w których to czynny bierzemy udział. Mamy też bardzo bogaty sprzęt, wyposażenie, które pokazuje, jak bezpiecznie się zachować w różnego rodzaju sytuacjach. Na tego rodzaju pikniki bardzo serdecznie zapraszamy. Te informacje są na stronie Komendy Wojewódzkiej, czy też w lokalnych mediach. Za Państwa pośrednictwem jest to nam bardzo miło, że możemy też informować mieszkańców.
0: Służby angażują się w działania na rzecz naszego bezpieczeństwa także wtedy, gdy wyjeżdżamy i odpoczywamy na świeżym powietrzu. To między innymi okazja, by porozmawiać z mieszkańcami o zagrożeniach, które mogą pojawić się podczas letniego wypoczynku.
12: Obozy harcerskie, które były na terenie naszego powiatu, też były zabezpieczone przez Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną. Cieszymy się, że wszystkie służby w to się zaangażowały, włącznie z gminami, gdzie czuwaliśmy bezpieczeństwem naszych malów, a tam harcerze dzieci wypoczywały w wieku już od 6 lat, także to naprawdę wymagało dużego wysiłku, żeby w jakiś sposób to wszystko bezpiecznie przeprowadzić przez ten wypoczynek. Cóż, bardzo, bardzo też chciałem tutaj pochwalić współpracę między służbami tutaj miejskimi, policją, pogotowiem ratunkowym, WOPR-em, gdzie wspólnie prowadzimy działania ratownicze, ale też i prewencyjne. Z WOPR-em i z policją mamy bezpieczny akwen, w którym to bierzemy wspólnie udział, patrolujemy nasze lokalne wody, gdzie ewentualnie w jakichś sytuacjach zagrożenia staramy się zwracać uwagę, upominać i też uczyć bezpiecznych zachowań.
0: O nasze bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku wspólnie dbają strażacy, policjanci i ratownicy WOPR-u, którzy nie tylko reagują na zagrożenia, ale także

0: edukują i przypominają, jak bezpiecznie spędzać letni czas.
1: 42 mieszkania i 645 wniosków. Lokale w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej cieszą się rekordowym zainteresowaniem. Ratusz przyjmował dokumenty od 21 do 31 lipca. Z powodu dużego zainteresowania

0: mieszkanie przy ulicy Celulozowej 19. Musieliśmy przedłużyć terminy rozpatrywania tych wniosków. Projekt listy będzie opublikowany do 25 września, potem 7 dni będzie na ewentualne odwołania i do 16 października opublikujemy ostateczną listę zakwalifikowanych kandydatów. Tutaj mamy do czynienia z ostatnim blokiem, czyli już 7 blokiem przy ulicy Celulozowej. Tutaj było 42 mieszkania, 20 mieszkań jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, 2 mieszkania dla seniorów, czyli osób powyżej 60 roku życia. I tutaj wszystkie wnioski rozpatruje Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Ta komisja jest powołana przez prezydenta, natomiast członkami tej komisji są niezależne osoby pochodzące z różnych środowisk, które mają swoje doświadczenie właśnie związane z tematem lokalowym, mieszkaniowym. Są to zasłużone osoby wywodzące się z różnych środowisk pod kątem zarówno zawodowym, jak i związanymi z taką codziennością, z życiem społecznym.
1: Pierwotnie projekt listy wnioskodawców miał zostać przygotowany i podany do publicznej wiadomości do 17 sierpnia, natomiast lista ostateczna 15 września. Liczba wniosków była zwiększona między innymi dlatego, że zmieniono sposób kwalifikacji osób mogących ubiegać się o mieszkanie.
0: Ta rekordowa liczba 645 wniosków wynika również z tego, że podczas tego naboru mieliśmy do czynienia z takim nowum, jeżeli chodzi o nabór wniosków mieszkaniowych. Mianowicie tutaj mogły również składać wnioski osoby, które mieszkają w miejskim obszarze funkcjonalnym, ale deklarują, że ich centrum życiowe jest we Włocławku. Dlatego tutaj ta zmiana, stąd też właśnie ta rekordowa liczba tych wniosków. Tak jak wspomniałem, skończyliśmy nabór na ostatni blok przy ulicy Celulozowej. Wcześniej mieliśmy do czynienia z ulicą Brzeską 15, z Maślaną 4/6, ale tak naprawdę już w najbliższym czasie kolejne lokalizacje, ponieważ tutaj możemy wspomnieć między innymi o Królewieckiej 12, czy chociażby o planowanym osiedlu przy ulicy Cienistej.
1: Lokale oddawane są w standardzie pod klucz, a więc mają wykończone podłogi, zamontowane drzwi wewnętrzne, biały montaż oraz kuchnię z kuchenką indukcyjną. Mieszkania mają również balkony oraz komórki lokatorskie. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejny seans realizowany dzięki wsparciu Fundacji Orlen. Tym razem film Zhakować hejt. My Wingren to uznana i wielokrotnie nagradzana szwedzka dziennikarka, nazywana przez media prawdziwą dziewczyną z tatuażem.
2: 25 sierpnia we wtorek mamy kolejną odsłonę naszego projektu Filmowe podróże z Orlenem. O godzinie 18 zapraszam do Teatru Impresaryjnego na film Zhakować hejt szwedzkiej dziennikarki Mi Wingren, która nazywana jest prawdziwą dziewczyną z tatuażem. Film pokazuje całą przestrzeń hejtu od strony tych, którzy temu hejtowi stworzyli warunki, czyli od strony mediów społecznościowych, Facebooka i innych platform społecznościowych, a uświadamia nam ten film, w jaki sposób na naszych oczach ta epidemia nienawiści się rozwija i jak jesteśmy bezbronni, jak nie posiadamy narzędzi do tego, żeby temu przeciwdziałać.
1: Zhakować hejt odsłania to, co inni chcieliby, aby pozostało w ukryciu. Seans odbędzie się 25 sierpnia w Teatrze Impresaryjnym w Włocławku. Filmowe podróże z Orlenem finansowane są z grantu Fundacja Orlen w ramach programu Energia Sąsiedztwa. O całym repertuarze filmowych podróży w studiu telewizji Kujawy. W Ciechocinku na terenie Muzeum Warzelni Soli i Lecznictwa Uzdrowiskowego odbyło się Święto Soli. Wydarzenie przyciągnęło tłumy ludzi. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, takich jak ważenie soli, pokazy rzemieślnicze czy bezpłatne zwiedzanie muzeum.
3: Impreza już po raz kolejny w Ciechocinku, w tym miejscu szczególnym, w miejscu, w którym sól i warzelnictwo ma szczególne znaczenie. Fajnie robi to Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka wspólnie z uzdrowiskiem Ciechocinek i gminą miejską Ciechocinek. Wydarzenie, które pokazuje kulturę naszego regionu, ale specyfika Ciechocinka, gdzie można zobaczyć, jak się sól kiedyś ważyło. Tym bardziej, że teraz mamy te przepiękne jubileusze, 190 lat uzdrowiska i 110 lat praw miejskich.
1: Ciechocińska Fabryka Soli działa od 1832 roku. Prace budowlane i przygotowania ruszyły już w 1824 roku z inicjatywy m.in. Konstantego Wolickiego i Stanisława Staszica.

0: Zniszczenia wojenne opóźniły uruchomienie zakładu.
1: Do chwili obecnej nie zmieniliśmy praktycznie nic, jeżeli chodzi o technologię jej wytwarzania. Oczywiście skala produkcji uległa zmianie, bo w tej chwili rzeczywiście nie ma aż takiej dużej potrzeby, żeby kupować produkt wyjątkowy, zwłaszcza, że na rynku znajduje się bardzo dużo soli z różnych stron świata, o różnych właściwościach, pomimo tego, że uważam, że nasza sól jest wyjątkowa i najlepsza na świecie. Mogę to śmiało powiedzieć, bo jestem od pokoleń ciechocinianką, a oprócz tego mój dziadek pracował tu na początku oczywiście XX wieku jako kowal właśnie w ciechocińskiej fabryce soli.
0: Największym zainteresowaniem cieszyło się oczywiście miejsce, w którym waży się sól. Na imprezie można było zobaczyć, jak w tradycyjny sposób wytwarza się ciechocińską sól oraz szlam.
2: Naszym źródłem takim solankowym jest grzybek solankowy w ciechocinku, który zapewne wszyscy na pewno i w Polsce znają, bo myślę, że to jest bardzo sławny grzybek. Jest on po to, aby produkować właśnie solankę na potrzeby tutaj warzelni soli. No dzisiaj on pięknie wygląda, kwiatuszek o niego, ale głównym jego celem jest produkcja solanki w ciechocinku, tej zagęszczonej solanki. Tam na głębokości około 405 metrów mamy źródło. Pompą popołujemy na górę tego grzybka solankowego. Następnie z grzybka solankowego solanka jest przekazywana na tężnie solankowe, na najwyższą właśnie, na szczyt tężni solankowych, gdzie po ścianie tarniny jest spuszczana w dół celem zagęszczenia, celem produkcji solanki. Przy okazji jest to inhalatorium, ale głównym pomysłem, głównym zamysłem jest produkcja właśnie solanki tej zagęszczonej. I tężnia numer jeden zagęszcza nam solankę do 11%. Następnie tą zagęszczoną solankę 11% my przekazujemy dalej na tężnię numer dwa, gdzie po kilkakrotnym przepuszczeniu po ścianie tarniny ona jest zagęszczana dalej do 22%. I już taką też zagęszczoną 22% solankę przekazujemy dalej na następną tężnię solankową numer dwa. Tężnia numer dwa, ona już jest tym, można powiedzieć, tą tężnią, która produkuje już tą taką do produkcji solankę, czyli o zagęszczeniu 30%. Tam też trzeba kilkakrotnie ją przepuścić, żeby doprowadzić do 30%.
0: Następnie solanka pompowana jest do warzelni, do drewnianych zbiorników. Zbiorniki mieszczą 90 metrów sześciennych solanki.
2: Teraz może coś powiem na temat tutaj już produkcji. Po przekazaniu solanki tutaj już na teren warzelni soli, tak jak tutaj Państwo widzicie, mamy takie potężne, duże zbiorniki, które mieszczą około 90 metrów sześciennych solanki i nazywamy ten pierwszy pojemnik nazywamy podgrzewaczem. Dlatego podgrzewaczem, że wtedy już konstruktor czy projektant myślał o tym, żeby wykorzystywać gorące gazy, które powstają podczas gotowania, podczas ważenia tej naszej solanki, tej głównej panwi warzennej. Gdybyśmy je odprowadzali bezpośrednio do komina, byśmy to po prostu stracili. Wtedy już myślano, żeby to ciepło wykorzystać i dlatego pod spodem jest labirynt kanałów takich dymnych, którymi krąży to gorące powietrze i podgrzewa nam, tak można powiedzieć, za darmo nawet do 45 stopni solankę. Już taką podgrzaną solankę 45% przekazujemy dalej już bezpośrednio do panwi warzelnej celem ważenia naszej soli i naszego szlamu ciechocińskiego. I tutaj już w ilości 44 metrów sześciennych solanki napuszczamy i musimy to przez 72 godziny gotować. Czyli ważyć, gotować, gotowanie, ważenie, dlatego ważenia soli.
0: Solanka po zagotowaniu krystalizuje się na powierzchni zbiornika, a następnie opada na dno. Pracownicy co 2 godziny zgarniają urobek do brzegu, a następnie za pomocą łopat kładą sól na rejsy, czyli górną część zbiornika.
2: Wszystko, tak jak wcześniej wspominałem, jest przekazane z ust do ust przez starszych pracowników i tutaj nic nie jest zmienione. Tak jak wymyślono produkcję, tak do tej pory my to robimy i staramy się nie zmieniać, tak żeby właśnie było komu to pokazać, żeby to przetrwało, że coś takiego jeszcze w Ciechocinku istnieje, że taka piękna warzelnia jak nasza jeszcze jest. Nawet, proszę Państwa, Czujecie zapach soli, jak to pięknie pachnie.

0: Nawet. Ja to zawsze mówię, że pachnie tutaj 200 lat historii. Po zakończeniu cyklu produkcyjnego po 72 godzinach trzeba to wszystko spuścić, umyć, wyczyścić, a urobek, tutaj mamy podwieszaną kolejkę ważelną, też za pomocą łopaty i wózka i za pomocą mięśni ludzkich, trzeba załadować i wywieźć na magazyn. Czyli już produkt jest gotowy i w magazynie już wtedy jest przerabiany, tak jak sobie klient życzy. Ja bym polecał, żeby był sprzedawany i kupowany w postaci naturalnej, bo nasza sól ciechocińska jest solą znakomitą i nie ma czegoś podobnego na świecie. Głównym naszym produktem to jest ciechocińska sól spożywcza i ciechociński szlam. Produkujemy też ciechociński łuk kąpielowy. Łuk kąpielowy, mogę wyjaśnić, jest to ciecz, która zostaje po produkcji, czyli około nam zostaje około 5 metrów sześciennych solanki, czyli tego ługu już wygotowanego. Z tego nie da się wytrącić dalej soli, ale jest za to bogaty w pierwiastki jak wapń, magnez, żelazo.
1: W ważelni pracuje 9 osób na 3 zmiany. W ciągu jednej zmiany wydobywa się około 3 ton soli. W ważelni znajduje się również wielki magazyn do przechowywania uzyskanej soli.
0: Znajdujemy się w magazynie soli w Ciechocinku. Przy ważelni soli znajduje się magazyn, w którym już tą wyprodukowaną naszą surówkę przewozimy tutaj. Za pomocą, tak jak Państwo tutaj możecie zaobserwować, pomocą takich wózków, po prostu trzeba je załadować. Oczywiście wszystko ręcznie. Tak jak wcześniej to wspominałem, wszystko robimy tutaj ręcznie. Za pomocą mięśni lusznych przypchnąć ten wózek. Mamy też taką bardzo starą wagę, na której ważymy, zważyć. Przepchnąć dalej na poszczególny rejs. Jeżeli jest klasyfikowane jako sól, to na rejs, który jest przeznaczony dla soli, a jeżeli jako szlam, na rejs, który jest przeznaczony dla szlamu.
2: Sam proces pakowania, panowie też wykonujecie to wszystko ręcznie, czy jest to proces już maszynowy?
0: To znaczy od początku do końca wszystko ręcznie. No, jedynie zgrzewanie czy drukowanie odbywa się za pomocą zgrzewarki czy drukarki. Poza tym składanie kartoników, zgrzewanie wszystkich grzewów, musi pracownik jednak to zrobić ręcznie. Tak samo nasypanie każdego woreczka też odbywa się ręcznie.
1: Święto soli było świetną okazją, aby poznać historię Ciechocinka, odkryć lokalne tradycje i przekonać się, jak ważną rolę sól od pokoleń odgrywa w rozwoju oraz uzdrowiskowej tożsamości miasta. Już w ten weekend we Włocławku pojawią się Wikingowie. Spokojnie, miasto nie jest zagrożone. Podobna impreza odbyła się w zeszłym roku i okazała się sukcesem. Osada Wikingów Włocław Bork podobnie pojawi się w Parku Sienkiewicza.
3: Wrocław Bork po raz drugi w tym przepięknym miejscu, w historycznym miejscu, bo w Parku Sienkiewicza, jednym z najstarszych parków miejskich w naszym kraju. Myślę, że wydarzenie istotne, ważne też, a może przede wszystkim, bo zainspirowane znaleziskiem nie tak daleko, bo przecież w nurcie rzeki Wisły odnaleziony został autentyczny miecz Wikinga z X wieku i stąd ta inspiracja. W zeszłym roku świetne wydarzenie, trochę pogoda je pokrzyżowała, ale mimo deszczowej pogody i tak bardzo dużo osób uczestniczyło w wydarzeniu, którym możemy dowiedzieć się trochę więcej o naszej historii, ale też przede wszystkim o historii właśnie tej skandynawskiej związanej z Wikingami.
1: W osadzie pojawią się kramy z różnymi wyrobami, m.in. biżuterią i ozdobami Wikingów, wyrobami z bursztynu, wyrobami kowalskimi, w tym mieczami i nożami, a także rękodziełem szklanym. Będą również wróżby wolwy, wierzba i wróżenie z run. Swój udział zapowiedziały drużyna Grodu Trzygłowa i mazowiecka drużyna Wojów Weles. W ramach imprezy zapraszamy także na prelekcje i koncerty.
4: Będziecie mogli Państwo zobaczyć różne formy bitew, bitwy w szykach, bitwy jeden na jeden, pojedynki, bitwy o most, a także może i nawet jedna niespodzianka, jedna forma bitwy, o której na razie nie będę wspominał, to zapraszam do przyjścia i zobaczenia na własne oczy w naszej osadzie. Oprócz bitew oczywiście masa warsztatów, między innymi warsztaty bursztynnicze, warsztaty skręcania lin, czyli warsztaty powrożnicze, warsztaty kowalskie, gdzie będzie można zobaczyć proces od początku do końca powstawania choćby mieczy czy noży. Będzie też masa kramów, czyli takich mini sklepików, w których każdy z Państwa będzie mógł nabyć jakieś pamiątki z naszej osady. Między innymi będzie kram z prawdziwymi replikami replikami archeologicznymi znalezisk prawdziwej biżuterii z epoki wikingów, także faktycznie to, co nosili wikingowie.

0: Będzie też można nabyć troszeczkę literatury, dlatego że na festiwalu pojawi się wydawnictwo Trigraf, które wydaje książki popularne i naukowe odnośnie tematyki Słowian i Wikingów. Naprawdę moc atrakcji. Będzie można także wziąć udział w innych warsztatach i pokazach, do których zapraszam Państwa zapoznanie się na stronę Urzędu Miasta. Także naprawdę zapraszamy do naszej osady.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr.

0: misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Wlacław Bork, po raz drugi w tym przepięknym miejscu, w historycznym miejscu, bo w Parku Sienkiewicza, jednym z najstarszych parków miejskich w naszym kraju. Myślę, że wydarzenie istotne, ważne też, a może przede wszystkim, bo zainspirowane znaleziskiem nie tak daleko, bo przecież w nurcie rzeki Wisły odnaleziony został autentyczny miecz wikinga z X wieku i stąd ta inspiracja. W zeszłym roku świetne wydarzenie, trochę pogoda je pokrzyżowała, ale mimo deszczowej pogody i tak bardzo dużo osób uczestniczyło w wydarzeniu, którym możemy dowiedzieć się trochę więcej o naszej historii, ale też przede wszystkim o historii właśnie tej skandynawskiej związanej z wikingami. I to jest taka historia przekazywana nie tylko z ust do ust, ale też na konkretnych przykładach przez, co jest bardzo istotne, pasjonatów, którzy przyjadą i przyjechali w zeszłym roku i przyjadą w tym roku ponownie z całej Polski do Włocławka. Osada wikinga na mieszkańców regionu włocławskiego, w szczególności na mieszkańców Włocławka, w tym miejscu czekać będzie na Państwa od piątku do niedzieli, ale kulminacja jest oczywiście w sobotę i w niedzielę, czyli od

0: 10 do 20 w sobotę i od 10 do 18 w niedzielę. Mnóstwo interesujących, ciekawych rzeczy, o których pewnie więcej organizatorzy z panią dyrektor i z najprawdziwszym wikingiem opowiedzą za chwilę państwu.
1: Proszę Państwa, to nie przypadek, że osada wikingów we Włocławku nazywa się Wrocławborg, bo zgodnie ze źródłami historycznymi przypuszczamy, co zresztą podpowiedział nam współorganizator tego wydarzenia, pan Harald, przypuszczamy, że Włocławek w tamtych czasach mógł właśnie się tak nazywać. Dlatego chcemy tę atmosferę w ten sposób też wywoływać. Proszę Państwa, od ubiegłego roku rozwijamy się w kierunku jeszcze lepszej organizacji osady wikingów i w tym roku atrakcji w stosunku do roku ubiegłego będzie znacznie więcej. Oprócz stanowisk z ciekawymi wyrobami, z ciekawym rzemiosłem, które będzie przywoływało właśnie czasy, prehistoryczne dla nas w tej chwili, oczywiście przesadzam tutaj, ale historyczne, będzie także dużo jakby przekazanej wiedzy, bo będzie też prelekcja, będziemy opowiadać na bieżąco o tym, jak żyli wikingowie. Do tego postaramy się też, żeby Państwu było wesoło, bo będą także koncerty, będzie także muzyka, będzie tło, które pozwoli nam w tym pięknym miejscu Farchu Sienkiewicza przebywać od rana do wieczora w takich okolicznościach, które nawet dla osób, które nie interesują się historią wikingów, będą bardzo ciekawe, bardzo sprzyjające. Myślę, że pan Harald powie szczegółowo. Ja bym nie chciała tutaj opowiadać o rzeczach, od których mamy specjalistę, więc panie Haraldzie, bardzo proszę opowiedzieć, jakiego rodzaju aktywności, działania, stanowiska, warsztaty będziemy tutaj obserwować i oglądać.
2: Oczywiście. Może zacznę jeszcze od początku. Tak jak pani dyrektor słusznie wspomniała, skąd ta nazwa się wzięła, faktycznie wikingowie mogli nazywać Włocławek Wrocławborgiem. Dlatego, że Wrocławborg w tłumaczeniu z języków skandynawskich to dosłownie gród Włocława, a nazwa Włocławka bierze się domniemanie od imienia właśnie Włocława. Także stąd wzięła się nazwa naszego festiwalu Osady Wikingów Wrocławborg. A w Osadzie Wikingów Wrocławborg będzie można naprawdę doświadczyć moc atrakcji w tym roku. Myślę, że taką najbardziej widowiskową ze wszystkich, zawsze przyciągającą najwięcej widzów, to pokazy bitew prowadzone przez najlepszych w swoim rodzaju, przez prawdziwych wikingów, także będziecie mogli Państwo zobaczyć różne formy bitew, bitwy w szykach, bitwy jeden na jeden, pojedynki, bitwy o most, a także może i nawet jedna niespodzianka, jedna forma bitwy, o której na razie nie będę wspominał, to zapraszam do przyjścia i zobaczenia na własne oczy w naszej osadzie. Oprócz bitew oczywiście masa warsztatów, między innymi warsztaty bursztynnicze, warsztaty skręcania lin, czyli warsztaty powroźnicze, warsztaty kowalskie, gdzie będzie można zobaczyć proces od początku do końca powstawania choćby mieczy czy noży. Będzie też masa kramów, czyli takich mini sklepików, w których każdy z Państwa będzie mógł nabyć jakieś pamiątki z naszej osady. Między innymi będzie kram z prawdziwymi replikami archeologicznymi, znalezisk prawdziwej biżuterii z epoki wikingów, także faktycznie to, co nosili wikingowie. Będzie też można nabyć troszeczkę literatury, dlatego że na festiwalu pojawi się wydawnictwo Triglaf, które wydaje książki popularne i naukowe odnośnie tematyki Słowian i wikingów. Naprawdę moc atrakcji. Będzie można także wziąć udział w innych warsztatach i pokazach, do których zapraszam Państwa zapoznanie się na stronę Urzędu Miasta. Także naprawdę zapraszamy do naszej osady. Poza tym podczas wydarzenia odbędą się dwie prelekcje. Pierwszą poprowadzi w sobotę Igor Gurewicz, specjalista w dziedzinie Słowian i wikingów. Opowie Państwu o historii miecza od początku, od czasów tak naprawdę prehistorycznych, do tego jak miecz, czym jest miecz nawet teraz. Tak oczywiście zahaczając też o czasy Słowian i wikingów i oczywiście o nasz słynny Wrocławski miecz. Drugą prelekcję w niedzielę wygłosi Marek Łasisz. Opowie nam o wojażach wikingów na północnym Atlantyku. przybliży nam historię, jak możliwe było dopłynąć ze Skandynawii, potem do Islandii, następnie do Grenlandii.

0: Irlandii i aż do Ameryki Północnej. I dlaczego to właśnie Wikingowie na 500 lat przed Kolumbem odkryli faktycznie Amerykę?
1: Będą też atrakcje, myślę, że to też warto powiedzieć, że dobrze tutaj przyjść wspólnie, rodzinnie, w grupach, dlatego że będą też takie możliwości, żeby się sprawdzić w różnych dziedzinach. Będą też no, takie aktywności sprawnościowe.
0: Tak, oczywiście. Będzie można choćby sprawdzić swoją umiejętność strzelania z łuku. I to dla tych najmniejszych i dla tych największych. Oczywiście wszystko jest darmowe. Każde warsztaty, pokazy w naszej osadzie Wikingów są darmowe.
1: Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
2: Szanowni Państwo, ja jeszcze muszę to podkreślić, bo to uważam, że jest też rzecz ważna. Oczywiście no, inspiracją tego wydarzenia był miecz Wikinga, o tym już wspominałem, ale nic by się nie udało, gdybyśmy we Włocławku nie mieli też pasjonatów właśnie tego wczesnego średniowiecza i pasjonatów też Wikingów i całej kultury tej skandynawskiej, która się z Wikingami wiąże. I bardzo się cieszę, że swego czasu mogliśmy się spotkać u mnie w gabinecie i tak naprawdę wtedy zapadła decyzja o tym, że ten pierwszy festiwal Wikingów, bo tak go wtedy nazywaliśmy, późniejsza nazwa to już jest wkład
1: rozwój
2: własny
1: dzisiaj
2: i rozwój tutaj pana Haralda. To wszystko, co się wydarzyło, to właśnie wynika z tego, że mamy wspaniałych, fantastycznych ludzi w naszym mieście, mieszkańców, którzy mają swoje pasje i chcą się nimi dzielić, tak samo jak się chcą dzielić swoim czasem i zarażać też taki sposób pozytywny fascynacją, historią różnego rodzaju. Myślę, że dla młodszych, dla starszych, dla wszystkich to bardzo ważne, żeby się właśnie tym skutecznie zarazić. Także bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. Myślę, że pogoda w tym roku dopisze, że będzie fantastycznie, a tłumy mieszkańców regionu włocławskiego tutaj właśnie w tym miejscu będą mogły przyjść i zobaczyć, jak to mogło być w czasach Wikingów i jak no, w sumie ten teren mógł przez Wikingów być zagospodarowany, bo przecież ten miecz kilkaset metrów stąd został odnaleziony, a to oznacza, że już w X wieku Włocławek i to miejsce, czyli zbieg rzek z Głowiączki i Wisły już były ważne, istotne z punktu widzenia pewnie też transportu komunikacyjnego też i innych wtedy bardzo ważnych rzeczy, o których możemy nawet dzisiaj nie mieć tak naprawdę pojęcia. Także bardzo się cieszę, że drugi raz się spotykamy i mam nadzieję, że no, tak to czuję już też podskórnie, że to już będzie taka nasza włocławska tradycja kontynuowana z roku na rok i z roku na rok będzie się rozrastała i przyciągała coraz większe rzesze mieszkańców już nie tylko regionu włocławskiego, ale też naszego kraju, bo to też się dzieje, przecież tych pasjonatów jest całe mnóstwo w naszym kraju. Także bardzo się cieszę i to jest myślę moment na Państwa pytania, jeżeli są jakieś, to bardzo chętnie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro. Czas na

0: Łódka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś gościem moim i Państwa jest Izabela Trojanowska, DKF Ósemka, dyskusyjny klub Ósemka we Włocławku. Dzień dobry, witam Cię serdecznie, Izabela.
1: Dzień dobry, Renato. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie.
0: Iza, DKF Ósemka, taką swoją działalność, do której się już przyzwyczaili włocławianie i nie tylko, bo na te seanse filmowe DKF-u przyjeżdżali ludzie spoza miasta. Zawieszę na chwilę, na 8 miesięcy dokładnie, ale ma z kolei propozycję zupełnie inną i zdecydowanie bardziej obfitą w te seanse filmowe, bo rozpoczyna się projekt Filmowe Podróże z Orlenem i w ramach tego projektu, no właśnie, ile filmów i w jakim czasie będziemy mogli obejrzeć?
1: Zaplanowaliśmy aż 17 filmów. Zaczęliśmy, tak jak powiedziałaś, w sierpniu, wczoraj dokładnie, 18 sierpnia, a skończymy z końcem marca przyszłego roku. Bardzo gorąco Państwa zapraszam, to będzie bardzo atrakcyjny program.
0: No właśnie, ta podróż podzielona jest na etapy, etapy wyznaczone miesiącami, bo tak,
1: Tak.
0: pewnie było
1: Tak.
0: prościej to usystematyzować. Miesiąc sierpień to miesiąc pod hasłem myślą przewodnią jaką?
1: Tak, ten miesiąc to jest zatytułowany W cyfrowym labiryncie, a takim hasłem do tego filmu jest zmień perspektywę, odłącz się od sieci, by połączyć się z ludźmi. I film, który Państwo zobaczą teraz 25, to jest Schakować hejt, więc jest to typowo o zjawisku, z którym mamy do czynienia w przestrzeni medialnej.
0: Film, który nie jest takim filmem wykopanym spod ziemi, ale nagrodzony, uznany i bardzo wartościowy. Powiesz nam coś więcej o tym pierwszym seansie? Drugim właściwie.
1: Tak, to jest film, który na festiwalu w Tribeca został nagrodzony jako najlepszy film. A film to jest o ambitnym takim śledztwie, jakie prowadzi Mai Wingren, dotyczącą mechanizmów i tego, jak ten hejt jest, że tak powiem, prawie że systemowo wprowadzany do internetu. O Mai Wingren mówi się, że jest to odpowiednik szwedzkiej dziewczyny z tatuażem, bo poświęciła temu filmowi, temu zjawisku bardzo dużo czasu, a co jej się udało dowiedzieć, to Państwo się przekonają, przychodząc do nas na film.
0: No właśnie, gdzie się odbędzie seans?
1: Filmowa podróż z Orlenem będzie zawsze w Teatrze Impresaryjnym. Zawsze w Teatrze Impresaryjnym i o godzinie 18:00. I co warte, dzięki temu, że
0: we
1: jest...
0: wtorki.
1: We wtorki, tak, zawsze we wtorki. Co warto podkreślić, są to seanse bezpłatne, otwarte.

0: dla wszystkich, a otwarte są dzięki temu, że uzyskaliśmy grant z Fundacji Orlen w ramach konkursu Energia Sąsiedztwa.
1: Iza, ale teatr impresaryjny ma określone gabaryty i swoją pojemność. Nie boisz się trochę, że zabraknie miejsc dla chętnych do, bo DKF 8 te swoje działalności rozpoczynał, tych osób przychodziło niewiele, później ta sala się coraz bardziej wypełniała i były takie seanse, że ludzie stali nawet
0: Były
1: i
0: takie seanse,
1: oglądali.
0: ale trochę się czasy zmieniły i dzisiaj dzięki temu, albo przez to, że mamy do czynienia z bardzo dużą ilością różnych platform, gdzie można sobie obejrzeć domowo i ludzie są coraz bardziej zabiegani, mamy tego świadomość i ludzie czasami nie mają siły po prostu wyjść z domu, to te nasze seanse DKF-owe w Multikinie już nie są tak oblegane. Tam spotykamy się na takiej sali stuosobowej, a w teatrze wczoraj na naszym seansie było około 70 osób. Wyświetlamy na sali kameralnej, ale jesteśmy przygotowani. Jeśli Państwo będą liczniej do nas przychodzili, to wtedy przejdziemy na salę widowiskową.
1: Czyli nie ma się co
0: Nie
1: bać,
0: ma się co
1: można
0: obawiać.
1: przyjść, miejsce zawsze, zawsze się znajdzie. Powiedzieliśmy, że ten miesiąc sierpień to jest miesiąc, który mówi o tym, co dzieje się w tej przestrzeni, mediach społecznościowych, czyli w internecie i tego będą dotyczyły również rozmowy, bo DKF 8 to już w nazwie zawiera dyskusyjny klub. Nie jest tak, że tam się przychodzi, ogląda seans, bo później się o nim rozmawia, nawet jeśli nie w całej pełnej grupie, to widać ewidentnie grupki osób, które przyszły, dyskutują. Te filmy zmuszają do jakby uruchomienia myślenia, nie chciałabym powiedzieć i nikogo przez to urazić, ale jakiejś wyobraźni, do pochylenia się nad problemem, którego dotykają.
0: Tak, znaczy, tak jest cel, żeby skupić się na jakimś konkretnym temacie. My wybraliśmy 17 tematów. Oczywiście, skoro taki wybór nastąpił, to znaczy, że w jakiś sposób te tematy są dzisiaj ważne i nie dotyczą tylko jednej osoby, mnie czy ciebie, ale grupy osób. I pokazując film, niejako przywołujemy, że ta myśl, niech ona wybrzmi. Pokazujemy też inny punkt widzenia, bo film dokumentalny to jest inny punkt widzenia. Osoby, która, mówiąc tak dokładnie, no, nie znamy reżysera, i nagle okazuje się, że widzimy obraz, który jest porywający, który jest prawdziwy, emocjonalny, gdzie się chce płakać, gdzie chce się śmiać, albo okrutna złość nas ogarnia. To jest siła oczywiście obrazu, i siła mistrzów, to jest wielkość, bo też jeszcze warto powiedzieć, że nasze filmy to są wszystkie, są bardzo starannie wyselekcjonowane i to są filmy pokazywane na wielu festiwalach. Na pewno na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, który jest naszym partnerem w tym projekcie, ale też na Sundance w Tribece i oczywiście w Berlinie, więc to są filmy, które są uniwersalne, są światowe i pokazują problem nie tylko nasz tutaj, ale okazuje się, że nasze problemy mają również odniesienie w tej skali globalnej.
1: To jest miesiąc sierpień pod hasłem internet najogólniej mówiąc, ale mamy wrzesień i zupełnie inną myśl przewodnią. I tutaj też specjalnie do tego dobrana
0: Tak.
1: propozycja filmowa.
0: Tak, znaczy miesiąc wrzesień to są lekcje niewolności, a takim hasłem jest: każde trudne spotkanie z drugim człowiekiem to lekcja o nas samych. Filmem, na który myślę, że będzie duże zainteresowanie, to jest pan Nikt kontra Putin. To taki najmocniejszy element niejako wiążący nas z polityką. Ale bardzo gorąco polecam ten film, bo on jest realizowany ukrytą kamerą gdzieś na Uralu, w małej miejscowości. Pokazuje, jak system Od najmłodszych lat, jak w Rosji, od najmłodszych lat dzieci są indoktrynowane, dzieci są

0: militaryzowane wręcz. To jest taki głos o tym, jak powinna być wyglądać edukacja.
1: I październik. Przejdźmy przez te 8 miesięcy, bo to jest ważne. Te hasła przewodnie są, tak jak powiedziałaś, bardzo ważne. One też zdeterminowały dobór filmów.
0: W październiku mamy Doliny Nostalgii. I hasłem jest: melancholia nie musi ranić, może stać się siłą do szukania prawdy. Jeśli chodzi o film, to już muszę sięgnąć do kartki niestety. To jest dwa filmy mamy, bez końca, bardzo film niedopokazywany, nagrodzony na tegorocznym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. To jest opowieść o ojcu, którego syn zaginął i który systematycznie przeczesuje samodzielnie Wisłę. A drugi film, Broken English, to o Marianne Faithfull. To jest bardzo piękna opowieść o wielkiej aktorce, która przeżyła niejedno w życiu, w związku z tym bardzo bogate wydarzenia i taką refleksję o życiu. Dalej?
1: Dalej,
0: dalej,
1: dalej,
0: dobrze.
1: Listopad.
0: Listopad, etap czwarty, Zew dzikich odstępów z hasłem Zatrzymaj się i posłuchaj. Świat mówi do nas bez użycia słów. Bardzo piękny etap z filmami.
1: O lesie między innymi.
0: O lesie, tak. Pieśni lasu i sny o słoniach. W grudniu mamy przystanek Czułość. Zatrzymaj czas dla najbliższych. To jedyny prezent, który naprawdę się liczy. I tu dwa filmy. Film Najstarsza osoba na świecie. Słodko-gorzki, niespieszny, pełen życiowej mądrości. Portret starości, samotności i nieuchronnego upływu czasu. A drugi tajemniczy prezent, czyli ciepły, detektywistyczny dokument przedstawiany w reżyserii autorki Naturalnej dzikości serca. Czyli opowieść o prezencie, który rodzina dostaje od kilkunastu lat i próbie odnalezienia nadawcy tego prezentu.
1: Nie zdradzimy, czy się udało.
0: Słucham?
1: Nie zdradzimy, czy się udało odnaleźć nadawcę.
0: Nie zdradzimy. To trzeba
1: zapraszamy,
0: zobaczyć, proszę
1: tak,
0: Państwa,
1: w grudniu.
0: Przyjść do nas na film. Tak. Teraz w styczniu na szlakach wolności pojawimy się na szlakach wolności i wolność nie jest dana raz na zawsze. To droga, którą trzeba sobie wywalczyć. Taki poważny miesiąc i dwa filmy istotne, bo Lis i Różowy Księżyc to jest film, który wygrał nagrodę Amnesty International na tegorocznym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. I to jest dokument kręcony przez 5 lat za pomocą smartfona przez 16-letnią Afgankę. I w zasadzie więcej, wszystko dalej będzie w filmie. A drugi film, Pomiędzy woskiem a złotem. I to jest film, który był pokazywany w Berlinie, na festiwalu berlińskim. A reżyserka oddaje głos współczesnym Etiopczykom, dekonstruując zachodni paternalizm słynnego reportażu Ryszarda Kapuścińskiego. Więc to film jest po to, żebyśmy tutaj poznali Etiopię nie tylko pamiętając o tym, co napisał Kapuściński, ale trochę bardziej współczesną. Dalej w lutym.
1: W lutym mamy
0: w lutym mamy W oceanie słów. I tu w zasadzie mamy dwa piękne filmy. Jeden to jest świetny, to jest Umberto Eco i Biblioteka Świata. Jak sam tytuł mówi, opowieść o ogromnych zbiorach, liczących sobie około 30 tysięcy książek. Ogromnych zbiorach Umberto Eco, bibliotece, która dzisiaj, można powiedzieć, jest jedną z największych bibliotek, a jest prywatną, chociaż jest odziedziczona. A drugi film Bibliotekarki, czyli opowieść o bibliotekach w Stanach Zjednoczonych i o tym, jak polityka do tych bibliotek wchodzi i jak panie pracujące w bibliotece, jak bibliotekarki bronią literatury, bronią książek.
1: I miesiąc, a jeszcze hasło do tego.
0: Tak. Książki to mapy pamięci. Otwórz je, aby odkryć nieskończone światy. I końcówka.

0: Końcówka,
1: Tak.
0: marzec. W marcu
1: Zakończenie projektu.
0: tak, końcówka projektu. W marcu będą wyjątkowo trzy filmy. Ten 17 tutaj się jeszcze zmieści. Tytuł jest Horyzonty Prawdy, Wielki Finał. Odkryj prawdę ukrytą za ekranem i weź odpowiedzialność za nasz wspólny dom. I zobaczymy film Co za fantastyczna maszczyna, czyli nagrodzony na festiwalu w Sundance i w Berlinie. Kolaż historyczny pokazujący od czasu narodzin filmu, kina. Bardzo taki film, który pokazuje duży fragment życia człowieka. Ujmując też oczywiście czasy współczesne, czyli te miliardy kamer i zdjęcia, które się pojawiają na Facebooku, TikToku, to też jest świat filmu, kina. Tak. Drugi film, Orwell 2 plus 2 równa się 5, to przejmująca analiza spuścizny George'a Orwella w dobie postprawdy. I na koniec film, który podsumowuje i właściwie w naszym interpretacji, w naszym uznaniu jest jednym z najważniejszych tematów, który obecnie, nad którym powinniśmy się obecnie pochylić, to jest to, co się dzieje z naszą planetą. I pokażemy film Niedźwiedzica. Niedźwiedzica, to kilka lat kręcony film opowiadający o skutkach ocieplenia niestety naszego klimatu. To historia polarnej niedźwiedzicy Frost i jej młodych, którzy muszą się w tym nowej rzeczywistości odnaleźć.
1: Powiedziałaś, że w trakcie tych seansów, na pewno na jednym, o którym wspomniałaś, będą specjalnie zaproszeni
0: Tak.
1: goście. Czy to jest jedyny seans, na którym pojawi się gość specjalny, czy przygotowujecie więcej takich niespodzianek?
0: Tak, znaczy ja powiedziałam o Agnieszce, dlatego że to jest taki film właściwie, który wydaje mi się bardzo jest nam potrzebny. I korzystamy z lasu, mamy dużo lasów dookoła i czasami idziemy do tego lasu, idziemy na grzyby, idziemy na spacer. I Agnieszka pokaże nam, jak korzystać bardziej z lasu. Jak wyciągnąć z tego tą dobrą energię z lasu. Natomiast będzie więcej gości, oczywiście. Postaramy się jak najbardziej zapełnić ten program gośćmi i tak, żeby niejako spuentować film, żeby z tego filmu została również taka refleksja słowna.
1: Czyli tak jak wskazuje nazwa DKF,
0: Tak, będziemy się starać.
1: dyskusyjny, będzie
0: Tak.
1: dyskusja, będzie mnóstwo emocji, bo zwykle po tych DKM-owskich seansach filmowych no nie wychodzi się zupełnie obojętnym. Wychodzi się na pewno z refleksją, na chwilę się zatrzymuje, to widać jak ci, którzy przybywają na seanse, no wychodzą czasami w milczeniu, czasami, tak jak powiedziałaś, roześmiani, a czasami ze łzami w oczach.
0: Tak. Tak, znaczy, no, tak powinno być w DKF-ie. To nie są filmy oczywiście takie, o których się szybko zapomina. One muszą coś zostawić. Nie wszystkim, znaczy to jest tak, że żeby tak było, jak mówisz, żeby coś zostawić, to musi być reakcja, musi być relacja pomiędzy widzem a obrazem. Wszyscy jesteśmy różni. Każdy ma swoje w głowie, każdy ma jakiś naturę czy swoje oczekiwania. W związku z tym oczywiście, że nie jest tak, że wszyscy odbieramy jednakowo. Ta dyskusja, o której mówisz, to jest próba zobaczenia tego samego filmu w drugim człowieku i być może dostrzeżenia po filmie czegoś, co nam umknęło. A filmy są takie, żeby właśnie trochę złamać głowę. Bardzo ładna nazwa Against Gravity to jest oderwij się od tego, kim jesteś, co robisz, jak jesteś zmęczony, na chwilę się wyłącz z tego świata, obejrzyj film i zobacz, co mówią inni, co myślą.

0: inni.
1: No ale te filmy właśnie nie pozwalają tak do końca się wyłączyć. One pokazują taką bardzo nagą prawdę
0: Tak,
1: o świecie.
0: tak.
1: To nie jest tak. Czasami my nawet wiedząc o skali zjawiska, jak chociażby o hejcie, no bo przecież kto nie
0: Tak.
1: słyszał o hejcie, do końca nie zdajemy sobie sprawy, jak to działa, dzięki takim seansom, które jakby rozbierają
0: Rozbierają na części.
1: na części
0: Tak,
1: pierwsze, my sobie jeszcze bardziej uświadamiamy pewne rzeczy.
0: tak. Tak, no ale na moment, kiedy wchodzimy do kina i oglądamy film, to niejako odsuwamy wszystkie
1: Po
0: inne
1: inne i
0: problemy. Prawda? I
1: skupiamy.
0: o to chodzi, że wyłączamy się ze swojego życia, skupiamy się na problemie. Tam jest burza mózgu, wszystko płynie mocno, czasami właśnie z takim drżeniem serca i bólem brzucha. I potem jest ten moment, żeby to, co zobaczyliśmy, musi się wgryźć w nas, musi się zaadaptować do tego naszego. Do naszego
1: Tego, co
0: natury,
1: mieliśmy w świadomości też.
0: do tej świadomości. Ale istotą oglądania filmu jest oderwać się, wyjść z domu, wejść do kina. To jest różnica między oglądaniem w kinie i oglądaniem w domu. W kinie czarny ekran, nie ma telefonów, nie ma potrzeby
1: Przerwy
0: napisać.
1: na herbatkę.
0: Tak, przerwy, tak. Nie ma podgrzania zupy czy tam czegoś innego. Po prostu jest cała długość filmu, cały ten czas poświęcony tylko ja i film.
1: To teraz jeszcze przypomnijmy dokładnie, bo wszystkie seanse są wyświetlane bezpłatnie. Każdy może przyjść i zobaczyć. Oczywiście nie mówimy, że każdy seans po kolei, ale może
0: Tak.
1: jakiś miesiąc szczególnie jest Państwu bliski albo jesteście ciekawi właśnie tego miesiąca i tego hasła przewodniego i co tam może się wydarzyć i jak to widzą inni. Gdzie będą się odbywały te seanse, o której? To jest ważna informacja, bo to jest cyklicznie
0: Tak,
1: w miesiącu, zawsze o tej samej porze, w tym samym miejscu.
0: wszystkie seanse będą się odbywały w naszym teatrze impresaryjnym imienia Włodzimierza Gniazdowskiego przy ulicy Wojska Polskiego 13. Zawsze, jak już ten termin, zawsze jest to wtorek i zawsze jest to godzina 18. I zawsze są to seanse bezpłatne.
1: Po dwa seanse w miesiącu marcu,
0: Tak,
1: na podsumowanie, jeszcze jeden, 17 seans, taki spinający, tak jak powiedziałaś, najważniejszy wydawać by się mogło z punktu widzenia tego, co się wokół nas dzieje. Proszę Państwa, serdecznie zapraszamy, warto. To
0: bardzo.
1: ambitne kino, ale przecież my jesteśmy ambitni i myślący, a czasami takie pobudzenie, ta iskra, ten instynkt może spowodować, że będzie nam się na przykład żyło lepiej, że inaczej spostrzeżemy różne rzeczy. Po tej podróży filmowej z Orlenem, DKF wraca do swoich seansów, tych, które odbywają się w multikinie,
0: Tak.
1: rozumiem, czyli już w kwietniu.
0: Tak, ja tylko chcę powiedzieć, że potraktujmy to jak podróż. Tak jak wyjeżdżamy wypocząć, wyjeżdżamy czasami do pracy, tak wyjedźmy tym razem w światy, które może trochę znamy, ale nie do końca, albo bardzo dobrze znamy, ale zobaczmy, co myślą o tym inni. Zobaczmy świat z perspektywy dokumentalistów, z perspektywy ludzi, którzy uważają, a mało tego, to ludzi, którzy zostali docenieni też na wielkich festiwalach filmowych i pokazują nam swój punkt widzenia. Więc wejdźmy w dialog.
1: Dziękuję bardzo. Izabela Trojanowska, dyskusyjny
0: Dziękuję
1: klub
0: bardzo.
1: filmowy Ósemka, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci jeszcze raz, Iza.
0: Pięknie dziękuję, bardzo pięknie dziękuję i zapraszam bardzo.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego

0: Do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Wakacje powoli dobiegają końca, ale w Miejskiej Bibliotece Publicznej wciąż trwają zajęcia edukacyjne i rozwojowe dla dzieci i młodzieży. Biblioteka to nie tylko miejsce, w którym można wypożyczyć książkę. Na wakacje dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji, które pozwalają ciekawie i aktywnie spędzić wolny czas. Do tej pory odbyły się m.in. warsztaty Magia w Słoiku, Tajemniczy Ogród oraz Puzzlowe Pogaduchy.
1: Trwają w bibliotece, dokładnie w Strefie Dziecka, strefo wakacje, czyli to są takie zajęcia literacko-plastyczne, czyli na bazie książki i książek dla dzieci. Tworzymy zajęcia, w których dzieci mogą rozwijać się twórczo, plastycznie, kreatywnie. Dzisiaj będą robić na przykład bransoletki, pocztówkę z wakacji swoją własną, autorską, także będzie dużo się działo twórczo i kreatywnie. W zasadzie w Strefie Dziecka codziennie coś się dzieje dla najmłodszych, no i też dla trochę starszych dzieci. Przy okazji korzystania z biblioteki, z wypożyczania książek, można zajrzeć do Strefy Dziecka i tutaj zawsze jakieś atrakcje czekają, jakieś małe warsztaty czy zajęcia plastyczne. I po prostu w godzinach pracy biblioteki można tutaj zajrzeć, zapytać pań bibliotekarek, co dzisiaj ciekawego się u nas dzieje. Na pewno coś się codziennie znajdzie.
0: Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, dzięki czemu wakacyjny czas mogą spędzać kreatywnie i w gronie rówieśników.
2: Mam na imię Emilka i mam 8 lat. Chodzę do trójki.
3: Świetnie, a powiedz, co przyszłaś robić na dzisiejszych zajęciach?
2: Bawić się i robić jakieś plastyczne zadania albo rzeczy.
3: Co będziecie dzisiaj robić na tych zajęciach? Macie już jakieś pomysły?
4: Będziemy grali i robili bransoletki.
5: Teraz robimy bransoletki i będziemy grać.
6: Teraz robimy bransoletki, a potem będziemy grać.
3: Czy jesteście pierwszy raz na tych zajęciach, czy przychodziłyście już?
7: Ja przychodziłam.
8: Nie jestem pierwszy raz.
9: Ja przychodziłam z bratem.
10: Ja jestem pierwszy raz.
3: A powiedzcie, lubicie spędzać tutaj czas?
11: Tak, fajnie jest.

0: Tak.
1: Biblioteka zaprasza wszystkich, którzy chcą ciekawie wykorzystać ostatnie dni wakacji. W harmonogramie wciąż są kolejne zajęcia i atrakcje dla najmłodszych. Praca strażaków nie kończy się na wyjazdach do akcji ratowniczych. Latem to także czas intensywnych działań informacyjnych. Strażacy pojawiają się na lokalnych imprezach i piknikach, gdzie przypominają, jak bezpiecznie spędzać wakacje.
2: Okres letni w pełni, w zasadzie już jest końcówka.

0: wszystkich naszych mieszkańców, dlatego też, dlatego oprócz tego, że wyjeżdżamy do zdarzeń, interwencji, które są na terenie miasta i powiatu włoszczowskiego, to także prowadzimy szeroko zakrojoną prewencję, w której to staramy się uczyć mieszkańców bezpiecznych zachowań. Teraz różnego rodzaju pikniki związane z OCIOL, czyli obroną cywilną i ochroną ludności, w których to czynny bierzemy udział. Mamy też bardzo bogaty sprzęt, wyposażenie, które pokazuje, jak bezpiecznie się zachować w różnego rodzaju sytuacjach. Na tego rodzaju pikniki bardzo serdecznie zapraszamy. Te informacje są na stronie Komendy Wojewódzkiej, czy też w lokalnych mediach. Za Państwa pośrednictwem jest to nam bardzo miło, że możemy też informować mieszkańców.
1: Służby angażują się w działania na rzecz naszego bezpieczeństwa, także wtedy, gdy wyjeżdżamy i odpoczywamy na świeżym powietrzu. To między innymi okazja, by porozmawiać z mieszkańcami o zagrożeniach, które mogą pojawić się podczas letniego wypoczynku.
0: Obozy harcerskie, które były na terenie naszego powiatu, też były zabezpieczone przez Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną. Cieszymy się, że wszystkie służby w to się zaangażowały, włącznie z gminami, gdzie czuwaliśmy bezpieczeństwem naszych malów, a tam harcerze dzieci wypoczywały w wieku już od 6 lat. Także to naprawdę wymagało dużego wysiłku, żeby w jakiś sposób to wszystko bezpiecznie przeprowadzić przez ten wypoczynek. Cóż, bardzo, bardzo też chciałem tutaj pochwalić współpracę między służbami tutaj miejskimi, policją, pogotowiem ratunkowym, WOPR-em, gdzie wspólnie prowadzimy działania ratownicze, ale też i prewencyjne. Z WOPR-em i z policją mamy bezpieczny akwen, w którym to bierzemy wspólnie udział, patrolujemy nasze lokalne wody, gdzie ewentualnie w jakichś sytuacjach zagrożenia staramy się zwracać uwagę, upominać i też uczyć bezpiecznych zachowań.
1: O nasze bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku wspólnie dbają strażacy, policjanci i ratownicy WOPR-u, którzy nie tylko reagują na zagrożenia, ale także edukują i przypominają, jak bezpiecznie spędzać letni czas.
2: 42 mieszkania i 645 wniosków. Lokale w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej cieszą się rekordowym zainteresowaniem. Ratusz przyjmował dokumenty od 21 do 31 lipca. Z powodu dużego zainteresowania Urząd Miasta musiał zmienić terminy weryfikacji wniosków.
3: W związku z rekordową ilością wniosków, która wpłynęła w związku z staraniem się o miejsce na mieszkanie przy ulicy Celulozowej 19, musieliśmy przedłużyć terminy rozpatrywania tych wniosków. Projekt listy będzie opublikowany do 25 września, potem 7 dni będzie na ewentualne odwołania i do 16 października opublikujemy ostateczną listę zakwalifikowanych kandydatów. Tutaj mamy do czynienia z ostatnim blokiem, czyli już 7 blokiem przy ulicy Celulozowej. Tutaj było 42 mieszkania, 20 mieszkań jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, 2 mieszkania dla seniorów, czyli osób powyżej 60 roku życia. I tutaj wszystkie wnioski rozpatruje Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Ta komisja jest powołana przez prezydenta, natomiast członkami tej komisji są niezależne osoby pochodzące z różnych środowisk, które mają swoje doświadczenie właśnie związane z tematem lokalowym, mieszkaniowym. Są to zasłużone osoby wywodzące się z różnych środowisk pod kątem zarówno zawodowym, jak i związanymi z taką codziennością, z życiem społecznym.
2: Pierwotnie projekt listy wnioskodawców miał zostać przygotowany i podany do publicznej wiadomości do 17 sierpnia, natomiast lista ostateczna 15 września. Liczba wniosków była zwiększona między innymi dlatego, że zmieniono sposób kwalifikacji osób mogących ubiegać się o mieszkanie.
3: Ta rekordowa liczba 645 wniosków wynika również z tego, że podczas tego naboru mieliśmy do czynienia z takim nowum, jeżeli chodzi o nabór wniosków mieszkaniowych. Mianowicie tutaj mogły również składać wnioski osoby, które mieszkają w miejskim obszarze funkcjonalnym, ale deklarują, że ich centrum życiowe jest we Włocławku. Dlatego tutaj ta zmiana, stąd też właśnie ta rekordowa liczba tych wniosków. wniosków. Tak jak wspomniałem, skończyliśmy nabór na ostatni blok przy ulicy Celulozowej. Wcześniej mieliśmy do czynienia z ulicą Brzeską 15, z Maślaną 4/6, ale tak naprawdę już w najbliższym czasie kolejne lokalizacje, ponieważ tutaj możemy wspomnieć m.in. o Królewieckiej 12,

0: czy chociażby o planowanym osiedlu przy ulicy Cienistej.
1: Lokale oddawane są w standardzie pod klucz, a więc mają wykończone podłogi, zamontowane drzwi wewnętrzne, biały montaż oraz kuchnię z kuchenką indukcyjną. Mieszkania mają również balkony oraz komórki lokatorskie. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejny seans realizowany dzięki wsparciu Fundacji Orlen. Tym razem film Zhakować hejt. My Wingren to uznana i wielokrotnie nagradzana szwedzka dziennikarka, nazywana przez media prawdziwą dziewczyną z tatuażem.
2: 25 sierpnia we wtorek mamy kolejną odsłonę naszego projektu Filmowe podróże z Orlenem. O godzinie 18 zapraszam do Teatru Impresaryjnego na film Zhakować hejt szwedzkiej dziennikarki Mi Wingren, która nazywana jest prawdziwą dziewczyną z tatuażem. Film pokazuje całą przestrzeń hejtu od strony tych, którzy temu hejtowi stworzyli warunki, czyli od strony mediów społecznościowych, Facebooka i innych platform społecznościowych, a uświadamia nam ten film, w jaki sposób na naszych oczach ta epidemia nienawiści się rozwija i jak jesteśmy bezbronni, jak nie posiadamy narzędzi do tego, żeby temu przeciwdziałać.
1: Zhakować hejt odsłania to, co inni chcieliby, aby pozostało w ukryciu. Seans odbędzie się 25 sierpnia w Teatrze Impresaryjnym we Wrocławku. Filmowe podróże z Orlenem finansowane są z grantu Fundacja Orlen w ramach programu Energia Sąsiedztwa. Oceniam repertuarze filmowych podróży w studiu telewizji Kujawy. W tych odcinku na terenie Muzeum Warzelni Soli i Lecznictwa Uzdrowiskowego odbyło się Święto Soli. Wydarzenie przyciągnęło tłumy ludzi. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, takich jak ważenie soli, pokazy rzemieślnicze czy bezpłatne zwiedzanie muzeum.
3: Impreza już po raz kolejny w tych odcinku, w tym miejscu szczególnym, w miejscu, w którym sól i warzelnictwo ma szczególne znaczenie. Fajnie robi to Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka wspólnie z Uzdrowiskiem Ciechocinek i Gminą Miejską Ciechocinek. Wydarzenie, które pokazuje kulturę naszego regionu, ale specyfikę Ciechocinka, gdzie można zobaczyć, jak się sól kiedyś ważyło. Tym bardziej, że teraz mamy te przepiękne jubileusze, 190 lat uzdrowiska i 110 lat praw miejskich.
1: Ciechocińska Fabryka Soli działa od 1832 roku. Prace budowlane i przygotowania ruszyły już w 1824 roku z inicjatywy między innymi Konstantego Wolickiego i Stanisława Staszica, jednak zniszczenia wojenne opóźniły uruchomienie zakładu.
4: Do chwili obecnej nie zmieniliśmy praktycznie nic, jeżeli chodzi o technologię jej wytwarzania. Oczywiście skala produkcji uległa zmianie, bo w tej chwili rzeczywiście nie ma aż takiej dużej potrzeby, żeby kupować produkt wyjątkowy, zwłaszcza że na rynku znajduje się bardzo dużo soli z różnych stron świata, o różnych właściwościach, pomimo tego, że uważam, że nasza sól jest wyjątkowa i najlepsza na świecie. Mogę to śmiało powiedzieć, bo jestem od pokoleń Ciechocinianką, a oprócz tego mój dziadek pracował tu na początku oczywiście XX wieku jako kowal właśnie w ciechocińskiej fabryce soli.
1: Największym zainteresowaniem cieszyło się oczywiście miejsce, w którym waży się sól. Na imprezie można było zobaczyć, jak w tradycyjny sposób wytwarza się ciechocińską sól oraz szlam.
5: Naszym źródłem takim solankowym jest grzybek solankowy w Ciechocinku, który zapewne wszyscy na pewno i w Polsce znają, bo myślę, że to jest bardzo sławny grzybek. Jest on po to, aby produkować właśnie solankę na potrzeby tutaj warzelni soli. No dzisiaj on pięknie wygląda, kwiatuszek o niego, ale głównym jego celem jest produkcja solanki w Ciechocinku, tej zagęszczonej solanki. Tam na głębokości około 405 metrów mamy źródło. Pompą popujemy na górę tego grzybka solankowego. Następnie z grzybka solankowego solanka jest przekazywana na tężnie solankowe, na najwyższą właśnie, na szczyt tężni solankowy, gdzie po ścianie tarniny jest spuszczana w dół celem zagęszczenia, celem produkcji solanki. Przy okazji jest to inhalatorium, ale głównym pomysłem, głównym zamysłem jest produkcja właśnie solanki tej zagęszczonej.

0: tężnia numer jeden zagęszcza nam solankę do 11%. No i następnie tą zagęszczoną solankę 11% my przekazujemy dalej na tężnię numer dwa, gdzie po kilkakrotnym przepuszczeniu po ścianie tarniny ona jest zagęszczana dalej do 22%. I już taką też zagęszczoną 22% solankę przekazujemy dalej na następną tężnię solankową numer dwa. Tężnia numer dwa, ona już jest tym, można powiedzieć, tą tężnią, która produkuje już tą taką do produkcji solankę, czyli o zagęszczeniu 30%. Tam też trzeba kilkakrotnie ją przepuścić, żeby doprowadzić do 30%.
1: Następnie solanka pompowana jest do warzelni, do drewnianych zbiorników. Zbiorniki mieszczą 90 metrów sześciennych solanki.
0: Teraz może coś powiem na temat tutaj już produkcji. Po przekazaniu solanki tutaj już na teren warzelni soli, tak jak tutaj Państwo widzicie, mamy takie potężne, duże zbiorniki, które mieszczą około 90 metrów sześciennych solanki i nazywamy ten pierwszy pojemnik nazywamy podgrzewaczem. Dlatego podgrzewaczem, że wtedy już konstruktor czy projektant myślał o tym, żeby wykorzystywać gorące gazy, które powstają podczas gotowania, podczas ważenia tej naszej solanki, tej głównej panwi warzennej. Gdybyśmy je odprowadzali bezpośrednio do komina, byśmy to po prostu stracili. Wtedy już myślano, żeby to ciepło wykorzystać i dlatego pod spodem jest labirynt kanałów takich dymnych, którymi krąży to gorące powietrze i podgrzewa nam, tak można powiedzieć, za darmo nawet do 45 stopni solankę. Już taką podgrzaną solankę 45% przekazujemy dalej już bezpośrednio do panwi warzennej celem ważenia naszej soli i naszego szlamu ciłocińskiego. I tutaj już w ilości 44 metrów sześciennych solanki napuszczamy i musimy to przez 72 godziny gotować. Czyli ważyć, gotować, gotowanie, ważenie, dlatego ważenia soli.
1: Solanka po zagotowaniu krystalizuje się na powierzchni zbiornika, a następnie opada na dno. Pracownicy co 2 godziny zgarniają urobek do brzegu, a następnie za pomocą łopat kładą sól na rejsy, czyli górną część zbiornika.
0: Wszystko, tak jak wcześniej wspominałem, jest przekazane z ust do ust przez starszych pracowników i tutaj nic nie jest zmienione. Tak jak wymyślono produkcję, tak do tej pory my to robimy i staramy się nie zmieniać, tak żeby właśnie było komu to pokazać, żeby to przetrwało, że coś takiego jeszcze w Ciechocinku istnieje, że taka piękna warzelnia jak nasza jeszcze jest. Nawet, proszę Państwa, czujecie zapach soli, jak to pięknie pachnie nawet. Ja to zawsze mówię, że pachnie tutaj 200 lat historii. Po zakończeniu cyklu produkcyjnego, po 72 godzinach, trzeba to wszystko spuścić, umyć, wyczyścić, a urobek, tutaj mamy podwieszaną kolejkę warzelną też za pomocą łopaty i wózka i za pomocą mięśni ludzkich, trzeba załadować i wywieźć na magazyn. Czyli już produkt jest gotowy i w magazynie już wtedy jest przerabiany, tak jak sobie klient życzy. Ja bym polecał, żeby był sprzedawany i kupowany w postaci naturalnej, bo nasza sól ciechocińska jest solą znakomitą i nie ma czegoś podobnego na świecie. Głównym naszym produktem to jest ciechocińska sól spożywcza i ciechociński szlam. Produkujemy też ciechociński łuk kąpielowy. Łuk kąpielowy, mogę wyjaśnić, jest to ciecz, która zostaje po produkcji, czyli około nam zostaje około 5 metrów sześciennych solanki, czyli tego ługu już wygotowanego. Z tego nie da się wytrącić dalej soli, ale jest za to bogaty w pierwiastki jak wapń, magnez, żelazo.
1: W warzelni pracuje 9 osób na 3 zmiany. W ciągu jednej zmiany wydobywa się około 3 ton soli. W warzelni znajduje się również wielki magazyn do przechowywania uzyskanej soli.
0: Znajdujemy się w magazynie soli w Ciechocinku. Przy warzelni soli znajduje się magazyn, w którym już tą wyprodukowaną naszą surówkę przewozimy tutaj. Za pomocą, tak jak Państwo tutaj możecie zaobserwować, pomocą takich wózków, po prostu trzeba je załadować, oczywiście wszystko ręcznie. Tak jak wcześniej to wspominałem, wszystko robimy tutaj ręcznie. Za pomocą mięśni ludzkich przypchnąć ten wózek. Mamy też taką bardzo starą wagę, na której ważymy. Zważyć, przepchnąć dalej na poszczególny rejs. Jeżeli jest klasyfikowane jako sól, to na rejs, który jest przeznaczony dla soli, a jeżeli jako szlam, na rejs, który jest przeznaczony dla szlamu.
2: Sam proces pakowania, panowie też wykonujecie to wszystko ręcznie, czy jest to proces już maszynowy?
0: To znaczy od początku do końca wszystko ręcznie, no jedynie zgrzewanie.

0: Zgrzewanie czy drukowanie odbywa się za pomocą zgrzewarki czy drukarki. Poza tym składanie kartoników, zgrzewanie wszystkich grzewów, musi pracownik jednak to zrobić ręcznie. Tak samo nasypanie każdego woreczka też odbywa się ręcznie.
1: Święto soli było świetną okazją, aby poznać historię Ciechocinka, odkryć lokalne tradycje i przekonać się, jak ważną rolę sól od pokoleń odgrywa w rozwoju oraz uzdrowiskowej tożsamości miasta. Już w ten weekend we Włocławku pojawią się Wikingowie. Spokojnie, miasto nie jest zagrożone. Podobna impreza odbyła się w zeszłym roku i okazała się sukcesem. Osada Wikingów Włocław Bork podobnie pojawi się w Parku Sienkiewicza.
2: Wlaclav Bork po raz drugi w tym przepięknym miejscu, w historycznym miejscu, bo w Parku Sienkiewicza, jednym z najstarszych parków miejskich w naszym kraju. Myślę, że wydarzenie istotne, ważne też, a może przede wszystkim, bo zainspirowane znaleziskiem nie tak daleko, bo przecież w nurcie rzeki Wisły odnaleziony został autentyczny miecz Wikinga z X wieku i stąd ta inspiracja. W zeszłym roku świetne wydarzenie, trochę pogoda je pokrzyżowała, ale mimo deszczowej pogody i tak bardzo dużo osób uczestniczyło w wydarzeniu, którym możemy dowiedzieć się trochę więcej o naszej historii, ale też przede wszystkim o historii właśnie tej skandynawskiej związanej z Wikingami.
1: W osadzie pojawią się kramy z różnymi wyrobami, m.in. biżuterią i ozdobami Wikingów, wyrobami z bursztynu, wyrobami kowalskimi, w tym mieczami i nożami, a także rękodziełem szklanym. Będą również wróżby Wolwy, wierzba i wróżenie z run. Swój udział zapowiedziały drużyna Grodu Trzygłowa i mazowiecka drużyna Wojów Weles. W ramach imprezy zapraszamy także na prelekcje i koncerty.
3: Będziecie mogli Państwo zobaczyć różne formy bitew, bitwy w szykach, bitwy 1-1, pojedynki, bitwy o most, a także może i nawet jedna niespodzianka, jedna forma bitwy, o której na razie nie będę wspominał, to zapraszam do przyjścia i zobaczenia na własne oczy w naszej osadzie. Oprócz bitew oczywiście masa warsztatów, między innymi warsztaty bursztynnicze, warsztaty skręcania lin, czyli warsztaty powrożnicze, warsztaty kowalskie, gdzie będzie można zobaczyć proces od początku do końca powstawania choćby mieczy czy noży. Będzie też masa kramów, czyli takich mini sklepików, w których każdy z Państwa będzie mógł nabyć jakieś pamiątki z naszej osady. Między innymi będzie kram z prawdziwymi replikami archeologicznymi, znalezisk prawdziwej biżuterii z epoki Wikingów, także faktycznie to, co nosili Wikingowie. Będzie też można nabyć troszeczkę literatury, dlatego że na festiwalu pojawi się wydawnictwo Triglaw, które wydaje książki popularne i naukowe odnośnie tematyki Słowian i Wikingów. Naprawdę moc atrakcji. Będzie można także wziąć udział w innych warsztatach i pokazach, do których zapraszam Państwa zapoznanie się na stronę Urzędu Miasta. Także naprawdę zapraszamy do naszej osady.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia.

0: Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś gościem moim i Państwa jest Izabela Trojanowska, DKF Ósemka, dyskusyjny klub Ósemka we Włocławku. Dzień dobry, witam Cię serdecznie, Izabela.
1: Dzień dobry, Renato. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie.
0: Iza, DKF Ósemka, taką swoją działalność, do której się już przyzwyczaili włocławianie i nie tylko, bo na te seanse filmowe DKF-u przyjeżdżali ludzie spoza miasta, zawiesza na chwilę, na 8 miesięcy dokładnie, ale ma z kolei propozycję zupełnie inną i zdecydowanie bardziej obfitą w te seanse filmowe, bo rozpoczyna się projekt Filmowe Podróże z Orlenem i w ramach tego projektu, no właśnie, ile filmów i w jakim czasie będziemy mogli obejrzeć?
1: Zaplanowaliśmy aż 17 filmów. Zaczęliśmy, tak jak powiedziałaś, w sierpniu, wczoraj dokładnie, 18 sierpnia, a skończymy z końcem marca przyszłego roku. Bardzo gorąco Państwa zapraszam, to będzie bardzo atrakcyjny program.
0: No właśnie, ta podróż podzielona jest na etapy, etapy wyznaczone miesiącami, bo tak,
1: tak.
0: pewnie było
1: Tak.
0: prościej to usystematyzować. Miesiąc sierpień to miesiąc pod hasłem Myślą przewodnią jaką?
1: Tak, ten miesiąc to jest zatytułowany W cyfrowym labiryncie, a takim hasłem do tego filmu jest Zmień perspektywę, odłącz się od sieci, by połączyć się z ludźmi. I film, który Państwo zobaczą teraz 25, to jest Schakować hejt, więc jest to typowo o zjawisku, z którym mamy do czynienia w przestrzeni medialnej.
0: Film, który nie jest takim filmem wykopanym spod ziemi, ale nagrodzony, uznany i bardzo wartościowy. Powiesz nam coś więcej o tym pierwszym seansie? Drugim właściwie.
1: Tak, to jest film, który na festiwalu w Tribeca został nagrodzony jako najlepszy film. A film to jest o ambitnym takim śledztwie, jakie prowadzi Mai Wingren, dotyczącą mechanizmów i tego, jak ten hejt jest, że tak powiem, prawie że systemowo wprowadzany do internetu. O Mai Wingren mówi się, że jest to odpowiednik szwedzkiej dziewczyny z tatuażem, bo poświęciła temu filmowi, temu zjawisku bardzo dużo czasu, a co jej się udało dowiedzieć, to Państwo się przekonają, przychodząc do nas na film.
0: No właśnie, gdzie się odbędzie seans?
1: Filmowa podróż z Orlenem będzie zawsze w Teatrze Impresaryjnym. Zawsze w Teatrze Impresaryjnym i o godzinie 18:00. I co warte, dzięki temu, że
0: we
1: jest...
0: wtorki.
1: We wtorki, tak, zawsze we wtorki. Co warto podkreślić, są to seanse bezpłatne, otwarte dla wszystkich, a otwarte są dzięki temu, że uzyskaliśmy grant z Fundacji Orlen w ramach konkursu Energia Sąsiedztwa.
0: Iza, ale Teatr Impresaryjny ma określone gabaryty i swoją pojemność. Nie boisz się trochę, że zabraknie miejsc dla chętnych do... Bo DKF Ósemka te w swojej działalności rozpoczynał, tych osób przychodziło niewiele, później ta sala się coraz bardziej wypełniała i były takie seanse, że ludzie stali nawet
1: były
0: i
1: takie
0: oglądali.
1: seanse, ale trochę się czasy zmieniły i dzisiaj dzięki temu albo przez to, że mamy do czynienia z bardzo dużą ilością różnych platform, gdzie można

0: sobie obejrzeć domowo i ludzie są coraz bardziej zabiegani, mamy tego świadomość. I ludzie czasami nie mają siły po prostu wyjść z domu, to te nasze seanse DKF-owe w Multikinie już nie są tak oblegane. Tam spotykamy się na takiej sali 100-osobowej, a w teatrze wczoraj na naszym seansie było około 70 osób. Wyświetlamy na sali kameralnej, ale jesteśmy przygotowani. Jeśli Państwo będą liczniej do nas przychodzili, to wtedy przejdziemy na salę widowiskową.
1: Czyli nie ma się co
0: Nie
1: bać,
0: ma się co
1: można
0: obawiać.
1: przyjść, miejsce zawsze, zawsze się znajdzie. Powiedzieliśmy, że ten miesiąc sierpień to jest miesiąc, który mówi o tym, co dzieje się w tej przestrzeni, mediach społecznościowych, czyli w internecie, i tego będą dotyczyły również rozmowy, bo DKF 8 to już w nazwie zawiera dyskusyjny klub. Nie jest tak, że tam się przychodzi, ogląda seans, bo później się o nim rozmawia. Nawet jeśli nie w całej pełnej grupie, to widać ewidentnie grupki osób, które przyszły, dyskutują. Te filmy zmuszają do jakby uruchomienia myślenia, nie chciałabym powiedzieć i nikogo przez to urazić, ale jakiejś wyobraźni, do pochylenia się nad problemem, którego dotykają.
0: Tak, znaczy tak jest cel, żeby nie skupić się na jakimś konkretnym temacie. My wybraliśmy 17 tematów. Oczywiście, skoro taki wybór nastąpił, to znaczy, że w jakiś sposób te tematy są dzisiaj ważne i nie dotyczą tylko jednej osoby, mnie czy ciebie, ale grupy osób. I pokazując film, niejako przywołujemy, że ta myśl, niech ona wybrzmi. Pokazujemy też inny punkt widzenia, bo film dokumentalny. To jest inny punkt widzenia osoby, która, mówiąc tak dokładnie, no, nie znamy reżysera, i nagle okazuje się, że widzimy obraz, który jest porywający, który jest prawdziwy, emocjonalny, gdzie się chce płakać, gdzie chce się śmiać, albo okrutna złość nas ogarnia. To jest siła oczywiście obrazu. I siła mistrzów to jest wielkość, bo też jeszcze warto powiedzieć, że nasze filmy to są wszystkie, są bardzo starannie wyselekcjonowane i to są filmy pokazywane na wielu festiwalach. Na pewno na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, który jest naszym partnerem w tym projekcie, ale też na Sundance w Tribece i oczywiście w Berlinie, więc to są filmy, które są uniwersalne, są światowe i pokazują problem nie tylko nasz tutaj, ale okazuje się, że nasze problemy mają również odniesienie w tej skali globalnej.
1: To jest miesiąc sierpień pod hasłem internet, najogólniej mówiąc, ale mamy wrzesień i zupełnie inną myśl przewodnią. I tutaj też specjalnie do tego dobrana
0: Tak.
1: propozycja filmowa.
0: Tak, znaczy miesiąc wrzesień to są lekcje niewolności, a takim hasłem jest: każde trudne spotkanie z drugim człowiekiem to lekcja o nas samych. Filmem, na który myślę, że będzie duże zainteresowanie, to jest pan Nikt kontra Putin. To taki najmocniejszy element niejako wiążący nas z polityką. Ale bardzo gorąco polecam ten film, bo on jest realizowany ukrytą kamerą gdzieś na Uralu, w małej miejscowości. Pokazuje, jak system od najmłodszych lat, jak w Rosji od najmłodszych lat, dzieci są indoktrynowane, dzieci są militaryzowane wręcz. To jest taki głos o tym, jak powinna wyglądać edukacja.
1: I październik. Przejdźmy przez te 8 miesięcy, bo to jest ważne. Te hasła przewodnie są, tak jak powiedziałaś, bardzo ważne. One też zdeterminowały dobór filmów.
0: W październiku mamy Doliny Nostalgii. I hasłem jest: melancholia nie musi ranić, może stać się siłą do szukania prawdy. Jeśli chodzi o film, to już muszę sięgnąć do kartki, niestety. To jest dwa filmy mamy bez końca. Bardzo film pokazywany, nagrodzony na tegorocznym festiwalu Millennium Docs Against Gravity. To jest opowieść o ojcu, który

0: którego syn zaginął i który systematycznie przeczesuje samodzielnie Wisłę. A drugi film, Broken English, to o Marianne Faithfull. To jest bardzo piękna opowieść o wielkiej aktorce, która przeżyła niejedno w życiu. W związku z tym bardzo bogate wydarzenia i taką refleksję o życiu. Dalej?
1: Dalej, dalej, dalej. Dalej. Listopad.
0: Listopad, etap czwarty. Zew dzikich odstępów z hasłem Zatrzymaj się i posłuchaj. Świat mówi do nas bez użycia słów. Bardzo piękny etap z filmami.
1: O lesie między innymi.
0: O lesie, tak. Pieśni lasu i sny o słoniach. W grudniu mamy przystanek Czułość. Zatrzymaj czas dla najbliższych. To jedyny prezent, który naprawdę się liczy. I tu dwa filmy. Film Najstarsza osoba na świecie. Słodko-gorzki, niespieszny, pełen życiowej mądrości. Portret starości, samotności i nieuchronnego upływu czasu. A drugi tajemniczy prezent, czyli ciepły detektywistyczny dokument przedstawiany w reżyserii autorki Naturalnej dzikości serca. Czyli opowieść o prezencie, który rodzina dostaje od kilkunastu lat i próbie odnalezienia nadawcy tego prezentu.
1: Nie zdradzimy, czy się udało.
0: Słucham?
1: Nie zdradzimy, czy się udało odnaleźć nadawcę.
0: Nie zdradzimy. To trzeba
1: Zapraszamy,
0: zobaczyć, proszę
1: tak,
0: Państwa,
1: w grudniu.
0: Przyjść do nas na film. Tak. Teraz w styczniu na szlakach wolności pojawimy się na szlakach wolności i wolność nie jest dana raz na zawsze. To droga, którą trzeba sobie wywalczyć. Taki poważny miesiąc i dwa filmy istotne, bo Lis i Różowy Księżyc to jest film, który wygrał nagrodę Amnesty International na tegorocznym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. I to jest dokument kręcony przez 5 lat za pomocą smartfona przez 16-letnią Afgankę. I w zasadzie więcej, wszystko dalej będzie w filmie. A drugi film Pomiędzy woskiem a złotem. I to jest film, który był pokazywany w Berlinie, na festiwalu berlińskim. A reżyserka oddaje głos współczesnym Etiopczykom, dekonstruując zachodni paternalizm słynnego reportażu Ryszarda Kapuścińskiego. Więc to film jest po to, żebyśmy tutaj poznali Etiopię nie tylko pamiętając o tym, co napisał Kapuściński, ale trochę bardziej współczesną. Dalej w lutym.
1: W lutym, mamy
0: w lutym mamy W oceanie słów. I tu w zasadzie mamy dwa piękne filmy. Jeden to jest świetny, to jest Umberto Eco i Biblioteka Świata. Jak sam tytuł mówi, opowieść o ogromnych zbiorach, liczących sobie około 30 tysięcy książek. Ogromnych zbiorach Umberto Eco, bibliotece, która dzisiaj, można powiedzieć, jest jedną z największych bibliotek, a jest prywatną, chociaż jest odziedziczona. A drugi film Bibliotekarki, czyli opowieść o bibliotekach w Stanach Zjednoczonych i o tym, jak polityka do tych bibliotek wchodzi i jak panie pracujące w bibliotece, jak bibliotekarki bronią literatury, bronią książek.
1: Tak. I miesiąc, a jeszcze hasło do tego.
0: Tak. Książki to mapy pamięci. Otwórz je, aby odkryć nieskończone światy. I końcówka.
1: Tak.
0: Marzec.
1: W marcu zakończenie projektu.
0: Tak, tak. Końcówka projektu. W marcu będą wyjątkowo trzy filmy. Ten 17 tutaj się jeszcze zmieści. Tytuł jest Horyzonty Prawdy, Wielki Finał, Odkryj Prawdę Ukrytą za Ekranem i Weź Odpowiedzialność za Nasz Wspólny Dom. I zobaczymy film Co za fantastyczna maszczyna, czyli nagrodzony na festiwalu w Sundance i w Berlinie, kolaż historyczny pokazujący od czasu narodzin filmu, kina. Bardzo taki film, który pokazuje duży, duży, duży fragment życia człowieka.

0: Ujmując też oczywiście czasy współczesne, czyli te miliardy kamer i zdjęcia, które się pojawiają na Facebooku, TikToku, to też jest świat filmu, kina. Tak. Drugi film, Orwell 2 plus 2 równa się 5, to przejmująca analiza spuścizny George'a Orwella w dobie postprawdy. I na koniec film, który podsumowuje i właściwie w naszym interpretacji, w naszym uznaniu jest jednym z najważniejszych tematów, który obecnie, nad którym powinniśmy się obecnie pochylić, to jest to, co się dzieje z naszą planetą i pokażemy film Niedźwiedzica. Niedźwiedzica, to kilka lat kręcony film opowiadający o skutkach ocieplenia niestety naszego klimatu. To historia polarnej niedźwiedzicy Frost i jej młodych, którzy muszą się w tym nowej rzeczywistości odnaleźć.
1: Powiedziałaś, że w trakcie tych seansów, na pewno na jednym, o którym wspomniałaś, będą specjalnie zaproszeni goście. Czy to jest jedyny seans, na którym pojawi się gość specjalny, czy przygotowujecie więcej takich niespodzianek?
0: Tak, znaczy ja powiedziałam o Agnieszce, dlatego że to jest taki film właściwie, który wydaje mi się, bardzo jest nam potrzebny i korzystamy z lasu, mamy dużo lasów dookoła i czasami idziemy do tego lasu, idziemy na grzyby, idziemy na spacer i Agnieszka pokaże nam, jak korzystać bardziej z lasu, jak wyciągnąć z tego tą dobrą energię z lasu. Natomiast będzie więcej gości oczywiście. Postaramy się jak najbardziej zapełnić ten program gośćmi i tak, żeby niejako spuentować film, żeby z tego filmu została również taka refleksja słowna.
1: Czyli tak jak wskazuje nazwa DKF,
0: tak, będziemy
1: dyskusyjny,
0: się
1: będzie
0: tak.
1: Dyskusja, będzie mnóstwo emocji, bo zwykle po tych DKM-owskich seansach filmowych no nie wychodzi się zupełnie obojętnym, wychodzi się na pewno z refleksją, na chwilę się zatrzymuje, to widać jak ci, którzy przybywają na seanse, no wychodzą czasami w milczeniu, czasami, tak jak powiedziałaś, roześmiani, a czasami ze łzami w oczach.
0: Tak, znaczy, no, tak powinno być w DKF-ie. To nie są filmy oczywiście takie, o których się szybko zapomina. One muszą coś zostawić. Nie wszystkim, znaczy to jest tak, żeby tak było, jak mówisz, żeby coś zostawić, to musi być reakcja, musi być relacja pomiędzy widzem a obrazem. Wszyscy jesteśmy różni. Każdy ma swoje w głowie, każdy ma swoją jakąś naturę czy swoje oczekiwania. W związku z tym oczywiście, że nie jest tak, że wszyscy odbieramy jednakowo. Ta dyskusja, o której mówisz, to jest próba zobaczenia tego samego filmu w drugim człowieku i być może dostrzeżenia po filmie czegoś, co nam umknęło. A filmy są takie, żeby właśnie trochę złamać głowę. Bardzo ładna nazwa Against Gravity to jest oderwij się. Oderwij się od tego, kim jesteś, co robisz, jak jesteś zmęczony. Na chwilę się wyłącz z tego świata. Obejrzyj film i zobacz, co mówią inni, co myślą inni.
1: No ale te filmy właśnie nie pozwalają tak do końca się wyłączyć. One pokazują taką bardzo nagą prawdę o świecie. To nie jest tak. Czasami my nawet, wiedząc o skali zjawiska, jak chociażby o hejcie, no bo przecież kto nie słyszał o hejcie, do końca nie zdajemy sobie sprawy, jak to działa, dzięki takim seansom, które jakby rozbierają
0: na części.
1: Na części pierwsze, my sobie jeszcze bardziej uświadamiamy pewne rzeczy.
0: Tak, no ale na moment, kiedy wchodzimy do kina i oglądamy film, to niejako odsuwamy wszystkie inne problemy.
1: Skupiamy.
0: Prawda? I o to chodzi, że wyłączamy się ze swojego życia, skupiamy się na problemie. Tam jest burza mózgu, wszystko płynie mocno, czasami właśnie z takim drżeniem serca i

0: bólem brzucha. I potem jest ten moment, żeby to, co zobaczyliśmy, musi się wgryźć w nas. Musi się zaadaptować do tego naszego, do naszego
1: tego, co
0: natury.
1: mieliśmy w świadomości
0: Do
1: też.
0: Tej, no, tak, do tej świadomości. Ale istotą oglądania filmu jest oderwać się, wyjść z domu, wejść do kina. To jest różnica między oglądaniem w kinie i oglądaniem w domu. W kinie czarny ekran, nie ma telefonów, nie ma potrzeby
1: przerwy na herbatkę.
0: Tak, przerwy, tak. Nie ma podgrzania zupy czy tam czegoś innego. Po prostu jest cały długość filmu, cały ten czas poświęcony tylko ja i film.
1: To teraz jeszcze przypomnijmy dokładnie, bo wszystkie seanse są wyświetlane bezpłatnie. Każdy może przyjść i zobaczyć. Oczywiście nie mówimy, że każdy seans po kolei, ale może jakiś
0: Tak.
1: miesiąc szczególnie jest Państwu bliski albo jesteście ciekawi właśnie tego miesiąca i tego hasła przewodniego i co tam może się wydarzyć i jak to widzą inni. Gdzie będą się odbywały te seanse, o której? To jest ważna informacja. Bo to jest cyklicznie
0: Tak,
1: w miesiącu, zawsze o tej samej porze, w tym samym miejscu.
0: Wszystkie seanse będą się odbywały w naszym Teatrze Impresaryjnym imienia Włodzimierza Gniazdowskiego przy ulicy Wojska Polskiego 13. Zawsze, jak już ten termin, zawsze jest to wtorek i zawsze jest to godzina 18. I zawsze są to seanse bezpłatne.
1: Po dwa seanse w miesiącu marcu
0: Tak,
1: na podsumowanie, jeszcze jeden 17 seans, taki spinający. Tak jak powiedziałaś, najważniejszy wydawać by się mogło z punktu widzenia tego, co się wokół nas dzieje. Proszę Państwa, serdecznie zapraszamy, warto. To
0: bardzo.
1: ambitne kino, ale przecież my jesteśmy ambitni i myślący, a czasami takie pobudzenie, ta iskra, ten instynkt może spowodować, że będzie nam się na przykład żyło lepiej, że inaczej spostrzeżemy różne rzeczy. Po tej podróży filmowej z Orlenem, DKF wraca do swoich seansów, tych, które odbywają się w multikinie,
0: Tak.
1: rozumiem, czyli już w kwietniu.
0: Tak, ja tylko chcę powiedzieć, że potraktujmy to jak podróż. Tak jak wyjeżdżamy wypocząć, wyjeżdżamy czasami do pracy, tak wyjedźmy tym razem w światy, które może trochę znamy, ale nie do końca, albo bardzo dobrze znamy, ale zobaczmy, co myślą o tym inni. Zobaczmy świat z perspektywy dokumentalistów, z perspektywy ludzi, którzy uważają, a mało tego, to ludzi, którzy zostali docenieni też na wielkich festiwalach filmowych i pokazują nam swój punkt widzenia. Więc wejdźmy w dialog.
1: Dziękuję bardzo. Izabela Trojanowska, dyskusyjny
0: Dziękuję
1: klub
0: bardzo.
1: filmowy Ósemka, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci jeszcze raz, Iza.
0: Pięknie, dziękuję, bardzo pięknie, dziękuję i zapraszam bardzo.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także

Diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Wlacław Bork, po raz drugi w tym przepięknym miejscu, w historycznym miejscu, bo w Parku Sienkiewicza, jednym z najstarszych parków miejskich w naszym kraju. Myślę, że wydarzenie istotne, ważne też, a może przede wszystkim, bo zainspirowane znaleziskiem nie tak daleko, bo przecież w nurcie rzeki Wisły odnaleziony został autentyczny miecz wikinga z X wieku i stąd ta inspiracja. W zeszłym roku świetne wydarzenie, trochę pogoda je pokrzyżowała, ale mimo deszczowej pogody i tak bardzo dużo osób uczestniczyło w wydarzeniu, którym możemy dowiedzieć się trochę więcej o naszej historii, ale też przede wszystkim o historii właśnie tej skandynawskiej związanej z wikingami. I to jest taka historia przekazywana nie tylko z ust do ust, ale też na konkretnych przykładach przez, co jest bardzo istotne, pasjonatów, którzy przyjadą i przyjechali w zeszłym roku i przyjadą w tym roku ponownie z całej Polski do Włocławka. Osada wikinga na mieszkańców regionu włocławskiego, w szczególności na mieszkańców Włocławka, w tym miejscu czekać będzie na Państwa od piątku do niedzieli, ale kulminacja jest oczywiście w sobotę i w niedzielę, czyli od 10 do 20 w sobotę i od 10 do 18 w niedzielę. Mnóstwo interesujących, ciekawych rzeczy, o których pewnie więcej organizatorzy z panią dyrektor i z najprawdziwszym wikingiem opowiedzą za chwilę Państwu.
1: Proszę Państwa, to nie przypadek, że osada wikingów we Włocławku nazywa się Wlacław Bork, bo zgodnie ze źródłami historycznymi przypuszczamy, co zresztą podpowiedział nam współorganizator tego wydarzenia, pan Harald, przypuszczamy, że Włocławek w tamtych czasach mógł właśnie się tak nazywać. Dlatego chcemy tę atmosferę w ten sposób też wywoływać. Proszę Państwa, od ubiegłego roku rozwijamy się w kierunku jeszcze lepszej organizacji osady wikingów i w tym roku atrakcji w stosunku do roku ubiegłego będzie znacznie więcej. Oprócz stanowisk z ciekawymi wyrobami, z ciekawym rzemiosłem, które będzie przywoływało właśnie czasy, no, prehistoryczne dla nas w tej chwili, oczywiście przesadzam tutaj, ale historyczne, będzie także dużo jakby przekazanej wiedzy, bo będzie też prelekcja, będziemy opowiadać na bieżąco o tym, jak żyli wikingowie. Do tego postaramy się też, żeby Państwu było wesoło, bo będą także koncerty, będzie także muzyka, będzie tło, które pozwoli nam w tym pięknym miejscu w Parku Sienkiewicza przebywać od rana do wieczora w takich okolicznościach, które nawet dla osób, które nie interesują się historią wikingów, będą bardzo ciekawe, bardzo sprzyjające. Myślę, że pan Harald powie szczegółowo. Ja bym nie chciała tutaj opowiadać o rzeczach, od których mamy specjalistę, więc panie Haraldzie, bardzo proszę opowiedzieć, jakiego rodzaju aktywności.

0: aktywności, działania, stanowiska, warsztaty będziemy tutaj obserwować i oglądać.
1: Oczywiście. Może zacznę jeszcze od początku. Tak jak pani dyrektor słusznie wspomniała, skąd ta nazwa się wzięła, faktycznie Wikingowie mogli nazywać Włocławek Wlaslawborgiem. Dlatego, że Wlaslawborg w tłumaczeniu z języków skandynawskich to dosłownie gród Włocława. A nazwa Włocławka bierze się domniemanie od imienia właśnie Włocława. Także stąd wzięła się nazwa naszego festiwalu Osady Wikingów Wlaslawborg. A w Osadzie Wikingów Wlaslawborg będzie można naprawdę doświadczyć mocy atrakcji w tym roku. Myślę, że taką najbardziej widowiskową ze wszystkich i zawsze przyciągającą najwięcej widzów to pokazy bitew, prowadzone przez najlepszych w swoim rodzaju, przez prawdziwych Wikingów. Także będziecie mogli Państwo zobaczyć różne formy bitew, bitwy w szykach, bitwy jeden na jeden, pojedynki, bitwy o most, a także może i nawet jedna niespodzianka, jedna forma bitwy, o której na razie nie będę wspominał, to zapraszam do przyjścia i zobaczenia na własne oczy w naszej osadzie. Oprócz bitew oczywiście masa warsztatów, między innymi warsztaty bursztynnicze, warsztaty skręcania lin, czyli warsztaty powroźnicze, warsztaty kowalskie, gdzie będzie można zobaczyć proces od początku do końca powstawania choćby mieczy czy noży. Będzie też masa kramów, czyli takich mini sklepików, w których każdy z Państwa będzie mógł nabyć jakieś pamiątki z naszej osady. Między innymi będzie kram z prawdziwymi replikami, replikami archeologicznymi, znalezisk prawdziwej biżuterii z epoki Wikingów, także faktycznie to, co nosili Wikingowie. Będzie też można nabyć troszeczkę literatury, dlatego że na festiwalu pojawi się wydawnictwo Triglav, które wydaje książki popularne i naukowe odnośnie tematyki Słowian i Wikingów. Naprawdę moc atrakcji. Będzie można także wziąć udział w innych warsztatach i pokazach, do których zapraszam Państwa zapoznanie się na stronę Urzędu Miasta. Także naprawdę zapraszamy do naszej osady. Poza tym, podczas wydarzenia odbędą się dwie prelekcje. Pierwszą poprowadzi w sobotę Igor Gurewicz, specjalista w dziedzinie Słowian i Wikingów. Opowie Państwu o historii miecza od początku, od czasów tak naprawdę prehistorycznych, do tego, jak miecz, czym jest miecz nawet teraz. Tak, oczywiście zahaczając też o czasy Słowian i Wikingów i oczywiście o nasz słynny Włocławski miecz. Drugą prelekcję w niedzielę wygłosi Marek Łasisz. Opowie nam o wojażach Wikingów na północnym Atlantyku. Przybliży nam historię, jak możliwe było dopłynąć ze Skandynawii, potem do Islandii, następnie do Grenlandii i aż do Ameryki Północnej. I dlaczego to właśnie Wikingowie na 500 lat przed Kolumbem odkryli faktycznie Amerykę.
0: Będą też atrakcje, myślę, że to też warto powiedzieć, że dobrze tutaj przyjść wspólnie, rodzinnie, w grupach, dlatego że będą też takie możliwości, żeby się sprawdzić w różnych dziedzinach. Będą też takie aktywności sprawnościowe.
1: Tak, oczywiście. Będzie można choćby sprawdzić swoją umiejętność strzelania z łuku. I to dla tych najmniejszych i dla tych największych. Oczywiście wszystko jest darmowe. Każde warsztaty, pokazy w naszej osadzie Wikingów są darmowe.
0: Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
2: Szanowni Państwo, ja jeszcze muszę to podkreślić, bo to uważam, że jest też rzecz ważna. Oczywiście, no, inspiracją tego wydarzenia był miecz Wikinga, o tym już wspominałem, ale nic by się nie udało, gdybyśmy we Włocławku nie mieli też pasjonatów właśnie tego wczesnego średniowiecza i pasjonatów też Wikingów i całej kultury tej skandynawskiej, która się z Wikingami wiąże. I bardzo się cieszę, że swego czasu mogliśmy się spotkać u mnie w gabinecie i tak naprawdę wtedy zapadła decyzja o tym, że ten pierwszy festiwal Wikingów, bo tak go wtedy nazywaliśmy, późniejsza nazwa to już jest wkład
0: Rozwój tej
2: własny i
0: dziedziny.
2: rozwój tutaj pana Haralda. To wszystko, co się wydarzyło, to właśnie wynika z tego, że mamy wspaniałych, fantastycznych ludzi w naszym mieście, mieszkańców, którzy mają swoje pasje i chcą się nimi dzielić, tak samo jak się chcą dzielić swoim czasem i zarażać też taki sposób pozytywny fascynacją, historią różnego rodzaju. Myślę, że dla młodszych, dla starszych, dla wszystkich to bardzo ważne.

żeby się właśnie tym skutecznie zarazić. Także bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. Myślę, że pogoda w tym roku dopisze, że będzie fantastycznie, a tłumy mieszkańców regionu włocławskiego tutaj właśnie w tym miejscu będą mogły przyjść i zobaczyć, jak to mogło być w czasach Wikingów i jak no, w sumie ten teren mógł przez Wikingów być zagospodarowany, bo przecież ten miecz kilkaset metrów stąd został odnaleziony, a to oznacza, że już w X wieku te Włocławek i to miejsce, czyli zbieg rzek z Głowiączki i Wisły już były ważne, istotne z punktu widzenia pewnie też transportu komunikacyjnego też i innych wtedy bardzo ważnych rzeczy, o których możemy nawet dzisiaj nie mieć tak naprawdę pojęcia. Także bardzo się cieszę, że drugi raz się spotykamy i mam nadzieję, że no, tak to czuję już też podskórnie, że to już będzie taka nasza włocławska tradycja kontynuowana z roku na rok i z roku na rok będzie się rozrastała i przyciągała coraz większe rzesze mieszkańców już nie tylko regionu włocławskiego, ale też naszego kraju, bo to też się dzieje, przecież tych pasjonatów jest całe mnóstwo w naszym kraju. Także bardzo się cieszę i to jest myślę moment na Państwa pytania, jeżeli są jakieś, to bardzo chętnie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: zajęcia, w których dzieci mogą rozwijać się twórczo, plastycznie, kreatywnie. Dzisiaj będą robić na przykład bransoletki, pocztówkę z wakacji swoją własną, autorską, także będzie dużo się działo twórczo i kreatywnie. W zasadzie w strefie dziecka codziennie coś się dzieje dla najmłodszych, no i też dla trochę starszych dzieci. Przy okazji korzystania z biblioteki, z wypożyczania książek, można zajrzeć do strefy dziecka i tutaj zawsze jakieś atrakcje czekają, jakieś małe warsztaty czy zajęcia plastyczne. I po prostu w godzinach pracy biblioteki można tutaj zajrzeć, zapytać pań bibliotekarek, co dzisiaj ciekawego się u nas dzieje. Na pewno coś się codziennie znajdzie.
1: Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, dzięki czemu wakacyjny czas mogą spędzać kreatywnie i w gronie rówieśników.
2: Mam na imię Emilka i mam 8 lat. Chodzę do trójki.
3: Świetnie. A powiedz, co przyszłaś robić na dzisiejszych zajęciach?
2: Bawić się i robić jakieś plastyczne zadania albo rzeczy.
3: Co będziecie dzisiaj robić na tych zajęciach? Macie już jakieś pomysły?
4: Będziemy grali i robili bransoletki.
5: Teraz robimy bransoletki i będziemy grać.
6: Teraz robimy bransoletki, a potem będziemy grać.
3: Czy jesteście pierwszy raz na tych zajęciach, czy przychodziłyście już?
7: Ja przychodziłam.
8: Nie jestem pierwszy raz.
9: Ja przychodziłam z bratem.
10: Ja jestem pierwszy raz.
3: A powiedzcie, lubicie spędzać tutaj czas?
11: Tak, fajnie jest.
12: Tak.
1: Biblioteka zaprasza wszystkich, którzy chcą ciekawie wykorzystać ostatnie dni wakacji. W harmonogramie wciąż są kolejne zajęcia i atrakcje dla najmłodszych. Praca strażaków nie kończy się na wyjazdach do akcji ratowniczych. Latem to także czas intensywnych działań informacyjnych. Strażacy pojawiają się na lokalnych imprezach i piknikach, gdzie przypominają, jak bezpiecznie spędzać wakacje.
13: Okres letni w pełni, w zasadzie już jest końcówka okresu letniego, to już jest końcówka wakacji. Natomiast wszyscy jeszcze gdzieś tam wypoczywamy, Straż Pożarna cały czas pracuje i czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich naszych mieszkańców, dlatego oprócz tego, że wyjeżdżamy do zdarzeń, interwencji, które są na terenie miasta i powiatu włoszczowskiego, to także prowadzimy szeroko zakrojoną prewencję, w której to staramy się uczyć mieszkańców bezpiecznych zachowań. Teraz różnego rodzaju pikniki związane z OCIOL, czyli obroną cywilną i ochroną ludności, w których to czynny bierzemy udział. Mamy też bardzo bogaty sprzęt, wyposażenie, które pokazuje, jak bezpiecznie się zachować w różnego rodzaju sytuacjach. Na tego rodzaju pikniki bardzo serdecznie zapraszamy. Te informacje są na stronie Komendy Wojewódzkiej, czy też w lokalnych mediach. Za Państwa pośrednictwem jest to nam bardzo miło, że możemy też informować mieszkańców.
1: Służby angażują się w działania na rzecz naszego bezpieczeństwa, także wtedy, gdy wyjeżdżamy i odpoczywamy na świeżym powietrzu. To między innymi okazja, by porozmawiać z mieszkańcami o zagrożeniach, które mogą pojawić się podczas letniego wypoczynku.
13: Obozy harcerskie, które były na terenie naszego powiatu, też były zabezpieczone przez Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną. Cieszymy się, że wszystkie służby w to się zaangażowały, włącznie z gminami, gdzie czuwaliśmy bezpieczeństwem naszych malów, a tam harcerze dzieci wypoczywały w wieku już od 6 lat, także to naprawdę wymagało dużego wysiłku, żeby w jakiś sposób to wszystko bezpiecznie przeprowadzić przez ten wypoczynek. Cóż, bardzo, bardzo też chciałem tutaj pochwalić współpracę między służbami tutaj miejskimi, policją, pogotowiem ratunkowym, WOPR-em, gdzie wspólnie prowadzimy działania ratownicze, ale też i prewencyjne. Z WOPR-em i z policją mamy bezpieczny akwen, w którym to bierzemy wspólnie udział, patrolujemy nasze lokalne wody, gdzie ewentualnie w jakichś sytuacjach zagrożenia staramy się zwracać uwagę, upominać i też uczyć bezpiecznych zachowań.
1: O nasze bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku wspólnie dbają strażacy, policjanci i ratownicy WOPR-u, którzy nie tylko reagują na zagrożenia, ale także edukują i przypominają, jak bezpiecznie spędzać letni czas.
12: 42 mieszkania i 645 wniosków. Lokale w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej cieszą się rekordowym zainteresowaniem. Ratusz przyjmował dokumenty od 21 do 31 lipca. Z powodu dużego zainteresowania Urząd Miasta musiał zmienić terminy weryfikacji wniosków.

0: W związku z rekordową ilością wniosków, która wpłynęła w związku z staraniem się o miejsce na mieszkanie przy ulicy Celulozowej 19, musieliśmy przedłużyć terminy rozpatrywania tych wniosków. Projekt listy będzie opublikowany do 25 września, potem 7 dni będzie na ewentualne odwołania i do 16 października opublikujemy ostateczną listę zakwalifikowanych kandydatów. Tutaj mamy do czynienia z ostatnim blokiem, czyli już 7 blokiem przy ulicy Celulozowej. Tutaj było 42 mieszkania, 20 mieszkań jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, 2 mieszkania dla seniorów, czyli osób powyżej 60 roku życia. I tutaj wszystkie wnioski rozpatruje Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Ta komisja jest powołana przez prezydenta, natomiast członkami tej komisji są niezależne osoby pochodzące z różnych środowisk, które mają swoje doświadczenie właśnie związane z tematem lokalowym, mieszkaniowym. Są to zasłużone osoby wywodzące się z różnych środowisk pod kątem zarówno zawodowym, jak i związanymi z taką codziennością, z życiem społecznym.
1: Pierwotnie projekt listy wnioskodawców miał zostać przygotowany i podany do publicznej wiadomości do 17 sierpnia, natomiast lista ostateczna 15 września. Liczba wniosków była zwiększona między innymi dlatego, że zmieniono sposób kwalifikacji osób mogących ubiegać się o mieszkanie.
0: Ta rekordowa liczba 645 wniosków wynika również z tego, że podczas tego naboru mieliśmy do czynienia z takim nowum, jeżeli chodzi o nabór wniosków mieszkaniowych. Mianowicie tutaj mogły również składać wnioski osoby, które mieszkają w miejskim obszarze funkcjonalnym, ale deklarują, że ich centrum życiowe jest we Włocławku. Dlatego tutaj ta zmiana, stąd też właśnie ta rekordowa liczba tych wniosków. Tak jak wspomniałem, skończyliśmy nabór na ostatni blok przy ulicy Celulozowej. Wcześniej mieliśmy do czynienia z ulicą Brzeską 15, z Maślaną 4/6, ale tak naprawdę już w najbliższym czasie kolejne lokalizacje, ponieważ tutaj możemy wspomnieć między innymi o Królewieckiej 12, czy chociażby o planowanym osiedlu przy ulicy Cienistej.
1: Lokale oddawane są w standardzie pod klucz, a więc mają wykończone podłogi, zamontowane drzwi wewnętrzne, biały montaż oraz kuchnię z kuchenką indukcyjną. Mieszkania mają również balkony oraz komórki lokatorskie. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejny seans realizowany dzięki wsparciu Fundacji Orlen. Tym razem film Zhakować hejt. My Wingren to uznana i wielokrotnie nagradzana szwedzka dziennikarka, nazywana przez media prawdziwą dziewczyną z tatuażem.
2: 25 sierpnia we wtorek mamy kolejną odsłonę naszego projektu Filmowe podróże z Orlenem. O godzinie 18 zapraszam do Teatru Impresaryjnego na film Zhakować hejt szwedzkiej dziennikarki Mii Wingren, która nazywana jest prawdziwą dziewczyną z tatuażem. Film pokazuje całą przestrzeń hejtu od strony tych, którzy temu hejtowi stworzyli warunki, czyli od strony mediów społecznościowych, Facebooka i innych platform społecznościowych, a uświadamia nam ten film, w jaki sposób na naszych oczach ta epidemia nienawiści się rozwija i jak jesteśmy bezbronni, jak nie posiadamy narzędzi do tego, żeby temu przeciwdziałać.
1: Zhakować hejt odsłania to, co inni chcieliby, aby pozostało w ukryciu. Seans odbędzie się 25 sierpnia w Teatrze Impresaryjnym w Włocławku. Filmowe podróże z Orlenem finansowane są z grantu Fundacja Orlen w ramach programu Energia Sąsiedztwa. O całym repertuarze filmowych podróży w studiu telewizji Kujawy. W Ciechocinku na terenie Muzeum Warzelni Soli i Lecznictwa Uzdrowiskowego odbyło się Święto Soli. Wydarzenie przyciągnęło tłumy ludzi. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, takich jak ważenie soli, pokazy rzemieślnicze czy bezpłatne zwiedzanie muzeum.
3: Impreza już po raz kolejny w Ciechocinku, w tym miejscu szczególnym, w miejscu, w którym sól i warzelnictwo ma szczególne znaczenie. Fajnie robi to Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka wspólnie z Uzdrowiskiem Ciechocinek i Gminą Miejską Ciechocinek. Wydarzenie, które pokazuje kulturę naszego regionu, ale specyfika Ciechocinka, gdzie można zobaczyć, jak się sól kiedyś

0: zauważyło. Tym bardziej, że teraz mamy te przepiękne jubileusze, 190 lat uzdrowiska i 110 lat praw miejskich.
1: Ciechocińska Fabryka Soli działa od 1832 roku. Prace budowlane i przygotowania ruszyły już w 1824 roku z inicjatywy m.in. Konstantego Wolickiego i Stanisława Staszica, jednak zniszczenia wojenne opóźniły uruchomienie zakładu.
2: Do chwili obecnej nie zmieniliśmy praktycznie nic, jeżeli chodzi o technologię jej wytwarzania. Oczywiście skala produkcji uległa zmianie, bo w tej chwili rzeczywiście nie ma aż takiej dużej potrzeby, żeby kupować produkt wyjątkowy, zwłaszcza że na rynku znajduje się bardzo dużo soli z różnych stron świata, o różnych właściwościach, pomimo tego, że uważam, że nasza sól jest wyjątkowa i najlepsza na świecie. Mogę to śmiało powiedzieć, bo jestem od pokoleń Ciechocinianką, a oprócz tego mój dziadek pracował tu na początku oczywiście XX wieku jako kowal właśnie w Ciechocińskiej Fabryce Soli.
1: Największym zainteresowaniem cieszyło się oczywiście miejsce, w którym waży się sól. Na imprezie można było zobaczyć, jak w tradycyjny sposób wytwarza się ciechocińską sól oraz szlam.
3: Naszym źródłem takim solankowym jest grzybek solankowy w Ciechocinku, który zapewne wszyscy na pewno i w Polsce znają, bo myślę, że to jest bardzo sławny grzybek. Jest on po to, aby produkować właśnie solankę na potrzeby tutaj warzelni soli. No dzisiaj on pięknie wygląda, kwiatuszek o niego, ale głównym jego celem jest produkcja solanki w Ciechocinku, tej zagęszczonej solanki. Tam na głębokości około 405 metrów mamy źródło. Pompą popujemy na górę tego grzybka solankowego. Następnie z grzybka solankowego solanka jest przekazywana na tężnie solankowe, na najwyższą właśnie, na szczyt tężni solankowych, gdzie po ścianie tarniny jest spuszczana w dół celem zagęszczenia, celem produkcji solanki. Przy okazji jest to inhalatorium, ale głównym pomysłem, głównym zamysłem jest produkcja właśnie solanki tej zagęszczonej. I tężnia numer jeden zagęszcza nam solankę do 11%. Następnie tą zagęszczoną solankę 11% my przekazujemy dalej na tężnię numer dwa, gdzie po kilkakrotnym przepuszczeniu po ścianie tarniny ona jest zagęszczana dalej do 22%. I już taką też zagęszczoną 22% solankę przekazujemy dalej na następną tężnię solankową numer dwa. Tężnia numer dwa, ona już jest tym, można powiedzieć, tą tężnią, która produkuje już tą taką do produkcji solankę, czyli o zagęszczeniu 30%. Tam też trzeba kilkakrotnie ją przepuścić, żeby doprowadzić do 30%.
1: Następnie solanka pompowana jest do warzelni, do drewnianych zbiorników. Zbiorniki mieszczą 90 metrów sześciennych solanki.
3: Teraz może coś powiem na temat tutaj już produkcji. Po przekazaniu solanki tutaj już na teren warzelni soli, tak jak tutaj Państwo widzicie, mamy takie potężne, duże zbiorniki, które mieszczą około 90 metrów sześciennych solanki i nazywamy ten pierwszy pojemnik nazywamy podgrzewaczem. Dlatego podgrzewaczem, że wtedy już konstruktor czy projektant myślał o tym, żeby wykorzystywać gorące gazy, które powstają podczas gotowania, podczas ważenia tej naszej solanki, tej głównej panwi warzennej. Gdybyśmy je odprowadzali bezpośrednio do komina, byśmy to po prostu stracili. Wtedy już myślano, żeby to ciepło wykorzystać i dlatego pod spodem jest labirynt kanałów takich dymnych, którymi krąży to gorące powietrze i podgrzewa nam, tak można powiedzieć, za darmo nawet do 45 stopni solankę. Już taką podgrzaną solankę 45% przekazujemy dalej już bezpośrednio do panwi warzennej celem ważenia naszej soli i naszego szlamu ciechocińskiego. I tutaj już w ilości 44 metrów sześciennych solanki napuszczamy i musimy to przez 72 godziny gotować. Czyli ważyć, gotować, gotowanie, ważenie, dlatego ważenia soli.
1: Solanka po zagotowaniu krystalizuje się na powierzchni zbiornika, a następnie opada na dno. Pracownicy co 2 godziny zgarniają urobek do brzegu, a następnie za pomocą łopat kładą sól na rejsy, czyli górną część zbiornika.
3: Wszystko, tak jak wcześniej wspominałem, jest przekazane z ust do ust przez starszych pracowników i tutaj nic nie jest zmienione. Tak jak wymyślono produkcję, tak do tej pory my to robimy.

0: i staramy się nie zmieniać, tak żeby właśnie było komu to pokazać, żeby to przetrwało, że coś takiego jeszcze w Ciechocinku istnieje, że taka piękna warzelnia jak nasza jeszcze jest. Nawet, proszę Państwa, czujecie zapach soli, jak to pięknie pachnie nawet. Ja to zawsze mówię, że pachnie tutaj 200 lat historii. Po zakończeniu cyklu produkcyjnego, po 72 godzinach, trzeba to wszystko spuścić, umyć, wyczyścić, a urobek, tutaj mamy podwieszaną kolejkę warzelną, też za pomocą łopaty i wózka i za pomocą mięśni ludzkich, trzeba załadować i wywieźć na magazyn. Czyli już produkt jest gotowy i w magazynie już wtedy jest przerabiany, tak jak sobie klient życzy. Ja bym polecał, żeby był sprzedawany i kupowany w postaci naturalnej, bo nasza sól ciechocińska jest solą znakomitą i nie ma czegoś podobnego na świecie. Głównym naszym produktem to jest ciechocińska sól spożywcza i ciechociński szlam. Produkujemy też ciechociński łuk kąpielowy. Łuk kąpielowy, mogę wyjaśnić, jest to ciecz, która zostaje po produkcji, czyli około nam zostaje około 5 metrów sześciennych solanki, czyli tego ługu już wygotowanego. Z tego nie da się wytrącić dalej soli, ale jest za to bogaty w pierwiastki jak wapń, magnez, żelazo.
1: W warzelni pracuje 9 osób na 3 zmiany. W ciągu jednej zmiany wydobywa się około 3 ton soli. W warzelni znajduje się również wielki magazyn do przechowywania uzyskanej soli.
0: Znajdujemy się w magazynie soli w Ciechocinku. Przy warzelni soli znajduje się magazyn, w którym już tą wyprodukowaną naszą surówkę przewozimy tutaj. Za pomocą, tak jak Państwo tutaj możecie zaobserwować, pomocą takich wózków, po prostu trzeba je załadować, oczywiście wszystko ręcznie. Tak jak wcześniej to wspominałem, wszystko robimy tutaj ręcznie. Za pomocą mięśni ludzkich przypchnąć ten wózek. Mamy też taką bardzo starą wagę, na której ważymy. Zważyć, przepchnąć dalej na poszczególny rejs. Jeżeli jest klasyfikowany jako sól, to na rejs, który jest przeznaczony dla soli. A jeżeli jako szlam, na rejs, który jest przeznaczony dla szlamu.
2: Sam proces pakowania, panowie też wykonujecie to wszystko ręcznie, czy jest to proces już maszynowy?
0: To znaczy od początku do końca wszystko ręcznie, no jedynie zgrzewanie czy drukowanie odbywa się za pomocą zgrzewarki czy drukarki. Poza tym składanie kartoników, zgrzewanie wszystkich grzewów, musi pracownik jednak to zrobić ręcznie. Tak samo nasypanie każdego woreczka też odbywa się ręcznie.
1: Święto soli było świetną okazją, aby poznać historię Ciechocinka, odkryć lokalne tradycje i przekonać się, jak ważną rolę sól od pokoleń odgrywa w rozwoju oraz uzdrowiskowej tożsamości miasta. Już w ten weekend we Włocławku pojawiają się Wikingowie. Spokojnie, miasto nie jest zagrożone. Podobna impreza odbyła się w zeszłym roku i okazała się sukcesem. Osada Wikingów Włocław Bork podobnie pojawi się w Parku Sienkiewicza.
3: Włocław Bork po raz drugi w tym przepięknym miejscu, w historycznym miejscu, bo w Parku Sienkiewicza, jednym z najstarszych parków miejskich w naszym kraju. Myślę, że wydarzenie istotne, ważne też, a może przede wszystkim, bo zainspirowane znaleziskiem nie tak daleko, bo przecież w nurcie rzeki Wisły odnaleziony został autentyczny miecz Wikinga z X wieku i stąd ta inspiracja. W zeszłym roku świetne wydarzenie, trochę pogoda je pokrzyżowała, ale mimo deszczowej pogody i tak bardzo dużo osób uczestniczyło w wydarzeniu, którym możemy dowiedzieć się trochę więcej o naszej historii, ale też przede wszystkim o historii właśnie tej skandynawskiej związanej z Wikingami.
1: W osadzie pojawią się kramy z różnymi wyrobami, m.in. biżuterią i ozdobami Wikingów, wyrobami z bursztynu, wyrobami kowalskimi, w tym mieczami i nożami, a także rękodziełem szklanym. Będą również wróżby wolwy, wierzba i wróżenie z run. Swój udział zapowiedziały drużyna Grodu Trzygłowa i mazowiecka drużyna Wojów Weles. W ramach imprezy zapraszamy także na prelekcje i koncerty.
4: Będziecie mogli Państwo zobaczyć różne formy bitew, bitwy w szykach, bitwy jeden na jeden, pojedynki, bitwy o most, a także może i nawet jedna niespodzianka, jedna forma bitwy, o której na razie nie będę wspominał, to zapraszam do przyjścia i zobaczenia na własne oczy w naszej osadzie. Oprócz bitew oczywiście masa warsztatów, między innymi warsztaty bursztynnicze, warsztaty skręcania lin, czyli warsztaty powrożnicze, warsztaty kowalskie, gdzie będzie można zobaczyć proces od początku do końca powstawania choćby mieczy czy noży,

0: Będzie też masa kramów, czyli takich mini sklepików, w których każdy z Państwa będzie mógł nabyć jakieś pamiątki z naszej osady. Między innymi będzie kram z prawdziwymi replikami, replikami archeologicznymi, znalezisk prawdziwej biżuterii z epoki Wikingów, także faktycznie to, co nosili Wikingowie. Będzie też można nabyć troszeczkę literatury, dlatego że na festiwalu pojawi się wydawnictwo Triglav, które wydaje książki popularne i naukowe odnośnie tematyki Słowian i Wikingów. Naprawdę moc atrakcji. Będzie można także wziąć udział w innych warsztatach i pokazach, do których zapraszam Państwa zapoznanie się na stronę Urzędu Miasta. Także naprawdę zapraszamy do naszej osady.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Wrocław Borg, po raz drugi w tym przepięknym miejscu, w historycznym miejscu, bo w Parku Sienkiewicza, jednym z najstarszych parków miejskich w naszym kraju. Myślę, że wydarzenie istotne, ważne też, a może przede wszystkim, bo zainspirowane znaleziskiem nie tak daleko, bo przecież w nurcie rzeki Wisły odnaleziony został autentyczny miecz wikinga z X wieku i stąd ta inspiracja. W zeszłym roku świetne wydarzenie, trochę pogoda je pokrzyżowała, ale mimo deszczowej pogody i tak bardzo dużo osób uczestniczyło w wydarzeniu, którym możemy dowiedzieć się trochę więcej o naszej historii, ale też przede wszystkim o historii właśnie tej skandynawskiej związanej z wikingami. I to jest taka historia przekazywana nie tylko z ust do ust, ale też na konkretnych przykładach przez, co jest bardzo istotne, pasjonatów, którzy przyjadą i przyjechali w zeszłym roku i przyjadą w tym roku ponownie z całej Polski.

0: Polski do Włocławka. Osada Wikinga na mieszkańców regionu włocławskiego, w szczególności na mieszkańców Włocławka w tym miejscu czekać będzie na Państwa od piątku do niedzieli, ale kulminacja jest oczywiście w sobotę i w niedzielę, czyli od 10 do 20 w sobotę i od 10 do 18 w niedzielę. Mnóstwo interesujących, ciekawych rzeczy, o których pewnie więcej organizatorzy z panią dyrektor i z najprawdziwszym Wikingiem opowiedzą za chwilę Państwu.
1: Proszę Państwa, to nie przypadek, że osada Wikingów we Włocławku nazywa się Wrocławbork, bo zgodnie ze źródłami historycznymi przypuszczamy, co zresztą podpowiedział nam współorganizator tego wydarzenia, pan Harald, przypuszczamy, że Włocławek w tamtych czasach mógł właśnie się tak nazywać. Dlatego chcemy tę atmosferę w ten sposób też wywoływać. Proszę Państwa, od ubiegłego roku rozwijamy się w kierunku jeszcze lepszej organizacji Osady Wikingów i w tym roku atrakcji w stosunku do roku ubiegłego będzie znacznie więcej. Oprócz stanowisk z ciekawymi wyrobami, z ciekawym rzemiosłem, które będzie przywoływało właśnie czasy, no, prehistoryczne dla nas w tej chwili, oczywiście przesadzam tutaj, ale historyczne, będzie także dużo jakby przekazanej wiedzy, bo będzie też prelekcja, będziemy opowiadać na bieżąco o tym, jak żyli Wikingowie. Do tego postaramy się też, żeby Państwu było wesoło, bo będą także koncerty, będzie także muzyka, będzie tło, które pozwoli nam w tym pięknym miejscu Farku Sienkiewicza przebywać od rana do wieczora w takich okolicznościach, które nawet dla osób, które nie interesują się historią Wikingów, będą bardzo ciekawe, bardzo sprzyjające. Myślę, że pan Harald powie szczegółowo. Ja bym nie chciała tutaj opowiadać o rzeczach, od których mamy specjalistę, więc panie Haraldzie, bardzo proszę opowiedzieć, jakiego rodzaju aktywności, działania, stanowiska, warsztaty będziemy tutaj obserwować i oglądać.
2: Oczywiście. Może zacznę jeszcze od początku. Tak jak pani dyrektor słusznie wspomniała, skąd ta nazwa się wzięła, faktycznie Wikingowie mogli nazywać Włocławek Wrocławborgiem. Dlatego, że Wrocławborg w tłumaczeniu z języków skandynawskich to dosłownie gród Włocława. A nazwa Włocławka bierze się domniemanie od imienia właśnie Włocława. Także stąd wzięła się nazwa naszego festiwalu Osady Wikingów w Wrocławborg. A w Osadzie Wikingów w Wrocławborg będzie można naprawdę doświadczyć mocy atrakcji w tym roku. Myślę, że taką najbardziej widowiskową ze wszystkich, zawsze przyciągającą najwięcej widzów, to pokazy bitew. Prowadzone przez najlepszych w swoim rodzaju, przez prawdziwych Wikingów. Także będziecie mogli Państwo zobaczyć różne formy bitew. Bitwy w szykach, bitwy jeden na jeden, pojedynki, bitwy o most, a także może i nawet jedna niespodzianka, jedna forma bitwy, o której na razie nie będę wspominał, to zapraszam do przyjścia i zobaczenia na własne oczy w naszej osadzie. Oprócz bitew oczywiście masa warsztatów, między innymi warsztaty bursztynnicze, warsztaty skręcania lin, czyli warsztaty powroźnicze, warsztaty kowalskie, gdzie będzie można zobaczyć proces od początku do końca powstawania choćby mieczy czy noży. Będzie też masa kramów, czyli takich mini sklepików, w których każdy z Państwa będzie mógł nabyć jakieś pamiątki z naszej osady. Między innymi będzie kram z prawdziwymi replikami archeologicznymi, znalezisk prawdziwej biżuterii z epoki Wikingów, także faktycznie to, co nosili Wikingowie. Będzie też można nabyć troszeczkę literatury, dlatego że na festiwalu pojawi się wydawnictwo Triglaf, które wydaje książki popularne i naukowe odnośnie tematyki Słowian i Wikingów. Naprawdę moc atrakcji. Będzie można także wziąć udział w innych warsztatach i pokazach, do których zapraszam Państwa zapoznanie się na stronę Urzędu Miasta. Także naprawdę zapraszamy do naszej osady. Poza tym podczas wydarzenia odbędą się dwie prelekcje. Pierwszą poprowadzi w sobotę Igor Gurewicz, specjalista w dziedzinie Słowian i Wikingów. Opowie Państwu o historii miecza od początku, od czasów tak naprawdę prehistorycznych, do tego jak miecz czym jest miecz nawet teraz, tak? Oczywiście zahaczając też o czasy Słowian i Wikingów i oczywiście

0: o nasz słynny włocławski miecz. Drugą prelekcję w niedzielę wygłosi Marek Łasisz. Opowie nam o wojażach wikingów na północnym Atlantyku. Przybliży nam historię, jak możliwe było dopłynąć ze Skandynawii, potem do Islandii, następnie do Grenlandii i aż do Ameryki Północnej. I dlaczego to właśnie wikingowie na 500 lat przed Kolumbem odkryli faktycznie Amerykę.
1: Będą też atrakcje, myślę, że to też warto powiedzieć, że dobrze tutaj przyjść wspólnie, rodzinnie, w grupach, dlatego że będą też takie możliwości, żeby się sprawdzić w różnych dziedzinach. Będą też no, takie aktywności sprawnościowe.
0: Tak, oczywiście. Będzie można choćby sprawdzić swoją umiejętność strzelania z łuku. I to dla tych najmniejszych i dla tych największych. Oczywiście wszystko jest darmowe. Każde warsztaty, pokazy w naszej osadzie wikingów są darmowe.
1: Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
2: Szanowni Państwo, ja jeszcze muszę to podkreślić, bo to uważam, że jest też rzecz ważna. Oczywiście no, inspiracją tego wydarzenia był miecz wikinga, o tym już wspominałem, ale nic by się nie udało, gdybyśmy we Włocławku nie mieli też pasjonatów właśnie tego wczesnego średniowiecza i pasjonatów też wikingów i całej kultury tej skandynawskiej, która się z wikingami wiąże. I bardzo się cieszę, że swego czasu mogliśmy się spotkać u mnie w gabinecie i tak naprawdę wtedy zapadła decyzja o tym, że ten pierwszy festiwal wikingów, bo tak go wtedy nazywaliśmy, późniejsza nazwa to już jest wkład rozwój własny i rozwój tutaj pana Haralda. To wszystko, co się wydarzyło, to właśnie wynika z tego, że mamy wspaniałych, fantastycznych ludzi w naszym mieście, mieszkańców, którzy mają swoje pasje i chcą się nimi dzielić, tak samo jak się chcą dzielić swoim czasem i zarażać też taki sposób pozytywny fascynacją, historią różnego rodzaju. Myślę, że dla młodszych, dla starszych, dla wszystkich to bardzo ważne, żeby się właśnie tym skutecznie zarazić. Także bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. Myślę, że pogoda w tym roku dopisze, że będzie fantastycznie, a tłumy mieszkańców regionu włocławskiego tutaj właśnie w tym miejscu będą mogły przyjść i zobaczyć, jak to mogło być w czasach wikingów i jak no, w sumie ten teren mógł przez wikingów być zagospodarowany, bo przecież ten miecz kilkaset metrów stąd został odnaleziony, a to oznacza, że już w X wieku Włocławek i to miejsce, czyli zbieg rzek z Głowiączki i Wisły już były ważne, istotne z punktu widzenia pewnie też transportu komunikacyjnego też i innych wtedy bardzo ważnych rzeczy, o których możemy nawet dzisiaj nie mieć tak naprawdę pojęcia. Także bardzo się cieszę, że drugi raz się spotykamy i mam nadzieję, że no, tak to czuję już też podskórnie, że to już będzie taka nasza włocławska tradycja kontynuowana z roku na rok i z roku na rok będzie się rozrastała i przyciągała coraz większe rzesze mieszkańców już nie tylko regionu włocławskiego, ale też naszego kraju, bo to też się dzieje, przecież tych pasjonatów jest całe mnóstwo w naszym kraju. Także bardzo się cieszę i to jest myślę moment na Państwa pytania, jeżeli są jakieś to bardzo chętnie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

0: regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś gościem moim i Państwa jest Izabela Trojanowska, DKF Ósemka, dyskusyjny klub Ósemka we Włocławku. Dzień dobry, witam Cię serdecznie, Izabela.
1: Dzień dobry, Renato. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie.
0: Iza, DKF Ósemka, taką swoją działalność, do której się już przyzwyczaili włocławianie i nie tylko, bo na te seanse filmowe DKF-u przyjeżdżali ludzie spoza miasta, zawiesza na chwilę, na 8 miesięcy dokładnie, ale ma z kolei propozycję zupełnie inną i zdecydowanie bardziej obfitą w te seanse filmowe, bo rozpoczyna się projekt filmowe podróże z Orlenem i w ramach tego projektu, no właśnie, ile filmów i w jakim czasie będziemy mogli obejrzeć?
1: Zaplanowaliśmy aż 17 filmów. Zaczęliśmy, tak jak powiedziałaś, w sierpniu, wczoraj dokładnie, 18 sierpnia, a skończymy z końcem marca przyszłego roku. Bardzo gorąco Państwa zapraszam, to będzie bardzo atrakcyjny program.
0: No właśnie, ta podróż podzielona jest na etapy, etapy wyznaczone miesiącami, bo tak,
1: tak.
0: pewnie było
1: Tak.
0: Prościej to usystematyzować. Miesiąc sierpień to miesiąc pod hasłem Myślą przewodnią jaką?
1: Tak, ten miesiąc to jest zatytułowany W cyfrowym labiryncie, a takim hasłem do tego filmu jest Zmień perspektywę, odłącz się od sieci, by połączyć się z ludźmi. I film, który Państwo zobaczą teraz 25, to jest Schakować hejt, więc jest to typowo o zjawisku, z którym mamy do czynienia w przestrzeni medialnej.
0: Film, który nie jest takim filmem wykopanym spod ziemi, ale nagrodzony, uznany i bardzo wartościowy. Powiesz nam coś więcej o tym pierwszym seansie? Drugim właściwie.
1: Tak, to jest film, który na festiwalu w Tribeca został nagrodzony jako najlepszy film. A film to jest o ambitnym takim śledztwie, jakie prowadzi Maj Wingren, dotyczącą mechanizmów i tego, jak ten hejt jest, że tak powiem, prawie że systemowo wprowadzany do internetu. O Maj Wingren mówi się, że jest to odpowiednik szwedzkiej dziewczyny z tatuażem, bo poświęciła temu filmowi, temu zjawisku bardzo dużo czasu, a co jej się udało dowiedzieć, to Państwo się przekonają, przychodząc do nas na film.
0: No właśnie, gdzie się odbędzie seans?
1: Filmowa podróż.

0: Róż z Arlenem będzie zawsze w Teatrze Impresaryjnym. Zawsze w Teatrze Impresaryjnym i o godzinie 18. I co warte, dzięki temu,
1: We
0: że jest
1: wtorki. We
0: we wtorki,
1: wtorki.
0: tak, zawsze we wtorki, co warto podkreślić, są to seanse bezpłatne, otwarte dla wszystkich, a otwarte są dzięki temu, że uzyskaliśmy grant z Fundacji Orlen w ramach konkursu Energia Sąsiedztwa.
1: Iza, ale teatr impresaryjny ma określone gabaryty i swoją pojemność. Nie boisz się trochę, że zabraknie miejsc dla chętnych do, bo DKF 8 te swoje działalności rozpoczynał, tych osób przychodziło niewiele, później ta sala się coraz bardziej wypełniała i były takie seanse, że ludzie stali nawet
0: Były
1: i
0: takie seanse,
1: oglądali.
0: ale trochę się czasy zmieniły i dzisiaj dzięki temu, albo przez to, że mamy do czynienia z bardzo dużą ilością różnych platform, gdzie można sobie obejrzeć domowo i ludzie są coraz bardziej zabiegani, mamy tego świadomość i ludzie czasami nie mają siły po prostu wyjść z domu, to te nasze seanse DKF-owe w Multikinie już nie są tak oblegane. Tam spotykamy się na takiej sali stuosobowej, a w teatrze wczoraj na naszym seansie było około 70 osób. Wyświetlamy na sali kameralnej, ale jesteśmy przygotowani. Jeśli Państwo będą liczniej do nas przychodzili, to wtedy przejdziemy na salę widowiskową.
1: Czyli nie ma się co
0: Nie
1: bać,
0: ma się co
1: można
0: obawiać.
1: przyjść, miejsce zawsze, zawsze się znajdzie. Powiedzieliśmy, że ten miesiąc sierpień to jest miesiąc, który mówi o tym, co dzieje się w tej przestrzeni, mediach społecznościowych, czyli w internecie, i tego będą dotyczyły również rozmowy, bo DKF 8 to już w nazwie zawiera dyskusyjny klub. Nie jest tak, że tam się przychodzi, ogląda seans, bo później się o nim rozmawia. Nawet jeśli nie w całej pełnej grupie, to widać ewidentnie grupki osób, które przyszły, dyskutują. Te filmy zmuszają do jakby uruchomienia myślenia, nie chciałabym powiedzieć i nikogo przez to urazić, ale jakiejś wyobraźni, do pochylenia się nad problemem, którego dotykają.
0: Tak, znaczy, tak jest cel, żeby skupić się na jakimś konkretnym temacie. My wybraliśmy 17 tematów. Oczywiście, skoro taki wybór nastąpił, to znaczy, że w jakiś sposób te tematy są dzisiaj ważne i nie dotyczą tylko jednej osoby, mnie czy ciebie, ale grupy osób. I pokazując film, niejako przywołujemy, że ta myśl, niech ona wybrzmi. Pokazujemy też inny punkt widzenia, bo film dokumentalny to jest inny punkt widzenia. Osoby, która, mówiąc tak dokładnie, no, nie znamy reżysera, i nagle okazuje się, że widzimy obraz, który jest porywający, który jest prawdziwy, emocjonalny, gdzie się chce płakać, gdzie chce się śmiać, albo okrutna złość nas ogarnia. To jest siła oczywiście obrazu, i siła mistrzów, to jest wielkość, bo też jeszcze warto powiedzieć, że nasze filmy to są wszystkie, są bardzo starannie wyselekcjonowane i to są filmy pokazywane na wielu festiwalach. Na pewno na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, który jest naszym partnerem w tym projekcie, ale też na Sundance w Tribece i oczywiście w Berlinie, więc to są filmy, które są uniwersalne, są światowe i pokazują problem nie tylko nasz tutaj, ale okazuje się, że nasze problemy mają również odniesienie w tej skali globalnej.
1: To jest miesiąc sierpień pod hasłem internet, najogólniej mówiąc, ale mamy wrzesień i zupełnie inną myśl przewodnią. I tutaj też specjalnie do tego dobrana
0: Tak.
1: propozycja filmowa.
0: Tak, znaczy miesiąc wrzesień to są lekcje niewolności, a takim hasłem jest: każde trudne spotkanie z drugim człowiekiem to lekcja o nas samych. Filmem, na który myślę, że będzie duże zainteresowanie, to jest pan Nikt kontra Putin. To taki najmocniejszy element niejako wiążący nas z polityką, ale bardzo gorąco polecam ten film, bo

0: jest realizowany ukrytą kamerą gdzieś na Uralu, w małej miejscowości, pokazuje, jak system od najmłodszych lat, jak w Rosji od najmłodszych lat, dzieci są indoktrynowane, dzieci są militaryzowane wręcz. To jest taki głos o tym, jak powinna wyglądać edukacja.
1: I październik. Przejdźmy przez te 8 miesięcy, bo to jest ważne. Te hasła przewodnie są, tak jak powiedziałaś, bardzo ważne. One też zdeterminowały dobór filmów.
0: W październiku mamy Doliny Nostalgii. I hasłem jest: melancholia nie musi ranić, może stać się siłą do szukania prawdy. Jeśli chodzi o film, to już muszę sięgnąć do kartki niestety. To jest dwa filmy mamy, Bez końca, bardzo film pokazywany, nagrodzony na tegorocznym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. To jest opowieść o ojcu, którego syn zaginął i który systematycznie przeczesuje samodzielnie Wisłę. A drugi film, Broken English, to o Marianne Faithfull. To jest bardzo piękna opowieść o wielkiej aktorce, która przeżyła niejedno w życiu. W związku z tym bardzo bogate wydarzenia i taką refleksję o życiu. Dalej?
1: Dalej, dalej, dalej. Listopad.
0: Listopad, etap czwarty, Zew dzikich odstępów. Z hasłem: zatrzymaj się i posłuchaj. Świat mówi do nas bez użycia słów. Bardzo piękny etap z filmami.
1: O lesie między innymi.
0: O lesie, tak. Pieśni lasu i sny o słoniach. W grudniu mamy przystanek Czułość. Zatrzymaj czas dla najbliższych. To jedyny prezent, który naprawdę się liczy. I tu dwa filmy. Film Najstarsza osoba na świecie, słodko-gorzki, niespieszny, pełen życiowej mądrości, portret starości, samotności i nieuchronnego upływu czasu. A drugi, Tajemniczy prezent, czyli ciepły, detektywistyczny dokument przedstawiany w reżyserii autorki Naturalnej dzikości serca. Czyli opowieść o prezencie, który rodzina dostaje od kilkunastu lat i próbie odnalezienia nadawcy tego prezentu.
1: Nie zdradzimy, czy się udało.
0: Słucham?
1: Nie zdradzimy, czy się udało odnaleźć nadawcę.
0: Nie zdradzimy. To trzeba
1: zapraszamy,
0: zobaczyć,
1: tak,
0: proszę Państwa,
1: w
0: przyjść do nas na film. Tak.
1: Mm-hmm.
0: Teraz w styczniu Na szlakach wolności. Pojawimy się Na szlakach wolności. I wolność nie jest dana raz na zawsze. To droga, którą trzeba sobie wywalczyć. Taki poważny miesiąc i dwa filmy istotne, bo Lis i Różowy Księżyc to jest film, który wygrał nagrodę Amnesty International na tegorocznym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. I to jest dokument kręcony przez 5 lat za pomocą smartfona przez 16-letnią Afgankę. I w zasadzie więcej, wszystko dalej będzie w filmie. A drugi film, Pomiędzy woskiem a złotem. I to jest film, który był pokazywany w Berlinie, na festiwalu berlińskim. A reżyserka oddaje głos współczesnym Etiopczykom, dekonstruując zachodni paternalizm słynnego reportażu Ryszarda Kapuścińskiego. Więc to film jest po to, żebyśmy tutaj poznali Etiopię nie tylko pamiętając o tym, co napisał Kapuściński, ale trochę bardziej współczesną. Dalej w lutym.
1: W lutym mamy
0: w lutym mamy W oceanie słów. I tu w zasadzie mamy dwa piękne filmy. Jeden to jest świetny, to jest Umberto Eco i Biblioteka Świata. Jak sam tytuł mówi, opowieść o ogromnych zbiorach, liczących sobie około 30 tysięcy książek. Ogromnych zbiorach Umberto Eco, bibliotece, która dzisiaj, można powiedzieć, jest jedną z największych bibliotek, a jest prywatną, chociaż jest odziedziczona. A drugi film, Bibliotekarki, czyli opowieść o bibliotekach w Stanach Zjednoczonych i o tym, jak polityka do tych bibliotek wchodzi i jak panie pracujące w bibliotece, jak bibliotekarki, bronią literatury.

0: bronią książek.
1: I miesiąc, a jeszcze hasło do tego.
0: Tak. Książki to mapy pamięci. Otwórz je, aby odkryć nieskończone światy. I końcówka.
1: Tak.
0: Marzec.
1: Zakończenie projektu.
0: Tak, końcówka projektu. W marcu będą wyjątkowo 3 filmy, ten 17 tutaj się jeszcze zmieści. Tytuł jest Horyzonty Prawdy, Wielki Finał. Odkryj prawdę ukrytą za ekranem i weź odpowiedzialność za nasz wspólny dom. I zobaczymy film Co za fantastyczna maszczyna, czyli nagrodzony na festiwalu w Sundance i w Berlinie. Kolaż historyczny pokazujący od czasu narodzin filmu, kina. Bardzo taki film, który pokazuje duży fragment życia człowieka. Ujmując też oczywiście czasy współczesne, czyli te miliardy kamer i zdjęcia, które się pojawiają na Facebooku, TikToku. To też jest świat filmu, kina. Tak. Drugi film, Orwell 2 plus 2 równa się 5, to przejmująca analiza spuścizny George'a Orwella w dobie postprawdy. I na koniec film, który podsumowuje i właściwie w naszym interpretacji, w naszym uznaniu jest jednym z najważniejszych tematów, który obecnie, nad którym powinniśmy się obecnie pochylić, to jest to, co się dzieje z naszą planetą i pokażemy film Niedźwiedzica. Niedźwiedzica, to kilka lat kręcony film opowiadający o skutkach ocieplenia niestety naszego klimatu. To historia polarnej niedźwiedzicy, Frost i jej młodych, którzy muszą się w tym nowej rzeczywistości odnaleźć.
1: Powiedziałaś, że w trakcie tych seansów, na pewno na jednym, o którym wspomniałaś, będą specjalnie zaproszeni goście. Czy to jest jedyny seans, na którym pojawi się gość specjalny, czy przygotowujecie więcej takich niespodzianek?
0: Tak, znaczy ja powiedziałam o Agnieszce, dlatego że to jest taki film właściwie, który wydaje mi się, bardzo jest nam potrzebny i korzystamy z lasu, mamy dużo lasów dookoła i czasami idziemy do tego lasu, idziemy na grzyby, idziemy na spacer i Agnieszka pokaże nam, jak korzystać bardziej z lasu, jak wyciągnąć z tego tą dobrą energię z lasu. Natomiast będzie więcej gości oczywiście. Postaramy się jak najbardziej zapełnić ten program gośćmi i tak, żeby niejako spuentować film, żeby z tego filmu została również taka refleksja słowna.
1: Czyli tak jak wskazuje nazwa DKF,
0: tak, będziemy
1: dyskusyjny, będzie tak. Dyskusja, będzie mnóstwo emocji, bo zwykle po tych DKM-owskich seansach filmowych no nie wychodzi się zupełnie obojętnym, wychodzi się na pewno z refleksją, na chwilę się zatrzymuje, to widać jak ci, którzy przybywają na seanse, no wychodzą czasami w milczeniu, czasami, tak jak powiedziałaś, roześmiani, a czasami ze łzami w oczach.
0: Tak, znaczy, no, tak powinno być w DKF-ie. To nie są filmy oczywiście takie, o których się szybko zapomina. One muszą coś zostawić. Nie wszystkim, to jest tak, żeby tak było, jak mówisz, żeby coś zostawić, to musi być reakcja, musi być relacja pomiędzy widzem a obrazem. Wszyscy jesteśmy różni. Każdy ma swoje w głowie, każdy ma swoją jakąś naturę czy swoje oczekiwania. W związku z tym oczywiście, że nie jest tak, że wszyscy odbieramy jednakowo. Ta dyskusja, o której mówisz, to jest próba zobaczenia tego samego filmu w drugim człowieku i być może dostrzeżenia po filmie czegoś, co nam umknęło. A filmy są takie, żeby właśnie trochę złamać głowę.

0: bardzo ładna nazwa, gęś z grawity, oderwij się od tego, kim jesteś, co robisz, jak jesteś zmęczony, na chwilę się wyłącz z tego świata. Obejrzyj film i zobacz, co mówią inni, co myślą inni.
1: No ale te filmy właśnie nie pozwalają tak do końca się wyłączyć. One pokazują taką bardzo nagą prawdę o świecie. To nie jest tak. Czasami my nawet wiedząc o skali zjawiska, jak chociażby Ochajcie, no bo przecież kto nie słyszał Ochajcie, do końca nie zdajemy sobie sprawy, jak to działa, dzięki takim seansom, które jakby rozbierają
0: Rozbierają na części.
1: na części pierwsze, my sobie jeszcze bardziej uświadamiamy pewne rzeczy.
0: No ale na moment, kiedy wchodzimy do kina i oglądamy film, to niejako odsuwamy wszystkie
1: To
0: inne
1: inne i
0: problemy. Prawda? I
1: skupiamy.
0: o to chodzi, że wyłączamy się ze swojego życia, skupiamy się na problemie. Tam jest burza mózgu, wszystko płynie mocno, czasami właśnie z takim drżeniem serca i bólem brzucha. I potem jest ten moment, żeby to, co zobaczyliśmy, musi się wgryźć w nas, musi się zaadaptować do tego naszego. Do naszego
1: Tego, co
0: natury,
1: mieliśmy w świadomości
0: do tej,
1: też.
0: do tej świadomości. Ale istotą oglądania filmu jest oderwać się, wyjść z domu, wejść do kina. To jest różnica między oglądaniem w kinie i oglądaniem w domu. W kinie czarny ekran, nie ma telefonów, nie ma potrzeby
1: Przerwy
0: napisać.
1: na herbatkę.
0: Przerwy, nie ma podgrzania zupy czy tam czegoś innego, po prostu jest cały długość filmu, cały ten czas poświęcony tylko ja i film.
1: To teraz jeszcze przypomnijmy dokładnie, bo wszystkie seanse są wyświetlane bezpłatnie. Każdy może przyjść i zobaczyć. Oczywiście nie mówimy, że każdy seans po kolei, ale może jakiś miesiąc szczególnie jest Państwu bliski albo jesteście ciekawi właśnie tego miesiąca i tego hasła przewodniego i co tam może się wydarzyć i jak to widzą inni. Gdzie będą się odbywały te seanse, o której? To jest ważna informacja. Bo to jest cyklicznie w miesiącu, zawsze o tej samej porze, w tym samym miejscu.
0: Wszystkie seanse będą się odbywały w naszym teatrze impresaryjnym imienia Włodzimierza Gniazdowskiego przy ulicy Wojska Polskiego 13. Zawsze, jak już ten termin, zawsze jest to wtorek i zawsze jest to godzina 18. I zawsze są to seanse bezpłatne.
1: Po dwa seanse w miesiącu marcu na podsumowanie, jeszcze jeden, 17 seans, taki spinający. Tak jak powiedziałaś, najważniejszy wydawać by się mogło z punktu widzenia tego, co się wokół nas dzieje. Proszę Państwa, serdecznie zapraszamy, warto. To
0: Bardzo.
1: ambitne kino, ale przecież my jesteśmy ambitni i myślący, a czasami takie pobudzenie, ta iskra, ten instynkt może spowodować, że będzie nam się na przykład żyło lepiej, że inaczej spostrzeżemy różne rzeczy. Po tej podróży filmowej z Orlenem, DKF wraca do swoich seansów, tych, które odbywają się w Multikinie, rozumiem, czyli już w kwietniu.
0: Ja tylko chcę powiedzieć, że potraktujmy to jak podróż. Tak jak wyjeżdżamy wypocząć, wyjeżdżamy czasami do pracy, tak wyjedźmy tym razem w światy, które może trochę znamy, ale nie do końca, albo bardzo dobrze znamy, ale zobaczmy, co myślą o tym inni. Zobaczmy świat z perspektywy dokumentalistów, z perspektywy ludzi, którzy uważają, a mało tego, to ludzi, którzy zostali docenieni też na wielkich festiwalach filmowych i pokazują nam swój punkt widzenia. Więc wejdźmy w dialog.
1: Dziękuję bardzo. Izabela Trojanowska, Dyskusyjny
0: Dziękuję
1: Klub
0: bardzo.
1: Filmowy Ósemka, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci jeszcze raz, Iza.
0: Pięknie dziękuję, bardzo pięknie dziękuję i zapraszam bardzo.

Pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko

0: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
3: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś gościem moim i Państwa jest Izabela Trojanowska, DKF ósemka, dyskusyjny klub ósemka we Włocławku. Dzień dobry, witam Cię serdecznie, Izabela.
1: Dzień dobry, Renato. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie.
0: Iza, DKF ósemka, taką swoją działalność, do której się już przyzwyczaili włocławianie i nie tylko, bo na te seanse filmowe DKF-u przyjeżdżali ludzie spoza miasta. Zawieszę na chwilę, na 8 miesięcy dokładnie, ale ma z kolei propozycję zupełnie inną i zdecydowanie bardziej obfitą w te seanse filmowe, bo rozpoczyna się projekt filmowe podróże z Orlenem i w ramach tego projektu, no właśnie, ile filmów i w jakim czasie będziemy mogli obejrzeć?
1: Zaplanowaliśmy aż 17 filmów. Zaczęliśmy, tak jak powiedziałaś, w sierpniu, wczoraj dokładnie, 18 sierpnia, a skończymy z końcem marca przyszłego roku. Bardzo gorąco Państwa zapraszam, to będzie bardzo atrakcyjny program.
0: No właśnie, ta podróż podzielona jest na etapy, etapy wyznaczone miesiącami, bo tak pewnie było prościej to usystematyzować. Miesiąc sierpień to miesiąc pod hasłem Myślą przewodnią jaką?
1: Tak, ten miesiąc to jest zatytułowany W cyfrowym labiryncie, a takim hasłem do tego filmu jest Zmień perspektywę, odłącz się od sieci, by połączyć się z ludźmi. I film, który Państwo zobaczą teraz 25, to jest Schakować hejt, więc jest to typowo o zjawisku, z którym mamy do czynienia w przestrzeni medialnej.
0: Film, który nie jest takim filmem wykopanym spod ziemi, ale nagrodzony, uznany i bardzo wartościowy. Powiesz nam coś więcej o tym pierwszym seansie? Drugim właściwie.
1: Tak, to jest film, który na festiwalu w Tribeca został nagrodzony jako najlepszy film. A film to jest o ambitnym takim śledztwie, jakie prowadzi Maj Wingren, dotyczącą mechanizmów i tego, jak ten hejt jest, że tak powiem, prawie że systemowo wprowadzany do internetu. O Maj Wingren mówi się, że jest to odpowiednik szwedzkiej dziewczyny z tatuażem, bo poświęciła temu filmowi, temu zjawisku bardzo dużo czasu, a co jej się udało dowiedzieć, to Państwo się

0: przekonają, przychodząc do nas na film.
1: No właśnie, gdzie się odbędzie seans?
0: Filmowa podróż z Arlenem będzie zawsze w Teatrze Impresaryjnym. Zawsze w Teatrze Impresaryjnym i o godzinie 18:00. I co warte, dzięki temu,
1: We
0: że jest
1: wtorki.
0: we wtorki, tak, zawsze we wtorki, co warto podkreślić, są to seanse bezpłatne, otwarte dla wszystkich, a otwarte są dzięki temu, że uzyskaliśmy grant z Fundacji Orlen w ramach konkursu Energia Sąsiedztwa.
1: Iza, ale Teatr Impresaryjny ma określone gabaryty i swoją pojemność. Nie boisz się trochę, że zabraknie miejsc dla chętnych do, bo DKF 8 te w swojej działalności rozpoczynał, tych osób przychodziło niewiele, później ta sala się coraz bardziej wypełniała i były takie seanse, że ludzie stali nawet
0: Były
1: i
0: takie
1: oglądali.
0: seanse, ale trochę się czasy zmieniły i dzisiaj dzięki temu albo przez to, że mamy do czynienia z bardzo dużą ilością różnych platform, gdzie można sobie obejrzeć domowo i ludzie są coraz bardziej zabiegani, mamy tego świadomość i ludzie czasami nie mają siły po prostu wyjść z domu, to te nasze seanse DKF-owe w Multikinie już nie są tak oblegane. Tam spotykamy się na takiej sali stuosobowej. A w teatrze, wczoraj na naszym seansie było około 70 osób. Wyświetlamy na sali kameralnej, ale jesteśmy przygotowani. Jeśli Państwo będą liczniej do nas przychodzili, to wtedy przejdziemy na salę widowiskową.
1: Czyli nie ma się co bać,
0: Nie ma się
1: można
0: co obawiać.
1: przyjść, miejsce zawsze, zawsze się znajdzie. Powiedzieliśmy, że ten miesiąc, sierpień, to jest miesiąc, który mówi o tym, co dzieje się w tej przestrzeni, mediach społecznościowych, czyli w internecie, i tego będą dotyczyły również rozmowy, bo DKF 8 to już w nazwie zawiera dyskusyjny klub. Nie jest tak, że tam się przychodzi, ogląda seans, bo później się o nim rozmawia. Nawet jeśli nie w całej pełnej grupie, to widać ewidentnie grupki osób, które przyszły, dyskutują. Te filmy zmuszają do jakby uruchomienia myślenia, nie chciałabym powiedzieć i nikogo przez to urazić, ale jakiejś wyobraźni, do pochylenia się nad problemem, którego dotykają.
0: Tak, znaczy tak jest cel, żeby skupić się na jakimś konkretnym temacie. My wybraliśmy 17 tematów. Oczywiście, skoro taki wybór nastąpił, to znaczy, że w jakiś sposób te tematy są dzisiaj ważne i nie dotyczą tylko jednej osoby, mnie czy ciebie, ale grupy osób. I pokazując film, niejako przywołujemy, że ta myśl, niech ona wybrzmi. Pokazujemy też inny punkt widzenia, bo film dokumentalny to jest inny punkt widzenia. Osoby, która, mówiąc tak dokładnie, no, nie znamy reżysera i nagle okazuje się, że widzimy obraz, który jest porywający, który jest prawdziwy, emocjonalny, gdzie się chce płakać, gdzie chce się śmiać, albo okrutna złość nas ogarnia. To jest siła oczywiście obrazu, i siła mistrzów, to jest wielkość, bo też jeszcze warto powiedzieć, że nasze filmy to są wszystkie, są bardzo starannie wyselekcjonowane i to są filmy pokazywane na wielu festiwalach. Na pewno na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, który jest naszym partnerem w tym projekcie, ale też na Sundance w Tribece i oczywiście w Berlinie, więc to są filmy, które są uniwersalne, są światowe i pokazują problem nie tylko nasz tutaj, ale okazuje się, że nasze problemy mają również odniesienie w tej skali globalnej.
1: To jest miesiąc sierpień pod hasłem internet, najogólniej mówiąc, ale mamy wrzesień i zupełnie inną myśl przewodnią. I tutaj też specjalnie do tego dobrana propozycja filmowa.
0: Tak, znaczy miesiąc wrzesień to są lekcje niewolności, a takim hasłem jest: każde trudne spotkanie z drugim człowiekiem to lekcja o nas samych. Filmem, na który myślę, że będzie duże zainteresowanie, to jest Pan Nikt kontra Putin. To taki najmocniejszy element, niejako wiążący nas z

0: polityką, ale bardzo gorąco polecam ten film, bo on jest realizowany ukrytą kamerą gdzieś na Uralu, w małej miejscowości. Pokazuje, jak system od najmłodszych lat, jak w Rosji od najmłodszych lat, dzieci są indoktrynowane, dzieci są militaryzowane wręcz. To jest taki głos o tym, jak powinna wyglądać edukacja.
1: I październik. Przejdźmy przez te 8 miesięcy, bo to jest ważne. Te hasła przewodnie są, tak jak powiedziałaś, bardzo ważne. One też zdeterminowały dobór filmów.
0: W październiku mamy Dolinę Nostalgii. I hasłem jest: melancholia nie musi ranić, może stać się siłą do szukania prawdy. Jeśli chodzi o film, to już muszę sięgnąć do kartki niestety. To jest dwa filmy mamy bez końca. Bardzo film niedopokazywany, nagrodzony na tegorocznym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. To jest opowieść o ojcu, którego syn zaginął i który systematycznie przeczesuje samodzielnie Wisłę. A drugi film, Broken English, to o Marianne Faithfull. To jest bardzo piękna opowieść o wielkiej aktorce, która przeżyła niejedno w życiu. W związku z tym bardzo bogate wydarzenia i taką refleksję o życiu. Dalej?
1: Dalej. Listopad.
0: Listopad, etap czwarty. Zew dzikich odstępów z hasłem Zatrzymaj się i posłuchaj. Świat mówi do nas bez użycia słów. Bardzo piękny etap. Z filmami.
1: O lesie między innymi.
0: O lesie, tak. Pieśni lasu i sny o słoniach. W grudniu mamy przystanek Czułość. Zatrzymaj czas dla najbliższych. To jedyny prezent, który naprawdę się liczy. I tu dwa filmy. Film Najstarsza osoba na świecie. Słodko-gorzki, niespieszny, pełen życiowej mądrości. Portret starości, samotności i nieuchronnego upływu czasu. A drugi tajemniczy prezent, czyli ciepły detektywistyczny dokument przedstawiany w reżyserii autorki Naturalnej dzikości serca. Czyli opowieść o prezencie, który rodzina dostaje od kilkunastu lat i próbie odnalezienia nadawcy tego prezentu.
1: Nie zdradzimy, czy się udało.
0: Słucham?
1: Nie zdradzimy, czy się udało odnaleźć nadawcę.
0: Nie zdradzimy. To trzeba
1: zapraszamy,
0: zobaczyć, proszę
1: tak,
0: Państwa, przyjść do nas na film. Tak.
1: Mm-hmm.
0: Teraz w styczniu na Szlakach Wolności pojawimy się na Szlakach Wolności i wolność nie jest dana raz na zawsze. To droga, którą trzeba sobie wywalczyć. Taki poważny miesiąc i dwa filmy istotne, bo Lis i Różowy Księżyc to jest film, który wygrał nagrodę Amnesty International na tegorocznym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. I to jest dokument kręcony przez 5 lat za pomocą smartfona przez 16-letnią Afgankę. I w zasadzie więcej wszystko dalej będzie w filmie. A drugi film Pomiędzy woskiem a złotem. I to jest film, który był pokazywany w Berlinie, na festiwalu berlińskim, a reżyserka oddaje głos współczesnym Etiopczykom, dekonstruując zachodni paternalizm słynnego reportażu Ryszarda Kapuścińskiego. Więc to film jest po to, żebyśmy tutaj poznali Etiopię nie tylko pamiętając o tym, co napisał Kapuściński, ale trochę bardziej współczesną. Dalej w lutym.
1: W lutym mamy
0: W oceanie słów. I tu w zasadzie mamy dwa piękne filmy. Jeden to jest film, to jest Umberto Eco i Biblioteka Świata. Jak sam tytuł mówi, opowieść o ogromnych zbiorach, liczących sobie około 30 tysięcy książek. Ogromnych zbiorach Umberto Eco, bibliotece, która dzisiaj, można powiedzieć, jest jedną z największych bibliotek, a jest prywatną, chociaż jest odziedziczona. A drugi film Bibliotekarki, czyli opowieść o bibliotekach w Stanach Zjednoczonych i o tym, jak polityka do tych bibliotek wchodzi i jak

0: panie pracujące w bibliotece, jak bibliotekarki, bronią literatury, bronią książek.
1: I miesiąc, a jeszcze hasło do
0: hasło,
1: tego.
0: Tak. Książki to mapy pamięci. Otwórz je, aby odkryć nieskończone światy. I końcówka.
1: Tak.
0: Marzec. W marcu
1: zakończenie projektu.
0: Tak, tak, końcówka projektu. W marcu będą wyjątkowo trzy filmy. Ten 17 tutaj się jeszcze zmieści. Tytuł jest Horyzonty Prawdy, Wielki Finał. Odkryj prawdę ukrytą za ekranem i weź odpowiedzialność za nasz wspólny dom. I zobaczymy film Co za fantastyczna maszczyna, czyli nagrodzony na festiwalu w Sundance i w Berlinie. Kolaż historyczny pokazujący od czasu narodzin filmu, kina. Bardzo taki film, który pokazuje duży fragment życia człowieka. Ujmując też oczywiście czasy współczesne, czyli te miliardy kamer i zdjęcia, które się pojawiają na Facebooku, TikToku. To też jest świat filmu, kina. Tak. Drugi film, Orwell 2 plus 2 równa się 5, to przejmująca analiza spuścizny George'a Orwella w dobie postprawdy. I na koniec film, który podsumowuje i właściwie w naszym interpretacji, w naszym uznaniu jest jednym z najważniejszych tematów, który obecnie, nad którym powinniśmy się obecnie pochylić, to jest to, co się dzieje z naszą planetą i pokażemy film Niedźwiedzica. Niedźwiedzica, to kilka lat kręcony film opowiadający o skutkach ocieplenia niestety naszego klimatu. To historia polarnej niedźwiedzicy Frost i jej młodych, którzy muszą się w tym nowej rzeczywistości odnaleźć.
1: Powiedziałaś, że w trakcie tych seansów, na pewno na jednym, o którym wspomniałaś, będą specjalnie zaproszeni goście. Czy to jest jedyny seans, na którym pojawi się gość specjalny, czy przygotowujecie więcej takich niespodzianek?
0: Tak, znaczy ja powiedziałam o Agnieszce, dlatego że to jest taki film właściwie, który wydaje mi się, bardzo jest nam potrzebny i korzystamy z lasu, mamy dużo lasów dookoła i czasami idziemy do tego lasu, idziemy na grzyby, idziemy na spacer i Agnieszka pokaże nam, jak korzystać bardziej z lasu, jak wyciągnąć z tego tą dobrą energię z lasu. Natomiast będzie więcej gości oczywiście. Postaramy się jak najbardziej zapełnić ten program gośćmi i tak, żeby niejako spuentować film, żeby z tego filmu została również taka refleksja słowna.
1: Czyli tak jak wskazuje nazwa DKF,
0: tak, będziemy
1: dyskusyjny,
0: się
1: będzie
0: tak.
1: Dyskusja, będzie mnóstwo emocji, bo zwykle po tych DKM-owskich seansach filmowych no nie wychodzi się zupełnie obojętnym, wychodzi się na pewno z refleksją, na chwilę się zatrzymuje, to widać jak ci, którzy przybywają na seanse, no wychodzą czasami w milczeniu, czasami, tak jak powiedziałaś, roześmiani, a czasami ze łzami w oczach.
0: Tak, znaczy, no, tak powinno być w DKF-ie. To nie są filmy oczywiście takie, o których się szybko zapomina. One muszą coś zostawić. Nie wszystkim, znaczy to jest tak, żeby tak było, jak mówisz, żeby coś zostawić, to musi być reakcja, musi być relacja pomiędzy widzem a obrazem. Wszyscy jesteśmy różni. Każdy ma swoje w głowie, każdy ma swoją jakąś naturę czy swoje oczekiwania. W związku z tym oczywiście, że nie jest tak, że wszyscy odbieramy jednakowo. Ta dyskusja, o której mówisz, to jest próba zobaczenia tego samego filmu w drugim człowieku i być może dostrzeżenia po filmie czegoś, co nam umknęło.

0: A filmy są takie, żeby właśnie trochę złamać głowę. Bardzo ładna nazwa Against Gravity to jest oderwij się. Oderwij się od tego, kim jesteś, co robisz, jak jesteś zmęczony. Na chwilę się wyłącz z tego świata. Obejrzyj film i zobacz, co mówią inni, co myślą inni.
1: No ale te filmy właśnie nie pozwalają tak do końca się wyłączyć. One pokazują taką bardzo nagą prawdę o świecie. To nie jest tak. Czasami my nawet, wiedząc o skali zjawiska, jak chociażby o hejcie, no bo przecież kto nie słyszał o hejcie, do końca nie zdajemy sobie sprawy, jak to działa, dzięki takim seansom, które jakby
0: rozbierają na części.
1: Na części pierwsze, my sobie jeszcze bardziej uświadamiamy pewne rzeczy.
0: Tak, no ale na moment, kiedy wchodzimy do kina i oglądamy film, to niejako odsuwamy wszystkie inne problemy.
1: Skupiamy.
0: Prawda? I o to chodzi, że wyłączamy się ze swojego życia, skupiamy się na problemie. Tam jest burza mózgu, wszystko płynie mocno, czasami właśnie z takim drżeniem serca i bólem brzucha. I potem jest ten moment, że to, co zobaczyliśmy, musi się wgryźć w nas. Musi się zaadaptować do tego naszego, do naszego
1: tego,
0: natury,
1: co mieliśmy w świadomości
0: do
1: też.
0: Do tej świadomości. Ale istotą oglądania filmu jest oderwać się. Wyjść z domu, wejść do kina. To jest różnica między oglądaniem w kinie i oglądaniem w domu. W kinie czarny ekran, nie ma telefonów, nie ma potrzeby
1: przerwy na herbatkę.
0: Tak, przerwy, tak. Nie ma podgrzania zupy czy tam czegoś innego. Po prostu jest cały długość filmu, cały ten czas poświęcony tylko ja i film.
1: To teraz jeszcze przypomnijmy dokładnie, bo wszystkie seanse są wyświetlane bezpłatnie. Każdy może przyjść i zobaczyć. Oczywiście nie mówimy, że każdy seans po kolei, ale może jakiś miesiąc szczególnie jest Państwu bliski albo jesteście ciekawi właśnie tego miesiąca i tego hasła przewodniego i co tam może się wydarzyć i jak to widzą inni. Gdzie będą się odbywały te seanse, o której? To jest ważna informacja. Bo to jest cyklicznie w miesiącu zawsze o tej samej porze, w tym samym miejscu.
0: Wszystkie seanse będą się odbywały w naszym Teatrze Impresaryjnym imienia Włodzimierza Gniazdowskiego przy ulicy Wojska Polskiego 13. Zawsze, jak już ten termin, zawsze jest to wtorek i zawsze jest to godzina 18. I zawsze są to seanse bezpłatne.
1: Po dwa seanse w miesiącu marcu na podsumowanie. Jeszcze jeden, 17 seans, taki spinający. Tak jak powiedziałaś, najważniejszy wydawać by się mogło z punktu widzenia tego, co się wokół nas dzieje. Proszę Państwa, serdecznie zapraszamy, warto.
0: Bardzo.
1: To ambitne kino, ale przecież my jesteśmy ambitni i myślący, a czasami takie pobudzenie, ta iskra, ten instynkt może spowodować, że będzie nam się na przykład żyło lepiej, że inaczej spostrzeżemy różne rzeczy. Po tej podróży filmowej z Orlenem, DKF wraca do swoich seansów, tych, które odbywają się w multikinie, rozumiem, czyli już w kwietniu.
0: Tak, ja tylko chcę powiedzieć, że potraktujmy to jak podróż. Tak jak wyjeżdżamy wypocząć, wyjeżdżamy czasami do pracy, tak wyjedźmy tym razem w światy, które może trochę znamy, ale nie do końca, albo bardzo dobrze znamy, ale zobaczmy, co myślą o tym inni. Zobaczmy świat z perspektywy dokumentalistów, z perspektywy ludzi, którzy uważają, a mało tego, to ludzi, którzy zostali docenieni też na wielkich festiwalach filmowych i pokazują nam swój punkt widzenia. Więc wejdźmy w dialog.
1: Dziękuję bardzo. Izabela Trojanowska, dyskusyjny
0: Dziękuję
1: klub
0: bardzo.
1: Filmowy Ósemka, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci jeszcze raz, Iza.
0: Pięknie dziękuję, bardzo pięknie dziękuję i zapraszam bardzo.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Wrocław Bork, po raz drugi w tym przepięknym miejscu, w historycznym miejscu, bo w Parku Sienkiewicza, jednym z najstarszych parków miejskich w naszym kraju. Myślę, że wydarzenie istotne, ważne też, a może przede wszystkim, bo zainspirowane znaleziskiem nie tak daleko, bo przecież w nurcie rzeki Wisły odnaleziony został autentyczny miecz wikinga z X wieku i stąd ta inspiracja. W zeszłym roku świetne wydarzenie, trochę pogoda je pokrzyżowała, ale mimo deszczowej pogody i tak bardzo dużo osób uczestniczyło w wydarzeniu, którym możemy dowiedzieć się trochę więcej o naszej historii, ale też przede wszystkim o historii właśnie tej skandynawskiej związanej z wikingami. I to jest taka historia przekazywana nie tylko z ust do ust, ale też na konkretnych przykładach przez, co jest bardzo istotne, pasjonatów, którzy przyjadą i przyjechali w zeszłym roku i przyjadą w tym roku ponownie z całej Polski do Włocławka. Osada wikinga na mieszkańców regionu włocławskiego, w szczególności na mieszkańców Włocławka, w tym miejscu czekać będzie na Państwa od piątku do niedzieli, ale kulminacja jest oczywiście w sobotę i w niedzielę, czyli od 10 do 20 w sobotę i od 10 do 18 w niedzielę. Mnóstwo interesujących, ciekawych rzeczy, o których pewnie więcej organizatorzy z panią dyrektor i z najprawdziwszym wikingiem opowiedzą za chwilę Państwu.
1: Proszę Państwa, to nie przypadek, że osada wikingów we Włocławku nazywa się Wrocław Bork, bo zgodnie ze źródłami historycznymi przypuszczamy, co zresztą podpowiedział nam współorganizator tego wydarzenia, pan Harald, przypuszczamy, że Włocławek w tamtych czasach mógł właśnie się tak nazywać. Dlatego chcemy

0: tę atmosferę w ten sposób też wywoływać. Proszę Państwa, od ubiegłego roku rozwijamy się w kierunku jeszcze lepszej organizacji Osady Wikingów i w tym roku atrakcji w stosunku do roku ubiegłego będzie znacznie więcej. Oprócz stanowisk z ciekawymi wyrobami, z ciekawym rzemiosłem, które będzie przywoływało właśnie czasy, prehistoryczne dla nas w tej chwili, oczywiście przesadzam tutaj, ale historyczne, będzie także dużo jakby przekazanej wiedzy, bo będzie też prelekcja, będziemy opowiadać na bieżąco o tym, jak żyli Wikingowie. Do tego postaramy się też, żeby Państwu było wesoło, bo będą także koncerty, będzie także muzyka, będzie tło, które pozwoli nam w tym pięknym miejscu Farchu Sienkiewicza przebywać od rana do wieczora w takich okolicznościach, które nawet dla osób, które nie interesują się historią Wikingów, będą bardzo ciekawe, bardzo sprzyjające. Myślę, że pan Harald powie szczegółowo. Ja bym nie chciała tutaj opowiadać o rzeczach, od których mamy specjalistę, więc panie Haraldzie, bardzo proszę opowiedzieć, jakiego rodzaju aktywności, działania, stanowiska, warsztaty będziemy tutaj obserwować i oglądać.
1: Oczywiście. Może zacznę jeszcze od początku. Tak jak pani dyrektor słusznie wspomniała, skąd ta nazwa się wzięła, faktycznie Wikingowie mogli nazywać Włocławek Wlaslavborgiem. Dlatego, że Wlaslavborg w tłumaczeniu z języków skandynawskich to dosłownie gród Włocława. A nazwa Włocławka bierze się domniemanie od imienia właśnie Włocława. Także stąd wzięła się nazwa naszego festiwalu Osady Wikingów w Wlaslavborg. A w Osadzie Wikingów w Wlaslavborg będzie można naprawdę doświadczyć moc atrakcji w tym roku. Myślę, że taką najbardziej widowiskową ze wszystkich i zawsze przyciągającą najwięcej widzów to pokazy bitew prowadzone przez najlepszych w swoim rodzaju, przez prawdziwych Wikingów. Także będziecie mogli Państwo zobaczyć różne formy bitew. Bitwy w szykach, bitwy jeden na jeden, pojedynki, bitwy o most, a także może i nawet jedna niespodzianka, jedna forma bitwy, o której na razie nie będę wspominał, to zapraszam do przyjścia i zobaczenia na własne oczy w naszej osadzie. Oprócz bitew oczywiście masa warsztatów, między innymi warsztaty bursztynnicze, warsztaty skręcania lin, czyli warsztaty powroźnicze, warsztaty kowalskie, gdzie będzie można zobaczyć proces od początku do końca powstawania choćby mieczy czy noży. Będzie też masa kramów, czyli takich mini sklepików, w których każdy z Państwa będzie mógł nabyć jakieś pamiątki z naszej osady. Między innymi będzie kram z prawdziwymi replikami archeologicznymi, znalezisk prawdziwej biżuterii z epoki Wikingów, także faktycznie to, co nosili Wikingowie. Będzie też można nabyć troszeczkę literatury, dlatego że na festiwalu pojawi się wydawnictwo Triglav, które wydaje książki popularne i naukowe odnośnie tematyki Słowian i Wikingów. Naprawdę moc atrakcji. Będzie można także wziąć udział w innych warsztatach i pokazach, do których zapraszam Państwa zapoznanie się na stronę Urzędu Miasta. Także naprawdę zapraszamy do naszej osady. Poza tym podczas wydarzenia odbędą się dwie prelekcje. Pierwszą poprowadzi w sobotę Igor Gurewicz, specjalista w dziedzinie Słowian i Wikingów. Opowie Państwu o historii miecza od początku, od czasów tak naprawdę prehistorycznych, do tego, jak miecz, czym jest miecz nawet teraz. Tak, oczywiście zahaczając też o czasy Słowian i Wikingów i oczywiście o nasz słynny Włocławski miecz. Drugą prelekcję w niedzielę wygłosi Marek Łasisz. Opowie nam o wojażach Wikingów na północnym Atlantyku. Przybliży nam historię, jak możliwe było dopłynąć ze Skandynawii, potem do Islandii, następnie do Grenlandii i aż do Ameryki Północnej. I dlaczego to właśnie Wikingowie na 500 lat przed Kolumbem odkryli faktycznie Amerykę.
0: Będą też atrakcje, myślę, że to też warto powiedzieć, że dobrze tutaj przyjść wspólnie, rodzinnie, w grupach, dlatego że będą też takie możliwości, żeby się sprawdzić w różnych dziedzinach. Będą też takie aktywności sprawnościowe.
1: Tak, oczywiście. Będzie można choćby sprawdzić swoją umiejętność strzelania z łuku. I to dla tych najmniejszych i dla tych największych. Oczywiście wszystko jest darmowe. Każde warsztaty, pokazy w naszej osadzie Wikingów są darmowe.
0: Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
2: Szanowni Państwo, ja jeszcze muszę to podkreślić, bo to uważam, że

jest też rzecz ważna. Oczywiście no, inspiracją tego wydarzenia był miecz Wikinga, o tym już wspominałem, ale nic by się nie udało, gdybyśmy we Włocławku nie mieli też pasjonatów właśnie tego wczesnego średniowiecza i pasjonatów też Wikingów i całej kultury tej skandynawskiej, która się z Wikingami wiąże. I bardzo się cieszę, że swego czasu mogliśmy się spotkać u mnie w gabinecie i tak naprawdę wtedy zapadła decyzja o tym, że ten pierwszy festiwal Wikingów, bo tak go wtedy nazywaliśmy, późniejsza nazwa to już jest wkład rozwój własny i rozwój tutaj pana Haralda. To wszystko, co się wydarzyło, to właśnie wynika z tego, że mamy wspaniałych, fantastycznych ludzi w naszym mieście, mieszkańców, którzy mają swoje pasje i chcą się nimi dzielić, tak samo jak się chcą dzielić swoim czasem i zarażać też taki sposób pozytywny fascynacją, historią różnego rodzaju. Myślę, że dla młodszych, dla starszych, dla wszystkich to bardzo ważne, żeby się właśnie tym skutecznie zarazić. Także bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. Myślę, że pogoda w tym roku dopisze, że będzie fantastycznie, a tłumy mieszkańców regionu włocławskiego tutaj właśnie w tym miejscu będą mogły przyjść i zobaczyć, jak to mogło być w czasach Wikingów i jak no, w sumie ten teren mógł przez Wikingów być zagospodarowany, bo przecież ten miecz kilkaset metrów stąd został odnaleziony, a to oznacza, że już w X wieku Włocławek i to miejsce, czyli zbieg rzek z Głowiączki i Wisły już były ważne, istotne z punktu widzenia pewnie też transportu komunikacyjnego też i innych wtedy bardzo ważnych rzeczy, o których możemy nawet dzisiaj nie mieć tak naprawdę pojęcia. Także bardzo się cieszę, że drugi raz się spotykamy i mam nadzieję, że no, tak to czuję już też podskórnie, że to już będzie taka nasza włocławska tradycja kontynuowana z roku na rok i z roku na rok będzie się rozrastała i przyciągała coraz większe rzesze mieszkańców już nie tylko regionu włocławskiego, ale też naszego kraju, bo to też się dzieje, przecież tych pasjonatów jest całe mnóstwo w naszym kraju. Także bardzo się cieszę i to jest myślę moment na Państwa pytania, jeżeli są jakieś, to bardzo chętnie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas.

0: z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Wlacław Bork, po raz drugi w tym przepięknym miejscu, w historycznym miejscu, bo w Parku Sienkiewicza, jednym z najstarszych parków miejskich w naszym kraju. Myślę, że wydarzenie istotne, ważne też, a może przede wszystkim, bo zainspirowane znaleziskiem nie tak daleko, bo przecież w nurcie rzeki Wisły odnaleziony został autentyczny miecz wikinga z X wieku i stąd ta inspiracja. W zeszłym roku świetne wydarzenie, trochę pogoda je pokrzyżowała, ale mimo deszczowej pogody i tak bardzo dużo osób uczestniczyło w wydarzeniu, którym możemy dowiedzieć się trochę więcej o naszej historii, ale też przede wszystkim o historii właśnie tej skandynawskiej związanej z wikingami. I to jest taka historia przekazywana nie tylko z ust do ust, ale też na konkretnych przykładach przez, co jest bardzo istotne, pasjonatów, którzy przyjadą i przyjechali w zeszłym roku i przyjadą w tym roku ponownie z całej Polski do Włocławka. Osada wikinga na mieszkańców regionu włocławskiego, w szczególności na mieszkańców Włocławka, w tym miejscu czekać będzie na Państwa od piątku do niedzieli, ale kulminacja jest oczywiście w sobotę i w niedzielę, czyli od 10 do 20 w sobotę i od 10 do 18 w niedzielę. Mnóstwo interesujących, ciekawych rzeczy, o których pewnie więcej organizatorzy z panią dyrektor i z najprawdziwszym wikingiem opowiedzą za chwilę państwu.
1: Proszę Państwa, to nie przypadek, że osada wikingów we Włocławku nazywa się Wlacław Bork, bo zgodnie ze źródłami historycznymi przypuszczamy, co zresztą podpowiedział nam współorganizator tego wydarzenia, pan Harald, przypuszczamy, że Włocławek w tamtych czasach mógł właśnie się tak nazywać. Dlatego chcemy tę atmosferę w ten sposób też wywoływać. Proszę Państwa, od ubiegłego roku rozwijamy się w kierunku jeszcze lepszej organizacji osady wikingów i w tym roku atrakcji w stosunku do roku ubiegłego będzie znacznie więcej. Oprócz stanowisk z ciekawymi wyrobami, z ciekawym rzemiosłem, które będzie przywoływało właśnie czasy, no, prehistoryczne dla nas w tej chwili, oczywiście przesadzam tutaj, ale historyczne, będzie także dużo jakby przekazanej wiedzy, bo będzie też prelekcja, będziemy opowiadać na bieżąco o tym, jak żyli wikingowie. Do tego postaramy się też, żeby Państwu było wesoło, bo będą także koncerty, będzie także muzyka, będzie tło, które pozwoli nam w tym pięknym miejscu Parku Sienkiewicza przebywać od rana do wieczora w takich okolicznościach, które nawet dla osób, które nie interesują się historią wikingów, będą bardzo ciekawe, bardzo sprzyjające. Myślę, że pan Harald powie szczegółowo. Ja bym nie chciała tutaj opowiadać o rzeczach, od których mamy specjalistę, więc panie Haraldzie, bardzo proszę opowiedzieć, jakiego rodzaju aktywności, działania, stanowiska, warsztaty będziemy tutaj obserwować i oglądać.
2: Oczywiście. Może zacznę jeszcze od początku. Tak jak pani dyrektor słusznie wspomniała, skąd ta nazwa się wzięła, faktycznie wikingowie mogli nazywać Włocławek Wlacławborgiem. Dlatego, że Wlacławek

0: Strasbourg w tłumaczeniu z języków skandynawskich to dosłownie gród Włocława. A nazwa Włocławka bierze się domniemanie od imienia właśnie Włocława. Także stąd wzięła się nazwa naszego festiwalu Osady Wikingów w Laslawborg. A w Osadzie Wikingów w Laslawborg będzie można naprawdę doświadczyć mocy atrakcji w tym roku. Myślę, że taką najbardziej widowiskową ze wszystkich i zawsze przyciągającą najwięcej widzów to pokazy bitew. Prowadzone przez najlepszych w swoim rodzaju, przez prawdziwych Wikingów. Także będziecie mogli Państwo zobaczyć różne formy bitew. Bitwy w szykach, bitwy jeden na jeden, pojedynki, bitwy o most, a także może i nawet jedna niespodzianka, jedna forma bitwy, o której na razie nie będę wspominał, to zapraszam do przyjścia i zobaczenia na własne oczy w naszej osadzie. Oprócz bitew oczywiście masa warsztatów, między innymi warsztaty bursztynnicze, warsztaty skręcania lin, czyli warsztaty powrożnicze, warsztaty kowalskie, gdzie będzie można zobaczyć proces od początku do końca powstawania choćby mieczy czy noży. Będzie też masa kramów, czyli takich mini sklepików, w których każdy z Państwa będzie mógł nabyć jakieś pamiątki z naszej osady. Między innymi będzie kram z prawdziwymi replikami archeologicznymi, znalezisk prawdziwej biżuterii z epoki Wikingów, także faktycznie to, co nosili Wikingowie. Będzie też można nabyć troszeczkę literatury, dlatego że na festiwalu pojawi się wydawnictwo Triglav, które wydaje książki popularne i naukowe odnośnie tematyki Słowian i Wikingów. Naprawdę moc atrakcji. Będzie można także wziąć udział w innych warsztatach i pokazach, do których zapraszam Państwa zapoznanie się na stronę Urzędu Miasta. Także naprawdę zapraszamy do naszej osady. Poza tym podczas wydarzenia odbędą się dwie prelekcje. Pierwszą poprowadzi w sobotę Igor Gurewicz, specjalista w dziedzinie Słowian i Wikingów. Opowie Państwu o historii miecza od początku, od czasów tak naprawdę prehistorycznych, do tego, jak miecz, czym jest miecz nawet teraz. Tak, oczywiście zahaczając też o czasy Słowian i Wikingów i oczywiście o nasz słynny włocławski miecz. Drugą prelekcję w niedzielę wygłosi Marek Łasisz. Opowie nam o wojażach Wikingów na północnym Atlantyku. Przybliży nam historię, jak możliwe było dopłynąć ze Skandynawii, potem do Islandii, następnie do Grenlandii i aż do Ameryki Północnej. I dlaczego to właśnie Wikingowie na 500 lat przed Kolumbem odkryli faktycznie Amerykę.
1: Będą też atrakcje, myślę, że to też warto powiedzieć, że dobrze tutaj przyjść wspólnie, rodzinnie, w grupach, dlatego że będą też takie możliwości, żeby się sprawdzić w różnych dziedzinach. Będą też no, takie aktywności sprawnościowe.
0: Tak, oczywiście. Będzie można choćby sprawdzić swoją umiejętność strzelania z łuku. I to dla tych najmniejszych i dla tych największych. Oczywiście wszystko jest darmowe. Każde warsztaty, pokazy w naszej osadzie Wikingów są darmowe.
1: Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
2: Szanowni Państwo, ja jeszcze muszę to podkreślić, bo to uważam, że jest też rzecz ważna. Oczywiście no, inspiracją tego wydarzenia był miecz Wikinga, o tym już wspominałem, ale nic by się nie udało, gdybyśmy we Włocławku nie mieli też pasjonatów właśnie tego wczesnego średniowiecza i pasjonatów też Wikingów i całej kultury tej skandynawskiej, która się z Wikingami wiąże. I bardzo się cieszę, że swego czasu mogliśmy się spotkać u mnie w gabinecie i tak naprawdę wtedy zapadła decyzja o tym, że ten pierwszy festiwal Wikingów, bo tak go wtedy nazywaliśmy, późniejsza nazwa to już jest wkład rozwój własny i rozwój tutaj pana Haralda. To wszystko, co się wydarzyło, to właśnie wynika z tego, że mamy wspaniałych, fantastycznych ludzi w naszym mieście, mieszkańców, którzy mają swoje pasje i chcą się nimi dzielić, tak samo jak się chcą dzielić swoim czasem i zarażać też taki sposób pozytywny fascynacją, historią różnego rodzaju. Myślę, że dla młodszych, dla starszych, dla wszystkich to bardzo ważne, żeby się właśnie tym skutecznie zarazić. Także bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. Myślę, że pogoda w tym roku dopisze, że będzie fantastycznie, a tłumy mieszkańców regionu włocławskiego tutaj właśnie w tym miejscu będą mogły przyjść.

zobaczyć, jak to mogło być w czasach wikingów i jak no, w sumie ten teren mógł przez wikingów być zagospodarowany, bo przecież ten miecz kilkaset metrów stąd został odnaleziony, a to oznacza, że już w X wieku te Włocławek i to miejsce, czyli zbieg rzek z Głowiączki i Wisły już były ważne, istotne z punktu widzenia pewnie też transportu komunikacyjnego też i innych wtedy bardzo ważnych rzeczy, o których możemy nawet dzisiaj nie mieć tak naprawdę pojęcia. Także bardzo się cieszę, że drugi raz się spotykamy i mam nadzieję, że no, tak to czuję już też podskórnie, że to już będzie taka nasza włocławska tradycja kontynuowana z roku na rok i z roku na rok będzie się rozrastała i przyciągała coraz większe rzesze mieszkańców już nie tylko regionu włocławskiego, ale też naszego kraju, bo to też się dzieje, przecież tych pasjonatów jest całe mnóstwo w naszym kraju. Także bardzo się cieszę i to jest myślę moment na Państwa pytania, jeżeli są jakieś, to bardzo chętnie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Przez całe wakacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej było wiele dzieci i młodzieży. W gmachu głównym oraz w filiach pracownicy organizowali różne formy aktywności i warsztaty. Wiele młodych osób regularnie odwiedzało placówkę. Bardzo dużym zainteresowaniem w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej cieszyły się biblioteczne zawody w FIFA. Wakacje dobiegają końca, ale biblioteka ma w ofercie jeszcze trochę atrakcji dla uczniów w każdym wieku.
1: Do końca wakacji zostało jeszcze trochę czasu.

0: mamy przygotowanych sporo atrakcji dla czytelników. Na chwili numer 1, 26 sierpnia, zapraszamy na warsztaty czekoladowe, stworzenia własnych tabliczek czekolady. Na chwili numer 2 przy ulicy Dziewińskiej 28 sierpnia odbędzie się popołudnie z biblioteką i będziemy robić pocztówkę z wakacji. Filia numer 6 również zaprasza na planszowisko 26 sierpnia. Na chwili numer 10 przy ulicy Kościelnej będziemy robić przesyłkę do przyszłości, czyli taką kapsułę czasu. Będziemy mogli włożyć własne pamiątki i potem zakopiemy tą kapsułę na terenie Bibliotecznego Placu Zabaw. To 24 sierpnia. I Mediateka zaprasza na cykl warsztatów gamingowych, który się nazywa Full Pakiet. 27 sierpnia ostatnie takie zajęcia i to są warsztaty gamingowe dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem najnowszych wersji gier na PlayStation 5. Warto do biblioteki zajrzeć jeszcze w tych ostatnich dniach wakacji.
1: Szczegółowe informacje na temat wydarzeń znajdują się na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku. Przetarg na zagospodarowanie terenów zielonych w Parku Grzywno został ogłoszony na początku marca tego roku. Termin składania ofert upłynął 22 kwietnia. Ostatecznie wpłynęło ich 8. Najtańszą ofertę złożyła Barzola. Na Grzywnie nic się jednak nie dzieje.
2: Oferty wpłynęły. My jako zamawiający mieliśmy wątpliwości co do złożonych ofert, szczególnie tej pozornie najtańszej. W związku z tym poprosiliśmy o uzupełnienie informacji związanych z rażąco niską ceną. Wykonawca odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, która jest takim organem nadrzędnym nad postępowaniami przetargowymi prowadzonymi w naszym kraju i krótko mówiąc te argumenty potencjalnego wykonawcy zostały przez KIO uznane. W związku z tym na razie jesteśmy na etapie kompletowania pozostałych wymaganych prawem dokumentów, zabezpieczeń i będziemy zmierzać do podpisania umowy. Z tym, że po wyborze wykonawcy najkorzystniejszego, mimo naszych wątpliwości, które oddaliła Krajowa Izba Odwoławcza, być może inni wykonawcy jeszcze będą chcieli się od tej naszej decyzji odwołać, więc tu nie mogę zadeklarować. Zresztą w żadnym postępowaniu nie można ściśle zadeklarować, kiedy umowa zostanie podpisana.
1: Barzola była wykonawcą zielonych terenów Śródmieścia. Te miały zostać oddane do użytku w marcu, jednak z różnych powodów terminy były zmieniane. Ostatecznie odbiory rozpoczęły się w czerwcu, a później konieczne były jeszcze poprawki. Następną inwestycją realizowaną przez Barzolę jest ulica 3 Maja. Wygląda na to, że teraz przyjdzie kolej na Park Grzywno. Prezydent Wrocławka nie szczędził cierpkich słów pod adresem firmy.
2: Jesteśmy mądrzejsi o to, że nie możemy w żaden sposób ufać w to, co mówią przedstawiciele tej firmy, bo niestety mnie osobiście kilka razy oszukali już i mówię to z pełną odpowiedzialnością za te słowa. Umawialiśmy się na konkretne rzeczy, w konkretnych terminach i właściwie z żadnych tych obietnic przedstawiciele tej firmy się nie wywiązali, ale pamiętajmy, że my jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa. I w granicach prawem określonych możemy się poruszać i nie możemy tych granic niestety przekraczać, więc tutaj mamy te pole manewru dużo bardziej ograniczone niż w przypadku na przykład inwestorów prywatnych, którzy mogą w takich wypadkach po prostu się takiego wykonawcy pozbyć.
1: Przez wiele dni na placu budowy przy ulicy 3 Maja nie było żadnych pracowników, albo pojawiało się ich zaledwie kilku. Zmieniło się to parę tygodni temu.
2: Nie mogę być zadowolony z tempa pracy, bo w myśl tego, co sama przedstawiciele tej firmy sami mówili, chociażby na spotkaniu z przedsiębiorcami w remizie, te prace nie przebiegają tak, jak wynikało z deklaracji firmy. Owszem, one przyspieszyły. Firma nadal deklaruje, że w terminie całe zadanie zakończy. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja tej firmie nie ufam za grosz, nauczony doświadczeniami z zielonych terenów Śródmieścia.
1: Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Barzoli. Nie chcieli komentować słów prezydenta Wrocławka. Końca przeciągu.

0: Ganialiny między ratuszem a Balzolą nie widać.
1: W Galerii Sztuki Współczesnej odbyły się kolejne warsztaty z cyklu Posztukuj z GSW. Tym razem seniorzy wzięli na warsztaty szydełkowanie.
2: Dzisiaj mamy jedne zajęcia z cyklu naszych warsztatów Posztukuj z GSW.

0: którego no tak naprawdę uczymy się bądź doskonalimy swoje umiejętności szydełkowania. No, panie są na różnym poziomie zaawansowania, więc dopasowujemy. Program Posztukuj już się odbywa od kilku miesięcy, więc generalnie jest zainteresowanie i też dzięki właśnie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku mamy tutaj no naprawdę dużo, dużo pań, które do nas przychodzą, ale też są osoby z zewnątrz, które mogą się zapisywać tak naprawdę no, z ulicy powiedzmy, tak? Nie muszą być jakoś przygotowane, ani wcześniej się z nami kontaktować, współpracować. Można po prostu się zapisać i przyjść na takie warsztaty, jest spore zainteresowanie.
1: A proszę powiedzieć, gdzie znajdziemy informacje na temat terminów tych spotkań i możliwości zapisu?
0: Na pewno na social mediach, też Facebook, Instagram, galerii. Co tydzień publikujemy, co następne nas czeka, jakie zajęcia, bo one są co czwartek. Na stronie internetowej galerii w zakładce warsztaty twórcze. Można wziąć ulotkę, są ulotki dostępne, więc generalnie no, to są takie główne drogi. Próbowałam nauczyć mojego męża, który nie ma totalnie kontaktu ze sztuką, ani z niczym dotyczącym prac ręcznych. No mówił, że dość trudne, ale twierdzę, że każdego da się nauczyć. Od podstaw każdy jest w stanie się nauczyć tej techniki, więc tak naprawdę polecam i relaksujące. Jak ktoś ma tylko cierpliwość, to jest to świetna opcja odpoczynku i rękodzieła.
2: Uczestnicy poznawali podstawowe techniki tej tradycyjnej formy rękodzieła, ćwiczyli oczka i słupki, uczyli się także odczytywać szydełkowe schematy. Na koniec każdy mógł spróbować swoich sił w wykonaniu prostej, ażurowej serwetki.
3: To uwielbiam. Lubię malować. Zresztą tutaj było mnóstwo zajęć. Różne sztuki poznałam. Malowanie kawą, co tam mieliśmy, japońska sztuka. No, byłam teraz na leczeniu, nie? W sanatorium, więc dlatego mnie nie było. No i to wszystko, no i chcę się zabrać tu za te projekty. Próbowałam i jako młoda dziewczyna, już robiłam sobie sukienki, prułam rzeczy, które były niepotrzebne. Tak, uwielbiałam to. Małe, dla dzieci swoich, dla koleżanek dzieci. No to była moja taka, też taka satysfakcja z tego, że coś sama zrobi, ale to ja mam po mamie, po babci, no to już w genach chyba przeszło.
1: Czyli wraca pani z powrotem do tego szydełkowania i jakiś ma pani teraz pomysł na coś konkretnego?
3: Powiem pani szczerze, że mam koleżanki, które pięknie robią torby na przykład, nawet mam gdzieś w telefonie. Robią cudne rzeczy z tych wełen, plecaki i ta moda wraca. To są bardzo drogie rzeczy, ponieważ na taką zwykłą poświęcenie na przykład na pracy na torbę to jest 30 godzin, na sweter 40. No różne rzeczy się robi, więc to jest w cenie. Tylko w naszym kraju był taki przestój, że się tego nie ceniło. Teraz to wraca.
4: Tą serwetkę robiłam poprzednio, a dzisiaj zakończam.
1: Jak pani doświadczenie tutaj, rozumiem, że to drugie zajęcia?
4: Szydełkowania tak, szydełkowania drugie zajęcia.
1: Proszę powiedzieć, czy to trudne? Jakie są pani odczucia?
4: Trudne jest, jak się nie umie. Jak już się coś tam pojmie, no to w miarę wychodzi.
2: Koronkowa robota połączyły naukę, twórczą pracę i okazję do wspólnego spędzenia czasu.
5: Klaudia Kazimierska dosłownie i w przenośni nie zwalnia tempa. Włocławska zawodniczka podczas halowych mistrzostw Europy w Birmingham zajęła drugie miejsce w biegu na 1500 metrów. Klaudia spotkała się dziś z prezydentem Włocławka i dyrektorem Wydziału Sportu.
6: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak Pan Dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy Panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy.
5: Wrocławska zawodniczka nie kryła zadowolenia ze zdobycia srebra. Opowiedziała też o planach na najbliższy czas.
7: Jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham, a był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony.

0: Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
1: Włosowianka na co dzień mieszka i trenuje w Stanach Zjednoczonych. Co ważne, nie zaniedbała nauki. W 2025 roku otrzymała bakalaureat na kierunku analizy matematycznej. Medalistka opowiedziała o swoim życiu w USA.
0: Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami ze Stanów i z Europy tam na miejscu. Ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Włocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, kto by mógł ze mną pobiegać. A tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała, mam kota, mam swoje życie, trochę już tam, trochę się osiadłam, wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować.
1: Zawodniczka została uhonorowana przez prezydenta Kukuckiego. Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Od mieszkańca bloku przy ulicy Ptasiej otrzymaliśmy wiadomość o problemach z trawą przy budynkach. Trawniki zostały skoszone, jednak skoszona trawa nie została zebrana. Mężczyzna skontaktował się w tej sprawie z firmą wykonującą zlecenie, jednak otrzymał odpowiedź, że zebranie trawy nie było ujęte w umowie między administracją zasobów komunalnych a wykonawcą.
2: Oczywiście środki na tego typu zadania są ograniczone, natomiast w tym przypadku administracja zasobów komunalnych analizuje zapisy umowy i będzie interweniować do firmy, która to zadanie realizuje. Oczywiście ta interwencja ma na celu po prostu wyjaśnienie tej sytuacji. Tutaj oczywiście AZK będzie prowadziło interwencje, będą razem z firmą analizowali te zapisy umowy. Jeżeli umowa jest podpisana w taki sposób, że to zadanie powinno być zrealizowane, to oczywiście konsekwentnie będzie domagało się, żeby firma, która realizuje to zadanie, wywiązała się z tej umowy.
1: Z naszych informacji wynika, że trawa zostanie wkrótce zgrabiona i usunięta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka

0: Budkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myśl. Bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak Pan Dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy Panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy i planach, bo te plany też być może z Włocławkiem i Mistrzostwami Polski, które już za 2 lata we Włocławku odbędą się w 2028 roku, pewnie też z Włocławkiem te plany są związane. Pani Kamila.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, panie prezydencie. Na pewno jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham. Był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
2: Ale to oznacza, że w 27 w ogóle będzie rok meczywek?
1: Nie, nie, nie. Oczywiście będę startowała. W przyszłym roku są Mistrzostwa Świata. Lekkoatleci mają taki przywilej, że Mistrzostwa Europy przeplatają się z Mistrzostwami Świata co drugi rok, więc w przyszłym roku są Mistrzostwa Świata we wrześniu w Pekinie w Chinach, także daleka podróż przede mną pewnie, na które chciałam na pewno wypełnić minimum, które zresztą mogę już zacząć wypełniać od tej niedzieli, więc postaram się o to w Chorzowie. Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami z Stanów i z Europy tam na miejscu, ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Włocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, który mógł ze mną pobiegać, a tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała, mam kota, mam swoje życie, trochę już tam, trochę się osiadłam, wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam

0: uczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować. Myślę, że tak jak zawsze to mówię, po prostu spełniać się w sporcie i mieć z tego radość. I ja wiem, że jeżeli jestem szczęśliwa na co dzień, to wszystkie te inne cele naokoło się spełniają, albo nawet w drugą stronę, jeśli jestem szczęśliwa, to znaczy, że wszystko inne jest też okej, bo muszę mieć powód do tego, żeby być szczęśliwą. Więc chciałam po prostu spełniać się w sporcie i też w życiu i żeby po prostu wszystko wyglądało tak jak teraz. Wiadomo, sport jest trochę niewdzięczny czasem i czasem wkładamy w to mnóstwo pracy, a potem okazuje się, że dobiegamy ostatni na metę, więc chciałam po prostu, żeby jak najdłużej ta chwila trwała i żeby się tym cieszyć. Na ten moment na pewno sport, wiadomo, kariera sportowca jest tak długa jak jest, więc myślę, że zostało mi około 10 lat w tej dziedzinie. Kończę 25 lat niedługo, więc miejmy nadzieję, że pociągnę jeszcze chwilę, a później zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno cieszę się, że mam właśnie wykształcenie wyższe, że mogę też coś z tym później zrobić. Na tym mi na pewno zależało i zobaczymy, co z tym dalej wyjdzie. Nie wiem, czy zostanę nauczycielem matematyki, zobaczymy, ale zawsze mogę wrócić. Myślę, że pozycja w jakiejś szkole w Ocławku się znajdzie.
1: To jest gwarantowane. To czy ja, czy ktokolwiek po mnie przyjdzie, to na pewno tutaj miejsce dla
0: Albo w łebku.
1: pani Klaudii się znajdzie, a myślę, że też lekkoatletyczny klub sportowy Wektra też na pewno bardzo chętnie będzie korzystać z doświadczenia pani Klaudii. No bo właściwie od początku pani Klaudia jest z Wektrą związana. Muszę powiedzieć, że też to jest taka radość, myślę, że samorządowców, że te inwestycje, które no, czasami są też przez złośliwe osoby krytykowane, tak było ze stadionem lekkoatletycznym we Włocławku, kiedy powstawał, że za drogi, że za duży, że nieodpowiedni, to mam wrażenie, że te sukcesy pani Klaudii, oprócz talentu oczywiście, to też mają jakiś drobny elemencik tego, że w odpowiednim czasie władze miasta zdecydowały się na tą inwestycję. Inwestycję, która też została tak naprawdę wybiegana przez inną ważną włocławską lekkoatletkę. Mówię tutaj o Katarzynie Kowalskiej, która no, zdobywała medale w przełajach, a dlatego, że po prostu nie było w jej czasach odpowiednich warunków we Włocławku do tego, żeby trenować. Dzisiaj pani Klaudia już na tartanie, na stadionie podbija Europę, z czego i my się bardzo cieszymy, ale to pokazuje, że inwestycje, które nie przekładają się może na złotówki, tak bezpośrednio przekładają się na takie sukcesy i warto po prostu inwestować. I ja chcę powiedzieć, że już podzieliłem się przed chwilą z panią Klaudią tym pomysłem, zainspirowany social mediami pani Klaudii, bo w social mediach też przydarzają się czasami, rzadko niestety, za rzadko, ale dobre rzeczy. Taką inspiracją to nie było bingo, bo chyba to zostawię pani Klaudii, ale tabliczki olimpijczyków, które przy stadionie tam w Stanach są wmurowane. Chciałbym, żeby też takie pamiątkowe tabliczki olimpijczyków związanych z Włocławkiem przy stadionie OSIR się znalazły i myślę, że no może jeszcze nie w tym roku, ale w przyszłym roku na pewno będziemy odsłaniać i wtedy panią Klaudię też na pewno zaprosimy, żeby swoją tabliczkę jako olimpijka była i przyszła, żeby odsłoniła. No i jeszcze pytanie, czy będziemy tak jak tam w Stanach, że za każdy występ na olimpiadzie będzie osobna tabliczka, to zobaczymy, bo jak słyszę, że to jeszcze 10 lat, no to tak jak szybko liczę, no to jeszcze ze trzy tabliczki na upartego, dwie, trzy mogą być dołożone. No i no to też nie jest żadna tajemnica, że jako miasto dalej chcemy inwestować w rozwój infrastruktury sportowej również, widząc właśnie takie sukcesy i zachęceni takimi sukcesami, wiemy, że warto po prostu się w to angażować, więc mam nadzieję, że w naszej przyszłej szkole mistrzostwa sportowego, dzisiaj w klasach mistrzostwa sportowego też następcy i talenty może nie tak wielkie jak pani Klaudia, ale bardzo podobne się znajdą i będą mogły się rozwijać. Tym bardziej, że widać, że Wektra Włocławek no ma

0: odpowiednie zaplecze, żeby przygotować młodego człowieka do dalszego rozwoju, i to jest bardzo ważne. Ja też chcę podkreślić, bo tutaj padło, że te Mistrzostwa Polski w 2028 roku seniorów odbędą się we Włocławku, ale chcę to jasno powiedzieć, że gdyby nie takie osoby jak pani Klaudia, która sportowo pokazuje, że Włocławek jest aktywny i jest ważnym ośrodkiem na mapie naszego kraju, ale gdyby nie całe środowisko Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra, to na pewno żadna impreza lekkoatletyczna w naszym mieście by się nie odbyła, mimo tego, że mamy całkiem dobre warunki infrastrukturalne. Zawsze oprócz budynków, a może przed budynkami, zawsze najważniejszy jest człowiek i to, że jest we Włocławku grupa osób, która chce poświęcić swój czas dla młodych ludzi, chce dbać o ich rozwój i myślę, że tutaj też duże słowa uznania i podziękowania się właśnie trenerom, którzy pomagali na samym początku tej kariery, pięknej kariery pani Klaudii, że oni byli i pracowali i chcieli dbać o ten rozwój, więc chyba dużo dobrego przed nami. Jeszcze trzymamy kciuki oczywiście za panią Klaudię Chorzów. Jeszcze słyszę o Nowym Jorku w tym roku, w przyszłym roku Pekin, za 2 lata Włocławek, Chorzów, a później już tylko Los Angeles. I życzę pani Klaudii przede wszystkim, ale wszystkim też mieszkańcom Włocławka, bo wszyscy poczuliśmy w niedzielę ogromną dumę, kiedy pani Klaudia wygrywała ten srebrny medal. Zdobywała ten srebrny medal, że te medale będą zaplanowane w bingo i odhaczane po kolei kolejne, tak jak i w tym przypadku. I żeby nie być gołosłownym, to oczywiście to jest urząd, więc bez dokumentów się nie odbędzie, więc ja postanowiłem przygotować dla pani Klaudii po pierwsze taki list gratulacyjny, bo pani Klaudia jest stypendystą miasta Włocławek, więc to tym bardziej jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy jakoś w takiej formie się zaangażować. I drobny oczywiście fajansowy upominek, myślę, że będzie się ładnie też na nadgarstku prezentował. No i oczywiście kwiaty. No mamy nasze włocławskie sreberko, więc nic, tylko się równie szeroko jak pani Klaudia uśmiechać i być tak optymistycznym, czego sobie i wszystkim mieszkańcom Włocławka serdecznie życzę.
1: Dziękuję bardzo panu za zdjęcie i z filiżanki, którą dostałam zimą, korzystam na co dzień.
0: No widzicie, czyli będzie zestaw fajansowy od stóp do głów, bym powiedział, łącznie z filiżanką.
1: Dziękuję.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w

0: Podkowalskiej Kujawskiej Wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna i rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Przez całe wakacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej było wiele dzieci i młodzieży. W gmachu głównym oraz w filiach pracownicy organizowali różne formy aktywności i warsztaty. Wiele młodych osób regularnie odwiedzało placówkę. Bardzo dużym zainteresowaniem w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej cieszyły się biblioteczne zawody w FIFA. Wakacje dobiegają końca, ale biblioteka ma w ofercie jeszcze trochę atrakcji dla uczniów w każdym wieku.
1: Do końca wakacji zostało jeszcze trochę czasu i mamy przygotowanych sporo atrakcji dla czytelników. Na chwili numer 1, 26 sierpnia, zapraszamy na warsztaty czekoladowe, stworzenia własnych tabliczek czekolady. Na chwili numer 2 przy ulicy Dziewińskiej 28 sierpnia odbędzie się popołudnie z biblioteką i będziemy robić pocztówkę z wakacji. Filia numer 6 również zaprasza na planszowisko 26 sierpnia. Na chwili numer 10 przy ulicy Kościelnej będziemy robić przesyłkę do przyszłości, czyli taką kapsułę czasu. Będziemy mogli włożyć własne pamiątki i potem zakopiemy tą kapsułę na terenie bibliotecznego Placu Zabaw. To 24 sierpnia. I Mediateka zaprasza na cykl warsztatów gamingowych, który się nazywa Full Pakiet. 27 sierpnia ostatnie takie zajęcia i to są warsztaty gamingowe dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem najnowszych wersji gier na PlayStation 5. Warto do biblioteki zajrzeć jeszcze w tych ostatnich dniach wakacji.
0: Szczegółowe informacje na temat wydarzeń znajdują się na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku. Przetarg na zagospodarowanie terenów zielonych w Parku Grzywno został ogłoszony na początku marca tego roku. Termin składania ofert upłynął 22 kwietnia. Ostatecznie wpłynęło ich 8. Najtańszą ofertę złożyła Barzola. Na Grzywnie nic się jednak nie dzieje.
2: Oferty wpłynęły. My jako zamawiający mieliśmy wątpliwości co do złożonych ofert, szczególnie tej pozornie najtańszej. W związku z tym poprosiliśmy o uzupełnienie informacji związanych z rażąco niską ceną. Wykonawca odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, która jest takim organem nadrzędnym nad postępowaniami przetargowymi prowadzonymi w naszym kraju i krótko mówiąc te argumenty potencjalnego wykonawcy zostały przez KIO uznane. W związku z tym na razie jesteśmy na etapie kompletowania pozostałych wymaganych prawem dokumentów, zabezpieczeń i będziemy zmierzać do podpisania umowy. Z tym, że po wyborze wykonawcy najkorzystniejszego, mimo naszych wątpliwości, które oddaliła Krajowa Izba Odwoławcza, być może inni wykonawcy jeszcze będą chcieli się od tej naszej decyzji odwołać, więc tu nie mogę zadeklarować. Zresztą w żadnym postępowaniu nie można ściśle zadeklarować, kiedy umowa zostanie podpisana.
0: Barzola była wykonawcą zielonych terenów Śródmieścia.

0: miały zostać oddane do użytku w marcu, jednak z różnych powodów terminy były zmieniane. Ostatecznie odbiory rozpoczęły się w czerwcu, a później konieczne były jeszcze poprawki. Następną inwestycją realizowaną przez Balzolę jest ulica 3 Maja. Wygląda na to, że teraz przyjdzie kolej na Park Grzywno. Prezydent Wrocławka nie szczędził cierpkich słów pod adresem firmy.
1: Jesteśmy mądrzejsi o to, że nie możemy w żaden sposób ufać w to, co mówią przedstawiciele tej firmy, bo niestety mnie osobiście kilka razy oszukali już i mówię to z pełną odpowiedzialnością za te słowa. Umawialiśmy się na konkretne rzeczy, w konkretnych terminach i właściwie z żadnych tych obietnic przedstawiciele tej firmy się nie wywiązali, ale pamiętajmy, że my jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa. I w granicach prawem określonych możemy się poruszać i nie możemy tych granic niestety przekraczać, więc tutaj mamy te pole manewru dużo bardziej ograniczone niż w przypadku na przykład inwestorów prywatnych, którzy mogą w takich wypadkach po prostu się takiego wykonawcy pozbyć.
0: Przez wiele dni na placu budowy przy ulicy 3 Maja nie było żadnych pracowników, albo pojawiało się ich zaledwie kilku. Zmieniło się to parę tygodni temu.
1: Nie mogę być zadowolony z tempa pracy, bo w myśl tego, co sama przedstawiciele tej firmy sami mówili, chociażby na spotkaniu z przedsiębiorcami w remizie, no to te prace nie przebiegają tak, jak wynikało z deklaracji firmy. Owszem, one przyspieszyły. Firma nadal deklaruje, że w terminie całe zadanie zakończy. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja tej firmie nie ufam za grosz, nauczony doświadczeniami z zielonych terenów Śródmieścia.
0: Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Balzoli. Nie chcieli komentować słów prezydenta Wrocławka. Końca przeciągania liny między ratuszem a Balzolą nie widać.
2: W Galerii Sztuki Współczesnej odbyły się kolejne warsztaty z cyklu Posztukuj z GSW. Tym razem seniorzy wzięli na warsztaty szydełkowanie.
3: Dzisiaj mamy jedne zajęcia z cyklu naszych warsztatów Posztukuj z GSW. To są drugie zajęcia z szydełkowania, pierwsze się odbyły miesiąc temu, więc raz w miesiącu właśnie się spotykamy w czwartek na szydełkowanie i dzisiaj jest ten dzień, podczas którego no tak naprawdę uczymy się bądź doskonalimy swoje umiejętności szydełkowania. No, panie są na różnym poziomie zaawansowania, więc dopasowujemy. Program Posztukuj już się odbywa od kilku miesięcy, więc generalnie jest zainteresowanie i też dzięki właśnie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku mamy tutaj no naprawdę dużo, dużo pań, które do nas przychodzą, ale też są osoby z zewnątrz, które mogą się zapisywać tak naprawdę no, z ulicy powiedzmy, tak? Nie muszą być jakoś przygotowane ani wcześniej się z nami kontaktować, współpracować, można po prostu się zapisać i przyjść na takie warsztaty. Jest spore zainteresowanie.
4: A proszę powiedzieć, gdzie znajdziemy informacje na temat terminów tych spotkań i możliwości zapisu?
3: Na pewno na social mediach, też Facebook, Instagram, galerii. Co tydzień publikujemy, co następne nas czeka, jakie zajęcia, bo one są co czwartek. Na stronie internetowej galerii w zakładce warsztaty twórcze. Można wziąć ulotkę, są ulotki dostępne, więc generalnie no, to są takie główne drogi. Próbowałam nauczyć mojego męża, który nie ma totalnie kontaktu ze sztuką, ani z niczym dotyczącym prac ręcznych. No mówił, że dość trudne, ale twierdzę, że każdego da się nauczyć. Od podstaw każdy jest w stanie się nauczyć tej techniki, więc tak naprawdę polecam i relaksujące. Jak ktoś ma tylko cierpliwość, to jest to świetna opcja odpoczynku i rękodzieła.
2: Uczestnicy poznawali podstawowe techniki tej tradycyjnej formy rękodzieła, ćwiczyli oczka i słupki, uczyli się także odczytywać szydełkowe schematy. Na koniec każdy mógł spróbować swoich sił w wykonaniu prostej, ażurowej serwetki.
5: To uwielbiam. Lubię malować. Zresztą tutaj było mnóstwo zajęć. Różne sztuki poznałam. Malowanie kawą, co tam mieliśmy, japońska sztuka. No, byłam teraz na leczeniu, nie? W sanatorium, więc dlatego mi nie było. No i to wszystko, no i chcę się zabrać tu za te projekty. Próbowałam i jako młoda dziewczyna, już robiłam sobie sukienki, prułam rzeczy, które były niepotrzebne. Tak, uwielbiałam to. Małe, dla dzieci swoich, dla koleżanek dzieci. No to była moja taka, też taka satysfakcja z tego, że coś sama zrobię, ale to ja mam po mamie, po babci, no to już w genach chyba przeszło.
4: Czyli wraca pani z powrotem do tego

0: Szydełkowania i jakiś ma pani teraz pomysł na coś konkretnego?
1: Powiem pani szczerze, że mam koleżanki, które pięknie robią torby na przykład. Nawet mam gdzieś w telefonie. Robią cudne rzeczy z tych wełen, plecaki. I ta moda wraca. To są bardzo drogie rzeczy, ponieważ na taką zwykłą poświęcenie, na przykład na pracy na torbę, to jest 30 godzin, na sweter 40. No, różne rzeczy się robi, więc to jest w cenie. Tylko w naszym kraju był taki przestój, że się tego nie ceniło. Teraz to wraca.
2: Tą serwetkę robiłam poprzednio, a dzisiaj zakończam.
0: Jak pani doświadczenie tutaj? Rozumiem, że to drugie zajęcia?
2: Szydełkowania, tak. Szydełkowania, długie zajęcia.
0: Proszę powiedzieć, czy to trudne? Jakie są pani odczucia?
2: Trudne jest, jak się nie umie. Jak już się coś tam pojmie, no to w miarę wychodzi.
3: Porąkowa robota połączyły naukę, twórczą pracę i okazję do wspólnego spędzenia czasu. Klaudia Kazimierska dosłownie i w przenośni nie zwalnia tempa. Włocławska zawodniczka podczas halowych mistrzostw Europy w Birmingham zajęła drugie miejsce w biegu na 1500 metrów. Klaudia spotkała się dziś z prezydentem Włocławka i dyrektorem Wydziału Sportu.
4: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak Pan Dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy Panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy.
3: Włocławska zawodniczka nie kryła zadowolenia ze zdobycia srebra. Opowiedziała też o planach na najbliższy czas.
5: Jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham, a był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
3: Włosowianka na co dzień mieszka i trenuje w Stanach Zjednoczonych. Co ważne, nie zaniedbała nauki. W 2025 roku otrzymała bakalaureat na kierunku analizy matematycznej. Medalistka opowiedziała o swoim życiu w USA.
5: Znaczy, na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami z Stanów i z Europy tam na miejscu, ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Włocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, kto by mógł ze mną pobiegać, a tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała, mam kota, mam swoje życie, trochę już tam, trochę się osiadłam, wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować.
3: Zawodniczka została uhonorowana przez prezydenta Kukuckiego. Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Od mieszkańca bloku przy ulicy Ptasiej otrzymaliśmy wiadomość o problemach z trawą przy budynkach. Trawniki zostały skoszone, jednak skoszona trawa nie została zebrana. Mężczyzna skontaktował się w tej sprawie z firmą wykonującą zlecenie, jednak otrzymał odpowiedź, że zebranie trawy nie było ujęte w umowie między administracją zasobów komunalnych a wykonawcą.
6: Oczywiście środki na tego typu zadania są ograniczone, natomiast w tym przypadku

0: Administracja Zasobów Komunalnych analizuje zapisy umowy i będzie interweniować do firmy, która to zadanie realizuje. Oczywiście ta interwencja ma na celu po prostu wyjaśnienie tej sytuacji. Tutaj oczywiście AZK będzie prowadziło interwencje, będą razem z firmą analizowali te zapisy umowy. Jeżeli umowa jest podpisana w taki sposób, że to zadanie powinno być zrealizowane, to oczywiście konsekwentnie będzie domagało się, żeby firma, która realizuje to zadanie, wywiązała się z tej umowy.
1: Z naszych informacji wynika, że trawa zostanie wkrótce zgrabiona i usunięta.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wectra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak pan dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy i planach, bo te plany też być może z Włocławkiem i Mistrzostwami Polski, które już za 2 lata we Włocławku odbędą się w 2028 roku, pewnie też z Włocławkiem te plany są związane. Pani Kamila.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, panie prezydencie. Na pewno jestem bardzo zadowolona po tym występie.

0: w Birmingham, a był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
1: Ale to oznacza, że w 27 w ogóle będzie rok meczywek?
0: Nie, nie, nie. Oczywiście będę startowała. W przyszłym roku są Mistrzostwa Świata. Lekkoatleci mają taki przywilej, że Mistrzostwa Europy przeplatają się z Mistrzostwami Świata co drugi rok, więc w przyszłym roku są Mistrzostwa Świata we wrześniu w Pekinie w Chinach, także daleka podróż przede mną pewnie, na które chciałam na pewno wypełnić minimum, które zresztą mogę już zacząć wypełniać od tej niedzieli, więc postaram się o to w Chorzowie. Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom, wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami z Stanów i z Europy tam na miejscu, ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Włocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, który mógł ze mną pobiegać. A tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała. Mam kota, mam swoje życie, trochę już tam, trochę się osiadłam, wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować. Myślę, że tak jak zawsze to mówię, po prostu spełniać się w sporcie i mieć z tego radość. I ja wiem, że jeżeli jestem szczęśliwa na co dzień, to wszystkie te inne cele naokoło się spełniają, albo nawet w drugą stronę, jeśli jestem szczęśliwa, to znaczy, że wszystko inne jest też okej, bo muszę mieć powód do tego, żeby być szczęśliwą, więc chciałam po prostu spełniać się w sporcie i też w życiu i żeby po prostu wszystko wyglądało tak jak teraz. Wiadomo, sport jest trochę niewdzięczny czasem i czasem wkładamy w to mnóstwo pracy, a potem okazuje się, że dobiegamy ostatni na metę, więc chciałam po prostu, żeby jak najdłużej ta chwila trwała i żeby się tym cieszyć. Na ten moment na pewno sport, wiadomo, kariera sportowca jest tak długa jak jest, więc myślę, że zostało mi około 10 lat w tej dziedzinie. Kończę 25 lat niedługo, więc miejmy nadzieję, że pociągnę jeszcze chwilę, a później zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno cieszę się, że mam właśnie wykształcenie wyższe, że mogę też coś z tym później zrobić. Na tym mi na pewno zależało i zobaczymy, co z tym dalej wyjdzie. Nie wiem, czy zostanę nauczycielem matematyki, zobaczymy, ale zawsze mogę wrócić. Myślę, że pozycja w jakiejś szkole w Włocławku się znajdzie.
2: To jest gwarantowane. To czy ja, czy ktokolwiek po mnie przyjdzie, to na pewno tutaj miejsce dla pani Klaudii się znajdzie. A myślę, że też Lekkoatletyczny Klub Sportowy Wektra też na pewno bardzo chętnie będzie korzystać z doświadczenia pani Klaudii. No bo właściwie od początku pani Klaudia jest z Wektrą związana. Muszę powiedzieć, że też to jest taka radość, myślę, że samorządowców, że te inwestycje, które no, czasami są też przez złośliwe osoby krytykowane, tak było ze stadionem lekkoatletycznym we Włocławku, kiedy powstawał, że za drogi, że za duży, że nieodpowiedni, to mam wrażenie, że te sukcesy pani Klaudii, oprócz talentu oczywiście, to też mają jakiś drobny elemencik tego, że w odpowiednim czasie władze miasta zdecydowały się na tą inwestycję. Inwestycję, która też została tak naprawdę wybiegana przez inną ważną włocławską lekkoatletkę. Mówię tutaj o Katarzynie Kowalskiej, która no, zdobywała medale w przełajach, a dlatego, że po prostu nie było w jej czasach odpowiednich warunków we Włocławku do tego, żeby trenować. Dzisiaj pani Klaudia już na tartanie, na stadionie podbija Europę, z czego i my się bardzo cieszymy, ale to pokazuje, że inwestycje, które nie przekładają się może na złotówki tak bezpośrednio, przekładają się na takie sukcesy i warto po prostu

inwestować. I ja chcę powiedzieć, że już podzieliłem się przed chwilą z panią Klaudią tym pomysłem, zainspirowany social mediami pani Klaudii, bo w social mediach też przydarzają się czasami, rzadko niestety, za rzadko, ale dobre rzeczy. I taką inspiracją to nie było bingo, bo chyba to zostawię pani Klaudii, ale tabliczki olimpijczyków, które przy stadionie tam w Stanach są wmurowane. Chciałbym, żeby też takie pamiątkowe tabliczki olimpijczyków związanych z Włocławkiem przy stadionie OSIR się znalazły i myślę, że no może jeszcze nie w tym roku, ale w przyszłym roku na pewno będziemy odsłaniać i wtedy panią Klaudię też na pewno zaprosimy, żeby swoją tabliczkę jako olimpijka była i przyszła, żeby odsłoniła. No jeszcze pytanie, czy będziemy tak jak tam w Stanach, że za każdy występ na olimpiadzie będzie osobna tabliczka, to zobaczymy, bo jak słyszę, że to jeszcze 10 lat, no to tak jak szybko liczę, no to jeszcze ze 3 tabliczki na upartego, 2-3 mogą być dołożone. No i no to też nie jest żadna tajemnica, że jako miasto dalej chcemy inwestować w rozwój infrastruktury, sportowej również, widząc właśnie takie sukcesy i zachęceni takimi sukcesami, wiemy, że warto po prostu się w to angażować, więc mam nadzieję, że w naszej przyszłej szkole mistrzostwa sportowego, dzisiaj w klasach mistrzostwa sportowego też, następcy i talenty, może nie tak wielkie jak pani Klaudia, ale bardzo podobne się znajdą i będą mogły się rozwijać. Tym bardziej, że widać, że Wektra Włocławek no ma odpowiednie zaplecze, żeby przygotować młodego człowieka do dalszego rozwoju, i to jest bardzo ważne. Ja też chcę podkreślić, bo tutaj padło, że te Mistrzostwa Polski w 2028 roku seniorów odbędą się we Włocławku, ale chcę to jasno powiedzieć, że gdyby nie takie osoby jak pani Klaudia, która sportowo pokazuje, że Włocławek jest aktywny i jest ważnym ośrodkiem na mapie naszego kraju, ale gdyby nie całe środowisko Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra, to na pewno żadna impreza lekkoatletyczna w naszym mieście by się nie odbyła, mimo tego, że mamy całkiem dobre warunki infrastrukturalne. Zawsze oprócz budynków, a może przed budynkami, zawsze najważniejszy jest człowiek i to, że jest we Włocławku grupa osób, która chce poświęcić swój czas dla młodych ludzi, chce dbać o ich rozwój i myślę, że tutaj też duże słowa uznania i podziękowania się właśnie trenerom, którzy pomagali na samym początku tej kariery, pięknej kariery pani Klaudii, że oni byli i pracowali i chcieli dbać o ten rozwój, więc chyba dużo dobrego przed nami. Jeszcze trzymamy kciuki oczywiście za panią Klaudię Chorzów. Jeszcze słyszę o Nowym Jorku w tym roku, w przyszłym roku Pekin, za 2 lata Włocławek, Chorzów, a później już tylko Los Angeles. I życzę pani Klaudii przede wszystkim, ale wszystkim też mieszkańcom Włocławka, bo wszyscy poczuliśmy w niedzielę ogromną dumę, kiedy pani Klaudia wygrywała ten srebrny medal. Zdobywała ten srebrny medal, że te medale będą zaplanowane w bingo i odhaczane po kolei kolejne, tak jak i w tym przypadku. I żeby nie być gołosłownym, to oczywiście to jest urząd, więc bez dokumentów się nie odbędzie, więc ja postanowiłem przygotować dla pani Klaudii po pierwsze taki list gratulacyjny, bo pani Klaudia jest stypendystą miasta Włocławek, więc to tym bardziej jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy jakoś w takiej formie się zaangażować. I drobny oczywiście fajansowy upominek, myślę, że będzie się ładnie też na nadgarstku prezentował. No i oczywiście kwiaty.
Mamy nasze włocławskie sreberko, więc nic, tylko się.

0: Równie szeroko jak pani Klaudia uśmiechać i być tak optymistycznym, czego sobie i wszystkim mieszkańcom Włocławka serdecznie życzę.
1: Dziękuję bardzo panu za zdjęcie i z filiżanki, którą dostałam zimą, korzystam na co dzień,
0: No
1: także
0: widzicie, czyli
1: przydaje
0: będzie
1: się.
0: zestaw fajansowy od stóp do głów, bym powiedział, łącznie z filiżanką.
1: Dziękuję
0: Także.
1: pięknie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, spotykamy się nie za często, ale nasze spotkania już się utarło, że moje pierwsze pytanie dotyczy tego, co nowego w medycynie się wydarzyło, a ponieważ kardiologia jest najbliższa Pana sercu, w związku z czym zapytam o te postępy w medycynie, w kardiologii konkretnie. No ale najważniejsze to, czy z tego, co się wydarza nowego na świecie i w ogóle, jeśli chodzi o kardiologię, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka.
1: No, w kardiologii dzieje się bardzo dużo w XXI wieku. No, postęp jest nieprawdopodobny. Głównie te wszystkie metody inwazyjne są zastąpione są przez metody z kolei przyskórne. No, choćby takie zabiegi jak implantacja zastawek. Na przykład to się nazywa TAVI, czyli implantuje się zastawkę aortalną

a obecnie również mitralną, przezskórnie, czyli nie otwiera się klatki piersiowej i nie ma krążenia pozaustrojowego. Czyli wprowadza się przez tętnicę udową cewnik z biologiczną zastawką aortalną. Ją po prostu wprowadza się w miejsce zniszczonej

0: dwa dni i pacjent idzie do domu. Natomiast ostatnio jest też informacja ze szpitala Jurasza z Bydgoszczy, że taką też zastawkę wszczepiano mitralną. To już jest też pewna nowość. Czyli praktycznie rzecz biorąc, no, te zabiegi inwazyjne, zastawkowe, no, już będą minimalizowane. Następnie, no, znakomita też sprawa, a mianowicie jest taki zabieg, tamto tak się nazywało, Tavia, ten Lao, no tak się to nazywa, a mianowicie o co chodzi? Są pacjenci, którzy mają migotanie przedsionków i nie mogą używać leków przeciwzakrzepowych. No, są zagrożeni udarem w dużym stopniu. I tu jest metoda taka, ażeby zastosować implant, który się stosuje w uszku lewego przedsionka, zamyka się to uszko lewego przedsionka, czyli unika się możliwości zatorowości. I to się robi też przezskórnie, też bez otwierania klatki piersiowej. To są te najnowsze rzeczy. A poza tym są nowe w tej chwili już stenty, które się stosuje, a mianowicie to jest stent Desto, to jest stent, który jest z lekiem, a lek ten powoduje to, że nie dochodzi do okluzji, czyli zwężenia tej tętnicy wieńcowej po wprowadzeniu stentu. No ale są też stenty, które się resorbują same, to znaczy po wprowadzeniu tego stenta one się wchłaniają. Tak, który jest tam lepszy, no w różnych sytuacjach to bywa różnie, to jest wybór. To jest to. Następnie, no są nowości w lekach. No, flozyny są w tej chwili nowy lek, który stosuje się i w diabetologii, i w kardiologii. Co tam dużo mówi? To przedłuża życie pacjentowi nie o miesiące, o lata. Czyli leczenie farmakologiczne. Są nowe leki przy wysokich poziomach cholesterolu na przykład. Teraz nowoczesne leki. Szczególnie ważne u takiej opornym leczeniu, ale również z rodzinną, na przykład hipercholesterolemią. Jest teraz nowość taka, że są nowe urządzenia wszczepialne, to znaczy są stymulatory bezelektrodowe. Już teraz, to znaczy wprowadza się normalnie przez żyłę udową do serca właśnie ten stymulator wielkości, no powiedzmy, jakiejś takiej tabletki małej, tylko do serca wprowadza ten stymulator. I on po prostu działa w ten sposób bez elektrod. I też jest no, bardzo ważne, a mianowicie jest ICD, no, czyli to jest kardiowerter defibrillator, który ratuje człowiekowi życie. W tej chwili są one tutaj pacjentów, którzy mają niską frakcję wyrzutową i tak dalej, zagrożeni się im to wszczepia, ale teraz będą wszczepiane podskórnie. Czyli podskórnie ten będzie bez zupełnie kontaktu z sercem. To są takie bardzo nowe rzeczy, które będą ratowały ludzkie życie. To znaczy one będą kontrolowały, kiedy dojdzie do sytuacji, że trzeba po prostu zareagować. I ten stymulator już wtedy reaguje.
1: Panie doktorze, czy z tych nowości, o których pan przed chwilą powiedział, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka na miejscu w naszym mieście?
0: To znaczy, tak, o której wspomniałem, to są te najnowsze rzeczy, które wchodzą. Natomiast we Włocławku oczywiście można skorzystać z ICD, czyli u pacjentów, którzy są zagrożeni. Ja sam kieruję z poradni i oni mają implantowane kardiowertery z defibrylatorem, czyli oni są w pewnym sensie zabezpieczeni, że kiedy dojdzie do zatrzymania serca, on się sam włączy. Czyli jest, powiedzmy, to ratuje. Ale są również we Włocławku wykonane inne zabiegi, no bardzo ładne. To są to zabiegi też nowe. A mianowicie doszło do zamknięcia otworu owalnego u pacjenta metodą też przezskórną, czyli też przez wprowadzenie. A mianowicie, to jest taka siateczka, okluder, który zamyka ubytek międzyprzedsionkowy. To zostało wykonane we Włocławku. Asystował temu badaniu pierwszemu pan profesor Krzysztof Kaczmarek z kliniki elektrokardiologii z Łodzi. Inny, to też wykonane we Włocławku, otwarcie zamkniętych trwale tętnic

0: wieńcowy, których no, nie udało się udrożnić. To by zostało wykonane też we Wrocławku. Też asystował tutaj pan profesor Maksymilian Opolski z doktorem Drozdem z Instytutu Kardiologii w Warszawie. We Wrocławku również dokonano trombektomii w przypadku zatorowości płucnej. Co to znaczy? Również przezskórnie,
1: czyli znów nieinwazyjnie.
0: Nieinwazyjnie. Wprowadzono cewniki, które pozwoliły usunąć skrzeplinę z tętnicy płucnej. I trzeba sobie zdawać sprawę, że zator tętnicy płucnej to jest choroba śmiertelna. W przypadku niemożliwości wykonania tego zabiegu, no oczywiście pewna grupa pacjentów przeżywa, bo tam się uda to w jakiś sposób farmakologicznie usunąć, ale generalnie przy nagła śmierć sercowa, to najczęściej to jest ostry zawał, wiadomo, i zator tętnicy płucnej. To są te najczęściej zgony, które tu widzimy. No i tu trzeba powiedzieć, że we Wrocławku bardzo to jest, już się rozwija ablacja w przypadku zaburzeń rytmu. Jest coraz więcej tych badań tu wykonywanych. Coraz więcej pacjentów z migotaniem przysionków ma to wykonane i również w innych zaburzeniach rytmu. I muszę powiedzieć, że no to jest sukces no, miejscowych lekarzy no, tutaj na oddziale kardiologii, no, moich młodszych kolegów.
1: Panie doktorze, i jeszcze na chwilę w Powiatowym Centrum Zdrowia się zatrzymajmy. Przecież mówiliśmy o tym nowym tomografie komputerowym, które zostało Powiatowe Centrum Zdrowia wyposażone. Tam wtedy mówiliśmy o tym, że brakuje drobnego elementu do tego tomografu, żeby można wykonywać specjalistyczne badania kardiologiczne. No właśnie, czy w tym zakresie coś się zmieniło?
0: No ja tylko dodam, że to jest w przyszłości. To nie wiem, czy doczekam, ale 5-10 lat to będzie badanie rutynowe w kardiologii. Rutynowe, to nie ulega wątpliwości, dlatego że to jest alternatywa dla koronarografii. Są pewni pacjenci, którzy wymagają tego badania po to, ażeby wyprzedzić zawał. No mają dolegliwości, wiadomo, nie ma innej możliwości jak koronarografia, ale oni nie chcą na przykład koronarografii. Mają różne powody, mają obawy i tak dalej. I no nie, no. To jest badanie, które jest alternatywą również dla takich pacjentów, jak na przykład osoby, które mają już stenty, po to, żeby zobaczyć, czy jest drożność stentów. Na przykład mają bypassy, no, czy jest na przykład drożność po tych bypassach. No to nie trzeba, a szczególnie u tych, którzy są zagrożeni zawałem. To jest, trzeba powiedzieć wyraźnie, to jest znakomite badanie. W naszych warunkach tu, pan starosta, Roman Gołębieski w rozmowie zresztą powiedział wyraźnie, że ma środki na zakup tej przystawki. Problem jest główny z funduszem, z finansowaniem, ale tak faktycznie teraz będzie, że w związku z tą obecną sytuacją, jaka jest, to Narodowy Fundusz Zdrowia będzie ciął wszystkie takie dodatkowe finansowania badań diagnostycznych. Teraz. Ale to w przyszłości pójdzie zupełnie w drugą stronę, bo jestem przekonany, że tak jak powiedziałem, to będzie badanie rutynowe. No ale tak jest obecnie. I jeszcze jest druga. Mówi się o tym, zresztą tak usłyszałem z ust również pana dyrektora, że to będzie po prostu badanie nierentowne. No przyznam się, że dla mnie kardiologa to takie... To mało jest no, argument taki, który mogę to zrozumieć, bo to generalnie chodzi o badanie ratujące życie. No więc tu o rentowności no tak trudno mówić. Ja mogę tylko tak podpowiedzieć, że z mojego długiego doświadczenia, kiedy no, kierowałem 34 lata przychodnią specjalistyczną, no to ja miałem pewne procedury i pewne nierentowne. No bo jak przyjmowałem profesorów z Warszawy, Łodzi, Bydgoszczy, czy tam, powiedzmy, to miałem po prostu te osoby, które stanowiły jakieś coś nowego dla tego mieszkańców Wrocławka, nowych specjalnościach. I ja tutaj po prostu dokładałem do tej interesy, ale musiałem gdzie indziej po prostu zarobić, tak mówiąc inaczej, żeby tu tą stratę można było zrekompensować. Wydaje mi się, że taka możliwość istnieje, ale powiedzmy,

0: I teraz druga sprawa jest ważniejsza. A mianowicie w takich sytuacjach jak ta, proszę sobie wyobrazić, że pacjenci sobie radzą. To znakomicie sobie radzą. A mianowicie teraz przychodzą tylko do poradni kardiologicznej po skierowanie na tomografię. Ja je wydaję i oni to robią pełnopłatnie w ośrodkach Bydgoszcz, Osielsk, Łódź, Warszawa, te badania, bo uważają, że one są dla nich bardzo istotne. 1350 zł nie jest naprawdę taką kwotą, która naprawdę jest wielką w tym przypadku.
1: Jeśli po drugiej stronie mamy własne życie.
0: Zagrożenie życia. I oni z tego korzystają. I jeżdżą na badania pełnopłatne. I teraz, biorąc pod uwagę to, że taka sytuacja istnieje, wydaje mi się, że zainstalowanie tej przystawki teraz, no to jest naprawdę, no nie stanowi przeszkód, dlatego że oni będą kosztować pełnopłatnie tutaj. Czyli mało tego, że nie będzie strat, to będzie zysk. Dlatego że oni będą płacić te pieniądze do momentu, kiedy kiedyś Narodowy Fundusz Zdrowia uzna, no, że będzie rekompensował. Także ta sytuacja tak mniej więcej wygląda.
1: Panie doktorze, i teraz przejdźmy do tego króciutko. Chciałabym, tak jak pan już sam zresztą wspomniał, pana doświadczenie jako lekarza, ale też również szefa placówki, bo prowadził pan własną poradnię, więc jakby zdejmując kitel, musiał pan usiąść, to wszystko rozliczyć z Narodowym Funduszem, spiąć i tak dalej. Jak pan ocenia to, co się dzieje w tej chwili w służbie zdrowia, zarobki lekarzy, te wieczne protesty pracowników służby zdrowia średniego szczebla, czyli myślę tutaj o pielęgniarkach, o ratownikach medycznych, o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, o te pieniądze, które gdzieś tam wyciekały, nie wiadomo gdzie, na pewno nie do pacjentów. Krótko, bo to jest temat rzeka, ale
0: pani redaktor,
1: na podstawie swojego doświadczenia się nie da, ale spróbujmy.
0: Ale pani pozwoli, że będę starał się jakoś tak to powiedzieć. No, tak jak pani powiedziała, no jestem lekarzem 57 lat. 20 lat w tamtym systemie, jedynie słusznym, w PRL-u i 37 lat demokracji. No, można powiedzieć, że widziałem wiele. Mam skalę porównawczą, byłem dyrektorem, zastępcą dyrektora do spraw lecznictwa, naczelnym lekarzem. Byłem ordynatorem kardiologicznego szpitala w Wieńcu i byłem właścicielem przychodni, którą wspomniałem, 34 lata prowadziłem. Czyli mam tutaj możliwość takiego porównania. Postęp medycyny w kardiologii jest nieprawdopodobny. Nieprawdopodobny w tych latach. I proszę mi powiedzieć, że pozwolę sobie na taką prywatną taką historię, dlatego że ona, ta sprawa za mną chodzi ciągle. No niestety, no, chodzi za mną. Tak mnie trochę prześladuje. 12 września 1983 roku, będąc w szpitalu, a byłem już 3 lata po kardiologii, byłem pierwszym kardiologiem, pierwszy lata już byłem po kardiologii, przywieziono z ciężkim zawałem serca mojego ojca. I nie mogłem mu pomóc. Mieliśmy, to jest oddział był wewnętrzny, nie było kardiologii. Mieliśmy tylko EKG, kardioskop, defibrylator. Niczego innego nie było. Taki był wtedy stan medycyny. Kardiologii był taki stan. Mówię o tym, tak za mną to chodzi, dlatego że jestem bardzo podobny do ojca. Pod każdym względem. I jest to dla mnie takie, zawsze do tego wracam, że no, warto było się nieraz później urodzić. Dlatego, że wtedy no, trudno było marzyć o koronarografii, o angioplastyce wieńcowej, o stentach, o tomografii komputerowej naczyń wieńcowych, o stentygrafii SPECT. Trudno było o tym marzyć, o bypassach. Nie było takich w ogóle szans, takich możliwości. Dzisiaj po prostu to jest na wyciągnięcie ręki, również we Włocławku, kiedy koronarografia tu funkcjonuje, czyli angioplastyka od 2004 roku. Tak nawiasem mówiąc, to pierwsze badania koronarograficzne były robione w Warszawie przez profesora Różyłę w Instytucie na Spartańskiej.

0: na które ja patrzyłem, uczestniczyłem, bo tam byłem przed kursem kardiologii, to jest 70-80, ale tak nawiasem. To była ta niesamowita sprawa. I teraz to, co pani redaktor była powiedzieć, no można się zastanowić, no jak to się dzieje, że jest taki niesamowity postęp medycyny, a w tej organizacji ochrony zdrowia i w tym systemie, no nic się nie dzieje, mało tego, no ciągle jest źle. Jak to się dzieje? I
1: pacjenci nie mają należytej pani opieki, redaktor, diagnostyki, bo tak się dzieje.
0: Panie redaktor, ja postaram się podać pani takie dwa przykłady, ale przepraszam, że może troszeczkę jaki będzie wywód trochę dłuższy, ale pani wybaczy. Dlatego, że wnioski wysuwają się same. Po prostu. W roku 78 byłem już po drugim stopniu specjalizacji, byłem przed kardiologiem, wychodzę ze szpitala, zatrzymuje mnie jegomość, który jest mi nieznany, a ja szedłem do kiosku po gazetę codzienną. Jegomość mnie zatrzymuje i pyta mnie, na której pan pracuje zmianie? Więc poszedłem, jak wróciłem do gabinetu i mówię kolegom, że tutaj ktoś mnie tutaj tak zaczepił, mówi, o ja ty mówią do mnie, no przecież to jest... Ty. A oni w nomenklaturze byli bardzo tacy znani, wiedzieli o co chodzi. Mówią, to przecież to jest nowy zastępca dyrektora szpitala i on cię dlatego zapytał, bo niedawno pracował w celozie, a tam pracują na zmiany. No po prostu, no musisz zrozumieć to. Ale teraz podam drugi przykład, odmienny. Rok 87, dyrektorem PPUW zostaje pan Paweł Majewski, pierwszy wojewoda wrocławski, były dyrektor zakładów celoza lakierów. Człowiek naprawdę kompetentny, ekonomista, wykształcony, naprawdę na poziomie kulturalny. I proszę powiedzieć, pierwszego dnia swojego pobytu dostaję, że wzywa mnie do swojego gabinetu. Ja z niepokojem do niego idę po pierwszego dnia. I on mówi tak, wiem o panu wszystko, a ja wtedy miałem ten problem, który uporałem się z tą znaną w całym kraju no, sprawą służby bezpieczeństwa, którą miałem. I on mówi, wiem o panu wszystko i chcę panu zaproponować, żeby pan został moim pierwszym zastępcą do spraw lecznictwa. Ja tak, to mnie przerażało. Mówię, panie dyrektorze, ja bardzo przepraszam, ale ja pełnię inne funkcje naczelnego lekarza, jestem tutaj, tą kardiologię prowadzę i jestem tuż przed doktoratem, no, bardzo będę zajęty. No i mam jedną wadę. On mówi tak, a jaką pan ma wadę? Ja mówię tak, jestem bezpartyjny. On mówi do mnie tak, i o to chodzi. Byłem dwa lata, zgodziłem się być dwa lata. Zastępcą dyrektora bardzo dużo się nauczyłem. To mi bardzo pomogło przy panu dyrektorze Majewskim, przy przychodni. Zrobiliśmy 2000 miejsc rehabilitacyjnych na Wybrzeżu, Sopot, tam Jurata i tak dalej. Potem między innymi został następcą bardzo kompetentny doktor nauk medycznych Wiesław Jakubicz, który miał specjalizację z epidemiologii organizacji ochrony. I w tym miejscu chciałbym powiedzieć, że w tamtych czasach od nominatów na stanowiska kierownicze wymagano medycynę społeczną pierwszy stopień albo organizację ochrony zdrowia drugi stopień w tamtych czasach. I to niezależnie, czy to był nasz, czy nie nasz. Wtedy tak wymagano. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest przykład, że nominat nie musi być koniecznie z naszej partii. No nie musi być.
1: Czyli po tym długim wywodzie krótkie podsumowanie, jak ja dobrze zrozumiałam, źle się dzieje między innymi dlatego, że no, brak kompetencji, a raczej takie właśnie nominowania na zasadzie koleżeńskiej przysługi.
0: Tak.
1: W służbie zdrowia w całym kraju to się dzieje we wszystkich szpitalach.
0: I teraz pani powiem, jakie są,
1: to jest jedna z przyczyn.
0: Jakie są olbrzymie szkody. Jakie olbrzymie szkody. Powiem to wprost. Gdyby była świadomość taka, że decyduje profesjonalizm, a niekoniecznie on musi być nasz, to nie doszłoby do takiej sytuacji niewiarygodnej, ale wszyscy się dziwią, w całej Polsce się dziwią, że przy fuzji dwóch oddziałów...
1: Bo przechodzimy teraz do wrocławskiego szpitala, bo tu nie dzieje się lepiej, prawda, niż w całej Polsce.
0: Ale podaję pani przykład.

0: dlaczego to, że tak się tutaj knomina, tu doszło do, to wychodzi z niekompetencji kogoś. No, po prostu nie. Fuzja dwóch oddziałów i likwiduje się znany w całym kraju wojewódzki oddział. Idealny, jedyny. Specjaliści są tutaj unikalni, bo nieraz po jednym osobie są tylko w tej specjalności. I funkcjonuje znakomita fundacja, która pieniądze ma na oddział. Jest funkcjonujący 36 lat i na którym wyszkolono 50 specjalistów pierwszego i drugiego stopnia. 50 na tym oddziale. I się to po prostu zwyczajnie likwiduje. Taka była decyzja. No i to jest rzecz podana w ten sposób. Ja przyznam się, że jestem tym trochę tak, no jest to, mówię o tym gorzko, prawda? Bo to jest prawda dla mnie też takie, no ale mówię dlatego, że i to mówię no właśnie w dobrej wierze.
1: Panie doktorze, a widzi pan jakiekolwiek wyjście z takiej sytuacji? No bo to się dzieje od lat, mówię, i to widać na włocławskim podwórku również, bo nasz szpital ostatnio też nie schodzi z ust mieszkańców Włocławka powiatu, a i w całej Polsce o nim głośno. Czy jest szansa na to, że kiedykolwiek to się zmieni, uporządkuje?
0: Więc
1: Co panu podpowiada pana doświadczenie?
0: No tak, no więc w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji. Musimy sobie z tego zdać sprawę, że istnieje wielka dysproporcja pomiędzy zatrudnieniem na etat, a na kontrakt w tej chwili. Tego kiedyś po prostu nie było, bo nie było kontraktu. W tej chwili zatrudniony na etat no, korzysta z tego, że ma urlop, że ma płatny urlop, ma świadczenia wszystkie płatne i tak dalej. I przyznam się, że... Aha, i dyrektor ma na niego wpływ, dlatego że ustawia mu te godziny i tak dalej. I powiem pani, jak było za moich czasów decyzyjnych. No więc jak przyszedł lekarz i chciał pracować w dodatkowym miejscu, no to ja oczywiście wyrażałem zgodę. Tylko musiał napisać oświadczenie, że ta jego nowa praca nie będzie kolidowała z pracą podstawową. W kontrakcie jest inaczej. To jest jednoosobowe przedsiębiorstwo.
1: Tak, dziś jestem, to jutro mi płacą, tam więcej, opłaca mi się to.
0: Oczywiście bierze świadczenia na siebie, wszystko bierze, urlop i tak dalej. I teraz proszę, jest taka sytuacja. Szpitale są generalnie w trudnej sytuacji finansowej. Generalnie trudnej. Dyrektorzy szpitala wybierają procedury, które są najlepsze, najlepiej opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czyli szukają takich specjalistów. Po prostu podbierają sobie lekarzy. Najlepiej płatna jest ortopedia, neurochirurgia, okulistyka, kardiologia. Najbardziej na wysoko jest wyceniane. I ci dyrektorzy, no nie trzeba im się dziwić. No po prostu wybierając tych lekarzy, oni rekompensują straty, jakie mogą mieć w oddziałach, które, no takie jak na przykład interna czy pediatria. No tam to jest najniżej wycenione, chociaż trudno to zrozumieć.
1: Bardzo trudno.
0: Tak, no ale no, tak jest. I oni ratują ten swój budżet, co się uda zarobić na tych podstawowych specjalistach.
1: Ale płacąc tym specjalistom, którym zatrudniają, tak duże pieniądze, bo słyszymy naprawdę o ogromnych pieniądzach, no trudno podejrzewać, że zarabiają tak naprawdę na tym, co uzyskują z Narodowego Funduszu.
0: To znaczy, no jakąś na pewno więcej zarobią na tych oddziałach, na tych procedurach niż na innych, które muszą dokładać.
1: Z pewnością, ale wypłacają takie stawki specjalistom.
0: Ale panie redaktor, no teraz słyszymy, że będą limity, jak pani słyszy. No? Ale kij ma dwa końce. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze, oczywiście, że wtedy dyrektorzy nie będą mogli już tych lekarzy tyle zatrudniać, a pacjenci będą mieli dłuższe kolejki. No, co tam dużo mówi w tych specjalnościach. I co najważniejsze,

0: Mniejsze. Ci dyrektorzy już nie będą mieli tych pieniędzy, żeby uzupełnić straty w tamtych oddziałach, jak pediatria czy interna, prawda? Już nie będą. Jak pani słyszy codziennie w telewizji, upadają szpitale. I one będą upadać. Bo w tej sytuacji będą upadały, ponieważ nie będzie możliwości dołożenia tych pieniędzy z innych oddziałów. Ale tak a propos tych wniosków tutaj racjonalizatorskich. To jeśli mogę pani podpowiedzieć.
1: Bardzo proszę.
0: Wracając do poprzedniej sprawy, której mówiłem o tym błędzie i tak dalej. Ja mam taki wniosek racjonalizatorski. Można mówić z przymrożeniem oka. No, jak wie pani, mamy poczucie humoru troszeczkę. To. Ja mam taki wniosek. Wie pani, w tamtym systemie wniosek racjonalizatorski można było wtedy dostać goździki, można było dostać książkę o przewadze gospodarki socjalistycznej nad kapitalistyczną. Można dostać na przykład bombonierkę Goplany, nie? Można dostać. Ja nic nie liczę. Nie. To mam taki wniosek. Ponieważ Rada Społeczna Szpitala w tamtej konkretnej sprawie, kiedy w beznadziejny sposób doszło do likwidacji takiego super oddziału, a teraz wszyscy jeżdżą po okolicy, szukają badań, w której, w tej Radzie Szpitala, nie ma żadnego lekarza, nie ma żadnej pani pielęgniarki, ani nawet nie ma żadnej pani salowej. Czyli nie ma nikogo z ochrony zdrowia. Ja proponuję, po prostu, żeby zmienić nazwę na Radę Polityczną Szpitala, bo tam są tylko przedstawiciele partii politycznej. I to będzie nazwa prawdziwa, prawdziwa i zgodna ze stanem faktycznym. Po prostu wykonać ten ruch.
1: Za dużo polityki, jednym słowem, za mało kompetencji i fachowości. To jest coś, jeśli będzie dalej w służbie zdrowia, to nie pozwoli na żaden ruch, który tą sytuację, ale w tej chwili jest, odmieni.
0: Ale pani redaktor, tak? Chce pani
1: dobrze
0: powiedzieć, to na koniec sobie chcę opowiedzieć o takim fakcie, a mianowicie w Europie, to jest indeks europejski, najnowszy, najlepsza ochrona zdrowia jest w tej chwili w Holandii, drugie miejsce ma Szwajcaria, Norwegia, Dania, Islandia. Oparte to jest na tym, że oceniono tam najlepszą profilaktykę. No, to jest bardzo ważne. U nas niestety tak inaczej.
1: No, panie doktorze, jak możemy mówić o profilaktyce, skoro nie dajemy skierowań na badania?
0: Ale na czym to opierano? Profilaktyka, poziom diagnostyki, o co na przykład mówimy tutaj, na przykład tomografii komputerowej, poziom diagnostyki, terapii. I to są te rzeczy. I trzecia bardzo ważna rzecz, czas oczekiwania na pierwszą pomoc. To zostało. Polska jest na miejscu 32 na 35 krajów. Za nami jest tylko Rumunia, Węgry i Albania. Uzyskaliśmy na 1000 punktów 565 punktów. Czyli jest bardzo wiele do zrobienia. Czyli warto byłoby korzystać z tej wiedzy, z tej wiedzy tych państw. No przecież można się tam...
1: To nie jest odkrywanie Ameryki
0: ale to
1: prawda?
0: Oni od lat mają te pierwsze miejsca, prawda? To od nich. A po drugie, po prostu ta prawda, która istnieje, ta prawda, żeby dotarła do naszych decydentów, że profesjonalizm i kompetencje powinny decydować, bo panie redaktor, tylko wiedza i prawda może nas uzdrowić.
1: Panie doktorze, dziękuję bardzo. Na tym zakończmy, nie roztrząsajmy więcej tego, co można zmienić, prawda, kompetencje i wiedza. Tak niewiele, aż tak dużo mogłoby zmienić tą sytuację. Proszę państwa, doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję,
0: dziękuję
1: panie
0: bardzo.
1: Doktorze.
0: Dziękuję państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Przez całe wakacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej było wiele dzieci i młodzieży. W gmachu głównym oraz filiach pracownicy organizowali różne formy aktywności i warsztaty. Wiele młodych osób regularnie odwiedzało placówkę. Bardzo dużym zainteresowaniem w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej cieszyły się biblioteczne zawody w FIFA. Wakacje dobiegają końca, ale biblioteka ma w ofercie jeszcze trochę atrakcji dla uczniów w każdym wieku.
1: Do końca wakacji zostało jeszcze trochę czasu i mamy przygotowanych sporo atrakcji dla czytelników. Na chwili numer 1, 26 sierpnia zapraszamy na warsztaty czekoladowe, stworzenia własnych tabliczek czekolady. Na chwili numer 2 przy ulicy Dziewińskiej 28 sierpnia odbędzie się popołudnie z biblioteką i będziemy robić pocztówkę z wakacji. Filia numer 6 również zaprasza na planszowisko 26 sierpnia. Na chwili numer 10 przy ulicy Kościelnej będziemy robić przesyłkę do przyszłości, czyli taką kapsułę czasu. Będziemy mogli włożyć własne pamiątki i potem zakopiemy tą kapsułę na terenie bibliotecznego Placu Zabaw. To 24 sierpnia. I Mediateka zaprasza na cykl warsztatów gamingowych, który się nazywa Full Pakiet. 27 sierpnia ostatnie takie zajęcia i to są warsztaty gamingowe dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem najnowszych wersji gier na PlayStation 5. Warto do biblioteki zajrzeć jeszcze w tych ostatnich dniach wakacji.
0: Szczegółowe informacje na temat wydarzeń znajdują się na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku. Przetarg na zagospodarowanie terenów zielonych w Parku Grzywno został ogłoszony na początku marca tego roku. Termin składania ofert upłynął 22 kwietnia.

0: Ostatecznie wpłynęło ich 8. Najtańszą ofertę złożyła Barzola. Na grzywnie nic się jednak nie dzieje.
1: Oferty wpłynęły. My jako zamawiający mieliśmy wątpliwości co do złożonych ofert, szczególnie tej pozornie najtańszej. W związku z tym poprosiliśmy o uzupełnienie informacji związanych z rażąco niską ceną. Wykonawca odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, która jest takim organem nadrzędnym nad postępowaniami przetargowymi prowadzonymi w naszym kraju i krótko mówiąc, te argumenty potencjalnego wykonawcy zostały przez KIO uznane. W związku z tym na razie jesteśmy na etapie kompletowania pozostałych wymaganych prawem dokumentów, zabezpieczeń i będziemy zmierzać do podpisania umowy. Z tym, że po wyborze wykonawcy najkorzystniejszego, mimo naszych wątpliwości, które oddaliła Krajowa Izba Odwoławcza, być może inni wykonawcy jeszcze będą chcieli się od tej naszej decyzji odwołać, więc tu nie mogę zadeklarować, zresztą w żadnym postępowaniu nie można ściśle zadeklarować, kiedy umowa zostanie podpisana.
0: Barzola była wykonawcą zielonych terenów Śródmieścia. Te miały zostać oddane do użytku w marcu, jednak z różnych powodów terminy były zmieniane. Ostatecznie odbiory rozpoczęły się w czerwcu, a później konieczne były jeszcze poprawki. Następną inwestycją realizowaną przez Barzolę jest ulica 3 Maja. Wygląda na to, że teraz przyjdzie kolej na park Grzywno. Prezydent Wrocławka nie szczędził cierpkich słów pod adresem firmy.
1: Jesteśmy mądrzejsi o to, że nie możemy w żaden sposób ufać w to, co mówią przedstawiciele tej firmy, bo niestety mnie osobiście kilka razy oszukali już i mówię to z pełną odpowiedzialnością za te słowa. Umawialiśmy się na konkretne rzeczy, w konkretnych terminach i właściwie z żadnych tych obietnic przedstawiciele tej firmy się nie wywiązali, ale pamiętajmy, że my jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa. I w granicach prawem określonych możemy się poruszać i nie możemy tych granic niestety przekraczać, więc tutaj mamy te pole manewru dużo bardziej ograniczone niż w przypadku na przykład inwestorów prywatnych, którzy mogą w takich wypadkach po prostu się takiego wykonawcy pozbyć.
0: Przez wiele dni na placu budowy przy ulicy 3 Maja nie było żadnych pracowników, albo pojawiało się ich zaledwie kilku. Zmieniło się to parę tygodni temu.
1: Nie mogę być zadowolony z tempa pracy, bo w myśl tego, co sama przedstawiciele tej firmy sami mówili, chociażby na spotkaniu z przedsiębiorcami w remizie, te prace nie przebiegają tak, jak wynikało z deklaracji firmy. Owszem, one przyspieszyły. Firma nadal deklaruje, że w terminie całe zadanie zakończy. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja tej firmie nie ufam za grosz, nauczony doświadczeniami z zielonych terenów Śródmieścia.
0: Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Barzoli. Nie chcieli komentować słów prezydenta Wrocławka. Końca przeciągania liny między ratuszem a Barzolą nie widać.
2: W Galerii Sztuki Współczesnej odbyły się kolejne warsztaty z cyklu Posztukuj z GSW. Tym razem seniorzy wzięli na warsztaty szydełkowanie.
3: Dzisiaj mamy jedne zajęcia z cyklu naszych warsztatów Posztukuj z GSW. To są drugie zajęcia z szydełkowania, pierwsze się odbyły miesiąc temu, więc raz w miesiącu właśnie się spotykamy w czwartek na szydełkowanie i dzisiaj jest ten dzień, podczas którego tak naprawdę uczymy się bądź doskonalimy swoje umiejętności szydełkowania. Panie są na różnym poziomie zaawansowania, więc dopasowujemy. Program Posztukuj już się odbywa od kilku miesięcy, więc generalnie jest zainteresowanie i też dzięki właśnie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku mamy tutaj naprawdę dużo, dużo pań, które do nas przychodzą, ale też są osoby z zewnątrz, które mogą się zapisywać tak naprawdę z ulicy, powiedzmy, tak? Nie muszą być jakoś przygotowane ani wcześniej się z nami kontaktować, współpracować. Można po prostu się zapisać i przyjść na takie warsztaty. Jest spore zainteresowanie.
4: A proszę powiedzieć, gdzie znajdziemy informacje na temat terminów tych spotkań i możliwości zapisu?
3: Na pewno na social mediach, też Facebook, Instagram, galerii. Co tydzień publikujemy, co następne nas czeka, jakie zajęcia, bo one są co czwartek.

0: na stronie internetowej galerii w zakładce warsztaty twórcze. Można wziąć ulotkę, są ulotki dostępne, więc generalnie no, to są takie główne drogi. Próbowałam nauczyć mojego męża, który nie ma totalnie kontaktu ze sztuką ani z niczym dotyczącym prac ręcznych. No mówił, że dość trudne, ale twierdzę, że każdego da się nauczyć. Od podstaw każdy jest w stanie się nauczyć tej techniki, więc tak naprawdę polecam i relaksujące. Jak ktoś ma tylko cierpliwość, to jest to świetna opcja odpoczynku i rękodzieła.
1: Uczestnicy poznawali podstawowe techniki tej tradycyjnej formy rękodzieła, ćwiczyli oczka i słupki, uczyli się także odczytywać szydełkowe schematy. Na koniec każdy mógł spróbować swoich sił w wykonaniu prostej, ażurowej serwetki.
2: To uwielbiam. Lubię malować. Zresztą tutaj było mnóstwo zajęć. Różne sztuki poznałam. Malowanie kawą, co tam mieliśmy, japońska sztuka. No, byłam teraz na leczeniu, nie? W sanatorium, więc dlatego mi nie było. No i to wszystko, no i chcę się zabrać tu za te projekty. Próbowałam i jako młoda dziewczyna, już robiłam sobie sukienki, prułam rzeczy, które były niepotrzebne. Tak, uwielbiałam to. Małe, dla dzieci swoich, dla koleżanek dzieci. No to była moja taka, też taka satysfakcja z tego, że coś sama zrobię, ale to ja mam po mamie, po babci, no to już w genach chyba przeszło.
3: Czyli wraca pani z powrotem do tego szydełkowania i jakiś ma pani teraz pomysł na coś konkretnego?
2: Powiem pani szczerze, że mam koleżanki, które pięknie robią torby na przykład, nawet mam gdzieś w telefonie. Robią cudne rzeczy z tych wełen, plecaki i ta moda wraca. To są bardzo drogie rzeczy, ponieważ na taką zwykłą poświęcenie na przykład na pracy na torbę to jest 30 godzin, na sweter 40. No różne rzeczy się robi, więc to jest w cenie. Tylko w naszym kraju był taki przestój, że się tego nie ceniło. Teraz to wraca.
4: Tą serwetkę robiłam poprzednio, a dzisiaj zakończam.
3: Jak pani doświadczenie tutaj, rozumiem, że to drugie zajęcia?
4: Szydełkowania tak, szydełkowania drugie zajęcia.
3: Proszę powiedzieć, czy to trudne? Jakie są pani odczucia?
4: Trudne jest, jak się nie umie. Jak już się coś tam pojmie, no to w miarę wychodzi.
1: Porąkowa robota połączyły naukę, twórczą pracę i okazję do wspólnego spędzenia czasu.
5: Klaudia Kazimierska dosłownie i w przenośni nie zwalnia tempa. Włocławska zawodniczka podczas halowych mistrzostw Europy w Birmingham zajęła drugie miejsce w biegu na 1500 metrów. Klaudia spotkała się dziś z prezydentem Włocławka i dyrektorem Wydziału Sportu.
6: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak Pan Dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy Panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy.
5: Włocławska zawodniczka nie kryła zadowolenia ze zdobycia srebra. Opowiedziała też o planach na najbliższy czas.
7: Jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham. Był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
5: Włosowianka na co dzień mieszka i trenuje w Stanach Zjednoczonych. Co ważne, nie zaniedbała nauki. W 2025 roku otrzymała bakalaureat na kierunku analizy matematycznej. Medalist

0: Agnieszka opowiedziała o swoim życiu w USA.
1: Znaczy, na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami z Stanów i z Europy tam na miejscu. Ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Wrocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, kto by mógł ze mną pobiegać. A tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała. Mam kota, mam swoje życie, trochę już tam, trochę się osiadłam, wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować.
0: Zawodniczka została uhonorowana przez prezydenta Kukuckiego. Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Od mieszkańca bloku przy ulicy Ptasiej otrzymaliśmy wiadomość o problemach z trawą przy budynkach. Trawniki zostały skoszone, jednak skoszona trawa nie została zebrana. Mężczyzna skontaktował się w tej sprawie z firmą wykonującą zlecenie, jednak otrzymał odpowiedź, że zebranie trawy nie było ujęte w umowie między administracją zasobów komunalnych a wykonawcą.
2: Oczywiście środki na tego typu zadania są ograniczone, natomiast w tym przypadku administracja zasobów komunalnych analizuje zapisy umowy i będzie interweniować do firmy, która to zadanie realizuje. Oczywiście ta interwencja ma na celu po prostu wyjaśnienie tej sytuacji. Tutaj oczywiście AZK będzie prowadziło interwencje, będą razem z firmą analizowali te zapisy umowy. Jeżeli umowa jest podpisana w taki sposób, że to zadanie powinno być zrealizowane, to oczywiście konsekwentnie będzie domagało się, żeby firma, która realizuje to zadanie, wywiązała się z tej umowy.
0: Z naszych informacji wynika, że trawa zostanie wkrótce zgrabiona i usunięta.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek, nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak pan dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie,
1: Zdecydowanie.
0: pozwoli, to poprosimy panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy i planach, bo te plany też być może z Włocławkiem i Mistrzostwami Polski, które już za 2 lata we Włocławku odbędą się w 2028 roku, pewnie też z Włocławkiem te plany są związane. Pani Kamil.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie, panie prezydencie. Na pewno jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham. Był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
1: Ale to oznacza, że w 27 w ogóle będzie lotniczywać?
2: Nie, nie, nie. Oczywiście będę startowała. W przyszłym roku są Mistrzostwa Świata. Lekkoatleci mają taki przywilej, że Mistrzostwa Europy przeplatają się z Mistrzostwami Świata co drugi rok, więc w przyszłym roku są Mistrzostwa Świata we wrześniu w Pekinie w Chinach. Także daleka podróż przede mną pewnie, na które chciałam na pewno wypełnić minimum, które zresztą mogę już zacząć wypełniać od tej niedzieli, więc postaram się o to w Chorzowie. Znaczy, na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami ze Stanów i z Europy tam na miejscu. Ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Włocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, kto by mógł ze mną pobiegać. A tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała. Mam kota, mam swoje życie, trochę już tam, trochę się osiadłam, wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować. Myślę, że tak jak zawsze to mówię, po prostu spełniać się w sporcie i mieć z tego radość. I ja wiem, że jeżeli jestem szczęśliwa na co dzień, to wszystkie te inne cele naokoło się spełniają, albo nawet w drugą stronę, jeśli jestem szczęśliwa, to znaczy, że wszystko inne jest też okej, bo muszę mieć powód do tego, żeby być szczęśliwą. Więc chciałam po prostu spełniać się w sporcie i też w życiu i żeby po prostu wszystko wyglądało tak jak teraz. Wiadomo, sport jest trochę niewdzięczny czasem i czasem wkładamy w to mnóstwo pracy, a potem okazuje się, że dobiegamy ostatni na metę, więc chciałam po prostu, żeby jak najdłużej ta chwila trwała i żeby się tym cieszyć. Na ten moment na pewno sport, wiadomo, kariera sportowca jest tak długa jak jest, więc myślę, że zostało mi około 10 lat w tej dziedzinie. Kończę 25 lat niedługo, więc miejmy nadzieję, że pociągnę jeszcze chwilę, a później zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno cieszę się, że mam właśnie wykształcenie wyższe, że mogę też coś z tym później zrobić. Na tym mi na pewno zależało i zobaczymy, co z tym dalej wyjdzie. Nie wiem, czy zostanę nauczycielem matematyki, zobaczymy, ale zawsze mogę wrócić. Myślę, że pozycja w jakiejś szkole w Włocławku się znajdzie.
0: To jest gwarantowane. To czy ja, czy ktokolwiek po mnie przyjdzie, to na pewno tutaj miejsce dla
2: Albo w
0: pani Klaudii się znajdzie, a myślę, że też Lekkoatletyczny Klub Sportowy Wektra też na pewno bardzo chętnie będzie korzystać z doświadczenia pani Klaudii. No bo właściwie od początku pani Klaudia jest z Vectron związana. Muszę powiedzieć,

powiedzieć, że też to jest taka radość, myślę, że samorządowców, że te inwestycje, które no, czasami są też przez złośliwe osoby krytykowane. Tak było ze stadionem lekkoatletycznym we Włocławku, kiedy powstawał, że za drogi, że za duży, że nieodpowiedni. To mam wrażenie, że te sukcesy pani Klaudii, oprócz talentu oczywiście, to też mają jakiś drobny elemencik tego, że w odpowiednim czasie władze miasta zdecydowały się na tą inwestycję. Inwestycję, która też została tak naprawdę wybiegana przez inną ważną włocławską lekkoatletkę. Mówię tutaj o Katarzynie Kowalskiej, która no, zdobywała medale w przełajach, a dlatego, że po prostu nie było w jej czasach odpowiednich warunków we Włocławku do tego, żeby trenować. Dzisiaj pani Klaudia już na tartanie, na stadionie podbija Europę, z czego i my się bardzo cieszymy, ale to pokazuje, że inwestycje, które nie przekładają się może na złotówki, tak bezpośrednio przekładają się na takie sukcesy i warto po prostu inwestować. I ja chcę powiedzieć, że już podzieliłem się przed chwilą z panią Klaudią tym pomysłem, zainspirowany social mediami pani Klaudii, bo w social mediach też przydarzają się czasami, rzadko niestety, za rzadko, ale dobre rzeczy. Taką inspiracją to nie było bingo, bo chyba to zostawi pani Klaudii, ale tabliczki olimpijczyków, które przy stadionie tam w Stanach są wmurowane. Chciałbym, żeby też takie pamiątkowe tabliczki olimpijczyków związanych z Włocławkiem przy stadionie OSIR się znalazły i myślę, że no może jeszcze nie w tym roku, ale w przyszłym roku na pewno będziemy odsłaniać i wtedy panią Klaudię też na pewno zaprosimy, żeby swoją tabliczkę jako olimpijka była i przyszła, żeby odsłoniła. No jeszcze pytanie, czy będziemy tak jak tam w Stanach, że za każdy występ na olimpiadzie będzie osobna tabliczka, to zobaczymy. Bo jak słyszę, że to jeszcze 10 lat, no to tak jak szybko liczę, no to jeszcze ze trzy tabliczki na upartego, dwie, trzy mogą być dołożone. No i no to też nie jest żadna tajemnica, że jako miasto dalej chcemy inwestować w rozwój infrastruktury sportowej również, widząc właśnie takie sukcesy i zachęceni takimi sukcesami. Wiemy, że warto po prostu się w to angażować, więc mam nadzieję, że w naszej przyszłej szkole mistrzostwa sportowego, dzisiaj w klasach mistrzostwa sportowego też, następcy i talenty może nie tak wielkie jak pani Klaudia, ale bardzo podobne się znajdą i będą mogły się rozwijać. Tym bardziej, że widać, że Wektra Włocławek no ma odpowiednie zaplecze, żeby przygotować się młodego człowieka do dalszego rozwoju i to jest bardzo ważne. Ja też chcę podkreślić, bo tutaj padło, że te Mistrzostwa Polski w 2028 roku seniorów odbędą się we Włocławku, ale chcę to jasno powiedzieć, że gdyby nie takie osoby jak pani Klaudia, która sportowo pokazuje, że Włocławek jest aktywny i jest ważnym ośrodkiem na mapie naszego kraju, ale gdyby nie całe środowisko Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra, to na pewno żadna impreza lekkoatletyczna w naszym mieście by się nie odbyła, mimo tego, że mamy całkiem dobre warunki infrastrukturalne. Zawsze oprócz budynków, a może przed budynkami. Zawsze najważniejszy jest człowiek i to, że jest we Włocławku grupa osób, która chce poświęcić swój czas dla młodych ludzi, chce dbać o ich rozwój i myślę, że tutaj też duże słowa uznania i podziękowania się właśnie trenerom, którzy pomagali na samym początku tej kariery, pięknej kariery pani Klaudii. Że oni byli i pracowali i chcieli dbać o ten rozwój. Więc chyba dużo dobrego przed nami.
Jeszcze trzymamy kciuki oczywiście za panią Klaudię.

Chorzów, jeszcze słyszę o Nowym Jorku w tym roku, w przyszłym roku Pekin, za 2 lata Włocławek, Chorzów, a później już tylko Los Angeles. I życzę pani Klaudii przede wszystkim, ale wszystkim też mieszkańcom Włocławka, bo wszyscy poczuliśmy w niedzielę ogromną dumę, kiedy pani Klaudia wygrywała ten srebrny medal, zdobywała ten srebrny medal, że te medale będą zaplanowane w bingo i odhaczane po kolei kolejne, tak jak i w tym przypadku. I żeby

0: nie być gołosłownym, to oczywiście to jest urząd, więc bez dokumentów się nie odbędzie, więc ja postanowiłem przygotować dla pani Klaudii po pierwsze taki list gratulacyjny, bo pani Klaudia jest stypendystą miasta Włocławek, więc to tym bardziej jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy jakoś w takiej formie się zaangażować. I drobny oczywiście fajansowy upominek, myślę, że będzie się ładnie też na nadgarstku prezentował. No i oczywiście kwiaty. Mamy nasze włocławskie sreberko, więc nic, tylko się równie szeroko jak pani Klaudia uśmiechać i być tak optymistycznym, czego sobie i wszystkim mieszkańcom Włocławka serdecznie życzę.
1: Dziękuję bardzo panu za zdjęcie i z filiżanki, którą dostałam zimą, korzystam na cudem.
0: No widzicie, czyli Czytajcie. Będzie zestaw pajansowy od stóp do głów, powiedział, łącznie z filiżanką.
1: Dziękuję pięknie.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, spotykamy się nie za często, ale nasze spotkania, już się utarło, że moje pierwsze pytanie dotyczy tego, co nowego w medycynie się wydarzyło, a ponieważ kardiologia jest najbliższa pana sercu, w związku z czym zapytam o te postępy w medycynie, w kardiologii konkretnie. No ale najważniejsze to, czy z tego, co się wydarza nowego na świecie i w ogóle, jeśli chodzi o kardiologię, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka.
1: No, w kardiologii dzieje się bardzo dużo w XXI wieku. No, postęp jest nieprawdopodobny. Głównie te wszystkie metody inwazyjne są zastąpione są przez metody z kolei przyskórne. No, choćby takie zabiegi jak implantacja.

0: produkcja zastawek. Na przykład to się nazywa TAVI, czyli implantuje się zastawkę aortalną, a obecnie również mitralną, przezskórnie, czyli nie otwiera się klatki piersiowej i nie ma krążenia pozaustrojowego. Czyli wprowadza się przez tętnicę udową cewnik z biologiczną zastawką aortalną. Ją po prostu wprowadza się w miejsce zniszczonej zastawki aortalnej, czyli przezskórnie.
1: Krótko mówiąc, nie ma tego
0: Nie ma
1: brzydkiego
0: tutaj,
1: cięcia.
0: tak, to oczywiście. I to jest zabieg krótki, 2 dni i pacjent idzie do domu. Natomiast ostatnio jest też informacja ze szpitala Jurasza z Bydgoszczy, że taką też zastawkę wszczepiano mitralną. To już jest też pewna nowość. Czyli praktycznie rzecz biorąc, no, te zabiegi inwazyjne, zastawkowe, no, już będą minimalizowane. Następnie, no, znakomita też sprawa, a mianowicie jest taki zabieg, tamto to się nazywało TAVI, a ten LAO, no tak się to nazywa, a mianowicie o co chodzi? Są pacjenci, którzy mają migotanie przedsionków i nie mogą używać leków przeciwzakrzepowych. No, są zagrożeni udarem w dużym stopniu. I tu jest metoda taka, ażeby zastosować implant, który się stosuje w uszku lewego przedsionka, zamyka się to uszko lewego przedsionka, czyli unika się możliwości zatorowości. I to się robi też przezskórnie, też bez otwierania klatki piersiowej. To są te najnowsze rzeczy. A poza tym są nowe w tej chwili już stenty, które się stosuje, a mianowicie to jest stent Desto, to jest stent, który jest z lekiem, a lek ten powoduje to, że nie dochodzi do okluzji, czyli zwężenia tej tętnicy wieńcowej po wprowadzeniu stentu. No ale są też stenty, które się resorbują same, to znaczy po wprowadzeniu tego stenta one się wchłaniają. Tak, który jest tam lepszy, no w różnych sytuacjach to bywa różnie, to jest wybór. To jest to. Następnie, no są nowości w lekach. No, flozyny są w tej chwili nowy lek, który stosuje się i w diabetologii, i w kardiologii. Co tam dużo mówi? To przedłuża życie pacjentowi nie o miesiące, o lata. Czyli leczenie farmakologiczne. Są nowe leki przy wysokich poziomach cholesterolu, na przykład. Teraz nowoczesne leki. Szczególnie ważne u takiej opornym leczeniu, ale również z rodzinną, na przykład hipercholesterolemią. Jest teraz nowość taka, że są nowe urządzenia wszczepialne, to znaczy są stymulatory bezelektrodowe. Już teraz, to znaczy wprowadza się normalnie przez żyłę udową do serca właśnie ten stymulator wielkości, no, powiedzmy, jakiejś takiej tabletki małej, tylko do serca, prawda, ten stymulator. I on po prostu działa w ten sposób bez elektrod. I też jest, no, bardzo ważne, a mianowicie jest ICD, no, czyli to jest kardiowerter defibrylator, który ratuje człowiekowi życie. My w tej chwili są one tutaj pacjentów, którzy mają niską frakcję wyrzutową i tak dalej, zagrożeni się im to wszczepia, ale teraz będą wszczepiane podskórnie. Czyli podskórnie ten będzie bez zupełnie kontaktu z sercem. To są takie bardzo nowe rzeczy, które będą ratowały ludzkie życie, to znaczy one będą kontrolowały, kiedy dojdzie do sytuacji, że trzeba po prostu zareagować i ten stymulator już wtedy reaguje.
1: Panie doktorze, czy z tych nowości, o których pan przed chwilą powiedział, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka na miejscu w naszym
0: To
1: mieście?
0: znaczy, to, o której wspomniałem, to są te najnowsze rzeczy, które wchodzą. Natomiast we Włocławku oczywiście można skorzystać z ICD, czyli u pacjentów, którzy są zagrożeni. Ja sam kieruję z poradni i oni mają implantowane kardiowertery z defibrylatorem, czyli oni są w pewnym sensie zabezpieczeni, że kiedy dojdzie do zatrzymania serca, on się sam włączy. Czyli jest, powiedzmy, to ratuje. Ale są również we Włocławku wykonane inne zabiegi, no bardzo ładne. To są to zabiegi też nowe. a mianowicie doszło do zamknięcia

0: otworu owalnego u pacjenta metodą też przezskórną, czyli też przez wprowadzenie, a mianowicie, żeby udał, to jest taka siateczka, okluder, który zamyka ubytek międzyprzedsionkowy. To zostało wykonane we Włocławku. Asystował temu badaniu pierwszemu pan profesor Krzysztof Kaczmarek z kliniki elektrokardiologii z Łodzi. Inny, to też wykonane we Włocławku, otwarcie zamkniętych trwale tętnic wieńcowych, których no, nie udało się udrożnić. To by zostało wykonane też we Włocławku. Też asystował tutaj pan profesor Maksymilian Opolski z doktorem Drozdem z Instytutu Kardiologii w Warszawie. We Włocławku również dokonano trombektomii w przypadku zatorowości płucnej. Co to znaczy? Również przezskórnie,
1: Czyli znów nieinwazyjnie.
0: nieinwazyjnie, wprowadzono cewniki, które pozwoliły usunąć skrzeplinę z tętnicy płucnej. Trzeba sobie zdawać sprawę, że zator tętnicy płucnej to jest choroba śmiertelna. W przypadku niemożliwości wykonania tego zabiegu, no oczywiście pewna grupa pacjentów przeżywa, bo tam się uda to w jakiś sposób farmakologicznie usunąć, ale generalnie przy nagła śmierć sercowa, to najczęściej to jest ostry zawał, wiadomo, i zator tętnicy płucnej. To są te najczęściej zgony, które tu widzimy. No i tu trzeba powiedzieć, że we Włocławku bardzo to jest, już się rozwija ablacja w przypadku zaburzeń rytmu. Jest coraz więcej tych badań tu wykonywanych. Coraz więcej pacjentów z migotaniem przedsionków ma to wykonane i również innych zaburzeniach rytmu. I muszę powiedzieć, że no to jest sukces no, miejscowych lekarzy no, tutaj na oddziale kardiologii, no, moich młodszych kolegów.
1: Panie doktorze, i jeszcze na chwilę w Powiatowym Centrum Zdrowia się zatrzymajmy. Przecież mówiliśmy o tym nowym tomografie komputerowym, które zostało Powiatowe Centrum Zdrowia wyposażone. Tam wtedy mówiliśmy o tym, że brakuje drobnego elementu do tego tomografu, żeby można wykonywać specjalistyczne badania kardiologiczne. No właśnie, czy w tym zakresie coś się
0: No ja
1: zmieniło?
0: tylko dodam, że to jest w przyszłości. To nie wiem, czy doczekam, ale 5-10 lat to będzie badanie rutynowe w kardiologii. Rutynowe, to nie ulega wątpliwości, dlatego że to jest alternatywa dla koronarografii. Są pewni pacjenci, którzy wymagają tego badania po to, ażeby wyprzedzić zawał. No mają dolegliwości. Wiadomo, nie ma innej możliwości jak koronarografia, ale oni nie chcą na przykład koronarografii. Mają różne powody, mają obawy i tak dalej. I no nie, no, to jest badanie, które jest alternatywą również dla takich pacjentów, jak na przykład osoby, które mają już stenty, po to, żeby zobaczyć, czy jest drożność stentów. Na przykład mają bypassy, no, czy jest na przykład drożność po tych bypassach. No to nie trzeba, a szczególnie u tych, którzy są zagrożeni zawałem. To jest, trzeba powiedzieć wyraźnie, to jest znakomite badanie. W naszych warunkach tu pan Roman Gołębieski w rozmowie zresztą powiedział wyraźnie, że ma środki na zakup tej przystawki. Problem jest główny z funduszem, z finansowaniem. Ale tak faktycznie teraz będzie, że w związku z tą obecną sytuacją, jaka jest, to Narodowy Fundusz Zdrowia będzie ciął wszystkie takie dodatkowe finansowania badań diagnostycznych. Teraz. Ale to w przyszłości pójdzie zupełnie w drugą stronę, bo jestem przekonany, że tak jak powiedziałem, to będzie badanie rutynowe. No ale tak jest obecnie. I jeszcze jest druga. Mówi się o tym, zresztą tak usłyszałem z ust również pana dyrektora, że to będzie po prostu badanie nierentowne. No przyznam się, że dla mnie kardiologa to takie to mało jest no, argument taki, który mogę to zrozumieć, bo to generalnie chodzi o badanie ratujące życie. No więc tu o rentowności no tak trudno mówić. Ja mogę tylko tak podpowiedzieć, że z mojego długiego doświadczenia, kiedy no, kierowałem 34 lata

0: przychodnią specjalistyczną, no to ja miałem pewne procedury i pewne nierentowne. No bo jak przyjmowałem profesorów z Warszawy, Łodzi, Bydgoszczy, czy tam, powiedzmy, to miałem po prostu te osoby, które stanowiły jakieś coś nowego dla tego mieszkańców Włocławka, nowych specjalnościach. I ja tutaj po prostu dokładałem do tej internetu, ale musiałem gdzie indziej po prostu zarobić, tak mówiąc inaczej, żeby tu tą stratę można było rekompensować. Wydaje mi się, że taka możliwość istnieje, ale powiedzmy teraz, i teraz druga sprawa jest ważniejsza. A mianowicie w takich sytuacjach jak ta, proszę sobie wyobrazić, że pacjenci sobie radzą. To znakomicie sobie radzą. A mianowicie teraz przychodzą tylko do poradni kardiologicznej po skierowanie na tomografię. Ja je wydaję i oni to robią pełnopłatnie w ośrodkach Bydgoszcz, Osielsk, Łódź, Warszawa. Te badania, bo uważają, że one są dla nich bardzo istotne. 1350 zł nie jest naprawdę taką kwotą, która naprawdę jest wielką w tym przypadku. W tym przypadku.
1: Jeśli po drugiej stronie mamy własne
0: jest
1: życie.
0: Zagrożenie życia. I oni z tego korzystają. I jeżdżą na badania pełnopłatne. I teraz, biorąc pod uwagę to, że taka sytuacja istnieje, wydaje mi się, że zainstalowanie tej przystawki teraz, no to jest naprawdę, no nie stanowi przeszkód, dlatego że oni będą kosztować pełnopłatnie tutaj. Czyli mało tego, że nie będzie strat, to będzie zysk. Dlatego że oni będą płacić te pieniądze do momentu, kiedy kiedyś Narodowy Fundusz Zdrowia uzna, no, że będzie rekompensował. Także ta sytuacja tak mniej więcej wygląda.
1: Panie doktorze, i teraz przejdźmy do tego króciutko. Chciałabym, tak jak pan już sam zresztą wspomniał, pana doświadczenie jako lekarza, ale też również szefa placówki, bo prowadził pan własną poradnię, więc jakby zdejmując kitel, musiał pan usiąść, to wszystko rozliczyć z Narodowym Funduszem, spiąć i tak dalej. Jak pan ocenia to, co się dzieje w tej chwili w służbie zdrowia, zarobki lekarzy, te wieczne protesty pracowników służby zdrowia średniego szczebla, czyli myślę tutaj o pielęgniarkach, o ratownikach medycznych, o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, o te pieniądze, które gdzieś tam wyciekały, nie wiadomo gdzie, na pewno nie do pacjentów. Krótko, bo to jest temat rzeka, ale
0: pani redaktor,
1: na podstawie swojego doświadczenia nie da, ale spróbujmy.
0: Ale pani pozwoli, że będę starał się jakoś tak to powiedzieć. No tak jak pani powiedziała, no jestem lekarzem 57 lat. 20 lat w tamtym systemie, jedynie słusznym, w PRL-u i 37 lat demokracji. No, można powiedzieć, że widziałem wiele. Mam skalę porównawczą, byłem dyrektorem, zastępcą dyrektora spraw lecznictwa, naczelnym lekarzem. Byłem ordynatorem kardiologicznego szpitala w Wieńcu i byłem właścicielem przychodni, którą wspomniałem, 34 lata prowadziłem. Czyli mam tutaj możliwość takiego porównania. Postęp medycyny w kardiologii jest nieprawdopodobny. Nieprawdopodobny w tych latach. I proszę mi powiedzieć, że pozwolę sobie na taką prywatną taką historię, dlatego że ona, ta sprawa za mną chodzi ciągle. No niestety, no, chodzi za mną. Tak mnie trochę prześladuje. 12 września 1983 roku, będąc w szpitalu, a byłem już 3 lata po kardiologii, byłem pierwszym kardiologiem, pierwszy lata już byłem po kardiologii, przywieziono z ciężkim zawałem serca mojego ojca. I nie mogłem mu pomóc. Mieliśmy, to jest oddział był wewnętrzny, nie było kardiologii. Mieliśmy tylko EKG, kardioskop, defibrylator. Niczego innego nie było. Taki był wtedy stan medycyny. Kardiologii był taki stan. Mówię o tym, tak za mną to chodzi, dlatego że jestem bardzo podobny do ojca. Pod każdym względem. I jest to dla mnie takie, zawsze do tego wracam, że no, warto było się nieraz później urodzić. Dlatego że wtedy, no, trudno było marzyć o koronarografii,

0: o angioplastyce wieńcowej, o stentach, o tomografii komputerowej naczyń wieńcowych, o scintygrafii SPECT. Trudno było o tym marzyć, o bypassach. Nie ma, nie było takich w ogóle szans, takich możliwości. Dzisiaj po prostu to jest na wyciągnięcie ręki, również we Włocławku, kiedy koronarografia tu funkcjonuje, czyli angioplastyka od 2004 roku. Tak nawiasem mówiąc, to pierwsze badania koronarograficzne były robione w Warszawie przez profesora Różyłę na Instytutu na Spartańskiej, na które ja patrzyłem, uczestniczyłem, bo tam byłem przed kursem kardiologii, to jest 70-80, ale tak nawiasem. To była ta niesamowita sprawa. I teraz to, co pani redaktor była powiedzieć, no można się zastanowić, no jak to się dzieje, że jest taki niesamowity postęp medycyny, a w tej organizacji ochrony zdrowia i w tym systemie, no nic się nie dzieje, mało tego, no ciągle jest źle. Jak to się dzieje?
1: I pacjenci nie mają należytej pani opieki, redaktor, diagnostyki, bo tak się dzieje.
0: Pani redaktor, ja postaram się podać pani takie dwa przykłady, ale przepraszam, że może troszeczkę jaki będzie wywód trochę dłuższy, ale pani wybaczy. Dlatego, że wnioski wysuwają się same. Po prostu. W roku 78 byłem już po drugim stopniu specjalizacji, byłem przed kardiologiem, wychodzę ze szpitala, zatrzymuje mnie jegomość, który jest mi nieznany, a ja szedłem do kiosku po gazetę codzienną. Jegomość mnie zatrzymuje i pyta mnie, na której pan pracuje zmianie? Więc poszedłem, jak wróciłem do gabinetu i mówię kolegom, że tutaj ktoś mnie tutaj tak zaczepił, mówi, a ty mówią do mnie, no przecież to jest... A oni w nomenklaturze byli bardzo tacy znani, wiedzieli, o co chodzi. Mówią, to przecież to jest nowy zastępca dyrektora szpitala i on cię dlatego zapytał, bo niedawno pracował w celulozie, a tam pracują na zmiany. No po prostu, no musisz zrozumieć to. Ale teraz podam drugi przykład, odmienny. Rok 87, dyrektorem PPUW zostaje pan Paweł Majewski, pierwszy wojewoda włocławski, były dyrektor zakładów celuloza lakierów. Człowiek naprawdę kompetentny, ekonomista, wykształcony, naprawdę na poziomie kulturalny. I proszę, pierwszego dnia swojego pobytu dostaję, że wzywa mnie do swojego gabinetu. Ja z niepokojem do niego idę po pierwszego dnia. I on mówi tak, wiem o panu wszystko, a ja wtedy miałem ten problem, w którym uporałem się z tą znaną w całym kraju sprawą służby bezpieczeństwa, którą miałem. I on mówi, wiem o panu wszystko i chcę panu zaproponować, żeby pan został moim pierwszym zastępcą do spraw lecznictwa. Ja tak, to mnie przerażało. Mówię, panie dyrektorze, ja bardzo przepraszam, ale ja pełnię inne funkcje naczelnego lekarza, jestem tutaj, tą kardiologię prowadzę i jestem tuż przed doktoratem, no, bardzo będę zajęty. No i mam jedną wadę. On mówi tak, a jaką pan ma wadę? Ja mówię tak, jestem bezpartyjny. On mówi do mnie tak, i o to chodzi. Byłem dwa lata, zgodziłem się być dwa lata. Zastępcą dyrektora bardzo dużo się nauczyłem. To mi bardzo pomogło przy panu dyrektorze Majewskim, przy przychodni. Zrobiliśmy 2000 miejsc rehabilitacyjnych na Wybrzeżu, Sopot, tam Jurata i tak dalej. Potem między innymi został następcą bardzo kompetentny doktor nauk medycznych Wiesław Jakubicz, który miał specjalizację z epidemiologii organizacji ochrony. I w tym miejscu chciałbym powiedzieć, że w tamtych czasach od nominatów na stanowiska kierownicze wymagano medycynę społeczną pierwszy stopień albo organizację ochrony zdrowia drugi stopień w tamtych czasach. I to niezależnie, czy to był nasz, czy nie nasz. Wtedy tak wymagano. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest przykład, że nominat nie musi być koniecznie z naszej partii. No nie musi być.
1: Czyli po tym długim wywodzie krótkie podsumowanie, jak ja dobrze zrozumiałam, źle się dzieje między innymi dlatego, że no, brak kompetencji a raczej takie właśnie nominowania na zasadzie koleżanki.

0: żeńskiej przysługi.
1: Tak.
0: W służbie zdrowia w całym kraju to się dzieje, we wszystkich
1: I
0: szpitalach.
1: teraz pani powiem, jakie są,
0: To jest jedna z
1: jakie
0: przyczyn.
1: są olbrzymie szkody. Jakie olbrzymie szkody. Powiem to wprost. Gdyby była świadomość taka, że decyduje profesjonalizm, a niekoniecznie on musi być nasz, to nie doszłoby do takiej sytuacji niewiarygodnej. Ale wszyscy się dziwią, w całej Polsce się dziwią, że przy fuzji dwóch oddziałów.
0: Bo przechodzimy teraz do Włocławskiego
1: Tak.
0: szpitala, bo tu nie dzieje się lepiej,
1: No nie,
0: prawda,
1: no,
0: niż
1: no
0: w
1: tak,
0: całej Polsce.
1: ale podaję pani przykład, dlaczego to, że tak się tutaj knomina, tu doszło do, to wychodzi z niekompetencji kogoś. No po prostu nie. Fuzja dwóch oddziałów i likwiduje się znany w całym kraju wojewódzki oddział, idealny, jedyny. Specjaliści są tutaj unikalni, bo nieraz po jednym osobie są tylko w tej specjalności. I funkcjonuje znakomita fundacja, która pieniądze ma na oddział. Jest funkcjonujący 36 lat i na którym wyszkolono 50 specjalistów pierwszego i drugiego stopnia. 50 na tym oddziale. I się to po prostu zwyczajnie likwiduje. Taka była decyzja. No i to jest rzecz podana w ten sposób. Ja przyznam się, że jestem tym trochę tak, no jest to, mówię o tym gorzko, prawda? Bo to jest prawda dla mnie też takie, no ale mówię dlatego, że i to mówię no właśnie w dobrej wierze.
0: Panie doktorze, a widzi pan jakiekolwiek wyjście z takiej sytuacji? No bo to się dzieje od lat, mówię, i to widać na włocławskim podwórku również, bo nasz szpital ostatnio też nie schodzi z ust mieszkańców Włocławka powiatu, a i w całej Polsce o nim głośno. Czy jest szansa na to, że kiedykolwiek to się zmieni, uporządkuje?
1: Więc
0: Co panu podpowiada pana doświadczenie?
1: No tak, no więc w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, musimy sobie z tego zdać sprawę, że istnieje wielka dysproporcja pomiędzy zatrudnieniem na etat, a na kontrakt w tej chwili. Tego kiedyś po prostu nie było, bo nie było kontraktu. W tej chwili zatrudniony na etat no, korzysta z tego, że ma urlop, że ma płatny urlop, ma świadczenia wszystkie płatne i tak dalej. I przyznam się, że... Aha, i dyrektor ma na niego wpływ, dlatego że ustawia mało te godziny i tak dalej. I powiem pani, jak było za moich czasów decyzyjnych. No więc jak przyszedł lekarz i chciał pracować w dodatkowym miejscu, no to ja oczywiście wyrażałem zgodę, tylko musiał napisać oświadczenie, że ta jego nowa praca nie będzie kolidowała z pracą podstawową. W kontrakcie jest inaczej. To jest jednoosobowe przedsiębiorstwo.
0: Tak, dziś jestem tu, jutro mi płacą tam więcej, opłaca mi się to.
1: Oczywiście bierze świadczenia na siebie, wszystko bierze, urlop i tak dalej. I teraz proszę, jest taka sytuacja. Szpitale są generalnie w trudnej sytuacji finansowej. Generalnie trudnej. Dyrektorzy szpitala wybierają procedury, które są najlepsze, najlepiej opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czyli szukają takich specjalistów. Po prostu podbierają sobie lekarzy. Najlepiej płatna jest ortopedia, neurochirurgia, okulistyka, kardiologia. Najbardziej na wysoko jest wyceniane. I ci dyrektorzy, no nie trzeba im się dziwić. No po prostu wybierając tych lekarzy, oni rekompensują straty, jakie mogą mieć w oddziałach, które, no takie jak na przykład interna czy pediatria. No tam to jest najniżej wycenione, chociaż trudno to zrozumieć.
0: Bardzo trudno.
1: Tak, no ale no tak jest. I oni ratują ten swój budżet, co się uda zarobić na tych podstawowych specjalistach.
0: Ale płacąc tym specjalistom, którym zatrudniają, tak duże pieniądze, bo słyszymy naprawdę o ogromnych pieniądzach, no trudno podejrzewać, że zarabiają tak naprawdę na tym, co uzyskują z Narodowego Funduszu.

0: To znaczy, no, jakąś ta, na pewno więcej zarobią na tych oddziałach, na tych procedurach niż na innych, które muszą dokładać.
1: Z pewnością, ale wypłacają takie stawki specjalistom.
0: Ale panie redaktor, no teraz słyszymy, że będą limity, jak pani słyszy. No? Ale kij ma dwa końce. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze, oczywiście, że wtedy dyrektorzy nie będą mogli już tych lekarzy tyle zatrudniać, a pacjenci będą mieli dłuższe kolejki. No, co tam dużo mówię, w tych specjalnościach. I co najważniejsze, ci dyrektorzy już nie będą mieli tych pieniędzy, żeby uzupełnić straty w tamtych oddziałach, jak pediatria czy interna, prawda? Już nie będą. Jak pani słyszy codziennie w telewizji, upadają szpitale. I one będą upadać, bo w tej sytuacji będą upadały, ponieważ nie będzie możliwości dołożenia tych pieniędzy z innych oddziałów. Ale tak a propos tych wniosków tutaj racjonalizatorskich, to jeśli mogę pani podpowiedzieć.
1: Bardzo proszę.
0: Wracając do poprzedniej sprawy, które mówiłem o tym błędzie i tak dalej. Ja mam taki wniosek racjonalizatorski. Można mówić z przymrożeniem oka. No, jak wie pani, mamy poczucie humoru troszeczkę to. Ja mam taki wniosek. Wie pani, w tamtym systemie wniosek racjonalizatorski można było wtedy dostać goździki, można było dostać książkę o przewadze gospodarki socjalistycznej nad kapitalistyczną. Można dostać na przykład bombonierkę Goplany, nie? Można dostać. Ja na nic nie liczę. Nie. To mam taki wniosek. Ponieważ Rada Społeczna Szpitala w tamtej konkretnej sprawie, kiedy no po prostu no w beznadziejny sposób doszło do likwidacji takiego no super oddziału, a teraz wszyscy jeżdżą po okolicy, szukają badań, w której, w tej radzie szpitala, nie ma żadnego lekarza, nie ma żadnej pani pielęgniarki, ani nawet nie ma żadnej pani salowej. Czyli nie ma nikogo z ochrony zdrowia. Ja proponuję no po prostu, żeby zmienić nazwę na Radę Polityczną Szpitala, bo to są tylko przedstawiciele partii politycznej. I to będzie nazwa prawdziwa, prawdziwa i zgodna ze stanem faktycznym. Po prostu wykonać ten ruch.
1: Za dużo polityki, jednym słowem, za mało kompetencji i fachowości. To jest coś, jeśli będzie dalej w służbie zdrowia, to nie pozwoli na żaden ruch, który tą sytuację, ale w tej chwili jest, odmieni.
0: Ale pani redaktor, tak? Chce pani
1: dobrze
0: jeszcze na koniec chcę opowiedzieć o takim fakcie. A mianowicie, w Europie, to jest indeks europejski, najnowszy, najlepsza ochrona zdrowia jest w tej chwili w Holandii, drugie miejsce ma Szwajcaria, Norwegia, Dania, Islandia. Oparte to jest na tym, że oceniono tam najlepszą profilaktykę. No, to jest bardzo ważne. U nas niestety tak inaczej.
1: No, panie doktorze, jak możemy mówić o profilaktyce, skoro nie dajemy skierowań na badania?
0: No, tak. Ale na czym to opierano? Profilaktyka, poziom diagnostyki. O co na przykład mówimy tutaj, na przykład tomografii komputerowej, no, poziom diagnostyki, terapii. I to są te rzeczy. I trzecia bardzo ważna rzecz, czas oczekiwania na pierwszą pomoc. To zostało. Polska jest na miejscu 32 na 35 krajów. Za nami jest tylko Rumunia, Węgry i Albania. Uzyskaliśmy na 1000 punktów 565 punktów. Czyli jest bardzo wiele do zrobienia. Czyli warto byłoby korzystać z tej wiedzy, no po prostu z tej wiedzy tych państw. No przecież można się tam...
1: To nie jest odkrywanie Ameryki
0: no
1: na
0: nie,
1: nowo,
0: no ale
1: prawda?
0: Oni od lat mają te pierwsze miejsca, prawda? To od nich. A po drugie, po prostu no ta prawda, która istnieje, no, ta prawda, żeby dotarła no, do naszych decydentów, że no, profesjonalizm i kompetencje powinny decydować. Bo panie redaktor, tylko wiedza,

0: i prawda może nas uzdrowić.
1: Panie doktorze, dziękuję bardzo. Na tym zakończmy, nie roztrząsajmy więcej tego, co można zmienić. Prawda, kompetencje i wiedza, tak niewiele, aż tak dużo mogłoby zmienić tą sytuację. Proszę Państwa, doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję,
0: Dziękuję
1: panie
0: bardzo.
1: doktorze.
0: Dziękuję Państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Przez całe wakacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej było wiele dzieci i młodzieży. W gmachu głównym oraz w filiach pracownicy organizowali różne formy aktywności i warsztaty. Wiele młodych osób regularnie odwiedzało placówkę. Bardzo dużym zainteresowaniem w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej cieszyły się biblioteczne zawody w FIFA. Wakacje dobiegają końca, ale biblioteka ma w ofercie jeszcze trochę atrakcji dla uczniów w każdym wieku.
1: Do końca wakacji zostało jeszcze trochę czasu i mamy przygotowanych sporo atrakcji dla czytelników. Na chwili numer 1, 26 sierpnia, zapraszamy na warsztaty czekoladowe, stworzenia własnych tabliczek czekolady. Na chwili numer 2 przy ulicy Dziewińskiej 28 sierpnia odbędzie się popołudnie z biblioteką i będziemy robić pocztówkę z wakacji. Filia numer 6 również zaprasza na planszowisko 26 sierpnia. Na chwili numer 10 przy ulicy Kościelnej będziemy robić przesyłkę do przyszłości, czyli taką kapsułę czasu. Będziemy mogli włożyć własne pamiątki i potem zakopiemy tą kapsułę na terenie bibliotecznego placu zabaw.

0: to 24 sierpnia. I Mediateka zaprasza na cykl warsztatów gamingowych, który się nazywa Full Pakiet. 27 sierpnia ostatnie takie zajęcia i to są warsztaty gamingowe dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem najnowszych wersji gier na PlayStation 5. Warto do biblioteki zajrzeć jeszcze w tych ostatnich dniach wakacji.
1: Szczegółowe informacje na temat wydarzeń znajdują się na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku. Przetarg na zagospodarowanie terenów zielonych w Parku Grzywno został ogłoszony na początku marca tego roku. Termin składania ofert upłynął 22 kwietnia. Ostatecznie wpłynęło ich 8. Najtańszą ofertę złożyła Barzola. Na Grzywnie nic się jednak nie dzieje.
2: Oferty wpłynęły. My jako zamawiający mieliśmy wątpliwości co do złożonych ofert, szczególnie tej pozornie najtańszej. W związku z tym poprosiliśmy o uzupełnienie informacji związanych z rażąco niską ceną. Wykonawca odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, która jest takim organem nadrzędnym nad postępowaniami przetargowymi prowadzonymi w naszym kraju i krótko mówiąc te argumenty potencjalnego wykonawcy zostały przez KIO uznane. W związku z tym na razie jesteśmy na etapie kompletowania pozostałych wymaganych prawem dokumentów, zabezpieczeń i będziemy zmierzać do podpisania umowy. Z tym, że po wyborze wykonawcy najkorzystniejszego, mimo naszych wątpliwości, które oddaliła Krajowa Izba Odwoławcza, być może inni wykonawcy jeszcze będą chcieli się od tej naszej decyzji odwołać, więc tu nie mogę zadeklarować. Zresztą w żadnym postępowaniu nie można ściśle zadeklarować, kiedy umowa zostanie podpisana.
1: Barzola była wykonawcą zielonych terenów Śródmieścia. Te miały zostać oddane do użytku w marcu, jednak z różnych powodów terminy były zmieniane. Ostatecznie odbiory rozpoczęły się w czerwcu, a później konieczne były jeszcze poprawki. Następną inwestycją realizowaną przez Barzolę jest ulica 3 Maja. Wygląda na to, że teraz przyjdzie kolej na Park Grzywno. Prezydent Wrocławka nie szczędził cierpkich słów pod adresem firmy.
2: Jesteśmy mądrzejsi o to, że nie możemy w żaden sposób ufać w to, co mówią przedstawiciele tej firmy, bo niestety mnie osobiście kilka razy oszukali już i mówię to z pełną odpowiedzialnością za te słowa. Umawialiśmy się na konkretne rzeczy, w konkretnych terminach i właściwie z żadnych tych obietnic przedstawiciele tej firmy się nie wywiązali, ale pamiętajmy, że my jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa. I w granicach prawem określonych możemy się poruszać i nie możemy tych granic niestety przekraczać, więc tutaj mamy te pole manewru dużo bardziej ograniczone niż w przypadku na przykład inwestorów prywatnych, którzy mogą w takich wypadkach po prostu się takiego wykonawcy pozbyć.
1: Przez wiele dni na placu budowy przy ulicy 3 Maja nie było żadnych pracowników, albo pojawiało się ich zaledwie kilku. Zmieniło się to parę tygodni temu.
2: Nie mogę być zadowolony z tempa pracy, bo w myśl tego, co sama przedstawiciele tej firmy sami mówili, chociażby na spotkaniu z przedsiębiorcami w remizie, te prace nie przebiegają tak, jak wynikało z deklaracji firmy. Owszem, one przyspieszyły. Firma nadal deklaruje, że w terminie całe zadanie zakończy. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja tej firmie nie ufam za grosz, nauczony doświadczeniami z zielonych terenów Śródmieścia.
1: Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Barzoli. Nie chcieli komentować słów prezydenta Wrocławka. Końca przeciągania liny między ratuszem a Barzolą nie widać.
3: W Galerii Sztuki Współczesnej odbyły się kolejne warsztaty z cyklu Posztukuj z GSW. Tym razem seniorzy wzięli na warsztaty szydełkowanie.
4: Dzisiaj mamy jedne zajęcia z cyklu naszych warsztatów Posztukuj z GSW. To są drugie zajęcia z szydełkowania, pierwsze się odbyły miesiąc temu, więc raz w miesiącu właśnie się spotykamy w czwartek na szydełkowanie i dzisiaj jest ten dzień, podczas którego tak naprawdę uczymy się bądź doskonalimy swoje umiejętności szydełkowania. Panie są na różnym poziomie zaawansowania, więc dopasowujemy. Program Posztukuj już się odbywa od kilku miesięcy, więc generalnie jest zainteresowanie i też dzięki właśnie

0: współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Mamy tutaj no naprawdę dużo, dużo pań, które do nas przychodzą, ale też są osoby z zewnątrz, które mogą się zapisywać tak naprawdę no z ulicy, powiedzmy, tak? Nie muszą być jakoś przygotowane ani wcześniej się z nami kontaktować, współpracować. Można po prostu się zapisać i przyjść na takie warsztaty. Jest spore zainteresowanie.
1: A proszę powiedzieć, gdzie znajdziemy informacje na temat terminów tych spotkań i możliwości zapisu?
0: Na pewno na social mediach, też Facebook, Instagram, galerii. Co tydzień publikujemy, co następne nas czeka, jakie zajęcia, bo one są co czwartek. Na stronie internetowej galerii w zakładce warsztaty twórcze. Można wziąć ulotkę, są ulotki dostępne, więc generalnie no, to są takie główne drogi. Próbowałam nauczyć mojego męża, który nie ma totalnie kontaktu ze sztuką ani z niczym dotyczącym prac ręcznych. No mówił, że dość trudne, ale twierdzę, że każdego da się nauczyć. Od podstaw każdy jest w stanie się nauczyć tej techniki, więc tak naprawdę polecam i relaksujące. Jak ktoś ma tylko cierpliwość, to jest to świetna opcja odpoczynku i rękodzieła.
2: Uczestnicy poznawali podstawowe techniki tej tradycyjnej formy rękodzieła, ćwiczyli oczka i słupki, uczyli się także odczytywać szydełkowe schematy. Na koniec każdy mógł spróbować swoich sił w wykonaniu prostej, ażurowej serwetki.
3: To uwielbiam. Lubię malować. Zresztą tutaj było mnóstwo zajęć. Różne sztuki poznałam. Malowanie kawą, co tam mieliśmy, japońska sztuka. No, byłam teraz na leczeniu, nie? W sanatorium, więc dlatego mnie nie było. No i to wszystko, no i chcę się zabrać tu za te projekty. Próbowałam jako młoda dziewczyna, już robiłam sobie sukienki, prułam rzeczy, które były niepotrzebne. Tak, uwielbiałam to. Małe, dla dzieci swoich, dla koleżanek dzieci. No to była moja taka, też taka satysfakcja z tego, że coś sama zrobię, ale to ja mam po mamie, po babci, no to już w genach chyba przeszło.
1: Czyli wraca pani z powrotem do tego szydełkowania i jakiś ma pani teraz pomysł na coś konkretnego?
3: Powiem pani szczerze, że mam koleżanki, które pięknie robią torby na przykład, nawet mam gdzieś w telefonie. Robią cudne rzeczy z tych wełen, plecaki i ta moda wraca. To są bardzo drogie rzeczy, ponieważ na taką zwykłą poświęcenie na przykład na pracy na torbę to jest 30 godzin, na sweter 40. No różne rzeczy się robi, więc to jest w cenie. Tylko w naszym kraju był taki przestój, że się tego nie ceniło. Teraz to wraca.
4: Tą serwetkę robiłam poprzednio, a dzisiaj zakończam.
1: Jak pani doświadczenie tutaj? Rozumiem, że to drugie zajęcia?
4: Szydełkowania tak. Szydełkowania drugie zajęcia.
1: Proszę powiedzieć, czy to trudne? Jakie są pani odczucia?
4: Trudne jest, jak się nie umie. Jak już się coś tam pojmie, no to w miarę wychodzi.
2: Koronkowa robota połączyły naukę, twórczą pracę i okazję do wspólnego spędzenia czasu.
5: Klaudia Kazimierska dosłownie i w przenośni nie zwalnia tempa. Wrocławska zawodniczka podczas halowych mistrzostw Europy w Birmingham zajęła drugie miejsce w biegu na 1500 metrów. Klaudia spotkała się dziś z prezydentem Wrocławka i dyrektorem Wydziału Sportu.
6: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Wrocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Wrocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak Pan Dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy Panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy.
5: Wrocławska zawodniczka nie kryła zadowolenia ze zdobycia srebra. Opowiedziała też o planach na najbliższy czas.
7: Jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham. Był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wspólnych.

0: wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
1: Włosowianka na co dzień mieszka i trenuje w Stanach Zjednoczonych. Co ważne, nie zaniedbała nauki. W 2025 roku otrzymała bakalaureat na kierunku analizy matematycznej. Medalistka opowiedziała o swoim życiu w USA.
0: Znaczy, na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami ze Stanów i z Europy tam na miejscu. Ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Włocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, który mógł ze mną pobiegać. A tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała. Mam kota, mam swoje życie, trochę już tam, trochę się osiadłam, wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować.
1: Zawodniczka została uhonorowana przez prezydenta Kukuckiego. Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Od mieszkańca bloku przy ulicy Ptasiej otrzymaliśmy wiadomość o problemach z trawą przy budynkach. Trawniki zostały skoszone, jednak skoszona trawa nie została zebrana. Mężczyzna skontaktował się w tej sprawie z firmą wykonującą zlecenie, jednak otrzymał odpowiedź, że zebranie trawy nie było ujęte w umowie między administracją zasobów komunalnych a wykonawcą.
2: Oczywiście środki na tego typu zadania są ograniczone, natomiast w tym przypadku administracja zasobów komunalnych analizuje zapisy umowy i będzie interweniować do firmy, która to zadanie realizuje. Oczywiście ta interwencja ma na celu po prostu wyjaśnienie tej sytuacji. Tutaj oczywiście AZK będzie prowadziło interwencje, będą razem z firmą analizowali te zapisy umowy. Jeżeli umowa jest podpisana w taki sposób, że to zadanie powinno być zrealizowane, to oczywiście konsekwentnie będzie domagało się, żeby firma, która realizuje to zadanie, wywiązała się z tej umowy.
1: Z naszych informacji wynika, że trawa zostanie wkrótce zgrabiona i usunięta.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak pan dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy i planach, bo te plany też być może z Włocławkiem i Mistrzostwami Polski, które już za 2 lata we Włocławku odbędą się w 2028 roku, pewnie też z Włocławkiem te plany są związane. Pani Kamila.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, panie prezydencie. Na pewno jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham. Był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
2: Ale to oznacza, że w 27 w ogóle będzie rok meczowy?
1: Nie. Oczywiście będę startowała. W przyszłym roku są Mistrzostwa Świata. Lekkoatleci mają taki przywilej, że Mistrzostwa Europy przeplatają się z Mistrzostwami Świata co drugi rok, więc w przyszłym roku są Mistrzostwa Świata we wrześniu w Pekinie w Chinach, także daleka podróż przede mną pewnie, na które chciałam na pewno wypełnić minimum, które zresztą mogę już zacząć wypełniać od tej niedzieli, więc postaram się o to w Chorzowie. Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami z Stanów i z Europy tam na miejscu, ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Włocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, kto mógł ze mną pobiegać. A tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała. Mam kota, mam swoje życie, trochę już tam, trochę się osiadłam, wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować. Myślę, że tak jak zawsze to mówię, po prostu spełniać się w sporcie i mieć z tego radość. I ja wiem, że jeżeli jestem szczęśliwa na co dzień, to wszystkie te inne cele naokoło się spełniają, albo nawet w drugą stronę, jeśli jestem szczęśliwa, to znaczy, że wszystko inne jest też okej, bo muszę mieć powód do tego, żeby być szczęśliwą. Więc chciałam po prostu spełniać się w sporcie i też w życiu i żeby po prostu wszystko wyglądało tak jak teraz. Wiadomo, sport jest trochę niewdzięczny czasem i czasem wkładamy w to mnóstwo pracy, a potem okazuje się, że dobiegamy ostatni na metę, więc chciałam po prostu, żeby jak najdłużej ta chwila trwała i żeby się

cieszyć. Na ten moment na pewno sport, wiadomo, kariera sportowca jest tak długa, jak jest, więc myślę, że zostało mi około 10 lat w tej dziedzinie. Kończę 25 lat niedługo, więc miejmy nadzieję, że pociągnę jeszcze chwilę, a później zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno cieszę się, że mam właśnie wykształcenie wyższe, że mogę też coś z tym później zrobić. Na tym mi na pewno zależało i zobaczymy, co z tym dalej wyjdzie. Nie wiem, czy zostanę nauczycielem matematyki, zobaczymy, ale zawsze mogę wrócić, myślę.

A myślę, że też lekkoatletyczny klub sportowy Wectra też na pewno bardzo chętnie będzie korzystać z doświadczenia pani Klaudii. No bo właściwie od początku pani Klaudia jest z Wectrą związana. Muszę powiedzieć, że też to jest taka radość, myślę, że samorządowców, że te inwestycje, które no, czasami są też przez złośliwe osoby krytykowane. Tak było ze stadionem lekkoatletycznym we Włocławku, kiedy powstawał, że za drogi, że za duży, że nieodpowiedni. To mamy wrażenie, że te sukcesy pani Klaudii, oprócz talentu oczywiście, to też mają jakiś drobny elemencik tego, że w odpowiednim czasie władze miasta zdecydowały się na tą inwestycję. Inwestycję, która też została tak naprawdę wybiegana przez inną ważną włocławską lekkoatletkę. Mówię tutaj o Katarzynie Kowalskiej, która no, zdobywała medale w przełajach, a dlatego, że po prostu nie było w jej czasach odpowiednich warunków we Włocławku do tego, żeby trenować. Dzisiaj pani Klaudia już na tartanie, na stadionie podbija Europę, z czego i my się bardzo cieszymy, ale to pokazuje, że inwestycje, które nie przekładają się może na złotówki, tak bezpośrednio przekładają się na takie sukcesy i warto po prostu inwestować. I ja chcę powiedzieć, że już podzieliłem się przed chwilą z panią Klaudią tym pomysłem, zainspirowany social mediami pani Klaudii, bo w social mediach też przydarzają się czasami rzadko, niestety, za rzadko, ale dobre rzeczy. Taką inspiracją. To nie było bingo, bo chyba to zostawię pani Klaudii, ale tabliczki olimpijczyków, które przy stadionie tam w Stanach są wmurowane. Chciałbym, żeby też takie pamiątkowe tabliczki olimpijczyków związanych z Włocławkiem przy stadionie OSIR się znalazły i myślę, że no może jeszcze nie w tym roku, ale w przyszłym roku na pewno będziemy odsłaniać i wtedy panią Klaudię też na pewno zaprosimy, żeby swoją tabliczkę jako olimpijka była i przyszła, żeby odsłoniła. No i jeszcze pytanie, czy będziemy tak jak tam w Stanach, że za każdy występ na olimpiadzie będzie osobna tabliczka, to zobaczymy. Bo jak słyszę, że to jeszcze 10 lat, no to tak jak szybko liczę, no to jeszcze ze trzy tabliczki na upartego, dwie, trzy mogą być dołożone. No i no to też nie jest żadna tajemnica, że jako miasto dalej chcemy inwestować w rozwój infrastruktury sportowej również, widząc właśnie takie sukcesy i zachęceni takimi sukcesami, wiemy, że warto po prostu się w to angażować, więc mam nadzieję, że w naszej przyszłej szkole mistrzostwa sportowego, dzisiaj w klasach mistrzostwa sportowego też, następcy i talenty może nie tak wielkie jak pani Klaudia, ale bardzo podobne się znajdą i będą mogły się rozwijać, tym bardziej, że widać, że Wectra Włocławek no ma odpowiednie zaplecze, żeby przygotować się młodego człowieka do dalszego rozwoju, i to jest bardzo ważne. Ja też chcę podkreślić, bo tutaj padło, że te Mistrzostwa Polski w 2028 roku seniorów odbędą się we Włocławku, ale chcę to jasno powiedzieć, że gdyby nie takie osoby jak pani Klaudia, która sportowo pokazuje, że Włocławek jest aktywny i jest ważnym ośrodkiem na mapie naszego kraju, ale gdyby nie całe środowisko Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wectra, to na pewno żadna impreza lekkoatletyczna w naszym mieście by się nie odbyła, mimo tego, że mamy całkiem dobre warunki infrastrukturalne. Zawsze oprócz budynków, a może przed budynkami, zawsze najważniejszy jest człowiek i to, że jest we Włocławku grupa osób, która chce poświęcić swój czas dla młodych ludzi, chce dbać o ich rozwój i myślę, że tutaj też
duże słowa uznania i podziękowania się właśnie trenerom, którzy pomagali na samym początku tej kariery, pięknej kariery.

0: kariery pani Klaudii, że oni byli i pracowali i chcieli dbać o ten rozwój. Więc chyba dużo dobrego przed nami. Jeszcze trzymamy kciuki oczywiście za panią Klaudię Chorzów. Jeszcze słyszę o Nowym Jorku w tym roku, w przyszłym roku Pekin, za 2 lata Włocławek, Chorzów, a później już tylko Los Angeles. I życzę pani Klaudii przede wszystkim, ale wszystkim też mieszkańcom Włocławka, bo wszyscy poczuliśmy w niedzielę ogromną dumę, kiedy pani Klaudia wygrywała ten srebrny medal, zdobywała ten srebrny medal, że te medale będą zaplanowane w bingo i odhaczane po kolei kolejne, tak jak i w tym przypadku. I żeby nie być gołosłownym, to oczywiście to jest urząd, więc bez dokumentów się nie odbędzie, więc ja postanowiłem przygotować dla pani Klaudii po pierwsze taki list gratulacyjny, bo pani Klaudia jest stypendystą miasta Włocławek, więc to tym bardziej jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy jakoś w takiej formie się zaangażować. I drobny oczywiście fajansowy upominek, myślę, że będzie się ładnie też na nadgarstku prezentował. No i oczywiście kwiaty. Mamy nasze włocławskie sreberko, więc nic, tylko się równie szeroko jak pani Klaudia uśmiechać i być tak optymistycznym, czego sobie i wszystkim mieszkańcom Włocławka serdecznie życzę.
1: Dziękuję bardzo panie prezydencie i z filiżanki, którą dostałam zimą, korzystam na co bym tutaj.
0: No widzicie, czyli będzie zestaw majansowy od stóp do głów, bym powiedział, łącznie z filiżanką.
1: Dziękuję pięknie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, spotykamy się nie za często, ale nasze spotkania już się utarło, że moje pierwsze pytanie dotyczy tego, co nowego w medycynie się wydarzyło, a ponieważ kardiologia jest najbliższa pana sercu, w związku z czym zapytam o te postępy w medycynie, w kardiologii konkretnie. No ale najważniejsze to, czy z tego, co się wydarza nowego na świecie i w ogóle, jeśli chodzi o kardiologię, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka.
1: No, w kardiologii dzieje się bardzo dużo w XXI wieku. No, postęp jest nieprawdopodobny. Głównie te wszystkie metody inwazyjne są zastąpione są przez metody z kolei przyskórne. No, choćby takie zabiegi jak implantacja zastawek. Na przykład to się nazywa TAVI, czyli implantuje się zastawkę aortalną, a obecnie również mitralną, przezskórnie, czyli nie otwiera się klatki piersiowej i nie ma krążenia pozaustrojowego. Czyli wprowadza się przez tętnicę udową cewnik z biologiczną zastawką aortalną. Ją po prostu wprowadza się w miejsce zniszczonej zastawki aortalnej, czyli przezskórnie.
0: Krótko mówiąc, nie ma tego
1: nie
0: brzydkiego
1: ma tutaj,
0: cięcia.
1: Tak, to oczywiście. I to jest zabieg krótki, 2 dni i pacjent idzie do domu. Natomiast ostatnio jest też informacja ze szpitala Jurasza z Bydgoszczy, że taką też zastawkę wszczepiano mitralną. To już jest też pewna nowość. Czyli praktycznie rzecz biorąc, no, te zabiegi inwazyjne, zastawkowe, no, już będą minimalizowane. Następnie, no, znakomita też sprawa, a mianowicie jest taki zabieg, tamto to się nazywało TAVI, a ten LAO, no tak się to nazywa. A mianowicie o co chodzi? Są pacjenci, którzy mają migotanie przedsionków i nie mogą używać leków przeciwzakrzepowych. No, są zagrożeni udarem w dużym stopniu. I tu jest metoda taka, ażeby zastosować implant, który się stosuje w uszku lewego przedsionka, zamyka się to uszko lewego przedsionka, czyli unika się możliwości zatorowości. I to się robi też przezskórnie, też bez otwierania klatki piersiowej. To są te najnowsze rzeczy. A poza tym są nowe w tej chwili już stenty, które się stosuje. A mianowicie to jest stent Desto, to jest stent, który jest z lekiem, a lek ten powoduje to, że nie dochodzi do okluzji, czyli zwężenia tej tętnicy wieńcowej po wprowadzeniu stentu. No ale są też stenty, które się resorbują same, to znaczy po wprowadzeniu tego stenta one się wchłaniają. Tak, który jest tam lepszy, no w różnych sytuacjach to bywa różnie, to jest wybór. To jest to. Następnie, no są nowości w lekach. No, flozyny są w tej chwili nowy lek, który stosuje się i w diabetologii, i w kardiologii. Co tam dużo mówi? To przedłuża życie pacjentowi nie o miesiące, o lata. Czyli leczenie farmakologiczne. Są nowe leki przy wysokich poziomach cholesterolu na przykład. Teraz nowoczesne leki. Szczególnie ważne u takiej opornym leczeniu, ale również z rodzinną, na przykład hipercholesterolemią. Jest teraz nowość taka, że są nowe urządzenia wszczepialne, to znaczy są stymulatory bezelektrodowe. Już teraz, to znaczy wprowadza się normalnie przez żyłę udową do serca właśnie ten stymulator wielkości, no powiedzmy, jakiejś takiej tabletki małej, tylko do serca wprowadza ten stymulator. I on po prostu działa w ten sposób bez elektrod. I też jest, no, bardzo ważne, a mianowicie jest ICD, no, czyli to

0: jest kardiowerter defibrylator, który ratuje człowiekowi życie. My to, w tej chwili są one tutaj pacjentów, którzy mają niską frakcję wyrzutową i tak dalej, zagrożeni się im to wszczepia, ale teraz będą wszczepiane podskórnie. Czyli podskórnie ten będzie bez zupełnie kontaktu z sercem. To są takie bardzo nowe rzeczy, które będą ratowały ludzkie życie, to znaczy one będą kontrolowały, kiedy dojdzie do sytuacji, że trzeba po prostu zareagować i ten stymulator już wtedy reaguje.
1: Panie doktorze, czy z tych nowości, o których pan przed chwilą powiedział, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka na miejscu w naszym
0: To
1: mieście?
0: znaczy, to, o której wspomniałem, to są te najnowsze rzeczy, które wchodzą. Natomiast we Włocławku oczywiście można skorzystać z ICD, czyli u pacjentów, którzy są zagrożeni. Ja sam kieruję z poradni i oni mają implantowane kardiowertery z defibrylatorem, czyli oni są w pewnym sensie zabezpieczeni, że kiedy dojdzie do zatrzymania serca, on się sam włączy. Ten, czyli jest, powiedzmy, to ratuje. Ale są również we Włocławku wykonane inne zabiegi, no bardzo ładne. To są to zabiegi też nowe. A mianowicie doszło do zamknięcia otworu owalnego u pacjenta metodą też przezskórną, czyli też przez wprowadzenie. A mianowicie, że udało, to jest taka siateczka, okluder, który zamyka ubytek międzyprzedsionkowy. To zostało wykonane we Włocławku. Asystował temu badaniu pierwszemu pan profesor Krzysztof Kaczmarek z kliniki elektrokardiologii z Łodzi. Inny, to też wykonane we Włocławku, otwarcie zamkniętych trwale tętnic wieńcowych, których no, nie udało się udrożnić. To by zostało wykonane też we Włocławku. Też asystował tutaj pan profesor Maksymilian Opolski z doktorem Drozdem z Instytutu Kardiologii w Warszawie. We Włocławku również dokonano trombektomii w przypadku zatorowości płucnej. Co to znaczy? Również przezskórnie.
1: Czyli znów nieinwazyjnie.
0: Nieinwazyjnie. Wprowadzono cewniki, które pozwoliły usunąć skrzeplinę z tętnicy płucnej. Trzeba sobie zdawać sprawę, że zator tętnicy płucnej to jest choroba śmiertelna. W przypadku niemożliwości wykonania tego zabiegu, no oczywiście pewna grupa pacjentów przeżywa, bo tam się uda to w jakiś sposób farmakologiczny usunąć, ale generalnie przy nagła śmierć sercowa, to najczęściej to jest ostry zawał, wiadomo, i zator tętnicy płucnej. To są te najczęściej zgony, które tu widzimy. No i tu trzeba powiedzieć, że we Włocławku bardzo to jest, już się rozwija ablacja w przypadku zaburzeń rytmu. Jest coraz więcej tych badań tu wykonywanych. Coraz więcej pacjentów z migotaniem przedsionków ma to wykonane i również w innych zaburzeniach rytmu. I muszę powiedzieć, że no to jest sukces no, miejscowych lekarzy no, tutaj na oddziale kardiologii, no, moich młodszych kolegów.
1: Panie doktorze, i jeszcze na chwilę w Powiatowym Centrum Zdrowia się zatrzymajmy. Przecież mówiliśmy o tym nowym tomografie komputerowym, które zostało Powiatowe Centrum Zdrowia wyposażone. Tam wtedy mówiliśmy o tym, że brakuje drobnego elementu do tego tomografu, żeby można wykonywać specjalistyczne badania kardiologiczne. No właśnie, czy w tym zakresie coś się zmieniło?
0: No ja tylko dodam, że to jest w przyszłości. To nie wiem, czy doczekam, ale 5-10 lat to będzie badanie rutynowe w kardiologii. Rutynowe, to nie ulega wątpliwości, dlatego że to jest alternatywa dla koronarografii. Są pewni pacjenci, którzy wymagają tego badania po to, ażeby wyprzedzić zawał. No mają dolegliwości, wiadomo, nie ma innej możliwości jak koronarografia, ale oni nie chcą na przykład koronarografii. Mają różne powody, mają obawy i tak dalej. I no nie, no to jest badanie, które jest alternatywą również dla takich pacjentów, jak na przykład osoby, które mają już stenty,

0: to, żeby zobaczyć, czy jest drożność stentów. Na przykład mają bypassy, no czy jest na przykład drożność po tych bypassach, no to nie trzeba, a szczególnie u tych, którzy są zagrożeni zawałem. To jest, trzeba powiedzieć wyraźnie, to jest znakomite badanie. W naszych warunkach tu pan starosta, Roman Gołębieski w rozmowie zresztą powiedział wyraźnie, że ma środki na zakup tej przystawki. Problem jest główny z funduszem, z finansowaniem, ale tak faktycznie teraz będzie, że w związku z tą obecną sytuacją, jaka jest, to Narodowy Fundusz Zdrowia będzie ciął wszystkie takie dodatkowe finansowania badań diagnostycznych. Teraz. Ale to w przyszłości pójdzie zupełnie w drugą stronę, bo jestem przekonany, że tak jak powiedziałem, to będzie badanie rutynowe. No ale tak jest obecnie. I jeszcze jest druga. Mówi się o tym, zresztą tak usłyszałem z ust również pana dyrektora, że to będzie po prostu badanie nierentowne. No przyznam się, że dla mnie kardiologa to takie... To mało jest argument taki, który mogę to zrozumieć, bo to generalnie chodzi o badanie ratujące życie. No więc tu o rentowności no tak trudno mówić. Ja mogę tylko tak podpowiedzieć, że z mojego długiego doświadczenia, kiedy no kierowałem 34 lata przychodnią specjalistyczną, no to ja miałem pewne procedury i pewne nierentowne. No bo jak przyjmowałem profesorów z Warszawy, Łodzi, Bydgoszczy, czy tam, powiedzmy, to miałem po prostu te osoby, które stanowiły jakieś coś nowego dla tego mieszkańców Wrocławka, nowych specjalnościach. I ja tutaj po prostu dokładałem do tej interesy, ale musiałem gdzie indziej po prostu zarobić, tak mówiąc inaczej, żeby tu tą stratę można było rekompensować. Wydaje mi się, że taka możliwość istnieje, ale powiedzmy teraz, i teraz druga sprawa jest ważniejsza. A mianowicie w takich sytuacjach jak ta, proszę sobie wyobrazić, że pacjenci sobie radzą. To znakomicie sobie radzą. A mianowicie teraz przychodzą tylko do poradni kardiologicznej po skierowanie na tomografię, ja je wydaję i oni to robią pełnopłatnie w ośrodkach Bydgoszcz, Osielsk, Łódź, Warszawa. Te badania, bo uważają, że one są dla nich bardzo istotne. 1350 zł nie jest naprawdę taką kwotą, która naprawdę jest wielką w tym przypadku.
1: Jeśli po drugiej stronie mamy własne życie.
0: Zagrożenie życia. I oni z tego korzystają. I jeżdżą na badania pełnopłatne. I teraz, biorąc pod uwagę to, że taka sytuacja istnieje, wydaje mi się, że zainstalowanie tej przystawki teraz, no to jest naprawdę, no nie stanowi przeszkód, dlatego że oni będą kosztować pełnopłatnie tutaj. Czyli mało tego, że nie będzie strat, to będzie zysk. Dlatego, że oni będą płacić te pieniądze do momentu, kiedy kiedyś Narodowy Fundusz Zdrowia uzna, no, że będzie rekompensował. Także ta sytuacja tak mniej więcej wygląda.
1: Panie doktorze, i teraz przejdźmy do tego króciutko. Chciałabym, tak jak pan już sam zresztą wspomniał, pana doświadczenie jako lekarza, ale też również szefa placówki, bo prowadził pan własną poradnię, więc jakby zdejmując kitel musiał pan usiąść, to wszystko rozliczyć z Narodowym Funduszem, spiąć i tak dalej. Jak pan ocenia to, co się dzieje w tej chwili w służbie zdrowia, zarobki lekarzy, te wieczne protesty pracowników służby zdrowia średniego szczebla, czyli myślę tutaj o pielęgniarkach, o ratownikach medycznych, o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, o te pieniądze, które gdzieś tam wyciekały, nie wiadomo gdzie, na pewno nie do pacjentów. Krótko, bo to jest temat rzeka, ale
0: pani redaktor,
1: na podstawie swojego doświadczenia nie da, ale spróbujmy.
0: Ale pani pozwoli, że będę starał się jakoś tak to powiedzieć. No tak jak pani powiedziała, no jestem lekarzem 57 lat. 20 lat w tamtym systemie, jedynie słusznym, w PRL-u i 37 lat demokracji. No, można powiedzieć, że widziałem wiele. Mam skalę porównawczą, byłem dyrektorem, zastępcą dyrektora spraw lecznictwa, naczelnym lekarzem, byłem ordynatorem kardiologicznym szpitala w Wieńcu.

0: i byłem właścicielem przychodni, którą wspomniałem, 34 lata prowadziłem. Czyli mam tutaj możliwość takiego porównania. Postęp medycyny w kardiologii jest nieprawdopodobny. Nieprawdopodobny w tych latach. I proszę mi powiedzieć, że pozwolę sobie na taką prywatną taką historię, dlatego że ona, ta sprawa za mną chodzi ciągle. No niestety, no, chodzi za mną. Tak mnie trochę prześladuje. 12 września 1983 roku, będąc w szpitalu, a byłem już 3 lata po kardiologii. Byłem pierwszym kardiologiem. 3 lata już byłem po kardiologii. Przywieziono z ciężkim zawałem serca mojego ojca. I nie mogłem mu pomóc. Mieliśmy, to jest oddział był wewnętrzny, nie było kardiologii. Mieliśmy tylko EKG, kardioskop, defibrylator. Niczego innego nie było. Taki był wtedy stan medycyny. Kardiologii był taki stan. Mówię o tym, tak za mną to chodzi, dlatego że jestem bardzo podobny do ojca pod każdym względem. I jest to dla mnie takie, zawsze do tego wracam, że no, warto było się nieraz później urodzić. Dlatego że wtedy no, trudno było marzyć o koronarografii, o angioplastyce wieńcowej, o stentach, o tomografii komputerowej naczyń wieńcowych, o scintygrafii SPECT. Trudno było o tym marzyć, o bypassach. Nie było takich w ogóle szans, takich możliwości. Dzisiaj po prostu to jest na wyciągnięcie ręki, również we Włocławku, kiedy koronarografia tu funkcjonuje, czyli angioplastyka od 2004 roku. Tak nawiasem mówiąc, to pierwsze badania koronarograficzne były robione w Warszawie przez profesora Różyłę na Instytutu na Spartańskiej, na które ja patrzyłem, uczestniczyłem, bo tam byłem przed kursem kardiologii, to jest 70-80, ale tak nawiasem. To była ta niesamowita sprawa. I teraz to, co pani redaktor była powiedzieć, no można się zastanowić, no jak to się dzieje, że jest taki niesamowity postęp medycyny, a w tej organizacji ochrony zdrowia i w tym systemie, no nic się nie dzieje, mało tego, no ciągle jest źle. Jak to się dzieje?
1: I pacjenci nie mają należytej pani opieki, redaktor, diagnostyki, bo tak się dzieje.
0: Panie redaktor, ja postaram się podać pani takie 2 przykłady. Przepraszam, że może troszeczkę jaki będzie wywód trochę dłuższy, ale pani wybaczy. Dlatego, że wnioski wysuwają się same. Po prostu. W roku 78 byłem już po drugim stopniu specjalizacji, byłem przed kardiologią. Wychodzę ze szpitala, zatrzymuje mnie jegomość, który jest mi nieznany, a ja szedłem do kiosku po gazetę codzienną. Jegomość mnie zatrzymuje i pyta mnie, na której pan pracuje zmianie? Więc poszedłem, jak wróciłem do gabinetu i mówię kolegom, że tutaj ktoś mnie tutaj tak zaczepił. Mówi, a ty mówią do mnie, no przecież to jest... Ty. A oni w nomenklaturze byli bardzo tacy znani, wiedzieli o co chodzi. Mówią, to przecież to jest nowy zastępca dyrektora szpitala i on cię dlatego zapytał, bo niedawno pracował w celozie, a tam pracują na zmiany. No po prostu, no musisz po prostu zrozumieć to. Ale teraz podam drugi przykład, odmienny. Rok 87, dyrektorem PPUW zostaje pan Paweł Majewski. Pierwszy wojewoda włocławski, były dyrektor zakładów celoza lakierów. Człowiek naprawdę kompetentny, ekonomista, wykształcony, naprawdę na poziomie kulturalny. I proszę, pierwszego dnia swojego pobytu dostaję, że wzywa mnie do swojego gabinetu. Ja z niepokojem do niego idę po pierwszego dnia. I on mówi tak, wiem o panu wszystko, a ja wtedy miałem ten problem, który uporałem się z tą znaną w całym kraju sprawą Służby Bezpieczeństwa, którą miałem. I on mówi, wiem o panu wszystko i chcę panu zaproponować, żeby pan został moim pierwszym zastępcą do spraw lecznictwa. Ja tak, to mnie przerażało. Mówię, panie dyrektorze, ja bardzo przepraszam, ale ja pełnię inne funkcje, naczelnego lekarza, jestem tutaj, tą kardiologię prowadzę i jestem tuż przed doktoratem.

0: bardzo będę zajęty. No i mam jedną wadę. On mówi tak, a jaką pan ma wadę? Ja mówię tak, jestem bezpartyjny. On mówi do mnie tak, i o to chodzi. Byłem 2 lata, zgodziłem się być 2 lata. Zastępcą do dyrektora bardzo dużo się nauczyłem. To mi bardzo pomogło przy panu dyrektorze Majewskim, przy przychodni. Zrobiliśmy 2000 miejsc rehabilitacyjnych na Wybrzeżu, Sopota, Miurata i tak dalej. Potem między innymi został następcą bardzo kompetentny doktor nauk medycznych Wiesław Jakubicz, który miał specjalizację z epidemiologii organizacji ochrony. I w tym miejscu chciałbym powiedzieć, że w tamtych czasach od nominatów na stanowiska kierownicze wymagano medycynę społeczną pierwszy stopień albo organizację ochrony zdrowia drugi stopień w tamtych czasach. I to niezależnie, czy to był nasz, czy nie nasz. Wtedy tak wymagano. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest przykład, że nominat nie musi być koniecznie z naszej partii. No nie musi być.
1: Czyli po tym długim wywodzie krótkie podsumowanie, jak ja dobrze zrozumiałam, źle się dzieje między innymi dlatego, że no, brak kompetencji, a raczej takie właśnie nominowania na zasadzie koleżeńskiej przysługi.
0: Tak.
1: W służbie zdrowia w całym kraju to się dzieje we wszystkich szpitalach.
0: I teraz pani powiem, jakie są
1: to jest jedna z przyczyn.
0: Jakie są olbrzymie szkody. Jakie olbrzymie szkody. Powiem to wprost. Gdyby była świadomość taka, że decyduje profesjonalizm, a niekoniecznie on musi być nasz, to nie doszłoby do takiej sytuacji niewiarygodnej. Ale wszyscy się dziwią, w całej Polsce się dziwią, że przy fuzji 2 oddziałów,
1: bo przechodzimy teraz do Włocławskiego szpitala, bo tu nie dzieje się lepiej,
0: no
1: prawda,
0: nie, no,
1: niż
0: no
1: w całej
0: tak,
1: Polsce.
0: Ale podaję pani przykład, dlaczego to, że tak się tutaj nominatu doszło do, to wychodzi z niekompetencji kogoś. No po prostu nie. Fuzja 2 oddziałów i likwiduje się znany w całym kraju wojewódzki oddział. Idealny, jedyny. Specjaliści są tutaj unikalni, bo nieraz po jednym osobie są tylko w tej specjalności. I funkcjonuje znakomita fundacja, która pieniądze ma na oddział. Jest funkcjonujący 36 lat i na którym wyszkolono 50 specjalistów pierwszego i drugiego stopnia. 50 na tym oddziale. I się to po prostu zwyczajnie likwiduje. Taka była decyzja. No i to jest rzecz podana w ten sposób. Ja przyznam się, że jestem tym trochę tak, no jest to, mówię o tym gorzko, prawda? Bo to jest prawda dla mnie też takie, no ale mówię dlatego, że i to mówię no właśnie w dobrej wierze.
1: Panie doktorze, a widzi pan jakiekolwiek wyjście z takiej sytuacji? No bo to się dzieje od lat, mówię, i to widać na włocławskim podwórku również, bo nasz szpital ostatnio też nie schodzi z ust mieszkańców Włocławka powiatu, a i w całej Polsce o nim głośno. Czy jest szansa na to, że kiedykolwiek to się zmieni, uporządkuje?
0: Więc
1: co panu podpowiada pana doświadczenie?
0: No tak, no więc w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji. Musimy sobie z tego zdać sprawę, że istnieje wielka dysproporcja pomiędzy zatrudnieniem na etat, a na kontrakt w tej chwili. Tego kiedyś po prostu nie było, bo nie było kontraktu. W tej chwili zatrudniony na etat no, korzysta z tego, że ma urlop, że ma płatny urlop, ma świadczenia wszystkie płatne i tak dalej. I przyznam się, że... Aha, i dyrektor ma na niego wpływ, dlatego że ustawia mało te godziny i tak dalej. I powiem pani, jak było za moich czasów decyzyjnych. No więc jak przyszedł lekarz i chciał pracować w dodatkowym miejscu, no to ja oczywiście wyrażałem zgodę, tylko musiał napisać oświadczenie, że ta jego nowa praca nie będzie kolidowała z pracą podstawową. W kontrakcie jest inaczej. To jest jednoosobowe przedsiębiorstwo.
1: Tak, dziś jestem tu, jutro mi płacą tam więcej, opłaca mi się
0: Oczywiście,
1: to.
0: oczywiście bierze świadczenia na siebie, wszystko bierze, urlop i tak.

0: dalej. I teraz, proszę, jest taka sytuacja. Szpitale są generalnie w trudnej sytuacji finansowej. Generalnie trudnej. Dyrektorzy szpitala wybierają procedury, które są najlepsze, najlepiej opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czyli szukają takich specjalistów. Po prostu podbierają sobie lekarzy. Najlepiej płatna jest ortopedia, neurochirurgia, okulistyka, kardiologia. Najbardziej na wysoko jest wyceniane. I ci dyrektorzy, no nie trzeba im się dziwić. No po prostu wybierając tych lekarzy, oni rekompensują straty, jakie mogą mieć w oddziałach, które, no takie jak na przykład interna czy pediatria. No tam to jest najniżej wycenione, chociaż trudno to zrozumieć.
1: Bardzo trudno.
0: Tak, no ale no tak jest. I oni ratują ten swój budżet, co się uda zarobić na tych podstawowych specjalistach.
1: Ale płacąc tym specjalistom, którym zatrudniają, tak duże pieniądze, bo słyszymy naprawdę o ogromnych pieniądzach, no trudno podejrzewać, że zarabiają tak naprawdę na tym, co uzyskują z Narodowego Funduszu.
0: To znaczy, no jakąś na pewno więcej zarobią na tych oddziałach, na tych procedurach niż na innych, które muszą dokładać.
1: Z pewnością, ale wypłacają takie stawki specjalistom.
0: Ale panie redaktor, no teraz słyszymy, że będą limity, jak pani słyszy. No? Ale kij ma dwa końce. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze, oczywiście, że wtedy dyrektorzy nie będą mogli już tych lekarzy tyle zatrudniać, a pacjenci będą mieli dłuższe kolejki. No, co tam dużo mówię, w tych specjalnościach. I co najważniejsze, ci dyrektorzy już nie będą mieli tych pieniędzy, żeby uzupełnić straty w tamtych oddziałach, jak pediatria czy interna, prawda? Już nie będą. Jak pani słyszy codziennie w telewizji, upadają szpitale. I one będą upadać. Bo w tej sytuacji będą upadały, ponieważ nie będzie możliwości dołożenia tych pieniędzy z innych oddziałów. Ale tak a propos tych wniosków tutaj racjonalizatorskich. To jeśli mogę pani podpowiedzieć.
1: Bardzo proszę.
0: Wracając do poprzedniej sprawy, które mówiłem o tym błędzie i tak dalej. Ja mam taki wniosek racjonalizatorski. Można mówić z przymrożeniem oka. No, jak wie pani, mamy poczucie humoru troszeczkę. To. Ja mam taki wniosek. Wie pani, w tamtym systemie wniosek racjonalizatorski można było wtedy dostać goździki, można było dostać książkę o przewadze gospodarki socjalistycznej nad kapitalistyczną. Można dostać na przykład bombonierkę Goplany, nie? Można dostać. Ja nic nie liczę. Nie. To mam taki wniosek. Ponieważ Rada Społeczna Szpitala w tamtej konkretnej sprawie, kiedy no po prostu no w beznadziejny sposób doszło do likwidacji takiego no super oddziału, a teraz wszyscy jeżdżą po okolicy, szukają badań, w której, w tej Radzie Szpitala, nie ma żadnego lekarza, nie ma żadnej pani pielęgniarki, ani nawet nie ma żadnej pani salowej. Czyli nie ma nikogo z ochrony zdrowia. Ja proponuję, no po prostu, żeby zmienić nazwę na Radę Polityczną Szpitala, bo to są tylko przedstawiciele partii politycznej. I to będzie nazwa prawdziwa, prawdziwa i zgodna ze stanem faktycznym. Po prostu wykonać ten ruch.
1: Za dużo polityki, jednym słowem, za mało kompetencji i fachowości. To jest coś, jeśli będzie dalej w służbie zdrowia, to nie pozwoli na żaden ruch, który tą sytuację, ale, w tej chwili jest, odmieni.
0: Ale pani redaktor, tak? Chce pani
1: dobrze
0: powiedzieć, to jeszcze na koniec chcę opowiedzieć o takim fakcie, a mianowicie w Europie, to jest indeks europejski, najnowszy, najlepsza ochrona zdrowia jest w tej chwili w Holandii, drugie miejsce ma Szwajcaria, Norwegia, Dania, Islandia. Oparte to jest na tym, że oceniono tam najlepszą profilaktykę. No, to jest bardzo

0: ważne u nas niestety, tak
1: No,
0: inaczej.
1: panie doktorze, jak możemy mówić o
0: Ale
1: profilaktyce, skoro nie dajemy skierowań na
0: no tak,
1: badania? No więc.
0: ale na czym to opierano? Profilaktyka, poziom diagnostyki, o co na przykład mówimy tutaj, na przykład tomografii komputerowej, no poziom diagnostyki, terapii. I to są te rzeczy. I trzecia bardzo ważna rzecz, czas oczekiwania na pierwszą pomoc. To zostało. Polska jest na miejscu 32 na 35 krajów. Za nami jest tylko Rumunia, tak, Węgry i Albania. Uzyskaliśmy na 1000 punktów 565 punktów. Czyli jest bardzo wiele do zrobienia. Czyli warto byłoby korzystać z tej wiedzy, no po prostu z tej wiedzy tych państw. No przecież można się tam
1: To nie
0: zorientować.
1: jest odkrywanie Ameryki
0: No
1: na
0: nie, no
1: nowo,
0: ale to oni od
1: prawda?
0: lat mają te pierwsze miejsca, prawda? To od nich. A po drugie, po prostu, no ta prawda, która istnieje, no ta prawda, żeby dotarła no, do naszych decydentów, że no profesjonalizm i kompetencje powinny decydować, bo panie redaktor, tylko wiedza i prawda może nas uzdrowić.
1: Panie doktorze, dziękuję bardzo. Na tym zakończmy, nie roztrząsajmy więcej tego, co można zmienić. Prawda, kompetencje i wiedza, tak niewiele, aż tak dużo mogłoby zmienić tą sytuację. Proszę Państwa, doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję,
0: Dziękuję
1: panie
0: bardzo.
1: doktorze.
0: Dziękuję państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Przez całe wakacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej było wiele dzieci i młodzieży. W gmachu głównym oraz w filiach pracownicy organizowali różne formy aktywności i warsztaty. Wiele młodych osób regularnie odwiedzało placówkę. Bardzo dużym zainteresowaniem w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej cieszyły się biblioteczne zawody w FIFA. Wakacje dobiegają końca, ale biblioteka ma w ofercie jeszcze trochę atrakcji dla uczniów w każdym wieku.
1: Do końca wakacji zostało jeszcze trochę czasu i mamy przygotowanych sporo atrakcji dla czytelników. Na chwili numer jeden, 26 sierpnia zapraszamy na warsztaty czekoladowe, stworzenia własnych tabliczek czekolady. Na chwili numer 2 przy ulicy Dziewińskiej 28 sierpnia odbędzie się popołudnie z biblioteką i będziemy robić pocztówkę z wakacji. Filia numer 6 również zaprasza na planszowisko 26 sierpnia. Na chwili numer 10 przy ulicy Kościelnej będziemy robić przesyłkę do przyszłości, czyli taką kapsułę czasu. Będziemy mogli włożyć własne pamiątki i potem zakopiemy tą kapsułę na terenie bibliotecznego Placu Zabaw. To 24 sierpnia. I Mediateka zaprasza na cykl warsztatów gamingowych, który się nazywa Full Pakiet. 27 sierpnia ostatnie takie zajęcia i to są warsztaty gamingowe dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem najnowszych wersji gier na PlayStation 5. Warto do biblioteki zajrzeć jeszcze w tych ostatnich dniach wakacji.
0: Szczegółowe informacje na temat wydarzeń znajdują się na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku. Przetarg na zagospodarowanie terenów zielonych w Parku Grzywno został ogłoszony na początku marca tego roku. Termin składania ofert upłynął 22 kwietnia. Ostatecznie wpłynęło ich 8. Najtańszą ofertę złożyła Barzola. Na Grzywnie nic się jednak nie dzieje.
2: Oferty wpłynęły. My jako zamawiający mieliśmy wątpliwości co do złożonych ofert, szczególnie tej pozornie najtańszej. W związku z tym poprosiliśmy o uzupełnienie informacji związanych z rażąco niską ceną. Wykonawca odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, która jest takim organem nadrzędnym nad postępowaniami przetargowymi prowadzonymi w naszym kraju i krótko mówiąc te argumenty potencjalnego wykonawcy zostały przez KIO uznane. W związku z tym na razie jesteśmy na etapie kompletowania pozostałych wymaganych prawem dokumentów, zabezpieczeń i będziemy zmierzać do podpisania umowy. Z tym, że po wyborze wykonawcy najkorzystniejszego, mimo naszych wątpliwości, które oddaliła Krajowa Izba Odwoławcza, być może inni wykonawcy jeszcze będą chcieli się od tej naszej decyzji odwołać, więc tu nie mogę zadeklarować. Zresztą w żadnym postępowaniu nie można ściśle zadeklarować, kiedy umowa zostanie podpisana.
0: Barzola była wykonawcą zielonych terenów Śródmieścia. Te miały zostać oddane do użytku w marcu, jednak z różnych powodów terminy były zmieniane. Ostatecznie odbiory rozpoczęły się w czerwcu, a później konieczne były jeszcze poprawki. Następną inwestycją realizowaną przez Barzolę jest ulica 3 Maja. Wygląda na to, że teraz przyjdzie kolej na Park Grzywno. Prezydent Wrocławka nie szczędził cierpkich słów pod adresem firmy.
2: Jesteśmy mądrzejsi o to, że nie możemy w żaden sposób ufać w to, co mówią przedstawiciele tej firmy, bo niestety mnie osobiście kilka razy oszukali już i mówię to z pełną odpowiedzialnością za te słowa. Umawialiśmy się na konkretne rzeczy, w konkretnych terminach i właściwie z żadnych tych obietnic przedstawiciele tej firmy się nie wywiązali, ale pamiętajmy, że my jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa. I w granicach prawem określonych możemy się poruszać i nie możemy tych granic niestety przekraczać, więc tutaj mamy te pole manewru dużo bardziej ograniczone niż w przypadku na przykład inwestorów prywatnych, którzy mogą w takich wypadkach po prostu się takiego wykonawcy pozbyć.
0: Przez wiele dni na placu budowy przy ulicy 3 Maja nie było żadnych pracowników albo pojawiało się ich zaledwie kilku.

0: Zmieniło się to parę tygodni temu.
1: Nie mogę być zadowolony z tempa pracy, bo w myśl tego, co sama przedstawiciele tej firmy sami mówili, chociażby na spotkaniu z przedsiębiorcami w remizie, no to te prace nie przebiegają tak, jak wynikało z deklaracji firmy. Owszem, one przyspieszyły. Firma nadal deklaruje, że w terminie całe zadanie zakończy. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja tej firmie nie ufam za grosz, nauczone doświadczeniami z zielonych terenów Śródmieścia.
0: Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Balzoli. Nie chcieli komentować słów prezydenta Włocławka. Końca przeciągania liny między ratuszem a Balzolą nie widać.
2: W Galerii Sztuki Współczesnej odbyły się kolejne warsztaty z cyklu Posztukuj z GSW. Tym razem seniorzy wzięli na warsztaty szydełkowanie.
3: Dzisiaj mamy jedne zajęcia z cyklu naszych warsztatów Posztukuj z GSW. To są drugie zajęcia z szydełkowania. Pierwsze się odbyły miesiąc temu, więc raz w miesiącu właśnie się spotykamy w czwartek na szydełkowanie i dzisiaj jest ten dzień, podczas którego no tak naprawdę uczymy się bądź doskonalimy swoje umiejętności szydełkowania. No, panie są na różnym poziomie zaawansowania, więc dopasowujemy. Program Posztukuj już się odbywa od kilku miesięcy, więc generalnie jest zainteresowanie i też dzięki właśnie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku mamy tutaj no naprawdę dużo, dużo pań, które do nas przychodzą, ale też są osoby z zewnątrz, które mogą się zapisywać tak naprawdę no, z ulicy powiedzmy, tak? Nie muszą być jakoś przygotowane ani wcześniej się z nami kontaktować, współpracować, można po prostu się zapisać i przyjść na takie warsztaty. Jest spore zainteresowanie.
4: A proszę powiedzieć, gdzie znajdziemy informacje na temat terminów tych spotkań i możliwości zapisu?
3: Na pewno na social mediach, też Facebook, Instagram, galerii. Co tydzień publikujemy, co następne nas czeka, jakie zajęcia, bo one są co czwartek. Na stronie internetowej galerii w zakładce warsztaty twórcze. Można wziąć ulotkę, są ulotki dostępne, więc generalnie no, to są takie główne drogi. Próbowałam nauczyć mojego męża, który nie ma totalnie kontaktu ze sztuką, ani z niczym dotyczącym prac ręcznych. No mówił, że dość trudne, ale twierdzę, że każdego da się nauczyć. Od podstaw każdy jest w stanie się nauczyć tej techniki, więc tak naprawdę polecam i relaksujące. Jak ktoś ma tylko cierpliwość, to jest to świetna opcja odpoczynku i rękodzieła.
2: Uczestnicy poznawali podstawowe techniki tej tradycyjnej formy rękodzieła, ćwiczyli oczka i słupki, uczyli się także odczytywać szydełkowe schematy. Na koniec każdy mógł spróbować swoich sił w wykonaniu prostej, ażurowej serwetki.
5: To uwielbiam. Lubię malować. Zresztą tutaj było mnóstwo zajęć. Różne sztuki poznałam. Malowanie kawą, co tam mieliśmy, japońska sztuka. No, byłam teraz na leczeniu, nie? W sanatorium, więc dlatego mnie nie było. No i to wszystko, no i chcę się zabrać tu za te projekty. Próbowałam i jako młoda dziewczyna, już robiłam sobie sukienki, prułam rzeczy, które były niepotrzebne. Tak, uwielbiałam to. Małe, dla dzieci swoich, dla koleżanek dzieci. No to była moja taka, też taka satysfakcja z tego, że coś sama zrobi, ale to ja mam po mamie, po babci, no to już w genach chyba przeszło.
4: Czyli wraca pani z powrotem do tego szydełkowania i jakiś ma pani teraz pomysł na coś konkretnego?
5: Powiem pani szczerze, że mam koleżanki, które pięknie robią torby na przykład, nawet mam gdzieś w telefonie. Robią cudne rzeczy z tych wełen, plecaki i ta moda wraca. To są bardzo drogie rzeczy, ponieważ na taką zwykłą poświęcenie na przykład na pracy na torbę to jest 30 godzin, na sweter 40. No różne rzeczy się robi, więc to jest w cenie. Tylko w naszym kraju był taki przestój, że się tego nie ceniło. Teraz to wraca.
6: Tą serwetkę robiłam poprzednio, a dzisiaj zakończam.
4: Jak pani doświadczenie tutaj? Rozumiem, że to drugie zajęcia?
6: Szydełkowania tak. Szydełkowania drugie zajęcia.
4: Proszę powiedzieć, czy to trudne? Jakie są pani odczucia?
6: Trudne jest, jak się nie umie. Jak już się coś tam pojmie, no to w miarę wychodzi.
2: Koronkowa robota połączyły naukę, twórczą pracę i okazję do wspólnego spędzenia czasu.
0: Klaudia Kazimierska dosłownie i w przenośni nie zwalnia tempa. Włocławska zawodniczka podczas halowych mistrzostw Europy w Birmingham zajęła drugie miejsce w biegu na 1000

0: 500 metrów. Klaudia spotkała się dziś z prezydentem Wrocławka i dyrektorem Wydziału Sportu.
1: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Wrocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Wrocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak Pan Dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy Panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy.
0: Wrocławska zawodniczka nie kryła zadowolenia ze zdobycia srebra. Opowiedziała też o planach na najbliższy czas.
2: Jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham, a był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Wrocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
0: Włosowianka na co dzień mieszka i trenuje w Stanach Zjednoczonych. Co ważne, nie zaniedbała nauki. W 2025 roku otrzymała bakalaureat na kierunku analizy matematycznej. Medalistka opowiedziała o swoim życiu w USA.
2: Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami z Stanów i z Europy tam na miejscu. Ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Wrocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, który mógł ze mną pobiegać, a tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała, mam kota, mam swoje życie trochę już tam, trochę się osiadłam, wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować.
0: Zawodniczka została uhonorowana przez prezydenta Kukuckiego. Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Od mieszkańca bloku przy ulicy Ptasiej otrzymaliśmy wiadomość o problemach z trawą przy budynkach. Trawniki zostały skoszone, jednak skoszona trawa nie została zebrana. Mężczyzna skontaktował się w tej sprawie z firmą wykonującą zlecenie, jednak otrzymał odpowiedź, że zebranie trawy nie było ujęte w umowie między administracją zasobów komunalnych a wykonawcą.
3: Oczywiście środki na tego typu zadania są ograniczone, natomiast w tym przypadku administracja zasobów komunalnych analizuje zapisy umowy i będzie interweniować do firmy, która to zadanie realizuje. Oczywiście ta interwencja ma na celu po prostu wyjaśnienie tej sytuacji. Tutaj oczywiście AZK będzie prowadziło interwencje, będą razem z firmą analizowali te zapisy umowy. Jeżeli umowa jest podpisana w taki sposób, że to zadanie powinno być zrealizowane, to oczywiście konsekwentnie będzie domagało się, żeby firma, która realizuje to zadanie, wywiązała się z tej umowy.
0: Z naszych informacji wynika, że trawa zostanie wkrótce zgrabiona i usunięta.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz,

Jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów,

0: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak Pan Dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy Panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy i planach, bo te plany też być może z Włocławkiem i Mistrzostwami Polski, które już za 2 lata we Włocławku odbędą się w 2028 roku, pewnie też z Włocławkiem te plany są związane. Pani Kamila.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, panie prezydencie. Na pewno jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham. Był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
2: Ale to oznacza, że w 27 w ogóle będziesz odpoczywać?
1: Nie. Oczywiście będę startowała. W przyszłym roku są Mistrzostwa Świata. Lekkoatleci mają taki przywilej, że Mistrzostwa Europy przeplatają się z Mistrzostwami Świata co drugi rok, więc w przyszłym roku są Mistrzostwa Świata we wrześniu w Pekinie w Chinach, także daleka podróż przede mną pewnie, na które chciałam na pewno wypełnić minimum, które zresztą mogę już zacząć wypełniać od tej niedzieli, więc postaram się o to w Chorzowie. Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami z Stanów i z Europy tam na miejscu, ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Włocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, który mógł ze mną pobiegać, a tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała, mam kota, mam swoje życie trochę już tam, trochę się osiadłam, wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować. Myślę, że tak jak zawsze to mówię, po prostu spełniać się w sporcie i mieć z tego radość. I ja wiem, że jeżeli jestem szczęśliwa na co dzień, to wszystkie te inne cele naokoło się spełniają, albo nawet w drugą stronę.

0: Jeśli jestem szczęśliwa, znaczy, że wszystko inne jest też okej, okay, bo muszę mieć powód do tego, żeby być szczęśliwą, więc chciałam po prostu spełniać się w sporcie i też w życiu i żeby po prostu wszystko wyglądało tak jak teraz. Wiadomo, sport jest trochę niewdzięczny czasem i czasem wkładamy w to mnóstwo pracy, a potem okazuje się, że dobiegamy ostatni na metę, więc chciałam po prostu, żeby jak najdłużej ta chwila trwała i żeby się tym cieszyć. Na ten moment na pewno sport, wiadomo, kariera sportowca jest tak długa jak jest, więc myślę, że zostało mi około 10 lat w tej dziedzinie. Kończę 25 lat niedługo, więc miejmy nadzieję, że pociągnę jeszcze chwilę, a później zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno cieszę się, że mam właśnie wykształcenie wyższe, że mogę też coś z tym później zrobić. Na tym mi na pewno zależało i zobaczymy, co z tym dalej wyjdzie. Nie wiem, czy zostanę nauczycielem matematyki, zobaczymy, ale zawsze mogę wrócić. Myślę, że pozycja w jakiejś szkole w Wrocławku się znajdzie.
1: To jest gwarantowane. To czy ja, czy ktokolwiek po mnie przyjdzie, to na pewno tutaj miejsce dla
0: Albo w
1: pani Klaudii się znajdzie, a myślę, że też lekkoatletyczny klub sportowy Wektra też na pewno bardzo chętnie będzie korzystać z doświadczenia pani Klaudii. No bo właściwie od początku pani Klaudia jest z Wektrą związana. Muszę powiedzieć, że też to jest taka radość, myślę, że samorządowców, że te inwestycje, które no, czasami są też przez złośliwe osoby krytykowane. Tak było ze stadionem lekkoatletycznym we Włocławku, kiedy powstawał, że za drogi, że za duży, że nieodpowiedni. To mam wrażenie, że te sukcesy pani Klaudii, oprócz talentu oczywiście, to też mają jakiś drobny elemencik tego, że w odpowiednim czasie władze miasta zdecydowały się na tą inwestycję. Inwestycję, która też została tak naprawdę wybiegana przez inną ważną włocławską lekkoatletkę. Mówię tutaj o Katarzynie Kowalskiej, która no, zdobywała medale w przełajach, a dlatego, że po prostu nie było w jej czasach odpowiednich warunków we Włocławku do tego, żeby trenować. Dzisiaj pani Klaudia już na tartanie, na stadionie podbija Europę, z czego i my się bardzo cieszymy, ale to pokazuje, że inwestycje, które nie przekładają się może na złotówki, tak bezpośrednio przekładają się na takie sukcesy i warto po prostu inwestować. I ja chcę powiedzieć, że już podzieliłem się przed chwilą z panią Klaudią tym pomysłem, zainspirowany social mediami pani Klaudii, bo w social mediach też przydarzają się czasami, rzadko niestety, za rzadko, ale dobre rzeczy. Taką inspiracją to nie było bingo, bo chyba to zostawię pani Klaudii, ale tabliczki olimpijczyków, które przy stadionie tam w Stanach są wmurowane. Chciałbym, żeby też takie pamiątkowe tabliczki olimpijczyków związanych z Włocławkiem przy stadionie OSIR się znalazły i myślę, że no może jeszcze nie w tym roku, ale w przyszłym roku na pewno będziemy odsłaniać i wtedy panią Klaudię też na pewno zaprosimy, żeby swoją tabliczkę jako olimpijka była i przyszła, żeby odsłoniła. No jeszcze pytanie, czy będziemy tak jak tam w Stanach, że za każdy występ na olimpiadzie będzie osobna tabliczka, to zobaczymy, bo jak słyszę, że to jeszcze 10 lat, no to tak jak szybko liczę, no to jeszcze ze trzy tabliczki na upartego, dwie, trzy mogą być dołożone. No i no to też nie jest żadna tajemnica, że jako miasto dalej chcemy inwestować w rozwój infrastruktury, sportowej również, widząc właśnie takie sukcesy i zachęceni takimi sukcesami, wiemy, że warto po prostu się w to angażować, więc mam nadzieję, że w naszej przyszłej szkole mistrzostwa sportowego, dzisiaj w klasach mistrzostwa sportowego też następcy i talenty może nie tak wielkie jak pani Klaudia, ale bardzo podobne się znajdą i będą mogły się rozwijać. Tym bardziej, że widać, że Wektra Włocławek no ma odpowiednie zaplecze, żeby przygotować młodego człowieka do dalszego rozwoju i to jest bardzo ważne. Ja też chcę podkreślić, bo tutaj padło że te Mistrzostwa Polski w 2028 roku

0: seniorów odbędą się we Włocławku, ale chcę to jasno powiedzieć, że gdyby nie takie osoby jak pani Klaudia, która sportowo pokazuje, że Włocławek jest aktywny i jest ważnym ośrodkiem na mapie naszego kraju, ale gdyby nie całe środowisko Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra, to na pewno żadna impreza lekkoatletyczna w naszym mieście by się nie odbyła, mimo tego, że mamy całkiem dobre warunki infrastrukturalne. Zawsze oprócz budynków, a może przed budynkami, zawsze najważniejszy jest człowiek i to, że jest we Włocławku grupa osób, która chce poświęcić swój czas dla młodych ludzi, chce dbać o ich rozwój i myślę, że tutaj też duże słowa uznania i podziękowania się właśnie trenerom, którzy pomagali na samym początku tej kariery, pięknej kariery pani Klaudii, że oni byli i pracowali i chcieli dbać o ten rozwój, więc chyba dużo dobrego przed nami. Jeszcze trzymamy kciuki oczywiście za panią Klaudię Chorzów. Jeszcze słyszę o Nowym Jorku w tym roku, w przyszłym roku Pekin, za 2 lata Włocławek, Chorzów, a później już tylko Los Angeles. I życzę pani Klaudii przede wszystkim, ale wszystkim też mieszkańcom Włocławka, bo wszyscy poczuliśmy w niedzielę ogromną dumę, kiedy pani Klaudia wygrywała ten srebrny medal, zdobywała ten srebrny medal, że te medale będą zaplanowane w bingo i odhaczane po kolei kolejne, tak jak i w tym przypadku. I żeby nie być gołosłownym, to oczywiście to jest urząd, więc bez dokumentów się nie odbędzie, więc ja postanowiłem przygotować dla pani Klaudii po pierwsze taki list gratulacyjny, bo pani Klaudia jest stypendystą miasta Włocławek, więc to tym bardziej jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy jakoś w takiej formie się zaangażować. I drobny oczywiście fajansowy upominek, myślę, że będzie się ładnie też na nadgarstku prezentował. No i oczywiście kwiaty. Mamy nasze włocławskie sreberko, więc nic, tylko się równie szeroko jak pani Klaudia uśmiechać i być tak optymistycznym, czego sobie i wszystkim mieszkańcom Włocławka serdecznie życzę.
1: Dziękuję bardzo panu prezydencie i z filiżanki, którą dostałam w zimą, korzystam na cudem.
0: No widzicie, czyli będzie zestaw pajansowy od stóp do głów, powiedział, łącznie z filiżanką.
1: Dziękuję. Także.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, spotykamy się nie za często, ale nasze spotkania już się utarło, że moje pierwsze pytanie dotyczy tego, co nowego w medycynie się wydarzyło, a ponieważ kardiologia jest najbliższa pana sercu, w związku z czym zapytam o te postępy w medycynie, w kardiologii konkretnie. No ale najważniejsze to, czy z tego, co się wydarza nowego na świecie i w ogóle, jeśli chodzi o kardiologię, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka.
1: No, w kardiologii dzieje się bardzo dużo w XXI wieku. No, postęp jest nieprawdopodobny. Głównie te wszystkie metody inwazyjne są zastąpione są przez metody z kolei przyskórne. No, choćby takie zabiegi jak implantacja zastawek. Na przykład to się nazywa TAVI, czyli implantuje się zastawkę aortalną, a obecnie również mitralną, przezskórnie, czyli nie otwiera się klatki piersiowej i nie ma krążenia pozaustrojowego. Czyli wprowadza się przez tętnicę udową cewnik z biologiczną zastawką aortalną. Ją po prostu wprowadza się w miejsce zniszczonej zastawki aortalnej, czyli przezskórnie.
0: Krótko mówiąc, nie ma tego
1: nie
0: brzydkiego
1: ma tutaj,
0: cięcia.
1: Tak, to oczywiście. I to jest zabieg krótki, 2 dni i pacjent idzie do domu. Natomiast ostatnio jest też informacja ze szpitala Jurasza z Bydgoszczy, że taką też zastawkę wszczepiano mitralną. To już jest też pewna nowość. Czyli praktycznie rzecz biorąc, no, te zabiegi inwazyjne, zastawkowe, no, już będą minimalizowane. Następnie, no, znakomita też sprawa, a mianowicie jest taki zabieg, tamto to się nazywało TAVI, a ten LAO, no tak się to nazywa, a mianowicie o co chodzi? Są pacjenci, którzy mają migotanie przedsionków i nie mogą używać leków przeciwzakrzepowych. No, są zagrożeni udarem w dużym stopniu. I tu jest metoda taka, ażeby zastosować implant, który się stosuje w uszku lewego przedsionka, zamyka się to uszko lewego przedsionka, czyli unika się możliwości zatorowości. I to się robi też przezskórnie, też bez otwierania klatki piersiowej. To są te najnowsze rzeczy. A poza tym są nowe w tej chwili już stenty, które się stosuje. A mianowicie to jest stent Desto, to jest stent, który jest z lekiem, a lek ten powoduje to, że nie dochodzi do okluzji, czyli zwężenia tej tętnicy wieńcowej po wprowadzeniu stentu. No ale są też stenty, które się resorbują same, to znaczy po wprowadzeniu tego stenta one się wchłaniają. Tak, który jest tam lepszy, no w różnych sytuacjach to bywa różnie, to jest wybór. To jest to. Następnie, no są nowości w lekach. No, flozyny są w tej chwili nowy lek, który stosuje się i w diabetologii, i w kardiologii. Co tam dużo mówi? To przedłuża życie pacjentowi nie o miesiące, o lata. Czyli leczenie farmakologiczne. Są nowe leki przy wysokich poziomach cholesterolu na przykład. Teraz nowoczesne leki. Szczególnie ważne u takiej opornym leczeniu, ale również z rodzinną, na przykład hipercholesterolemią. Jest teraz nowość taka, że są nowe urządzenia wszczepialne, to znaczy są stymulatorem bez elektrowania.

0: Z tymulatory bezelektrodowe. Już teraz, to znaczy, wprowadza się normalnie przez żyłę udową do serca właśnie ten stymulator wielkości, no powiedzmy, jakiejś takiej tabletki małej, tylko do serca wprowadza ten stymulator. I on po prostu działa w ten sposób bez elektrod. I też jest, no, bardzo ważne, a mianowicie jest ICD, no, czyli to jest kardiowerter defibrylator, który ratuje człowiekowi życie. My to, w tej chwili są one tutaj pacjentów, którzy mają niską frakcję wyrzutową i tak dalej, zagrożeni się im to wszczepia, ale teraz będą wszczepiane podskórnie. Czyli podskórnie ten będzie bez zupełnie kontaktu z sercem. To są takie bardzo nowe rzeczy, które będą ratowały ludzkie życie, to znaczy one będą kontrolowały, kiedy dojdzie do sytuacji, że trzeba po prostu zareagować i ten stymulator już wtedy reaguje.
1: Panie doktorze, czy z tych nowości, o których pan przed chwilą powiedział, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka na miejscu w naszym
0: To
1: mieście?
0: znaczy, to, o której wspomniałem, to są te najnowsze rzeczy, które wchodzą. Natomiast we Włocławku oczywiście można skorzystać z ICD, czyli u pacjentów, którzy są zagrożeni. Ja sam kieruję z poradni i oni mają implantowane kardiowertery z defibrylatorem, czyli oni są w pewnym sensie zabezpieczeni, że kiedy dojdzie do zatrzymania serca, on się sam włączy. Ten, czyli jest, powiedzmy, to ratuje. Ale są również we Włocławku wykonane inne zabiegi, no bardzo ładne. To są to zabiegi też nowe. A mianowicie doszło do zamknięcia otworu owalnego u pacjenta metodą też przezskórną, czyli też przez wprowadzenie. A mianowicie, że udało, to jest taka siateczka, okluder, który zamyka ubytek międzyprzedsionkowy. To zostało wykonane we Włocławku. Asystował temu badaniu pierwszemu pan profesor Krzysztof Kaczmarek z kliniki elektrokardiologii z Łodzi. Inny, to też wykonane we Włocławku, otwarcie zamkniętych trwale tętnic wieńcowych, których no, nie udało się udrożnić. To by zostało wykonane też we Włocławku. Też asystował tutaj pan profesor Maksymilian Opolski z doktorem Drozdem z Instytutu Kardiologii w Warszawie. We Włocławku również dokonano trombektomii w przypadku zatorowości płucnej. Co to znaczy? Również przezskórnie.
1: Czyli znów nieinwazyjnie.
0: Nieinwazyjnie. Wprowadzono cewniki, które pozwoliły usunąć skrzeplinę z tętnicy płucnej. Trzeba sobie zdawać sprawę, że zator tętnicy płucnej to jest choroba śmiertelna. W przypadku niemożliwości wykonania tego zabiegu, no oczywiście pewna grupa pacjentów przeżywa, bo tam się uda to w jakiś sposób farmakologicznie usunąć, ale generalnie przy nagła śmierć sercowa, to najczęściej to jest ostry zawał, wiadomo, i zator tętnicy płucnej. To są te najczęściej zgony, które tu widzimy. No i tu trzeba powiedzieć, że we Włocławku bardzo to jest, już się rozwija ablacja w przypadku zaburzeń rytmu. Jest coraz więcej tych badań tu wykonywanych. Coraz więcej pacjentów z migotaniem przedsionków ma to wykonane i również innych zaburzeniach rytmu. I muszę powiedzieć, że no to jest sukces no, miejscowych lekarzy no, tutaj na oddziale kardiologii, no, moich młodszych kolegów.
1: Panie doktorze, i jeszcze na chwilę w Powiatowym Centrum Zdrowia się zatrzymajmy. Przecież mówiliśmy o tym nowym tomografie komputerowym, które zostało Powiatowe Centrum Zdrowia wyposażone. Tam wtedy mówiliśmy o tym, że brakuje drobnego elementu do tego tomografu, żeby można wykonywać specjalistyczne badania kardiologiczne. No właśnie, czy w tym zakresie coś się
0: No
1: zmieniło?
0: ja tylko dodam, że to jest w przyszłości. To nie wiem, czy doczekam, ale 5-10 lat to będzie badanie rutynowe w kardiologii. Rutynowe, to nie ulega wątpliwości, dlatego że to jest alternatywa dla koronarografii. Są pewni pacjenci, którzy

0: wymagają tego badania po to, ażeby wyprzedzić zawał. No mają dolegliwości, wiadomo, nie ma innej możliwości jak koronarografia, ale oni nie chcą na przykład koronarografii. Mają różne powody, mają obawy i tak dalej. I no nie, no, to jest badanie, które jest alternatywą również dla takich pacjentów, jak na przykład osoby, które mają już stenty, po to, żeby zobaczyć, czy jest drożność stentów. Na przykład mają bypassy, no, czy jest na przykład drożność po tych bypassach, no to nie trzeba, a szczególnie u tych, którzy są zagrożeni zawałem. To jest, trzeba powiedzieć wyraźnie, to jest znakomite badanie. W naszych warunkach tu pan starosta, Roman Gołębieski w rozmowie zresztą powiedział wyraźnie, że ma środki na zakup tej przystawki. Problem jest główny z funduszem, z finansowaniem, ale tak faktycznie teraz będzie, że w związku z tą obecną sytuacją, jaka jest, to Narodowy Fundusz Zdrowia będzie ciął wszystkie takie dodatkowe finansowania badań diagnostycznych. Teraz. Ale to w przyszłości pójdzie zupełnie w drugą stronę, bo jestem przekonany, że tak jak powiedziałem, to będzie badanie rutynowe. No ale tak jest obecnie. I jeszcze jest druga, mówi się o tym, zresztą tak usłyszałem z ust również pana dyrektora, że to będzie po prostu badanie nierentowne. No przyznam się, że dla mnie kardiologa to mało jest argument taki, który mogę to zrozumieć, bo to generalnie chodzi o badanie ratujące życie. No więc tu o rentowności no tak trudno mówić. Ja mogę tylko tak podpowiedzieć, że z mojego długiego doświadczenia, kiedy no kierowałem 34 lata przychodnią specjalistyczną, no to ja miałem pewne procedury i pewne nierentowne. No bo jak przyjmowałem profesorów z Warszawy, Łodzi, Bydgoszczy, czy tam, powiedzmy, to miałem po prostu te osoby, które stanowiły jakieś coś nowego dla tego mieszkańców Wrocławka, nowych specjalnościach. I ja tutaj po prostu dokładałem do tej interesy, ale musiałem gdzie indziej po prostu zarobić, tak mówiąc inaczej, żeby tu tą stratę można było rekompensować. Wydaje mi się, że taka możliwość istnieje, ale powiedzmy teraz, i teraz druga sprawa jest ważniejsza. A mianowicie w takich sytuacjach jak ta, proszę sobie wyobrazić, że pacjenci sobie radzą. To znakomicie sobie radzą. A mianowicie teraz przychodzą tylko do poradni kardiologicznej po skierowanie na tomografię. Ja je wydaję i oni to robią pełnopłatnie w ośrodkach Bydgoszcz, Osielsk, Łódź, Warszawa. Te badania, bo uważają, że one są dla nich bardzo istotne. 1350 zł nie jest naprawdę taką kwotą, która naprawdę jest wielką w tym przypadku.
1: Jeśli po drugiej stronie mamy własne życie.
0: Zagrożenie życia. I oni z tego korzystają. I jeżdżą na badania pełnopłatne. I teraz, biorąc pod uwagę to, że taka sytuacja istnieje, wydaje mi się, że zainstalowanie tej przystawki teraz, no to jest naprawdę, no nie stanowi przeszkód, dlatego że oni będą kosztować pełnopłatnie tutaj. Czyli mało tego, że nie będzie strat, to będzie zysk. Dlatego że oni będą płacić te pieniądze do momentu, kiedy kiedyś Narodowy Fundusz Zdrowia uzna, no, że będzie rekompensował. Także ta sytuacja tak mniej więcej wygląda.
1: Panie doktorze, i teraz przejdźmy do tego króciutko. Chciałabym, tak jak pan już sam zresztą wspomniał, pana doświadczenie jako lekarza, ale też również szefa placówki, bo prowadził pan własną poradnię, więc jakby zdejmując kitel musiał pan usiąść, to wszystko rozliczyć z Narodowym Funduszem, spiąć i tak dalej. Jak pan ocenia to, co się dzieje w tej chwili w służbie zdrowia, zarobki lekarzy, te wieczne protesty pracowników służby zdrowia średniego szczebla, czyli myślę tutaj o pielęgniarkach, o ratownikach medycznych, o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, o te pieniądze, które gdzieś tam wyciekały, nie wiadomo gdzie, na pewno nie do pacjentów. Krótko, bo to jest temat rzeka, ale
0: pani redaktor,
1: na podstawie swojego doświadczenia się nie da, ale spróbujmy.
0: Ale pani pozwoli, że będę starał się jakoś tak

0: to powiedzieć. No, tak jak pani powiedziała, no jestem lekarzem 57 lat. 20 lat w tamtym systemie, jedynie słusznym, w PRL-u i 37 lat demokracji. No, można powiedzieć, że widziałem wiele. Mam skalę porównawczą, byłem dyrektorem, zastępcą dyrektora spraw lecznictwa, naczelnym lekarzem, byłem ordynatorem szpitala w Wieńcu i byłem właścicielem przychodni, którą wspomniałem, 34 lata prowadziłem. Czyli mam tutaj możliwość takiego porównania. Postęp medycyny w kardiologii jest nieprawdopodobny. Nieprawdopodobny w tych latach. I proszę mi powiedzieć, że pozwolę sobie na taką prywatną taką historię, dlatego że ona, ta sprawa za mną chodzi ciągle. No niestety, no, chodzi za mną. Tak mnie trochę prześladuje. 12 września 1983 roku, będąc w szpitalu, a byłem już 3 lata po kardiologii. Byłem pierwszym kardiologiem. 3 lata już byłem po kardiologii. Przywieziono z ciężkim zawałem serca mojego ojca. I nie mogłem mu pomóc. To jest oddział był wewnętrzny, nie było kardiologii. Mieliśmy tylko EKG, kardioskop, defibrylator. Niczego innego nie było. Taki był wtedy stan medycyny. Kardiologii był taki stan. Mówię o tym, tak za mną to chodzi, dlatego że jestem bardzo podobny do ojca. Pod każdym względem. I jest to dla mnie takie, zawsze do tego wracam, że no, warto było się nieraz później urodzić. Dlatego, że wtedy no, trudno było marzyć o koronarografii, o angioplastyce wieńcowej, o stentach, o tomografii komputerowej naczyń wieńcowych, o stentygrafii SPECT. Trudno było o tym marzyć, o bypassach. Nie było takich w ogóle szans, takich możliwości. Dzisiaj po prostu to jest na wyciągnięcie ręki, również we Włocławku, kiedy koronarografia tu funkcjonuje, czyli angioplastyka od 2004 roku. Tak nawiasem mówiąc, to pierwsze badania koronarograficzne były robione w Warszawie przez profesora Różyłę na Instytucie na Spartańskiej, na które ja patrzyłem, uczestniczyłem, bo tam byłem przed kursem kardiologii, to jest 70-80, ale tak nawiasem. To była ta niesamowita sprawa. I teraz to, co pani redaktor była powiedzieć, no można się zastanowić, no jak to się dzieje, że jest taki niesamowity postęp medycyny, a w tej organizacji ochrony zdrowia i w tym systemie, no nic się nie dzieje, mało tego, no ciągle jest źle. Jak to się dzieje? I
1: pacjenci nie mają należytej pani opieki, redaktor, diagnostyki, bo tak się dzieje.
0: Pani redaktor, ja postaram się podać pani takie 2 przykłady, ale przepraszam, że może troszeczkę jaki będzie wywód, trochę dłuższy, ale pani wybaczy. Dlatego, że wnioski wysuwają się same. Po prostu. W roku 78 byłem już po drugim stopniu specjalizacji, byłem przed kardiologiem. Wychodzę ze szpitala, zatrzymuje mnie jegomość, który jest mi nieznany, a ja szedłem do kiosku po gazetę codzienną. Jegomość mnie zatrzymuje i pyta mnie, na której pan pracuje zmianie. Więc poszedłem, jak wróciłem do gabinetu i mówię kolegom, że tutaj ktoś mnie tutaj tak zaczepił. Mówi, a ty mówią do mnie, przecież to jest... A oni w nomenklaturze byli bardzo tacy znani, wiedzieli o co chodzi. Mówią, to przecież to jest nowy zastępca dyrektora szpitala i on cię dlatego zapytał, bo niedawno pracował w celulozie, a tam pracują na zmiany. No po prostu, no musisz zrozumieć to. Ale teraz podam drugi przykład, odmienny. Rok 87, dyrektorem PPUW zostaje pan Paweł Majewski. Pierwszy wojewoda włocławski, były dyrektor zakładów celuloza lakierów. Człowiek naprawdę kompetentny, ekonomista, wykształcony, naprawdę na poziomie kulturalny. I proszę, pierwszego dnia swojego pobytu dostaję, że wzywa mnie do swojego gabinetu. Ja z niepokojem do niego idę po pierwszego dnia. I on mówi tak, wiem o panu wszystko, a ja wtedy miałem ten problem którym uporałem.

0: się z tą znaną w całym kraju no, sprawą służby bezpieczeństwa, którą miałem. I on mówi, zwiemy o panu wszystko i chcę panu zaproponować, żeby pan został moim pierwszym zastępcą, zastępcą do spraw lecznictwa. Ja tak, to mnie przerażało. Mówię, panie dyrektorze, ja bardzo przepraszam, ale ja pełnię inne funkcje, naczelnego lekarza, jestem tutaj, tą kardiologię prowadzę i jestem tuż przed doktoratem, bardzo będę zajęty. No i mam jedną wadę. On mówi tak, a jaką pan ma wadę? Ja mówię tak, jestem bezpartyjny. On mówi do mnie tak, i o to chodzi. Byłem 2 lata, zgodziłem się być 2 lata. Zastępcą dyrektora bardzo dużo się nauczyłem. To mi bardzo pomogło przy panu dyrektorze Majewskim, przy przychodni. Zrobiliśmy 2000 miejsc rehabilitacyjnych na Wybrzeżu, Sopotam, Jurata i tak dalej. Potem między innymi został następcą bardzo kompetentny doktor nauk medycznych Wiesław Jakubicz, który miał specjalizację z epidemiologii Organizacji Ochrony. I w tym miejscu chciałbym powiedzieć, że w tamtych czasach od nominatów na stanowiska kierownicze wymagano medycynę społeczną pierwszy stopień albo organizację ochrony zdrowia drugi stopień w tamtych czasach. I to niezależnie, czy to był nasz, czy nie nasz. Wtedy tak wymagano. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest przykład, że nominat nie musi być koniecznie z naszej partii. No nie musi być.
1: Czyli po tym długim wywodzie krótkie podsumowanie, jak ja dobrze zrozumiałam, źle się dzieje między innymi dlatego, że no, brak kompetencji, a raczej takie właśnie nominowania na zasadzie koleżeńskiej przysługi.
0: Tak.
1: W służbie zdrowia w całym kraju to się dzieje we wszystkich szpitalach.
0: I teraz pani powiem, jakie są,
1: To jest jedna z przyczyn.
0: Jakie są olbrzymie szkody. Jakie olbrzymie szkody. Powiem to wprost. Gdyby była świadomość taka, że decyduje profesjonalizm, a niekoniecznie on musi być nasz, to nie doszłoby do takiej sytuacji niewiarygodnej, ale wszyscy się dziwią, w całej Polsce się dziwią, że przy fuzji dwóch oddziałów.
1: Bo przechodzimy teraz do Włocławskiego
0: Tak.
1: Szpitala, bo tu nie dzieje się lepiej,
0: No, nie,
1: prawda,
0: no,
1: niż
0: no
1: w
0: tak,
1: całej Polsce.
0: ale podaję pani przykład, dlaczego to, że tak się tutaj k nominatu doszło do. To wychodzi z niekompetencji kogoś. No, po prostu nie. Fuzja dwóch oddziałów i likwiduje się znany w całym kraju wojewódzki oddział. Idealny, jedyny. Specjaliści są tutaj unikalni, bo nieraz po jednym osobie są tylko w tej specjalności. I funkcjonuje znakomita fundacja, która pieniądze ma na oddział. Jest funkcjonujący 36 lat i na którym wyszkolono 50 specjalistów pierwszego i drugiego stopnia. 50 na tym oddziale. I się to po prostu zwyczajnie likwiduje. Taka była decyzja. No i to jest rzecz podana w ten sposób. Ja przyznam się, że jestem tym trochę tak. No, jest to, mówię o tym gorzko, prawda? Bo to jest prawda dla mnie też takie, no ale mówię dlatego, że to mówię no, właśnie w dobrej wierze.
1: Panie doktorze, a widzi pan jakiekolwiek wyjście z takiej sytuacji? No bo to się dzieje od lat, mówię, i to widać na włocławskim podwórku również, bo nasz szpital ostatnio też nie schodzi z ust mieszkańców Włocławka powiatu, a i w całej Polsce o nim głośno. Czy jest szansa na to, że kiedykolwiek to się zmieni, uporządkuje?
0: Więc
1: Co panu podpowiada pana doświadczenie?
0: No tak, no więc w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, musimy sobie z tego zdać sprawę, że istnieje wielka dysproporcja pomiędzy zatrudnieniem na etat, a na kontrakt w tej chwili. Tego kiedyś po prostu nie było, bo nie było kontraktu. W tej chwili zatrudniony na etat no, korzysta z tego, że ma urlop, że ma płatny urlop, ma świadczenia wszystkie płatne i tak dalej. I przyznam się, że. Aha, i dyrektor ma na niego wpływ, dlatego że ustawia mu te godziny i tak dalej. Powiem pani, jak było za moich czasów.

0: decyzyjnych. No więc jak przyszedł lekarz i chciał pracować w dodatkowym miejscu, no to ja oczywiście wyrażałem zgodę, tylko musiał napisać oświadczenie, że ta jego nowa praca nie będzie kolidowała z pracą podstawową. W kontrakcie jest inaczej. To jest jednoosobowe przedsiębiorstwo.
1: Tak, gdzieś jestem, to jutro mi płacą, tam więcej opłaca mi się to.
0: Oczywiście bierze świadczenia na siebie, wszystko bierze, urlop i tak dalej. I teraz proszę, jest taka sytuacja. Szpitale są generalnie w trudnej sytuacji finansowej. Generalnie trudnej. Dyrektorzy szpitala wybierają procedury, które są najlepsze, najlepiej opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czyli szukają takich specjalistów. Po prostu podbierają sobie lekarzy. Najlepiej płatna jest ortopedia, neurochirurgia, okulistyka, kardiologia. Najbardziej na wysoko jest wyceniane. I ci dyrektorzy, no nie trzeba im się dziwić. No po prostu wybierając tych lekarzy, oni rekompensują straty, jakie mogą mieć w oddziałach, które, no takie jak na przykład interna czy pediatria. No tam to jest najniżej wycenione, chociaż trudno to zrozumieć.
1: Bardzo trudno.
0: Tak, no ale no tak jest. I oni ratują ten swój budżet, co się uda zarobić na tych podstawowych specjalistach.
1: Ale płacąc tym specjalistom, którym zatrudniają, tak duże pieniądze, bo słyszymy naprawdę o ogromnych pieniądzach, no trudno podejrzewać, że zarabiają tak naprawdę na tym, co uzyskują z Narodowego Funduszu.
0: To znaczy, no jakąś na pewno więcej zarobią na tych oddziałach, na tych procedurach niż na innych, które muszą dokładać.
1: Z pewnością, ale wypłacają takie stawki specjalistom.
0: Ale panie redaktor, no teraz słyszymy, że będą limity, jak pani słyszy. No? Ale kij ma dwa końce. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze, oczywiście, że wtedy dyrektorzy nie będą mogli już tych lekarzy tyle zatrudniać, a pacjenci będą mieli dłuższe kolejki. No, co tam dużo mówię, w tych specjalnościach. I co najważniejsze, ci dyrektorzy już nie będą mieli tych pieniędzy, żeby uzupełnić straty w tamtych oddziałach, jak pediatria czy interna, prawda? Już nie będą. Jak pani słyszy codziennie w telewizji, upadają szpitale. I one będą upadać, bo w tej sytuacji będą upadały, ponieważ nie będzie możliwości dołożenia tych pieniędzy z innych oddziałów. Ale tak a propos tych wniosków tutaj racjonalizatorskich, to jeśli mogę pani podpowiedzieć.
1: Bardzo proszę.
0: Wracając do poprzedniej sprawy, której mówiłem o tym błędzie i tak dalej. Ja mam taki wniosek racjonalizatorski. Można mówić z przymrożeniem oka. No, jak wie pani, mamy poczucie humoru troszeczkę. To. Ja mam taki wniosek. Wie pani, w tamtym systemie wniosek racjonalizatorski można było wtedy dostać goździki, można było dostać książkę o przewadze gospodarki socjalistycznej nad kapitalistyczną. Można dostać na przykład bombonierkę Goplany. Nie? Można dostać. Ja nic nie liczę. Nie. To mam taki wniosek. Ponieważ Rada Społeczna Szpitala w tamtej konkretnej sprawie, kiedy no po prostu no beznadziejny sposób doszło do likwidacji takiego no super oddziału, a teraz wszyscy jeżdżą po okolicy, szukają badań, w której, w tej radzie szpitala, nie ma żadnego lekarza, nie ma żadnej pani pielęgniarki, ani nawet nie ma żadnej pani salowej. Czyli nie ma nikogo z ochrony zdrowia. Ja proponuję, no po prostu, żeby zmienić nazwę na Radę Polityczną Szpitala, bo to są tylko przedstawiciele partii politycznej. I to będzie nazwa prawdziwa, prawdziwa i zgodna ze stanem faktycznym. Po prostu wykonać ten ruch.
1: Za dużo polityki, jednym słowem, za mało kompetencji i fachowości. To jest coś, jeśli będzie dalej w służbie zdrowia, to nie pozwoli na żaden ruch, który tą sytuację, ale w tej chwili jest, odmieni.
0: Ale pani redaktor, tak? Chce pani
1: dobrze
0: powiedzieć, to na koniec chcę opowiedzieć o takim fakcie, a mianowicie My, nasza

0: Znaczy tak, w Europie, to jest indeks europejski, najnowszy, najlepsza ochrona zdrowia jest w tej chwili w Holandii, drugie miejsce ma Szwajcaria, Norwegia, Dania, Islandia. Oparte to jest na tym, że oceniono tam najlepszą profilaktykę. No, to jest bardzo ważne. U nas niestety tak
1: No
0: inaczej.
1: panie doktorze, jak możemy mówić o
0: A
1: profilaktyce,
0: dobra.
1: skoro nie dajemy skierowań na
0: No tak,
1: badania? No więc.
0: ale na czym to opierano? Profilaktyka, poziom diagnostyki, o co na przykład mówimy tutaj, na przykład tomografii komputerowej, no poziom diagnostyki, terapii. I to są te rzeczy. I trzecia bardzo ważna rzecz, czas oczekiwania na pierwszą pomoc. To zostało. Polska jest na miejscu 32 na 35 krajów. Za nami jest tylko Rumunia, tak, Węgry i Albania. Uzyskaliśmy na 1000 punktów 565 punktów. Czyli jest bardzo wiele do zrobienia. Czyli warto byłoby korzystać z tej wiedzy, no po prostu z tej wiedzy tych państw. No przecież można się tam
1: To nie
0: zorientować.
1: jest odkrywanie Ameryki
0: No
1: na
0: nie, no
1: nowo,
0: ale to oni od
1: prawda?
0: lat mają te pierwsze miejsca, prawda? To od nich. A po drugie, po prostu, no ta prawda, która istnieje, no ta prawda, żeby dotarła no, do naszych decydentów, że no profesjonalizm i kompetencje powinny decydować. Bo panie redaktor, tylko wiedza i prawda może nas uzdrowić.
1: Panie doktorze, dziękuję bardzo. Na tym zakończmy, nie roztrząsajmy więcej tego, co można zmienić. Prawda, kompetencje i wiedza. Tak niewiele, aż tak dużo mogłoby zmienić tą sytuację. Proszę Państwa, doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję,
0: Dziękuję
1: panie
0: bardzo.
1: doktorze.
0: Dziękuję państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz

0: Ingbar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Przez całe wakacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej było wiele dzieci i młodzieży. W gmachu głównym oraz filiach pracownicy organizowali różne formy aktywności i warsztaty. Wiele młodych osób regularnie odwiedzało placówkę. Bardzo dużym zainteresowaniem w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej cieszyły się biblioteczne zawody w FIFA. Wakacje dobiegają końca, ale biblioteka ma w ofercie jeszcze trochę atrakcji dla uczniów w każdym wieku.
1: Do końca wakacji zostało jeszcze trochę czasu i mamy przygotowanych sporo atrakcji dla czytelników. Na chwili numer 1, 26 sierpnia, zapraszamy na warsztaty czekoladowe, stworzenia własnych tabliczek czekolady. Na chwili numer 2 przy ulicy Dziewińskiej 28 sierpnia odbędzie się popołudnie z biblioteką i będziemy robić pocztówkę z wakacji. Filia numer 6 również zaprasza na planszowisko 26 sierpnia. Na chwili numer 10 przy ulicy Kościelnej będziemy robić przesyłkę do przyszłości, czyli taką kapsułę czasu. Będziemy mogli włożyć własne pamiątki i potem zakopiemy tą kapsułę na terenie bibliotecznego Placu Zabaw. To 24 sierpnia. I Mediateka zaprasza na cykl warsztatów gamingowych, który się nazywa Full Pakiet. 27 sierpnia ostatnie takie zajęcia i to są warsztaty gamingowe dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem najnowszych wersji gier na PlayStation 5. Warto do biblioteki zajrzeć jeszcze w tych ostatnich dniach wakacji.
0: Szczegółowe informacje na temat wydarzeń znajdują się na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku. Przetarg na zagospodarowanie terenów zielonych w Parku Grzywno został ogłoszony na początku marca tego roku. Termin składania ofert upłynął 22 kwietnia. Ostatecznie wpłynęło ich 8. Najtańszą ofertę złożyła Barzola. Na Grzywnie nic się jednak nie dzieje.
2: Oferty wpłynęły. My jako zamawiający mieliśmy wątpliwości co do złożonych ofert, szczególnie tej pozornie najtańszej. W związku z tym poprosiliśmy o uzupełnienie informacji związanych z rażąco niską ceną. Wykonawca odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, która jest takim organem nadrzędnym nad postępowaniami przetargowymi prowadzonymi w naszym kraju i krótko mówiąc te argumenty potencjalnego wykonawcy zostały przez KIO uznane. W związku z tym na razie jesteśmy na etapie kompletowania pozostałych wymaganych prawem dokumentów, zabezpieczeń i będziemy zmierzać do podpisania umowy. Z tym, że po wyborze wykonawcy najkorzystniejszego, mimo naszych wątpliwości, które oddaliła Krajowa Izba Odwoławcza, być może inni wykonawcy jeszcze będą chcieli się od tej naszej decyzji odwołać, więc tu nie mogę zadeklarować. Zresztą w żadnym postępowaniu nie można ściśle zadeklarować, kiedy umowa zostanie podpisana.
0: Barzola była wykonawcą zielonych terenów Śródmieścia. Te miały zostać oddane do użytku w marcu, jednak z różnych powodów terminy były zmieniane. Ostatecznie odbiory rozpoczęły się w czerwcu, a później konieczne były jeszcze poprawki. Następną inwestycją realizowaną przez Barzolę jest ulica 3 Maja. Wygląda na to, że teraz przyjdzie kolej na Park Grzywno. Prezydent Wrocławka nie szczędził cierpkich słów pod adresem firmy.
2: Jesteśmy mądrzejsi o to, że nie możemy w żaden sposób ufać w to, co mówią przedstawiciele tej firmy, bo niestety mnie osobiście kilka razy oszukali już i mówię to z pełną odpowiedzialnością za te słowa. Umawialiśmy się na konkretne rzeczy, w konkretnych terminach i właściwie z żadnych tych obietnic przedstawiciele tej firmy się nie wywiązali, ale pamiętajmy,

0: że my jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa. I w granicach prawem określonych możemy się poruszać i nie możemy tych granic niestety przekraczać, więc no tutaj mamy te pole manewru dużo bardziej ograniczone niż w przypadku na przykład inwestorów prywatnych, którzy mogą w takich wypadkach po prostu się takiego wykonawcy pozbyć.
1: Przez wiele dni na placu budowy przy ulicy 3 Maja nie było żadnych pracowników, albo pojawiało się ich zaledwie kilku. Zmieniło się to parę tygodni temu.
0: Nie mogę być zadowolony z tempa pracy, bo w myśl tego, co sama przedstawiciele tej firmy sami mówili, chociażby na spotkaniu z przedsiębiorcami w remizie, no to te prace nie przebiegają tak, jak wynikało z deklaracji firmy. Owszem, one przyspieszyły. Firma nadal deklaruje, że w terminie całe zadanie zakończy. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja tej firmie nie ufam za grosz, nauczony doświadczeniami z zielonych terenów Śródmieścia.
1: Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Balzoli. Nie chcieli komentować słów prezydenta Włocławka. Końca przeciągania liny między ratuszem a Balzolą nie widać.
2: W Galerii Sztuki Współczesnej odbyły się kolejne warsztaty z cyklu Posztukuj z GSW. Tym razem seniorzy wzięli na warsztaty szydełkowanie.
3: Dzisiaj mamy jedne zajęcia z cyklu naszych warsztatów Posztukuj z GSW. To są drugie zajęcia z szydełkowania, pierwsze się odbyły miesiąc temu, więc raz w miesiącu właśnie się spotykamy w czwartek na szydełkowanie i dzisiaj jest ten dzień, podczas którego no tak naprawdę uczymy się bądź doskonalimy swoje umiejętności szydełkowania. No, panie są na różnym poziomie zaawansowania, więc dopasowujemy. Program Posztukuj już się odbywa od kilku miesięcy, więc generalnie jest zainteresowanie i też dzięki właśnie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku mamy tutaj no naprawdę dużo pań, które do nas przychodzą, ale też są osoby z zewnątrz, które mogą się zapisywać tak naprawdę no, z ulicy powiedzmy, tak? Nie muszą być jakoś przygotowane, ani wcześniej się z nami kontaktować, współpracować. Można po prostu się zapisać i przyjść na takie warsztaty. Jest spore zainteresowanie.
4: A proszę powiedzieć, gdzie znajdziemy informacje na temat terminów tych spotkań i możliwości zapisu?
3: Na pewno na social mediach, też Facebook, Instagram, galerii. Co tydzień publikujemy, co następne nas czeka, jakie zajęcia, bo one są co czwartek. Na stronie internetowej galerii w zakładce warsztaty twórcze. Można wziąć ulotkę, są ulotki dostępne, więc generalnie no, to są takie główne drogi. Próbowałam nauczyć mojego męża, który nie ma totalnie kontaktu ze sztuką, ani z niczym dotyczącym prac ręcznych. No mówił, że dość trudne, ale twierdzę, że każdego da się nauczyć. Od podstaw każdy jest w stanie się nauczyć tej techniki, więc jak naprawdę polecam i relaksujące. Jak ktoś ma tylko cierpliwość, to jest to świetna opcja odpoczynku i rękodzieła.
2: Uczestnicy poznawali podstawowe techniki tej tradycyjnej formy rękodzieła, ćwiczyli oczka i słupki, uczyli się także odczytywać szydełkowe schematy. Na koniec każdy mógł spróbować swoich sił w wykonaniu prostej, ażurowej serwetki.
5: To uwielbiam, lubię malować, zresztą tutaj było mnóstwo zajęć, różne sztuki poznałam, malowanie kawą, co tam mieliśmy, japońska sztuka. No, byłam teraz na leczeniu, nie? W sanatorium, więc dlatego mnie nie było. No i to wszystko, no i chcę się zabrać tu za te projekty. Próbowałam i jako młoda dziewczyna, już robiłam sobie sukienki, prułam rzeczy, które były niepotrzebne. Tak, uwielbiałam to. Małe, dla dzieci swoich, dla koleżanek dzieci. No to była moja taka, też taka satysfakcja z tego, że coś sama zrobię, ale to ja mam po mamie, po babci, no to już w genach chyba przeszło.
4: Czyli wraca pani z powrotem do tego szydełkowania i jakiś ma pani teraz pomysł na coś konkretnego?
5: Powiem pani szczerze, że mam koleżanki, które pięknie robią torby na przykład, nawet mam gdzieś w telefonie. Robią cudne rzeczy z tych wełen, plecaki i ta moda wraca. To są bardzo drogie rzeczy, ponieważ na taką zwykłą poświęcenie na przykład na pracy na torbę to jest 30 godzin, na sweter 40. No różne rzeczy się robi, więc to jest w cenie. Tylko w naszym kraju był taki przestój, że się tego nie ceniło. Teraz to wraca.
6: Tą serwetkę robiłam poprzednio, a dzisiaj zakończam.
4: Jak pani doświadczenie tutaj? Rozumiem, że to drugie zajęcia?
6: Szydełkowania tak.

0: Do uchowania długie zajęcia.
1: Proszę powiedzieć, czy to trudne? Jakie są Pani odczucia?
0: Trudne jest, jak się nie umie. Jak już się coś tam pojmie, no to w miarę wychodzi.
1: Koronkowa robota połączyły naukę, twórczą pracę i okazję do wspólnego spędzenia czasu.

0: miejsce w biegu na 1500 metrów. Klaudia spotkała się dziś z prezydentem Wrocławka i dyrektorem Wydziału Sportu.
1: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Wrocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Wrocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak Pan Dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy Panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy.
0: Wrocławska zawodniczka nie kryła zadowolenia ze zdobycia srebra. Opowiedziała też o planach na najbliższy czas.
2: Jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham. Był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Wrocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
0: Włosowianka na co dzień mieszka i trenuje w Stanach Zjednoczonych. Co ważne, nie zaniedbała nauki. W 2025 roku otrzymała bakalaureat na kierunku analizy matematycznej. Medalistka opowiedziała o swoim życiu w USA.
2: Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami z Stanów i z Europy tam na miejscu. Ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Wrocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, kto by mógł ze mną pobiegać, a tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała, mam kota, mam swoje życie, trochę już tam, trochę się osiadłam, wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować.
0: Zawodniczka została uhonorowana przez prezydenta Kukuckiego. Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Od mieszkańca bloku przy ulicy Ptasiej otrzymaliśmy wiadomość o problemach z trawą przy budynkach. Trawniki zostały skoszone, jednak skoszona trawa nie została zebrana. Mężczyzna skontaktował się w tej sprawie z firmą wykonującą zlecenie, jednak otrzymał odpowiedź, że zebranie trawy nie było ujęte w umowie między administracją zasobów komunalnych a wykonawcą.
3: Oczywiście środki na tego typu zadania są ograniczone, natomiast w tym przypadku administracja zasobów komunalnych analizuje zapisy umowy i będzie interweniować do firmy, która to zadanie realizuje. Oczywiście ta interwencja ma na celu po prostu wyjaśnienie tej sytuacji. Tutaj oczywiście AZK będzie prowadziło interwencje, będą razem z firmą analizowali te zapisy umowy. Jeżeli umowa jest podpisana w taki sposób, że to zadanie powinno być zrealizowane, to oczywiście konsekwentnie będzie domagało się, żeby firma, która realizuje to zadanie, wywiązała się z tej umowy.
0: Z naszych informacji wynika, że trawa zostanie wkrótce zgrabiona i usunięta.

0: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

0: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak pan dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy i planach, bo te plany też być może z Włocławkiem i Mistrzostwami Polski, które już za 2 lata we Włocławku odbędą się w 2028 roku, pewnie też z Włocławkiem te plany są związane. Pani Kamila.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, panie prezydencie. Na pewno jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham. Był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
2: Ale to oznacza, że w 27 w ogóle będzie rok meczowy?
1: Nie. Oczywiście będę startowała. W przyszłym roku są Mistrzostwa Świata. Lekkoatleci mają taki przywilej, że Mistrzostwa Europy przeplatają się z Mistrzostwami Świata co drugi rok, więc w przyszłym roku są Mistrzostwa Świata we wrześniu w Pekinie w Chinach, także daleka podróż przede mną pewnie, na które chciałam na pewno wypełnić minimum, które zresztą mogę już zacząć wypełniać od tej niedzieli, więc postaram się o to w Chorzowie. Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych.

0: międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami ze Stanów i z Europy tam na miejscu, ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też we Wrocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, który mógł ze mną pobiegać, a tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje. Mam dość komfortowe życie, bym powiedziała. Mam kota, mam swoje życie, trochę już tam, trochę się osiadłam. Wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu. Ale dobrze mi się żyje. Mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich. Oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować. Myślę, że tak jak zawsze to mówię, po prostu spełniać się w sporcie i mieć z tego radość. I ja wiem, że jeżeli jestem szczęśliwa na co dzień, to wszystkie te inne cele naokoło się spełniają, albo nawet w drugą stronę, jeśli jestem szczęśliwa, to znaczy, że wszystko inne jest też okej, okay, bo muszę mieć powód do tego, żeby być szczęśliwą. Więc chciałam po prostu spełniać się w sporcie i też w życiu i żeby po prostu wszystko wyglądało tak jak teraz. Wiadomo, sport jest trochę niewdzięczny czasem i czasem wkładamy w to mnóstwo pracy, a potem okazuje się, że dobiegamy ostatni na metę, więc chciałam po prostu, żeby jak najdłużej ta chwila trwała i żeby się tym cieszyć. Na ten moment na pewno sport, wiadomo, kariera sportowca jest tak długa, jak jest, więc myślę, że zostało mi około 10 lat w tej dziedzinie. Kończę 25 lat niedługo, więc miejmy nadzieję, że pociągnę jeszcze chwilę, a później zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno cieszę się, że mam właśnie wykształcenie wyższe, że mogę też coś z tym później zrobić. Na tym mi na pewno zależało i zobaczymy, co z tym dalej wyjdzie. Nie wiem, czy zostanę nauczycielem matematyki, zobaczymy, ale zawsze mogę wrócić. Myślę, że pozycja w jakiejś szkole w Wrocławku się znajdzie.
1: To jest gwarantowane. To czy ja, czy ktokolwiek po mnie przyjdzie, to na pewno tutaj miejsce dla
0: Albo w
1: pani Klaudii się znajdzie. A myślę, że też lekkoatletyczny klub sportowy Wektra też na pewno bardzo chętnie będzie korzystać z doświadczenia pani Klaudii. No bo właściwie od początku pani Klaudia jest z Wektrą związana. Muszę powiedzieć, że też to jest taka radość, myślę, że samorządowców, że te inwestycje, które no, czasami są też przez złośliwe osoby krytykowane, tak było ze stadionem lekkoatletycznym we Włocławku, kiedy powstawał, że za drogi, że za duży, że nieodpowiedni, to mam wrażenie, że te sukcesy pani Klaudii, oprócz talentu oczywiście, to też mają jakiś drobny elemencik tego, że w odpowiednim czasie władze miasta zdecydowały się na tą inwestycję. Inwestycję, która też została tak naprawdę wybiegana przez inną ważną włocławską lekkoatletkę. Mówię tutaj o Katarzynie Kowalskiej, która no, zdobywała medale w przełajach, a dlatego, że po prostu nie było w jej czasach odpowiednich warunków we Włocławku do tego, żeby trenować. Dzisiaj pani Klaudia już na tartanie, na stadionie podbija Europę, z czego i my się bardzo cieszymy, ale to pokazuje, że inwestycje, które nie przekładają się może na złotówki, tak bezpośrednio przekładają się na takie sukcesy i warto po prostu inwestować. I ja chcę powiedzieć, że już podzieliłem się przed chwilą z panią Klaudią tym pomysłem, zainspirowany social mediami pani Klaudii, bo w social mediach też przydarzają się czasami, rzadko niestety, za rzadko, ale dobre rzeczy. Taką inspiracją. To nie było bingo, bo chyba to zostawię pani Klaudii, ale tabliczki olimpijczyków, które przy stadionie tam w Stanach są wmurowane. Chciałbym, żeby też takie pamiątkowe tabliczki olimpijczyków związanych z Włocławkiem przy stadionie OSIR się znalazły i myślę, że no może jeszcze nie w tym roku, ale w przyszłym roku na pewno będziemy odsłaniać i wtedy panią Klaudię też na pewno zaprosimy, żeby swoją tabliczkę jako olimpijka była i przyszła, żeby odsłoniła. No jeszcze pytanie, czy będziemy tak jak tam w Stanach, że za każdy występ na olimpiadzie będzie osobna tabliczka, to zobaczymy, bo jak słyszę, że to jeszcze 10 lat, no to tak jak szybko

0: szybko liczę, no to jeszcze ze trzy tabliczki na upartego, dwie, trzy mogą być dołożone. No i no to też nie jest żadna tajemnica, że jako miasto dalej chcemy inwestować w rozwój infrastruktury, sportowej również, widząc właśnie takie sukcesy i zachęceni takimi sukcesami, wiemy, że warto po prostu się w to angażować, więc mam nadzieję, że w naszej przyszłej szkole mistrzostwa sportowego, dzisiaj w klasach mistrzostwa sportowego też, następcy i talenty, może nie tak wielkie jak pani Klaudia, ale bardzo podobne się znajdą i będą mogły się rozwijać, tym bardziej, że widać, że Wektra Włocławek no ma odpowiednie zaplecze, żeby przygotować młodego człowieka do dalszego rozwoju i to jest bardzo ważne. Ja też chcę podkreślić, bo tutaj padło, że te Mistrzostwa Polski w 2028 roku seniorów odbędą się we Włocławku, ale chcę to jasno powiedzieć, że gdyby nie takie osoby jak pani Klaudia, która sportowo pokazuje, że Włocławek jest aktywny i jest ważnym ośrodkiem na mapie naszego kraju, ale gdyby nie całe środowisko Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra, to na pewno żadna impreza lekkoatletyczna w naszym mieście by się nie odbyła, mimo tego, że mamy całkiem dobre warunki infrastrukturalne. Zawsze oprócz budynków, a może przed budynkami, zawsze najważniejszy jest człowiek i to, że jest we Włocławku grupa osób, która chce poświęcić swój czas dla młodych ludzi, chce dbać o ich rozwój i myślę, że tutaj też duże słowa uznania i podziękowania się właśnie trenerom, którzy pomagali na samym początku tej kariery, pięknej kariery pani Klaudii, że oni byli i pracowali i chcieli dbać o ten rozwój, więc chyba dużo dobrego przed nami. Jeszcze trzymamy kciuki oczywiście za panią Klaudię Chorzów. Jeszcze słyszę o Nowym Jorku w tym roku, w przyszłym roku Pekin, za dwa lata Włocławek, Chorzów, a później już tylko Los Angeles. I życzę pani Klaudii przede wszystkim, ale wszystkim też mieszkańcom Włocławka, bo wszyscy poczuliśmy w niedzielę ogromną dumę, kiedy pani Klaudia wygrywała ten srebrny medal, zdobywała ten srebrny medal, że te medale będą zaplanowane w bingo i odhaczane po kolei kolejne, tak jak i w tym przypadku. I żeby nie być gołosłownym, to oczywiście to jest urząd, więc bez dokumentów się nie odbędzie, więc ja postanowiłem przygotować dla pani Klaudii po pierwsze taki list gratulacyjny, bo pani Klaudia jest stypendystą miasta Włocławek, więc to tym bardziej jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy jakoś w takiej formie się zaangażować. I drobne oczywiście fajansowy upominek, myślę, że będzie się ładnie też na nadgarstku prezentował. No i oczywiście kwiaty. My mamy nasze włocławskie sreberko, więc nic, tylko się równie szeroko jak pani Klaudia uśmiechać i być tak optymistycznym, czego sobie i wszystkim mieszkańcom Włocławka serdecznie życzę.
1: Dziękuję bardzo panu prezydencie i z filiżanki, którą dostałam zimą, korzystam na co dzień.
0: No widzicie, czyli Czytajcie. Będzie zestaw fajansowy od stóp do głów, bym powiedział, łącznie z filiżanką.
1: Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki

0: Inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu FENIX 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, spotykamy się nie za często, ale nasze spotkania już się utarło, że moje pierwsze pytanie dotyczy tego, co nowego w medycynie się wydarzyło, a ponieważ kardiologia jest najbliższa pana sercu, w związku z czym zapytam o te postępy w medycynie, w kardiologii konkretnie. No ale najważniejsze to, czy z tego, co się wydarza nowego na świecie i w ogóle, jeśli chodzi o kardiologię, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka.
1: No, w kardiologii dzieje się bardzo dużo w XXI wieku. No, postęp jest nieprawdopodobny. Głównie te wszystkie metody inwazyjne są zastąpione są przez metody z kolei przyskórne. No, choćby takie zabiegi jak implantacja zastawek. Na przykład to się nazywa TAVI, czyli implantuje się zastawkę aortalną, a obecnie również mitralną, przezskórnie, czyli nie otwiera się klatki piersiowej i nie ma krążenia pozaustrojowego. Czyli wprowadza się przez tętnicę udową cewnik z biologiczną zastawką aortalną. Ją po prostu wprowadza się w miejsce zniszczonej zastawki aortalnej, czyli przezskórnie.
0: Krótko mówiąc, nie ma tego brzydkiego cięcia.
1: Tak, oczywiście. I to jest zabieg krótki, 2 dni i pacjent idzie do domu. Natomiast ostatnio jest też informacja ze szpitala Jurasza z Bydgoszczy, że taką też zastawkę wszczepiano mitralną. To już jest też pewna nowość. Czyli praktycznie rzecz biorąc, no, te zabiegi inwazyjne, zastawkowe, no, już będą minimalizowane. Następnie, no, znakomita też sprawa, a mianowicie jest taki zabieg, tamto tak się nazywało TAVI, a ten LAO, no tak się to nazywa. A mianowicie o co chodzi? Są pacjenci, którzy mają migotanie przedsionków i nie mogą używać leków przeciwzakrzepowych. No, są zagrożeni udarem.

0: dużym stopniu. I tu jest metoda taka, ażeby zastosować implant, który się stosuje w uszku lewego przedsionka, zamyka się to uszko lewego przedsionka, czyli unika się możliwości zatorowości. I to się robi też przez skórnię, też bez otwierania klatki piersiowej. To są te najnowsze rzeczy. A poza tym są nowe w tej chwili już stenty, które się stosuje, a mianowicie to jest stent Desto, to jest stent, który jest z lekiem, a lek ten powoduje to, że nie dochodzi do okluzji, czyli zwężenia tej tętnicy wieńcowej po wprowadzeniu stentu. No ale są też stenty, które się resorbują same, to znaczy po wprowadzaniu tego stenta one się wchłaniają. Tak, który jest tam lepszy, no w różnych sytuacjach to bywa różnie, to jest wybór. To jest to. Następnie, no są nowości w lekach. No flozyny są w tej chwili nowy lek, który stosuje się i w diabetologii, i w kardiologii. Co tam dużo mówi, to przedłuża życie pacjentowi nie o miesiące, o lata. Czyli leczenie farmakologiczne. Są nowe leki przy wysokich poziomach cholesterolu na przykład. Teraz nowoczesne leki. Szczególnie ważne u takiej opornym leczeniu, ale również z rodzinną, na przykład hipocholesterolemią. Jest teraz nowość taka, że są nowe urządzenia wszczepialne, to znaczy są stymulatory bezelektrodowe. Już teraz, to znaczy wprowadza się normalnie przez żyłę udową do serca właśnie ten stymulator wielkości, no powiedzmy jakiejś takiej tabletki małej, tylko do serca wprowadza ten stymulator. I on po prostu działa w ten sposób bez elektrod. I też jest no, bardzo ważne, a mianowicie jest ICD, no, czyli to jest kardioverter defibrillator, który ratuje człowiekowi życie. W tej chwili są one tutaj pacjentów, którzy mają niską frakcję wyrzutową i tak dalej, zagrożeni się im to wszczepia, ale teraz będą wszczepiane podskórnie. Czyli podskórnie ten będzie bez zupełnie kontaktu z sercem. To są takie bardzo nowe rzeczy, które będą ratowały ludzkie życie, to znaczy one będą kontrolowały, kiedy dojdzie do sytuacji, że trzeba po prostu zareagować i ten stymulator już wtedy reaguje.
1: Panie doktorze, czy z tych nowości, o których pan przed chwilą powiedział, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka na miejscu w naszym mieście?
0: To znaczy, tak, o której wspomniałem, to są te najnowsze rzeczy, które wchodzą. Natomiast we Włocławku oczywiście można skorzystać z ICD, czyli u pacjentów, którzy są zagrożeni. Ja sam kieruję z poradni i oni mają implantowane kardiowertery z defibrylatorem, czyli oni są w pewnym sensie zabezpieczeni, że kiedy dojdzie do zatrzymania serca, on się sam włączy. Czyli jest, powiedzmy, to ratuje. Ale są również we Włocławku wykonane inne zabiegi, no bardzo ładne. To są to zabiegi też nowe. A mianowicie doszło do zamknięcia otworu owalnego u pacjenta metodą też przezskórną, czyli też przez wprowadzenie. A mianowicie, to jest taka siateczka, okluder, który zamyka ubytek międzyprzedsionkowy. To zostało wykonane we Włocławku. Asystował temu badaniu pierwszemu pan profesor Krzysztof Kaczmarek z kliniki elektrokardiologii z Łodzi. Inny, to też wykonane we Włocławku, otwarcie zamkniętych trwale tętnic wieńcowych, których no, nie udało się udrożnić. To zostało wykonane też we Włocławku. Też asystował tutaj pan profesor Maksymilian Opolski z doktorem Drozdem z Instytutu Kardiologii w Warszawie. We Włocławku również dokonano trombektomii w przypadku zatorowości płucnej. Co to znaczy? Również przezskórnie.
1: Czyli znów nieinwazyjnie.
0: Nieinwazyjnie. Wprowadzono cewniki, które pozwoliły usunąć skrzeplinę z tętnicy płucnej. Trzeba sobie zdawać sprawę, że zator tętnicy płucnej to jest choroba śmiertelna.

0: W przypadku niemożliwości wykonania tego zabiegu, no oczywiście pewna grupa pacjentów przeżywa, bo tam się uda to w jakiś sposób farmakologicznie usunąć, ale generalnie przy nagła śmierć sercowa, to najczęściej to jest ostry zawał, wiadomo, i zator tętnicy płucnej. To są te najczęściej zgony, które tu widzimy. No i tu trzeba powiedzieć, że we Włocławku bardzo to jest, już się rozwija ablacja w przypadku zaburzeń rytmu. Jest coraz więcej tych badań tu wykonywanych. Coraz więcej pacjentów z migotaniem przedsionków ma to wykonane. I również w innych zaburzeniach rytmu. I muszę powiedzieć, że no to jest sukces no, miejscowych lekarzy no, tutaj na oddziale kardiologii, no moich młodszych kolegów.
1: Panie doktorze, i jeszcze na chwilę w Powiatowym Centrum Zdrowia się zatrzymajmy. Przecież mówiliśmy o tym nowym tomografie komputerowym, które zostało Powiatowe Centrum Zdrowia wyposażone. Tam wtedy mówiliśmy o tym, że brakuje drobnego elementu do tego tomografu, żeby można wykonywać specjalistyczne badania kardiologiczne. No właśnie, czy w tym zakresie coś się zmieniło?
0: No ja tylko dodam, że to jest w przyszłości. To nie wiem, czy doczekam, ale 5-10 lat to będzie badanie rutynowe w kardiologii. Rutynowe, to nie ulega wątpliwości, dlatego że to jest alternatywa dla koronarografii. Są pewni pacjenci, którzy wymagają tego badania po to, ażeby wyprzedzić zawał. No mają dolegliwości, wiadomo, nie ma innej możliwości jak koronarografia, ale oni nie chcą na przykład koronarografii. Mają różne powody, mają obawy i tak dalej. I no nie, no, to jest badanie, które jest alternatywą również dla takich pacjentów, jak na przykład osoby, które mają już stenty, po to, żeby zobaczyć, czy jest drożność stentów. Na przykład mają bypassy, no, czy jest na przykład drożność po tych bypassach. No to nie trzeba, a szczególnie u tych, którzy są zagrożeni zawałem. To jest, trzeba powiedzieć wyraźnie, to jest znakomite badanie. W naszych warunkach tu pan starosta, pan Roman Gołębieski w rozmowie zresztą powiedział wyraźnie, że ma środki na zakup tej przystawki. Problem jest główny z funduszem, z finansowaniem. Ale tak faktycznie teraz będzie, że w związku z tą obecną sytuacją, jaka jest, to Narodowy Fundusz Zdrowia będzie ciął wszystkie takie dodatkowe finansowania badań diagnostycznych teraz. Ale to w przyszłości pójdzie zupełnie w drugą stronę, bo jestem przekonany, że tak jak powiedziałem, to będzie badanie rutynowe. No ale tak jest obecnie. I jeszcze jest druga, mówi się o tym, zresztą tak usłyszałem z ust również pana dyrektora, że to będzie po prostu badanie nierentowne. No przyznam się, że dla mnie kardiologa to takie to mało jest no, argument taki, który mogę to zrozumieć, bo to generalnie chodzi o badanie ratujące życie. No więc tu o rentowności no tak trudno mówić. Ja mogę tylko tak podpowiedzieć, że z mojego długiego doświadczenia, kiedy no, kierowałem 34 lata przychodnią specjalistyczną, no to ja miałem pewne procedury i pewne nierentowne. No bo jak przyjmowałem profesorów z Warszawy, Łodzi, Bydgoszczy, czy tam powiedzmy, to miałem po prostu te osoby, które stanowiły jakieś coś nowego dla tego mieszkańców Włocławka, nowych specjalnościach. I ja tutaj po prostu dokładałem do tej interesy, ale musiałem gdzie indziej po prostu zarobić, tak mówiąc inaczej, żeby tu tą stratę można było rekompensować. Wydaje mi się, że taka możliwość istnieje, ale powiedzmy teraz, i teraz druga sprawa jest ważniejsza. A mianowicie w takich sytuacjach jak ta, proszę sobie wyobrazić, że pacjenci sobie radzą. To znakomicie sobie radzą. A mianowicie teraz przychodzą tylko do poradni kardiologicznej po skierowanie na tomografię. Ja je wydaję i oni to robią pełnopłatnie w ośrodkach Bydgoszcz, Osielsk, Łódź, Warszawa. Te badania, bo uważają, że one są dla nich bardzo istotne. 1350 zł nie jest naprawdę taką kwotą, która naprawdę jest wielką w tym przypadku.
1: Jeśli po drugiej stronie mamy własne życie.
0: Zagrożenie.

0: życia i oni z tego korzystają i jeżdżą na badania pełnopłatne. I teraz, biorąc pod uwagę to, że taka sytuacja istnieje, wydaje mi się, że zainstalowanie tej przystawki teraz, no to jest naprawdę, no nie stanowi przeszkód, dlatego że oni będą kosztować pełnopłatnie tutaj. Czyli mało tego, że nie będzie strat, to będzie zysk. Dlatego, że oni będą płacić te pieniądze do momentu, kiedy kiedyś Narodowy Fundusz Zdrowia uzna, no, że będzie rekompensował. Także ta sytuacja tak mniej więcej wygląda.
1: Panie doktorze, i teraz przejdźmy do tego króciutko. Chciałabym, tak jak pan już sam zresztą wspomniał, pana doświadczenie jako lekarza, ale też również szefa placówki, bo prowadził pan własną poradnię, więc jakby zdejmując kitel, musiał pan usiąść, to wszystko rozliczyć z Narodowym Funduszem, spiąć i tak dalej. Jak pan ocenia to, co się dzieje w tej chwili w służbie zdrowia, zarobki lekarzy, te wieczne protesty pracowników służby zdrowia średniego szczebla, czyli myślę tutaj o pielęgniarkach, o ratownikach medycznych, o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, o te pieniądze, które gdzieś tam wyciekały, nie wiadomo gdzie, na pewno nie do pacjentów. Krótko, bo to jest temat rzeka, ale
0: pani redaktor,
1: na podstawie swojego doświadczenia się nie da, ale spróbujmy.
0: Ale pani pozwoli, że będę starał się jakoś tak to powiedzieć. No, tak jak pani powiedziała, no jestem lekarzem 57 lat. 20 lat w tamtym systemie, jedynie słusznym, w PRL-u i 37 lat demokracji. No, można powiedzieć, że widziałem wiele. Mam skalę porównawczą, byłem dyrektorem, zastępcą dyrektora spraw lecznictwa, naczelnym lekarzem. Byłem ordynatorem szpitala w Wieńcu i byłem właścicielem przychodni, którą wspomniałem, 34 lata prowadziłem. Czyli mam tutaj możliwość takiego porównania. Postęp medycyny w kardiologii jest nieprawdopodobny. Nieprawdopodobny w tych latach. I proszę mi powiedzieć, że pozwolę sobie na taką prywatną taką historię, dlatego że ona, ta sprawa za mną chodzi ciągle. No niestety, no, chodzi za mną. Tak mnie trochę prześladuje. 12 września 1983 roku, będąc w szpitalu, a byłem już 3 lata po kardiologii, byłem pierwszym kardiologiem, pierwszy lata już byłem po kardiologii, przywieziono z ciężkim zawałem serca mojego ojca. I nie mogłem mu pomóc. Mieliśmy, to jest oddział był wewnętrzny, nie było kardiologii. Mieliśmy tylko EKG, kardioskop, defibrylator. Niczego innego nie było. Taki był wtedy stan medycyny. Kardiologii był taki stan. Mówię o tym, tak za mną to chodzi, dlatego że jestem bardzo podobny do ojca. Pod każdym względem. I jest to dla mnie takie, zawsze do tego wracam, że no, warto było się nieraz później urodzić. Dlatego, że wtedy no, trudno było marzyć o koronarografii, o angioplastyce wieńcowej, o stentach, o tomografii komputerowej naczyń wieńcowych, o stentygrafii SPECT. Trudno było o tym marzyć, o bypassach. Nie było takich w ogóle szans, takich możliwości. Dzisiaj po prostu to jest na wyciągnięcie ręki, również we Włocławku, kiedy koronarografia tu funkcjonuje, czyli angioplastyka od 2004 roku. Tak nawiasem mówiąc, to pierwsze badania koronarograficzne były robione w Warszawie przez profesora Różyłę na Instytucie na Spartańskiej, na które ja patrzyłem, uczestniczyłem, bo tam byłem przed kursem kardiologii, to jest 70-80, ale tak nawiasem. To była ta niesamowita sprawa. I teraz to, co pani redaktor była powiedzieć, no można się zastanowić, no jak to się dzieje, że jest taki niesamowity postęp medycyny, a w tej organizacji ochrony zdrowia i w tym systemie no nic się nie dzieje, mało tego, no ciągle jest źle. Jak to się dzieje?
1: I pacjenci nie mają należytej pani opieki, redaktor, diagnostyki, bo tak się dzieje.
0: Pani redaktor, ja postaram się podać pani takie dwa przykłady, ale przepraszam, że może troszeczkę jaki będzie wywód, trochę dłuższy, ale pani wybaczy. Dlatego, że wnioski wysuwają się same. Po prostu.

0: W roku 78 byłem już po drugim stopniu specjalizacji, byłem przed kardiologiem. Wychodzę ze szpitala, zatrzymuje mnie jegomość, który jest mi nieznany, a ja szedłem do kiosku po gazetę codzienną. Jegomość mnie zatrzymuje i pyta mnie, na której pan pracuje zmianie? Więc poszedłem, jak wróciłem do gabinetu i mówię kolegom, że tutaj ktoś mnie tutaj tak zaczepił, mówi, a ty mówią do mnie, no przecież to jest... Ty. A oni w nomenklaturze byli bardzo tacy znani, wiedzieli o co chodzi. Mówią, to przecież to jest nowy zastępca dyrektora szpitala i on cię dlatego zapytał, bo niedawno pracował w celulozie, a tam pracują na zmiany. No po prostu, no musisz zrozumieć to. Ale teraz podam drugi przykład, odmienny. Rok 87, dyrektorem PPUW zostaje pan Paweł Majewski, były pierwszy wojewoda wrocławski, były dyrektor zakładów celuloza lakierów. Człowiek naprawdę kompetentny, ekonomista, wykształcony, naprawdę na poziomie kulturalny. I proszę, pierwszego dnia swojego pobytu dostaję, że wzywa mnie do swojego gabinetu. Ja z niepokojem do niego idę po pierwszego dnia. I on mówi tak, wiem o panu wszystko, a ja wtedy miałem ten problem, który uporałem się z tą znaną w całym kraju no, sprawą służby bezpieczeństwa, którą miałem. I on mówi, wiem o panu wszystko i chcę panu zaproponować, żeby pan został moim pierwszym zastępcą do spraw lecznictwa. Ja tak, to mnie przerażało. Mówię, panie dyrektorze, ja bardzo przepraszam, ale ja pełnię inne funkcje naczelnego lekarza, jestem tutaj, tą kardiologię prowadzę i jestem tuż przed doktoratem, no, bardzo będę zajęty. No i mam jedną wadę. On mówi tak, a jaką pan ma wadę? Ja mówię tak, jestem bezpartyjny. On mówi do mnie tak, i o to chodzi. Byłem 2 lata, zgodziłem się być 2 lata. Zastępcą dyrektora bardzo dużo się nauczyłem. To mi bardzo pomogło przy panu dyrektorze Majewskim, przy przychodni. Zrobiliśmy 2000 miejsc rehabilitacyjnych na Wybrzeżu, Sopot, tam Jurata i tak dalej. Potem między innymi został następcą bardzo kompetentny doktor nauk medycznych Wiesław Jakubicz, który miał specjalizację z epidemiologii organizacji ochrony. I w tym miejscu chciałbym powiedzieć, że w tamtych czasach od nominatów na stanowiska kierownicze wymagano medycynę społeczną pierwszy stopień albo organizację ochrony zdrowia drugi stopień w tamtych czasach. I to niezależnie, czy to był nasz, czy nie nasz. Wtedy tak wymagano. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest przykład, że nominat nie musi być koniecznie z naszej partii. No nie musi być.
1: Czyli po tym długim wywodzie krótkie podsumowanie, jak ja dobrze zrozumiałam, źle się dzieje między innymi dlatego, że no, brak kompetencji, a raczej takie właśnie nominowania na zasadzie koleżeńskiej przysługi.
0: Tak.
1: W służbie zdrowia w całym kraju to się dzieje we wszystkich szpitalach.
0: I teraz pani powiem, jakie są,
1: to jest jedna z przyczyn.
0: Jakie są olbrzymie szkody. Jakie olbrzymie szkody. Powiem to wprost. Gdyby była świadomość taka, że decyduje profesjonalizm, a niekoniecznie on musi być nasz, to nie doszłoby do takiej sytuacji niewiarygodnej, ale wszyscy się dziwią, w całej Polsce się dziwią, że przy fuzji 2 oddziałów...
1: Bo przechodzimy teraz do wrocławskiego szpitala, bo tu nie dzieje się lepiej, prawda, niż w całej Polsce.
0: Podaję pani przykład, dlaczego to, że tak się tutaj nominatu... Doszło do... To wychodzi z niekompetencji kogoś. No po prostu nie. Fuzja 2 oddziałów i likwiduje się znany w całym kraju wojewódzki oddział. Idealny, jedyny. Specjaliści są tutaj unikalni, bo nieraz po jednym osobie są tylko w tej specjalności. I funkcjonuje znakomita fundacja, która pieniądze ma na oddział. Jest funkcjonujący 36 lat i na którym wyszkolono 50 specjalistów pierwszego i drugiego stopnia. 50 na tym oddziale. I się to

0: po prostu zwyczajnie likwiduje. Taka była decyzja. No i to jest rzecz podana w ten sposób. Ja przyznam się, że jest tym trochę tak, no jest to, mówię o tym gorzko, prawda? Bo to jest prawda dla mnie też takie, no ale mówię dlatego, że i to mówię no właśnie w dobrej wierze.
1: Panie doktorze, a widzi pan jakiekolwiek wyjście z takiej sytuacji? No bo to się dzieje od lat, mówię, i to widać na włocławskim podwórku również, bo nasz szpital ostatnio też nie schodzi z ust mieszkańców Włocławka powiatu, a i w całej Polsce o nim głośno. Czy jest szansa na to, że kiedykolwiek to się zmieni, uporządkuje?
0: Więc
1: Co panu podpowiada pana doświadczenie?
0: No tak, no więc w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, musimy sobie z tego zdać sprawę, że istnieje wielka dysproporcja pomiędzy zatrudnieniem na etat, a na kontrakt w tej chwili. Tego kiedyś po prostu nie było, bo nie było kontraktu. W tej chwili zatrudniony na etat no, korzysta z tego, że ma urlop, że ma płatny urlop, ma świadczenia wszystkie płatne i tak dalej. I przyznam się, że... Aha, i dyrektor ma na niego wpływ, dlatego że ustawia mu te godziny i tak dalej. I powiem pani, jak było za moich czasów decyzyjnych. No więc jak przyszedł lekarz i chciał pracować w dodatkowym miejscu, no to ja oczywiście wyrażałem zgodę, tylko musiał napisać oświadczenie, że ta jego nowa praca nie będzie kolidowała z pracą podstawową. W kontrakcie jest inaczej. To jest jednoosobowe przedsiębiorstwo.
1: Tak, dziś jestem, to jutro mi płacą, tam więcej, opłaca mi się to.
0: Oczywiście bierze świadczenia na siebie, wszystko bierze, urlop i tak dalej. I teraz proszę, jest taka sytuacja. Szpitale są generalnie w trudnej sytuacji finansowej. Generalnie trudnej. Dyrektorzy szpitala wybierają procedury, które są najlepsze, najlepiej opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czyli szukają takich specjalistów. Po prostu podbierają sobie lekarzy. Najlepiej płatna jest ortopedia, neurochirurgia, okulistyka, kardiologia. Najbardziej na wysoko jest wyceniane. I ci dyrektorzy, no nie trzeba im się dziwić. No po prostu wybierając tych lekarzy, oni rekompensują straty, jakie mogą mieć w oddziałach, które, no takie jak na przykład interna czy pediatria. No tam to jest najniżej wycenione, chociaż trudno to zrozumieć.
1: Bardzo trudno.
0: Tak, no ale no tak jest. I oni ratują ten swój budżet, co się uda zarobić na tych podstawowych specjalistach.
1: Ale płacąc tym specjalistom, którym zatrudniają, tak duże pieniądze, bo słyszymy naprawdę o ogromnych pieniądzach, no trudno podejrzewać, że zarabiają tak naprawdę na tym, co uzyskują z Narodowego Funduszu.
0: To znaczy, no jakąś na pewno więcej zarobią na tych oddziałach, na tych procedurach niż na innych, które muszą dokładać.
1: Z pewnością, ale wypłacają takie stawki specjalistom.
0: Ale panie redaktor, no teraz słyszymy, że będą limity, jak pani słyszy. No? Ale kij ma dwa końce. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze, oczywiście, że wtedy dyrektorzy nie będą mogli już tych lekarzy tyle zatrudniać, a pacjenci będą mieli dłuższe kolejki. No, co tam dużo mówię, w tych specjalnościach. I co najważniejsze, ci dyrektorzy już nie będą mieli tych pieniędzy, żeby uzupełnić straty w tamtych oddziałach, jak pediatria czy interna, prawda? Już nie będą. Jak pani słyszy codziennie w telewizji, upadają szpitale. I one będą upadać, bo w tej sytuacji będą upadały, ponieważ nie będzie możliwości dołożenia tych pieniędzy z innych oddziałów. Ale tak a propos tych wniosków tutaj racjonalizatorskich, to jeśli mogę pani podpowiedzieć.
1: Bardzo proszę.
0: Wracając do poprzedniej sprawy, której mówiłem o tym błędzie i tak dalej. Ja mam taki wniosek racjonalizatorski. Można mówić z przymrożeniem oka. No, jak wie pani, mamy poczucie humoru.

0: troszeczkę to. Ja mam taki wniosek. Wie pani, w tamtym systemie wniosek racjonalizatorski można było wtedy dostać, no co, no goździki, można było dostać książkę o przewadze gospodarki socjalistycznej nad kapitalistyczną. Można dostać na przykład bombonierkę Goplany, nie? Można dostać. Ja nie, nic nie liczę. Nic. To mam taki wniosek. Ponieważ Rada Społeczna Szpitala w tamtej konkretnej sprawie, kiedy no po prostu no w beznadziejny sposób doszło do likwidacji takiego no super oddziału, a teraz wszyscy jeżdżą po okolicy, szukają badań, w której, w tej Radzie Szpitala, nie ma żadnego lekarza, nie ma żadnej pani pielęgniarki, ani nawet nie ma żadnej pani salowej. Czyli nie ma nikogo z ochrony zdrowia. Ja proponuję, no po prostu, żeby zmienić nazwę na Radę Polityczną Szpitala, bo tam są tylko przedstawiciele partii politycznej. I to będzie nazwa prawdziwa, prawdziwa i zgodna ze stanem faktycznym. Po prostu wykonać ten ruch.
1: Za dużo polityki, jednym słowem, za mało kompetencji i fachowości. To jest coś, jeśli będzie dalej w służbie zdrowia, to nie pozwoli na żaden ruch, który tą sytuację, ale, w tej chwili jest, odmieni.
0: Ale pani redaktor, tak? Chce pani powiedzieć jeszcze na koniec, chcę opowiedzieć o takim fakcie, a mianowicie my, nasza, znaczy tak, w Europie, to jest indeks europejski, najnowszy, najlepsza ochrona zdrowia jest w tej chwili w Holandii, drugie miejsce ma Szwajcaria, Norwegia, Dania, Islandia. Oparte to jest na tym, że oceniono tam najlepszą profilaktykę. No, to jest bardzo ważne. U nas niestety tak inaczej.
1: No, panie doktorze, jak możemy mówić o profilaktyce, skoro nie dajemy skierowań na badania?
0: No, tak. No, więc... ale na czym to opierano? Profilaktyka, poziom diagnostyki, o co na przykład mówimy tutaj, na przykład tomografii komputerowej, no, mm-hmm. poziom diagnostyki, terapii. I to, jest, to są te rzeczy. I trzecia bardzo ważna rzecz, czas oczekiwania na pierwszą pomoc. To zostało. Polska jest na miejscu 32 na 35 krajów. Za nami jest tylko Rumunia, tak, Węgry i Albania. Uzyskaliśmy na 1000 punktów 565 punktów. Czyli jest bardzo wiele do zrobienia. Czyli warto byłoby korzystać z tej wiedzy, no po prostu z tej wiedzy tych państw. No przecież można się tam...
1: To nie jest odkrywanie Ameryki
0: no
1: na
0: nie,
1: nowo,
0: ale to
1: prawda?
0: Oni od lat mają te pierwsze miejsca, prawda? To od nich. A po drugie, po prostu no ta prawda, która istnieje, no ta prawda, żeby dotarła no, do naszych decydentów, że no profesjonalizm i kompetencje powinny decydować, bo panie redaktor, tylko wiedza i prawda może nas uzdrowić.
1: Panie doktorze, dziękuję bardzo. Na tym zakończmy, nie roztrząsajmy więcej tego, co można zmienić, prawda, kompetencje i wiedza. Tak niewiele, aż tak dużo mogłoby zmienić tą sytuację. Proszę państwa, doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję,
0: dziękuję
1: panie
0: bardzo.
1: Doktorze.
0: Dziękuję państwu.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.

0: zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
3: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Przez całe wakacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej było wiele dzieci i młodzieży. W gmachu głównym oraz filiach pracownicy organizowali różne formy aktywności i warsztaty. Wiele młodych osób regularnie odwiedzało placówkę. Bardzo dużym zainteresowaniem w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej cieszyły się biblioteczne zawody w FIFA. Wakacje dobiegają końca, ale biblioteka ma w ofercie jeszcze trochę atrakcji dla uczniów w każdym wieku.
1: Do końca wakacji zostało jeszcze trochę czasu i mamy przygotowanych sporo atrakcji dla czytelników. Na chwili numer 1, 26 sierpnia, zapraszamy na warsztaty czekoladowe, stworzenia własnych tabliczek czekolady. Na chwili numer 2 przy ulicy Dziewińskiej 28 sierpnia odbędzie się popołudnie z biblioteką i będziemy robić pocztówkę z wakacji. Filia numer 6 również zaprasza na planszowisko 26 sierpnia. Na chwili numer 10 przy ulicy Kościelnej będziemy robić przesyłkę do przyszłości, czyli taką kapsułę czasu. Będziemy mogli włożyć własne pamiątki i potem zakopiemy tą kapsułę na terenie bibliotecznego Placu Zabaw. To 24 sierpnia. I Mediateka zaprasza na cykl warsztatów gamingowych, który się nazywa Full Pakiet. 27 sierpnia ostatnie takie zajęcia i to są warsztaty gamingowe dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem najnowszych wersji gier na PlayStation 5. Warto do biblioteki zajrzeć jeszcze w tych ostatnich dniach wakacji.
0: Szczegółowe informacje na temat wydarzeń znajdują się na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku. Przetarg na zagospodarowanie terenów zielonych w Parku Grzywno został ogłoszony na początku marca tego roku. Termin składania ofert upłynął 22 kwietnia. Ostatecznie wpłynęło ich 8. Najtańszą ofertę złożyła Barzola. Na Grzywnie nic się jednak nie dzieje.
2: Oferty wpłynęły. My jako zamawiający mieliśmy wątpliwości co do złożonych ofert, szczególnie tej pozornie najtańszej. W związku z tym poprosiliśmy o uzupełnienie informacji związanych z rażąco niską ceną. Wykonawca odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, która jest takim organem nadrzędnym nad postępowaniami przetargowymi prowadzonymi w naszym kraju i krótko mówiąc te argumenty potencjalnego wykonawcy zostały przez KIO uznane, w związku z

tym no, na razie jesteśmy na etapie kompletowania pozostałych wymaganych prawem dokumentów, zabezpieczeń, no i będziemy zmierzać do podpisania umowy. Z tym, że po wyborze wykonawcy najkorzystniejszego, mimo naszych wątpliwości, które oddaliła Krajowa Izba Odwoławcza, być

0: początku marca, jednak z różnych powodów terminy były zmieniane. Ostatecznie odbiory rozpoczęły się w czerwcu, a później konieczne były jeszcze poprawki. Następną inwestycją realizowaną przez Balzolę jest ulica 3 Maja. Wygląda na to, że teraz przyjdzie kolej na Park Grzywno. Prezydent Wocławka nie szczędził cierpkich słów pod adresem firmy.
1: Jesteśmy mądrzejsi o to, że nie możemy w żaden sposób ufać w to, co mówią przedstawiciele tej firmy, bo niestety mnie osobiście kilka razy oszukali już i mówię to z pełną odpowiedzialnością za te słowa. Umawialiśmy się na konkretne rzeczy, w konkretnych terminach i właściwie z żadnych tych obietnic przedstawiciele tej firmy się nie wywiązali, ale pamiętajmy, że my jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa. I w granicach prawem określonych możemy się poruszać i nie możemy tych granic niestety przekraczać, więc tutaj mamy te pole manewru dużo bardziej ograniczone niż w przypadku na przykład inwestorów prywatnych, którzy mogą w takich wypadkach po prostu się takiego wykonawcy pozbyć.
0: Przez wiele dni na placu budowy przy ulicy 3 Maja nie było żadnych pracowników, albo pojawiało się ich zaledwie kilku. Zmieniło się to parę tygodni temu.
1: Nie mogę być zadowolony z tempa pracy, bo w myśl tego, co sama przedstawiciele tej firmy sami mówili, chociażby na spotkaniu z przedsiębiorcami w remizie, no to te prace nie przebiegają tak, jak wynikało z deklaracji firmy. Owszem, one przyspieszyły. Firma nadal deklaruje, że w terminie całe zadanie zakończy. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja tej firmie nie ufam za grosz, nauczony doświadczeniami z zielonych terenów Śródmieścia.
0: Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Balzoli. Nie chcieli komentować słów prezydenta Wocławka. Końca przeciągania liny między ratuszem a Balzolą nie widać.
2: W Galerii Sztuki Współczesnej odbyły się kolejne warsztaty z cyklu Posztukuj z GSW. Tym razem seniorzy wzięli na warsztaty szydełkowanie.
3: Dzisiaj mamy jedne zajęcia z cyklu naszych warsztatów Posztukuj z GSW. To są drugie zajęcia z szydełkowania, pierwsze się odbyły miesiąc temu, więc raz w miesiącu właśnie się spotykamy w czwartek na szydełkowanie i dzisiaj jest ten dzień, podczas którego no tak naprawdę uczymy się bądź doskonalimy swoje umiejętności szydełkowania. No, panie są na różnym poziomie zaawansowania, więc dopasowujemy. Program Posztukuj już się odbywa od kilku miesięcy, więc generalnie jest zainteresowanie i też dzięki właśnie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku mamy tutaj no naprawdę dużo, dużo pań, które do nas przychodzą, ale też są osoby z zewnątrz, które mogą się zapisywać tak naprawdę no, z ulicy powiedzmy, tak? Nie muszą być jakoś przygotowane ani wcześniej się z nami kontaktować, współpracować. Można po prostu się zapisać i przyjść na takie warsztaty. Jest spore zainteresowanie.
4: A proszę powiedzieć, gdzie znajdziemy informacje na temat terminów tych spotkań i możliwości zapisu?
3: Na pewno na social mediach, też Facebook, Instagram, galerii. Co tydzień publikujemy, co następne nas czeka, jakie zajęcia, bo one są co czwartek. Na stronie internetowej galerii w zakładce warsztaty twórcze. Można wziąć ulotkę, są ulotki dostępne, więc generalnie no, to są takie główne drogi. Próbowałam nauczyć mojego męża, który nie ma totalnie kontaktu ze sztuką, ani z niczym dotyczącym prac ręcznych. No mówił, że dość trudne, ale twierdzę, że każdego da się nauczyć. Od podstaw każdy jest w stanie się nauczyć tej techniki, więc jak naprawdę polecam i relaksujące. Jak ktoś ma tylko cierpliwość, to jest to świetna opcja odpoczynku i rękodzieła.
2: Uczestnicy poznawali podstawowe techniki tej tradycyjnej formy rękodzieła, ćwiczyli oczka i słupki, uczyli się także odczytywać szydełkowe schematy. Na koniec każdy mógł spróbować swoich sił w wykonaniu prostej, ażurowej serwetki.
5: To uwielbiam. Lubię malować. Zresztą tutaj było mnóstwo zajęć. Różne sztuki poznałam. Malowanie kawą, co tam mieliśmy, japońska sztuka. No, byłam teraz na leczeniu, nie? W sanatorium, więc dlatego mnie nie było. No i to wszystko, no i chcę się zabrać tu za te projekty. Próbowałam i jako młoda dziewczyna, już robiłam sobie sukienki, prułam rzeczy, które były niepotrzebne. Tak, uwielbiałam to. Małe, dla dzieci swoich, dla koleżanek dzieci. No to była moja taka, też taka satysfakcja z tego, że coś sama zrobię, ale to ja mam po mamie, po babci, no to już w genach chyba przeszło.
4: Czyli wraca pani z powrotem do tego szydełkowania i

0: Jakiś ma pani teraz pomysł na coś konkretnego?
1: Powiem pani szczerze, że mam koleżanki, które pięknie robią torby na przykład. Nawet mam gdzieś w telefonie. Robią cudne rzeczy z tych wełen, plecaki. I ta moda wraca. To są bardzo drogie rzeczy, ponieważ na taką zwykłą poświęcenie na przykład na pracy na torbę to jest 30 godzin. Na sweter 40. No, różne rzeczy się robi, więc to jest w cenie. Tylko w naszym kraju był taki przestój, że się tego nie ceniło. Teraz to wraca.
2: Tą serwetkę robiłam poprzednio, a dzisiaj zakończam.
0: Jak pani doświadczenie tutaj? Rozumiem, że to drugie zajęcia?
2: Szydełkowania tak. Szydełkowania drugie zajęcia.
0: Proszę powiedzieć, czy to trudne? Jakie są pani odczucia?
2: Trudne jest, jak się nie umie. Jak już się coś tam pojmie, no to... W miarę wychodzi.
3: Koronkowa robota połączyły naukę, twórczą pracę i okazję do wspólnego spędzenia czasu.
4: Klaudia Kazimierska dosłownie i w przenośni nie zwalnia tempa. Wrocławska zawodniczka podczas halowych mistrzostw Europy w Birmingham zajęła drugie miejsce w biegu na 1500 metrów. Klaudia spotkała się dziś z prezydentem Wrocławka i dyrektorem Wydziału Sportu.
5: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Wrocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Wrocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak Pan Dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy Panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy.
4: Wrocławska zawodniczka nie kryła zadowolenia ze zdobycia srebra. Opowiedziała też o planach na najbliższy czas.
6: Jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham. Był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Wrocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
4: Włosowianka na co dzień mieszka i trenuje w Stanach Zjednoczonych. Co ważne, nie zaniedbała nauki. W 2025 roku otrzymała bakalaureat na kierunku analizy matematycznej. Medalistka opowiedziała o swoim życiu w USA.
6: Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami z Stanów i z Europy tam na miejscu. Ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Wrocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, kto by mógł ze mną pobiegać, a tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała, mam kota, mam swoje życie, trochę już tam, trochę się osiadłam, wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować.
4: Zawodniczka została uhonorowana przez prezydenta Kukuckiego. Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Od mieszkańca bloku przy ulicy Ptasiej otrzymaliśmy wiadomość o problemach z trawą przy budynkach. Trawniki zostały skoszone, jednak skoszona trawa nie została zebrana. Mężczyzna skontaktował się w tej sprawie z firmą wykonującą zlecenie, jednak otrzymał odpowiedź, że zebranie trawy nie było ujęte w umowie między administracją zasobów komunalnych a wykonawcą.
7: Oczywiście środki na tego typu zadania są ograniczone, natomiast w tym przypadku administracja zasobów

0: komunalnych analizuje zapisy umowy i będzie interweniować do firmy, która to zadanie realizuje. Oczywiście ta interwencja ma na celu po prostu wyjaśnienie tej sytuacji. Tutaj oczywiście AZK będzie prowadziło interwencje, będą razem z firmą analizowali te zapisy umowy. Jeżeli umowa jest podpisana w taki sposób, że to zadanie powinno być zrealizowane, to oczywiście konsekwentnie będzie domagało się, żeby firma, która realizuje to zadanie, wywiązała się z tej umowy.
1: Z naszych informacji wynika, że trawa zostanie wkrótce zgrabiona i usunięta.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga. Yeah.

0: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak pan dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy i planach, bo te plany też być może z Włocławkiem i Mistrzostwami Polski, które już za 2 lata we Włocławku odbędą się w 2028 roku, pewnie też z Włocławkiem te plany są związane. Pani Kamila.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, panie prezydencie. Na pewno jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham. Był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą.

0: Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
1: Ale to oznacza, że w 27 w ogóle będzie lotniczywek?
0: Nie, nie, nie, oczywiście będę startowała. W przyszłym roku są Mistrzostwa Świata. Lekkoatleci mają taki przywilej, że Mistrzostwa Europy przeplatają się z Mistrzostwami Świata co drugi rok, więc w przyszłym roku są Mistrzostwa Świata we wrześniu w Pekinie w Chinach, także daleka podróż przede mną pewnie, na które chciałam na pewno wypełnić minimum, które zresztą mogę już zacząć wypełniać od tej niedzieli, więc postaram się o to w Chorzowie. Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami ze Stanów i z Europy tam na miejscu. Ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też we Włocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, kto by mógł ze mną pobiegać. A tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała. Mam kota, mam swoje życie, trochę już tam, trochę się osiadłam. Wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje. Mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich. Oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować. Myślę, że tak jak zawsze to mówię, po prostu spełniać się w sporcie i mieć z tego radość. I ja wiem, że jeżeli jestem szczęśliwa na co dzień, to wszystkie te inne cele naokoło się spełniają, albo nawet w drugą stronę, jeśli jestem szczęśliwa, to znaczy, że wszystko inne jest też okej, bo muszę mieć powód do tego, żeby być szczęśliwą. Więc chciałam po prostu spełniać się w sporcie i też w życiu i żeby po prostu wszystko wyglądało tak jak teraz. Wiadomo, sport jest trochę niewdzięczny czasem i czasem wkładamy w to mnóstwo pracy, a potem okazuje się, że dobiegamy ostatni na metę, więc chciałam po prostu, żeby jak najdłużej ta chwila trwała i żeby się tym cieszyć. Na ten moment na pewno sport, wiadomo, kariera sportowca jest tak długa jak jest, więc myślę, że zostało mi około 10 lat w tej dziedzinie. Kończę 25 lat niedługo, więc miejmy nadzieję, że pociągnę jeszcze chwilę, a później zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno cieszę się, że mam właśnie wykształcenie wyższe, że mogę też coś z tym później zrobić. Na tym mi na pewno zależało i zobaczymy, co z tym dalej wyjdzie. Nie wiem, czy zostanę nauczycielem matematyki, zobaczymy, ale zawsze mogę wrócić. Myślę, że pozycja w jakiejś szkole w Włocławku się znajdzie.
2: To jest gwarantowane. To czy ja, czy ktokolwiek po mnie przyjdzie, to na pewno tutaj miejsce dla
0: Albo w łebu.
2: pani Klaudii się znajdzie, a myślę, że też lekkoatletyczny klub sportowy Wektra też na pewno bardzo chętnie będzie korzystać z doświadczenia pani Klaudii, no bo właściwie od początku pani Klaudia jest z Wektrą związana. Muszę powiedzieć, że też to jest taka radość, myślę, że samorządowców, że te inwestycje, które no, czasami są też przez złośliwe osoby krytykowane, tak było ze stadionem lekkoatletycznym we Włocławku, kiedy powstawał, że za drogi, że za duży, że nieodpowiedni, to mam wrażenie, że te sukcesy pani Klaudii, oprócz talentu oczywiście, to też mają jakiś drobny elemencik tego, że w odpowiednim czasie władze miasta zdecydowały się na tą inwestycję. Inwestycję, która też została tak naprawdę wybiegana przez inną ważną włocławską lekkoatletkę. Mówię tutaj o Katarzynie Kowalskiej, która no, zdobywała medale w przełajach, a dlatego, że po prostu nie było w jej czasach odpowiednich warunków we Włocławku do tego, żeby trenować. Dzisiaj pani Klaudia już na tartanie, na stadionie podbija Europę, z czego i my się bardzo cieszymy, ale to pokazuje, że inwestycje, które nie przekładają się może na złotówki, tak bezpośrednio przekładają się na takie sukcesy i warto po prostu inwestować. I ja chcę powiedzieć, że już podzieliłem się przed chwilą z panią Klaudią tym pomysłem, zainspirowany social mediami pani Klaudii, bo w social mediach też przydarzają się czasami rzadko.

0: niestety za rzadko, ale dobre rzeczy. Taką inspiracją to nie było bingo, bo chyba to zostawi pani Klaudii, ale tabliczki olimpijczyków, które przy stadionie tam w Stanach są wmurowane. Chciałbym, żeby też takie pamiątkowe tabliczki olimpijczyków związanych z Włocławkiem przy stadionie OSIR się znalazły i myślę, że no może jeszcze nie w tym roku, ale w przyszłym roku na pewno będziemy odsłaniać i wtedy panią Klaudię też na pewno zaprosimy, żeby swoją tabliczkę jako olimpijka była i przyszła, żeby odsłoniła. No jeszcze pytanie, czy będziemy tak jak tam w Stanach, że za każdy występ na olimpiadzie będzie osobna tabliczka, to zobaczymy, bo jak słyszę, że to jeszcze 10 lat, no to tak jak szybko liczę, no to jeszcze ze trzy tabliczki na upartego, dwie, trzy mogą być dołożone. No i no to też nie jest żadna tajemnica, że jako miasto dalej chcemy inwestować w rozwój infrastruktury sportowej również, widząc właśnie takie sukcesy i zachęceni takimi sukcesami, wiemy, że warto po prostu się w to angażować, więc mam nadzieję, że w naszej przyszłej szkole mistrzostwa sportowego, dzisiaj w klasach mistrzostwa sportowego też następcy i talenty, może nie tak wielkie jak pani Klaudia, ale bardzo podobne się znajdą i będą mogły się rozwijać. Tym bardziej, że widać, że Wektra Włocławek no ma odpowiednie zaplecze, żeby przygotować się młodego człowieka do dalszego rozwoju, i to jest bardzo ważne. Ja też chcę podkreślić, bo tutaj padło, że te Mistrzostwa Polski w 2028 roku seniorów odbędą się we Włocławku, ale chcę to jasno powiedzieć, że gdyby nie takie osoby jak pani Klaudia, która sportowo pokazuje, że Włocławek jest aktywny i jest ważnym ośrodkiem na mapie naszego kraju, ale gdyby nie całe środowisko Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra, to na pewno żadna impreza lekkoatletyczna w naszym mieście by się nie odbyła, mimo tego, że mamy całkiem dobre warunki infrastrukturalne. Zawsze oprócz budynków, a może przed budynkami, zawsze najważniejszy jest człowiek i to, że jest we Włocławku grupa osób, która chce poświęcić swój czas dla młodych ludzi, chce dbać o ich rozwój, i myślę, że tutaj też duże słowa uznania i podziękowania się właśnie trenerom, którzy pomagali na samym początku tej kariery, pięknej kariery pani Klaudii, że oni byli i pracowali i chcieli dbać o ten rozwój. Więc chyba dużo dobrego przed nami. Jeszcze trzymamy kciuki oczywiście za panią Klaudię Chorzów. Jeszcze słyszę o Nowym Jorku w tym roku, w przyszłym roku Pekin, za 2 lata Włocławek, Chorzów, a później już tylko Los Angeles. I życzę pani Klaudii przede wszystkim, ale wszystkim też mieszkańcom Włocławka, bo wszyscy poczuliśmy w niedzielę ogromną dumę, kiedy pani Klaudia wygrywała ten srebrny medal. Zdobywała ten srebrny medal, że te medale będą zaplanowane w bingo i odhaczane po kolei kolejne, tak jak i w tym przypadku. I żeby nie być gołosłownym, to oczywiście to jest urząd, więc bez dokumentów się nie odbędzie, więc ja postanowiłem przygotować dla pani Klaudii po pierwsze taki list gratulacyjny, bo pani Klaudia jest stypendystą miasta Włocławek, więc to tym bardziej jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy jakoś w takiej formie się zaangażować. I drobny oczywiście fajansowy upominek, myślę, że będzie się ładnie też na nadgarstku prezentował. No i oczywiście kwiaty. Mamy nasze włocławskie sreberko, więc nic, tylko się
1: Równie szeroko jak pani Klaudia uśmiechać i być tak optymistycznym, czego sobie i wszystkim mieszkańcom Podsłaczka serdecznie życzę.
2: Dziękuję bardzo panu za zdjęcie i z filiżanki, którą dostałam zimą, korzystam na co do tej.
1: No widzicie, czyli będzie zestaw fajansowy od

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, spotykamy się nie za często, ale nasze spotkania już się utarło, że moje pierwsze pytanie dotyczy tego, co nowego w medycynie się wydarzyło, a ponieważ kardiologia jest najbliższa pana sercu, w związku z czym zapytam o te postępy w medycynie, w kardiologii konkretnie. No ale najważniejsze to, czy z tego, co się wydarza nowego na świecie i w ogóle, jeśli chodzi o kardiologię, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka.
1: No, w kardiologii dzieje się bardzo dużo w XXI wieku. No, postęp jest nieprawdopodobny. Głównie te wszystkie metody inwazyjne są zastąpione są przez metody z kolei przyskórne. No, choćby takie zabiegi jak implantacja zastawek. Na przykład to się nazywa TAVI, czyli implantuje się zastawkę aortalną, a obecnie również mitralną, przezskórnie, czyli nie otwiera się klatki piersiowej i nie ma krążenia pozaustrojowego. Czyli wprowadza się przez tętnicę udową cewnik z biologiczną zastawką aortalną. Ją po prostu wprowadza się w miejsce zniszczonej zastawki aortalnej, czyli przezskórnie.
0: Krótko mówiąc, nie ma tego brzydkiego cięcia.
1: Tak, to oczywiście. I to jest zabieg krótki, 2 dni i pacjent idzie do domu. Natomiast ostatnio jest też informacja ze szpitala Jurasza z Bydgoszczy, że taką też zastawkę wszczepiano mitralną. To już jest też pewna nowość. Czyli praktycznie rzecz biorąc, no, te zabiegi inwazyjne, zastawkowe, no już będą...

0: minimalizowane. Następnie, no, znakomita też sprawa, a mianowicie jest taki zabieg, tamto to się nazywało Tavia, ten Lao, no tak się to nazywa, a mianowicie o co chodzi? Są pacjenci, którzy mają migotanie przedsionków i nie mogą używać leków przeciwzakrzepowych. No, są zagrożeni udarem w dużym stopniu. I tu jest metoda taka, ażeby zastosować implant, który się stosuje w uszku lewego przedsionka, zamyka się to uszko lewego przedsionka, czyli unika się możliwości zatorowości. I to się robi też przez skórnię, też bez otwierania klatki piersiowej. To są te najnowsze rzeczy. A poza tym są nowe w tej chwili już stenty, które się stosuje, a mianowicie to jest stent Desto, to jest stent, który jest z lekiem, a lek ten powoduje to, że nie dochodzi do okluzji, czyli zwężenia tej tętnicy wieńcowej po wprowadzeniu stentu. No ale są też stenty, które się resorbują same, to znaczy po wprowadzeniu tego stenta one się wchłaniają. Tak, który jest tam lepszy, no w różnych sytuacjach to bywa różnie, to jest wybór. To jest to. Następnie, no są nowości w lekach. No, flozyny są w tej chwili nowy lek, który stosuje się i w diabetologii, i w kardiologii. Co tam dużo mówi? To przedłuża życie pacjentowi nie o miesiące, o lata. Czyli leczenie farmakologiczne. Są nowe leki przy wysokich poziomach cholesterolu na przykład. Teraz nowoczesne leki. Szczególnie ważne u takiej opornym leczeniu, ale również z rodzinną, na przykład hipocholesterolemią. Jest teraz nowość taka, że są nowe urządzenia wszczepialne, to znaczy są stymulatory bezelektrodowe. Już teraz, to znaczy wprowadza się normalnie przez żyłę udową do serca właśnie ten stymulator wielkości, no powiedzmy, jakiejś takiej tabletki małej, tylko do serca, ten stymulator. I on po prostu działa w ten sposób bez elektrod. I też jest no, bardzo ważne, a mianowicie jest ICD, no, czyli to jest kardioverter defibrillator, który ratuje człowiekowi życie. W tej chwili są one tutaj pacjentów, którzy mają niską frakcję wyrzutową i tak dalej, zagrożeni się im to wszczepia, ale teraz będą wszczepiane podskórnie. Czyli podskórnie ten będzie bez zupełnie kontaktu z sercem. To są takie bardzo nowe rzeczy, które będą ratowały ludzkie życie. To znaczy one będą kontrolowały, kiedy dojdzie do sytuacji, że trzeba po prostu zareagować. I ten stymulator już wtedy reaguje.
1: Panie doktorze, czy z tych nowości, o których pan przed chwilą powiedział, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka na miejscu w naszym mieście?
0: To znaczy, to, o której wspomniałem, to są te najnowsze rzeczy, które wchodzą. Natomiast we Włocławku oczywiście można skorzystać z ICD, czyli u pacjentów, którzy są zagrożeni. Ja sam kieruję z poradni i oni mają implantowane kardiowertery z defibrylatorem, czyli oni są w pewnym sensie zabezpieczeni, że kiedy dojdzie do zatrzymania serca, on się sam włączy. Czyli jest, powiedzmy, to ratuje. Ale są również we Włocławku wykonane inne zabiegi, no bardzo ładne. To są to zabiegi też nowe. A mianowicie doszło do zamknięcia otworu owalnego u pacjenta metodą też przezskórną, czyli też przez wprowadzenie. A mianowicie, to jest taka siateczka, okluder, który zamyka ubytek międzyprzedsionkowy. To zostało wykonane we Włocławku. Asystował temu badaniu pierwszemu pan profesor Krzysztof Kaczmarek z kliniki elektrokardiologii z Łodzi. Inny, to też wykonane we Włocławku, otwarcie zamkniętych trwale tętnic wieńcowych, których no, nie udało się udrożnić. To by zostało wykonane też we Włocławku. Też asystował tutaj pan profesor Maksymilian Opolski z doktorem Drozdem z Instytutu Kardiologii w Warszawie. We Włocławku również dokonano

0: trombektomii w przypadku zatorowości płucnej. Co to znaczy? Również przezskórnie,
1: czyli znów nieinwazyjnie.
0: Nieinwazyjnie. Wprowadzono cewniki, które pozwoliły usunąć skrzeplinę z tętnicy płucnej. I trzeba sobie zdawać sprawę, że zator tętnicy płucnej to jest choroba śmiertelna. W przypadku niemożliwości wykonania tego zabiegu, no oczywiście pewna grupa pacjentów przeżywa, bo tam się uda to w jakiś sposób farmakologicznie usunąć, ale generalnie przy nagła śmierć sercowa, to najczęściej to jest ostry zawał, wiadomo, i zator tętnicy płucnej. To są te najczęściej zgony, które tu widzimy. No i tu trzeba powiedzieć, że we Włocławku bardzo to jest, już się rozwija ablacja w przypadku zaburzeń rytmu. Jest coraz więcej tych badań tu wykonywanych. Coraz więcej pacjentów z migotaniem przysionków ma to wykonane. I również w innych zaburzeniach rytmu. I muszę powiedzieć, że no to jest sukces no, miejscowych lekarzy no, tutaj na oddziale kardiologii, no, moich młodszych kolegów.
1: Panie doktorze, i jeszcze na chwilę w Powiatowym Centrum Zdrowia się zatrzymajmy. Przecież mówiliśmy o tym nowym tomografie komputerowym, które zostało Powiatowe Centrum Zdrowia wyposażone. Tam wtedy mówiliśmy o tym, że brakuje drobnego elementu do tego tomografu, żeby można wykonywać specjalistyczne badania kardiologiczne. No właśnie, czy w tym zakresie coś się zmieniło?
0: No ja tylko dodam, że to jest w przyszłości. To nie wiem, czy doczekam, ale 5-10 lat to będzie badanie rutynowe w kardiologii. Rutynowe, to nie ulega wątpliwości, dlatego że to jest alternatywa dla koronarografii. Są pewni pacjenci, którzy wymagają tego badania po to, ażeby wyprzedzić zawał. No mają dolegliwości, wiadomo, nie ma innej możliwości jak koronarografia, ale oni nie chcą na przykład koronarografii. Mają różne powody, mają obawy i tak dalej. I no nie, no to jest badanie, które jest alternatywą również dla takich pacjentów, jak na przykład osoby, które mają już stenty, po to, żeby zobaczyć, czy jest drożność stentów. Na przykład mają bypassy, no czy jest na przykład drożność po tych bypassach. No to nie trzeba, a szczególnie u tych, którzy są zagrożeni zawałem. To jest, trzeba powiedzieć wyraźnie, to jest znakomite badanie. W naszych warunkach tu pan starosta, Roman Gołębieski w rozmowie zresztą powiedział wyraźnie, że ma środki na zakup tej przystawki. Problem jest główny z funduszem, z finansowaniem. Ale tak faktycznie teraz będzie, że w związku z tą obecną sytuacją, jaka jest, to Narodowy Fundusz Zdrowia będzie ciął wszystkie takie dodatkowe finansowania badań diagnostycznych teraz. Ale to w przyszłości pójdzie zupełnie w drugą stronę, bo jestem przekonany, że tak jak powiedziałem, to będzie badanie rutynowe. No ale tak jest obecnie. I jeszcze jest druga. Mówi się o tym, zresztą tak usłyszałem z ust również pana dyrektora, że to będzie po prostu badanie nierentowne. No przyznam się, że dla mnie kardiologa to takie to mało jest no, argument taki, który mogę to zrozumieć, bo to generalnie chodzi o badanie ratujące życie. No więc tu o rentowności no tak trudno mówić. Ja mogę tylko tak podpowiedzieć, że z mojego długiego doświadczenia, kiedy no, kierowałem 34 lata przychodnią specjalistyczną, no to ja miałem pewne procedury i pewne nierentowne. No bo jak przyjmowałem profesorów z Warszawy, Łodzi, Bydgoszczy, czy tam powiedzmy, to miałem po prostu te osoby, które stanowiły jakieś coś nowego dla tego mieszkańców Włocławka, nowych specjalnościach. I ja tutaj po prostu dokładałem do tej interesy, ale musiałem gdzie indziej po prostu zarobić, tak mówiąc inaczej, żeby tu tą stratę można było zrekompensować. Wydaje mi się, że taka możliwość istnieje, ale powiedzmy teraz, i teraz druga sprawa jest ważniejsza. A mianowicie w takich sytuacjach jak ta, proszę sobie wyobrazić, że pacjenci sobie radzą. To znakomicie sobie radzą. A mianowicie teraz przychodzą tylko do poradni kardiologicznej po skierowanie.

0: na tomografię, ja je wydaję i oni to robią pełnopłatnie w ośrodkach Bydgoszcz, Osielsk, Łódź, Warszawa, te badania. Uważają, że one są dla nich bardzo istotne. 1350 zł nie jest naprawdę taką kwotą, która naprawdę jest wielką w tym przypadku. W tym przypadku.
1: Jeśli po drugiej stronie mamy własne
0: jest
1: życie.
0: Zagrożenie życia. I oni z tego korzystają. I jeżdżą na badania pełnopłatne. I teraz, biorąc pod uwagę to, że taka sytuacja istnieje, wydaje mi się, że zainstalowanie tej przystawki teraz, no to jest naprawdę, no nie stanowi przeszkód, dlatego że oni będą kosztować pełnopłatnie tutaj. Czyli mało tego, że nie będzie strat, to będzie zysk. Dlatego, że oni będą płacić te pieniądze do momentu, kiedy kiedyś Narodowy Fundusz Zdrowia uzna, no, że będzie rekompensował. Także ta sytuacja tak mniej więcej wygląda.
1: Panie doktorze, i teraz przejdźmy do tego króciutko. Chciałabym, tak jak pan już sam zresztą wspomniał, pana doświadczenie jako lekarza, ale też również szefa placówki, bo prowadził pan własną poradnię, więc jakby zdejmując kitel, musiał pan usiąść, to wszystko rozliczyć z Narodowym Funduszem, spiąć i tak dalej. Jak pan ocenia to, co się dzieje w tej chwili w służbie zdrowia, zarobki lekarzy, te wieczne protesty pracowników służby zdrowia średniego szczebla, czyli myślę tutaj o pielęgniarkach, o ratownikach medycznych, o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, o te pieniądze, które gdzieś tam wyciekały, nie wiadomo gdzie, na pewno nie do pacjentów. Krótko, bo to jest temat rzeka, ale
0: Pani redaktor,
1: na podstawie swojego doświadczenia się nie da, ale spróbujmy.
0: Ale pani pozwoli, że będę starał się jakoś tak to powiedzieć. No, tak jak pani powiedziała, no jestem lekarzem 57 lat. 20 lat w tamtym systemie, jedynie słusznym, w PRL-u i 37 lat demokracji. No, można powiedzieć, że widziałem wiele. Mam skalę porównawczą, byłem dyrektorem, zastępcą dyrektora do spraw lecznictwa, naczelnym lekarzem. Byłem ordynatorem szpitala w Wieńcu i byłem właścicielem przychodni, którą wspomniałem, 34 lata prowadziłem. Czyli mam tutaj możliwość takiego porównania. Postęp medycyny w kardiologii jest nieprawdopodobny. Nieprawdopodobny w tych latach. I proszę mi powiedzieć, że pozwolę sobie na taką prywatną taką historię, dlatego że ona, ta sprawa za mną chodzi ciągle. No niestety, no, chodzi za mną. Tak mnie trochę prześladuje. 12 września 1983 roku, będąc w szpitalu, a byłem już 3 lata po kardiologii, byłem pierwszym kardiologiem, 3 lata już byłem po kardiologii, przywieziono z ciężkim zawałem serca mojego ojca. I nie mogłem mu pomóc. Mieliśmy, to jest oddział był wewnętrzny, nie było kardiologii. Mieliśmy tylko EKG, kardioskop, defibrylator. Niczego innego nie było. Taki był wtedy stan medycyny. Kardiologii był taki stan. Mówię o tym, tak za mną to chodzi, dlatego że jestem bardzo podobny do ojca. Pod każdym względem. I jest to dla mnie takie, zawsze do tego wracam, że no, warto było się nieraz później urodzić. Dlatego, że wtedy no, trudno było marzyć o koronarografii, o angioplastyce wieńcowej, o stentach, o tomografii komputerowej naczyń wieńcowych, o scintygrafii SPECT. Trudno było o tym marzyć, o bypassach. Nie było takich w ogóle szans, takich możliwości. Dzisiaj po prostu to jest na wyciągnięcie ręki, również we Włocławku, kiedy koronarografia tu funkcjonuje, czyli angioplastyka od 2004 roku. Tak nawiasem mówiąc, to pierwsze badania koronarograficzne były robione w Warszawie przez profesora Różyłę na Instytutu na Spartańskiej, na które ja patrzyłem, uczestniczyłem, bo tam byłem przed kursem kardiologii, to jest 70-80, ale tak nawiasem. To była ta niesamowita sprawa. I teraz to, co pani redaktor była powiedzieć, no można się zastanowić, no jak to się dzieje, że Jest tak.

0: niesamowity postęp medycyny, a w tej organizacji ochrony zdrowia i w tym systemie no nic się nie dzieje. Mało tego, no ciągle jest źle. Jak to się dzieje?
1: I pacjenci nie mają należytej pani opieki,
0: redaktor,
1: diagnostyki, bo tak się dzieje.
0: Panie redaktor, ja postaram się podać pani takie dwa przykłady. Przepraszam, że może troszeczkę jaki będzie wywód trochę dłuższy, ale pani wybaczy. Dlatego, że wnioski wysuwają się same. Po prostu. W roku 78 byłem już po drugim stopniu specjalizacji, byłem przed kardiologiem. Wychodzę ze szpitala, zatrzymuje mnie jegomość, który jest mi nieznany, a ja szedłem do kiosku po gazetę codzienną. Jegomość mnie zatrzymuje i pyta mnie, na której pan pracuje zmianie? Więc poszedłem, jak wróciłem do gabinetu i mówię kolegom, że tutaj ktoś mnie tutaj tak zaczepił, mówi, a ty mówią do mnie, no przecież to jest... Ty. A oni w nomenklaturze byli bardzo tacy znani, wiedzieli o co chodzi. Mówią, to przecież to jest nowy zastępca dyrektora szpitala i on cię dlatego zapytał, bo niedawno pracował w celozie, a tam pracują na zmiany. No po prostu, no musisz po prostu zrozumieć to. Ale teraz podam drugi przykład, odmienny. Rok 87, dyrektorem PPUW zostaje pan Paweł Majewski, były pierwszy wojewoda wrocławski, były dyrektor zakładów celoza lakierów. Człowiek naprawdę kompetentny, ekonomista, wykształcony, naprawdę na poziomie kulturalny. I proszę, pierwszego dnia swojego pobytu dostaję, że wzywa mnie do swojego gabinetu. Ja z niepokojem do niego idę po pierwszego dnia. I on mówi tak, wiem o panu wszystko, a ja wtedy miałem ten problem, który uporałem się z tą znaną w całym kraju sprawą służby bezpieczeństwa, którą miałem. I on mówi, wiem o panu wszystko i chcę panu zaproponować, żeby pan został moim pierwszym zastępcą do spraw lecznictwa. Ja tak, to mnie przerażało. Mówię, panie dyrektorze, ja bardzo przepraszam, ale ja pełnię inne funkcje, naczelnego lekarza, jestem tutaj, tą kardiologię prowadzę i jestem tuż przed doktoratem, no, bardzo będę zajęty. No i mam jedną wadę. On mówi tak, a jaką pan ma wadę? Ja mówię tak, jestem bezpartyjny. On mówi do mnie tak, i o to chodzi. Byłem dwa lata, zgodziłem się być dwa lata. Zastępcą dyrektora bardzo dużo się nauczyłem. To mi bardzo pomogło przy panu dyrektorze Majewskim, przy przychodni. Zrobiliśmy 2000 miejsc rehabilitacyjnych na Wybrzeżu, Sopota, Jurata i tak dalej. Potem między innymi został następcą bardzo kompetentny doktor nauk medycznych Wiesław Jakubicz, który miał specjalizację z epidemiologii organizacji ochrony. I w tym miejscu chciałbym powiedzieć, że w tamtych czasach od nominatów na stanowiska kierownicze wymagano medycynę społeczną pierwszy stopień albo organizację ochrony zdrowia drugi stopień w tamtych czasach. I to niezależnie, czy to był nasz, czy nie nasz. Wtedy tak wymagano. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest przykład, że nominat nie musi być koniecznie z naszej partii. No nie musi być.
1: Czyli po tym długim wywodzie krótkie podsumowanie, jak ja dobrze zrozumiałam, źle się dzieje między innymi dlatego, że no, brak kompetencji, a raczej takie właśnie nominowania na zasadzie koleżeńskiej przysługi.
0: Tak.
1: W służbie zdrowia w całym kraju to się dzieje we wszystkich szpitalach.
0: I teraz pani powiem, jakie są.
1: To jest jedna z przyczyn.
0: Jakie są olbrzymie szkody? Jakie olbrzymie szkody? Powiem to wprost. Gdyby była świadomość taka, że decyduje profesjonalizm, a niekoniecznie on musi być nasz, to nie doszłoby do takiej sytuacji niewiarygodnej, ale wszyscy się dziwią, w całej Polsce się dziwią, że przy fuzji dwóch oddziałów...
1: Bo przechodzimy teraz do wrocławskiego szpitala, bo tu nie dzieje się lepiej, no prawda, nie, no, niż no w całej
0: tak,
1: Polsce.
0: Ale podaję pani przykład, dlaczego to, że tak się tutaj nominatu... Doszło do... To wychodzi z niekompetencji kogoś. No po prostu nie. Fuzja dwóch oddziałów i likwiduje się znany w całym kraju wojewódzki oddział

0: idealny, jedyny. Specjaliści są tutaj unikalni, bo nieraz po jednym osobie są tylko w tej specjalności. I funkcjonuje znakomita fundacja, która pieniądze ma na oddział. Jest funkcjonujący 36 lat i na którym wyszkolono 50 specjalistów pierwszego i drugiego stopnia. 50 na tym oddziale. I się to po prostu zwyczajnie likwiduje. Taka była decyzja. No i to jest rzecz podana w ten sposób. Ja przyznam się, że jestem tym trochę tak, no jest to, mówię o tym gorzko, prawda? Bo to jest prawda dla mnie też takie, no ale mówię dlatego, że i to mówię no właśnie w dobrej wierze.
1: Panie doktorze, a widzi pan jakiekolwiek wyjście z takiej sytuacji? No bo to się dzieje od lat, mówię, i to widać na włocławskim podwórku również, bo nasz szpital ostatnio też nie schodzi z ust mieszkańców Włocławka powiatu, a i w całej Polsce o nim głośno. Czy jest szansa na to, że kiedykolwiek to się zmieni, uporządkuje?
0: Więc
1: Co panu podpowiada pana doświadczenie?
0: No tak, no więc w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji. Musimy sobie z tego zdać sprawę, że istnieje wielka dysproporcja pomiędzy zatrudnieniem na etat, a na kontrakt w tej chwili. Tego kiedyś po prostu nie było, bo nie było kontraktu. W tej chwili zatrudniony na etat no, korzysta z tego, że ma urlop, że ma płatny urlop, ma świadczenia wszystkie płatne i tak dalej. I przyznam się, że... Aha, i dyrektor ma na niego wpływ, dlatego że ustawia mu te godziny i tak dalej. I powiem pani, jak było za moich czasów decyzyjnych. No więc jak przyszedł lekarz i chciał pracować w dodatkowym miejscu, no to ja oczywiście wyrażałem zgodę, tylko musiał napisać oświadczenie, że ta jego nowa praca nie będzie kolidowała z pracą podstawową. W kontrakcie jest inaczej. To jest jednoosobowe przedsiębiorstwo.
1: Tak, dziś jestem, to jutro mi płacą, tam więcej, opłaca mi się to.
0: Oczywiście bierze świadczenia na siebie, wszystko bierze, urlop i tak dalej. I teraz proszę, jest taka sytuacja. Szpitale są generalnie w trudnej sytuacji finansowej. Generalnie trudnej. Dyrektorzy szpitala wybierają procedury, które są najlepsze, najlepiej opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czyli szukają takich specjalistów. Po prostu podbierają sobie lekarzy. Najlepiej płatna jest ortopedia, neurochirurgia, okulistyka, kardiologia. Najbardziej na wysokość wyceniane. I ci dyrektorzy, no nie trzeba im się dziwić. No po prostu wybierając tych lekarzy, oni rekompensują straty, jakie mogą mieć w oddziałach, które, no takie jak na przykład interna czy pediatria. No tam to jest najniżej wycenione, chociaż trudno to zrozumieć.
1: Bardzo trudno.
0: Tak, no ale no, tak jest. I oni ratują ten swój budżet, co się uda zarobić na tych podstawowych specjalistach.
1: Ale płacąc tym specjalistom, którym zatrudniają, tak duże pieniądze, bo słyszymy naprawdę o ogromnych pieniądzach, no trudno podejrzewać, że zarabiają tak naprawdę na tym, co uzyskują z Narodowego Funduszu.
0: To znaczy, no jakąś, na pewno więcej zarobią na tych oddziałach, na tych procedurach niż na innych, które muszą dokładać.
1: Z pewnością, ale wypłacają takie stawki specjalistom.
0: Ale panie redaktor, no teraz słyszymy, że będą limity, jak pani słyszy. No? Ale kij ma dwa końce. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze, oczywiście, że wtedy dyrektorzy nie będą mogli już tych lekarzy tyle zatrudniać, a pacjenci będą mieli dłuższe kolejki. No, co tam dużo mówię, w tych specjalnościach. I co najważniejsze, ci dyrektorzy już nie będą mieli tych pieniędzy, żeby uzupełnić straty w tamtych oddziałach, jak pediatria czy interna, prawda? Już nie będą. Jak pani słyszy codziennie w telewizji, upadają szpitale. I one będą upadać, bo w tej sytuacji

0: będą upadały, ponieważ nie będzie możliwości dołożenia tych pieniędzy z innych udziałów. Ale tak a propos tych wniosków tutaj racjonalizatorskich, to jeśli mogę pani
1: Bardzo proszę.
0: Wracając do poprzedniej sprawy, której mówiłem o tym błędzie i tak dalej. Ja mam taki wniosek racjonalizatorski. Można mówić z przymrożeniem oka. No, jak wie pani, mamy poczucie humoru troszeczkę to. Ja mam taki wniosek, wie pani, w tamtym systemie wniosek racjonalizatorski można było wtedy dostać, no co, no, goździki, można było dostać książkę o przewadze gospodarki socjalistycznej nad kapitalistyczną. Można dostać na przykład bombonierkę Goplany, nie? Można dostać. Ja na nic nie liczę. Nie. To mam taki wniosek. Ponieważ Rada Społeczna Szpitala w tamtej konkretnej sprawie, kiedy no po prostu no, w beznadziejny sposób doszło do likwidacji takiego no, super oddziału, a teraz wszyscy jeżdżą po okolicy, szukają badań, w której, w tej Radzie Szpitala, nie ma żadnego lekarza, nie ma żadnej pani pielęgniarki, ani nawet nie ma żadnej pani salowej. Czyli nie ma nikogo z ochrony zdrowia. Ja proponuję, no po prostu, żeby zmienić nazwę na Radę Polityczną Szpitala, bo tam są tylko przedstawiciele partii politycznej. I to będzie nazwa prawdziwa, prawdziwa i zgodna ze stanem faktycznym. Po prostu. Wykonać ten ruch.
1: Za dużo polityki, jednym słowem, za mało kompetencji i fachowości. To jest coś, jeśli będzie dalej w służbie zdrowia, to nie pozwoli na żaden ruch, który tą sytuację, która w
0: Ale
1: tej chwili jest, odmieni.
0: pani
1: Tak?
0: redaktor, chcę pani tylko
1: Dobrze
0: powiedzieć,
1: to
0: że jeszcze
1: zrozumiałam.
0: na koniec chcę opowiedzieć o takim fakcie, a mianowicie my, nasza, znaczy tak, w Europie, to jest indeks europejski, najnowszy. Najlepsza ochrona zdrowia jest w tej chwili w Holandii. Drugie miejsce ma Szwajcaria, Norwegia, Dania, Islandia. Oparte to jest na tym, że oceniono tam najlepszą profilaktykę. No, to jest bardzo ważne. U nas niestety tak
1: No,
0: inaczej.
1: panie doktorze, jak możemy mówić o
0: Ale
1: profilaktyce, skoro nie dajemy skierowań na
0: no tak,
1: badania? No więc.
0: ale na czym to opierano? Profilaktyka, poziom diagnostyki, o co na przykład mówimy tutaj, na przykład tomografii komputerowej, no, poziom diagnostyki, terapii. I to są te rzeczy. I trzecia bardzo ważna rzecz, czas oczekiwania na pierwszą pomoc. To zostało. Polska jest na miejscu 32 na 35 krajów. Za nami jest tylko Rumunia, tak, Węgry i Albania. Uzyskaliśmy na 1000 punktów 565 punktów. Czyli jest bardzo wiele do zrobienia. Czyli warto byłoby korzystać z tej wiedzy, no po prostu z tej wiedzy tych państw. No przecież można się tam
1: To nie
0: zorientować.
1: jest odkrywanie Ameryki
0: No
1: na
0: nie, no
1: nowo,
0: ale to oni od
1: prawda?
0: lat mają te pierwsze miejsca, prawda? To od nich. A po drugie, po prostu, no ta prawda, która istnieje, no ta prawda, żeby dotarła no, do naszych decydentów, że no profesjonalizm i kompetencje powinny decydować, bo pani redaktor, tylko wiedza i prawda może nas uzdrowić.
1: Panie doktorze, dziękuję bardzo. Na tym zakończmy, nie roztrząsajmy więcej tego, co można zmienić. Prawda, kompetencje i wiedza, tak niewiele, aż tak dużo mogłoby zmienić tą sytuację. Proszę Państwa, doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję,
0: Dziękuję
1: panie
0: bardzo.
1: doktorze.
0: Dziękuję państwu.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki na cuda.

0: Trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę

0: 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Przez całe wakacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej było wiele dzieci i młodzieży. W gmachu głównym oraz filiach pracownicy organizowali różne formy aktywności i warsztaty. Wiele młodych osób regularnie odwiedzało placówkę. Bardzo dużym zainteresowaniem w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej cieszyły się biblioteczne zawody w FIFA. Wakacje dobiegają końca, ale biblioteka ma w ofercie jeszcze trochę atrakcji dla uczniów w każdym wieku.
1: Do końca wakacji zostało jeszcze trochę czasu i mamy przygotowanych sporo atrakcji dla czytelników. Na chwili numer 1, 26 sierpnia, zapraszamy na warsztaty czekoladowe, stworzenia własnych tabliczek czekolady. Na chwili numer 2 przy ulicy Dziewińskiej 28 sierpnia odbędzie się popołudnie z biblioteką i będziemy robić pocztówkę z wakacji. Filia numer 6 również zaprasza na planszowisko 26 sierpnia. Na chwili numer 10 przy ulicy Kościelnej będziemy robić przesyłkę do przyszłości, czyli taką kapsułę czasu. Będziemy mogli włożyć własne pamiątki i potem zakopiemy tą kapsułę na terenie bibliotecznego Placu Zabaw. To 24 sierpnia. I Mediateka zaprasza na cykl warsztatów gamingowych, który się nazywa Full Pakiet. 27 sierpnia ostatnie takie zajęcia i to są warsztaty gamingowe dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem najnowszych wersji gier na PlayStation 5. Warto do biblioteki zajrzeć jeszcze w tych ostatnich dniach wakacji.
0: Szczegółowe informacje na temat wydarzeń znajdują się na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku. Przetarg na zagospodarowanie terenów zielonych w Parku Grzywno został ogłoszony na początku marca tego roku. Termin składania ofert upłynął 22 kwietnia. Ostatecznie wpłynęło ich 8. Najtańszą ofertę złożyła Barzola. Na Grzywnie nic się jednak nie dzieje.
2: Oferty wpłynęły. My jako zamawiający mieliśmy wątpliwości co do złożonych ofert, szczególnie tej pozornie najtańszej. W związku z tym poprosiliśmy o uzupełnienie informacji związanych z rażąco niską ceną. Wykonawca odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, która jest takim organem nadrzędnym nad postępowaniami przetargowymi prowadzonymi w naszym kraju i krótko mówiąc te argumenty potencjalnego wykonawcy zostały przez KIO uznane. W związku z tym na razie jesteśmy na etapie kompletowania pozostałych wymaganych prawem

0: dokumentów, zabezpieczeń, no i będziemy zmierzać do podpisania umowy. Z tym, że po wyborze wykonawcy najkorzystniejszego, mimo naszych wątpliwości, które oddaliła Krajowa Izba Odwoławcza, być może inni wykonawcy jeszcze będą chcieli się od tej naszej decyzji odwołać, więc tu nie mogę zadeklarować, zresztą w żadnym postępowaniu nie można ściśle zadeklarować, kiedy umowa zostanie podpisana.
1: Balzola była wykonawcą zielonych terenów Śródmieścia. Te miały zostać oddane do użytku w marcu, jednak z różnych powodów terminy były zmieniane. Ostatecznie odbiory rozpoczęły się w czerwcu, a później konieczne były jeszcze poprawki. Następną inwestycją realizowaną przez Balzolę jest ulica 3 Maja. Wygląda na to, że teraz przyjdzie kolej na Park Grzywno. Prezydent Wocławka nie szczędził cierpkich słów pod adresem firmy.
0: Jesteśmy mądrzejsi o to, że nie możemy w żaden sposób ufać w to, co mówią przedstawiciele tej firmy, bo niestety mnie osobiście kilka razy oszukali już i mówię to z pełną odpowiedzialnością za te słowa. Umawialiśmy się na konkretne rzeczy, w konkretnych terminach i właściwie z żadnych tych obietnic przedstawiciele tej firmy się nie wywiązali, ale pamiętajmy, że my jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa. I w granicach prawem określonych możemy się poruszać i nie możemy tych granic niestety przekraczać, więc no tutaj mamy te pole manewru dużo bardziej ograniczone niż w przypadku na przykład inwestorów prywatnych, którzy mogą w takich wypadkach po prostu się takiego wykonawcy pozbyć.
1: Przez wiele dni na placu budowy przy ulicy 3 Maja nie było żadnych pracowników, albo pojawiało się ich zaledwie kilku. Zmieniło się to parę tygodni temu.
0: Nie mogę być zadowolony z tempa pracy, bo w myśl tego, co sama przedstawiciele tej firmy sami mówili, chociażby na spotkaniu z przedsiębiorcami w remizie, no to te prace nie przebiegają tak, jak wynikało z deklaracji firmy. Owszem, one przyspieszyły. Firma nadal deklaruje, że w terminie całe zadanie zakończy. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja tej firmie nie ufam za grosz, nauczony doświadczeniami z zielonych terenów Śródmieścia.
1: Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Balzoli. Nie chcieli komentować słów prezydenta Wocławka. Końca przeciągania liny między ratuszem a Balzolą nie widać.
2: W Galerii Sztuki Współczesnej odbyły się kolejne warsztaty z cyklu Posztukuj z GSW. Tym razem seniorzy wzięli na warsztaty szydełkowanie.
3: Dzisiaj mamy jedne zajęcia z cyklu naszych warsztatów Posztukuj z GSW. To są drugie zajęcia z szydełkowania, pierwsze się odbyły miesiąc temu, więc raz w miesiącu właśnie się spotykamy w czwartek na szydełkowanie i dzisiaj jest ten dzień, podczas którego no tak naprawdę uczymy się bądź doskonalimy swoje umiejętności szydełkowania. No, panie są na różnym poziomie zaawansowania, więc dopasowujemy. Program Posztukuj już się odbywa od kilku miesięcy, więc generalnie jest zainteresowanie i też dzięki właśnie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku mamy tutaj no naprawdę dużo, dużo pań, które do nas przychodzą, ale też są osoby z zewnątrz, które mogą się zapisywać tak naprawdę no, z ulicy powiedzmy, tak? Nie muszą być jakoś przygotowane ani wcześniej się z nami kontaktować, współpracować. Można po prostu się zapisać i przyjść na takie warsztaty. Jest spore zainteresowanie.
4: A proszę powiedzieć, gdzie znajdziemy informacje na temat terminów tych spotkań i możliwości zapisu?
3: Na pewno na social mediach, też Facebook, Instagram, galerii. Co tydzień publikujemy, co następne nas czeka, jakie zajęcia, bo one są co czwartek. Na stronie internetowej galerii w zakładce warsztaty twórcze. Można wziąć ulotkę, są ulotki dostępne, więc generalnie no, to są takie główne drogi. Próbowałam nauczyć mojego męża, który nie ma totalnie kontaktu ze sztuką, ani z niczym dotyczącym prac ręcznych. No mówił, że dość trudne, ale twierdzę, że każdego da się nauczyć. Od podstaw każdy jest w stanie się nauczyć tej techniki, więc tak naprawdę polecam i relaksujące. Jak ktoś ma tylko cierpliwość, to jest to świetna opcja odpoczynku i rękodzieła.
2: Uczestnicy poznawali podstawowe techniki tej tradycyjnej formy rękodzieła, ćwiczyli oczka i słupki, uczyli się także odczytywać szydełkowe schematy. Na koniec każdy mógł spróbować swoich sił w wykonaniu prostej, ażurowej serwetki.
5: To uwielbiam. Lubię malować. Zresztą tutaj było mnóstwo zajęć. Różne sztuki poznałam. malowanie kawą.

0: co tam mieliśmy, japońska sztuka. No, byłam teraz na leczeniu, nie, w sanatorium, więc dlatego mnie nie było. No i to wszystko, no i chcę się zabrać tu za te projekty. Próbowałam, jako młoda dziewczyna, już robiłam sobie sukienki, frułam rzeczy, które były niepotrzebne. Tak, uwielbiałam to. Małe, dla dzieci swoich, dla koleżanek dzieci. No to była moja taka, też taka satysfakcja z tego, że coś sama zrobię, ale to ja mam po mamie, po babci, no to już w genach chyba przeszło.
1: Czyli wraca pani z powrotem do tego szydełkowania i jakiś ma pani teraz pomysł na coś konkretnego?
0: Powiem pani szczerze, że mam koleżanki, które pięknie robią torby na przykład, nawet mam gdzieś w telefonie. Robią cudne rzeczy z tych wełen, plecaki. I ta moda wraca. To są bardzo drogie rzeczy, ponieważ na taką zwykłą poświęcenie, na przykład na pracy na torbę, to jest 30 godzin, na sweter 40. No, różne rzeczy się robi, więc to jest w cenie. Tylko w naszym kraju był taki przestój, że się tego nie ceniło. Teraz to wraca.
2: Tą serwetkę robiłam poprzednio, a dzisiaj zakończam.
1: Jak pani doświadczenie tutaj, rozumiem, że to drugie zajęcia?
2: Szydełkowania, tak. Szydełkowania, drugie zajęcia.
1: Proszę powiedzieć, czy to trudne? Jakie są pani odczucia?
2: Trudne jest, jak się nie umie. Jak już się coś tam pojmie, no to w miarę wychodzi.
3: Koronkowa robota połączyły naukę, twórczą pracę i okazję do wspólnego spędzenia czasu.
4: Klaudia Kazimierska dosłownie i w przenośni nie zwalnia tempa. Włocławska zawodniczka podczas halowych mistrzostw Europy w Birmingham zajęła drugie miejsce w biegu na 1500 metrów. Klaudia spotkała się dziś z prezydentem Włocławka i dyrektorem Wydziału Sportu.
5: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak Pan Dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy Panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy.
4: Włocławska zawodniczka nie kryła zadowolenia ze zdobycia srebra. Opowiedziała też o planach na najbliższy czas.
6: Jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham, a był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
4: Włosowianka na co dzień mieszka i trenuje w Stanach Zjednoczonych. Co ważne, nie zaniedbała nauki. W 2025 roku otrzymała bakalaureat na kierunku analizy matematycznej. Medalistka opowiedziała o swoim życiu w USA.
6: Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami z Stanów i z Europy tam na miejscu, ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Włocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, który mógł ze mną pobiegać, a tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała, mam kota, mam swoje życie, trochę już tam, trochę się osiadłam, wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich oczywiście.

0: tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować.
1: Zawodniczka została uhonorowana przez prezydenta Kukuckiego. Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Od mieszkańca bloku przy ulicy Ptasiej otrzymaliśmy wiadomość o problemach z trawą przy budynkach. Trawniki zostały skoszone, jednak skoszona trawa nie została zebrana. Mężczyzna skontaktował się w tej sprawie z firmą wykonującą zlecenie, jednak otrzymał odpowiedź, że zebranie trawy nie było ujęte w umowie między administracją zasobów komunalnych a wykonawcą.
2: Oczywiście środki na tego typu zadania są ograniczone, natomiast w tym przypadku administracja zasobów komunalnych analizuje zapisy umowy i będzie interweniować do firmy, która to zadanie realizuje. Oczywiście ta interwencja ma na celu po prostu wyjaśnienie tej sytuacji. Tutaj oczywiście AZK będzie prowadziło interwencje, będą razem z firmą analizowali te zapisy umowy. Jeżeli umowa jest podpisana w taki sposób, że to zadanie powinno być zrealizowane, to oczywiście konsekwentnie będzie domagało się, żeby firma, która realizuje to zadanie, wywiązała się z tej umowy.
1: Z naszych informacji wynika, że trawa zostanie wkrótce zgrabiona i usunięta.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać chwilę

0: opowiadać. Myślę, że jak pan dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie,
1: Zdecydowanie.
0: pozwoli, to poprosimy panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy i planach, bo te plany też być może z Włocławkiem i Mistrzostwami Polski, które już za 2 lata we Włocławku odbędą się w 2028 roku, pewnie też z Włocławkiem te plany są związane. Pani Kamil.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, panie prezydencie. Na pewno jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham, a był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
2: Ale to oznacza, że w 27 w ogóle będzie rok meczowy?
1: Nie, oczywiście będę startowała. W przyszłym roku są Mistrzostwa Świata. Lekkoatleci mają taki przywilej, że Mistrzostwa Europy przeplatają się z Mistrzostwami Świata co drugi rok, więc w przyszłym roku są Mistrzostwa Świata we wrześniu w Pekinie w Chinach, także daleka podróż przede mną pewnie, na które chciałam na pewno wypełnić minimum, które zresztą mogę już zacząć wypełniać od tej niedzieli, więc postaram się o to w Chorzowie. Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami ze Stanów i z Europy tam na miejscu. Ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też we Włocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, który mógł ze mną pobiegać. A tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała. Mam kota, mam swoje życie, trochę już tam, trochę się osiadłam, wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować. Myślę, że tak jak zawsze to mówię, po prostu spełniać się w sporcie i mieć z tego radość. I ja wiem, że jeżeli jestem szczęśliwa na co dzień, to wszystkie te inne cele naokoło się spełniają, albo nawet w drugą stronę, jeśli jestem szczęśliwa, to znaczy, że wszystko inne jest też okej, okay, bo muszę mieć powód do tego, żeby być szczęśliwą. Więc chciałam po prostu spełniać się w sporcie i też w życiu i żeby po prostu wszystko wyglądało tak jak teraz. Wiadomo, sport jest trochę niewdzięczny czasem i czasem wkładamy w to mnóstwo pracy, a potem okazuje się, że dobiegamy ostatni na metę, więc chciałam po prostu, żeby jak najdłużej ta chwila trwała i żeby się tym cieszyć. Na ten moment na pewno sport, wiadomo, kariera sportowca jest tak długa jak jest, więc myślę, że zostało mi około 10 lat w tej dziedzinie. Kończę 25 lat niedługo, więc miejmy nadzieję, że pociągnę jeszcze chwilę, a później zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno cieszę się, że mam właśnie wykształcenie wyższe, że mogę też coś z tym później zrobić. Na tym mi na pewno zależało i zobaczymy, co z tym dalej wyjdzie. Nie wiem, czy zostanę nauczycielem matematyki, zobaczymy, ale zawsze mogę wrócić. Myślę, że pozycja w jakiejś szkole w Włocławku się znajdzie.
0: To jest gwarantowane. To czy ja, czy ktokolwiek po mnie przyjdzie, to na pewno tutaj miejsce dla
1: Albo w
0: pani Klaudii się znajdzie. A myślę, że też Lekkoatletyczny Klub Sportowy Wektra też na pewno bardzo chętnie będzie korzystać z doświadczenia pani Klaudii. No bo właściwie od początku pani Klaudia jest z Wektrą związana. Muszę powiedzieć, że też to jest taka radość, myślę, że samorządowców, że te inwestycje, które no, czasami są też przez złośliwe osoby krytykowane, tak było ze stadionem lekkoatletycznym we Włocławku, kiedy powstawał, że za drogi, że za duży, że nieodpowiedni, to mamy wrażenie, że te sukcesy pani Klaudii, oprócz talentu oczywiście, to też mają jakiś drobny elemencik tego, że w odpowiednim czasie władze miasta zdecydowały się na tą inwestycję. inwestycję, która też została tak naprawdę

z inną ważną włocławską lekkoatletkę. Mówię tutaj o Katarzynie Kowalskiej, która no, zdobywała medale w przełajach, a dlatego, że po prostu nie było w jej czasach odpowiednich warunków we Włocławku do tego, żeby trenować. Dzisiaj pani Klaudia już na tartanie, na stadionie podbija Europę, z czego i my się bardzo cieszymy, ale to pokazuje, że inwestycje, które nie przekładają się może na złotówki, tak bezpośrednio przekładają się na takie sukcesy i warto po prostu inwestować. I ja chcę powiedzieć, że już podzieliłem się przed chwilą z panią Klaudią tym pomysłem, zainspirowany social mediami pani Klaudii, bo w social mediach też przydarzają się czasami, rzadko niestety, za rzadko, ale dobre rzeczy. I taką inspiracją, to nie było bingo, bo chyba to zostawię pani Klaudii, ale tabliczki olimpijczyków, które przy stadionie tam w Stanach są wmurowane. Chciałbym, żeby też takie pamiątkowe tabliczki olimpijczyków związanych z Włocławkiem przy stadionie OSIR się znalazły i myślę, że no może jeszcze nie w tym roku, ale w przyszłym roku na pewno będziemy odsłaniać i wtedy panią Klaudię też na pewno zaprosimy, żeby swoją tabliczkę jako olimpijka była i przyszła, żeby odsłoniła. No jeszcze pytanie, czy będziemy tak jak tam w Stanach, że za każdy występ na olimpiadzie będzie osobna tabliczka, to zobaczymy, bo jak słyszę, że to jeszcze 10 lat, no to tak jak szybko liczę, no to jeszcze ze 3 tabliczki na upartego, 2-3 mogą być dołożone. No i no to też nie jest żadna tajemnica, że jako miasto dalej chcemy inwestować w rozwój infrastruktury, sportowej również, widząc właśnie takie sukcesy i zachęceni takimi sukcesami, wiemy, że warto po prostu się w to angażować, więc mam nadzieję, że w naszej przyszłej szkole mistrzostwa sportowego, dzisiaj w klasach mistrzostwa sportowego też, następcy i talenty, może nie tak wielkie jak pani Klaudia, ale bardzo podobne się znajdą i będą mogły się rozwijać. Tym bardziej, że widać, że Wektra Włocławek no ma odpowiednie zaplecze, żeby przygotować młodego człowieka do dalszego rozwoju, i to jest bardzo ważne. Ja też chcę podkreślić, bo tutaj padło, że te Mistrzostwa Polski w 2028 roku seniorów odbędą się we Włocławku, ale chcę to jasno powiedzieć, że gdyby nie takie osoby jak pani Klaudia, która sportowo pokazuje, że Włocławek jest aktywny i jest ważnym ośrodkiem na mapie naszego kraju, ale gdyby nie całe środowisko Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra, to na pewno żadna impreza lekkoatletyczna w naszym mieście by się nie odbyła, mimo tego, że mamy całkiem dobre warunki infrastrukturalne. Zawsze oprócz budynków, a może przed budynkami, zawsze najważniejszy jest człowiek i to, że jest we Włocławku grupa osób, która chce poświęcić swój czas dla młodych ludzi, chce dbać o ich rozwój i myślę, że tutaj też duże słowa uznania i podziękowania się właśnie trenerom, którzy pomagali na samym początku tej kariery, pięknej kariery pani Klaudii, że oni byli i pracowali i chcieli dbać o ten rozwój, więc chyba dużo dobrego przed nami. Jeszcze trzymamy kciuki oczywiście za panią Klaudię Chorzów. Jeszcze słyszę o Nowym Jorku w tym roku, w przyszłym roku Pekin, za 2 lata Włocławek, Chorzów, a później już tylko Los Angeles. I życzę pani Klaudii przede wszystkim, ale wszystkim też mieszkańcom Włocławka, bo wszyscy poczuliśmy w niedzielę ogromną dumę, kiedy pani Klaudia wygrywała ten srebrny medal. Zdobywała ten srebrny medal, że te medale będą zaplanowane w bingo i odhaczane po kolei kolejne, tak jak i w tym przypadku. I żeby nie być gołosłownym, to

0: Oczywiście to jest urząd, więc bez dokumentów się nie odbędzie, więc ja postanowiłem przygotować dla pani Klaudii po pierwsze taki list gratulacyjny, bo pani Klaudia jest stypendystą miasta Włocławek, więc to tym bardziej jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy jakoś w takiej formie się zaangażować. I drobny oczywiście fajansowy upominek, myślę, że będzie się ładnie też na nadgarstku prezentował. No i oczywiście kwiaty. Mamy nasze włocławskie sreberko, więc nic, tylko się równie szeroko jak pani Klaudia uśmiechać i być tak optymistycznym, czego sobie i wszystkim mieszkańcom Włocławka serdecznie życzę.
1: Dziękuję bardzo panu za zdjęcie i z filiżanki, którą dostałam zimą, korzystam na co dzień.
0: No widzicie, czyli będzie zestaw fajansowy od stóp do głów, powiedział, łącznie z filiżanką.
1: Dziękuję pięknie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, spotykamy się nie za często, ale nasze spotkania już się utarło, że moje pierwsze pytanie dotyczy tego, co nowego w medycynie się wydarzyło, a ponieważ kardiologia jest najbliższa pana sercu, w związku z czym zapytam o te postępy w medycynie, w kardiologii konkretnie, ale najważniejsze to, czy z

0: tego, co się wydarza nowego na świecie i w ogóle, jeśli chodzi o kardiologię, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka.
1: No, w kardiologii dzieje się bardzo dużo w XXI wieku. No, postęp jest nieprawdopodobny. Głównie te wszystkie metody inwazyjne są zastąpione są przez metody z kolei przyskórne. No, choćby takie zabiegi jak implantacja zastawek. Na przykład to się nazywa TAVI, czyli implantuje się zastawkę aortalną, a obecnie również mitralną, przezskórnie, czyli nie otwiera się klatki piersiowej i nie ma krążenia pozaustrojowego. Czyli wprowadza się przez tętnicę udową cewnik z biologiczną zastawką aortalną. Ją po prostu wprowadza się w miejsce zniszczonej zastawki aortalnej, czyli przezskórnie.
0: Krótko mówiąc, nie ma tego
1: Nie ma
0: brzydkiego
1: tutaj.
0: cięcia.
1: Tak, to oczywiście. I to jest zabieg krótki, 2 dni i pacjent idzie do domu. Natomiast ostatnio jest też informacja ze szpitala Jurasza z Bydgoszczy, że taką też zastawkę wszczepiano mitralną. To już jest też pewna nowość. Czyli praktycznie rzecz biorąc, no, te zabiegi inwazyjne, zastawkowe, no, już będą minimalizowane. Następnie, no, znakomita też sprawa, a mianowicie jest taki zabieg, tamto tak się nazywało TAVI, a ten LAO, no tak się to nazywa. A mianowicie o co chodzi? Są pacjenci, którzy mają migotanie przedsionków i nie mogą używać leków przeciwzakrzepowych. No, są zagrożeni udarem w dużym stopniu. I tu jest metoda taka, ażeby zastosować implant, który się stosuje w uszku lewego przedsionka, zamyka się to uszko lewego przedsionka, czyli unika się możliwości zatorowości. I to się robi też przezskórnie, też bez otwierania klatki piersiowej. To są te najnowsze rzeczy. A poza tym są nowe w tej chwili już stenty, które się stosuje. A mianowicie to jest stent Desto, to jest stent, który jest z lekiem, a lek ten powoduje to, że nie dochodzi do okluzji, czyli zwężenia tej tętnicy wieńcowej po wprowadzeniu stentu. No ale są też stenty, które się resorbują same, to znaczy po wprowadzeniu tego stenta one się wchłaniają. Tak, który jest tam lepszy, no w różnych sytuacjach to bywa różnie, to jest wybór. To jest to. Następnie, no są nowości w lekach. No, flozyny są w tej chwili nowy lek, który stosuje się i w diabetologii, i w kardiologii. Co tam dużo mówi? To przedłuża życie pacjentowi nie o miesiące, o lata. Czyli leczenie farmakologiczne. Są nowe leki przy wysokich poziomach cholesterolu, na przykład. Teraz nowoczesne leki. Szczególnie ważne u takiej opornym leczeniu, ale również z rodzinną, na przykład hipercholesterolemią. Jest teraz nowość taka, że są nowe urządzenia wszczepialne, to znaczy są stymulatory bezelektrodowe. Już teraz, to znaczy wprowadza się normalnie przez żyłę udową do serca właśnie ten stymulator wielkości, no powiedzmy, jakiejś takiej tabletki małej, tylko do serca wprowadza ten stymulator. I on po prostu działa w ten sposób bez elektrod. I też jest, no, bardzo ważne, a mianowicie jest ICD, no, czyli to jest kardiowerter defibrylator, który ratuje człowiekowi życie. My w tej chwili są one tutaj pacjentów, którzy mają niską frakcję wyrzutową i tak dalej, zagrożeni się im to wszczepia, ale teraz będą wszczepiane podskórnie. Czyli podskórnie ten będzie bez zupełnie kontaktu z sercem. To są takie bardzo nowe rzeczy, które będą ratowały ludzkie życie, to znaczy one będą kontrolowały, kiedy dojdzie do sytuacji, że trzeba po prostu zareagować i ten stymulator już wtedy reaguje.
0: Panie doktorze, czy z tych nowości, o których pan przed chwilą powiedział, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka na miejscu w naszym
1: To
0: mieście?
1: znaczy, to, o której wspomniałem, to są te najnowsze rzeczy, które wchodzą. Natomiast we Włocławku oczywiście można skorzystać z ICD, czyli u pacjentów, którzy są zagrożeni. Ja sam kieruję z poradni i oni

0: Oni mają implantowane kardiowertery z defibrylatorem, czyli oni są w pewnym sensie zabezpieczeni, że kiedy dojdzie do zatrzymania serca, on się sam włączy. Ten, czyli jest, powiedzmy, to ratuje. Ale są również we Włocławku wykonane inne zabiegi, no bardzo ładne. To są to zabiegi też nowe. A mianowicie doszło do zamknięcia otworu owalnego u pacjenta metodą też przeskórną, czyli też przez wprowadzenie, a mianowicie, żeby udało. To jest taka siateczka, okluder, który zamyka ubytek międzyprzedsionkowy. To zostało wykonane we Włocławku. Asystował temu badaniu pierwszemu pan profesor Krzysztof Kaczmarek z kliniki elektrokardiologii z Łodzi. Inny, to też wykonane we Włocławku, otwarcie zamkniętych trwale tętnic wieńcowych, których no, nie udało się udrożnić. To by zostało wykonane też we Włocławku. Też asystował tutaj pan profesor Maksymilian Opolski z doktorem Drozdem z Instytutu Kardiologii w Warszawie. We Włocławku również dokonano trombektomii w przypadku zatorowości płucnej. Co to znaczy? Również przezskórnie,
1: Czyli znów nieinwazyjnie.
0: nieinwazyjnie, wprowadzono cewniki, które pozwoliły usunąć skrzeplinę z tętnicy płucnej. Trzeba sobie zdawać sprawę, że zator tętnicy płucnej to jest choroba śmiertelna. W przypadku niemożliwości wykonania tego zabiegu, no oczywiście pewna grupa pacjentów przeżywa, bo tam się uda to w jakiś sposób farmakologicznie usunąć, ale generalnie przy nagła śmierć sercowa, to najczęściej to jest ostry zawał, wiadomo, i zator tętnicy płucnej. To są te najczęściej zgony, które tu widzimy. No i tu trzeba powiedzieć, że we Włocławku bardzo to jest, już się rozwija ablacja w przypadku zaburzeń rytmu. Jest coraz więcej tych badań tu wykonywanych. Coraz więcej pacjentów z migotaniem przedsionków ma to wykonane. I również w innych zaburzeniach rytmu. I muszę powiedzieć, że no to jest sukces no miejscowych lekarzy no tutaj na oddziale kardiologii, no moich młodszych kolegów.
1: Panie doktorze, i jeszcze na chwilę w Powiatowym Centrum Zdrowia się zatrzymajmy. Przecież mówiliśmy o tym nowym tomografie komputerowym, które zostało Powiatowe Centrum Zdrowia wyposażone. Tam wtedy mówiliśmy o tym, że brakuje drobnego elementu do tego tomografu, żeby można wykonywać specjalistyczne badania kardiologiczne. No właśnie, czy w tym zakresie coś się
0: No ja
1: zmieniło?
0: tylko dodam, że to jest w przyszłości. To nie wiem, czy doczekam, ale 5-10 lat to będzie badanie rutynowe w kardiologii. Rutynowe, to nie ulega wątpliwości, dlatego że to jest alternatywa dla koronarografii. Są pewni pacjenci, którzy wymagają tego badania po to, ażeby wyprzedzić zawał. No mają dolegliwości, wiadomo, nie ma innej możliwości jak koronarografia, ale oni nie chcą na przykład koronarografii. Mają różne powody, mają obawy i tak dalej. I no nie, no, to jest badanie, które jest alternatywą również dla takich pacjentów, jak na przykład osoby, które mają już stenty, po to, żeby zobaczyć, czy jest drożność stentów. Na przykład mają bypassy, no, czy jest na przykład drożność po tych bypassach, no to nie trzeba, a szczególnie u tych, którzy są zagrożeni zawałem. To jest, trzeba powiedzieć wyraźnie, to jest znakomite badanie. W naszych warunkach tu pan Roman Gołębieski w rozmowie zresztą powiedział wyraźnie, że ma środki na zakup tej przystawki. Problem jest główny z funduszem, z finansowaniem, ale tak faktycznie teraz będzie, że w związku z tą obecną sytuacją, jaka jest, to Narodowy Fundusz Zdrowia będzie ciął wszystkie takie dodatkowe finansowania badań diagnostycznych. Teraz, Ale to w przyszłości pójdzie zupełnie w drugą stronę, bo jestem przekonany, że tak jak powiedziałem, to będzie badanie rutynowe. No ale tak jest obecnie. I jeszcze

0: Jest druga, mówi się o tym, zresztą tak usłyszałem z rąk, z ust również pana dyrektora, że to będzie po prostu badanie nierentowne. No przyznam się, że dla mnie kardiologa to takie, to mało jest argument taki, który mogę to zrozumieć, bo to generalnie chodzi o badanie ratujące życie. No więc tu o rentowności no tak trudno mówić. Ja mogę tylko tak podpowiedzieć, że z mojego długiego doświadczenia, kiedy no kierowałem 34 lata przychodnią specjalistyczną, no to ja miałem pewne procedury i pewne nierentowne. No bo jak przyjmowałem profesorów z Warszawy, Łodzi, Bydgoszczy, czy tam, powiedzmy, to miałem po prostu te osoby, które stanowiły jakieś coś nowego dla tego mieszkańców Włocławka, nowych specjalnościach. I ja tutaj po prostu dokładałem do tej interesy, ale musiałem gdzie indziej po prostu zarobić, tak mówiąc inaczej, żeby tu tą stratę można było rekompensować. Wydaje mi się, że taka możliwość istnieje, ale powiedzmy teraz, i teraz druga sprawa jest ważniejsza. A mianowicie w takich sytuacjach jak ta, proszę sobie wyobrazić, że pacjenci sobie radzą. To znakomicie sobie radzą. A mianowicie teraz przychodzą tylko do poradni kardiologicznej po skierowanie na tomografię. Ja je wydaję i oni to robią pełnopłatnie w ośrodkach Bydgoszcz, Osielsk, Łódź, Warszawa. Te badania, bo uważają, że one są dla nich bardzo istotne. 1350 zł nie jest naprawdę taką kwotą, która naprawdę jest wielką w tym przypadku.
1: Jeśli po drugiej stronie mamy własne życie.
0: Zagrożenie życia. I oni z tego korzystają. I jeżdżą na badania pełnopłatne. I teraz, biorąc pod uwagę to, że taka sytuacja istnieje, wydaje mi się, że zainstalowanie tej przystawki teraz, no to jest naprawdę, no nie stanowi przeszkód, dlatego że oni będą kosztować pełnopłatnie tutaj. Czyli mało tego, że nie będzie strat, to będzie zysk. Dlatego, że oni będą płacić te pieniądze do momentu, kiedy kiedyś Narodowy Fundusz Zdrowia uzna, no, że będzie rekompensował. Także ta sytuacja tak mniej więcej wygląda.
1: Panie doktorze, i teraz przejdźmy do tego króciutko. Chciałabym, tak jak pan już sam zresztą wspomniał, pana doświadczenie jako lekarza, ale też również szefa placówki, bo prowadził pan własną poradnię, więc jakby zdejmując kitel, musiał pan usiąść, to wszystko rozliczyć z Narodowym Funduszem, spiąć i tak dalej. Jak pan ocenia to, co się dzieje w tej chwili w służbie zdrowia, zarobki lekarzy, te wieczne protesty pracowników służby zdrowia średniego szczebla, czyli myślę tutaj o pielęgniarkach, o ratownikach medycznych, o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, o te pieniądze, które gdzieś tam wyciekały, nie wiadomo gdzie, na pewno nie do pacjentów. Krótko, bo to jest temat rzeka, ale
0: pani redaktor,
1: na podstawie swojego doświadczenia się nie da, ale spróbujmy.
0: Ale pani pozwoli, że będę starał się jakoś tak to powiedzieć. No tak jak pani powiedziała, no jestem lekarzem 57 lat. 20 lat w tamtym systemie, jedynie słusznym, w PRL-u i 37 lat demokracji. No, można powiedzieć, że widziałem wiele. Mam skalę porównawczą, byłem dyrektorem, zastępcą dyrektora do spraw lecznictwa, naczelnym lekarzem. Byłem ordynatorem kardiologicznego szpitala w Wieńcu i byłem właścicielem przychodni, którą wspomniałem, 34 lata prowadziłem. Czyli mam tutaj możliwość takiego porównania. Postęp medycyny w kardiologii jest nieprawdopodobny. Nieprawdopodobny w tych latach. I proszę mi powiedzieć, że pozwolę sobie na taką prywatną, taką historię, dlatego że ona, ta sprawa za mną chodzi ciągle. No niestety, no, chodzi za mną. Tak mnie trochę prześladuje. 12 września 1983 roku, będąc w szpitalu, a byłem już 3 lata po kardiologii, byłem pierwszym kardiologiem, pierwsze lata już byłem po kardiologii, przywieziono z ciężkim zawałem serca mojego ojca. I nie mogłem mu pomóc. Mieliśmy, to jest oddział był wewnętrzny, nie było kardiologii.

0: Mieliśmy tylko EKG, kardioskop, defibrylator. Niczego innego nie było. Taki był wtedy stan medycyny. Kardiologii był taki stan. Mówię o tym, tak za mną to chodzi, dlatego że jestem bardzo podobny do ojca. Pod każdym względem. I jest to dla mnie takie, zawsze do tego wracam, że no, warto było się nieraz później urodzić. Dlatego że wtedy no, trudno było marzyć o koronarografii, o angioplastyce wieńcowej, o stentach, o tomografii komputerowej naczyń wieńcowych, o stentygrafii SPECT. Trudno było o tym marzyć, o bypassach. Nie ma, nie było takich w ogóle szans, takich możliwości. Dzisiaj po prostu to jest na wyciągnięcie ręki, również we Włocławku, kiedy koronarografia tu funkcjonuje, czyli angioplastyka od 2004 roku. Tak nawiasem mówiąc, to pierwsze badania koronarograficzne były robione w Warszawie przez profesora Różyłę na Instytutu na Spartańskiej, na które ja patrzyłem, uczestniczyłem, bo tam byłem przed kursem kardiologii, to jest 70-80, ale tak nawiasem. To była ta niesamowita sprawa. I teraz to, co pani redaktor była powiedzieć, no można się zastanowić, no jak to się dzieje, że jest taki niesamowity postęp medycyny, a w tej organizacji ochrony zdrowia i w tym systemie no nic się nie dzieje, mało tego, no ciągle jest źle. Jak to się dzieje?
1: I pacjenci nie mają należytej pani opieki, redaktor, diagnostyki, bo tak się dzieje.
0: Pani redaktor, ja postaram się podać pani takie dwa przykłady, ale przepraszam, że może troszeczkę jaki będzie wywód trochę dłuższy, ale pani wybaczy. Dlatego, że wnioski wysuwają się same, po prostu. W roku 78 byłem już po drugim stopniu specjalizacji, byłem przed kardiologiem. Wychodzę ze szpitala, zatrzymuje mnie jegomość, który jest mi nieznany, a ja szedłem do kiosku po gazetę codzienną. Jegomość mnie zatrzymuje i pyta mnie, na której pan pracuje zmianie? Więc poszedłem, jak wróciłem do gabinetu i mówię kolegom, że tutaj ktoś mnie tutaj tak zaczepił, mówi, a ty mówią do mnie, no przecież to jest... Ty. A oni w nomenklaturze byli bardzo tacy znani, wiedzieli o co chodzi. Mówią, to przecież to jest nowy zastępca dyrektora szpitala i on cię dlatego zapytał, bo niedawno pracował w celozie, a tam pracują na zmiany. No po prostu, no musisz zrozumieć to. Ale teraz podam drugi przykład, odmienny. Rok 87, dyrektorem PPUW zostaje pan Paweł Majewski, były pierwszy wojewoda wrocławski, były dyrektor zakładów celoza lakierów. Człowiek naprawdę kompetentny, ekonomista, wykształcony, naprawdę na poziomie kulturalny. I proszę, pierwszego dnia swojego pobytu dostaję, że wzywa mnie do swojego gabinetu. Ja z niepokojem do niego idę po pierwszego dnia. I on mówi tak, wiem o panu wszystko, a ja wtedy miałem ten problem, który uporałem się z tą znaną w całym kraju no, sprawą służby bezpieczeństwa, którą miałem. I on mówi, wiem o panu wszystko i chcę panu zaproponować, żeby pan został moim pierwszym zastępcą do spraw lecznictwa. Ja tak, to mnie przerażało. Mówię, panie dyrektorze, ja bardzo przepraszam, ale ja pełnię inne funkcje, naczelnego lekarza, jestem tutaj, tą kardiologię prowadzę i jestem tuż przed doktoratem, no, bardzo będę zajęty. No i mam jedną wadę. On mówi tak, a jaką pan ma wadę? Ja mówię tak, jestem bezpartyjny. On mówi do mnie tak, i o to chodzi. Byłem dwa lata, zgodziłem się być dwa lata. Zastępcą dyrektora bardzo dużo się nauczyłem. To mi bardzo pomogło przy panu dyrektorze Majewskim, przy przychodni. Zrobiliśmy 2000 miejsc rehabilitacyjnych na Wybrzeżu, Sopot, tam Jurata i tak dalej. Potem między innymi został następcą bardzo kompetentny doktor nauk medycznych Wiesław Jakubicz, który miał specjalizację z epidemiologii organizacji ochrony. I w tym miejscu chciałbym powiedzieć, że w tamtych czasach od nominatów na stanowiska kierownicze wymagano medycynę społeczną pierwszy stopień albo organizację ochrony zdrowia drugi stopień w tamtych czasach. I to niezależnie, czy to był nasz, czy nie nasz.

0: wtedy tak wymagano. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest przykład, że nominat nie musi być koniecznie z naszej partii. No nie musi być.
1: Czyli po tym długim wywodzie krótkie podsumowanie, jak ja dobrze zrozumiałam, źle się dzieje między innymi dlatego, że no, brak kompetencji, a raczej takie właśnie nominowania na zasadzie koleżeńskiej przysługi.
0: Tak.
1: W służbie zdrowia w całym kraju to się dzieje, we wszystkich szpitalach.
0: I teraz pani powiem, jakie są,
1: to jest jedna z przyczyn.
0: Jakie są olbrzymie szkody. Jakie olbrzymie szkody. Powiem to wprost. Gdyby była świadomość taka, że decyduje profesjonalizm, a niekoniecznie on musi być nasz, to nie doszłoby do takiej sytuacji niewiarygodnej. Ale wszyscy się dziwią, w całej Polsce się dziwią, że przy fuzji dwóch oddziałów.
1: Bo przechodzimy teraz do włocławskiego szpitala, bo tu nie dzieje się lepiej, no, prawda, nie, no, niż no, w całej
0: tak,
1: Polsce.
0: Ale podaję pani przykład, dlaczego to, że tak się tutaj nominatu doszło do... To wychodzi z niekompetencji kogoś. No po prostu nie. Fuzja dwóch oddziałów i likwiduje się znany w całym kraju wojewódzki oddział. Idealny, jedyny. Specjaliści są tutaj unikalni, bo nieraz po jednym osobie są tylko w tej specjalności. I funkcjonuje znakomita fundacja, która pieniądze ma na oddział. Jest funkcjonujący 36 lat i na którym wyszkolono 50 specjalistów pierwszego i drugiego stopnia. 50 na tym oddziale. I się to po prostu zwyczajnie likwiduje. Taka była decyzja. No i to jest rzecz podana w ten sposób. Ja przyznam się, że jestem tym trochę tak, no jest to, mówię o tym gorzko, prawda? Bo to jest prawda dla mnie też takie, no ale mówię dlatego, że i to mówię no właśnie w dobrej wierze.
1: Panie doktorze, a widzi pan jakiekolwiek wyjście z takiej sytuacji? No bo to się dzieje od lat, mówię, i to widać na włocławskim podwórku również, bo nasz szpital ostatnio też nie schodzi z ust mieszkańców Włocławka powiatu, a i w całej Polsce o nim głośno. Czy jest szansa na to, że kiedykolwiek to się zmieni, uporządkuje?
0: Więc,
1: co panu podpowiada pana doświadczenie?
0: No tak, no więc w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji. Musimy sobie z tego zdać sprawę, że istnieje wielka dysproporcja pomiędzy zatrudnieniem na etat, a na kontrakt w tej chwili. Tego kiedyś po prostu nie było, bo nie było kontraktu. W tej chwili zatrudniony na etat no, korzysta z tego, że ma urlop, że ma płatny urlop, ma świadczenia wszystkie płatne i tak dalej. I przyznam się, że... Aha, i dyrektor ma na niego wpływ, dlatego że ustawia mało te godziny i tak dalej. I powiem pani, jak było za moich czasów decyzyjnych. No więc jak przyszedł lekarz i chciał pracować w dodatkowym miejscu, no to ja oczywiście wyrażałem zgodę. Tylko musiał napisać oświadczenie, że ta jego nowa praca nie będzie kolidowała z pracą podstawową. W kontrakcie jest inaczej. To jest jednoosobowe przedsiębiorstwo.
1: Tak, dziś jestem, to jutro mi płacą, tam więcej, opłaca mi się to.
0: Oczywiście bierze świadczenia na siebie, wszystko bierze, urlop i tak dalej. I teraz proszę, jest taka sytuacja. Szpitale są generalnie w trudnej sytuacji finansowej. Generalnie trudnej. Dyrektorzy szpitala wybierają procedury, które są najlepsze, najlepiej opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czyli szukają takich specjalistów. Po prostu podbierają sobie lekarzy. Najlepiej płatna jest ortopedia, neurochirurgia, okulistyka, kardiologia. Najbardziej na wysoko jest wyceniane. I ci dyrektorzy, no nie trzeba im się dziwić. No po prostu wybierając tych lekarzy, oni rekompensują straty, jakie mogą mieć w oddziałach, które

0: No takie jak na przykład interna czy pediatria. No tam to jest najniżej wycenione, chociaż trudno to zrozumieć.
1: Bardzo trudno.
0: Tak, no ale no, tak jest. I oni ratują ten swój budżet, co się uda zarobić na tych podstawowych
1: Ale płacąc tym specjalistom, którym zatrudniają, tak duże pieniądze, bo słyszymy naprawdę o ogromnych pieniądzach, no trudno podejrzewać, że zarabiają tak naprawdę na tym,

0: Składa.
1: pewnością, ale wypłacają takie stawki specjalistom.
0: Panie redaktor, no teraz słyszymy, że będą limity, jak pani słyszy, no? Ale kij ma dwa końce. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze, oczywiście, że wtedy dyrektorzy nie będą mogli już tych lekarzy tyle zatrudniać, a pacjenci będą mieli dłuższe kolejki. No, co tam dużo mówi, w tych specjalnościach. I co najważniejsze, ci dyrektorzy już nie będą mieli tych pieniędzy, żeby uzupełnić straty w tamtych oddziałach, jak pediatria czy interna, prawda? Już nie będą. Jak pani słyszy codziennie w telewizji, upadają szpitale. I one będą upadać. Bo w tej sytuacji będą upadały, ponieważ nie będzie możliwości dołożenia tych pieniędzy z innych oddziałów. Ale tak a propos tych wniosków tutaj racjonalizatorskich, to jeśli mogę pani podpowiedzieć.
1: Bardzo proszę.
0: Wracając do poprzedniej sprawy, której mówiłem o tym błędzie i tak dalej. Ja mam taki wniosek racjonalizatorski. Można mówić z przymrożeniem oka. No, jak wie pani, mamy poczucie humoru troszeczkę to. Ja mam taki wniosek. Wie pani, w tamtym systemie wniosek racjonalizatorski można było wtedy dostać, no co, no, goździki, można było dostać książkę o przewadze gospodarki socjalistycznej nad kapitalistyczną. Można dostać na przykład bombonierkę Goplany, nie? Można dostać. Ja nie, ja nic nie liczę. Nie. To mam taki wniosek. Ponieważ Rada Społeczna Szpitala w tamtej konkretnej sprawie, kiedy no po prostu no, w beznadziejny sposób doszło do likwidacji takiego no, super oddziału, a teraz wszyscy jeżdżą po okolicy, szukają badań, w tej Radzie Szpitala nie ma żadnego lekarza, nie ma żadnej pani pielęgniarki, ani nawet nie ma żadnej pani salowej. Czyli nie ma nikogo z ochrony zdrowia. Ja proponuję, no po prostu, żeby zmienić nazwę na Radę Polityczną Szpitala, bo tam są tylko przedstawiciele partii politycznej. I to będzie nazwa prawdziwa, prawdziwa i zgodna ze stanem faktycznym. Po prostu wykonać ten ruch.
1: Za dużo polityki, jednym słowem, za mało kompetencji i fachowości. To jest coś, jeśli będzie dalej w służbie zdrowia, to nie pozwoli na żaden ruch, który tą sytuację, która w
0: Ale
1: tej chwili jest, odmieni.
0: pani
1: Tak?
0: redaktor, chce pani
1: Dobrze to
0: powiedzieć, że jeszcze
1: zrozumiałam.
0: na koniec chcę opowiedzieć o takim fakcie, a mianowicie my, nasza, znaczy tak, w Europie, to jest indeks europejski, najnowszy, najlepsza ochrona zdrowia jest w tej chwili w Holandii, drugie miejsce ma Szwajcaria, Norwegia, Dania, Islandia. Oparte to jest na tym, że oceniono tam najlepszą profilaktykę. No, to jest bardzo ważne. U nas niestety tak
1: No,
0: inaczej.
1: panie doktorze, jak możemy mówić o
0: Ale
1: profilaktyce, skoro nie dajemy skierowań na
0: tak,
1: badania? No więc.
0: ale na czym to opierano? Profilaktyka, poziom diagnostyki. O co na przykład mówimy tutaj, na przykład tomografii komputerowej, no poziom diagnostyki, terapii. I to są te rzeczy. I trzecia bardzo ważna rzecz, czas oczekiwania na pierwszą pomoc. To zostało. Polska jest na miejscu 32 na 35 krajów. Za nami jest tylko Rumunia, tak, Węgry i Albania. Uzyskaliśmy na 1000 punktów 565 punktów. Czyli jest bardzo wiele do zrobienia. Czyli warto byłoby korzystać z tej wiedzy, no po prostu z tej wiedzy tych państw. No przecież można się tam
1: To nie
0: zrobić.
1: jest odkrywanie Ameryki
0: No
1: na
0: nie, no
1: nowo,
0: ale to oni
1: prawda?
0: od lat mają te pierwsze miejsca, prawda? To od nich. A po drugie, po prostu, no ta prawda, która istnieje, no ta prawda, żeby dotarła no, do naszych decydentów, że no profesjonalizm i kompetencje powinny decydować. Bo panie redaktor, tylko wiedza i prawda może nas uzdrowić.
1: Panie doktorze, dziękuję bardzo. Na tym zakończmy, nie roztrząsajmy więcej tego, co można zmienić. Prawda, kompetencje i wiedza, tak niewiele, aż tak dużo mogłoby

0: zmienić tą sytuację. Proszę Państwa, doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję,
1: Dziękuję
0: Panie
1: bardzo.
0: doktorze.
1: Dziękuję Państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, spotykamy się nie za często, ale nasze spotkania już się utarło, że moje pierwsze pytanie dotyczy tego, co nowego w medycynie się wydarzyło, a ponieważ kardiologia jest najbliższa pana sercu, w związku z czym zapytam o te postępy w medycynie, w kardiologii konkretnie. No ale najważniejsze to, czy z tego, co się wydarza nowego na świecie i w ogóle, jeśli chodzi o kardiologię, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka.
1: No, w kardiologii dzieje się bardzo dużo w XXI wieku. No, postęp jest nieprawdopodobny. Głównie te wszystkie metody inwazyjne są zastąpione są przez metody z kolei przyskórne. No, choćby takie zabiegi jak implantacja zastawek. Na przykład to się nazywa TAVI, czyli implantuje się zastawkę aortalną, a obecnie również mitralną, przeskórnie, czyli nie otwiera się klatki piersiowej i nie ma krążenia pozaustrojowego. Czyli wprowadza się przez tętnicę udową cewnik

0: z biologiczną zastawką aortalną, ją po prostu wprowadza się w miejsce zniszczonej zastawki aortalnej, czyli przeskórnie.
1: Krótko mówiąc, nie ma tego brzydkiego cięcia.
0: Tak, to oczywiście. I to jest zabieg krótki, 2 dni i pacjent idzie do domu. Natomiast ostatnio jest też informacja ze szpitala Jurasza z Bydgoszczy, że taką też zastawkę wszczepiano mitralną. To już jest też pewna nowość. Czyli praktycznie rzecz biorąc, no, te zabiegi inwazyjne, zastawkowe, no, już będą minimalizowane. Następnie, no, znakomita też sprawa, a mianowicie jest taki zabieg, tamto tak się nazywało, TAVI, a ten LAO, no tak się to nazywa. A mianowicie o co chodzi? Są pacjenci, którzy mają migotanie przedsionków i nie mogą używać leków przeciwzakrzepowych. No, są zagrożeni udarem w dużym stopniu. I tu jest metoda taka, ażeby zastosować implant, który się stosuje w uszku lewego przedsionka, zamyka się to uszko lewego przedsionka, czyli unika się możliwości zatorowości. I to się robi też przezskórnie, też bez otwierania klatki piersiowej. To są te najnowsze rzeczy. A poza tym są nowe w tej chwili już stenty, które się stosuje, a mianowicie to jest stent Desto, to jest stent, który jest z lekiem, a lek ten powoduje to, że nie dochodzi do okluzji, czyli zwężenia tej tętnicy wieńcowej po wprowadzeniu stentu. No ale są też stenty, które się resorbują same, to znaczy po wprowadzeniu tego stenta one się wchłaniają. Tak, który jest tam lepszy, no w różnych sytuacjach to bywa różnie, to jest wybór. To jest to. Następnie, no są nowości w lekach. No, flozyny są w tej chwili nowy lek, który stosuje się i w diabetologii, i w kardiologii. Co tam dużo mówi? To przedłuża życie pacjentowi nie o miesiące, o lata. Czyli leczenie farmakologiczne. Są nowe leki przy wysokich poziomach cholesterolu na przykład. Teraz nowoczesne leki. Szczególnie ważne u takiej opornym leczeniu, ale również z rodzinną, na przykład hipercholesterolemią. Jest teraz nowość taka, że są nowe urządzenia wszczepialne, to znaczy są stymulatory bezelektrodowe. Już teraz, to znaczy wprowadza się normalnie przez żyłę udową do serca właśnie ten stymulator wielkości, no powiedzmy, jakiejś takiej tabletki małej, tylko do serca, ten stymulator. I on po prostu działa w ten sposób bez elektrod. I też jest no, bardzo ważne, a mianowicie jest ICD, no, czyli to jest kardioverter defibrillator, który ratuje człowiekowi życie. W tej chwili są one tutaj pacjentów, którzy mają niską frakcję wyrzutową i tak dalej, zagrożeni się im to wszczepia, ale teraz będą wszczepiane podskórnie. Czyli podskórnie ten będzie bez zupełnie kontaktu z sercem. To są takie bardzo nowe rzeczy, które będą ratowały ludzkie życie. To znaczy one będą kontrolowały, kiedy dojdzie do sytuacji, że trzeba po prostu zareagować. I ten stymulator już wtedy reaguje.
1: Panie doktorze, czy z tych nowości, o których pan przed chwilą powiedział, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka na miejscu w naszym mieście?
0: To znaczy, tak, o której wspomniałem, to są te najnowsze rzeczy, które wchodzą. Natomiast we Włocławku oczywiście można skorzystać z ICD, czyli u pacjentów, którzy są zagrożeni. Ja sam kieruję z poradni i oni mają implantowane kardiowertery z defibrylatorem, czyli oni są w pewnym sensie zabezpieczeni, że kiedy dojdzie do zatrzymania serca, on się sam włączy. Czyli jest, powiedzmy, to ratuje. Ale są również we Włocławku wykonane inne zabiegi, no bardzo ładne. To są to zabiegi też nowe. A mianowicie doszło do zamknięcia otworu owalnego u pacjenta metodą też przezskórną, czyli też przez wprowadzenie. A mianowicie, to jest taka siateczka, okluder, który zamyka ubytek międzyprzedsionkowy. To zostało wykonane we Włocławku. Asystował temu

0: badaniu pierwszemu pan profesor Krzysztof Kaczmarek z kliniki elektrokardiologii z Łodzi. Inny, to też wykonane w Włocławku, otwarcie zamkniętych trwale tętnic wieńcowych, których no, nie udało się udrożnić. To zostało wykonane też we Włocławku. Też asystował tutaj pan profesor Maksymilian Opolski z doktorem Drozdem z Instytutu Kardiologii w Warszawie. We Włocławku również dokonano trombektomii w przypadku zatorowości płucnej. Co to znaczy? Również przezskórnie.
1: Czyli znów nieinwazyjnie.
0: Nieinwazyjnie. Wprowadzono cewniki, które pozwoliły usunąć skrzeplinę z tętnicy płucnej. Trzeba sobie zdawać sprawę, że zator tętnicy płucnej to jest choroba śmiertelna. W przypadku niemożliwości wykonania tego zabiegu, no oczywiście pewna grupa pacjentów przeżywa, bo tam się uda to w jakiś sposób farmakologicznie usunąć, ale generalnie przy nagła śmierć sercowa, to najczęściej to jest ostry zawał, wiadomo, i zator tętnicy płucnej. To są te najczęściej zgony, które tu widzimy. No i tu trzeba powiedzieć, że we Włocławku bardzo to jest, już się rozwija ablacja w przypadku zaburzeń rytmu. Jest coraz więcej tych badań tu wykonywanych. Coraz więcej pacjentów z migotaniem przedsionków ma to wykonane i również w innych zaburzeniach rytmu. I muszę powiedzieć, że no to jest sukces no, miejscowych lekarzy no, tutaj na oddziale kardiologii, no, moich młodszych kolegów.
1: Panie doktorze, i jeszcze na chwilę w Powiatowym Centrum Zdrowia się zatrzymajmy. Przecież mówiliśmy o tym nowym tomografie komputerowym, które zostało Powiatowe Centrum Zdrowia wyposażone. Tam wtedy mówiliśmy o tym, że brakuje drobnego elementu do tego tomografu, żeby można wykonywać specjalistyczne badania kardiologiczne. No właśnie, czy w tym zakresie coś się zmieniło?
0: No ja tylko dodam, że to jest w przyszłości. To nie wiem, czy doczekam, ale 5-10 lat to będzie badanie rutynowe w kardiologii. Rutynowe, to nie ulega wątpliwości, dlatego że to jest alternatywa dla koronarografii. Są pewni pacjenci, którzy wymagają tego badania po to, ażeby wyprzedzić zawał. No mają dolegliwości, wiadomo, nie ma innej możliwości jak koronarografia, ale oni nie chcą na przykład koronarografii. Mają różne powody, mają obawy i tak dalej. I no nie, no to jest badanie, które jest alternatywą również dla takich pacjentów, jak na przykład osoby, które mają już stenty, po to, żeby zobaczyć, czy jest drożność stentów. Na przykład mają bypassy, no czy jest na przykład drożność po tych bypassach. No to nie trzeba, a szczególnie u tych, którzy są zagrożeni zawałem. To jest, trzeba powiedzieć wyraźnie, to jest znakomite badanie. W naszych warunkach tu pan starosta, pan Roman Gołębieski w rozmowie zresztą powiedział wyraźnie, że ma środki na zakup tej przystawki. Problem jest główny z funduszem, z finansowaniem. Ale tak faktycznie teraz będzie, że w związku z tą obecną sytuacją, jaka jest, to Narodowy Fundusz Zdrowia będzie ciął wszystkie takie dodatkowe finansowania badań diagnostycznych. Teraz. Ale to w przyszłości pójdzie zupełnie w drugą stronę, bo jestem przekonany, że tak jak powiedziałem, to będzie badanie rutynowe. No ale tak jest obecnie. I jeszcze jest druga. Mówi się o tym, zresztą tak usłyszałem z ust również pana dyrektora, że to będzie po prostu badanie nierentowne. No przyznam się, że dla mnie kardiologa to takie to mało jest no, argument taki, który mogę to zrozumieć, bo to generalnie chodzi o badanie ratujące życie. No więc tu o rentowności no tak trudno mówić. Ja mogę tylko tak podpowiedzieć, że z mojego długiego doświadczenia, kiedy no, kierowałem 34 lata przychodnią specjalistyczną, no to ja miałem pewne procedury i pewne nierentowne. No bo jak przyjmowałem profesorów z Warszawy, Łodzi, Bydgoszczy, czy tam powiedzmy, to miałem po prostu te osoby, które stanowiły jakieś coś nowego dla tego mieszkańców Włocławka, nowych specjalnościach. I ja tutaj po prostu dokładałem.

0: pasowałem do tej internetu, ale musiałem gdzie indziej po prostu zarobić, tak mówiąc inaczej, żeby tu tą stratę można było rekompensować. Wydaje mi się, że taka możliwość istnieje, ale powiedzmy teraz, i teraz druga sprawa jest ważniejsza. A mianowicie w takich sytuacjach jak ta, proszę sobie wyobrazić, że pacjenci sobie radzą. To znakomicie sobie radzą. A mianowicie teraz przychodzą tylko do poradni kardiologicznej po skierowanie na tomografię, ja je wydaję i oni to robią pełnopłatnie w ośrodkach Bydgoszcz, Osielsk, Łódź, Warszawa, te badania, bo uważają, że one są dla nich bardzo istotne. 1350 zł nie jest naprawdę taką kwotą, która naprawdę jest wielką w tym przypadku.
1: Jeśli po drugiej stronie mamy własne
0: jest
1: życie.
0: Zagrożenie życia. I oni z tego korzystają. I jeżdżą na badania pełnopłatne. I teraz, biorąc pod uwagę to, że taka sytuacja istnieje, wydaje mi się, że zainstalowanie tej przystawki teraz, no to jest naprawdę, nie stanowi przeszkód, dlatego że oni będą kosztować pełnopłatnie tutaj. Czyli mało tego, że nie będzie strat, to będzie zysk. Dlatego że oni będą płacić te pieniądze do momentu, kiedy kiedyś Narodowy Fundusz Zdrowia uzna, no, że będzie rekompensował. Także ta sytuacja tak mniej więcej wygląda.
1: Panie doktorze, i teraz przejdźmy do tego króciutko. Chciałabym, tak jak pan już sam zresztą wspomniał, pana doświadczenie jako lekarza, ale też również szefa placówki, bo prowadził pan własną poradnię, więc jakby zdejmując kitel, musiał pan usiąść, to wszystko rozliczyć z Narodowym Funduszem, spiąć i tak dalej. Jak pan ocenia to, co się dzieje w tej chwili w służbie zdrowia, zarobki lekarzy, te wieczne protesty pracowników służby zdrowia średniego szczebla, czyli myślę tutaj o pielęgniarkach, o ratownikach medycznych, o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, o te pieniądze, które gdzieś tam wyciekały, nie wiadomo gdzie, na pewno nie do pacjentów. Krótko, bo to jest temat rzeka, ale
0: pani redaktor,
1: na podstawie swojego doświadczenia się nie da, ale spróbujmy.
0: Ale pani pozwoli, że będę starał się jakoś tak to powiedzieć. No, tak jak pani powiedziała, no jestem lekarzem 57 lat. 20 lat w tamtym systemie, jedynie słusznym, w PRL-u i 37 lat demokracji. No, można powiedzieć, że widziałem wiele. Mam skalę porównawczą, byłem dyrektorem, zastępcą dyrektora do spraw lecznictwa, naczelnym lekarzem. Byłem ordynatorem kardiologicznego szpitala w Wieńcu i byłem właścicielem przychodni, którą wspomniałem, 34 lata prowadziłem. Czyli mam tutaj możliwość takiego porównania. Postęp medycyny w kardiologii jest nieprawdopodobny. Nieprawdopodobny w tych latach. I proszę mi powiedzieć, że pozwolę sobie na taką prywatną taką historię, dlatego że ona, ta sprawa za mną chodzi ciągle. No niestety, no, chodzi za mną. Tak mnie trochę prześladuje. 12 września 1983 roku, będąc w szpitalu, a byłem już 3 lata po kardiologii, byłem pierwszym kardiologiem, pierwszy lata już byłem po kardiologii, przywieziono z ciężkim zawałem serca mojego ojca i nie mogłem mu pomóc. Mieliśmy, to jest oddział był wewnętrzny, nie było kardiologii. Mieliśmy tylko EKG, kardioskop, defibrylator. Niczego innego nie było. Taki był wtedy stan medycyny. Kardiologii był taki stan. Mówię o tym, tak za mną to chodzi, dlatego że jestem bardzo podobny do ojca. Pod każdym względem. I jest to dla mnie takie, zawsze do tego wracam, że no, warto było się nieraz później urodzić. Dlatego, że wtedy no, trudno było marzyć o koronarografii, o angioplastyce wieńcowej, o stentach, o tomografii komputerowej naczyń wieńcowych, o stentygrafii SPECT. Trudno było o tym marzyć, o bypassach. Nie było takich w ogóle szans, takich możliwości. Dzisiaj po prostu to jest na wyciągnięcie ręki również we Włocławku.